0: Śledczy nie wykluczają działalności obcego wywiadu. 5 osób zginęło w kolejnych izraelskich nalotach na Strefę Gazy. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Kilka tysięcy nauczycieli z całej Polski protestowało wczoraj przed kancelarią premiera. W przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego chcieli przypomnieć o swoich postulatach zrównania nauczycielskich pensji ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. O szczegółach opowie Cezary Jaszczyk.
1: Mimo że pod projektem ustawy Związku Nauczycielstwa Polskiego w tej sprawie podpisało się 200 tysięcy osób, dokument utknął w sejmowej zamrażarce. A jak przypominają nauczyciele, jeszcze w czasie kampanii obecny premier obiecywał, że osobiście się tym zajmie.
2: Politycy do tablicy. To jest nasze hasło dzisiejszej manifestacji, bo kolejny raz nam obiecano i nie dotrzymano obietnic.
3: Główny postulat to włączenie tych pensji wynagrodzeń nauczycielskich ze średnią pensją w gospodarce.
2: Tak, to jest nasz główny postulat i o to walczymy. Natomiast pan premier obiecał, że przyspieszy nad tą uchwałą pracę i się nic nie wydarzyło.
1: Mówili mi protestujący. Delegacja ZNP przekazała petycję do kancelarii premiera. Liderzy związku zapowiadają też, że dalej będą walczyć o spełnienie obietnicy. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
0: Prokuratura wszczęła śledztwo pod kątem udziału obcego wywiadu w podpaleniu zakładu produkcji dronów wojskowych w Skarżysku Kamiennej. Pożar wybuchł w nocy z niedzieli na poniedziałek. Po ugaszeniu ognia kontrola chemiczna wykazała, że nie doszło tam do uwolnienia niebezpiecznych substancji. Służby nie wykluczają więc aktu dywersji. Takie obiekty powinny być objęte szczególną ochroną, mówił w TOK FM ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Jarosław Stelmach.
4: Trzeba byłoby zrobić przegląd tego typu obiektów produkujących na rzecz wojska, czy na rzecz właśnie takich kluczowych rozwiązań usług. I zastanowić się, czy faktycznie nie należałoby tutaj mocno tą kategoryzację ochrony czy bezpieczeństwa w tychże obiektach podnieść.
0: W ostatnim czasie do pożaru doszło także w Lublinie, gdzie zapłonęła hala, w której produkowano elementy do samolotów. Tam również śledczy sprawdzają, czy ogień nie powstał w wyniku ludzkiej ingerencji. Zarządzanie PKOL-em z aresztu to coś niepoważnego, mówiła w TOK FM Joanna Mucha. Zdaniem byłej minister sportu najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby Radosław Piesiewicz podał się do dymisji. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego został decyzją sądu aresztowany na 3 miesiące. Zarzuty stawiane mu przez prokuraturę mają związek z aferą Zonda Krypta.
5: Rzeczą absolutnie oczywistą jest to, że powinien podjąć decyzję o rezygnacji. Zarządzanie PKOL-em z więzienia, z aresztu, bądźmy precyzyjni, to jest jakaś aberracja, to jest coś niepoważnego. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, że to działa w tej chwili na zasadzie pewnego rodzaju, nie boję się użyć słowa, kliki.
0: Jak poinformował przedstawiciel PKOL, wiceprezes Tomasz Hamera, Międzynarodowy Komitet Olimpijski rekomenduje rezygnację prezesa PKOL-u ze stanowiska. Przedstawił 3 różne scenariusze, a jeden z nich grozi zawieszeniem PKOL-u w międzynarodowych strukturach. 5 osób zginęło wczoraj w izraelskich atakach na Strefę Gazy, poinformowała agencja Reutera, powołując się na lokalne władze medyczne. Izraelska armia przekazała, że uderzenia były wymierzone w bojowników Hamasu. W Strefie Gazy od 10 października ubiegłego roku trwa zawarte pod patronatem USA zawieszenie broni w wojnie Izraela przeciwko Hamasowi. Regularnie dochodzi tam jednak do ataków izraelskiej armii, która nadal kontroluje ponad połowę Strefy Gazy. Od zawarcia rozejmu w atakach zginęło 1320 Palestyńczyków, poinformowało miejscowe Ministerstwo Zdrowia. Wojsko izraelskie utrzymuje, że ataki wymierzone są wyłącznie w stwarzających zagrożenie bojowników oraz osoby łamiące warunki zawieszenia broni. Władze palestyńskie i media informują, że w tych uderzeniach giną również cywile, w tym kobiety i dzieci. Statystycznie ceny w sierpniu wyraźnie wzrosły. Inflacja poszła w górę o 3,4% w skali roku. W tych danych są też dobre informacje dotyczące żywności. Ta kolejny miesiąc z rzędu tanieje, zauważa dr Sebastian Roy, ekonomista banku PKO S.A., z którym rozmawiał Wojciech Kowalik.
6: Przez cały ten rok obserwujemy ten trend taniejącej żywności. Prawdopodobnie teraz jesteśmy też gdzieś mniej więcej w kolejnym cyklicznym dołku tych cen. Cenom żywności zawsze sprzyjają miesiące letnie ze względu na to, że mamy wtedy po prostu świeże sezonowe produkty.
7: Czy z tymi spadającymi cenami żywności już będziemy się żegnać?
6: Powoli tak. To prawdopodobnie może jeszcze nie być kwestia nadchodzącego miesiąca, ale w perspektywie końca roku myślę, że należałoby powoli witać się z tą perspektywą, że deflacja cen żywności może nie być kontynuowana.
0: Za to niezłe dane napłynęły wczoraj z całej gospodarki. Wiosną tego roku jej wzrost przyspieszył do 3,9% i to solidny wzrost oparty głównie na inwestycjach oraz konsumpcji. Kolejne informacje w TOK FM o 3:00. Dzień w całym kraju z przewagą chmury i przelotnym deszczem. Miejscami, głównie na północy i północnym wschodzie, przejdą również burze. Termometry pokażą od 18 do 22 stopni. Cieplej na południowym wschodzie, tam od 23 do 25 stopni.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
9: To jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A naszym gościem jest pan Paweł Wojciechowski, były minister finansów, główny ekonomista BCC. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Dzień dobry, panie profesorze. Trzy pytania na początek. Proszę o odpowiedź, oceniając rozwiązania przyjęte przez rząd jako dobre lub złe. Pytanie pierwsze. Dziś kończy funkcjonowanie program CPN 2. Dobrze czy źle?
10: Dobrze.
9: Rząd planuje wygaszenie podatkowej ulgi za internet. Dobrze czy źle?
10: Dobrze.
9: Projekt budżetu nie przewiduje tak zwanej konsolidacji fiskalnej, czyli redukcji deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Dobrze czy źle?
10: Raczej źle.
9: Co pan w ogóle myśli o tym projekcie budżetu zaprezentowanym przez rząd, panie profesorze?
10: No, chyba najważniejsze to jest, że nie widać żadnej światełka w tunelu w zakresie tak zwanej stabilizacji finansów publicznych. Po prostu dług rośnie dużo szybciej niż gospodarka. Czyli w dobrych czasach, mimo dobrej koniunktury, nie widać światełka w tunelu. Nie widać możliwości ograniczenia tego szybko narastającego długu. Pamiętajmy, że on...
9: A może to nie jest czas na to, by to światełko w tunelu się zaświeciło?
10: No tak, i na to rzeczywiście trzeba zwrócić uwagę, ale tutaj czas w sensie tam politycznym, no to, bo politycy o tym decydują, no to po pierwsze nie widać wiarygodnego planu konsolidacji fiskalnej, to po pierwsze...
9: I powiedział pan naszej szybkiej tutaj tej wymianie... pytań, powiedział pan, że to jest akurat zła informacja.
10: To jest zła informacja, ponieważ no jeśli sami nie będziemy przeprowadzać takiej stopniowej konsolidacji rzędu, nie wiem, 0,5 punktu procentowego.
9: Pod tym słynnym stwierdzeniem, które towarzyszy nam co kilka lat, konsolidacja finansów, kryje się takie wprost porządkowanie finansów publicznych i szukanie redukcji deficytów.
10: Znaczy redukcji deficytów, jeżeli mamy co roku 7% deficytu do PKB przy dobrej koniunkturze, to nie jest dobra wiadomość, jeśli chodzi o ograniczanie długu publicznego. On rośnie nam w tempie przez 3 lata, 2025, 2026, 2027, urośnie nam mniej więcej ponad 4 punkty procentowe.
9: I ja znajduję dobrą wiadomość w tych danych zaprezentowanych przez rząd.
10: Jaką?
9: I w projekcie, i planach na rok przyszły. W przyszłym roku... deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych ma wynieść 7,1 w relacji do PKB. Ale to nie jest wzrost w porównaniu z 26, bo rząd właśnie podniósł prognozę deficytu na ten rok i on też ma wynieść 7,1. No tak, także można powiedzieć, że jest taka stabilizacja. No tak, ja trochę ironizuję.
10: Cały czas mówimy o budżecie, projekcie budżetu, a pamiętajmy o tym, że w tym roku miał wynieść 6,8%. Deficyta wyniesie 7,1%.
9: Więc w tym roku jest zła informacja, a na przyszły taka sobie.
10: Może rzeczywiście te założenia były zbyt optymistyczne. Ja widzę pewne ryzyka, zwłaszcza po stronie dochodowej, no bo wydatkowa zakładam, że w cyklu wyborczym nic się nie zmieni w zakresie wydatków. Nikt nie będzie ciął żadnych wydatków. Może wręcz przeciwnie. Natomiast jeśli chodzi o stronę dochodową, no to widzę same ryzyka, bo VAT ma wzrosnąć o 9,5%, ale pamiętajmy, że pan minister Domański mówi, że luka VAT jest prawie zamknięta. Czyli krótko mówiąc, spadła luka VAT z 15% do 5%. No więc jeśli konsumpcja rośnie powiedzmy o 6%, no to skąd mają się wziąć te dochody VAT?
9: Czyli to pan uważa, że rząd zbyt optymistyczne założenia.
10: Po stronie VAT zbyt optymistyczne, zresztą to widać, że dzisiaj w tym budżecie, w tym obecnym budżecie, znaczy w tym realizacji budżetu już brakuje około 20 miliardów po stronie właśnie dochodowej. I druga sprawa to jest CIT. CIT ma urosnąć 18%. Przy czym zakłada się...
9: Podwyżka
10: podatków, te, które być może zawetuje pan prezydent, więc do końca nie wiemy, czy to nie są zbyt optymistyczne, moim zdaniem są zbyt optymistyczne założenia.
9: No ale Rada Ministrów musiała przygotować projekt budżetu, no licząc na to, że prezydent nie będzie w tak szczegółowo ingerował w prowadzenie polityki gospodarczej i finansowej, która jest domeną rządu.
10: To co zdecydowanie pan prezydent nie powinien wetować ustaw podatkowych, ale też nie ma prawa wetować budżetu. Skoro nie ma prawa wetować budżetu, a budżet opiera się na ustawach podatkowych, na tym pakiecie podatkowym, to nie powinien tego robić w obliczu, znaczy w poczuciu odpowiedzialności i współdziałania władz. Więc oczywiście rząd nie może zakładać buforu na przykład na weto prezydenta albo zwlekanie z decyzją prezydenta, ponieważ musi działać jak gdyby racjonalnie, bo odpowiada za politykę gospodarczą. No ale z jednej strony może powiedzieć, wszyscy boimy się, że pan prezydent zawetuje, ale z drugiej strony nie ma tak ani wiarygodnej ścieżki konsolidacji. Idą wybory, więc trudno myśleć o jakichś cięciach albo podatków, albo ograniczeniu wydatków. I widać brak współpracy, jak powiedział to Fitch niedawno w swoim raporcie, nie tylko brak współpracy, ale również jakieś niekiedy konfrontacyjne stanowisko między prezydenta wobec rządu. Więc to wszystko powoduje, że nie można patrzeć spokojnie dzisiaj na stan finansów publicznych. Dług będzie rósł w tempie 4 punkty procentowe, co będzie oznaczało taką śnieżną kulę nakręcającą się w drugą stronę, czyli większe, coraz większe odsetki od tego długu i rosnące potencjalnie, rosnące również ryzyko, że te odsetki będą coraz większe z powodu wyższych rentowności obligacji, bo trzeba refinansować ten cały dług.
9: To może ja zapytam jeszcze już nie w ramach takich krótkich pytań i krótkich odpowiedzi. To pan uważa, że ten projekt budżetu zaprezentowany przez rząd jest bezpieczny?
10: Znaczy politycznie on jest poprawny, bo tak zakładany jest taki politycznie w sensie takim, że nikt nie chce w tej asymetrii, tak, krótkoterminowych potencjalnych strat politycznych, nie chce ryzykować bardziej większą konsolidacją, tak, czyli jak gdyby ograniczeniem wydatków lub wzrostem podatków, nawet o to 0,5 punktu procentowego, więc politycznie jest bezpieczny, znaczy tak przynajmniej myśli rząd.
9: Ale trudno mówić o bezpiecznym,
10: ale w drugim okresie
9: gdzie jest 7%
10: on generuje
9: deficytu.
10: Problemy, tak, czyli przepychamy ten wózek o 4 punkty procentowe wzrostu długu publicznego do PKB co roku i każdy następny rząd będzie miał dużo trudniej.
9: Pan wspominał o tym finansowaniu naszego długu. To jest istotna dla naszych słuchaczek i słuchaczy informacja i warto byłoby, by wiedzieli, a jeśli tak, to proszę powiedzieć, co to oznacza. Nasze 10-letnie obligacje znów są, ich rentowność jest powyżej 6%.
10: Tak.
9: Raczej ścigamy się, żeby było jak najniżej.
10: Znaczy, ważna jest trajektoria, to znaczy krótko mówiąc trend, czyli co roku mamy drożej. Co roku mamy drożej, coraz więcej płacimy. Niedługo może być może wartość obsługi zadłużenia długu będzie, znaczy ta netto, tak, wartość będzie przekraczała, nie wiem, dwukrotność 800 plus, tak, że mówimy o tym, że zjadamy sobie po prostu możliwości równoważenia i jednocześnie pewnej przestrzeni dla polityki społecznej i gospodarczej, no bo przecież jeżeli rząd będzie miał kolejny większą przestrzeń, to będzie na przykład mógł oferować pewne programy, jak i również tracimy przestrzeń na przykład na wydatki inwestycyjne, czyli budżet może być potencjalnie mniej rozwojowy.
9: No ale właśnie to i w punkt pan o tym powiedział, bo od kilkunastu minut dysponujemy już danymi o PKB za drugi kwartał. Wzrost okazał się silniejszy niż sądziliśmy przy pierwszym odczycie. Wzrost w drugim kwartale wyniósł 3,9. Wcześniej GUS podawał, że może być to 3,8. No i jest on, bo dzisiaj mamy strukturę, a to było dla nas najciekawsze. Tam widać w dużym stopniu napędzanie tego wzrostu przez inwestycje rosnące ponad 8%. Posiłkuję się tutaj szybką analizą, którą już poczynili ekonomiści mBanku.
10: Tak, oczywiście to jest bardzo dobra wiadomość, że jednak stymulujemy wzrost gospodarczy. Każda konsolidacja oczywiście wybiera skutek negatywny na wzrost gospodarczy, ale pamiętajmy o tym, dochodzimy do pewnego momentu, kiedy tę konsolidację trzeba będzie zrobić. Pytanie jest takie, czy ona będzie wymuszona przez rynki, nazwijmy to, bo po prostu nie będzie już pieniędzy, żadnej przestrzeni fiskalnej na cokolwiek, czy zrobimy ją odpowiednio wcześniej, w planie na przykład o 0,5 punktu procentowego rocznie, na przykład przez 5, 6, 7 lat, tak, żeby ustabilizować narastanie tego długu. Rumunia tego nie zrobiła, miała jeszcze 8 lat temu dług publiczny na poziomie 35% długu do PKB, potem o 5 punktów procentowych wzrastał ten dług i dzisiaj mamy sytuację taką, że musiała ciąć drastycznie i wzrost gospodarczy spadł do prawie zera.
9: Ale nie ma pan takiego wrażenia, że to byłoby jakoś nie fair w tej naszej dyskusji o stanie finansów publicznych, o projekcie budżetu? I to nie chodzi o to, że nie fair wobec rządu, bo to jest zupełnie inna historia, ale także i dla takiej poprawności tej dyskusji. No mimo wszystko ten budżet i to, co państwo chce robić, co rządzący chcą robić z pieniędzmi, obarczone jest tymi potężnymi wydatkami na przykład na zbrojenia, które wpływają na to, jakie mamy możliwości. No, nie było tego jeszcze w tej naszej dyskusji. Nie wiem, czy to jest wystarczające usprawiedliwienie, ale to jest prawda.
10: Jeżeli zmieniają się priorytety w polityce gospodarczej, bo jesteśmy na wschodniej flance, musimy więcej wydawać, blisko 5% PKB na zbrojenia, to musimy deprioryzować pewne inne wydatki. To znaczy musi ulegać cały czas zmiana struktury budżetu. Pamiętajmy, że wydatki na zbrojeniowe mają taką konwencję, że najpierw podpisujemy kontrakty, potem jest dostawa sprzętu i wtedy to liczy się dla deficytu, dopiero wtedy. I właśnie o tym pan minister Domański też chyba mówił. Więc musimy pomyśleć o tym, w jaki sposób to powinno być w jakim średniookresowym terminie równoważone, tak, przez inne możliwe cięcia wydatków lub zwyżkę podatków.
9: Mówiliśmy, że na razie, ale na razie rozumiem, że stabilizuje nasze finanse publiczne ten dynamiczny wzrost gospodarczy, ale pan uważa, że to za mało.
10: Prosta arytmetyka finansów publicznych pokazuje, że żeby ustabilizować narastanie długu do PKB, potrzeba jest około konsolidacji na poziomie 4 punkty procentowe PKB. To jest 160 miliardów złotych. Rząd zaproponował...
9: Ja po prostu widziałem w tych danych o PKB, które nam się tutaj połączyły i dobrze, że ich publikacja zbiegła się z naszą dyskusją, ten silny wzrost inwestycji. I myślałem, że tego się chwycimy dzisiaj.
10: Mimo wszystko te inwestycje są w dalszym ciągu na poziomie dużo niższym niż na poziomie średnim unijnym. Co więcej, żeby chronić te inwestycje, to musimy ograniczyć wielkość wydatków sztywnych w strukturze budżetu, a tych mamy bardzo dużo.
9: Ale wydatki sztywne to są decyzje polityków.
10: To są polityczne transfery społeczne, to są wydatki sztywne. A na przykład inwestycje mogą nie być, tak? Pieniądze na CPK czy atom, może ich zabraknąć, dlatego, bo nagle okaże się, że będziemy mieli niższy wzrost gospodarczy, nie mamy żadnych buforów.
9: I dlatego rozumiem w odpowiedzi na moje pierwsze dziś pytanie, czy to dobrze, że kończy się funkcjonowanie CPN-2. Powiedział pan, że dobrze, bo akurat w tym wydaniu CPN, no to był ruch na wacie, taki szybki. Chyba więcej nie będzie już.
10: Tak, i uważam, że rząd powinien być ambitniejszy, jeśli chodzi o program konsolidacji, a jeśli pan prezydent na przykład zawetuje pewne rozwiązania rządu, okej. To znaczy, wtedy wiemy, kto za to ponosi winę. Natomiast to nawet sam Ministerstwo Finansów policzyło, że to, co zawetował albo zgłosił do Trybunału Konstytucyjnego pan prezydent, to jest koszt około 8 miliardów złotych. To jest dużo, dużo za mało w stosunku do potrzeb konsolidacyjnych, które mamy obecnie.
9: Tak, były takie wyliczenia, że weta kosztują tyle, chociaż przedstawiciele prezydenta protestowali, że to nie ta kwota. Przy okazji jeszcze jedna informacja, także z takich nowych publikowanych. Mamy dane też, możemy już wstępnie popatrzeć sobie na inflację za ten kończący się sierpień. Tu akurat wzrost do 3,4. I jeszcze jestem państwu winien wyjaśnienie. Ja pana w pierwszych pytaniach zapytałem, czy to dobrze, że rząd planuje wygaszenie ulgi podatkowej na internet, bo jest już projekt ustawy. On się pojawił w piątek. Jest kilka zmian w ulgach, na przykład w krwiodawstwie, ale tam akurat na być może część odbierze na plus. Jest projekt zmian w uldze podatkowej na internet. Ona jest dawna. To chyba nie pana zasługa, jak pan przyszedł do ministerstwa, to ona już była, ale wtedy, jak pan był w 2006 roku krótko ministrem, to i sposób naszego odbioru internetu i dostępu do niego był dalece mniej zaawansowany niż teraz. Wtedy ta ulga miała sens, ale ważna rzecz, ci, którzy tutaj podatnicy mogą odliczać, ci, którzy zaczęli korzystać z uwagi na obowiązujące obecnie w ustawie PIT dwuletni maksymalny okres korzystania z odliczenia, projekt przewiduje likwidację tej ulgi z zachowaniem rocznych praw nabytych dla osób, które po raz pierwszy skorzystają z tego odliczenia w rozliczeniu podatku PIT za rok poprzedzający rok wejścia w życie projektowanej ustawy, czyli ci, którzy szybko wskoczyli teraz na końcu, to jeszcze mogliby się załapać.
10: Musimy jak najwięcej ulg ograniczać. Większość z nich już nie pełni żadnej funkcji. Ja mogę panu przytoczyć mnóstwo ulg, na przykład w systemie ubezpieczeń społecznych, kompletnie bezsensownych. I tak naprawdę...
9: Inny, ale również ciekawy temat. Zapisuję się.
10: Bardzo
9: możemy
10: chętnie
9: o tym porozmawiać.
10: Powiem, może napiszę tekst, bardzo chętnie to o tym opowiem.
9: Bardzo dziękuję. Pan profesor Paweł Wojciechowski, były minister finansów, a dziś między innymi główny ekonomista BCC był gościem pierwszego dziś wydania magazynu EKG.
7: Wojciech Kowalik, to jest poniedziałkowe południowe EKG, a w naszym studiu dr Sebastian Roy, ekonomista banku Pekao S.A. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry również państwu.
7: Inflacja w kończącym się sierpniu mocno wzrosła do 3,4% w skali roku, czyli dochodzi do tej górnej granicy tego poziomu uważanego za bezpieczny i dla gospodarki, i dla naszych portfeli. Wszystko przez paliwa?
6: W zasadzie wszystko przez paliwa. Te inflacje lepiej jest też rozpatrywać w ujęciu miesiąc do miesiąca niż rok do roku, no bo porównując się z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, wiadomo, że zobaczymy skumulowany wpływ tej wojny w Zatoce Perskiej. Natomiast jeżeli popatrzymy na dynamikę tego wskaźnika towarów, cen towarów i usług konsumpcyjnych, to zobaczymy, że miesiąc do miesiąca on w sierpniu urósł o 0,4%. No i na ten wzrost to 0,4% złożyła się wciąż taniejąca żywność, w zasadzie stabilne pozostałe kategorie, no i jednak niestety ten wzrost cen paliw w porównaniu z lipcem. A zatem ma pan redaktor rację, to przede wszystkim paliwa.
7: No ale przecież mieliśmy drugą odsłonę rządowego pakietu CPN, który właśnie dzisiaj się kończy.
6: I to, że dzisiaj się kończy, jest dla tej sprawy kluczowe. Tego miesięczna edycja CPN-u była edycją dość wyjątkową, bo krótką, trwającą zaledwie 2 tygodnie. I wydaje się, że tu jest właśnie szkopuł i fakt, że przez pierwsze 2 tygodnie sierpnia, kiedy to najprawdopodobniej GUS zbierał dane dotyczące cen, ten program nie obowiązywał, no to to właśnie sprawiło, że ten wzrost cen paliw się do inflacji przefiltrował. Nie ukrywam, że my jako ekonomiści mieliśmy z tym trochę bólu głowy, no bo prognozując zachowanie inflacji w sierpniu, musieliśmy przewidzieć, w jakim stopniu ten efekt rzeczywiście zostanie przez GUS uwzględniony. Natomiast jest to dla nas dobra wiadomość, jeżeli chodzi o wrzesień, no bo ponieważ CPN nie wpłynął statystycznie na ten odczyt sierpnia, no to prognozując inflację wrześniową, nie będziemy musieli korygować o te efekty bazy, więc jeżeli było nam trudniej w tym miesiącu, no to przynajmniej w przyszłym miesiącu może być trochę łatwiej.
7: No i rzeczywiście ten rozstrzał prognoz ekonomistów dotyczący tego sierpniowego szybkiego szacunku inflacji był spory, bo to od 3 do właśnie prawie 3,5% wyszło 3,4. Przede wszystkim przez paliwa powiedzieliśmy, a ciągle dobre informacje płyną jeżeli chodzi o ceny żywności, bo mamy kolejny miesiąc ich deflacji, czyli ceny spadają. Co tu się dzieje? Z czego to wynika?
6: Tak, te ceny spadają i to zarówno w ujęciu rok do roku, jak i miesiąc do miesiąca, zatem obydwie tutaj te miary dynamiki cen żywności pozostają optymistyczne. Tak naprawdę przez cały ten rok obserwujemy ten trend taniejącej żywności. Prawdopodobnie teraz jesteśmy też gdzieś mniej więcej w kolejnym cyklicznym dołku tych cen. No wiadomo też, że cenom żywności zawsze sprzyjają miesiące letnie ze względu na to, no, że mamy wtedy po prostu świeże sezonowe produkty. No natomiast tutaj no jest kilka czynników poza takimi strukturalnymi, czyli generalnie dobrą podażą i dobrymi warunkami, jeżeli chodzi o produkcję żywności. No jak również relatywnie stabilną sytuację złotego, która nam wspiera ceny żywności pod kątem cen towarów importowanych. Wiadomo, że są takie produkty żywnościowe, które musimy zaimportować i to również w tym wskaźniku nam waży.
7: Ale czy z tymi spadającymi cenami żywności już będziemy się żegnać, no bo sezon już się powoli będzie kończył.
6: Powoli tak. To prawdopodobnie może jeszcze nie być kwestia nadchodzącego miesiąca, to może nie być kwestia września, no ale w perspektywie końca roku myślę, że należałoby tutaj powoli witać się z tą perspektywą, że deflacja cen żywności może nie być kontynuowana, co jednocześnie nie znaczy oczywiście, że czekają nas jakieś dynamiczne przyspieszenia, ale sam fakt, że te ceny żywności spadają, on już prawdopodobnie rzeczywiście długo z nami nie zostanie.
7: Na coś jeszcze zwrócić uwagę w tym dzisiejszym odczycie?
6: No też prawdopodobnie na inflację bazową, która pozostaje podwyższona. Pozostaje
7: bez cen energii i żywności.
6: I żywności, tak. Bez cen energii i żywności. No ona pozostaje podwyższona prawdopodobnie ze względu na to, że wysokie ceny paliw, wysokie ceny ropy naftowej przekładają się nie tylko na to, co widzimy przy dystrybutorach, ale no jednak na szeroką kategorię cen towarów i usług, przede wszystkim na coś, na co patrzymy zwłaszcza latem, czyli na ceny wypoczynku zorganizowanego, wszelkiego rodzaju wyjazdy, wycieczki, czy to organizowane przez biura podróży, czy to jakieś inne podmioty, no one wszystkie zawierają w sobie te ceny. Idąc dalej, ceny biletów lotniczych, one również są w dużej części uwarunkowane tym, co się dzieje na globalnym rynku ropy naftowej i nafty lotniczej. No a te wszystkie ceny wchodzą do inflacji bazowej, no bo jakby nie patrzeć, cena biletu lotniczego to ani żywność, ani energia. Tak przynajmniej mniemam. No, natomiast oczywiście, chyba że ktoś próbowałby skubnąć sobie bilet lotniczy wydrukowany. No natomiast nie zmienia to faktu, że to wszystko w inflacji bazowej się znajduje. Wszystko to tam obserwujemy. Jest to pod wpływem cen ropy naftowej. No i sprawia to, że ta podwyższona inflacja bazowa inaczej niż w takich normalnych, regularnych okresach, ona niekoniecznie musi świadczyć o podwyższonej presji inflacyjnej w krajowej gospodarce. Niekoniecznie musi świadczyć o tym, że te presje cenowe rzeczywiście w Polsce są widoczne, co raczej jest takim ukrytym, trochę implicite efektem wciąż podwyższonych cen paliw, które się nam rozlewają do tych poszczególnych kategorii.
7: No właśnie, to widać już, że te ceny paliw... No, mieliśmy te dwie rządowe interwencje w tym roku, ale to nie zmienia faktu, że paliwa są w tym roku drogie. Filtrują się już tak na dobre do innych cen w gospodarce?
6: To jest bardzo dobre pytanie. Na pytanie postawione w taki sposób odpowiedziałbym, że raczej nie, bo one filtrują się w bardzo umiarkowanym zakresie, to znaczy widzimy wzrosty na tych takich bardzo specyficznych kategoriach właśnie jak turystyka zorganizowana czy bilety lotnicze, o których mówiłem. No i dlatego technicznie mamy podwyższoną inflację bazową. No natomiast no nie mamy do czynienia z takim szerokim rozlewaniem się tych wysokich cen ropy po wskaźnikach inflacji. To nie jest tak, że drożeją nam jakieś takie dobra i usługi już w zasadzie niezwiązane z cenami ropy. A zatem ten efekt rozlewania się wciąż pozostaje ograniczony i to jest dobra wiadomość, bo oczywiście ona oznacza, że efekty tego szoku naftowego powinny być raczej przejściowe. To nie jest tak, że będziemy się z nimi trudzić i męczyć przez nadchodzące kwartały, co raczej, kiedy już ta sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie się ustabilizuje, no to powinniśmy zobaczyć szybki raczej zbieg inflacji na powrót do celu.
7: Jak dalej w kolejnych miesiącach ta inflacja może się kształtować?
6: No ta inflacja do końca roku, ona niestety pozostanie nieco podwyższona. Jeżeli weźmiemy sobie średnią całoroczną, to tutaj spodziewałbym się wyniku delikatnie powyżej 3% rok do roku. No natomiast przechodząc do miesięcznych, punktowych odczytów w kolejnych miesiącach, no to ona jeszcze może przyspieszać. Tak jak zobaczyliśmy 3,4 w ostatnim odczycie, no to powyżej tej trójki pewnie będziemy pozostawać pod koniec roku. Możemy zobaczyć jakieś podejście, być może nawet w okolice 4% rok do roku. No natomiast w perspektywie już kolejnego roku, oczywiście zakładając, że ta sytuacja na Bliskim Wschodzie się nam w końcu ustabilizuje, no i że jednak ten pokój w tej czy innej formie zostanie osiągnięty, to spodziewałbym się, że 2027 rok będzie już rokiem powrotu inflacji do celu, który będzie szczególnie dynamiczny, poczynając od marca, kwietnia, kiedy to uruchomią się nam pozytywne efekty bazowe, no bo wiadomo, że w tym roku właśnie w marcu, kwietniu mieliśmy ten wystrzał cen ropy naftowej. A zatem za sprawą efektów bazy już tak od przełomu pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku powinniśmy zobaczyć zdecydowany powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP.
7: Czyli na obniżkę stóp procentowych na razie szans nie ma. W przyszłym tygodniu zbiera się Rada Polityki Pieniężnej, no i raczej ten wniosek o obniżkę chyba nie widać na niego większych szans.
6: Nie, no tutaj można powiedzieć, że raczej nie, można powiedzieć, że w zasadzie na pewno, bo no przy tej układance, którą obserwujemy, moim zdaniem absolutnie nie ma przestrzeni na obniżki stóp procentowych. Pytanie, kiedy one nastąpią, bo tutaj konsensus prognoz wskazuje na jakieś obniżki w przyszłym roku. Pytanie brzmi po pierwsze w jakiej skali i po drugie kiedy. No i patrząc tak sumarycznie na tę sytuację, no to byłbym zdania, że no te obniżki będą miały miejsce raczej później niż wcześniej. Spodziewałbym się gdzieś na przełomie trzeciego i czwartego kwartału przyszłego roku, czyli no już w końcówce 2027 roku. No a to ze względu na to, że to tak jak mówiłem, od marca, od kwietnia zobaczymy wyraźniejsze przyspieszenie zbiegu inflacji do celu, ale ono jednak będzie trochę trwało i te efekty bazowe, jak również czynniki strukturalne, one nam tak naprawdę zakotwiczą inflację w celu inflacyjnym dopiero w drugiej połowie przyszłego roku. No i w związku z tym należy oczekiwać, że Rada Polityki Pieniężnej również będzie czekała, aż ta inflacja się nam ustabilizuje w celu, co, no, tak jak mówiłem, no, nastąpi raczej w okolicach trzeciego kwartału, nie wcześniej. No więc w związku z tym początek jeszcze następnego roku szkolnego, właśnie być może wrzesień, wyznaczy tutaj początek tego okienka na obniżki stóp procentowych. Wcześniej absolutnie nie ma co na to liczyć, a już zupełnie absolutnie nie ma co na to liczyć jeszcze w tym roku.
7: Ale poznaliśmy też dziś szczegółowe dane dotyczące polskiego wzrostu gospodarczego w drugim kwartale tego roku. No i tu akurat mamy bardzo dobry wynik, bo polska gospodarka rosła w tempie 3,9%, nawet trochę wyżej niż mówił ten szybki szacunek GUS-u. Co tak wiosną popchnęło gospodarkę do przodu?
6: No, mówiąc najbardziej w skrócie, to po pierwsze inwestycje, a po drugie poprawa sytuacji gospodarczej w Europie i co za tym idzie poprawa eksportu. I myślę, że warto się w tym miejscu cofnąć 2 tygodnie do momentu, kiedy GUS opublikował ten wstępny szacunek PKB. No, zobaczyliśmy wtedy 3,8% wzrostu gospodarczego w ujęciu rok do roku, w ujęciu realnym. I było wtedy też trochę takich komentarzy ze strony ekonomistów, że był apetyt na więcej, można było liczyć, że ten wzrost gospodarczy uplasuje się ciut wyżej. Natomiast najważniejszym elementem tego wstępnego szacunku, który wtedy nie został opublikowany, poznaliśmy go dopiero dzisiaj, była struktura PKB. Bo tak naprawdę sam w sobie odczyt na poziomie 3,8 według tego wstępnego szacunku, to nie jest wcale tak najgorzej pod warunkiem, że będziemy mieli do czynienia ze zdrową strukturą wzrostu gospodarczego. A mówiąc o zdrowej strukturze wzrostu gospodarczego, mam przede wszystkim na myśli niewielki wkład zapasów do wzrostu. Bo negatywny scenariusz mógł być taki, że Polska by rosła nawet szybciej niż to 3,8, 3,9, 4 w tych okolicach, ale gdyby działo się to kosztem mocnego wkładu zapasów, to byłaby to tak naprawdę zła wiadomość, bo znaczyłoby to, że firmy miały problem ze sprzedażą tego, co wyprodukowały, no i w związku z tym gromadziły, chomikowały to, co wyprodukowano, gromadziły również zapasy, no i to oczywiście byłoby złym prognostykiem na dalszy wzrost gospodarczy. No, natomiast dzisiaj możemy już ten negatywny scenariusz odłożyć na półkę, wiemy, że się nie zrealizował. Jak zdekomponujemy sobie to 3,9% wzrostu gospodarczego na poszczególne składniki, no to zobaczymy, że konsumpcja nam wygenerowała w zasadzie połowę tego, 2%, większość ze strony, znaczy 2 punkty procentowe, większość ze strony gospodarstw domowych, część również ze strony spożycia publicznego. Rozpędzający się boom inwestycyjny dołożył nam ponad 1 punkt procentowy. Te zapasy, o które się wszyscy martwiliśmy jeszcze 2 tygodnie temu, to było w zasadzie zero, tam wkład 0,1 punktu procentowego, a zatem w zasadzie nic. No i brakujące 0,5 punktu procentowego, no to był właśnie handel zagraniczny netto, czyli różnica pomiędzy wkładem eksportu a importu. To było możliwe tylko dzięki temu, że koniunktura w Europie się nam jednak stopniowo poprawia. Mamy całkiem dobre odczyty koniunktury według PMI. Mieliśmy też ostatnio rewizję w górę, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, prognozy wzrostu gospodarczego w kluczowych gospodarkach strefy euro. No i wszystko to przekłada się na umocnienie popytu na towary i usługi eksportowane przez polskie przedsiębiorstwa. No i właśnie dzięki temu zobaczyliśmy ten mocny, pozytywny wkład handlu zagranicznego. A zatem podsumowując, zaskoczeniem jest siła tego wkładu handlu zagranicznego. Oczywiście widzimy mocne inwestycje, no bo jesteśmy w pełni rozpędzonym boomie inwestycyjnym za sprawą funduszy KPO. A to, o co się najbardziej obawialiśmy, o co ja też osobiście obawiałem się najbardziej, czyli właśnie ten potencjalny scenariusz ze wzrostem zapasów, nie zrealizował się, a wzrost gospodarczy w Polsce ma stabilną i zdrową strukturę.
7: I ta czwórka z minusem to jest dobra informacja dla nas, pracowników, konsumentów, przedsiębiorców?
6: To jest dobra wiadomość na pewno dla naszej gospodarki jako całości, bo ona pokazuje, że jesteśmy rozpędzeni, że produkujemy dużo, że ryzyko recesji wywołanej tym kryzysem naftowym na Bliskim Wschodzie się nie realizuje i najprawdopodobniej Polski nie dotknie. Pytanie, czy to jest dobra wiadomość dla nas jako pracowników i konsumentów, jest już bardziej zróżnicowana, bo to jest tak naprawdę pytanie o kondycję rynku pracy, bo oczywiście może być tak, że gospodarka rośnie szybko, a wzrost zatrudnienia czy wzrost wynagrodzeń pozostaje umiarkowany. I to jest trochę scenariusz na ten rok. Mieliśmy trochę zaskoczeń w danych miesięcznych z ostatnich miesięcy. Natomiast co do zasady ten rynek pracy, zwłaszcza jeżeli popatrzymy na dynamikę nominalnych wynagrodzeń, które sobie oscylują gdzieś pomiędzy 5-6%, no to jest tak naprawdę umiarkowana dynamika, no bo przy wzroście gospodarczym sięgającym niemal 4%, przy inflacji przekraczającej 3%, no to ten niespełna 6% wzrost wynagrodzeń, no to to nie jest na pewno górny pułap tego, co byłoby możliwe. A zatem przełożenie się tego szybkiego wzrostu gospodarczego na sytuację nas jako pracowników i konsumentów i może tutaj być z tej perspektywy umiarkowany, ale musimy też pamiętać, że gdyby ten rynek pracy był rozgrzany do czerwoności, co byłoby możliwe przy takim wzroście gospodarczym, no to musielibyśmy zacząć się martwić o przyspieszenie inflacji. A w tej sytuacji mamy do czynienia w zasadzie z optymalnym układem, w którym gospodarka rośnie szybko, presja inflacyjna pozostaje umiarkowana, no a wzrost inflacji zależy raczej od czynników zewnętrznych niż od tej krajowej presji inflacyjnej, a płace rosną również w ujęciu realnym, ale jest to wzrost zrównoważony, który nie przekłada się nam na jakiś wyraźny wzrost presji inflacyjnej.
7: No i takie dobre informacje z gospodarki na koniec. Doktor Sebastian Roy, ekonomista banku Pekao S.A. był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
6: Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
7: Wojciech Kowalik. To jest poniedziałkowe popołudniowe EKG, w którym porozmawiamy o paliwach, bo dziś kończy się rządowy pakiet CPN. Co to oznacza dla kierowców? O tym za moment. A tymczasem to właśnie ceny paliw dolały nomen omen paliwa do sierpniowego wzrostu inflacji, mówią ekonomiści. Inflacja sięgnęła 3,4% w skali roku. Przede wszystkim właśnie przez paliwa, bo GUS zbierał dane jeszcze zanim w sierpniu zaczęła obowiązywać druga odsłona pakietu CPN. Ale w tych danych inflacyjnych są też lepsze informacje, bo wciąż spadają ceny żywności i tę deflację mamy kolejny miesiąc z rzędu. Poznaliśmy też dziś szczegóły wzrostu gospodarczego w drugim kwartale. Polska gospodarka rozwijała się w niezłym tempie 3,9% w skali roku. No i to efekt rozpędzonych inwestycji, tych zbrojeniowych i tych z funduszy unijnych oraz naszej konsumpcji, bo to nasze sklepowe wydatki już od dawna dokładają całkiem sporo do wzrostu całej gospodarki. Ledwo odetchnęliśmy po poprzednich wzrostach, a tu zjawisko El Niño znów napędza ceny kawy na światowych rynkach, podaje Międzynarodowa Organizacja Producentów Kawy. Rynek kawy obawia się o podaż arabiki, uprawianej głównie w Brazylii, w której spadło za dużo deszczu, ale uprawom może zaszkodzić też, no właśnie, spodziewane w tym roku zjawisko pogodowe El Niño. Teraz jeszcze zerknijmy, co dzieje się na rynkach finansowych. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj wzrosty i to dość wyraźne. WIG idzie w górę o ponad 1%, WIG 20 o 1,3%, a na rynku walutowym euro kosztuje 4,32 zł, frank szwajcarski po 4,61, dolar 3,73, a brytyjski funt po 5,05 zł. Po południowym EKG czas na naszą rozmowę, a naszym gościem jest Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam Państwa.
7: Dziś kończy się druga odsłona rządowego pakietu paliwowego CPN, no i wiadomo, że jego przedłużenia nie będzie. Co zatem czeka kierowców od jutra?
11: Niestety od północy zobaczymy automatyczny wzrost cen benzyny i diesla. na stacjach paliw. No i będzie to zauważalny wzrost. Myślę, że można go szacować między 60 kilka, a nawet 90 groszy na litrze, zarówno w przypadku benzyny i diesla, z wyjątkiem autogazu, bo pakiet CPN nie obowiązywał autogazu. Czyli generalnie średnia cena diesla w kraju na części stacji może jeszcze chwilowo się utrzymać na poziomie 7,99, no ale niestety będziemy musieli znowu się pogodzić z cenami powyżej 8 zł za litr. Natomiast w przypadku benzyny będą to zapewne poziomy gdzieś między 7,30 zł a 7,50 zł za litr benzyny 95-oktanowej.
7: To dzisiaj kolejki na stacjach mogą być?
11: Obserwowałem rzeczywiście, no jakby informacje te były już podawane od kilku dni i obserwowano większą sprzedaż na stacjach już tak naprawdę od kilku dni, nie tylko dzisiaj, ponieważ no ceny, które obowiązują na dzień dzisiejszy, są to jeszcze maksymalne ceny paliw i te ceny obowiązują od soboty, tak, czyli sobota, niedziela i dzisiaj poniedziałek mają jeszcze urzędowe te same maksymalne ceny paliw. Rzeczywiście sprzedaż jest większa. Natomiast no, trudno tutaj mówić o jakiejś panice czy o szturmie na stacji paliw. Rozłożyło się to po prostu w czasie.
7: Bo od północy VAT wraca do 23%. Znikają, a w zasadzie już zniknęły publikowane codziennie ceny maksymalne. No i marże. W programie CPN one wynosiły sztywne 30 groszy za litr. A teraz to jak będzie wyglądać? One wrócą do rynkowych poziomów?
11: One w tej chwili w ramach programu CPN, w ramach tego mechanizmu, ten mechanizm był tak dobrany, że właśnie te marże detaliczne były na takim średnim poziomie, który obserwowaliśmy przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie, tak w tych kilku miesiącach przed wybuchem wojny, kiedy rynek był w miarę stabilny. Natomiast

0: poziomu 7,99-8,09 za litr diesla, no i to paliwo cały czas pozostaje zauważalnie droższe, tak, od benzyny.
1: To taki okruch dobrej informacji w tej całej sytuacji. No i jak w kolejnych dniach tego tygodnia te ceny na stacjach mogą się kształtować? Co widzimy już w hurcie?
0: I to niestety brak kolejnych dobrych informacji po weekendowych wydarzeniach na Bliskim Wschodzie i kolejnym powrotu działań militarnych. Obserwujemy dzisiaj zauważalny wzrost cen ropy naftowej, ale głównie produktów naftowych i znowu najbardziej drożeje diesel. No a to oznacza, że jeżeli sytuacja się nie uspokoi, jest bardzo zmienna, jeśli chodzi o Bliski Wschód i raczej bliżej eskalacji niż jakiejś deeskalacji, no to niestety pod koniec tygodnia ceny diesla mogą wzrosnąć o kolejne 20 groszy na litrze. Benzyny trochę mniej, ale no niestety musimy się na razie liczyć z tymi cenami powyżej 8 zł, jeśli chodzi o olej napędowy. I to jest taki realny jakby...
1: No i skończyły się te dobre informacje. Wróci tym samym takie rozwarstwienie na stacjach, że będą te autostradowe znacznie droższe od takich chociażby marketowych, gdzie można szukać tych jakichś lepszych ofert cenowych?
0: Czasem tak. Myślę, że nie w tym tygodniu. Nie będzie też tak, że wraz z wygaśnięciem pakietu CPN, już raz ten pakiet CPN nam wygasał, tak? Wraz z końcem czerwca i nie obserwowaliśmy czegoś takiego, że nagle, powiedzmy, ceny na średnio w kraju wzrosły 90 groszy, a na autostradach złote 60. Nie. To z czasem oczywiście to zróżnicowanie ceny powróci z tego względu, że są różne koszty prowadzenia działalności stacji paliw, mamy różne mikrorynki, lokalną konkurencję, ale na początku myślę, że ten tydzień będzie w miarę stabilnie i nie będzie jakichś dużych dysproporcji cenowych. One z czasem oczywiście powrócą.
1: Program CPN dotyczył benzyny i oleju napędowego, no ale przecież wielu kierowców jeździ na LPG. Co się dzieje z autogazem cenowo? No i jakie prognozy dla niego?
0: Na razie ceny autogazu są stabilne, co więcej, mimo że autogaz nie był objęty programem CPN, to trudno mówić, żeby kierowcy mieli powody do narzekań, ponieważ przez całe wakacje, lipiec, sierpień, litr autogazu był średnio 4 zł tańszy od benzyny 95-oktanowej, czyli to ta skala, czyli w stosunku do benzyny ten autogaz naprawdę był rekordowo tani i w tej chwili na razie te ceny powinny być względnie stabilne, tutaj nie widać jakichś większych wzrostów, czyli nadal ta różnica w stosunku do benzyny będzie wyraźnie na korzyść autogazu, ponieważ autogaz kosztuje średnio w kraju niecałe 3 zł na litrze, natomiast no, ceny benzyny znowu nam wzrosną powyżej 7 zł za litr grubo, czyli ta różnica znowu na korzyść autogazu jest bardzo duża i na razie się to nie zmieni. Czyli w dalszym ciągu no tutaj z punktu widzenia ekonomicznego ta jazda jest jak najbardziej opłacalna cały czas na autogazie.
1: A gdzieś widać jakieś podwyżki możliwe cen autogazu, czy tu jednak stabilizacja?
0: Nie. Myślę, że na razie stabilizację zobaczymy, no bo zbliża nam się jesień, sezon jesienno-zimowy, no, czyli automatycznie rośnie popyt na paliwa grzewcze, w tym na właśnie na LPG, ale to jeszcze na razie jest zbyt wcześnie, żeby określić, jakie te podwyżki mogą być. Bardzo prawdopodobne, że w październiku, listopadzie ten gaz zdrożeje, ale w tej chwili trudno powiedzieć o ile. Na razie przynajmniej do końca września te ceny powinny być względnie stabilne.
1: To spójrzmy jeszcze na sytuację na rynku ropy naftowej i na sytuację, no może nie globalną, bo ona się koncentruje na Bliskim Wschodzie. Co tam na rynku ropy? Dzisiaj baryłka znowu drożeje, nieco ponad $90 za baryłkę. To efekt ponownego wzrostu napięcia tam w rejonie Iranu?
0: Tak, no nie, mamy weekendowe informacje o znowu wystrzeleniu, o atakach amerykańskich, tak, na pozycje irańskie. Amerykanie twierdzą, że Amerykanie chcieli wystrzelić rakiety z minami, które miały zostać umieszczone w ciśnienie Ormuz. Mamy odpowiedź Iranu znowu na cele wojskowe w Jordanii. Sytuacja jest cały czas jakby daleka od stabilizacji. Tyle, że ten wzrost, ten rzeczywiście, no, ceny wzrosły, ale ropa kosztuje $91 po wybuchu wojny. W marcu przez chwilę mieliśmy powyżej $120 ceny na giełdzie, natomiast na rynku fizycznym w przypadku ropy Brent to były nawet ceny powyżej $140. Sytuacja w tej chwili wygląda o tyle, jeśli chodzi o transport produktów naftowych z rejonu Zatoki Perskiej przez ciśnienie Ormuz, że według oficjalnych danych rzeczywiście od kilkanaście statków dziennie nam przepływa, wobec 130 dziennie przed wybuchem wojny. No ale fizyczny wolumen, który opuszcza Zatokę Perską, jest dużo wyższy z tego względu, że wyraźnie wzrosła nam i tu już wszyscy szacują oficjalnie liczba statków, która po prostu przepływa z wyłączonymi lokalizatorami. Dlatego szacuje się, że te fizyczne ograniczenia

0: Włączenia nie są 90 kilka procent, jeśli chodzi o Zatokę Perską, tylko bliżej 30, być może 40%, biorąc pod uwagę chociażby też to, że Arabia Saudyjska blisko 4 miliony baryłek dziennie przerzuciła, eksportuje po prostu w tej chwili z terminali nad Morzem Czerwonym z pominięciem cieśniny Ormus. Natomiast cały region i tak dalej, no jest cały czas, sytuacja jest napięta, jest bardzo niepewna, potrafi się zmieniać z dnia na dzień. Tak, mieliśmy przed weekendem informacje ze strony amerykańskiej, że nie będzie wznawiania żadnych ataków, że przynajmniej do wyborów połówkowych, listopadowych w Stanach Zjednoczonych okazało się, że dwa dni po wypowiedziach sekretarza stanu mamy kolejne ataki, tak, i kolejne wznowienie działań militarnych. I także ta sytuacja się po prostu przeciąga w czasie, działa niekorzystnie, a co więcej, jeśli chodzi o diesla, no to niekorzystna jest też ta, jest jakby decyzja władz rosyjskich o przedłużeniu do końca września embarga na dostawy diesla. Ma to o tyle znaczenie, że oczywiście w Unii Europejskiej od 2023 roku obowiązuje embargo i zakaz eksportu produktów naftowych rosyjskich, no ale Rosja nadal pozostaje drugim największym na świecie eksporterem netto tego paliwa, w związku z tym, jeżeli takie kraje jak Turcja, Brazylia, Maroko czy Egipt nie kupują diesla z Rosji, bo go nie ma, no to rośnie popyt na olej napędowy, który trafia zwyczajowo do Europy, czyli na olej napędowy pochodzący głównie ze Stanów Zjednoczonych, Indii czy właśnie z Arabii Saudyjskiej. I to też potęguje w tej sytuacji wzrost cen diesla, dlatego ten diesel cały czas jest też tak drogi.
1: No i od jutra 8 zł, jak słyszeliśmy, co najmniej 8 zł za litr oleju napędowego, a później w kolejnych dniach może być niestety jeszcze drożej. Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: To jest powtórka.

0: Wyglądasz w szpitalu, jak jest 40 stopni na twarzy. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach?
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: I bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Na Westerplatte i w Wieluniu dziś rozpoczną się obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uczniowie rozpoczynają nowy rok szkolny z szeregiem zmian w szkołach. Wśród nich zakaz używania telefonów komórkowych w podstawówkach. Na stacjach paliw w Zakopanem brakuje paliwa. Wczoraj, tuż przed końcem obowiązywania rządowego pakietu CPN, kierowcy ustawiali się w długich kolejkach. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Na gdańskim Westerplatte i w Wieluniu w Łódzkiem dziś rozpoczną się obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. To pierwsze miejsca, które padły ofiarą niemieckich ataków. W uroczystościach obok przedstawicieli najwyższych władz wezmą udział również kombatanci, żołnierze Wojska Polskiego, harcerze oraz, jak czytamy w oficjalnym komunikacie, wszyscy ci, którzy wspólnie będą chcieli uczcić bohaterstwo polskich obrońców i pamięć wszystkich ofiar II wojny światowej. Uroczystości na gdańskim Westerplatte rozpoczną się nad ranem o 4.15. Ich punkt kulminacyjny, w tym uruchomienie syren alarmowych, przypadnie na godzinę 4.45, czyli moment pierwszego niemieckiego ataku na polską placówkę. 5 minut wcześniej syreny zawyją w Wieluniu, który był pierwszym polskim miastem zbombardowanym przez Luftwaffe. Kolejne medialne rewelacje wokół afery Zonda Krypto mogą dać szansę na odrzucenie weta Karola Nawrockiego do ustawy regulującej obrót kryptoaktywami. Taką nadzieję mają politycy rządzącej koalicji i chcą, by Sejm jak najszybciej spróbował obalić sprzeciw prezydenta. Sejm zbiera się w środę, dlatego ten tydzień będzie niezwykle ważny dla tej sprawy, podkreśla europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz.
5: Prawdziwy test dla prezydenta, jego otoczenia, PiS-u, Konfederacji. Albo są za ochroną ludzi, którzy dzięki kryptowalutom oszukali miliony Polaków, albo są przeciw. Albo będą ich chronić, albo będą z nimi walczyć.
4: PiS i Konfederacja konsekwentnie będą wspierać weto Karola Nawrockiego. Oba ugrupowania uważają, że zaproponowane przez rządową większość przepisy są zbyt restrykcyjne i mogłyby zniszczyć polskie giełdy kryptowalut. Swoje stanowisko w tej sprawie dopiero ustali Rozwój Plus, zapowiedział bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego, europoseł Piotr Müller.
6: Co do regulacji kryptowalut, jest projekt pana prezydenta, który naszym zdaniem powinien niezwłocznie być przyjęty, i on by uregulował w pewnym obszarze ten sektor. Nie zmienia to jednak faktu, że i bez tej ustawy służby państwowe miały możliwość działania, żeby zapobiec tej katastrofie, która była w ostatnich miesiącach.
4: Na prawicy pojawiają się też propozycje powołania komisji śledczej do zbadania afery Zonda Krypto. Za kilka godzin uczniowie oficjalnie rozpoczną nowy rok szkolny. Będzie to rok pełen zmian. Wchodzi reforma Kompas Jutra, a w jej ramach więcej praktycznego podejścia na poszczególnych przedmiotach. W szkołach podstawowych będzie też zakaz używania telefonów komórkowych. Do tej pory takie zakazy można było wprowadzać zapisami w szkolnych statutach, mówi Ewa Stolarczyk, dyrektorka zespołu szkolno-przedszkolnego nr 6 w Warszawie.
7: Było ograniczenie również korzystania z telefonów w naszej placówce. Mamy regulamin, który już od lat funkcjonuje, który zawierał jakby właśnie informacje, kiedy i gdzie uczniowie mogą korzystać z tego telefonu. Tego telefonu przy sobie mieć nie mogą.
4: W części szkół pojawią się szafki na telefony, w innych będzie je można zostawić w sekretariacie. Telefon będzie mógł być użyty na przykład, gdy dziecko źle się poczuje, mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 7 w Lublinie, Krzysztof Lisek.
8: Już w statutach mieliśmy pewne ograniczenie używania telefonu. Teraz są akty wyższego rzędu, że tak powiem, to regulują i bardzo dobrze. To nie jest decyzja ograniczająca w jakiś sposób wolność, bo tu chodzi przede wszystkim o dzieci, o młodzież, o to, żeby była lepsza komunikacja między nimi, żeby zaczęli z sobą rozmawiać. Wzory mamy także w innych państwach europejskich czy na świecie.
4: A nowy rok szkolny to nie tylko zmiany, ale i problemy. Tuż przed jego rozpoczęciem w szkołach wykazano około 17 tysięcy wolnych miejsc pracy dla nauczycieli. Brakuje m.in. matematyków, fizyków czy biologów. Na stacjach benzynowych w Zakopanem i okolicznych miejscowościach wczoraj, w ostatnim dniu obowiązywania rządowego pakietu CPN, czyli ceny paliw niżej, zaczęło brakować paliwa. Po południu do dystrybutorów ustawiono ustawiały się długie kolejki kierowców, a po 20 niektóre stacje zamknięto. Kierowcy chcieli zatankować jeszcze przed powrotem do cen sprzed prowadzenia obniżki. Na wzmożony ruch na stacjach wpłynął także koniec wakacji. Turyści, którzy spędzali ostatni dzień urlopu pod Giewontem, przygotowywali się do wyjazdu i przed wyruszeniem w drogę chcieli zatankować samochody. Dziś przywrócona została stawka VAT na paliwa na poziomie 23%, co automatycznie spowoduje podwyżki cen paliw. W ostatni dzień wakacji większość tramwajów w Warszawie wróciła na swoje trasy. Zakończyły się bowiem planowane remonty na moście Poniatowskiego, pętli Winnica i skrzyżowania przy kinie Femina. Mieszkańcy Warszawy najbardziej cieszą się z tramwajowego połączenia centrum z Pragą Południe. Remont trwał bowiem od końca maja, mówi Witold Urbanowicz, rzecznik tramwajów warszawskich.
9: Roboty wykonawca prowadził do ostatniego momentu. Było tutaj sporo niespodzianek, ale udało się wszystko skończyć tak, żeby tramwaje mogły od dzisiaj ponownie służyć mieszkańcom.
4: Tramwajarze zdążyli, ale to nie oznacza końca remontu, bo w stolicy utrudnienia kierowców i pasażerów czekają jeszcze na jesieni. Nie będą one jednak tak uciążliwe, jak te dotychczasowe. Kolejne informacje w TOK FM o 4:00. Dzień w całym kraju z przewagą chmur i przelotnym deszczem. Miejscami głównie na północy i północnym wschodzie przejdą również burze. Termometry pokażą od 18 do 22 stopni. Cieplej na południowym wschodzie, tam od 23 do 25 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
10: Kraje Zatoki Perskiej oberwały wskutek wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem na bardzo wiele sposobów. Kuwejt, Bahrajn, Zjednoczone Emiraty Arabskie mają u siebie amerykańskie bazy i stały się naturalnym celem ostrzału, ale z czasem ataki objęły także infrastrukturę krytyczną, energetyczną, komunikacyjną, nie mówiąc o instalacjach naftowych. Okazało się, że obecność Amerykanów nie tylko nie gwarantuje bezpieczeństwa, ale jeszcze czyni kraje sojusznicze obiektami ataków. A przecież nie chodzi tylko o ropę, z której te kraje czerpią największe zyski. Chodzi także o turystykę, jak w przypadku Emiratów, albo o pozycję na cywilnym rynku lotniczym, jak w przypadku Kataru. Wszystkie kryzysy bezpieczeństwa uderzają właśnie w te biznesy. Biznesy, które mają równoważyć zyski z ropy, stanowić jakiś pomysł na przyszłość. I ciekawy w tym kontekście jest przypadek Arabii Saudyjskiej, którą z początku Iran jakby chciał oszczędzić, ale potem i tam poleciały rakiety. Mohammed bin Salman też przecież ma plany i to szerokie na rozwinięcie kraju, także pod kątem turystycznym. Trzeba się zabezpieczyć na przyszłość. I na początku sierpnia wspólnie z Pakistanem i Turcją Arabia Saudyjska ogłosiła zawiązanie porozumienia w Mekce. Porozumienia, które ma odstraszać ataki na tę trójkę i które ma oznaczać, że każdy atak na jednego członka sojuszu militarnego oznacza atak na wszystkich. Zupełnie jak artykuł 5 NATO. Ale czy to będzie tak działało? Na razie brak dowodów. Choć otwartych ataków od 7 sierpnia na Arabię Saudyjską ze strony Iranu nie było, były jednak ataki tzw. proxies, czyli sił sojuszniczych, nierzadko sponsorowanych przez Teheran. Huti atakowali Saudi Aramco, na infrastrukturę naftową nadleciały drony z Iraku. Sojusz nie zareagował na żadne z nich. I to rodzi słuszne pytania o jego rzeczywiste znaczenie, moc. Więcej, to rodzi pytania o znaczenie sojuszu z Amerykanami na przyszłość. To także rodzi pytania o kwestie powiązań z NATO przez obecność Turcji. No i oczywiście to rodzi pytania o innych potencjalnych, ale mocnych wrogów porozumienia z Mekki. A jest ich kilku, z Izraelem oraz Indiami włącznie, bo przecież nie o sam Iran tu chodzi. Póki co jednak słyszymy, że sojusz nie jest przeciwko, ale za pokojem, za stabilnością, za współpracą. Więc w zasadzie nic, tylko się cieszyć. A może nie.
11: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Julia Sochacka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Specjalistka krajów arabskich. To jest jeden z takich obszarów, który zawsze był gorący pod wieloma względami i klimatycznie, i politycznie, a teraz jest jeszcze gorętszy za sprawą tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i ataków Iranu na kraje Zatoki Perskiej. I to jest ten kontekst, który wyznacza ramy naszej rozmowy, która będzie dotyczyła troszeczkę innej sprawy, mianowicie pewnego porozumienia, które zostało zawarte i właściwie trochę zawarte bez echa, znaczy mało się o tym mówi i pisze. Porozumienie z Mekki. O co chodzi?
12: Porozumienie z Mekki to jest pakt w swojej naturze obronny. zawarty pomiędzy Arabią Saudyjską, Pakistanem i Turcją 7 sierpnia tego roku. Zasadniczo nie do końca wiemy dokładnie, na co strony się umówiły. Dlatego, że to, co mamy na ten moment po tym porozumieniu, to jest wspólne oświadczenie, w którym państwa sygnatariusze powiedziały, że zawarły między sobą taki sojusz, w którym umówiły się, że agresja, atak na jedno z nich będzie oznaczała agresję na wszystkie trzy. Natomiast jak to dokładnie ma działać, jakie są ramy tego porozumienia, jakie są mechanizmy, tego na ten moment nie wiemy. Być może dowiemy się czegoś po dzisiejszym spotkaniu tej pierwszej takiej grupy roboczej, która ma się odbyć w Turcji, na które przyjechali ministrowie i z Arabii Saudyjskiej, i z Pakistanu, gdzie ma być ustanowione pierwsze ramy, pierwsze mechanizmy tej współpracy. Natomiast na ten moment wiemy, że jest to jakaś forma regionalnej współpracy obronnej. Natomiast ona też na ten moment nie jest wymierzona w żadne państwo konkretnie. To znaczy nawet w tym oświadczeniu nie pojawiało się wskazanie przeciwko komu, czy w obronie przed kim te państwa się ze sobą teraz umawiają. Raczej wydaje się, że jest to jakiś taki większy sojusz, który być może się też rozszerzyć. I jeśli chodzi o zakres współpracy, to znaczy o sektory, ale też jeśli chodzi o państwa, bo wielokrotnie chociażby Turcja sugerowała, że do takiego rozszerzenia może dojść na przykład o Egipt. No też pozostaje pytanie o to, jak dokładnie ta współpraca się będzie układała, czy to będzie tylko kwestia chociażby zakupu broni, tak? Mamy Turcję, która jest coraz większym eksporterem broni. Mamy Pakistan, który posiada arsenał nuklearny. To jest bardzo duży atut. Mamy Arabię Saudyjską z ogromnym kapitałem, gotową bardzo dużo tego kapitału wydać na swoją własną obronność ze względu
11: na... I też z apetytami na atom.
12: Również, tak. Chociaż ten atom na razie ma być cywilny. No i też ta sprawa się gdzieś tam dopiero toczy, jeśli chodzi o to porozumienie saudyjsko-amerykańskie o cywilną technologię jądrową. Czy ono dojdzie do skutku, czy ono się zmaterializuje tak, jak tego by Saudyjczycy chcieli, to jest, myślę, jeszcze sprawa otwarta. Natomiast jeśli chodzi o przemysł obronny, zdecydowanie tutaj okazji jest dużo. Jeśli chodzi o faktyczną wspólną obronę, o działania kinetyczne, tutaj byłabym ostrożniejsza.
11: No to jest to pytanie, które się nasuwa odnośnie takich sojuszy, jest nam dobrze znane, czyli artykuł 5 NATO i w ogóle formuła NATO, prawda, która no też ewoluuje i można by sobie zadać pytanie, czy te trzy kraje próbują gdzieś w tę stronę zmierzać, ale czy w ogóle w tym kontekście ktokolwiek z tych krajów powiedział publicznie, że to ma być wzór?
12: A zasadniczo to, czy to będzie wyglądało tak, w taki sposób, jak wygląda NATO, będzie w dużej mierze uzależnione od tego, jak będzie się teraz rozkładała sytuacja bezpieczeństwa w regionie. Bo żadne z tych państw tak naprawdę nie chce właśnie wystosowywać takich bardzo ostrych deklaracji, dlatego że poza Arabią Saudyjską i Turcji, i Pakistanowi udawało się uniknąć wplątania w konflikt z Iranem. Pakistanowi wręcz w sposób dosyć efektowny, biorąc pod uwagę, że jest nadal głównym mediatorem i główną linią komunikacji pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Więc ja bym była ostrożna w przypisywaniu temu takiej wagi, jaką wagę dla państw europejskich ma artykuł 5 NATO. Zresztą myślę, że mieliśmy już tak naprawdę okazję przetestować ten taki artykuł 5 tego porozumienia z Mekki, no bo wojna z Iranem się nie skończyła. Te działania kinetyczne, one są aktualnie w mniejszym natężeniu, chociaż to jest też taka sinusoida. Natomiast już wcześniej też należy pamiętać, że Arabia Saudyjska miała z Pakistanem podpisany pakt obronny jeszcze z zeszłego roku. I zasadniczo Pakistan nie włączył się w żaden znaczący sposób w obronność, w możliwości obronne Arabii Saudyjskiej, a już na pewno sam nie przyłączył się do działań przeciwko Iranowi.
11: A porozumienie z Mekki zostało zawarte dokładnie kiedy?
12: 7 sierpnia.
11: No czyli teoretycznie już mogłoby działać, prawda? A Jakoś nie widać, żeby ktoś się kwapił. Ale do tego jeszcze wrócimy. Zadajmy sobie może raczej pytanie, bo trzeba pamiętać o tym, że to jest region niesłychanie skonfliktowany wewnętrznie, bardzo podzielony. Jak wyglądają relacje między tymi krajami? No mamy Pakistan, który w tym momencie wyszedł, wysforował się na takiego, tak jak pani powiedziała, komunikatora w tym konflikcie, który niewątpliwie dla Zachodu i dla Stanów Zjednoczonych jest w tym momencie priorytetowy. Mamy Turcję, która od lat próbuje uzyskać taką pozycję również mediatora w konfliktach takich jak ukraiński, ale też no, próbuje prowadzić politykę, zaryzykuje mocarstwa regionalnego. No i mamy Arabię Saudyjską, niewątpliwie najmocniejszą, jeśli chodzi o Półwysep Arabski. I teraz pojawia się takie pytanie, jak te trzy potęgi, każda z innego powodu może być tak nazywana, mogą się ze sobą dogadywać, jak wyglądały ich relacje w przeszłości.
12: To tak, jeśli chodzi o kwestie wewnętrzne, wewnątrz tego sojuszu, no to aktualnie, oczywiście one są dobre, tak, to jest jakaś tam podstawa, fundament tego porozumienia, natomiast one się wiążą ze współpracą, która gdzieś tam jest już w miarę uformowana, w szczególności jeśli chodzi o Pakistan i Arabię Saudyjską, ale też Pakistan i Turcję, no bo to są połączenia, które są związane właśnie z sektorem obronności, z przemysłem obronnym, z eksportem broni. Jeśli chodzi o Pakistan i Arabię Saudyjską, to jest też kilkudziesięcioletnia właściwie współpraca w zakresie obronności, treningowa. Mieliśmy w przeszłości też wymiany wojsk. Wojska pakistańskie współpracowały bardzo blisko z Arabią Saudyjską. Jeśli chodzi z kolei o Turcję i Arabię Saudyjską, tutaj te relacje były trochę trudniejsze. Związane głównie z ambicjami obu państw. Po pierwsze, jeśli chodzi o hegemonię regionalną, taką zupełnie pragmatyczną, związaną z tym, kto gdzie będzie w stanie projektować swoje wpływy, ale też związaną bardziej z tą sferą ideologiczną, to znaczy z tym, kto będzie przywódcą świata muzułmańskiego, no bo tutaj Arabia Saudyjska jest naturalnym pretendentem ze względu na Mekkę, która się znajduje na jej terytorium, a z drugiej strony Turcja, też będąc państwem niearabskim, czyli teoretycznie mając trochę większy zakres oddziaływania, bo gdzieś tam ta wspólnota się wtedy opiera bardziej na panislamizmie, a nie na panarabizmie. Też wielokrotnie i też z kierunkiem obranym przez prezydenta Erdoğana, też do tej pozycji aspirowała, właściwie nadal aspiruje. Ten moment turecki, powiedzmy, on wydaje się rozwijać. To znaczy, to nie jest zły czas w tym momencie dla Turcji na arenie międzynarodowej. Właśnie ze względu na to, że jest w stanie coraz lepiej projektować swoje wpływy, jest coraz silniejsza, jeśli chodzi o zdolności militarne, które nie opierają się przecież tylko na NATO, a właściwie wręcz przeciwnie, opierają się na rodzimych zdolnościach. Do tego koniunktura tego, jak się rozwijały stosunki międzynarodowe, sprawy międzynarodowe w sąsiedztwie, też zdaje się sprzyjać. Na przykład jeśli chodzi o Syrię, o przemiany w Syrii, tak? To znaczy obalenie reżimu Bashara al-Assada i zastąpienie go tym nowym rządem Ahmada al-Shari, ale tak naprawdę Hayat al-Tahrir, czyli ugrupowania wspieranego przez Turcję jeszcze zanim była szansa, że to oni de facto przejmą władzę w Syrii, też jest no, niewątpliwie korzystnym rozwojem wypadków. Tak samo jeśli chodzi o sprawę kurdyjską, to znaczy mamy i wewnętrzny proces pokojowy turecki, ale mamy też ten proces wcielania sił kurdyjskich do establishmentu rządowego w Syrii, więc znowu kolejna pozytywna rzecz, która bardzo wzmacnia Turcję w regionie i sprawia, że Turcja się staje jedną z tych wysp stabilizacji, które no, są teraz bardzo w cenie, jeśli chodzi o architekturę bezpieczeństwa regionalnego. W związku z czym na ten moment interpretowałabym też ten sojusz jako dosyć naturalny krok, jeśli chodzi o zacieśnianie relacji pomiędzy tymi trzema państwami. No prawdopodobnie z jakąś chęcią rozwijania tej współpracy w przyszłości i być może budowy szerszej architektury bezpieczeństwa skupionej no właśnie gdzieś pomiędzy Ankarą, Riyadem a Islamabadem.
11: No to jest też takie pytanie o... Znaczy to jest pytanie oczywiście uniwersalne już dzisiaj. No, te czasy, kiedy myśleliśmy o stabilności Zachodu, stabilności politycznej, stabilności władzy tamże i pozycji instytucji, jakby szanowania pewnego porządku instytucjonalnego, te czasy właściwie można zaryzykować, mijają na naszych oczach. Stany Zjednoczone się mocno zmieniają. Zmienia się Europa Zachodnia. Ale jeżeli odniesiemy ten sposób myślenia o stabilność wewnętrzną tych krajów do tej trójki, no to ten obraz jest taki niepewny. To znaczy Turcja dalej ma napięcia wewnętrzne, dalej ma wewnętrzną opozycję, z którą cały czas próbuje się bardzo brutalnie rozprawiać. Arabia Saudyjska jest właściwie, jeśli chodzi o władzę, no tak hierarchiczna, że już bardziej się nie da. To jest trochę rządy jednoosobowe, tak się zakłada. Jeżeli chodzi o Pakistan, to też jest kraj, który coraz bardziej w stronę autokratyczną zmierza. On zresztą ma oczywiście taką historię, ale tam też wydaje się, że teraz stawia się raczej na tak zwane rządy, elegancko mówiąc, silnej ręki. Co wynika z tego układu i na ile to jest jakby sytuacja no, zagrażająca porozumieniem i stabilności tychże porozumień?
12: Myślę, że sytuacja wewnętrzna, czy kwestia parcia w stronę postępującego autorytaryzmu dla samej stabilności porozumienia aż takim zagrożeniem nie będzie, no bo też musimy pamiętać, że w tym regionie domyślnym ustawieniem nie jest liberalna demokracja. I też oczekiwania społeczne, przynajmniej tak jak ja je do tej pory odczytywałam, niekoniecznie zaczynają się właśnie od liberalizacji dyskursu, a bardziej skupiają się czy na bezpieczeństwie, czy na poprawie sytuacji ekonomicznej. Więc jeśli chodzi o to, jak dalej się będzie rozwijała ta konkretna współpraca, to myślę, że kwestie wewnętrzne tutaj będą odgrywały trochę mniejszą rolę, pod warunkiem, że nie dojdzie oczywiście do jakiegoś bardzo spektakularnej zmiany sytuacji, no chociażby właśnie w Turcji, jeśli gdzieś w Turcji bądź w Pakistanie, no w Arabii Saudyjskiej raczej na taką dramatyczną zmianę, to znaczy odsunięcie Mohammeda bin Salmana od władzy raczej bym nie liczyła. To jest... Udało mu się przez te ostatnie 10-12 prawie lat już dobrze tą władzę skonsolidować i tutaj myślę, że już dużych zmian w najbliższych latach nie będzie. Natomiast no, problemy wewnętrzne mogą być też wywoływane zmieniającą się sytuacją zewnętrzną i narastającymi problemami wynikającymi z trudnego sąsiedztwa. Więc dla Turcji znowu, mimo względnej stabilizacji, czy nadziei na stabilizację w Syrii, nadal pozostaje problem rywalizacji z Izraelem. Dla Arabii Saudyjskiej, poza oczywiście trwającą wojną z Iranem, nadal pozostaje problem jemeński, problem Hutich. No, w Pakistanie z kolei cały czas napięcia pakistańsko-indyjskie są głównym problemem, no i tą osią, na którą będą teraz ukierunkowane przede wszystkim pakistańskie możliwości odstraszania. Więc jakakolwiek zmiana negatywna na tych trzech frontach zdecydowanie mogłaby zagrozić stabilności wewnętrznej. No i wtedy pojawia się pytanie, co zrobią pozostali sojusznicy, jak zdecydowana będzie ich reakcja z jednej strony, ale też z drugiej strony, jakie będą oczekiwania państwa, które się zdestabilizuje, bo wydaje mi się, że też żadne z tych trzech państw nie uważa, że teraz pozostałe dwa są jego gwarantem bezpieczeństwa. To znaczy, myślę, że tutaj oczekiwania są odpowiednio mniejsze w stosunku do, po pierwsze, możliwości oczywiście związanych z własnymi problemami, ale też w stosunku do regionalnego układu sił. To znaczy, każdy z tych państw zdaje sobie sprawę, jak bardzo każde kolejne ma skomplikowaną sytuację sojuszniczą poza faktem z Mekki.
11: No właśnie, bo to jest ta szachownica, ale to, co pani powiedziała na takim uproszczonym modelu, to już pokazuje, że każdy z tych krajów jakkolwiek by nie miał aspiracji takich, powiedziałbym, mocarstwowych, a wszystkie mają, ma też bardzo silnego wroga, bardzo silnego przeciwnika. I właściwie wejście w sojusz oznacza potencjalny konflikt z Indiami, Izraelem, czy Iranem teraz, prawda? I tu się zaczynają kłopoty, bo nie wiadomo, czy pozostali sojusznicy. Dokładnie takie same kłopoty, jak te pytania, które zadajemy sobie odnośnie NATO. Czy ci pozostali sojusznicy będą faktycznie zainteresowani wejściem w jakąkolwiek awanturę przeciwko na przykład Indiom, prawda? Co jest wielce prawdopodobne w kontekście Kaszmiru. Czy przeciwko Izraelowi, co też jest wielce prawdopodobne.
12: Tak, dokładnie. I co więcej, wydaje mi się, że być może to jest też część, jeden z powodów, dla których taki sojusz w ogóle został zawarty. To znaczy, on jest po części też jakimś krokiem w stronę budowy tego, co będzie dzień po wojnie z Izraelem. Przepraszam, dzień po wojnie z Iranem. Dzień po wyborach z Izraelem, bo to też jest jedno z najbliższych wydarzeń, które prawdopodobnie trochę zmieni układ w regionie. No i to też sprawia, że coraz trudniej będzie doprowadzić do jakiegoś takiego konfliktu, w którym cały region, powiedzmy gdzieś tam od Turcji przez na południu, właśnie mniej więcej do Jemenu, po Pakistan czy Indie, podzieli się równo na pół. To znaczy w tym momencie te powiązania i sojusznicze, militarne, ale też gospodarcze, no bo mamy różnego rodzaju inwestycje przebiegające przez te państwa, często niezależnie od tego, jak aktualnie wygląda układ sił. Mamy różne projekty infrastrukturalne, z czego takim jednym z najciekawszych jest chyba IMEC, czyli ten korytarz, który ma prowadzić od Indii przez Półwysep Arabski, przez Lewant, w tym przez Izrael do Europy, który no jest zasadny, który omija Pakistan, tak? A jednocześnie sprawia, że Indie są istotnym partnerem gospodarczym dla Półwyspu. Zresztą wcześniej również były. W związku z czym no, coraz trudniej jest tutaj zerwać wszelkie kontakty z którymkolwiek z tych państw, które są no właśnie tym odbiciem lustrzanym paktu z Mekki. A do tego jeszcze dochodzą kwestie rywalizacji nie tak ostrej, ale coraz bardziej widocznej w mniejszym regionie, to znaczy przede wszystkim na Półwyspie, tak? Bo możemy patrzeć na odbicie dla Arabii Saudyjskiej, na Iran jako na odbicie dla Arabii Saudyjskiej. Możemy też patrzeć na Emiraty, tak? I patrzeć na ten sojusz jako przeciwwagę dla sojuszu izraelsko-emiracko gdzieś tam w tle indyjskiego.
11: No to teraz zadajmy sobie pytanie właśnie o ten Półwysep Arabski. To jest pytanie przede wszystkim o Katar, prawda? Katar, który miał świetne relacje z Iranem, który współużytkował pole północne, czyli pole gazowe, który przecież został uratowany onegdaj w momencie, kiedy doszło do konfliktu między państwami Półwyspu Arabskiego i zablokowano przestrzeń powietrzną. I właściwie jego linie lotnicze, słynne i bardzo ważne dla marki tego kraju, przetrwały głównie dzięki temu, że korytarz prowadził przez Iran. Więc musimy pamiętać o tym, że także i tu pojawiają się bardzo poważne napięcia. Więc jakby jak ta sprawa miałaby zostać ujęta, jak w ogóle, jak możemy postrzegać właśnie stabilność samego Półwyspu w tej chwili?
12: A stabilność Półwyspu oczywiście zależy najbardziej od sytuacji z Iranem, natomiast właściwie z wyłączeniem Zjednoczonych Emiratów Arabskich i po części Bahrajnu, ale Bahrajn ze względu na swoje możliwości, zasoby, rozmiar, jest tutaj mniej liczącym się graczem. Półwysep patrzy na Iran jako na sąsiada, który zostanie po wojnie w mniej lub bardziej niezmienionym kształcie, na pewno w formie Islamskiej Republiki, z którym trzeba będzie sobie te relacje jakoś ułożyć. Po pierwsze ze względu na kwestie zupełnie oczywiste, jakim są kwestie bezpieczeństwa, po drugie ze względu na kwestie cieśniny Ormuz, a po trzecie też dlatego, że wydaje mi się, że coraz bardziej przeważająca jest taka opinia, że Stany Zjednoczone w którymś momencie się z regionu wycofają. Zresztą Umiarkowana, ale raczej pozytywna reakcja na sojusz z Mekki pokazuje, że Stany Zjednoczone są chętne do wspierania regionalnych sojuszy, które miałyby wziąć udział w tym podzielaniu ciężaru, tak, w burden sharing, jeśli chodzi o utrzymanie stabilizacji w regionie. Oczywiście nadal pozostaje pytanie o Izrael i o to, jak się będzie układała relacja izraelsko-amerykańska i jak duże wsparcie z jednej strony będzie oczekiwane przez Izrael, z drugiej strony Stany Zjednoczone będą w stanie go udzielić, bo to też będzie wpływało na to, jaka jest pozycja Izraela w regionie. Natomiast jeśli chodzi o sam półwysep, no to tutaj ewidentnie trwają jakieś plany czy próby ułożenia sobie tych relacji zarówno pomiędzy państwami Rady Współpracy Państw Zatoki, pomiędzy państwami GCC i pomiędzy GCC i Iranem. I no, ja jednak zakładam, że to będą relacje deeskalacyjne najpierw, a potem takie, które będą się skupiały raczej na zapobieganiu kolejnym konfliktom niż zniszczeniu obecnego irańskiego reżimu, bo nawet jeśli takie plany gdzieś tam na samym początku wojny się pojawiały, bo zdaje się, że były takie przecieki prasowe, że i Saudyjczycy, i Emiratczycy zasadniczo tego chcieli i uważali, że być może są w stanie to osiągnąć rynkami amerykańskimi. No teraz raczej wszyscy się przekonali, że to nie jest możliwe. I w związku z tym trzeba będzie wymyślić, jak sobie tutaj ten nowy ład ułożyć. No i będzie to ład zapewne multipolarny, gdzie ta wielobiegunowość będzie odzwierciedlona w tym, że będzie kilka ośrodków silnych gospodarczo i jednocześnie silnych militarnie, które będą ze sobą coraz bardziej powiązane, a jednocześnie no, będą starały się wypierać czy neutralizować ten wpływ, jaki Stany Zjednoczone i ich polityka będzie miała na region. No bo też z jednej strony oczywiście dla Iranu obecność amerykańska jest problematyczna, tak? To znaczy jest postrzegana jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. No ale też z drugiej strony dla państw półwyspu obecność amerykańska no, trochę stawia ich jako cel ataków. I o tyle, o ile nadal oczywiście Stany Zjednoczone są głównym gwarantem ich bezpieczeństwa, to jednak widzimy, że te gwarancje nie do końca działają tak dobrze, jak te państwa by sobie życzyły.
11: A wróćmy jeszcze do samego porozumienia. Kto był jego inicjatorem? Co my wiemy o kulisach tego porozumienia?
12: O samych kulisach nie wiemy tak dużo. To znaczy wiemy, że to były ustalenia, które raczej nie trwały zbyt długo. Wiemy też, że państwa regionu nie były o nim poinformowane z dużym wyprzedzeniem. To znaczy państwa regionu, które w tym porozumieniu, do tego porozumienia nie dołączały. Myślę, że jednym z głównych inicjatorów tutaj mogła być Turcja, która widziała w tym jakąś szansę, no właśnie, przede wszystkim dla siebie. Dla Arabii Saudyjskiej to też jak najbardziej było zachęcające ze względu na potrzebę wzmocnienia swoich relacji obronnych. No a z kolei Pakistan, myślę, że widział to jako po prostu przedłużenie swojej pierwotnej współpracy z Arabią Saudyjską. Poza tym no, jest to też w pewnym sensie kontynuacja tego formatu czasem nazywanego STEP, czyli Arabia Saudyjska, Turcja, ale też Egipt i Pakistan. To można to określić jako taką grupę roboczą, polityczną, dyplomatyczną, która spotykała się głównie po to, żeby rozmawiać o dyplomatycznych sposobach stabilizacji regionu. Natomiast z tamtej grupy nie wyszły żadne twarde porozumienia, to znaczy nie doszło tam do zaciągnięcia jakichś konkretnych zobowiązań, a przy czym myślę też Egipt się poniekąd broni, biorąc pod uwagę ich dość trudną sytuację gospodarczą, ale też właśnie próby balansowania pomiędzy wszystkimi uczestnikami konfliktu. Więc jest to też jakaś forma budowania i przeciwwagi do tego, co regionalne, i komplementarności do Stanów Zjednoczonych, które, no właśnie, są spodziewane, że będą się wycofywać. No a jednak właśnie też trzeba pamiętać, że za tym wszystkim też na pewno stoi nadzieja na rozwój gospodarczy, na inwestycje, na próby wzmocnienia swojego bezpieczeństwa gospodarczego, również przez silne sojusze na charakterze zasadniczo geoekonomicznym, tak? Czyli takim, który nie jest nastawiony na bezpośrednie zyski finansowe, ale bardziej na wzmacnianie swojej pozycji regionalnej, na wzmacnianie swojego bezpieczeństwa, na budowanie wytrzymałych łańcuchów dostaw.
11: Tak. No i teraz pojawia się jeszcze jedno pytanie. Właśnie to, co pani powiedziała przed chwilą, czyli pytanie o Stany Zjednoczone. Czy my rzeczywiście możemy budować takie przekonanie w sobie, że Stany Zjednoczone będą się wycofywały? Bo to jest zagadkowa sprawa. To znaczy Donald Trump teoretycznie obiecywał mniej obecności Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej, takiej koncentracji na sobie, na własnej pozycji, ale to, co robi, jest dowodem na to, że on myśli bardzo mocarstwowo, imperialnie i uważa, że być może Stany Zjednoczone powinny skupić się na sobie, ale przede wszystkim wszyscy powinni ich słuchać. No i teraz właśnie pytanie, jak ten region, czy to jest to, co te kraje próbują zrobić, czy to jest jakaś, nie wiem, właśnie kontra, próba wzmocnienia siebie w kontekście tych niestabilnych Stanów Zjednoczonych, to wcale niekoniecznie się wycofujących.
12: Nie widziałabym tego może jako porozumienia antyamerykańskiego, czy będącego w kontrze, no bo wszystkie te państwa są w bardzo dobrych stosunkach.
11: Tak jest.
12: Zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, rozumianymi jako państwo o określonym kierunku polityki zagranicznej, ale też z administracją Donalda Trumpa po prostu. Natomiast wydaje mi się, że zdecydowanie to jest format, który ma wypełnić potencjalną próżnię, która po Amerykanach miałaby zostać. Czy ta próżnia faktycznie zostanie, to na początek byśmy musieli się zastanowić, co to w ogóle znaczy, że Amerykanie się wycofają z regionu. Możemy mówić o ograniczeniu obecności wojsk, to po pierwsze, co być może się zadzieje, oczywiście nie teraz, najpierw musi się do tego skończyć wojna z Iranem. Więc dopóki ta wojna się nie skończy, no i nie skończy się w sposób korzystny w jakimkolwiek stopniu dla Stanów Zjednoczonych, no to do tej redukcji dojść po prostu nie może, nie w tych warunkach, nie w warunkach wojennych. Może też zmienić się podejście Stanów Zjednoczonych do ciśniny Ormus. Natomiast na ten moment to też jest mało prawdopodobne, ze względu na to, że nadal jeszcze nie mamy tak dobrze rozwiniętych alternatywnych szlaków, żeby ciśnina Ormus przestała być odpowiednio relewantna dla światowej gospodarki, no bo wiadomo, podaż ropy 20 milionów baryłek dziennie i tak dalej. Zresztą niedawno zdaje się, że prezydent Trump, trudno mi określić, ocenić, na ile to są poważne stwierdzenia, ale zaczął sugerować, że ciśnina Ormus stanie się terytorium amerykańskim. To oczywiście nie jest możliwe, znaczy nie umiem sobie wyobrazić takiej sytuacji prawno-międzynarodowej, w której byłoby to możliwe. Natomiast to też sugeruje, że to zainteresowanie ciśniną nadal jest wysokie. Niemniej w perspektywie długoterminowej jakiemuś przearanżowaniu ta obecność amerykańska będzie musiała ulec, ze względu na to, że w tym momencie mamy co najmniej trzy trudne teatry dla Stanów Zjednoczonych na całym świecie. Zasoby militarne, chociaż oczywiście są bardzo duże, nie są z gumy. No i też podejście sojuszników się powoli zmienia. Co prawda te głosy o tym, że obecność amerykańska bardziej szkodzi niż pomaga, to są głosy nie idące z samych stolic, ale bardziej przez ruchów komentatorskich, przez jakichś ruchów gdzieś tam dookoła ośrodków władzy, ale nie będących samą władzą. Natomiast na społeczeństwa regionu, oczywiście one mają mniejszy wpływ na sytuację polityczną wewnętrzną w swoich krajach, ale jednak jakiś wpływ mają, jakoś trzeba się z nimi liczyć. No i ten sentyment antyamerykański, myślę, że będzie wzrastał. Po części dlatego, że bardzo trudno jest uzasadnić atak na Iran, Bardzo trudno jest uzasadnić również wsparcie amerykańskie dla Izraela, w szczególności w kontekście wojny w Gazie, w kontekście toczącego się postępowania związanego z oskarżeniami o ludobójstwo przeciwko Izraelowi. Więc no, tutaj też pozycja Amerykanów w regionie jest coraz gorsza. Więc o tyle, o ile ja tego wycofywania się rzeczywiście no, nie widzę w perspektywie, nie wiem, powiedzmy końca roku, to kilku następnych lat myślę, że coś się będzie zmieniać też dlatego, że państwa półwyspu, te, które na to stać, takie jak chociażby Arabia Saudyjska, będą pracowały na to, żeby rozwijać własne zdolności obronne, więc siłą rzeczy też nie będzie tej siły wewnętrznej, która by Amerykanów trzymała.
11: No tak. No to teraz zadajmy sobie pytanie, co dokładnie sobie te kraje w tej chwili próbują obiecać. Powiedzieliśmy na samym początku, że to ma być takie porozumienie, które mówi jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To ma być ta zasada spajająca. No ale żeby ta zasada rzeczywiście skutecznie działała, no to pewnie przydałoby się jakieś wspólne ćwiczenia robić, przeprowadzić jakąś integrację systemów wojskowych, żeby była dobra komunikacja. Czy to się w tym porozumieniu znalazło, czy zostało tam zawarte?
12: Czy to się znalazło w samym porozumieniu? To ja nie wiem, bo tego porozumienia nie widziałam. Myślę, że jeśli do tych spotkań, tych grup roboczych na poziomie ministerialnym będzie dochodziło częściej, to no, coraz więcej szczegółów też będziemy widzieć. Ja to sobie wyobrażam gdzieś tam jako taki proces kilkustopniowy. To znaczy najpierw rzeczywiście ustalenia dokładnych ram komunikacji, wymiany informacji, współpracy w zakresie wywiadu. Potem jakichś porozumień dotyczących zakupu broni i wymiany broni, zakładam, że na jakichś preferencyjnych warunkach. Do tego kwestie tego, czy powstaną jakieś bazy wzajemne sojuszników, oczywiście też ćwiczenia wspólne jak najbardziej. No a w dalszej kolejności też szereg inwestycji, być może jakieś ramy do wspólnego tworzenia bazy przemysłowej, no bo tutaj jakby zebrać wszystkie te trzy siły przemysłowe, jakie mają sojusznicy, no to faktycznie można by dużo osiągnąć. Natomiast to się na pewno nie stanie od razu i ta integracja będzie stopniowa, w szczególności jeśli zacznie dochodzić do rozszerzenia, no bo każde rozszerzenie będzie się wiązało z ponownym procesem integracji, w zależności od tego, jak daleko posunięta ta integracja już będzie, no to znowu trzeba będzie uszczelniać kanały komunikacji, trzeba będzie rozwijać współpracę w zakresie wywiadu, a potem trzeba będzie jeszcze zastanawiać się, jak rozwiązać kwestie potencjalnych, czy baz, czy ćwiczeń, czy zakupów broni. Natomiast ze względu na to, jak bardzo niejasne do tej pory to porozumienie było i jak mało widzieliśmy tej współpracy, w szczególności w ciągu ostatnich kilku miesięcy, no to trudno jest to na ten moment dokładnie nakreślić.
11: A to jest też o tyle złożona sytuacja, że trzeba pamiętać o tym, że oczywiście to zależy od głębokości tego porozumienia, jakby jego takiej, można powiedzieć, takiego wolumenu, co tam zostanie zawarte, jak bardzo oni będą chcieli wspólnie działać. Natomiast no, porozumienia militarne mają tę urodę, że jeszcze nie dość, że jakby tutaj trzeba rzeczywiście się to dogadywać, stale dbać o komunikację, to jeszcze jest kwestia no podwiązania pod producentów, prawda? To znaczy jest kwestia bardzo ważna, z kim my tutaj będziemy chcieli jak współpracować.

0: spółek typu joint venture turecko-saudyjskich, saudyjsko-pakistańskich, być może możliwości i technologie tureckie, siła robocza pakistańska, kapitał saudyjski, ale też warto pamiętać, że w szczególności Arabia Saudyjska pozycjonuje się trochę jako taka siła środka pomiędzy Zachodem i Wschodem, mam tu na myśli przede wszystkim Chiny.
1: Ale Turcja chyba też by chciała tak być postrzegana, nie? I tu jest takie podobieństwo.
0: Tak, tylko no, Turcja jeszcze ma to ograniczenie, jakim jest jednak NATO. I to, no że tak. NATO jednak zawsze będzie tym ważniejszym, czy pierwszym, czy tym bardziej mogącym więcej wpływu projektować na Turcję niż Turcja na NATO sojuszem. Natomiast no, Chiny tutaj myślę, że absolutnie nie powinny się czuć zagrożone takim rozwojem wypadków. Tym bardziej, że no, wymiana handlowa chociażby pomiędzy Chinami a Półwyspem już i tak rozkwita, nie tylko jeśli chodzi o eksport ropy. Więc być może technologicznie również będą tutaj będzie jakiś rozwój wydarzeń, no chociaż Chiny na ten moment są o tyle problematyczne, że również sprzedają technologię Irańczykom, więc tak długo jak ta sytuacja na froncie irańskim się nie rozwiąże, no to tak zakładam, dobrze byłoby być ostrożnym, jeśli chodzi o ten kierunek. Natomiast to strategiczne położenie pomiędzy Wschodem a Zachodem, Arabii Saudyjskiej, a właśnie przez przedłużenie również Turcji i w tym momencie Pakistanu sprawia, że no, możliwości jest bardzo dużo. Mamy też pivot w stronę Afryki i poszukiwanie kontaktów, surowców, możliwości eksportowych, wydobywczych i eksportowych w Afryce, co też może być ciekawym kierunkiem. Półwysep Arabski też chętnie patrzy na Azję Centralną i próbuje tam i zakładać, i promować chociażby swoje inwestycje, czy w zakresie energetycznym, ale też wszelakim innym, no bo tam dochodzi nam trochę wspólnota religijna, jeśli chodzi o niektóre te państwa i generalnie potrzeba dofinansowania ich rozwoju, więc no, Arabia Saudyjska ma tutaj wszystko. W związku z czym kierunków jest dużo, zastanawiałabym się tylko, na ile takim atrakcyjnym kierunkiem może być Europa, bo wydaje mi się, że może być, jeśli szybko tutaj nie będzie akcji ze strony chociażby Unii Europejskiej, no to miejsce po prostu może być zapełnione przez kogoś innego.
1: Ale to jest właśnie pytanie, bo trzeba pamiętać o tym, że Turcja jest w NATO, to co pani powiedziała. I teraz NATO, rozumiem, powinno zabrać głos w tej sprawie, no bo jeżeli wy chłopaki teraz wdacie się w konflikt w tym waszym sojuszu i zostaniecie zaatakowani przez jednego z wspólnych wrogów, to co my mamy na to zrobić, prawda? To znaczy jest artykuł 5 NATO i mamy na zakładkę. To znaczy NATO musiałoby się włączyć w konflikt, który może być zupełnie niezainteresowany, przez Turcję, która może się włączyć w konflikt, który nie będzie de facto jej konfliktem, ale będzie konfliktem sojuszu.
0: Dlatego myślę, że to, co no właśnie tak się bardzo, bardzo chętnie określa jako artykuł 5 sojuszu z Mekki, no nie będzie na tyle silne, żeby do takiej sytuacji doprowadzić. W szczególności dlatego, że no byłoby to bardzo nie w interesie Stanów Zjednoczonych, chociażby na tle nawet niekoniecznie Turcji będącej wciągniętą w konflikt, ale Turcji będącej w stanie ciągłego napięcia z Izraelem. Konflikt turecko-izraelski byłby katastrofalny, tak jeśli jest. Chodzi o rozegranie go przez Stany Zjednoczone. Oczywiście byłby też katastrofalny dla regionu, to myślę nie ulega wątpliwości, na te napięcia cały czas tam są. W związku z czym wydaje mi się, że pod tym względem NATO no, powinno zachować ostrożność, ale też powinno dbać o to, żeby te relacje z Turcją były gdzieś tam dobrze się układały. No żeby po prostu nie okazało się, że Turcja zinstrumentalizuje te powiązania, które w tym momencie ma ze Stanami Zjednoczonymi i z Europą ze względu na Pakt Północnoatlantycki i będzie próbowała przez to osiągać swoje cele w regionie, który się rozciąga bardziej na wschód i południe od Europy niż właśnie w jej kierunku.
1: No ale to jest rzeczywiście bardzo ciekawa sytuacja. Jakbyśmy tak spojrzeli na to od strony, no nie wiem, no kulturowo to już mamy to jakoś tam nadmienione, że to jest

0: taki sojusz islamski, więc można by się spodziewać, że faktycznie możliwości poszerzania są ogromne, choć nie wiem, czy realne. Natomiast gdybyśmy spojrzeli na to z punktu widzenia korzyści dla samego regionu, czy myśli pani, że to jest bardziej krok w stronę stabilizacji, czy to jest właściwie ruch antagonizujący, który zaniepokoi tych wszystkich przeciwników, których sobie tutaj wyliczyliśmy, a jest ich całe mrowie i w gruncie rzeczy wcale nie będzie wpływał na jakby większe uspokojenie i stabilizację regionu.
1: To jest krok w stronę fragmentacji regionu. I ta fragmentacja może się okazać czynnikiem stabilności właśnie ze względu na te różne wzajemne powiązania, o których już wspominaliśmy, no ale może się okazać czynnikiem antagonizującym, prowadzącym do zwiększenia poczucia zagrożenia przez te państwa, które są gdzieś tam dookoła. To jest Iran, ale to jest właśnie też Izrael. To są potencjalnie Zjednoczone Emiraty Arabskie. Może niekoniecznie jeśli chodzi o ich integralność terytorialną, ale jeśli chodzi o interesy poza półwyspem, czy poza samym terytorium Emiratów, tak? Czyli Jemen, róg Afryki również, Sudan jak najbardziej, tak? Trwająca w Sudanie wojna domowa też przecież jest wojną, która ma swoich patronów po obu stronach i ma tych patronów właśnie na Półwyspie Arabskim, to samo w Jemenie. W związku z czym może to prowadzić do poczucia zaniepokojenia. Te napięcia na ten moment, one nie są na tyle silne, żeby doprowadziły do bezpośredniego starcia. Znaczy ja tego bym tak zdecydowanie nie interpretowała. Natomiast to się może odbić właśnie na tych wojnach pod patronatem zarówno Arabii Saudyjskiej, czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale też, no, jeśli chodzi o aktywność proxy, chociażby irańskich, co zresztą widzimy, tak? No, intensyfikacja działań Hutich, ona jest oczywiście po części związana z samym zagrożeniem, przed jakim obecnie stoi Iran. No bo wiadomo, Huti mają kontrolę nad drugą ważną cieśniną na półwyspie, czyli nad Bab al-Mandab. Albo właściwie może kontrola, to jest zbyt dużo powiedziane. Są w stanie sprawić, że armatorzy będą bali się wysyłać swoje statki przez Morze Czerwone. Natomiast no, Huti też mają stosunkowo dużą część Jemenu pod kontrolą terytorialną. Muszą tą część utrzymać, muszą zapewnić jej jakąkolwiek w miarę pozwalającą na utrzymanie sytuację gospodarczą, no a to jest coraz trudniejsze, dlatego że ta wojna się coraz bardziej przedłuża. Mimo tego, że ona do tej pory była w stanie takiego zamrożenia, no to jednak kwestie terytorialne pozostawały nierozwiązane. No i Arabia Saudyjska nadal postrzega Hutich jako poważne zagrożenie dla własnego terytorium, być może nawet w pewnym sensie większe niż irańskie, bo takie, z którym trzeba się będzie ostatecznie w jakiś sposób rozprawić. W związku z tym wzmocnienie przez sojusz sprawi, że te państwa będą silniejsze też w tych wojnach, które nie dzieją się na ich terytorium, ale które gdzieś tam są projekcją ich władzy, co doprowadzi do takiej, może doprowadzić do destabilizacji punktowej, ale niekoniecznie musi doprowadzić do wielkiego właśnie takiego dwustronnego konfliktu. Natomiast no, jest właśnie dzięki tym różnym inicjatywom też poza obronnym, dzięki nadal działającej Radzie Współpracy Państw Zatoki, może nie dzięki Lidze Państw Arabskich, bo to jest organizacja, która radzi sobie coraz gorzej w obliczu różnych konfliktów, no ale dzięki tym formatom multilateralnym, no ta współpraca, te kontakty nadal są bardzo żywe, w szczególności na Półwyspie, no ale mamy też takie państwa bufory, które teraz ze względu na to, że się odbudowują, patrzę oczywiście przede wszystkim na Syrię, ale trochę też patrzę na Irak, to są państwa, które poszukują okazji z różnymi sąsiadami w regionie, zarówno tymi z sojuszu z Mekki, ale też tymi gdzieś tam pozostającymi obok tego sojuszu, a jednocześnie ze względu na swój rozmiar i znaczenie strategiczne i Irak, i Syria, no muszą pozostać stabilne. I są też dobrą okazją, czy to zarobku, czy to właśnie projekcji swoich wpływów, no ale dla wszystkich miejsca tam nie ma, więc trzeba się też po części trochę dogadać, tak? I trzeba, myślę, że ten pakt jest przede wszystkim, stawia w najtrudniejszej sytuacji Izrael, bo z Izraelem mało kto, no poza Zjednoczonymi Emiratami,
0: chce się
1: dogadać. Tak, to znaczy, zdaje się, że jednym z warunków tego dealu nuklearnego ma być przystąpienie do porozumień abrahamowych. Natomiast czy to faktycznie w takiej formule wyjdzie ostatecznie ze Stanów Zjednoczonych i czy to zostanie zaakceptowane przez Arabię Saudyjską, tutaj bym miała jakieś wątpliwości, co sprawia, że no Izrael jest coraz bardziej izolowany i coraz bardziej otwarcie też. Mówi się o tym, że no w regionie są dwa czynniki destabilizujące. Jeden to jest oczywiście Iran, ale drugi to jest Izrael.
0: No właśnie, to jest takie pytanie. Zresztą te porozumienia abrahamowe to jest pieśń co najmniej dekady chyba już, więc też pamiętajmy o tym. To jest właściwie chyba puenta naszej rozmowy. Julia Sochacka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych była Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.
2: To jest powtórka.

0: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
1: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
2: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
3: Widać tam różnicę na korytarzach, na przykład w czasie przerwy?
0: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Iga Świątek z awansem do drugiej rundy wielkoszlemowego US Open. O tym na początek informacji. W Łotwie poderwano samoloty NATO Baltic Air Policing w związku z możliwym zagrożeniem. Nauczyciele w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego protestowali przed kancelarią premiera. Minęła czwarta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Polska tenisistka wygrała z Chinką Xiu Wang 6-2, 6-3. 25-letnia Wang w światowym rankingu zajmuje 80. miejsce. Świątek grała z nią trzeci raz i odniosła trzecie zwycięstwo. W czwartek rywalką Polki będzie Nadia Podoroska. Argentynka w kwietniu wróciła do gry po ponad rocznej przerwie. Łotewska armia poinformowała, że dowództwo natowskiej misji Baltic Air Policing w nocy poderwało myśliwce. Wcześniej wydano ostrzeżenie o możliwym zagrożeniu w łotewskiej przestrzeni powietrznej. Łotewskie siły zbrojne przekazały na platformie X, że myśliwce natowskiej misji poderwano w związku z zagrożeniem w rejonie miasta Lucyn we wschodniej części kraju, blisko granicy z Rosją. Po upływie 29 minut odwołano ostrzeżenie. Agencja Reutera przekazała, że w tym samym czasie o zagrożeniu ze strony dronów informował na Telegramie gubernator rosyjskiego obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko. Godnych płac domagali się nauczyciele, którzy wczoraj protestowali przed kancelarią premiera, ale nie chodzi tylko o podwyżki, mówiła w TOK FM dr Aleksandra Korczak, nauczycielka języka polskiego, filozofii i etyki i ekspertka do spraw lektur szkolnych. Podkreślała, że nauczyciele walczą też o swoją autonomię.
6: Ta autonomia nauczycielska niestety jest w ostatnich latach coraz mniejsza, natomiast coraz większa jest centralizacja nauczania, odgórne systemowe zarządzanie tym, czego powinniśmy nauczać, w jaki sposób powinniśmy nauczać. W tej chwili większość nauczycieli, ogromna większość nauczycieli raczej skupia się na przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych i raczej Centralna Komisja Egzaminacyjna przesądza o formacie nauczania podczas lekcji, a nie nasze doświadczenie, nasza wiedza, a nie potrzeby uczniów.
5: Ogólnopolski protest Związku Nauczycielstwa Polskiego odbył się pod hasłem Politycy do tablicy. Godne płace, dotrzymajcie słowa. Musimy z tego wyciągnąć wnioski, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Gość Karoliny Lewickiej odniósł się do sprawy pożarów, które w ostatnich dniach wybuchały w różnych miejscach w kraju. W Skarżysku Kamiennej spłonął zakład produkujący części do dronów.
7: Firmy zbrojeniowe produkujące uzbrojenie, drony, nawet dual use, powinny zainwestować w zwiększenie własnej ochrony. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych współpracuje z wszystkimi chętnymi, wszystkimi firmami, które takiej pomocy wymagają, ale także o taką pomoc się zwrócą.
5: Niewykluczone, że pożar w zakładu w Skarżysku Kamiennej był aktem dywersji. Kontrola chemiczna wykazała, że w budynku nie doszło do uwolnienia żadnych niebezpiecznych substancji. Wczoraj, w ostatni dzień wakacji, większość tramwajów w Warszawie wyjechała na swoje linie. Zakończyły się planowane remonty na moście Poniatowskiego, pętli Winnica i skrzyżowania przy Feminie. Część z tych remontów nawet przed czasem. Istniała bowiem obawa, że prace nałożą się na początek roku szkolnego. Tramwajarze zdążyli, ale to nie oznacza końca remontów, bo w stolicy utrudnienia kierowców i pasażerów czekają jeszcze na jesieni. O czym więcej Błażej Kulesza.
8: Mieszkańcy Warszawy najbardziej cieszą się z powrotu tramwajowego połączenia centrum z prawą stroną Wisły.
9: Było tutaj sporo niespodzianek, ale udało się wszystko skończyć.
8: Jak mówi Witold Urbanowicz, rzecznik tramwajów warszawskich, problemem był wiadukt mostu Poniatowskiego i źle zrobione odwodnienie podczas poprzedniego remontu.
9: Trwają jeszcze roboty na samym przystanku most Poniatowskiego, dlatego też przez najbliższe kilkanaście dni tramwaje nie będą zatrzymywać się na przystankach most Poniatowskiego.
8: Efekt prac jednak pozostawia trochę do życzenia. zdarzenia.
9: Będziemy jeszcze prowadzić prace estetyzacyjne na torowisku. Nie będzie to miało jednak wpływu na ruch.
8: We wrześniu na trasy nie wrócą jednak wszystkie autobusy i tramwaje, a pasażerowie odczują cięcia w rozkładach jazdy. Te zmienią się na początku października, gdy do stolicy wrócą studenci. Błażej Kulesza, TOK FM.
5: Ministerstwo Zdrowia chce skończyć z receptami wystawianymi po samej ankiecie, czacie czy wymianie wiadomości. Po zmianach konsultacja zdalna będzie wymagała bezpośredniej rozmowy lekarza z pacjentem, a w razie potrzeby także połączenia wideo. Resort chce też ograniczyć recepty na leki psychotropowe. Na jednej recepcie będzie można przepisać najwyżej 120 dni terapii. Szymon Kępka.
10: Resort Zdrowia tłumaczy, że chodzi przede wszystkim o przywrócenie realnego nadzoru lekarza nad przepisywaniem leków i ograniczenie przypadków, w których recepta jest wystawiana bez rzeczywistej oceny stanu pacjenta, mówi Mateusz Oczkowski z Departamentu Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia.
11: Chodzi głównie o wprowadzenie standardu prowadzenia teleporady, czyli jak do kontaktu pacjenta z preskryptorem czy lekarzem na odległość, jak również i kwestia obejmowania, jak należy podchodzić do tak zwanych substancji psychotropowych i narkotyków.
10: Drugim elementem ma być większa kontrola nad samym wystawianiem recept. System ma wychwytywać nietypowe zachowania, co ma utrudnić obchodzenie ograniczeń i masowe przepisywanie leków.
11: Ustawa jest po prekonsultacjach społecznych. My na początku żeśmy zawierzano już złożyć ustawę na właściwą ścieżkę legislacyjną.
10: Resort zapowiada, że za naruszenie nowych zasad lekarz może czasowo stracić możliwość wystawiania recept. Szymon Kępka, TOK FM.
5: Projekt zmian ma zostać przedstawiony we wrześniu. Kolejne informacje w TOK FM o 5. Dzień w całym kraju z przewagą chmur i przelotnym deszczem. Miejscami głównie na północy i północnym wschodzie przejdą również burze. Termometry pokażą od 18 do 22 stopni, cieplej na południowym wschodzie, tam od 23 do 25 stopni.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka.
12: Anna Piekutowska, dzień dobry. Zaczynamy audycję Zapytam Inaczej i zaczynamy ją od rozmowy o książce pod tytułem Po naszemu, jak mówi Polska. I to jest książka o językowej różnorodności naszego kraju, o gwarach, o dialektach, o językach regionalnych i mniejszościowych, o których piszą osoby, które mówią w tych językach. Wszyscy ci autorzy pokazują, że za językiem polskim, za tym, co my nazywamy językiem polskim, kryje się historia migracji i awansu społecznego, wielokrotnie też przesiedleń, przemocy, wstydu, ale też lokalnej dumy i też odzyskiwanie własnej tożsamości. A ja goszczę jednego z autorów, Mateusz Adamczyk. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Językoznawca, laureat tytułu Mistrz Mowy Polskiej, popularyzator wiedzy o polszczyźnie. Czy istnieje coś takiego jak czysta polszczyzna?
13: Ja bardzo nie lubię tej metafory czysta polszczyzna, ponieważ ona zakłada, że jest coś takiego jak brudna polszczyzna. A w zasadzie nie ma czegoś takiego jak brudny albo czysty język. Oczywiście języka możemy używać na różne sposoby. Tych metafor w stosunku do polszczyzny ogólnej, bo tak ją dzisiaj nazywamy, czyli tej, która przynajmniej w teorii miałaby służyć każdej i każdemu z nas w takiej przestrzeni publicznej w szczególności, mamy kilka, bo jest to na przykład polszczyzna standardowa, to też wiele mówi o naszym podejściu do tej odmiany języka, ale dawniej też mówiono polszczyzna literacka, czyli ta, która, no, jak sama nazwa wskazuje, znajduje się głównie w literaturze, choć dzisiaj pewnie już byśmy tak nie powiedzieli i nie powiedziały, bo przecież literatura oddaje także ten język, który wychodzi poza ramy tej standaryzacji, który raczej na przykład jest językiem bardzo prywatnym, albo językiem ulicy, albo językiem zawodowym, socjolektalnym, albo właśnie językiem, który czerpie z gwar, dialektów, języków regionalnych itd., itd.
12: Czyli można powiedzieć, że w tym sformułowaniu czysta polszczyzna kryje się od razu normatywność. Zaszyte jest to, że jest język, który jest lepszy i ten, który jest gorszy.
13: Właśnie, bo normatywność to jedno. Można by było o niej porozmawiać od strony językoznawczej i tutaj można by było uniknąć oceniania. Natomiast jeśli chodzi o lepszość i gorszość, to wolałbym, żebyśmy tak o językach nie myśleli jednak.
12: Ale polszczyznę zaczęliśmy w pewnym momencie, tą polszczyznę normatywną, traktować jako język właściwy, a gwary, języki lokalne, języki mniejszościowe jako te mniej doskonałe, mniej odpowiednie do porozumiewania się w przestrzeni publicznej. Kto i kiedy w ogóle ustanowił tę hierarchię?
13: A no właśnie, bo to jest takie pytanie, odpowiedni dla kogo i w jakiej sytuacji i kto ocenia, że taki język jest odpowiedni bądź nie. Stało się to mniej więcej w XVI wieku. Do XVI wieku w zasadzie język pana i chłopa niewiele się różnił, oczywiście w różnych częściach naszego naszego kraju różnie to wyglądało, ponieważ w zasadzie polszczyzna, dziś nazywana ogólną, czerpie z gwar i dialektów. Znaczy ona powstała po prostu na podstawie tych języków, a potem coś, co dzisiaj byśmy pewnie nazwali inteligencją, warstwami wykształconymi, właśnie ta część społeczeństwa zaczęła niejako decydować o tym, co jest standardowe, literackie, a więc lepsze. Bo to służyło takiemu wyraźnemu odcięciu się od języka chłopów. Ta kastowość społeczeństwa i to przekonanie o lepszości i o gorszości różnych warstw społecznych znalazło odzwierciedlenie w języku. To raz, a drugie to, że język stał się narzędziem takiej, powiedziałbym, po socjologicznemu, symbolicznej przemocy. W XVI wieku inteligencja, szlachta, duchowieństwo, duża jego część, zaczęło się kształcić, a w związku z tym wypracowywać swoją odmianę języka narzucaną, bo tutaj akurat sytuacja była jasna, kto komu co mógł narzucić. W związku z tym taki język właśnie został narzucony. To jest dość zabawna historia czasami, znaczy to jest taki śmiech przez łzy, bo na przykład w związku z tą niechęcią do gwar i dialektów mamy w języku takie formy jak drepcze czy szepcze, chociaż one w zasadzie są nieregularne i można by było się pokusić, jeżeli ktoś bardzo lubi już ten podział na poprawne i niepoprawne, że są nie za bardzo poprawne u swojego źródła. Ponieważ taka typowa wymiana głoskowa w polszczyźnie, no to mamy ty do cy, a tak, nie ty do czy, prawda? Więc powinno być drepce i szepce, ale to kojarzyło się inteligencji tamtych czasów z mazurzeniem, czyli taką typową cechą gwarową, dialektalną. W związku z tym postanowiono, że będzie drepcze i szepcze. Dziś na przykład z tego powodu, z powodu tej niechęci mówimy dzień dobry, a nie dobry dzień, tak jak mówimy dobranoc. Ponieważ w gwarach zaczęło się te dwa słowa, czyli dobry i dzień, zrastać i przesunięto oczywiście akcent, no typowy dla polszczyzny, druga sylaba od końca, więc było dobry dzień. To się nie podobało, to już brzmiało zbyt gwarowo, więc zamieniono kolejność tych wyrazów i dziś mamy dzień dobry, ale dobranoc. Można się oczywiście zastanawiać, dlaczego te dobranoc zostawiono, a pewnie dlatego, że jest rzadziej używana i chyba przeoczono po prostu.
14: No to jest bardzo interesujące, że słowo, którym się, właściwie sformułowanie, którym się posługujemy codziennie, wielokrotnie jest tak naprawdę efektem spisku elit.
13: Troszkę tak.
14: Też oczywiście pewnie na to przywiązanie do tej polszczyzny najbardziej prawidłowej, najbardziej wyczyszczonej z różnych regionalizmów. No, też ma do czynienia nasza historia, która była oczywiście bardzo burzliwa. Czy to właśnie w czasie, kiedy Polski nie było na mapie, wykształciło się przekonanie, że właśnie, żeby być Polakiem, to trzeba mówić jednym wspólnym językiem?
13: Tak, język szczególnie u nas w Polsce, szczególnie my Polki i Polacy bardzo traktujemy język jako nieodłączną część naszej tożsamości narodowej. Nie wszystkie narody tak podchodzą do języków. My tak, w związku z tym, że zamieszkaliśmy, ja dość lubię te metafory, zamieszkaliśmy w języku na ponad 120 lat, to wykształciliśmy takie przekonanie, że poznajemy siebie po tym, jak mówimy, a w związku z tym dobrze by było mówić wspólnie, no bo jest ogromne ryzyko, że zatracimy ten ostatni element naszej narodowej tożsamości i wspólnotowości. Współcześnie tego nie potrzebujemy, no ale te procesy zmieniają się dość wolno. W związku z tym pewnie gdzieś jeszcze w naszych duszach i umysłach pobrzmiewa to przekonanie, że trzeba chronić polszczyznę. Na szczęście dziś nie musimy polszczyzny za bardzo chronić. Należy o nią dbać i się nią opiekować jak najbardziej. Ale czy chronić, nie wiem. Widziałbym może ze dwa takie obszary, na które należałoby uważać. Ale to żyje w nas ciągle. I rzeczywiście to ma swoje piękno. To znaczy, że my wybraliśmy język jako naszą drugą ojczyznę i jesteśmy gotowi naprawdę oddać wiele, żeby ten język trwał. Ale z tej rycerskości naszej można by było wybrać pewną szlachetność, ale taką brawurę z tym związaną, tej można by było się już trochę pozbyć.
14: A właściwie jak to się wydarzyło, że ta gwara stała się częścią klasowej dystynkcji? Że ten podział na panów i chamów, na osoby, które używają poprawnego i niepoprawnego języka, przetrwał do naszych czasów w pewnym sensie.
13: No pewnie to jest wynika z naszej natury jako ludzi, to znaczy my się różnicujemy i lubimy mieć władzę, lubimy sprawować władzę, lubimy też mieć nad kim panować, a język jest dość wygodnym narzędziem, żeby taką operację przeprowadzić. Rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, do dziś mamy problem z tymi panami i chamami, bo przecież bardzo często, kiedy myślimy o gwarach, dialektach, językach regionalnych, to przychodzi nam do głowy właśnie takie skojarzenia. Polski jest bardzo bogaty we frazeologię tego typu: słoma z butów, prawda? Coś jest wsiórskie, wieśniak, burak. To są wszystko te metafory, a właściwie nie tylko metafory, ale i konkrety, które dotyczą takiego naszego przekonania, że to, co jest ze wsi, jest gorsze. A tam najczęściej, w tych małych miejscowościach, ten język się zachował. I naprawdę całe szczęście, że tak jest. Bo my dzięki temu mamy teraz możliwość czerpania z tego bogactwa, a to nam daje lepsze rozumienie języka, którym się posługujemy. Nie ma nic cenniejszego w komunikacji niż naprawdę dobre, głębokie rozumienie swojego języka. Kiedy zaczynała pani tę audycję, powiedziała pani o autorach i autorkach artykułów w książce i wspomniała pani, że posługują się tymi językami rozmaitymi. Ja poczułem żal, ponieważ ja jestem ze Śląska, jestem Ślązakiem, ale nie potrafię tego robić. Jestem biernym użytkownikiem języka, dużo rozumiem, w zasadzie wszystko. Moja babcia używała śląszczyzny, ale ja potrafię się tylko trochę zgrywać. I pamiętam, że kiedy przyjechałem na studia do Warszawy, byłem z tego bardzo dumny, że ludzie zwracali uwagę na to, skąd pochodzę, ale że trudno to wysłyszeć. I ta moja duma pierwotna została zastąpiona właśnie tym żalem, tą tęsknotą, bo przecież dobrze jest mieć więcej w sobie języka i przestrzeni językowych, a więc doświadczeń, przecież z mojego prywatnego domu, z moich najbliższych relacji. To jest najważniejsza część języka, tak psychologicznie mówiąc. A ja trochę sam się jej pozbawiłem, chętnie bym do tego wrócił i staram się to robić, ale to już nie jest takie łatwe jak wtedy, kiedy się od babci dostaje jakieś ładne słowo.
14: Mateusz Adamczyk jest językoznawca, laureat tytułu Mistrzu Mowy Polskiej i współautor książki Po naszemu, jak mówi Polska, jest moim gościem. Zapytam inaczej, zastanawiamy się, jak mówi Polska, co jest, staramy się odejść od tej kategorii poprawne i niepoprawne. Dywagujemy na temat różnorodności językowej, mówimy o gwarach, dialektach, językach regionalnych. Moim gościem jest cały czas Mateusz Adamczyk. Jeszcze raz dzień dobry.
13: Dzień dobry.
14: No, pan jest językoznawcą i mimo tego, że w naszym wejściu poprzednim przekonywał pan, że trzeba się z tego bogactwa językowego cieszyć, no to mam wrażenie, że językoznawcy częściowo ponoszą odpowiedzialność za to, że tak mocno przyzwyczailiśmy się do myślenia o języku w kategorii to jest poprawne, a to jest niepoprawne.
13: No, trochę mamy na sumieniu, to znaczy... Dużą rolę odgrywa edukacja, która na szczęście odchodzi od tego typu myślenia. Ja pamiętam sam ze szkoły, że to, na co zwraca się uwagę, to błędy językowe przede wszystkim. I to odbiera trochę radość z obcowania z językiem, z używania języka. Rozumiem, po co to jest. Szkoła ma nas kształcić tak, żebyśmy stali się obywatelami, obywatelkami tego kraju, takimi modelowymi, powiedziałbym. No i jednym z elementów jest oczywiście język. Natomiast i w samym językoznawstwie to się zmienia. Ja pamiętam taki artykuł profesora Andrzeja Markowskiego, który był redaktorem Wielkiego Słownika Poprawnej Polszczyzny. W poradniku językowym ukazał się artykuł na temat ubierać. No bo pewnie pani też to słyszała, że ubierać to można choinkę, ale nie można tam ubierać butów i tak dalej, i tak dalej. I profesor Markowski stwierdził, że w zasadzie należałoby się wycofać z tej surowej oceny tej konstrukcji jako błędu językowego, ponieważ jest to regionalizm, a regionalizmy nie są błędami, mieszczą się w normie użytkowej regionalnej. Mało tego, gdyby tak prześledzić, jak my rzeczywiście mówimy, już nie tylko w gwarach i dialektach, ale właśnie w polszczyźnie ogólnej, to sformułowanie dość swobodnie funkcjonuje. Uzus, czyli to, jak my używamy języka, jest ogromną siłą, która tym językiem rządzi i być może już za niedługo, chociaż w niektórych słownikach już to odnotowano, to ubierać buty będzie uznawane za normę potoczną, a potem już jako element wzorcowy. Tak przebiegają te procesy.
14: Ale one wtedy też są narzędziem takiego poczucia własnej wartości, że owszem, wiemy, że coś jest już uznawane za prawidłowe, już nie możemy tej osoby poprawić, dlatego że w słowniku zobaczy, że taka forma też jest akceptowalna. Natomiast są tacy na przykład nasi też słuchacze, którzy nie lubią feminatywów, którzy powiedzą, no nie, no jednak ja wolę tę starą część i będę mówić gość, a nie gościni. Gościni, nie ma takiego słowa.
13: I wspaniale, bardzo proszę mówić gość, a nie gościni. Ja jednak używam słowa gościni i to nie dlatego, że tam było przed wojną, czego nie było, prawdopodobnie wcale nie było. Natomiast z bardzo prostej przyczyny. Jeżeli język służy naszej komunikacji, a komunikować, ten czasownik ma bardzo piękne pochodzenie, bo pochodzi od łacińskiego communicare, czyli czynić wspólnym. Jeżeli ja mogę za pomocą języka uszanować drugiego człowieka i jego wolę, bo tak chcę być nazywana, nazywany, nazywane, to będę to robić. Chyba że moim celem komunikacyjnym jest się pokłócić, albo komuś dać psztyczka w nos, albo wręcz obrazić tę osobę, to w porządku. Tylko biorę za to odpowiedzialność, że tak właśnie robię.
14: Bardzo często te intencje są też na samej powierzchni, bardzo, bardzo nie są ukryte głęboko. Też taki paradoks, który wydaje mi się towarzyszy nam jako społeczeństwo, to jest to, że my chętniej niż te słowa gwarowe, konstrukcje językowe, przyjmujemy do języka polskiego te rzeczy, które pochodzą chociażby z języka angielskiego, że taki kolonializm językowy, no bo to jednak jest kolonizowanie języka przez obcą kulturę, jest nam bliższy niż własne regionalizmy.
13: To ciekawe, bo ja sobie pomyślałem o takim słowie autokolonializm, bo przecież skoro zapożyczamy, no to z własnej woli, bardziej lub mniej uświadomionej. Mhm. Rzeczywiście to jest bardzo ciekawe, ale to w zasadzie pokazuje, że my wciąż jesteśmy przywiązani do takiego myślenia o lepszości i gorszości języków. Łatwiej nam zapożyczyć z języka angielskiego, który wydaje nam się językiem dość prestiżowym, ponieważ jest to język, który niejako reprezentuje tę, tu cudzysłów, lepszą zachodnią kulturę, do której chcemy przynależeć oczywiście z różnych względów i nie oceniam tego w żaden sposób, ale to, co lokalne, już wydaje nam się gorsze. Ja rozumiem, skąd to nasze przekonanie. Znaczy, kompleks Polski i polskości był bardzo skutecznie wtłaczany przez wiele wieków, między innymi przez zaborców. W związku z tym to gdzieś tam w nas żyje. Na szczęście jest tak, że coraz częściej jesteśmy dumni i dumne z naszego kraju, a więc i języka. W związku z tym te kompleksy są coraz mniejsze i zaczynamy dostrzegać to, co jest regionalne, to, co jest wiekowe, a nawet tysiącletnie, i zaczynamy się z tym układać. To jest naprawdę piękny proces. To widać w przestrzeni publicznej. Przykładem tego jest nasza rozmowa w audycji radiowej, bardzo dużej stacji radiowej, więc to nie jest jakaś regionalna mała rzecz, która ma swoją wartość, ale to wychodzi poza te ramy.
14: No i mamy chociażby język kaszubski, który przecież jest chroniony dzięki swojemu statusowi, a z drugiej strony, żeby chronić ten język, żeby go zachować dla przyszłych pokoleń, to trochę go trzeba zamknąć w szklanym słoiku i zawekować. Czyli ta standaryzacja również odbiera część bogactwa językowego.
13: No niestety tutaj spotyka się żywioł języka, żywioł humanizmu z wymogami prawnymi. I one siłą rzeczy muszą nadawać pewne ramy. W związku z tym pamiętam moją rozmowę z profesor Jolantą Tambor z Uniwersytetu Śląskiego, która powiedziała kiedyś, że no, uczmy się od Kaszubów, ponieważ profesor Tambor jest ze Śląska i tam działa na rzecz nadania śląszczyźnie takiego statusu. Powiedziała, że uczmy się oczywiście od Kaszubów, ale tam ta standaryzacja polegała na tym, że trochę wzięto z południa, trochę z zachodu, trochę ze wschodu, trochę z północy i właśnie wytworzono coś, co nie do końca jest naturalne. Tu daję duży cudzysłów, bo ja nie lubię tej kategorii
14: kaszubski
13: języka.
14: Kaszubski ogólny.
13: Kaszubski ogólny, czyli w jakimś stopniu wystandaryzowany i oczywiście to jest strata, ale są też zyski. Musimy się nauczyć, jak to robić, jak się z tym ułożyć i jak dostosować do tego prawo, ponieważ drażni mnie to, kiedy ktoś mówi, ale takie jest prawo i koniec. Przecież prawo tworzymy my. Prawo jest swego rodzaju umową społeczną. Umową, która przynajmniej w teorii miałaby służyć społeczeństwu. No to jeżeli raczej szkodzi tym językom w dużym stopniu, to lepiej może je trochę zmienić.
14: Pan pisze w swoim eseju, w książce, o której rozmawiamy, o dwóch sposobach traktowania gwar, które są problematyczne. Jeden to jest skansenizacja, drugi to karnawalizacja, czyli pierwszy robi z gwary eksponat muzealny, a drugi przedmiot żartów. To jak w takim razie traktować te gwary, żeby mieć zdrowe podejście do języka regionalnego?
13: Jak język, jak każdy inny język. I ten język ma pełen wachlarz kolorów, zapachów, smaków, wrażeń i tak dalej. Nadaje się do rozmaitych sytuacji. Jeżeli chodzi o skansenizację, to czasami spotykam się też z takim podejściem osób, które no, używają tego języka na co dzień. To znaczy uznają, że na przykład jest wyłącznie jeden kaszubski, albo jeden podlaski, albo jedna śląszczyzna i tak dalej, i tak dalej. I bardzo pilnują tej tak zwanej poprawności tej odmiany języka. Więc to nie tylko tak, że my z lotu polszczyzny ogólnej tak bardzo chcemy zeskansenizować te odmiany regionalne czy języki regionalne. Ta skansenizacja wygląda tak, że my wprawdzie oglądamy to i nam się to podoba, ale raczej się to w życiu nie przydaje. Jeśli chodzi o drugą stronę, czyli karnawalizację, no to mamy tutaj oczywiście media społecznościowe, chociaż ja wolę mówić platformy cyfrowe, bo ani to media, ani społecznościowe.
14: Zdecydowanie antyspołecznościowe raczej.
13: W każdym razie tutaj mamy dużo rozrywki, prawda? Czyli będzie zabawna sytuacja, ktoś podegra jakąś scenkę, jakąś rolę i tym językiem doda jeszcze trochę smaczków. Nie ma w tym nic złego, pod warunkiem, że na tym nie poprzestajemy. Języki regionalne, gwary, dialekty to są żywe języki, które zapożyczają także z języków obcych, zapożyczają z polszczyzny ogólnej, dają dużo polszczyźnie ogólnej, więc używajmy tych języków i słuchajmy tych języków w rozmaitych sytuacjach. To jest literatura, to jest tłumaczona literatura na przykład na śląszczyznę czy na kaszubszczyznę. To jest język polityki także. To jest język relacji bardzo bliskich, ale też relacji bardzo dalekich albo takich, które zmierzają w tę stronę, bo się ludzie kłócą. Także pokazujmy rozmaite obrazy, twarze tych języków, tak żeby je po prostu uznać jako coś, co jest częścią naszej rzeczywistości.
14: Czyli używajmy regionalizmów albo języków regionalnych nie tylko do rozmowy o ziemniakach, strojach ludowych,
13: właśnie
14: tylko
13: tak.
14: Też do rozmowy o polityce, seksie i technologiach.
13: Tak, jak najbardziej.
14: W tej książce jest dużo o utracie języka. Takich historii o ludziach, którzy przestali mówić językiem dziadków, bo się wstydzili, bo szkoła wymagała polszczyzny ogólnej. Pan powiedział o swoich doświadczeniach związanych z językiem śląskim. Czy zanik gwary w takim razie jest w pewnym sensie ceną, którą trzeba zapłacić za awans społeczny, za modernizację?
13: Z przykrością odpowiem, że wydaje mi się, że w dużym stopniu tak. Niestety. Mówię z przykrością, ponieważ dlaczego mielibyśmy pozbywać się bardzo ważnej części własnego serca i tożsamości? Przecież to nie jest tak, że jeżeli znamy jakąś gwarę czy język regionalny, to natychmiast musimy zawsze i wszędzie tym językiem się posługiwać. Po to znamy polszczyznę ogólną, żeby właśnie na poziomie ogólnonarodowym, powiedziałbym wręcz urzędowym w jakimś sensie, porozumieć się w sprawach najważniejszych społecznie, ale nie warto rezygnować z tego, co się ma, wyłącznie na rzecz tego języka. To znaczy, oczywiście, że jeżeli ja bym teraz zaczął mówić śląszczyzną, tak jak potrafię, to byłoby ryzyko, że państwo tego nie zrozumieją i że pani dużej części nie zrozumie. I to byłoby niekomunikacyjne, czyli nie czyniłoby tego wspólnym, tego naszego spotkania. Dobierajmy te środki językowe, ale nie pozbywajmy się ich. To naprawdę się przydaje. Ja pamiętam taką sytuację z moją babcią, która słuchała pewnej piosenkarki w radiu i powiedziała, ona to mogło schoby pukletego do szuflady cis. I okazuje się, że ja tego na początku nie zrozumiałem, że to ma taki, tak krzyczy, jakby garbatego do szuflady ktoś siłą wciskał. pamiętam to do dzisiaj. Mało poprawne, mało miłe, ale to była prywatna sytuacja. Już wiem, że babcia specjalnie tej piosenkarki nie lubi, ale pamiętam obraz wyłaniający się z tego języka. Inaczej brzmi garbaty, inaczej brzmi puklaty, inne skojarzenia dźwiękowe i to naprawdę maluje trochę inny obraz w naszych głowach i warto z tego korzystać. Być może nie używać w stosunku drugiego człowieka słowa puklaty, bo to raczej niemiłe, no ale tak jak powiedziałem, język może służyć do mówienia niemiłych rzeczy.
14: Mateusz Adamczyk jest językoznawca, laureat tytułu Mistrz Mowy Polskiej, popularyzator wiedzy o polszczyźnie. Był moim gościem, a rozmawialiśmy o książce Po naszemu, jak mówi Polska. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
13: Dziękuję bardzo.
14: Anna Piekutowska, wracamy do audycji Zapytam Inaczej i będę pytała o Milo Yiannopoulosa, niegdyś jednego z najbardziej znanych zwolenników Donalda Trumpa, który był entuzjastą masowych deportacji, a teraz sam został
12: zdeportowany ze Stanów Zjednoczonych do Wielkiej Brytanii i wydaje mi się, że jego przypadek to jest bardzo dobry pretekst do tego, żeby porozmawiać o tym, jak zmienia się polityka migracyjna Donalda Trumpa, jak się zaostrza i kogo obejmuje. Moją gościnią jest Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
12: Kim jest Milo Yiannopoulos?
15: Powiedziałabym, że to jest człowiek o bardzo bogatej biografii. Jest z jednej strony trochę influencerem, trochę prowokatorem, trochę twórcą internetowym, trochę takim już przebrzmiałym głosem amerykańskiej prawicy, bardziej alt-prawicy niż tej prawicy mainstreamowej. Zdążył pokłócić się z bardzo wieloma ludźmi z otoczenia samego prezydenta, z samym prezydentem również. No i ta jego przygoda w Stanach Zjednoczonych nie kończy się amerykańskim snem, tylko deportacją. Ale też jest nie tylko o tych zaostrzającej się polityce deportacyjnej Donalda Trumpa po tych kilku miesiącach, może odwilży, tak bym to nazwała, po tym jak na ulicach Stanów Zjednoczonych zginęli amerykańscy obywatele z rąk służb migracyjnych. Teraz ta polityka migracyjna znowu wraca na sztandary, dlatego że zbliżają się wybory połówkowe. Więc tutaj mamy z jednej strony taką rozgrywkę obliczoną na politykę wewnętrzną, ale też rozgrywkę obliczoną na już amerykańską prawicę, bo Milo padł ofiarą, jak donosi sama Laura Loomer, bardzo taka stojąca z Donaldem Trumpem, jego najbardziej zaufana twórczyni, teoretyczka spiskowa i podcasterka, która ostatnio notabene bardzo stała się takim głosem ukraińskim w otoczeniu samego amerykańskiego prezydenta, przestała powtarzać prokremlowską propagandę. No to ona miała powiedzieć, że to ona doniosła do służb migracyjnych na Milo, że Milo zbyt długo został na swojej wizie, nie powinien już w Stanach Zjednoczonych się znajdować. No i ona doniosła i zakończyło się to deportacją w dość krótkim i błyskawicznym działaniu.
12: Właśnie to jest bardzo ciekawe, bo niektórzy upatrują w tym pewnego preferencyjnego traktowania, bo inne osoby, które są zatrzymywane przez ICE, często spędzają w tych ośrodkach deportacyjnych tygodnie, a nawet miesiące.
15: To prawda, zwłaszcza, że warunki w tych ośrodkach deportacyjnych są, no, krótko mówiąc, straszne. Nie chodzi o zatłoczone cele, te miejsca pobytu, może tak, bo to nie tylko takie cele, jak sobie wyobrażamy z więzień, ale przede wszystkim rozdzielenie rodzin, brak dostępu do opieki zdrowotnej, zła jakość pożywienia. Tam znajdowały się takie racje żywnościowe pakowane, których było napisane, że nie przeznaczone do spożywania przez ludzi, więc te warunki są okropne. Natomiast z Milo trochę łagodniej go potraktowano. Dość szybka to była deportacja. Nie było tego okresu przetrzymywania, właśnie takim niebycie przez wiele tygodni czy przez wiele miesięcy. Stąd z jego perspektywy, no, może mówić o szczęściu, że nie starł się bardzo mocno z tym systemem, za którym przez tyle lat obstawa.
12: No ale on nie został deportowany ani za przestępstwo, ani za poglądy polityczne tym bardziej, tylko za przekroczenie ważności wizy i niewykonanie nakazu imigracyjnego. I czy to dzisiaj staje się istotą polityki Trumpa? Czyli do deportacji wcale nie trzeba być groźnym przestępcą, tylko całkowicie zintegrowanym, zasymilowanym i spokojnym członkiem społeczeństwa.
15: Wydaje się, że to już w drugiej kadencji Donalda Trumpa tak było. On obiecywał, że najpierw będą deportowani najgroźniejsi przestępcy, gwałciciele, mordercy, złodzieje, ale trafiało bardzo szybko i bardzo często na ludzi, którzy zbudowali swoje życie w Stanach Zjednoczonych od wielu lat, nie popełniali żadnych przestępstw, a chyba w ostatnich miesiącach jeszcze to się mocniej wzmocniło, głównie dlatego, że Donald Trump potrzebuje wykręcić jak najwyższe statystyki deportacji.
12: I robi to,
15: żeby móc się pochwalić swoim wyborcom, że tej obietnicy wyborczej dotrzymuje. Pamiętajmy, że wybory połówkowe do kongresu, kiedy wybierana jest Izba Reprezentantów i 1/3 składu Senatu, to jest takie referendum na temat tego, jak władzę sprawuje prezydent. I Donald Trump musi te wybory wygrać, Republikanie muszą te wybory wygrać, żeby Donald Trump utrzymał pełnię władzy na pozostałe 2 lata swojej kadencji. No a nie idzie mu w innych różnych dziedzinach, nie idzie mu za bardzo w gospodarce, nie idzie mu w polityce zagranicznej, gdzie wojna w Iranie, która miała trwać 6 tygodni, trwa 6 miesięcy. No to przynajmniej statystyki deportacji można dość łatwo i dość szybko podkręcić. To jest między innymi, to stoi za tym, że tych zatrzymań ICE było w lipcu około 50 tysięcy aresztowań przez służby deportacyjne, imigracyjne, więc to pokazuje, że no, dużo się dzieje w tym zakresie.
12: Tylko że im bardziej Donald Trump realizuje te obietnice, tym częściej deportacje dotyczą ludzi, którzy, no, część wyborców Donalda Trumpa może uważać za tych całkowicie bezpiecznych, całkowicie niegroźnych, którzy stają się celem tej polityki. Czy Trump jest blisko tego przekroczenia granicy między deportowaniem nielegalnych imigrantów a rozbijaniem społeczności, która od lat żyje w Stanach Zjednoczonych?
15: Wydaje się, że w dużej mierze tak. Zwłaszcza to budzi takie kontrowersje, kiedy ci deportowani to są biali dotychczas mieszkający w Stanach Zjednoczonych, nie przebywający do końca legalnie ludzie, ale też dotyczy to, budzi taki społeczny sprzeciw wtedy, kiedy to są ludzie, od których zależy dobrobyt i gospodarka amerykańska, bo dużo deportowanych osób to przyczynia się do tego, że amerykański wzrost PKB jest stabilny pomimo różnych światowych zawirowań. Kto są ludzie, którzy zajmują się opieką nad dziećmi, pracą w rolnictwie? Jeśli ich zabraknie, no to wzrosną ceny zarówno w takich kluczowych aspektach dla każdego zwykłego Amerykanina, w ich zwykłym budżecie miesięcznym, w kwestii opieki nad dziećmi, opieki nad osobami starszymi. Wzrosną ceny żywności, na co myślę, że Amerykanie nie są gotowi. Myślę, że Donald Trump też nie do końca jest gotowy i to jest bardzo cienka linia, którą dość łatwo przekroczyć.
12: Szczególnie, że podobno Biały Dom miał naciskać na ICE, by osiągnęło 2000 zatrzymań dziennie. Ja się zastanawiam, skąd on bierze tych ludzi, skoro granica południowa już przestała być źródłem tego napływu. Potem dochodzi jeszcze przyspieszone postępowania sądowe, tak zwane mega master hearings, podczas których na raz sędzia rozpatruje kilkadziesiąt spraw. I to też takich, w których nawet nie ma tych osób na sali, które są sądzone i które są skazywane za deportację. To jest absurd jakiś.
15: Jest to absurd, ale statystyki muszą się zgadzać i dzięki temu Donald Trump może pokazać swoim wyborcom, że faktycznie robi to, co obiecał. Deportuje niebezpiecznych albo ludzi, którzy popełnili przestępstwo, będąc w Stanach Zjednoczonych nielegalnie. Już jakby to samo w sobie już wystarczy za uznanie tych osób za przestępców. Pamiętajmy też, że Donald Trump bardzo mocno chce rozładować procedury azylowe, zatrzymać je, jakby zamknąć wszelkie ścieżki, które pozwalają dotrzeć do tej procedury azylowej, właśnie między innymi wstrzymując innego rodzaju, wydawanie innego rodzaju wiz, czy kasowanie tych wiz, które już zostały wydane. Są zapowiedzi, że zostanie skasowanych 200 tysięcy wiz turystycznych czy wiz biznesowych, które miały być nadużywane między innymi po to, żeby ustawić się w tej kolejce azylowej, czy miały być używane przy okazji tak zwanej turystyki urodzeniowej, czyli że osoby przyjeżdżają w zaawansowanej ciąży do Stanów Zjednoczonych, żeby tam urodzić dziecko i na zasadzie prawa ziemi to dziecko dostaje amerykańskie obywatelstwo. Zdaniem amerykańskiej administracji to jest sposób tworzenia tak zwanych dzieci kotwic, które później mają być takim zaczynem tego, żeby ściągnąć do Stanów Zjednoczonych całą rodzinę, nie do końca legalnie. Więc to jest ten element walki takiej trochę kulturowej, ale też trochę takiej Ameryki dla Amerykanów, którą Donald Trump dość jasno realizuje.
12: Nawet nie dla tych Amerykanów, którzy na niego zagłosowali, bo jemu bardzo mocno spada poparcie wśród Latynosów.
15: To prawda, spada głównie ze względu na politykę imigracyjną. Latynosi zagłosowali na niego dlatego, że myśleli, że to ich nie będzie dotyczyć, że to będą deportacje obejmą tylko faktycznie przestępców, tych najgorszych z najgorszych, a okazuje się, że osoby, które po prostu nie popełniły żadnego przestępstwa, ale mieszkają w Stanach Zjednoczonych bez dokumentów przez dłuższy czas, mogą być deportowane i myślę, że dość szybko ta społeczność latynoska przekonała się, że Donald Trump nadużył ich zaufania i myślę, że teraz w tych wyborach połówkowych raczej niechętnie będą głosować na republikanów.
12: To trochę przypomina Polonię amerykańską i jej sytuację. I polecam Państwu, chyba 2 tygodnie temu w Gazecie Wyborczej był artykuł na podstawie przeżyć jednej z Polek, która właśnie została deportowana przez ICE. Jest to naprawdę wstrząsająca opowieść o tym, co ona przeżyła w tym ośrodku deportacyjnym. No to z tego, co Pani mówi, wydaje się, że Trump niejako tkwi w potrzasku. To znaczy nie może złagodzić tej polityki deportacyjnej, bo to się nie będzie podobało jego najtwardszemu elektoratowi. Ale jeśli ją zaostrzy, no to będzie tracił tych umiarkowanych wyborców.
15: To prawda, Donald Trump tkwi w tym potrzasku już chyba z bardzo wieloma politykami, nie tylko polityką migracyjną, ale w polityce gospodarczej też nie bardzo sobie radzi, ale dla niego to może być trochę taki wytrych do tego, żeby powiedzieć jego wyborcom, że on stara się, żeby Amerykanom żyło się lepiej, no bo jeśli pozbędzie się migrantów, no to otworzą się miejsca pracy dla Amerykanów, niezależnie od tego, że oni raczej nie będą chcieli pracować za takie stawki, za które pracują nielegalni migranci. Natomiast przynajmniej na poziomie retorycznym to będzie dla Amerykanów taki dowód, że ten złoty wiek gospodarczy, który obiecał w mowie inauguracyjnej, już się zbliża i nie będą mogli oni powiedzieć, że Donald Trump nie robi niczego, żeby Amerykanom żyło się lepiej. Więc pod tym względem to jest sposób na pokazanie, że on się wywiązuje z tych obietnic wyborczych, nawet jeśli to jest bardzo naciągane, jeśli te statystyki są zawyżone, jeśli te plany nie mają szans na realizację. Natomiast on musi powiedzieć, że dotrzymuje słowa, że Trump zawsze spełnia swoje obietnice i chyba dokładnie to jest na celu tej zaostrzonej polityki migracyjnej.
14: A dokąd to prowadzi? Czy polityka Donalda Trumpa wobec migrantów może prowadzić do tego, że uda mu się to, co się nie udało bardzo wielu amerykańskim politykom, czyli do takiej reformy amerykańskiego systemu imigracyjnego?
15: Do reformy systemu amerykańskiego migracyjnego będzie potrzebował kongresu, a jeśli skład tego kongresu się zmieni już w tych najbliższych wyborach, no to może być to bardzo trudne, zwłaszcza jeśli większość osiągną demokraci w obu izbach, no to mogą w dużej mierze zablokować jakiekolwiek działania prezydenta. Mogą też zapraszać członków administracji prezydenta przed komisje kongresowe, które będą transmitowane, te przesłuchania będą transmitowane, więc to nie będzie wyglądało dobrze dla samej administracji. I Donald Trump o tym wie, dlatego on stara się jak najwięcej zrealizować teraz, póki wie, że ma większość w kongresie i kongres nie będzie pełnił tej swojej roli kontrolnej. No i stara się pokazać, że te obietnice realizuje po to, żeby tę większość utrzymać, żeby móc przez dwa kolejne lata realizować swoją politykę tak, jak zamierzał, tak jak obiecał i tak jak myśli, że oczekują tego wyborcy.
14: Już zaraz są te midtermy, tak naprawdę jesteśmy już na ostatniej prostej przed nimi.
15: To prawda, a zaraz po midtermach zacznie się już walka o to, kto będzie następcą Donalda Trumpa. Już się zacznie ogłaszanie kolejnych kandydatur ubiegających się o partyjną nominację prezydencką i u republikanów i u demokratów, także będzie bardzo ciekawie i polityka migracyjna będzie jednym z najważniejszych tematów, więc myślę, że tutaj Donald Trump też przygotowuje grunt pod to, żeby wyznaczyć swojego następcę.
14: Czyli nie tylko ciekawie będzie przed naszymi polskimi wyborami, ale również amerykańskimi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce, była moją gościnią.
15: Pięknie dziękuję.
14: Anna Piekutowska, Zapytam inaczej. Teraz porozmawiamy o sobotnim referendum w Islandii. Islandczycy odrzucili wznowienie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Nie wygrało tak naprawdę nie jakąś ogromną przewagą, bo ten stosunek wynosił 52,8% do 47,2%. To jest szczególnie interesujący wynik dla Brukseli i porozmawiam o tym z doktorem Michałem Matlakiem. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
14: Pan doktor jest dyrektorem Instytucji Innowacji i Technologii ITech w Warszawie oraz reprezentuje Uniwersytet Łódzki. Panie doktorze, czy wynik tego referendum powinien dla nas, dla Europejczyków, którzy w Unii Europejskiej mieszkają, powinien być niepokojący? Powinniśmy się nim martwić? Czy to przegrane przez zwolenników Unii Europejskiej referendum coś nam mówi o atrakcyjności Unii Europejskiej jako projektu politycznego?
16: Trochę mówi na pewno. Oczywiście widzimy jakiś sceptycyzm w różnych krajach. Myślę, że to wynik tego referendum też jest tego przykładem. Oczywiście nie przesadzałbym jakby z tym dramatyzmem, dlatego że dużo dość takich konkretnych, myślę, powodów też gospodarczych tutaj odgrywało rolę, szczególnie związanych z rybołówstwem, częściowo też z rolnictwem. Także myślę, takie kwestie pojmowania własnych interesów ekonomicznych także było ważne. Natomiast na pewno pojmowanie Unii jako atrakcyjne geopolitycznie aktora, czy aktora w obszarze bezpieczeństwa, też miało znaczenie. Także nie przestałbym z jakimś dramatyzmem, tym bardziej, że to było tylko pytanie o powrót do rozmów, a nie o wstąpienie do Unii.
14: Tak.
16: Ale no niewątpliwie to był jakiś taki sygnał, że to nie jest tak, że Unia się wszystkim bardzo podoba, chociaż oczywiście to nie pierwszy raz jakiś kraj, szczególnie skandynawski, mówi Europie nie. Także też nic dramatycznego, ale no myślę, że jest to taki sygnał ostrzegawczy.
14: A pan jednak w takim razie upatruje tego wyniku w tym, że bardziej

0: w Islandii na przykład jest bardzo popularne euro, czy dość popularne strefa euro, dlatego że z kolei argumentem ekonomicznym strony, która chciała powrotu do negocjacji, była właśnie możliwość przyjęcia stabilniejszej waluty niż islandzka.
1: Islandia jest małym państwem, ale ma położenie zdecydowanie ważne strategicznie. Jakie znaczenie dla Unii Europejskiej z punktu widzenia tej geopolityki miałoby jej członkostwo?
0: No, to jest niewątpliwie istotne ze względu na kwestie związane z Arktyką. To myślę jest geopolitycznie najistotniejszy region i tam faktycznie wszystkie mocarstwa w tej chwili koncentrują wiele wysiłków. Rosja, Stany Zjednoczone przede wszystkim. Stąd myślę też w grze kwestia Grenlandii, która zresztą chyba otworzyła politycznie pytanie i drogę do tego referendum. Także to jest właśnie ta kwestia, myślę, kontroli nad Arktyką i nad rejonami wokół Arktyki i szlakami, także w tamtym właśnie obszarze. Po drugie, no kwestie właśnie związane z bezpieczeństwem. To jest istotne jest z punktu widzenia szczególnie Islandczyków aspekt, natomiast tak się okazuje, on nie odegrał tutaj roli głównej, że tak powiem.
1: No ten argument bezpieczeństwa, co ciekawe, nie zadziałał w tym przypadku. Ale tak jak już pan powiedział, Islandczycy i tak już korzystają z wielu dobrodziejstw integracji Unii Europejskiej, nie będąc członkami Unii. Czy ten taki model blisko Unii, ale poza Unią będzie w przyszłości jeszcze bardziej atrakcyjny także dla innych państw?
0: To jest możliwe, choć pytanie, czy Unia to będzie chciała się otwierać w ten sposób. No faktycznie w tej chwili mamy Szwajcarię na specyficznych zasadach, Norwegię, Liechtenstein i właśnie Islandię, czyli stosunkowo małą grupę państw. Czy będziemy chcieli to otwierać? Ja spodziewam się, że nie za bardzo, w związku z tym, że mamy chyba takie poczucie, że dajemy trochę za wiele, nie dostając wystarczająco w zamian. To szczególnie w kontekście, tak jak mówię, specyficznej Szwajcarii chyba, chociaż także to się pojawia ten argument w stosunku do Norwegii. I wydaje mi się, że to nie będzie grupa, która będzie przez Unię otwierana. Może inni aktorzy by chcieli do tej grupy dołączyć, natomiast myślę, że Unia już będzie ostrożna, no dlatego, że jest chyba takie poczucie, że kraje, które korzystają z dobrodziejstw jednolitego rynku, powinny też za to płacić i w sensie finansowym, i w sensie właśnie takim politycznym.
1: A czy wynik islandzkiego referendum może zmienić sposób, w jaki Bruksela prowadzi politykę rozszerzeniową?
0: No, ja bym bardzo chciał, bo mam krytyczne podejście, nie ukrywam, do polityki rozszerzenia Unii Europejskiej, ale wydaje mi się, że to jest za mały wstrząs. Ta polityka moim zdaniem jest trochę zbyt skupiona na biurokracji, na takim automatycznym przejmowaniu acquis communautaire, a trochę za mało na takich realnych możliwościach państw, które chcą do Unii wstąpić i takich jakby zmianach w realu. Dlatego wydaje mi się, że taka zmiana byłaby potrzebna, ale nie widzę woli politycznej na razie, żeby to się dokonało. I jakoś można mówić o pewnej zmianie, szczególnie w kontekście Ukrainy, tam faktycznie ten jakby tempo było bardzo, bardzo duże, a teraz biurokracja z kolei jest trochę wykorzystywana po to, żeby ten proces, myślę, trochę spowolnić. Natomiast wydaje mi się, że Europa ma kłopot z takim bardziej politycznym, myślę, że w dobrym tego słowa sensie, podejściu do rozszerzenia. Stąd jakby nie spodziewam się tutaj jakichś takich głębokich zmian.
1: A może trzeba się zastanowić nad tym, czy oby równowaga pomiędzy korzyściami z członkostwa a koniecznością przekazania części kompetencji na poziom europejski jest wystarczająco atrakcyjna?
0: Tak, ja tak myślę. Wydaje mi się w ogóle, że w narracji Europy na temat integracji europejskiej powinno się więcej wskazywać na Unię jako taki mechanizm wzmacniania państwa, nie osłabiania. Myślę, że my to bardzo dobrze odczuliśmy w Polsce, kiedy na przykład jakby ten perspektywa rozszerzenia bardzo wzmocniła polskie instytucje, doprowadziła do reformy samorządowej, do powołania iluś instytucji niezależnych państwa, które je generalnie wzmocniło. To samo działo się zresztą w innych krajach kandydujących i to samo chyba się dzieje w Ukrainie. Stąd wydaje mi się, że tam takim czołowym elementem narracji powinno być nie oddacie nam swoje kompetencje krajowe, tylko wstąpcie do Unii, a wasze państwo będzie silniejsze.
1: Tak, każde z tych państw zresztą ma takie swoje rybołówstwo, tak? Czy to

0: nictwo, czy te zasoby neutralne, jasne, które mogą być języczkiem uwagi tutaj.
1: Jasne, jasne. I tu być może mówię coś, co z punktu widzenia brukselskiego biurokraty byłoby absurdalne, natomiast wydaje mi się, że jeśli nam faktycznie zależało na Islandii, to nie byłoby głupią rzeczą na przykład zaproponować Islandii od razu, na wstępie, specjalne warunki. I wydaje mi się, że to być może było coś, co wypadało zrobić. Unia zachowała taką dużą jakby ostrożność w tej kwestii, która też jest jakoś tam zrozumiała. Myślę, że rząd też o to prosił, żeby instytucje europejskie się nie mieszały za bardzo w dyskusję przed referendum. Natomiast z dzisiejszej perspektywy wydaje się to być jakoś tam do rozważenia, żeby taka oferta została już wprost złożona. Myślę, że wtedy to mogłoby rozbroić pewną obawę przed wstąpieniem.
0: Tak zwana druga strona nie miała takich wyrzutów sumienia, nie miała takich oporów przed tym, żeby się zaangażować. Chociażby wiemy o tym, że osoby czynne przy referendum brexitowym były w tej debacie islandzkiej o Unii Europejskiej czynne.
1: Tak, pojawiły się takie głosy, chociaż z takich analiz, które czytałem islandzkich, wynikało, że dezinformacja w takim sensie dezinformacji zewnętrznej nie była zbyt jakby rozpowszechniona, że to była faktycznie dość rzeczowa debata, a czy decyzja była słuszna, czy nie, to inna sprawa. Natomiast według tego, co przynajmniej czytałem i z czym się jakby spotykałem, to był taki pogląd, że ta dyskusja była w miarę uczciwa.
0: Są kraje, które też pretendują do wejścia do Unii Europejskiej, państwa Bałkanów Zachodnich, Ukraina, Mołdawia i tak dalej. Co one mogą wynieść z tego wszystkiego, co teraz obserwowaliśmy, tych procesów, które wydarzyły się na Islandii?
1: Tu myślę, że nie ma aż takiego prostego przełożenia, dlatego że to jest zupełnie inny typ kraju i to byłby zupełnie inny typ rozszerzenia. Marta Kos mówi o tym, że to rozszerzenie byłoby szybkie. Stąd wydaje mi się, że to nie ma takiego prostego przełożenia. Jeśli już, no to pewnie będzie taki apetyt, przynajmniej z części biurokracji brukselskiej, żeby tego procesu nie spowalniać. Kolejnym krajem, który jest najbliżej w kolejce, jest Czarnogóra. Mówi się o roku 2028 i pewnie będzie taki apetyt, żeby faktycznie tę Czarnogórę do Unii wprowadzić. Tutaj nie ukrywam, że mam taką ostrożność, trochę obawę związaną z Czarnogórą, bo druga w kolejce, jeśli się nie mylę, jest Albania, gdzie na przykład poziom korupcji jest bardzo wysoki w dalszym ciągu, a struktury państwa są nie do końca przejrzyste. Dlatego myślę, że ta taka próba skompensowania, ewentualnie zrekompensowania tego nieislandzkiego wydaje mi się troszkę niebezpieczne. Ale też nie spodziewam się jakiegoś wielkiego wpływu. Myślę, że dzisiaj tym żyjemy, przez tydzień pewnie jeszcze będziemy dyskutować i dobrze, bo to jest też potrzebne, ale te dwa rozszerzenia byłyby zupełnie różne.
0: Przez tydzień będziemy dyskutować, ale możliwość wejścia do Unii Europejskiej przez Islandię to pewnie jest zamknięta na, nie wiem, co najmniej pokolenie.
1: No, tak dzisiaj się czujemy, ale tu wydaje mi się, że trochę zależy od polityki jednak. Znaczy, gdybyśmy złożyli im ofertę za rok, dwa czy trzy, czy byłoby tak zupełnie zamknięte, tego nie wiem. Wydaje mi się, że bądźmy trochę bardziej optymistyczni i trochę bardziej polityczni właśnie w formułowaniu tego typu propozycji. Jeszcze może powiem o innej rzeczy, która mi się narzuciła, słuchając też różnych relacji z tego referendum, bo jak pani rektor na pewno wie, mieszka tam bardzo dużo Polaków, około 6-7%. I tak myślę, że jeżeli faktycznie nam zależało na wstąpieniu Islandii. Oczywiście Polska jest dość daleko, to jest trochę inny, że tak powiem, geopolitycznie obszar, ale jeśli nam faktycznie zależało, to pewnie to my mogliśmy to też jakąś pracę wykonać, trochę zachęcając tych Polaków, którzy tam byli, którzy według badań byli podzieleni, ale właśnie, żeby zagłosowali za powrotem do tych rozmów.
0: Bardzo ciekawe spostrzeżenie. Bardzo dziękuję panu za tę rozmowę. Dr Michał Matlak, dyrektor Instytutu Innowacji i Technologii ITech w Warszawie i Uniwersytet Łódzki. Dziękuję za rozmowę, panie doktorze.
2: To jest powtórka.

0: Wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na dworze. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: Bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Mija 87 lat od wybuchu II wojny światowej. Syreny alarmowe słychać dziś w Gdańsku i Wieluniu. Dziś początek roku szkolnego, a wczoraj nauczyciele starali się przypomnieć rządzącym o swoich postulatach. Na stacjach paliw w Zakopanem zabrakło paliwa. Wczoraj, tuż przed końcem obowiązywania rządowego pakietu CPN, kierowcy ustawiali się w długich kolejkach. Minęła piąta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Syreny alarmowe zawyły dziś na gdańskim Westerplatte i w Wieluniu w Łódzkiem. Dziś 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Westerplatte i Wieluń to pierwsze miejsca, które padły ofiarą niemieckich ataków. W uroczystościach w Gdańsku biorą udział prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk i wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W Wieluniu natomiast obecny jest marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a także wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk. Ponad 3000 nauczycieli protestowało wczoraj w Warszawie przed kancelarią premiera. Pracownicy oświaty domagają się powiązania zarobków z przeciętnym wynagrodzeniem i podwyżek w wysokości 15%. Obecnie Ministerstwo Edukacji proponuje, by płace dla nauczycieli rosły na podstawie inflacji, co w ocenie Związku Nauczycielstwa Polskiego jest nie do przyjęcia. Godne wynagrodzenia znacząco poprawiłyby sytuację w polskim szkolnictwie, mówił w TOK FM były nauczyciel Artur Sierawski.
5: Jeżeli nauczyciele dobrze by zarabiali, to mielibyśmy wielu chętnych do pracy w tym zawodzie i przez to też byśmy mieli taką selekcję w tym zawodzie. Że tak powiem, tylko najmocniejsi by pracowali najlepsi, a tak to no, bywa z tym różnie.
4: Obecnie zasadnicze wynagrodzenie początkującego nauczyciela wynosi 5300 zł brutto, co jest stawką o 500 zł większą od najniższej krajowej. Nauczyciel dyplomowany może liczyć na zarobki w wysokości niespełna 6400 zł brutto. Obowiązkowa edukacja zdrowotna w podstawówkach i szkołach średnich oraz zakaz używania telefonów komórkowych. Te zmiany przynosi nowy rok szkolny. W niektórych szkołach traktuje się to jako spore wyzwanie, a w innych można usłyszeć, że nie jest to rewolucja, bo jak przekonują nauczyciele, w obu sprawach mają już doświadczenie. O szczegółach opowie Jakub Medek.
6: Edukacja zdrowotna ma uczyć higieny fizycznej i psychicznej czy zdrowego odżywiania. Nieobowiązkowy będzie też blok edukacji seksualnej. Podlaska kurator oświaty Agnieszka Krokos-Janczyło podkreśla, że nie brakuje nauczycieli przygotowanych na kursach w szkołach podyplomowych do prowadzenia tych zajęć.
7: Kwalifikacje też do tego przedmiotu mają inne, że tak powiem, i grupy zawodowe, i też na przykład chociażby nauczyciele wychowania fizycznego, czy pedagog, czy psycholog.
6: Tak jest na przykład w szkole podstawowej numer 20 w Białymstoku, gdzie zajęcia poprowadzi szkolna psycholog. W tej szkole nie będzie też problemu z zakazem używania przez uczniów komórek, mówi dyrektor Mariusz Sokołowski.
8: 7 lat temu w naszej szkole ograniczyliśmy w sposób znaczący używanie telefonów komórkowych przez uczniów, więc akurat ta zmiana nie będzie dla nas jakąś rewolucją.
6: Szkoły mają czas do końca roku kalendarzowego na zapisanie zakazu w swoich statutach. Formę, w jakiej ma on funkcjonować, ustawodawca pozostawił w gestii szkół. Jakub Medek, TOK FM.
4: Łotewska armia poinformowała, że dowództwo natowskiej misji Baltic Air Policing w nocy poderwało myśliwce. Wcześniej wydano ostrzeżenie o możliwym zagrożeniu w łotewskiej przestrzeni powietrznej. Łotewskie siły zbrojne przekazały na platformie X, że myśliwce natowskiej misji poderwano w związku z zagrożeniem w rejonie miasta Lucyn we wschodniej części kraju, blisko granicy z Rosją. Po upływie 29 minut odwołano ostrzeżenie. Agencja Reutera przekazała, że w tym samym czasie o zagrożeniu ze strony dronów informował na telegramie gubernator rosyjskiego obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko. Zarządzanie PKOL-em z aresztu to coś niepoważnego, mówiła w TOK FM Joanna Mucha. Zdaniem byłej minister sportu najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby Radosław Piesiewicz podał się do dymisji. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego został decyzją sądu aresztowany na 3 miesiące. Zarzuty stawiane mu przez prokuraturę mają związek z aferą Zonda Krypto.
9: Rzeczą absolutnie oczywistą jest to, że powinien podjąć decyzję o rezygnacji. Zarządzanie PKOL-em z więzienia, z aresztu, bądźmy precyzyjni, to jest jakaś aberracja, to jest coś niepoważnego. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, że to działa w tej chwili na zasadzie pewnego rodzaju nie boję się użyć słowa kliki.
4: Jak poinformował przedstawiciel PKOL, wiceprezes Tomasz Hamera, Międzynarodowy Komitet Olimpijski rekomenduje rezygnację prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego ze stanowiska. Przedstawił trzy różne scenariusze, a jeden z nich grozi zawieszeniem PKOL-u w międzynarodowych strukturach. Na stacjach benzynowych w Zakopanem i w okolicznych miejscowościach wczoraj, w ostatnim dniu obowiązywania rządowego pakietu CPN, czyli ceny paliw niżej, zaczęło brakować paliwa. Po południu do dystrybutorów ustawiały się długie kolejki kierowców, a po 20 niektóre stacje zamknięto. Kierowcy chcieli zatankować jeszcze przed powrotem do cen sprzed wprowadzenia obniżki. Na wzmożony ruch na stacjach wpłynął także koniec wakacji. Turyści, którzy spędzali ostatni dzień urlopu pod Giewontem, przygotowywali się do wyjazdu i przed wyruszeniem w drogę chcieli zatankować samochody. Od dziś przywrócona została stawka VAT na paliwa na poziomie 23%, co automatycznie powoduje podwyżki cen paliw. I na koniec informacje jeszcze sport. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Polska tenisistka wygrała z Chinką Xiu Wang 6-2, 6-3. 25-letnia Wang w światowym rankingu zajmuje 80. miejsce. Świątek grała z nią trzeci raz i odniosła trzecie zwycięstwo. W czwartek rywalką Polki będzie Nadia Podorowska. Argentynka w kwietniu wróciła do gry po ponad rocznej przerwie. Kolejne informacje w Tok FM o 6. Dzień w całym kraju z przewagą chmur i przelotnym deszczem. Miejscami głównie na północy i północnym wschodzie przejdą również burze. Termometry pokażą od 18 do 22 stopni. Cieplej będzie dziś na południowym wschodzie, tam od 23 do 25 stopni.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: 1 września 1971 roku urodził się Maciej Balcar. Od 2001 roku to wokalista zespołu Dżem. A więc to są 55. urodziny. Wszystkiego najlepszego. Liwia Prądzyńska realizuje pierwszy program. Róża Rumieńska jest naszą wydawczynią. Ja nazywam się Wojciech Muzel. Witamy Państwa. Dzień dobry. To nasze wtorkowe spotkanie. Mamy 1 września, 244 dzień roku jednocześnie. Słońce wzejdzie o 5.46, a zajdzie o 19.26. Imieniny obchodzą dzisiaj Anna, August, Bronisław, Bronisława, Donat, Felix, Idzi i Michał. Najlepsze życzenia dla Państwa. 87 lat temu miał miejsce początek II wojny światowej, agresja wojsk niemieckich na Polskę. 60 lat temu wprowadzono edukację w systemie 8-letniej szkoły podstawowej. W 1981 roku wprowadzono reglamentację, czyli sprzedaż na kartki i w ograniczonych ilościach mydła, a także proszku do prania. Rok 1998, wtedy wszedł w życie nowy kodeks karny znoszący m.in. karę śmierci. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. Dziś rano na Westerplatte rozpoczęły się obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Biorą w nich udział m.in. prezydent RP Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, a także wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Przed rozpoczęciem głównych uroczystości złożony został wieniec od narodu na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte w obecności m.in. prezydenta, premiera, właśnie szefa MON-u, także wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego i szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego. Te obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej, już 87., będą trwały przez cały dzień. To nie jest nasze ostatnie słowo, zapowiadają w rozmowie z reporterem TOK FM nauczyciele, którzy protestowali wczoraj przed kancelarią premiera. W manifestacji wzięło udział kilka tysięcy osób. Główny ich postulat to jest powrót do prac nad obywatelskim projektem ustawy o zrównaniu nauczycielskich pensji ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Obecnie propozycję waloryzacji uzależnionej od wskaźnika inflacji protestujący uważają za niesprawiedliwe.
1: Przyspieszymy pracę nad projektem obywatelskim. Nie będzie już zwłoki.
2: No, pan premier obiecał, że przyspieszy nad tą uchwałą pracę i się nic nie wydarzyło.
3: Ale że w zamrażarce. I jak się nauczyciele z tym czują?
2: No źle, dlatego tu jesteśmy.
3: Główne hasło tego protestu to politycy do tablicy. Państwo zwracają uwagę, że premier jeszcze jak nie był premierem, no to obiecywał wiele, a niewiele się stało.
4: Dokładnie. Obietnic było ogromnie dużo, z czego gdzieś tam jakieś namiastki się pojawiły, żeby dać nam nadzieję na to, że jednak dojdzie do spełnienia tych postulatów, a okazało się jak zawsze fiaskun, tak? Każdy inny zawód daje większe możliwości finansowe. Okazuje się, że startują z najniższej półki, tak? No to jednak ciężko jest cokolwiek zrobić, tak? To totalnie zniechęca młodych ludzi do tego, żeby być tym nauczycielem.
5: Pomimo właśnie tych mizernych nakładów, to ci ludzie, którzy tu przyjechali, sami ratują jeszcze ten system swoją pasją, ale tej pasji nie starczy. W wieku 55, 60 lat tej pasji, wie pan jak to działa.
3: Pasją się człowiek nie naje.
5: Dokładnie, chociaż jeden minister mówił, że żyje się ideą, więc nie wiem ile kosztuje chleb, ile już idei kosztuje ten chleb, nie?
0: Mówili protestujący w rozmowie z reporterem TOK FM Cezarym Jaszczykiem. Ten wczorajszy protest był jednym z elementów obowiązującego od czerwca pogotowia protestacyjnego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Ostateczną formą może być strajk, choć decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Koniec z KPO. Polska zgodnie z ustaleniami z Komisją Europejską zrealizowała już cały krajowy plan odbudowy, o czym poinformowała ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Około 150 miliardów złotych z KPO jest już w Polsce. Kolejnych 90 miliardów ma trafić do kraju do końca roku w dwóch transzach, w październiku i w grudniu. I o tym Szymon Kępka.
6: To był jeden z najważniejszych terminów dla polskiego KPO, bo do końca sierpnia miały zostać zakończone wszystkie reformy i inwestycje, do których Polska zobowiązała się wobec Komisji Europejskiej. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekonuje, że plan został wykonany w ciągu 2 lat. Zrealizowano 54 reformy i 57 inwestycji. Ministra Katarzyna Połczyńska-Nałęcz.
7: To zupełnie nieprzypadkowo pokrywa się dzisiaj z informacją, że Polska jest w 2. kwartale liderem wzrostu PKB w Unii Europejskiej. Tak jest dzięki KPO. Tego ogromnego wzrostu, tego przywództwa wzrostu w Europie nie byłoby bez inwestycji. Inwestycje do naszego wzrostu PKB dokładają się w ogromnym stopniu, a inwestycje dzisiaj to są w ogromnym stopniu, to jest KPO.
6: Wśród projektów finansowanych z KPO są m.in. inwestycje w energetykę, w tym modernizacja sieci i farmy wiatrowe na Bałtyku. Do tego gazociąg Gdańsk-Gustorzyn i terminal LNG. Z tych pieniędzy kupiono również pociągi i lokomotywy. Rozwijany jest szybki internet dla gospodarstw, a w całym kraju powstaje 18 tysięcy nowych miejsc w żłobkach. Wiceminister Jan Szyszko podkreśla, że wszystkie te projekty mają już konkretny wymiar inwestycyjny.
8: Krajowy plan odbudowy z politycznego problemu stał się gospodarczym sukcesem, ogromnym sukcesem Polski. KPO zostało przez nas jeszcze bardziej spolonizowane, przekierując jeszcze więcej pieniędzy do polskich producentów.
6: Łączna wartość polskiego KPO to blisko 54 miliardy euro, czyli mniej więcej 240 miliardów złotych. Szymon Kępka, TOK FM.
0: Jordania i Stany Zjednoczone, Emiraty, nie Stany Zjednoczone oczywiście, przejęły irańskie rakiety i drony, które Teheran wysłał w odpowiedzi na niedzielny atak Amerykanów. Właśnie Stany Zjednoczone uderzyły w wyspę Larak w cieśninie Ormuz, leżącą na kluczowym szlaku transportowym ropy i skroplonego gazu. I to była pierwsza taka militarna eskalacja od miesiąca w konflikcie, który trwa już od pół roku, choć zgodnie z zapowiedziami Donalda Trumpa miał to być krótki konflikt. No i w związku z zaognieniem sytuacji na Bliskim Wschodzie ceny ropy wzrosły o ponad 3%, a więcej na ten temat Tomasz Orchowski.
9: Ostatnio Waszyngton ograniczał działania wojskowe i skupiał się na presji ekonomicznej. Przed rozpoczynającym się dzisiaj spotkaniem G20 Amerykanie zagrozili odcięciem od dolara tych instytucji, które zajmują się obsługą irańskich środków finansowych. Teraz wrócili do presji militarnej, choć wątpliwe by przyniosła ona skutek, skoro nie udało się to dotychczas. Administracja Donalda Trumpa goni czas. Wybory uzupełniające do kongresu coraz bliżej. Poparcie dla konfliktu na Bliskim Wschodzie spada. Z drugiej strony sporu wojna będzie zapewne jednym z tematów rozmów w Biszkeku, gdzie rusza dzisiaj dwudniowy szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Do stolicy Kirgistanu przyjechali przywódcy Iranu Masud Pezeszkian, Rosji Władimir Putin oraz Chin Xi Jinping. W interesie Pekinu jest wikłanie Zachodu w przeciągające się konflikty, na przykład z Iranem czy w Ukrainie, ale Chińczycy nie chcą zbytniego zamieszania gospodarczego. Tomasz Rychowski, TOK FM.
0: Jeszcze sprawdzamy, co się dzisiaj wydarzy. Dla 4 800 tysięcy uczniów dzisiaj rozpoczyna się rok szkolny 2026-2027 i potrwa do 25 czerwca. I to będzie rok, w którym rozpocznie się reforma programowa zwana Kompas Jutra. Według nowej podstawy programowej jako pierwsi uczyć się będą uczniowie klas pierwszych i czwartych szkół podstawowych, a także przedszkolaki. Wprowadzony zostanie zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach i przedszkolach, a edukacja zdrowotna stanie się obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Pytanie, które dzisiaj mamy do Państwa, bo już czas najwyższy, abyśmy je zadali, brzmi tak. Jakie są Twoje doświadczenia z komunikacją publiczną? Czy korzystają Państwo, niezależnie od tego, czy mieszkają w dużym mieście i to jest tramwaj, autobus w przypadku Warszawy, na przykład metro, czy też jakieś takie lokalne połączenia, na przykład PKS-y, których już niewiele pozostało. 22 44 044. Pytamy dzisiaj o to w nawiązaniu do rozmowy, która będzie w drugiej części pierwszego programu TOK FM, która to będzie, ta rozmowa dotyczyła wykluczenia transportowego oczami dzieci. To w związku z raportem UNICEF Polska. A na razie oddajemy Państwu głos. 22 44 044.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Proza Jacka Dukaja została przełożona na język rysunkowych opowieści. Krakowskie Muzeum Komiksu zaprasza na wystawę Tabula Rasa. Na ekspozycji można zobaczyć kilkanaście plansz stworzonych przez ukraińskie artystki, mówi Artur Wabik z muzeum.
12: Są dostępne w Ukrainie dwa zbiory, Starość Aksolotla i W kraju niewiernych. To są zbiory, które zawierają po kilkanaście krótkich tekstów z różnych okresów twórczości Jacka Dukaja. No i wydało nam się to idealnym takim wyjściem, materiałem źródłowym, wzornikiem, z którego będzie można zaczerpnąć.
11: Wystawa będzie otwarta od piątku. Interaktywne instalacje artystyczne Było Będzie staną w Gliwicach. To, co było, pokazane zostanie na archiwalnych zdjęciach zebranych od mieszkańców, a to, co może będzie, stworzy sztuczna inteligencja, mówi Paweł Januszewski z Centrum Kultury Wiktoria.
13: W specjalnej kapsule na skwerze Doncaster będzie można do niej wejść, porozmawiać z takim awatarem, który będzie nas prowadził po mieście przyszłości i razem z nim będziemy mogli tą przyszłość zaprojektować. Zwizualizuje nam się od razu oczywiście to na specjalnym ekranie, a później będziemy pokazywać to Państwu w sieci, jak widzicie Gliwice za 100, może 150 lat.
11: Instalacja zostanie przygotowana z okazji Dni Gliwic, które potrwają od 3 do 6 września. Pokazy fotografii i wideo w przestrzeni Starego i Nowego Miasta, spotkania z artystkami i artystami z Polski i zagranicy, premiera albumu Aleksandry Minorskiej Fotografia to interwencja, warsztaty oraz projekcje przygotowane specjalnie z myślą o historycznych przestrzeniach stolicy. 4 września w Muzeum Warszawy zaprasza na kolejną edycję Nocy Fotografii. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się pod hasłem Oswajanie miasta.
0: Zachmurzenie będzie dzisiaj umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu są zapowiadane na dzisiaj, miejscami burze, głównie w północnej i wschodniej części Polski. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni, cieplej na południowym wschodzie, tam od 23 do 25 stopni.
10: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Jakie są Państwa doświadczenia z komunikacją publiczną? O to dzisiaj pytamy. 22 44 044. Pan Marek z Warszawy jest z nami. Słuchamy, panie Marku.
14: Witam serdecznie. No, powiem tak, ja jestem takim... Będę mógł świetnie chyba odpowiedzieć na to pytanie, bo jestem takim zwierzęciem samochodowym. Całe życie poruszam się samochodem. I kiedy słuchałem, na przykład mieszkałem w Warszawie, o tym, jak to dobrze jest Warszawa skomunikowana, to tak szeroko uśmiechałem pod nosem, bo a tu roboty widziałem, a tutaj różne narzędzia komunikacyjne, że tak powiem, oznakowane symbolami miasta. Ale zdarzył się taki moment, i w ogóle miałem takie sceptyczne do tego podejście, ale zdarzył się taki moment, że przez kilka dni miałem samochód w serwisie. Nie udało mi się ogarnąć w żaden sposób samochodu zastępczego. Pierwszy raz mi się taka sytuacja zdarzyła i z tej komunikacji miejskiej kilka dni korzystałem, akurat biorąc sobie wtedy dni wolne, żeby pogarniać inne sprawy. I muszę powiedzieć, że Warszawa, bo ja powiem o tym, co organoleptycznie właśnie sprawdziłem, jest moim zdaniem świetnie skomunikowana. Będąc za granicą, często zdarza mi się poza to taksówkami poruszać, czy to metrem, czy w inny sposób. No po prostu jest tak łatwiej, wygodniej, ale muszę przyznać, że Warszawa to jest chyba jedno z bardziej, lepiej skomunikowanych europejskich miast. I to moje doświadczenie nie jest wydumane, bo sprawdzone, mówię osobiście, i mam też skalę porównawczą. I powiem szczerze, mówię to tak trochę z uśmiechem, bo za chwileczkę prawdopodobnie zadzwoni stały słuchacz inny, którego uwielbiam po prostu słuchać, chociaż mamy inne zupełnie poglądy, bo lubię w nim te małe polemiki wchodzić, pan Zdzisław, i na pewno storpeduje to, co powiedziałem, ale tym razem postanowiłem powiedzieć tak z własnego doświadczenia, nie obawiając się tej konfrontacji, bo tym razem będę czuł się zwycięzcą jeszcze zanim się wypowie, bo Warszawa rzeczywiście jest
0: świetnie skomunikowane
14: miasto.
0: Na razie na tę kontrę się nie zanosi. Dziękuję bardzo, to był pan Marek z Warszawy, bo pana Zdzisława jeszcze nie ma z nami, ale są inni stali słuchacze, jak na przykład pan Włodek z Wrocławia. Jak tam, panie Włodku, tramwaje i autobusy w stolicy Dolnego Śląska?
15: Witam panie redaktorze. Ja zaraz, no pan Zdzisław chciał po prostu, znaczy pan Marek się pana Zdzisława, ale po prostu ja chyba wejdę w buty, tak znaczy, aczkolwiek takim radykałem i nie jestem. Powiem tak, Włoczak jest totalnie rozkopany, jak zawsze, zdjął stanowiskie zadania, rozkopał totalnie Wrocław, okolice, gratuluję i powiem tak, zrobimy eksperyment, ponieważ ja też go samochodziarz, mam prawko od 16 roku życia, Nie uczymy z tego Sądu Rodziców, to ewenement był w PRL-u, ale nieważne, po prostu i powiem tak, zrobiłem w niedzielę, chciałem zrobić eksperyment, powiedziałem, dobra, po godzinie powiedziałem, słuchajcie, cóż się stanie, a proszę zacząć, nie powiedz, jadę, zabrakło nam lodów, jadę do marketu, firmy niemieckiej sieci, no, na i TDK. Więcej nie mogę powiedzieć, dobra, bo żeby nie było. I tak,
0: panie Włodku, ale i gdyby pan się mógł skupić na kwestii komunikacji publicznej.
15: Przychodzę na przystanek, gdzie jest 5 czy 8 linii autobusowych. Wyświetlacz, ten, który wyświetla linię, jaka linia, za ile minut, jaki kierunek, nie działa, awaria systemu. Niedziela, godzina, było tak około 14. Więc nie wiem, ile będę czekał. No więc powiedziałem, dobra, zaparłem się, powiedziałem, eksperyment trudny, ciśnąłem zęby, czekam, 5 minut, 9, 15. Przyjeżdża, pamiętasz, że tak tramwaj, tramwaj bez klimatyzacji, znaczy, bo nie działa po prostu, więc nie wiem, czy było, ale...
0: To nie tylko, nie tylko we Wrocławiu chyba tak, dziękuję, to był pan Włodek z Wrocławia.
15: Mogę skończyć?
0: Jedno zdanie, panie Włodku.
15: To jedno zdanie, ale będzie się nic nie w środku. I tak, straciłem, straciłem pojechanie, to samo było.
0: No czas pan stracił, oczywiście nie było tak komfortowo. Bardzo dziękuję. Pan Włodek z Wrocławia był z nami ze swoją perspektywą. Słuchacze tutaj raczej korzystają z aut, a od czasu do czasu wsiadają w jakiś autobus. A jak to jest na ziemi lubuskiej? Pan Andrzej jest z nami, słuchamy.
16: Witam panie redaktorze, ja zawsze oczywiście chwalę moją ziemię lubuską. Jako ambasador ziemi lubuskiej to mi inaczej nie wypada. No, pierwszy dzień szkoły, dzieciaki wracają, autobusy zaczną ich wozić z naszej małej miejscowości do większej. Ciekaw jestem właśnie, że zgadzam się oczywiście z panem Markiem, że Warszawa wyprzedziła na wielu aspektach komunikacyjnych wiele miejsc w Polsce. Dzisiaj pozdrawiam pana Bernarda Włodka. Stali nasi słuchacze będą pewno mieć swoją perspektywę i każdy inne doświadczenia. To trzeba powiedzieć, że niestety zapomniano o tych naszych małych miejscowościach. To wykluczenie transportowe jest wszechobecne, ale to nie tylko tutaj na zachodzie Polski, na wschodzie, południu, szczególnie na północy zachodniej. Po prostu nic się nie opłaca. No,
0: niewiele, panie Andrzeju, niewiele zostało z tej siatki, która była dawniej, że można było z jakiegoś miasta powiatowego do wojewódzkiego czy do innego powiatowego dojechać. No, prawie tego nie ma.
16: Dokładnie. Wiemy, co, no, nie będziemy tutaj mówić, że dawniej to było już lepiej. Tak? Zastanawiamy się, jak zrobić, żeby było fajnie. Co działa? Działają te wszystkie pociągi, takie te tramwaje pociągowe, tak? To wygląda trochę jak tramwaj duży. To ten koleje dolnośląskie, które obsługują Zieloną Górę i inne miasta. Tutaj te koleje lubuskie, które też się rozwijają. Natomiast słyszałem świetny program, że może nie ma sensu zasklepiać się w tych transportach, wie pan, takich wielkich autobusach. Może ma sens, żeby to opracować, że jeżdżą małe samochodziki. Ktoś idzie do lekarza, dzień wcześniej dzwoni na taką infolinię, przecież to wszystko jest już teraz do zorganizowania. I ten pan kierowca będzie pracował, zarabiał, po prostu zabiera swoich pasażerów, zawozi, przywozi. To kosztuje dużo mniej. Eksploatacja małego pojazdu. A może w przyszłości, teraz to tak pomarzmy, no bo to ziemia lubuska jest krainą, nowoczesną krainą zielonych technologii. Może taki kierowca Tesli automatyczny, który będzie jechał i który po prostu będzie tylko przyjeżdżał, znaczy nie będzie kierowcy, tylko będzie
0: już
16: po prostu pojazd.
0: Już się tak dzieje na przykład za oceanem, tam gdzie częściowo pan zostawił swoje serce, jak rozumiem.
16: Tak jest.
0: Trochę się znamy z tych naszych rozmów porannych, ale w Polsce to jest dopiero przyszłość, chociaż podobno niezbyt odległa. Pani Zofia z Gdańska, słuchamy. Dzień dobry, pani Zofio, słuchamy.
17: Dzień dobry, no ja jestem właśnie w Gdańsku. I Gdańsk jest doskonale skomunikowany, doskonale. I autobusy, i tramwaje, także tutaj nie mam żadnych absolutnie zastrzeżeń i no, się z tego cieszę, no bo ja już jestem starowinką, to i do lekarzy i tego nie mam w ogóle żadnego problemu. Ale mój syn mieszka z rodziną koło Połczy na Zdroju. I tam to jest po prostu makabra. No mieszkają no właściwie na wsi, ale komunikacji żadnej. Jak ktoś nie ma swojego samochodu, no to po prostu, no nie wiem, na sąsiada chyba jest tylko skazany. Do samego Połczyna dostać się z Gdańska, no to są też trudności. A kiedyś tam była kolej. I nie wiem, zresztą nie wiem, czy ona do Gdańska akurat jeździła, czy tylko jakieś to była miejscowa. Ale przecież to jest uzdrowisko i ja nie mogę wyjść z podziwu, że w ogóle tamte tereny właśnie, to no, komunikacja jest po prostu straszna. Nie wiem jak, bo ja się raczej tak, nie jestem taką turystką, więc nie mogę na temat innych mniejszych miejscowości, ale przypuszczam, że to jest ten sam problem. No dziękuję.
0: To była pani Zofia z Gdańska. Dziękujemy i prosimy o to, aby tutaj tradycyjnie, aby panie do nas częściej dzwoniły. Co akurat dzisiaj ma miejsce, bo za chwilę oddamy głos pani Halinie, ale wcześniej pan Bernard z północnej Bawarii. Słuchamy.
18: Dzień dobry, kłaniam się, witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy, całą redakcję. Też słuchaczy serdecznie pozdrawiam, którzy dzwonią, pana Andrzeja z Ziemi Łuskiej, pana Marka z Warszawy. Znamy się też już trochę z anteny. Także do tematu dzisiejszego, no ja jestem takim trochę nostalgikiem, bo mieszkając na Opolszczyźnie miałem jeszcze szansę dojeżdżać do szkoły koleją, ale niestety linię zlikwidowano po wielkiej powodzi w 97 roku. Teraz w tej miejscu tej linii jest ścieżka rowerowa. Będąc teraz na urlopie miałem okazję się przejechać tą ścieżką. Natomiast jak wygląda sytuacja z połączeniami lokalnymi? Rzadko z nich korzystam, ale kiedyś miałem okazję przejechać się autobusem właśnie PKS-u, także te linie jakoś tam jeszcze funkcjonują. Jeden PKS tam lokalny jeszcze funkcjonuje, w Strzelcach Opolskich chyba, i nawet dość prężnie ta firma jest jakoś tam zarządzana. PKS w Kędzierzynie Koźlu został sprywatyzowany, teraz tam już jest chyba trzeci właściciel w kolejności, ale też wiem, że te połączenia są utrzymywane, jakoś tam jeżdżą, funkcjonują. Natomiast w tej mojej miejscowości, w której kiedyś mieszkałem, no też trudno się jest jakoś wydostać rano. Tam są chyba jakieś 2 czy 3 połączenia. Po południu też kilka, ale kiedyś tego było więcej. Także no problem wykluczenia transportowego jest jak najbardziej obecny. Szczególnie właśnie w tych małych miejscowościach, bo tak jak słyszymy tutaj wielkie miasta, Warszawa, Gdańsk, Wrocław, tam tych problemów nie ma. Natomiast mniejsze miejscowości są często odcięte od świata, ale ja porównuję tutaj to z sytuacją w Niemczech, w Bawarii, gdzie mieszkam. Tutaj powiem szczerze, też na tych terenach wiejskich często lepiej to nie wygląda. Mówi się o różnych nowych rozwiązaniach typu właśnie autobus na żądanie czy przejazd na żądanie, ale to jeszcze też nie jest tutaj zaimplementowane, nie jest to jeszcze tak wprowadzone, jak mogłoby to funkcjonować. Także myślę, że Polska ma szansę stać się tutaj pewnego rodzaju prekursorem pewnych rozwiązań. No i życzę dobrej ręki w decyzjach. No i jakby też kreatywności w rozwiązywaniu tych problemów i w finansowaniu przede wszystkim, bo wiadomo, że to wszystko...
0: No tak, o pieniądze bardzo często chodzi. Pan Bernard z północnej Bawarii. W tej chwili słyszymy raczej głosy z dużych miast. Jeśli państwo gdzieś są na tak zwanej prowincji, to prosimy też o telefony. Jak tam wygląda kwestia komunikacji? Pani Halina z Warszawy, słuchamy.
19: Dzień dobry. Ja dzwoniłam właśnie z Warszawy i chciałam się podzielić, bo już od 14 lat jeżdżę komunikacją tylko i wyłącznie miejską. Dlatego, że ze względu na wiek już nie jeżdżę samochodem. I chciałabym powiedzieć, że jestem zachwycona po prostu rozwiązaniami, ilością, częstością przejazdów samochodów, tych autobusów, tramwajem czy metrem.
0: Czy innym środkiem, SKM-ką
19: tak.
0: Na przykład, prawda?
19: Wie pan co, mam tylko jedyne zastrzeżenie odnośnie odległości od między przystankami. Dlatego, że są dosyć duże i czasami się wysiądzie w jednym miejscu i musi się dojść czy w jedną, czy w drugą stronę. To jest bardzo duża odległość w drodze powrotnej. I jeszcze jedna jest taka uwaga odnośnie kierowców. Bo czasami starszy człowiek, tak jak ja, podchodzę do autobusu, on zamyka drzwi i odjeżdża. Czego się nie zdarza na zachodzie, bo jednak kierowcy czekają, poczekają, drzwi otworzą, a czasami podchodzę, dosłownie dotykam drzwi, no widzę, że idzie, czasami staram się iść bardzo szybko, dojść do autobusu na przykład i podchodzę do drzwi, drzwi chcę wejść do środka i drzwi kierowca zamyka. Jedyne zastrzeżenie, a jeśli chodzi o rozwiązania komunikacyjne są wspaniałe. Uważam, że bardzo dobre. Tak samo w Poznaniu, tak samo taka ilość tramwajów, na przykład rozwiązań linii tramwajowych we Wrocławiu, nie widziałam nigdzie na świecie.
0: Bardzo dziękuję. To była pani Halina z Warszawy.
19: Dziękuję serdecznie. Dobrego dnia.
0: Dziękujemy i dobrego dnia. Pani Halina mówi o tym, że kierowca nie czeka, tylko odjeżdża. Myślę, że wielu z nas, pasażerów, się zastanawiało nad tym, dlaczego to tak jest, ale my z drugiej strony oczekujemy punktualności. A często jest tak, że na przystanku jest wiele osób i gdyby kierowca tak się zastanawiał, czy jeszcze ktoś wsiądzie, ja bym to tak tłumaczył, to by nie mógł dotrzymać tego czasu. Pan Tomek z Wołomina jest z nami, słuchamy.
20: Dzień dobry, uszanowanie dla wszystkich. Proszę Państwa, ja mieszkam w małej miejscowości, średniej miejscowości Wołomin pod Warszawą. Mieszkam tu od 17 lat. I jestem człowiekiem, który dużo jeździ samochodem, bo do pracy jeżdżę 50 km codziennie i muszę samochodem jeździć, bo wożę towary. Aczkolwiek zdarza mi się jechać komunikacją miejską z Wołomina i Wołomin jest fantastycznie skomunikowany. Jest pociąg, który jedzie do Warszawy 20 minut, do centrum Warszawy mam 30 minut. Przede wszystkim transport szynowy. Ja powielam mój taki apel, żeby jednak komunikację publiczną zrobić darmową. Wtedy to zmniejszy korki, ludzie przesiądą się do autobusów i będzie wszystkim lepiej. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pan Tomek z Wołomina. Trudno mi się wyobrazić w aglomeracji warszawskiej na przykład taką darmową komunikację z uwagi na ogromne koszty tego. W mniejszych miastach takie rzeczy się czasami udają, no ale to ciekawa w każdym razie propozycja. Za chwilę wrócimy do naszej dyskusji. Proszę do nas nadal dzwonić pod numer 22 44 044.
21: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
22: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
21: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Dzisiaj zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie w północnej i wschodniej części naszego kraju. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni. Cieplej będzie na południowym wschodzie, tam od 23 do 25 stopni.
10: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Prezydent mówi na Westerplatte tak. Apeluje z Westerplatte do kanclerza Niemiec i do narodu niemieckiego. Załatwmy sprawę.

0: potem na wsi taka dosyć większa gminna wieś, około 1000 mieszkańców. I powiedzmy, wydostali się z tej małej miejscowości, to jest problem, bo tam jedyny środek transportu to właściwie był pociąg i był rana bardzo wcześnie. Człowiek na 6:00 do pracy by nie zdążył, bo był za 6:10 ten pociąg, więc większość mieszkańców, którzy pracowała, posiadała samochody i nimi się poruszała. Natomiast co do Elbląga, cały Elbląg uważam, że jest dosyć dobrze skomunikowany. Można się tam przemieszczać dosyć swobodnie. Jedynie co, to pozmieniane zostały linie autobusowe w taki sposób, że człowiek, który przez lata ich używał, to obecnie nie ma zielonego pojęcia, tak jak ja, bo ja już od dłuższego czasu nie korzystam z komunikacji miejskiej, ale za to nie wiedziałbym, jakim autobusem, gdzie mogę dojechać, bym musiał szukać w aplikacjach i tak dalej. Natomiast co do Gdańska, moja partnerka jest kierowcą autobusu i to nie jest tak, że sobie kierowca zamyka drzwi przed jakimś pasażerem, który biegnie, bo kierowca zwraca uwagę w lusterka głównie, ale nie te dla pasażerów, którzy przychodzą do autobusu, tylko czy może bezpiecznie wyjechać i nie wyskoczy jakiś samochód, więc on dużo bardziej skupia się na wyjechaniu, więc z tej sytuacji to wynika, że patrzy po lusterko, widzi, że jest możliwość wyjazdu, wciska przy zamknięcia drzwi i wtedy wyjeżdża, zwracając cały czas uwagę na ruch samochodowy, bo to nie jest osobówka, że ruszy tak sobie, trzeba to z odpowiednią mocą, żeby nie poprzewracać pasażerów i tak dalej. No, nie jest to takie...
1: No tak, przecież tak, pasażerowie rzadko biorą pod uwagę te właśnie perspektywy. No, stoją na przystanku, widzą coś zupełnie innego. Dziękuję. Pan Piotr z Gdańska był z nami. Teraz Mazowsze i pani Anna z Radomia. Słuchamy.
2: Dzień dobry. No ja jestem spod Radomia, niedaleko Radomia. Cały czas jestem, całe życie związana jestem niestety z koleją. Niestety właściwie to dobrze, bo niedaleko i nie mam problemu, nie miałam problemu i nie mam problemu z dojazdem. Natomiast pociągi są punktualne. W tej chwili to są i czyste, klimatyzowane. Ale jeżeli się spóźniają, no to przez pociągi Intercity. Ale o czym chciałam powiedzieć. Jednak wszyscy mówią o wykluczeniu komunikacyjnym. Faktycznie u mnie, jeżeli chodzi o ten autobusowy dojazd, to faktycznie nie ma. To są takie minibusy. Jeżdżą prywatne, różnie to jest, ale dlaczego? Proszę zauważyć, że rano to jest sznur samochodów zdążających do Radomia, no bo to jest najbliżej. W nich jedzie jedna osoba i naprawdę trudno przejść jest przez szosę, przebić się rano. Tyle jest samochodów. Gdyby one jechały, jeździły autobusem do pracy, nie byłoby tyle samochodów i byłaby komunikacja, a tak to co? Jadą 2-3 osoby rano do szkoły albo jakieś starsze gdzieś coś załatwić. Więc wiadomo, że żadna linia, czy to będzie państwowa, czy prywatna, tak ona nie utrzyma się. I to samo jest w mieście. Autobusy są nowe, tak jak w Radomiu bardzo dużo nowych autobusów elektrycznych się wymienia. Też jeżdżą rano pusto. Za to tłok na jezdni, bo rodzice wiozą dzieci do szkoły. No bo jak to? Będzie stał na przystanku, będzie czekał, będzie... To jest dla mnie po prostu często wygodnictwo. Wygodnictwo i tak o, fajnie wsiąść do samochodu i jechać. W pewnych no, sytuacjach to jest wygodne. Ale ja rozumiem zakupy, pojechać, chociaż teraz są markety na wsi, ale nie codziennie tak. I wiezie dziecko do szkoły, bo mam przykład sąsiadów, bo on nie będzie czekał 40 minut od pociągu do szkoły, ale w tym czasie może coś sobie pouczyć się, czy posiedzieć wygodnie. Nie, to bo to 40 minut to już jest za dużo. No więc wydaje mi się, że trzeba się trochę zastanowić. Za bardzo jesteśmy wygodni. I roszczeniowi, o.
1: To była pani Anna z Radomia. Bardzo dziękuję za te pogłoski.

0: wodę ducha, którą pani wniosła do naszej dyskusji. Pan Roman z Bieszczad teraz telefonuje, słuchamy.
1: Dzień dobry, właśnie przyjeżdżam przez region Śląska i tak słucham waszej audycji, mnie zaciekawiła. Mam kilka spostrzeżeń. Przede wszystkim powiem tak, społeczeństwo jest bardzo roszczeniowe i bardzo wygodne. Ludziom się nie chce chodzić. Ja pamiętam, chodziłem do szkoły podstawowej, chodziło się po kilka kilometrów i nic się nie działo. I teraz dorośli z tego zdrowi ludzie, którzy mają dobrą kondycję, a widzę na przystanku siedzące osoby, które jadą po tylko 200-300 metrów i czekają pół godziny, żeby się tym tramwajem czy autobusem przejechać, a mogłyby się przejść. Po prostu mamy społeczeństwo bardzo otyłe i bardzo leniwe. Spostrzegam to już od kilku lat, że ludzie są bardzo roszczeniowi. Ktoś poruszył temat taniego transportu czy darmowego. Taki Luksemburg ma darmowy transport na terenie całego państwa.
0: Tak.
1: I jest to bardzo dobre, bo widzę, jak ludzie jadą do pracy. Każdy jest wygodny. Nawet sąsiada nie zabierze. W każdym aucie jedzie jedna osoba. Co najwyżej są które dwie. Gdyby transport był darmowy, przede wszystkim nie byłoby zatłoczenia na drodze. Przyniosłoby to korzyści dla wszystkich przede wszystkim.
0: No tak, tylko jeszcze musieliby z tego tak tłumnie i tak zgodnie korzystać pasażerowie. Pan Roman był z nami, teraz pan Zdzisław z Warszawy. Słuchamy.
2: No, jak słuchałem moich przedmówców, panią i pana, no to przypomniał mi się film Miński, Dzień Pieszego Pasażera. Właśnie ci ludzie by znakomicie mogli w tym tłumie stać i oglądać występy, jak były filmy Miś. Po prostu nie są roszczeniowi, im wszystko pasuje, ale to nie tak, nie tędy droga. W końcu czasy się zmieniają i ludzie chcą żyć coraz bardziej wygodnie i nie ma o to mieć co do ludzi pretensji. To jest normalne, całkowicie normalne. A co do sprawy? Przez długie lata pracowałem w Monachium i korzystałem z metra. Mieszkałem pod Monachium z racji tego, że w samym mieście ceny mieszkania są bardzo wysokie, więc mieszkałem pod miastem. Dojeżdżałem albo rowerem, albo samochodem do pierwszej stacji metra i już metrem do pracy. No i tak było przez wiele, wiele lat. W Warszawie, kiedy mieszkam już teraz też praktycznie poza miastem, mam ten sam system. Dojeżdżam do pierwszej stacji metra na kabatach, a później już cała Warszawa moja. Systemy komunikacji miejskiej w dużych miastach w Europie są znakomite. I to zarówno w Niemczech, jak w Polsce, jak w Rosji, bo te kraje zna w miarę dobrze. Co innego za oceanem. Tam jest tragedia, tam praktycznie poza dużymi miastami komunikacji miejskiej właściwie nie ma, nie istnieje. W Polsce ta komunikacja miejska w mniejszych ośrodkach jest też coraz gorsza i raczej tutaj dużo jest do zrobienia. Liczyłem, że to KPO słynne coś zmieni, ale z tego co wiem, to chyba poszło wszystko na jachty, na inne sprawy, nie na takie rzeczy drobne. Więc to jest dużo do zrobienia wszędzie. Najlepiej chyba z komunikacją miejscową jest w tej wyklejonej Rosji, bo tam prywaciarze tworzą takie systemy busowe i te busy komunikują miasta i podmiejskie okolice miast. O wiele lepiej niż jest to w Polsce. W Polsce w samym mieście jest znakomicie.
0: Coś takiego działa na przykład chyba w Zakopanem. Tak,
2: no tak, te
0: busi,
2: dokładnie,
0: które tam kursują. Przyszły mi na myśl. Dziękuję bardzo. To był pan Zdzisław z Warszawy. Pan Jacek ze Szmulek do nas dołącza. Słuchamy.
3: Kłaniam się. Halo.
0: Tak, tak, jest pan Antoni. Dobrze pana słychać.
3: Więc mam dwa takie spostrzeżenia z Moskwy, gdzie bardzo mi się podobało, że w metrze, jadąc metrem, mówiono przez megafony, żeby ustępowali młodzi czy ze starszym, albo matką z dziećmi. To bardzo skutkuje i wszyscy wstają, jak osoba wstaje, jak wchodzi, to od razu wszyscy ustępują. To jest bardzo miłe, sympatyczne, gdzie czego w Polsce nie ma. Natomiast drugie spostrzeżenie, to w Hadze, jest natomiast tramwaj. Dojeżdżając do skrzyżowania, zmienia mu się światło na zielone. Tramwaj ma pierwszeństwo przejazdu. Jest to szybszy przejazd przez ruchliwe ulice i na pewno jakby ktoś zauważył, że tramwaj go mija systematycznie, zmieniłby środek lokomocji na tramwaj. Trzecia sprawa to jest kierowcy, którzy obsługują komunikację. Różnie zdarza się, że jeżdżą tak, jakby pierwszy raz siedzieli za kierownicą, nie uważają. Starsi ludzie się przewracają. Zawód kierowcy autobusu miejskiego powinien być opłacany dobrze, żeby on sprawnie to doprowadził ten samochód, to auto, żeby ludzie bezpiecznie czuli się w autobusie. Tego nieraz nie ma. A dlaczego nie ma? Bo pewnie opłaty są, zarobki są tak niskie, że nie opłaca się dobrym kierowcom jeździć w komunikacji. Gdzie zawód kierowcy jest bardzo taki niebezpieczny.
0: To jest jedyny odpowiedzialny zawód, bardzo.
3: Gdzie człowiek idzie do więzienia za spowodowanie wypadku. I to trzeba brać pod rozwagę. Także dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję. To był pan Jacek ze Szmulek i jeszcze ostatni głos w naszej dyskusji dzisiejszej. Głos pana Roberta z Poznania. Słuchamy.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam słuchaczy. Nie będę chyba zbytnio odkrywczy, gdy potwierdzę, że również na przykładzie poznańskim, w tych większych miastach, komunikacja jest przemyślana, dobrze zorganizowana i działa, nie chcę powiedzieć jak w szwajcarskim zegarku, ale na pewno jest dobrze. I jest to wygodne poruszanie się komunikacją miejską. Ja nie ukrywam, nie poruszam się zbyt często, ale mam tę opinię, jeśli chodzi z rodziny, córka często się porusza właśnie. Jest to dobrze rozwiązane. Oczywiście poza momentami pewnych remontów, które utrudniają taką sytuację, wystarczy jedno większe skrzyżowanie, jeśli nie przecinają i przez ten krótki czas możemy mieć pewien problem, no ale wiadomo, to jest naturalne, naczynia połączone. Remontować trzeba. Natomiast jeśli chodzi o wykluczenie w miejscowości, faktem jest, że nie chcemy wracać do czasów słusznie minionych, które poszły w pamięć. Natomiast w ówczesnym czasie właśnie te mniejsze miejscowości skomunikowane były dość dobrze, jeśli z dojazdem do większych miejscowości, jak jest stolic, powiedzmy województw. Natomiast teraz jest trochę inaczej. Jest to efekt czysto ekonomiczny, mamy więcej samochodów, jesteśmy wygodniejsi i stąd jedynym lekarstwem chyba na to, żeby wrócić do tego skutecznego poruszania się, powiedzmy w mikroregionach, regionach, skomunikować to lepiej, wykluczenie wyeliminować, no to faktycznie wyposażyć w jakieś prywatne inicjatywy takowe. Widzę akurat w tym regionie, nazwijmy to Północy Wielkopolski, gdzie dosyć fajnie to wygląda, natomiast oparte jest o prywatne inicjatywy autobusowe, busowe i działa, z tym, że to kosztuje. I nie ukrywajmy, na to potrzebne są środki. Liczę, że państwo też zareaguje w kwestii odpowiednich ustaw, takowa była proponowana, została przyblokowana, o ile dobrze kojarzę, przez Nawrockiego i nie wiem dlaczego. Jest to pomysł, który realizować trzeba. Te środki, nie zależy czy z KPO, czy z innych źródeł, powinny właśnie w tą stronę pójść, aby wykluczyć to, co w tej chwili jest białą plamą. Bardzo często w Polsce. Tak mi się wydaje. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, to był pan Robert z Poznania. I jak zwykle wszystkim państwu dziękujemy za to, że są państwo z nami i za te codzienne dyskusje. Pierwszy przegląd prasy już teraz przed nami. O aferze Zonda Krypto na pierwszej stronie dzisiejszej Gazety Wyborczej. Były premier chce komisji śledczej. Afera wchodzi do Sejmu. Rozwój Plus chce komisji śledczej. PiS natomiast jest sceptyczne. Medialne doniesienia o powiązaniach Zonda Krypto z prawicą zdominowały poprzedni tydzień. Okazało się, że z Przemysławem Kralem spotkał się poseł PiSu Michał Moskal. Rozmawiali na Ibizie. Dzień później sprawa zyskała nowego bohatera, Radosława Piesiewicza, szefa PKO-lu, dobrego znajomego posła PiSu Jacka Sasina. No i teraz na scenę wkroczył Mateusz Morawiecki. Do studia RMF FM przyszedł z dokumentem gotową uchwałą o powołaniu komisji śledczej w sprawie Zonda Krypto. Miałaby zbadać prawidłowość, legalność i terminowość, a także skuteczność działań wszystkich instytucji państwa od 2019 roku. I to jest chyba pierwszy taki przykład, że to nowe ugrupowanie ma swoją agendę zupełnie inną niż Prawo i Sprawiedliwość. Pierwsza od tygodni wymiana ognia między USA i Iranem. Teraz mówią, że brnięcie w wojnę może oznaczać osłabienie amerykańskich zdolności do obrony w innych regionach, a także w samej Ameryce. Zaczęło się w niedzielę. Amerykanie zaatakowali dwie wyrzutnie rakiet, które, jak przekonuje dowództwo amerykańskiej armii na Bliskim Wschodzie, próbowały rozsiać miny w cieśninie Ormus. Wojskowi alarmują, że kontynuowanie ataków i rozmieszczanie amerykańskich sił na Bliskim Wschodzie może prowadzić do wyczerpania zapasów precyzyjnej amunicji i sprawić, że kluczowe jednostki, te morskie, jak i powietrzne, nie będą w stanie przekierować się do innych zadań, uczynić tego nie będą w stanie sprawnie. Więcej w dzisiejszej Gazecie Wyborczej na ten temat. A Rzeczpospolita na pierwszej stronie o anonimowych wpłatach, które są darowiznami. To jest precedensowy wyrok NSA, który daje szansę na zmianę podejścia do zbiórek charytatywnych prowadzonych w sieci. Przed 2 laty fiskus zaczął uznawać, że anonimowość darczyńcy w internecie uniemożliwia uznanie wpłaty za darowiznę. Może nią być tylko przelew od możliwej do ustalenia osoby. W jednej z ostatnich interpretacji opisanych na łamach Rzeczpospolitej skarbówka uznała na przykład, że matka zbierająca pieniądze na leczenie córki powinna odprowadzić od nich podatek właśnie dlatego, że anonimowa wpłata nie jest darowizną. Podejście fiskusa nie ma umocowania ani w kodeksie cywilnym, ani w przepisach podatkowych. Czytamy w Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna o głodzeniu, które jest sposobem na uzdrowienie Trybunału. Rząd musi, właściwie chce wymusić dopuszczenie do orzekania wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani przez Sejm. W projekcie budżetu nie przewidziano pieniędzy na funkcjonowanie Trybunału. Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że do resortu nie wpłynął skutecznie sporządzony plan dochodów i wydatków Trybunału. Dlaczego? Bo taki projekt powinno uchwalić Zgromadzenie Ogólne TK. A uchwalić zgodnie z ustawą nie mogło, bo 4 sędziów, którzy nie złożyli ślubowania przed prezydentem, nie jest dopuszczanych przez prezesa TK ani do orzekania, ani do uczestnictwa w zgromadzeniu. Czytamy w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Informacje o godzinie 6 przed nami, a po informacjach będziemy pytali o to, jak wygląda akcja ratownicza po powodzi w Nepalu.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 87 lat temu atakami na Westerplatte i Wieluń rozpoczęła się II wojna światowa. Dziś w ramach rocznicowych uroczystości zawyły tam syreny alarmowe. Nauczyciele w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego protestowali przed kancelarią premiera. Chcieli przypomnieć rządzącym o swoich postulatach. Unia Europejska zawiesi od czwartku import brazylijskiego mięsa, a to z powodów sanitarnych. Minęła 6, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Na Westerplatte trwają obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystości rozpoczęły się dźwiękiem syren alarmowych o 4:45, czyli w godzinę niemieckiego ataku w 1939 roku.
7: Was wzywa bohaterscy żołnierze września 1939 roku, którzy pierwsi stanęliście na drodze niemieckiej agresji. Stańcie do apelu!
8: To tu rozpętało się piekło II wojny światowej. To w tym miejscu przywracamy co roku pamięć. Nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie. Pamięć o kataklizmie II wojny światowej.
9: Cześć i chwała bohaterom z Westerplatte. Niech żyje Polska!
6: Podczas swoich wystąpień premier Donald Tusk apelował do światowych przywódców o to, by pomóc przetrwać atakowanej przez Rosję Ukrainie. Z kolei Karol Nawrocki nawoływał i do kanclerza Niemiec, i do narodu niemieckiego o załatwienie sprawy reparacji i zadośćuczynienia. Prokuratura wszczęła śledztwo pod kątem udziału obcego wywiadu w podpaleniu zakładu produkcji dronów wojskowych w Skarżysku Kamiennej. Pożar wybuchł w nocy z niedzieli na poniedziałek. Służby nie wykluczają aktu dywersji. Takie obiekty powinny być objęte szczególną ochroną, mówił w TOK FM ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Jarosław Stelmach.
10: Trzeba byłoby zrobić przegląd tego typu obiektów produkujących na rzecz wojska, czy na rzecz właśnie takich kluczowych rozwiązań usług i zastanowić się, czy faktycznie nie należałoby tutaj mocno w tą kategoryzację ochrony czy bezpieczeństwa w tychże obiektach podnieść.
6: W ostatnim czasie do pożaru doszło także w Lublinie, gdzie płonęła hala, w której produkowano element do samolotów. Tam również śledczy sprawdzają, czy ogień powstał w wyniku ludzkiej ingerencji. Dziś zaczyna się rok szkolny, a wczoraj kilka tysięcy nauczycieli z całej Polski manifestowało przed kancelarią premiera. Domagali się powiązania ich pensji ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Związek Nauczycielstwa Polskiego wytyka rządowi, że w czasie kampanii wyborczej Donald Tusk obiecywał zajęcie się obywatelskim projektem ustawy w sprawie wynagrodzeń, ale po wyborach propozycja trafiła do sejmowej zamrażarki.
11: Widzę, że państwo aż ze Szczecina przyjechali.
12: Myślę, że sytuacja musi być poważna, skoro aż taka podróż do Warszawy państwa czekała.
13: Myślę, że cała Polska, cała kadra nauczycielska, oczekują od premiera, żeby swoje słowa spełnił. Obiecał dużo ładnych rzeczy, pani minister też. No, a jak pan widzi, życie boleśnie weryfikuje to. Średnia wieku nauczyciela to jest 53 lata. Młodych nauczycieli poniżej 30 jest 4%. Żaden nauczyciel się nie garnie. W mojej szkole były przypadki, że przed nauczyciel młody i po 3-4 lekcjach uciekał.
11: No bo jest to wymagająca praca, a po drugie, no jeśli jego pensja wynosi ponad 500 zł, jest wyższa niż wynagrodzenie minimalne, no to chyba trudno.
13: Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której dwie osoby przychodzą do szkoły. Młody nauczyciel i osoba, która będzie pracowała w obsłudze. I osoba, która pracuje w obsłudze, zarobi więcej.
6: Mówili protestujący nauczyciele naszemu reporterowi Cezaremu Jaszczykowi. Na rozpoczynającym się jutro, pierwszym po wakacjach, posiedzeniu Sejmu posłowie po raz kolejny podejmą próbę odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Prezydent już 3 razy zawetował projekty ustaw w tej sprawie, ostatnio w czerwcu. Do odrzucenia weta potrzebna jest większa liczba głosów niż ta, którą dysponują rządzące. Dlatego potrzebują w tej sprawie wsparcia opozycji, a przynajmniej jej części. Maciej Kluczka.
14: Szans na to raczej nie ma, bo zarówno PiS, jak i Konfederacja twierdzą, że ustawa rządowa jest przeregulowana i chcą przyjąć projekt zaproponowany przez prezydenta Karola Nawrockiego.
15: Kwestia tego, żeby kontrola nad firmami kryptowalutowymi wychodziła z sądu, a nie z arbitralnej decyzji urzędnika państwowego.
14: Mówił Michał Wawer, poseł Konfederacji, a Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej odpowiada.
16: Przyszły tydzień to prawdziwy test dla prezydenta, jego otoczenia, PiS-u, Konfederacji. Albo są za ochroną ludzi, którzy dzięki kryptowalutom oszukali miliony Polaków, albo są przeciw. Albo będą ich chronić, albo będą z nimi walczyć.
14: Posłowie koalicji rządzącej dodają, że opozycje powinny przekonać nowe fakty, które przynosi śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto. Maciej Kluczka, TOK FM.
6: Unia Europejska od czwartku zawiesi import brazylijskiego drobiu i wołowiny, poinformowała Komisja Europejska. Powodem są niewystarczające, zdaniem Brukseli, gwarancje Brazylii dotyczące przestrzegania unijnych wymogów sanitarnych, w szczególności zasad stosowania antybiotyków w hodowli. W przypadku drobiu i miodu trwa audyt, który dopiero skończy się w piątek. Jeśli jego wynik będzie pozytywny, a państwa wspólnoty wyrażą zgodę, eksport brazylijskiego drobiu do Unii może zostać wznowiony w ciągu najbliższych tygodni. Dłużej może potrwać wznowienie importu wołowiny. W ostatni dzień wakacji większość tramwajów w Warszawie wróciła na swoje trasy. Zakończyły się bowiem planowane remonty na moście Poniatowskiego, pętli Winnica i skrzyżowaniu przy kinie Femina. Mieszkańcy Warszawy najbardziej cieszą się z tramwajowego połączenia centrum z Pragą Południe. Remont trwał bowiem od końca maja, mówi Witold Urbanowicz z tramwajów warszawskich.
17: Roboty wykonawca prowadził do ostatniego momentu. Było tutaj sporo niespodzianek, ale udało się wszystko skończyć tak, żeby tramwaje mogły od dzisiaj ponownie służyć mieszkańcom.
6: Tramwajarze zdążyli, ale nie oznacza to końca remontów, bo w stolicy utrudnienia kierowców i pasażerów czekają jeszcze jesienią. Nie będą one tak uciążliwe jednak, jak te dotychczasowe. Dużo chmur i sporo deszczu w prognozach. Miejscami, głównie na północy i północnym wschodzie, przejdą również burze. Termometry pokażą od 18 do 22 stopni, cieplej na południowym wschodzie od 23 do 25.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 6:06. Jest z nami młodszy brygadier Paweł Krótki, dowódca specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej Jastrzębie Zdrój, także ratownik USAR Poland. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
0: Pan jest jedną z takich nielicznych osób, to jest wąskie grono, bardzo tak znających się na rzeczy. Jest pan tutaj takim właśnie ratownikiem, który posiada kompetencje, które by pozwalały brać udział w takiej właśnie akcji jak w Nepalu. A tam ponad 4200 wzrosła liczba zaginionych osób po zeszłotygodniowej powodzi. Co to oznacza dla ratowników, tak opierając się na pańskiej wiedzy?
18: Co to oznacza dla ratowników? Jeśli mówimy o liczbie 4200 osób, które w jakiś sposób zaginęły, w jakiś sposób są poszukiwane, ale poszukiwane nie tak jak przestępcy, czyli przez policję, ale poszukiwane w warunkach katastrofy, w tym przypadku katastrofy naturalnej, to liczba zatrważająca, wymagająca zaangażowania niewyobrażalnych sił i środków ratowniczych, po to, by możliwie jak najszybciej dotrzeć i zlokalizować te osoby, by spróbować w jakikolwiek sposób im pomóc i ich uratować. Stąd liczba 4200 daje obraz, że to nie są zadania dla sił lokalnych występujących na terenie jakiegoś obszaru, tylko to są warunki takie, które wymagają zaangażowania ratowników z regionu, ratowników najprawdopodobniej z całego Nepalu i okolicznych krajów.
0: Czy taka sytuacja jak w Nepalu, czy kiedyś miał pan do czynienia z równie dużym kataklizmem?
18: Trudno mówić o równie dużym kataklizmie, patrząc na przekaz medialny, na obrazy tego, co dzieje się w Nepalu. Szczególne uwarunkowania nepalskie, te wysokości i przewyższenia, no, charakterystyczne dla tego kraju. Sytuacja może nie stricte 1:1, ale w skali no, mniejszej. Miała sytuację u nas w kraju w 2024 roku, w momencie, gdy na terenie Dolnego Śląska, na terenie gminy Stronie Śląskie doszło do zerwania tamy na jednym z cieków wodnych i równie gwałtownie, być może nie w takiej skali, doszło do wzrostu fali powodziowej, która swą niszczącą siłą przemierzała w dół rzeki.
0: Na miejsce przyjeżdżają ratownicy. I od czego zaczynają swoje działanie? Jak wyglądają te pierwsze godziny, 48 godzin takiej akcji?
18: Tak naprawdę ratownicy, przybywając na miejsce tego rodzaju kataklizmu, tego rodzaju zdarzenia, no, tak jak przyjeżdżający do zdarzenia w mniejszej skali, podstawa to prawidłowe rozpoznanie sytuacji, które pozwala w jakiśkolwiek sposób ustalić priorytety naszych działań, czyli tak naprawdę ukierunkować to, co będziemy robić w tych najbliższych kilkudziesięciu godzinach. To jest taka, można powiedzieć, podstawa tego, co się powinno dziać. Nie możemy zapominać, że ratownicy muszą też w jakikolwiek sposób zadbać o siebie. Co przez to myślę? Trudno koordynować działania, trudno kierować takimi działaniami w sytuacji, gdy jesteśmy po takim kataklizmie, gdzie tak naprawdę tracimy łączność, tracimy kontakt ze światem. Musimy mieć tą świadomość, że tak niszcząca siła powodzi daje podstawowy efekt, którego nie spodziewamy się, czyli lokalny blackout, który powoduje utrudnienia czy też niemożność działania telefonii komórkowej, podstawowego narzędzia, z którego korzystamy wszyscy w dniu dzisiejszym, w czasach obecnych.
0: Może po prostu nie być zasięgów w takiej sytuacji.
18: Po prostu nie mamy zasięgu i tym sposobem nie mamy nawet możliwości wezwania pomocy jako obywatele tego miejsca dotkniętego kataklizmem.
0: Z jakiego sprzętu ratownicy korzystają w sytuacji takiej błyskawicznej powodzi? Poza tym ciężkim sprzętem, być może z technologii jakichś nowych?
18: Tak naprawdę bardzo dobrym narzędziem w sytuacji takiej powodzi, czyli tak naprawdę lokalnej zmiany tych warunków geograficznych. Bardzo dobre narzędzie to bezzałogowe statki powietrzne, drony. Czy to w skali wielowirnikowców, czy już bardziej zaawansowanych rozwiązań, które pozwalają nam w czasie rzeczywistym wykonać nowe mapy, bo tak naprawdę ten teren się nam zmienił, czyli dotychczasowe mapy, dotychczasowe zdjęcia satelitarne stają się nieaktualne i tym sposobem na bieżąco jesteśmy w stanie pomóc sobie w tym rozpoznaniu. Kolejna rzecz to doraźne rozwiązania polegające na postawieniu systemu łączności naszej ratowniczej, czyli samochody dowodzenia łączności, które mogą być rozlokowane na tym miejscu dotkniętym katastrofą, dzięki czemu korzystamy, wtedy mamy możliwość skorzystania z łączności. Dodatkowo nowinki technologiczne w postaci internetu satelitarnego, tak ogólnie dostępnego na dzień dzisiejszy jak Starlinki, czyli coś, co pozwala jakkolwiek, nie tylko wtedy już ratownikom, ale i ludności cywilnej na jakikolwiek kontakt ze światem.
0: Dlaczego ten internet jest w ramach tych poszukiwań potrzebny? Znaczy chodzi o to, żeby go dostarczyć powodzianom, żeby przywrócić łączność, natomiast państwo mają jakieś takie urządzenia, które pozwalają gdzieś wejrzeć w głąb na przykład?
18: Jeśli chodzi o wejrzenie w głąb tych mas błotnych, które niesie powódź mas ziemi, bardzo trudno wejrzeć w głąb. Tak naprawdę musimy sobie wyobrazić sytuację, że wylewamy wiadro, w którym mamy wodę z piaskiem pomieszaną i robi się nam z tego jednolita masa. Jeśli mówimy o wejrzeniu w głąb, każdy sobie myśli, a będą jakieś szczeliny, może gdzieś włożymy kamery wziernikowe. No niestety przy tego rodzaju działaniach powodziowych jest to bardzo utrudnione. Bardzo utrudnione jest nawet skorzystanie z psów ratowniczych jako naszych czworonożnych przyjaciół w pracy ratowniczej z tego względu, że jest to bardzo szczelnie zamulone, bardzo trudna migracja tych zapachów występuje w tego rodzaju miejscach. Stąd tak naprawdę żmudna praca i poszukiwanie na podstawie analizy tego, co było przed, jest tym kluczowym narzędziem, które wykorzystujemy, próbując zlokalizować miejsca, gdzie mogły znaleźć się te osoby poszkodowane.
0: Jak wyglądają tutaj szanse na przeżycie człowieka, który jest uwięziony gdzieś, nie wiem, pod błotem, gdzieś w miejscu odciętym? Kiedy zapada ta decyzja, że no jednak następuje przerwanie poszukiwań?
18: Musimy wziąć pod rozwagę dwie sytuacje, które mogą wystąpić przy tego rodzaju kataklizmie, przy tego rodzaju powodzi, czyli miejsce przestrzeni pustki powietrznej, w której może znaleźć się ta osoba poszkodowana. Rozumiemy przez to, że ta masa błota mogła go odciąć. Czy to w jakimś tunelu, to co dzieje się właśnie gdzieś tam w górach Nepalu, czy w jakiejś konstrukcji hydrotechnicznej, konstrukcji budowlanej. I tak naprawdę wówczas szanse na przeżycia występują i uzależnione są mocno od tego, jaka to jest przestrzeń, ile tam jest ludzi, czy ci ludzie mają dostęp do wody pitnej, ewentualnie w dalszej perspektywie do żywności. Ta żywność może nie jest aż tak istotna w perspektywie doby, dwóch, trzech, jednak woda pitna no to jest coś, bez czego bardzo trudno przeżyć. W sytuacji, gdy ta osoba znajduje się na terenie otwartym i zostaje przygnieciona przez masy błota, no to te szanse na przeżycie są drastycznie niskie. Kiedy następuje decyzja o przerwaniu działań stricte ratowniczych, gdzie przechodzimy do tak zwanej fazy humanitarnej, trudno jednoznacznie określić. To uzależnione od warunków lokalnych, od warunków pogodowych, od warunków geograficznych. Bardzo trudna decyzja, której sam tak naprawdę nie chciałbym nigdy podejmować, bo podjęcie tej decyzji tak naprawdę to zdecydowanie o tym, że te osoby już tak naprawdę nie żyją i ich nie szukamy. Mhm. Bardzo trudny temat do podniesienia.
0: W jaki sposób ludzie są w stanie przetrwać takie niezmiernie trudne warunki, to oczekiwanie na ratowników? Co łączy przypadki ludzi odnalezionych w gruzach gdzieś właśnie w miejscu odciętym?
18: Co łączy? Przede wszystkim na pewno w tak trudnych warunkach wszystkie te przypadki osób uratowanych po jakimś dłuższym czasie, czyli po dobie dwóch, trzech, łączy na pewno odrobina tego życiowego szczęścia, które pozwala znaleźć się w tych warunkach jakkolwiek korzystnych do przeżycia. Czyli to, co mówiłem, przestrzenie z powietrzem, dostęp do wody. Czy można się na to w jakiś sposób przygotować, analizując na szybko jakieś sytuacje? Delikatne przygotowanie jak najbardziej może wystąpić poprzez zapasy wody pitnej, które gdzieś możemy mieć zmagazynowane u siebie w domu, aczkolwiek trzeba sobie wziąć pod uwagę, że masa błota, która idzie z powodzią, masa tych skał może po prostu zniszczyć wszystko to, co mieliśmy przygotowane dotychczas i wtedy naprawdę musimy liczyć na szczęście.
0: Dlaczego właśnie taki trudny, elitarny zawód państwo wybierają i jak długo w ciągu roku jesteście pod telefonem i mogąc się spodziewać w dowolnym momencie, że zostaniecie gdzieś wezwani?
18: Pytanie, które może wywołać dyskusję kilkugodzinną w gronie ratowniczym. Dlaczego taki zawód wybieramy? Każdy pewnie ma jakieś swoje indywidualne pobudki ku temu, dlaczego zdecydował się. Musimy pamiętać o tym, że to nie jest stricte zawód. Bardzo często nazywane jest to służbą i tak faktycznie się dzieje. Ile czasu spędzamy pod telefonem? Tak naprawdę większość ratowników, którzy gdzieś przygotowują się do działań międzynarodowych, ten telefon ma przy sobie cały czas i tak naprawdę na dzień dzisiejszy w kraju mamy w ramach grupy USAR Poland, czyli grupy przewidzianej do działań poszukiwawczo-ratowniczych poza granicami kraju, tych ratowników gdzieś około 400 i myślę, że momencie wykonania telefonu do tych 400 osób większość odpowiedziałaby z największą gotowością i z największą odpowiedzialnością, że jest gotowa, że jest chętna i gotowa do tego wyjazdu, by wziąć udział w działaniach ratowniczych. Stąd na pewnym etapie zostało to zorganizowane w taki sposób, że ratownicy poszczególnych grup w danym okresie czasu pełnią pewnego rodzaju dyżur gotowości, kiedy są przygotowani do wyjazdu w takiej pierwszej kolejności.
0: Gościem pierwszego programu TOK FM był młodszy brygadier Paweł Krótki, dowódca specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej Jastrzębie-Zdrój, ratownik USAR Poland. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
18: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: A po informacjach o 6.20 będziemy pytali o wykluczenie transportowe oczami dzieci.
19: Jak pani na przerwie mówi, że idziemy na dwór, to nasza klasa tak krzyczy, że muszę zatkać uszy.
20: 10 kabin takich wyciszających, wygłuszających postawiliśmy. Dodatkowo mamy 6 foteli też wyciszających.
21: Bo ta kabina to nie tylko takie miejsce wyciszenia, gdzie dzieci, które mają problemy z hałasem w szkole, którego jest dużo, mogą przyjść, odpocząć, odsapnąć, ale jest to też doskonałe miejsce do prowadzenia zajęć indywidualnych, do prowadzenia rozmów z rodzicami. Daje to dużo intymności, dużo takiego poczucia bezpieczeństwa.
22: Hałas w szkole jest tak okropny, ja mam zwłaszcza dzieci takie dosyć wrażliwe na te wszystkie audio, że tak powiem, szumy i hałasy, także jak najbardziej.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
23: Reklama.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
24: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
25: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
26: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
25: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 6.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Z ponurej lekcji II wojny światowej musimy wyciągnąć wniosek o solidarności i jedności zarówno narodu polskiego, jak i całego wolnego świata, powiedział na Westerplatte premier Donald Tusk. Bierze on udział w obchodach 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. NATO nie może być tylko sojuszem na papierze, dodawał premier. Tymczasem dowództwo natowskiej misji Baltic Air Policing w nocy poderwało myśliwce w Łotwie. Wcześniej wydano ostrzeżenie o możliwym zagrożeniu w łotewskiej przestrzeni powietrznej. Ostrzeżenie odwołano po 29 minutach. Wiceszef Pentagonu nadzorujący siły lądowe USA Dan Driscoll podał się do dymisji, poinformował Biały Dom. Sprzymierzony z wiceprezydentem J.D. Vance'em urzędnik miał być w długotrwałym konflikcie z szefem resortu Pete'em Hegsethem. Na stacjach benzynowych w Zakopanem i okolicznych miejscowościach zabrakło paliwa. Wczoraj był ostatni dzień obowiązywania tzw. pakietu CPN. Po południu do dystrybutorów ustawiały się długie kolejki kierowców, a po godzinie 20 niektóre stacje zamknięto. W TOK FM czas teraz na pierwszy o poranku sport.
27: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Iga Świątek i Hubert Hurkacz. W drugiej rundzie US Open Maja Chwalińska pożegnała się już z nowojorskim turniejem wielkoszlemowym. Rozstawona z ósemką Świątek pokonała Chinkę Xiu Wang 6-2-6-3. Myślę, że zagrałam dobrze. Cieszę się, bo w pierwszej rundzie trafiłam na dość mocną rywalkę. Od początku byłam solidna, skupiona i dobrze czułam piłkę, dlatego po prostu się cieszę. Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Nadia Podorowska z Argentyny. Hurkacz wygrał z Bośniakiem Damirem Dżumhurem 6-4-4-6-6-1-6-1 i teraz czeka go pojedynek z rozstawionym z 22 Monachijczykiem Valentinem Vacherotem. Debiutująca w US Open Maja Chwalińska już odpadła z turnieju, przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2-6 i 3-6. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. W rozgrywanym w Stambule meczu 1/8 finału Polki pokonały Portugalki 3-0. Ale nie wszystko w tym meczu im się udawało, przyznała po spotkaniu środkowa Maja Koput.
28: Uważam, że mimo, że wygrałyśmy 3-0,
1: 0, to Portugalia nam się postawiła, ale myślę, że trochę też pozwoliłyśmy im na rozkręcenie się. Najważniejsze, że z tego trzeciego seta wyszliśmy zwycięsko, bo zaczynało się robić gorąco.
27: W ćwierćfinale rywalkami Polek będą Holenderki, które wygrały ze Słowenkami 3-2. Biało-czerwone o awans do strefy medalowej zagrają w czwartek. Trzecie zwycięstwo FC Barcelony w nowym sezonie La Liga. Mistrzowie Hiszpanii pokonali Rayo Vallecano 5-2 i awansowali na pierwsze miejsce. Komplet punktów po trzech kolejkach ma również Real Madryt. W Anglii mistrzowie także nie stracili jeszcze punktów. Arsenal wygrał wczoraj na wyjeździe z Aston Villą 1-0. We Włoszech na pierwsze miejsce awansowała AS Roma po wygranej na wyjeździe z Lecce 4-0. W meczu z udziałem Polaków górą był Nikola Zalewski, który zaliczył asystę po wejściu z ławki, a Atalanta Bergamo wygrała z Bolonią Łukasza Skorupskiego 1-0. Tadej Pogacar, zmuszony do wycofania się z wyścigu Vuelta Espania po kraksie w peletonie na sobotnim etapie, przeszedł wczoraj udaną operację złamanego obojczyka. Słoweński konarz prowadził wyścigu z dużą przewagą. W tej sytuacji liderem jest Hiszpan Enric Mas. Wczoraj kolarze mieli dzień przerwy, dziś 10. etap z Alcaraz do Elche de la Sierra.
6: Sporo deszczu dziś w prognozach. Przelotnie padać może właściwie wszędzie. Przeważnie dziś około 21 stopni, maksymalnie 25 na południowym wschodzie.
23: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: To jest pierwszy program Tok FM. Mamy 24 minuty po 6. Jest z nami teraz Joanna Sokołowska, menadżerka do spraw komunikacji UNICEF Polska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Mamy raport dotyczący wykluczenia transportowego oczami dzieci. I tutaj co szósta młoda osoba w wieku od 12 do 19 lat jest zagrożona takim wykluczeniem. 30% badanych uważa, że w ich miejscu zamieszkania dostęp do komunikacji jest problemem. Dlaczego ta kwestia jest ważna?
2: To jest sytuacja, wykluczenie transportowe to jest sytuacja, gdzie dziecko tylko teoretycznie ma dostęp do szkoły, do lekarza, do zajęć sportowych czy kulturalnych, ale praktycznie nie może z nich korzystać, ponieważ nie ma czym dojechać, albo transport kursuje tak rzadko, że nie daje możliwości skorzystania z tych usług. W przypadku dzieci z problemem wykluczenia transportowego jest to szczególny problem, dlatego że wpływa
0: Pomogę tutaj jakby doprecyzować jedną rzecz. Mhm. To jest nie tylko dojazd, nie tylko transport. To jest na przykład poczucie, że tutaj relacje by były ze znajomymi lepsze, tak 30% tych osób badanych wskazuje, gdyby Nawet była więcej. Lepsza komunikacja, prawda?
2: Tak, a wśród dzieci stricte już doświadczonych wykluczeniem transportowym to ponad 45% uważa, że miałoby więcej przyjaciół, gdyby ich sytuacja transportowa była lepsza. 66% młodych osób zagrożonych wykluczeniem transportowym nie mogło uczestniczyć w spotkaniu ze znajomymi z powodu problemu z dojazdem. Więc to jest problem, który wpływa nie tylko na edukację, na dostęp do lekarzy, specjalistów. To jest problem, który dotyka całych rodzin. Tak?
0: A czy to nie jest tak, że dzisiaj wszyscy mają, w każdym gospodarstwie domowym praktycznie jest samochód, trochę tak jak w Stanach Zjednoczonych i w związku z tym ci operatorzy lokalni, te autobusy się przestały opłacać i jakoś sobie ludzie radzą. Jak pani na to odpowie?
2: Nie, to nie jest tak. Problem transportu publicznego dzisiaj jest przerzucany właśnie na rodziny, ale nie możemy zakładać, że każdy ma samochód, każdego stać na samochód. Poza tym to jest podstawowa różnica pomiędzy osobą dorosłą wykluczoną transportowo a dzieckiem. Osoba dorosła może mieć prawo jazdy, może mieć środki na to, żeby wziąć taksówkę, ma większą też elastyczność w zmianach planów. Natomiast dla dzieci bardzo charakterystyczne jest właśnie to, że młodzież traktuje zdobycie prawa jazdy jako jedną z głównych strategii wydostania się z wykluczenia transportowego. Natomiast to nie powinien być model rozwiązania problemu, tak? Nie możemy zakładać, że każda rodzina będzie ten samochód miała i jeszcze przy okazji będzie miała dorosłego, który kilka razy dziennie będzie woził dziecko na zajęcia. Jeszcze pamiętajmy o tym, że często to są rodziny wielodzietne. To nie jest tak, że jest tylko jedno dziecko, któremu trzeba zagospodarować czas. Czasem to jest dwójka, trójka dzieci. Zajęcia są w różnych godzinach. To jest ogromna odpowiedzialność i logistyka, która spada na rodzinę. Wiemy, że w grupie młodych osób zagrożonym wykluczeniem transportowym prawie 20% z nich dojeżdżało właśnie do szkoły samochodem z innymi osobami niż rodzice, czyli do tego jeszcze włączamy dziadków, sąsiadów. To jest cała logistyka, podczas gdy wśród osób niezagrożonych problemem to było raptem 7%.
0: A dlaczego w ogóle jest wykluczenie transportowe? Co wpływa na to, że ta oferta jest słaba, oferta przewozów?
2: Największym problemem jest koordynacja transportu. W naszych rekomendacjach, które wyszły, które wydaliśmy po publikacji raportu i badania przeprowadzonego na ogromnej grupie, bo 2,5 tysiąca respondentów, mówimy o tym, że system nie powinien kończyć się na granicy jednej gminy, bo młody człowiek często mieszka w jednej gminie, chodzi do szkoły w drugiej gminie, do lekarza dojeżdża jeszcze do innego miejsca, tak samo na zajęcia dodatkowe. Dlatego potrzebna jest koordynacja na poziomie ponadgminnym, no najlepiej wojewódzkim, i integracja autobusów z koleją. Druga rzecz to minimalny standard dostępności połączeń. Tak? Transport musi funkcjonować nie tylko rano i bezpośrednio po zakończeniu lekcji, ale również po południu, wieczorami, w weekendy, wtedy, kiedy dzieci korzystają właśnie z zajęć dodatkowych, z zajęć kulturalnych, spotykają się z rówieśnikami. UNICEF Polska też wskazuje potrzebę na stworzenie transportu na żądanie, czyli takich elastycznych przewozów uruchamianych w odpowiedzi na realne zapotrzebowanie mieszkańców. To pozwala, szczególnie tam, gdzie tradycyjna linia autobusowa byłaby trudna do utrzymania, po prostu byłaby nieopłacalna. I to by pozwoliło też wesprzeć komunikację, szczególnie w tych małych miejscowościach, tak? Bo pojazd wtedy jedzie wtedy, kiedy jest rzeczywiście potrzebny, jest jakby zamawiany. To jest coś między taksówką a autobusem, tak? Takie rozwiązanie.
0: Potrzeby komunikacyjne są związane z, czy też opierają się na takich podstawowych w ogóle prawach młodych ludzi, o czym mówi konwencja o prawach dziecka. To też trzeba zauważyć, że to odgórnie na coś umówiliśmy, że dzieci mają podstawowy dostęp do czegoś, prawda?
2: Tak, konwencja o prawach dziecka nie ustanawia wprost prawa do autobusu czy transportu publicznego, ale transport jest narzędziem umożliwiającym realizację wielu praw zapisanych właśnie w konwencji. Mówimy przede wszystkim o prawie do edukacji, do możliwości pełnego rozwoju talentów i zdolności, no i przede wszystkim też o prawie do ochrony zdrowia. Prawie 30% młodych ludzi miało problem z dojazdem do lekarza specjalisty. Mówimy też o prawie do wypoczynku i zabawy, do uczestniczenia w życiu kulturalnym. No, mówimy o równych szansach w dostępie do tych praw. Jeżeli miejsce zamieszkania powoduje, że dziecko nie może wybrać szkoły odpowiadającej jego aspiracjom, jego zainteresowaniom, nie może dojechać na trening albo do specjalisty właśnie, to tylko formalnie ma to samo prawo jak dziecko z dużego miasta. Tak?
0: Przed jaką perspektywą tutaj w tej chwili stoją uczniowie, mam na myśli kolejne lata, czy będzie lepiej?
2: Miejmy nadzieję. UNICEF Polska będzie wciąż działał na rzecz poprawy tej sytuacji i to, żeby ustawodawczo, że tak powiem, odgórnie. Miejmy nadzieję, że będzie, bo pamiętajmy, że dla dorosłego człowieka brak dostępu do transportu albo ograniczony transport nie jest takim zagrożeniem jak dla młodego człowieka, bo jeżeli sytuacja typu 15-latek, mamy 15-latka, którego koledzy spotykają się po szkole, on po raz kolejny musi wrócić od razu do domu, bo później nie ma czym wrócić, czym dojechać, i taka sytuacja się powtarza tygodniami, to zaczynamy mówić nie tylko o transporcie, ale też o samotności, o izolacji, o nierównych szansach na budowanie relacji.
0: Tak, bo zajęcia na przykład, przepraszam, w ośrodku kultury są o 16, a ostatni autobus odjeżdża o 15:15, dajmy na to.
2: Dokładnie, no dokładnie. Więc mówimy tutaj też o pogłębieniu tego kryzysu samotności i budowania relacji społecznych wśród młodzieży.
0: Bardzo dziękuję za ten głos. Była z nami Joanna Sokołowska, menadżerka do spraw komunikacji UNICEF Polska. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Dziękuję najmocniej, do usłyszenia.
0: Już teraz pora na pierwszy program gospodarczy. Od 20 lat Niemcy napędzają polski PKB. O tym przeczytamy dzisiaj w Rzeczpospolitej. Od 2005 roku Niemcy kupili od nas towary za 5 bilionów złotych. Od wejścia do Unii 11-12% wzrostu PKB zawdzięczamy właśnie relacjom z największą gospodarką Europy. I tutaj pojawia się wiele liczb w tym artykule i w dalszej części czytamy, że RFN są największą gospodarką, a niemieccy konsumenci mają największą liczbę, siłę nabywczą, mają największą w zachodniej Europie już od lat 50. Pod kątem mocy przemysłowych Bundesrepublika ustępowała na kontynencie tylko ZSRR. Po przerysowaniu mapy Europy na początku lat 90. połączenie wschodnich i zachodnich Niemiec oraz rozpad sowieckiego kolosa, prymat Niemców stał się już niepodważalny. A jak to wpływa na naszą gospodarkę? O tym dzisiaj w Rzeczpospolitej. Tutaj także o AI-flacji, która już drenuje portfele. Otóż sztuczna inteligencja miała obniżać koszty, a na razie gigantyczne inwestycje w centra danych i infrastrukturę AI podnoszą ceny energii, elektroniki oraz oprogramowania. Boom inwestycyjny wokół sztucznej inteligencji przypomina wcześniejsze rewolucje technologiczne. Elektryfikacja, także budowa kolei czy też rozwój internetu wymagały także ogromnych nakładów, które początkowo podbijały ceny surowców, energii i usług. Dopiero po zbudowaniu infrastruktury zaczynały przynosić trwały wzrost produktywności i obniżać koszty. A dzisiaj podobną drogę właśnie przechodzi AI. Rozbudowa centrów danych wpływa nie tylko na ceny energii i elektroniki. Zwiększa również zapotrzebowanie na miedź, okablowanie, materiały budowlane oraz wykwalifikowanych pracowników. O tym wszystkim dzisiaj przeczytają Państwo w Rzeczpospolitej. Teraz już o tym, co w Dzienniku Gazecie Prawnej, a tutaj tekst dotyczący najlepszej reformy, którą wprowadza MEN, czyli mowa tutaj o tym zakazie komórek. To w tytule artykułu właśnie tak został ujęty. Zakaz używania telefonów w szkołach, ograniczenie liczby lekcji religii i wprowadzenie edukacji zdrowotnej. To są właśnie te zmiany w oświacie, które Polacy uznają za najbardziej korzystne od początku kadencji obecnego rządu. Kompas Jutra, wchodząca w życie z początkiem roku szkolnego reforma MEN, znalazła się daleko za liderami. Szczegóły Kompasu Jutra mają charakter merytoryczny i specjalistyczny, a takie treści znacznie trudniej przebijają się do opinii publicznej niż informacje proste, konkretne i budzące emocje. W Gazecie Wyborczej o lokatorach Mieszkań Plus, którzy decydują o swojej przyszłości. Mieszkańcy wszystkich bloków wybudowanych w ramach rynkowej części programu Mieszkanie Plus otrzymali wreszcie oferty wykupu mieszkań i stanęli przed koniecznością podjęcia kluczowych decyzji. Nadal wynajmować albo przejść na własność. Dostaliśmy miesiąc na odpowiedź, mówi jeden z lokatorów na łamach dzisiejszej Gazety Wyborczej.
3: Autopromocja.
4: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
7: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
4: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
3: Autopromocja.
8: Reklama.
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze, finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze, finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze, finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze, finance.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Przyszłość jest w naszych rękach, a każda ważna decyzja zaczyna się od rozmowy. Dlatego Karpacz ponownie stanie się miejscem dialogu o najważniejszych wyzwaniach współczesnego świata. Zapraszamy na jubileuszowe 35. Forum Ekonomiczne. Ponad 6 tysięcy uczestników, jedno miejsce, wspólna wizja. 8-10 września Forum Ekonomiczne w Karpaczu. W imieniu zarządu oraz radnych województwa.
2: Serdecznie zapraszam, Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
5: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
4: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
5: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
3: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 6.40, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Apeluję stąd z Westerplatte do kanclerza Niemiec, do narodu niemieckiego. Załatwmy sprawę reparacji i zadośćuczynienia z myślą o sprawiedliwości historycznej, ale i z myślą o przyszłości, powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas dzisiejszych obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zwrócił się m.in. do rządu i innych polityków o wspólne działanie w tej sprawie. Nawrocki stwierdził, że prawdziwa, twarda sojusznicza deklaracja wobec Polski wymaga tego, aby nasi sojusznicy z Berlina i nasi sąsiedzi wypłacili nam zadośćuczynienie, które Polska przekaże na polskie siły zbrojne, na polski przemysł zbrojeniowy, żebyśmy nie musieli brać zachodnich kredytów, abyśmy dostali to, co nam się należy. A dziś się mija 87 lat od wybuchu II wojny światowej. Nad ranem, w ramach oficjalnych uroczystości upamiętniających wydarzenia tamtych dni, na gdańskim Westerplatte i w Wieluniu w Łódzkiem zawyły syreny alarmowe. Westerplatte i Wieluń to pierwsze miejsca, które padły ofiarą niemieckich ataków. Kilkunastu górników z likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach nadal prowadzi podziemny protest. Pracowników nocnej zmiany, którzy wyjechali na powierzchnię, zastąpili koledzy z kolejnej zmiany. Protestujący, według związkowców z sierpnia 80, sprzeciwiają się kształtowi likwidacji zakładu oraz planowanemu zwolnieniu pełniącego obowiązki dyrektora kopalni. Zarząd PGG określa protest jako nielegalny strajk. Więcej o tym opowie nasz reporter w informacjach TOK FM o 7. Od dziś edukacja zdrowotna jest dla uczniów obowiązkowa, z wyjątkiem modułu o zdrowiu seksualnym. Przedmiot wchodzi do szkół w cieniu wniosku PiS-u do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów, które go wprowadzają. Edukacja zdrowotna nie jest jednak nowością w szkole. W ubiegłym roku zastąpiła wychowanie do życia w rodzinie. Chętni uczniowie mogli wówczas chodzić na nieobowiązkowe zajęcia. To jeszcze przy okazji. Puls Biznesu twierdzi dziś, że uczniowie korzystający z narzędzi sztucznej inteligencji osiągnęli o 18% lepsze wyniki z prac domowych, ale ich wyniki na egzaminach były gorsze o 24%. Naukowcy przez 30 miesięcy analizowali wpływ generatywnej sztucznej inteligencji na wyniki w nauce i czas odrabiania lekcji przez 26 tysięcy uczniów szkół średnich w Chinach. Gazeta podkreśliła, że eksperyment objął też niemal 1000 tureckich licealistów. Zwykły chatbot poprawił wyniki podczas ćwiczeń, jednak po odebraniu dostępu do AI uczniowie uzyskali na egzaminie wyniki o 17% gorsze od grupy kontrolnej. Napisał Puls Biznesu. Maksymalnie dziś na termometrach 25 stopni, przeważnie jednak około 21. Deszcz może padać dzisiaj w całym kraju.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: To jest pierwszy program TOK FM. 17

0: odwołuje się do pojęcia zmiany. Tak skonstruowane mamy nasze mózgi, że reagują podwyższonym pobudzeniem na zmiany w naszym najbliższym otoczeniu. To nasze dziedzictwo po przodkach, gdzie od zauważenia bądź przeoczenia tych zmian mogło przecież zależeć nasze życie. No dzisiaj szkoła nie uśmierca, ale jednak po dobrych 2 miesiącach wakacji następuje konieczność z dnia na dzień zmiany trybu swojego życia i dostosowania się do tego wszystkiego, co jest ze szkołą związane, a więc koniecznością wstawania o określonej godzinie, rezygnacji z jakże błogich godzin, dosypiania, polegiwania w pościeli. To wszystko, co było cudowne w wakacje, no niestety brutalnie się kończy.
1: Jak to zrobić, żeby bezboleśnie albo najmniej boleśnie przez to przejść?
0: No pewnie najrozsądniej byłoby przewidzieć, jakie utrudnienia i jakie te niemiłe aspekty wiążą się z powrotem szkoły do życia całej rodziny, bo to przecież nie tylko dzieci dotyczy, i przygotować się wcześniej do tych zmian. No tak, ostatni tydzień przed wakacjami byłoby pięknie, gdyby stopniowo następowało wprowadzenie pewnej rutyny w bieg dnia, żeby kończyło się polegiwanie do godziny 11 czy 12, a stopniowe przesuwanie na coraz wcześniejszą godzinę.
1: Czyli zmieniamy przyzwyczajenia w związku z rokiem szkolnym, jeszcze przed rokiem szkolnym kilka dni.
0: Tak by było optymalnie, ponieważ jeśli do 31 sierpnia jest luz, bluz i pełna elastyczność dnia, a potem nagle od 1 września niemalże jak poborowy podlegamy wymaganiom szkoły, no to trudno oczekiwać aplauzu.
1: Oboje na pewno pamiętamy taki stresujący moment, kiedy idziemy do szkoły, do nowej klasy i tak. Kto będzie z nami chodził do klasy, to jest niewiadoma. Z kim będziemy w ławce? Kto będzie nas uczył języka polskiego? W którym dniu będą, nie wiem, będzie 7 lekcji, a w którym 4 i tym podobne kwestie. Jaką rolę tutaj na przykład mają rodzice do odegrania w tym jakby odnalezieniu się w nowej rzeczywistości, uspokojeniu dziecka, że będzie dobrze?
0: Myślę, że najważniejsze jest to, żeby rodzice nie wprowadzali takiej atmosfery stanu wyjątkowego. Wielu rodziców pochłoniętych koniecznością, no chociażby doprowadzenia do tego, że biurko jest przygotowane do nowego roku szkolnego, bo jakoś od czerwca trudno było dziecku na to znaleźć czas, po zrobienie tych zakupów, które do szkoły są niezbędne. Dla rodziców to może być czas dosyć nerwowy, ale na Boga niech to nie oznacza przekazywania dzieciom komunikatów. Rany boskie, znowu się zaczyna to szkoła. Znowu się zacznie ta rutyna, ten koszmar, ten horror, to przygotowywanie do klasówki w ostatnią chwilę i tak dalej. Rodzice mają tutaj do odegrania naprawdę bardzo dużą rolę i chciałoby się powiedzieć, take it easy. No już ileś pokoleń tę szkołę przeżywało, prawda? I nie jest tak, że kiedyś szkoła była znacznie bardziej przyjazna i dostosowująca się do dzieci.
1: Jakie znaczenie ma wysłuchanie dziecka? Zatrzymanie się na chwilę i skoncentrowanie się na tych jego wątpliwościach, lękach?
0: No w bardzo wielu rodzinach nie ma takiego zwyczaju, żeby rozmawiać o tym, co dziecko czuje, rozmawia się o tym, co jest do zrobienia i dlaczego nie zostało jeszcze zrobione. I w rezultacie dziecko ze swoimi obawami, z których część jest uzasadniona, część nie, tak jak i w odniesieniu do nas, dorosłych, dziecko zostaje samo, a niepodzielone lęki, niepewności i obawy rosną i mogą przybierać naprawdę kosmiczne zupełnie rozmiary. Tak na marginesie, przeogromna większość dzieci wraca do tych samych klas, które opuściła w czerwcu i wie, że zapewne siedzieć będzie albo w jednej ławce, albo w sąsiadujących ławkach z zaprzyjaźnionymi.

0: przyjaźnionymi dziećmi, więc nie jest tak, że dla wszystkich 1 września to początek rewolucji w życiu.
1: Może się pojawić taki kryzys, że usłyszymy od dziecka: mamo, nie chcę tam iść. Co zrobić wtedy?
0: No, wysłuchać dziecka to jest ten podstawowy obowiązek, ale wysłuchać nie po pytaniu sformułowanym, a przestań, że się wygłupiać, no przedstaw mi argumenty, które przemawiają przeciwko temu. We wszystkich swoich niepewnościach i obawach dziecko powinno mieć pewność, że znajdzie zainteresowane ucho u człowieka pełnego dobrej woli do tego, żeby je wysłuchać, zrozumieć, pogadać. Nie wszystko da się załatwić. Powiem więcej. Nie przed wszystkimi przykrymi myślami rodzic powinien swoje dziecko za wszelką cenę chronić. Chodzenie do szkoły to także stopniowe wchodzenie w taki świat, który składa się z sytuacji miłych, mniej miłych i całkiem obrzydliwych. I to wszystko tworzy nasze życie i musimy nauczyć dzieci radzić sobie z tym.
1: Fakt, że pojawia się stres w nowej sytuacji, to jest normalne.
0: Normalne.
1: Nie ma też co sobie robić wyrzutów z tego powodu. Ale jest kwestia albo stresu, albo już lęku. Co zrobić, gdy pojawia się to drugie i jak w ogóle się na tym poznać?
0: Jeśli obserwujemy wyraźną zmianę nastroju dziecka, ale nie taką 15-minutową, kiedy dziecko zapowiada, że nie chce uczestniczyć już więcej w tym horrorze zwanym szkołą, bo dzieci przyjmują często takie sformułowania od swoich, nie wiem, autorytetów medialnych czy od rówieśników, ale jeśli jesteśmy świadkami tego, że w miarę zbliżania się rozpoczęcia roku szkolnego zmienia się na wiele godzin każdego dnia nastrój dziecka, że staje się poważne albo coraz więcej czasu stara się spędzać w izolacji od nas, przestaje z nami rozmawiać, nie chce dzielić się swoimi myślami, szczególnie jeśli obserwujemy także, że na przykład pogarsza się jakość snu, to jest bardzo dobry wskaźnik narastającego lęku u dzieci. No, u niektórych dominują objawy ze strony przewodu pokarmowego i tak dalej. Jeśli mamy z tym do czynienia, no to znaczy, że przegapiliśmy w przeszłości sytuację, kiedy ten pełen obaw stosunek do szkoły kształtował się i narastał. I w takiej sytuacji radziłabym kontakt ze specjalistą.
1: Co możemy zrobić jeszcze dzisiaj rano, żeby było każdemu przyjemniej, żeby tego stresu było mniej? Teraz mamy za 8 minut godzinę 7, czyli niektórzy nasi słuchacze wstają z łóżka. Godzina 9 to jest chyba rozpoczęcie roku, takie uroczyste w większości. Więc jakieś wskazówki z pani strony?
0: Nie dopuszczać do tego, że dziecko wstaje w ostatniej chwili, bo wiele osób, niezależnie
1: jeszcze
0: od wieku...
1: Jeszcze 5 minut.
0: Zbawi mnie to, jak jeszcze 5 minut pośpię, to naprawdę będę już wyspany po prostu po pachy, a to nieprawda. A 5 czy 10 minut więcej rano może sprawić, że zamiast łykanego między sypialnią a łazienką śniadania, no będzie czas na to, żeby spokojnie usiąść, popatrzeć sobie i popatrzeć sobie w oczy i uświadomić tym młodym ludziom, że no właściwie to fajny się czas zaczyna, bo przecież szkoła to też przerwy, które dla wielu uczniów są esencją chodzenia do szkoły, aczkolwiek nie zawsze wiążą się wyłącznie z miłymi przeżyciami, no są jednak tym fajnym elementem.
1: Co by powiedziała pani w 8-latce zmartwionej, która idzie do szkoły dzisiaj? Gdyby tutaj, nie wiem, usiadła i podzieliła się tymi obawami, albo i nie, albo po prostu byłaby osowiała. Jak się rozmawia?
0: No, najważniejsze jest to, żeby dziecka nie osądzać, nie ofukiwać, nie wydawać takich sądów pod tytułem
1: nie zawracaj głowy.
0: Nic się nie dzieje, no w ogóle tam poczekaj, będziesz duży, to dopiero zobaczysz, co to są prawdziwe problemy. Więc no, nie popełniać takich podstawowych błędów. To jest chyba rzecz najważniejsza. A pokazać dziecku spokojną, uśmiechniętą twarz, zaręczając jednocześnie, że na pewno sobie jakoś poradzimy. Pewnie będą trudne chwile, ale tych fajnych i radosnych będzie więcej. Damy radę, w końcu jesteśmy razem.
1: Już zaczyna się rok szkolny, już chodzimy na lekcje. Kurz opadł, akademia dawno za nami. Jakiej pomocy można szukać już w szkole, takiej psychologicznej, czego mamy prawo wymagać od szkoły?
0: Przeogromna większość szkół w tej chwili zatrudnia już psychologów. No, wydaje się, że to są osoby, które stoją, no jeśli nie na pierwszej, to na drugiej linii borykania się młodych ludzi ze swoim życiem. A dlaczego na drugiej? Bo na pierwszej jest jednak wychowawca klasy. I mieć takiego wychowawcę, który zauważa, że z dzieckiem się coś dzieje, przecież nie wszystkie dzieci przy odczuciu jakichkolwiek obaw lecą od razu, rzucają się na wychowawcę i opowiadają o szczegółach swoich przeżyć. Przecież to nie jest tak prosto. Więc ważne jest, żeby wychowawca chciał i potrafił zauważyć, że z dzieckiem dzieje się coś nowego, coś innego. To jest ta pierwsza linia. No potem jest psycholog szkolny, ale też pamiętajmy, że są różne służby psychologiczne poza szkołą, bo z różnych powodów i względów bywa czasem tak, że na załatwienie sprawy rozterek młodego człowieka w szkole nie bardzo możemy liczyć. Myślę, że w każdej szkole na największej, najważniejszej tablicy powinny też wisieć informacje o numerach alarmowych, sprawdzonych, świetnych. 116, 111 to jest to, co powinno być propagowane.
1: Jeszcze zawsze. Na koniec powiedzmy coś, co pozwoli, że będzie raźniej młodym ludziom, którzy być może nas słuchają w tej chwili. Pani doktor, pani się obawiała? Miała pani taki stres związany z pójściem do szkoły? Ja miałem.
0: Ja rozumiem, że my z naszej przeszłości, no nie wszystko my pamiętamy wiernie, ale gotowa jestem przysięgać, że szkoła wiązała się ze zdecydowanie większą liczbą przyjemnych zdarzeń dla mnie niż tych niemiłych. Nie kojarzę napięcia, raczej radosne wyczekiwanie. No, że szkoda, że nie będzie można już tyle czasu przebimbać każdego dnia na podwórku, ale cudnie, że znowu spotkamy się ze wszystkimi.
1: Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholożka dziecięca z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Była razem z nami w pierwszym programie Talk FM. A już za kilka minut informacje o godzinie 7, a po informacjach będzie poranek Talk FM. Zaprasza Dominika Wielowiejska. Dzień dobry, Dominiko.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Co dzisiaj w planie?
2: Po 7.20 gościem TOK FM będzie Piotr Miller, europoseł, który no, jest współtwórcą Stowarzyszenia Rozwój Plus, czyli tego ugrupowania Mateusza Morawieckiego. Tutaj bardzo dużo tematów, między innymi propozycja Komisji Śledczej w sprawie zonda krypto. Po godzinie 7.40 Robert Korzeniowski, doradca ministra sportu, czterokrotny mistrz olimpijski. Porozmawiamy o tym, co dalej będzie z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, jak chronić sport przed polityką. No i porozmawiamy też o tej ujawnionej właśnie umowie sponsorskiej, bo też jest bardzo ciekawa. Po godzinie 8 Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji. Tu też wiele tematów, między innymi doniesienia o tym, że prokuratura chce wystąpić o uchylenie immunitetu Szymona Hołowni. Po godzinie 8.20 profesor Sławomir Sowiński i Katarzyna Skrzydłowska-Kaluki.
1: Bardzo dziękuję. Dominika już z Państwem zostaje i poranek TOK FM. Po informacjach już będziemy rozpoczynać, a za dzisiejszy pierwszy program TOK FM. Dziękuję Państwu. Liwia Prądzyńska, Róża Rumińska i Wojciech Muzal. Dobrego dnia. Życzymy do usłyszenia.
3: Kontrofon. Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
4: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są tu trochę takie ataki na oślep.
5: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie. Ropa, gaz, surowce. Niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Reklama.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 87 lat temu wybuchła II wojna światowa. Przed świtem na Westerplatte i w Wieluniu trwały rocznicowe obchody. Od dziś paliwa znów mają wyższą cenę. Program CPN skończył się. W kopalni Wujek trwa protest. Opowie o nim nasz reporter. Minęła 7. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Jak co roku o 4.45 na gdańskim Westerplatte rozpoczęły się obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Obecni prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk mówili zarówno o przeszłości, jak i o bardzo współczesnych wyzwaniach.
4: Pierwszy września to była brama do hekatomby i pandemonium na narodzie polskim. Apeluję stąd, z Westerplatte, do kanclerza Niemiec. Załatwmy sprawę reparacji i zadośćuczynienia z myślą o sprawiedliwości historycznej, ale z myślą o przyszłości.
5: W Westerplatte krzyczymy do całego wolnego świata. Bądźcie solidarni. Musimy dzisiaj pomóc przetrwać Ukrainie. Nie może powtórzyć się ta upiorna, bezradna, bezsilna polityka ustępowania złu.
3: Rocznicę wybuchu wojny i zbombardowania miasta wcześniej rano uczczono też w Wieluniu, w Łódzkiem. 87 lat temu, 1 września, nad ranem niemieckie bomby spadły tam na domy i miejscowy szpital. Natowskie samoloty poderwano dziś w nocy w Łotwie. Wcześniej armia wydała ostrzeżenie o możliwym zagrożeniu w łotewskiej przestrzeni powietrznej. W tym samym czasie o zagrożeniu ze strony dronów poinformował na telegramie gubernator rosyjskiego obwodu leningradzkiego. Po 29 minutach łotewskie ostrzeżenie odwołano. Podrożała benzyna. Skończył się rządowy program CPN. Przywrócona została stawka VAT na paliwa na poziomie 23%, co automatycznie podniosło ceny. Wczoraj wieczorem w całej Polsce na stacjach ustawiały się kolejki chętnych do zatankowania. W Zakopanem zabrakło paliwa.
6: Każdy, kto jeździ samochodem, śledzi na bieżąco informacje, co się dzieje na stacjach paliw. Dla każdego jest wyzwaniem płacić więcej za paliwo. No niestety, no takie mamy czasy, to nie my regulujemy cenę.
7: Robię dłuższe trasy raz w tygodniu, więc na pewno będzie gorzej.
3: I jest gorzej, czyli drożej. Dziś na jednej ze stacji w Warszawie za litr 95 zapłacimy 7,64, za diesla prawie 8,40. Na stacji w Radymnie, niedaleko Przemyśla, tuż przy granicy z Ukrainą, pustki. A ceny dokładnie takie same jak w Warszawie. W likwidowanej od kwietnia kopalni Wujek trwa podziemny protest górników. Nie zgadzają się oni z formą likwidacji zakładu. Zarząd Polskiej Grupy Górniczej określił ten strajk jako nielegalny. Grzegorz Kozieł.
8: Na dole przebywa kilkanaście osób. To obecnie pracownicy dziennej zmiany, którzy zastąpili swoich kolegów z nocnej zmiany. Górnicy pod ziemią powstrzymują się od pracy. Związkowcy z sierpnia 80 wyjaśniają, że powodem protestu jest zagrożenie, że w proces likwidacji kopalni mogą zostać zaangażowane firmy zewnętrzne. Bronią PO dyrektora zakładu, który ich zdaniem sprzyjał likwidacji prowadzonej własnymi siłami i którego planuje zwolnić zarząd spółki. Zdaniem zarządu PGG strajk jest nielegalny, natomiast pracodawca zamierza dążyć do tego, by porozumieć się z załogą. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
3: Bez telefonów komórkowych, za to z obowiązkową edukacją zdrowotną. Uczniowie rozpoczynają dziś naukę. Czy szkoły są do tego przygotowane? Sprawdzał w Białymstoku Jakub Medek.
9: Zajęcia z edukacji zdrowotnej mają dotyczyć chociażby zdrowia psychicznego i fizycznego. Agnieszka Krokos-Janczyło, podlaska kurator oświaty, zapewnia, że nie zabraknie nauczycieli tego przedmiotu.
10: Bardzo często dyrektorzy spośród własnej kadry wybierają te osoby, które jeszcze mają i predyspozycje, żeby taki przedmiot podprowadzić.
9: Drugą zmianę, zakaz telefonów komórkowych w szkołach, wprowadzili ustawą posłowie. Dla wielu szkół to nic nowego. W podstawówce numer 20 w Białymstoku taki zakaz obowiązuje, jak mówi dyrektor Mariusz Sokołowski, od 7 lat. Nie jest bezwzględne. W określonych warunkach uczniowie mogą użyć telefonów.
11: Korzystając z aplikacji jakichś, które przydają się do procesu dydaktycznego, mogą też za zgodą nauczyciela dzwonić do rodzica, jeśli jest jakaś ważna sprawa pilna.
9: Szkoły mają czas do końca grudnia na ustalenie formy zakazu i zapisanie jej w swoich statutach. Jakub Medek, TOK FM.
3: Równo za tydzień zbierze się Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Podejmie wtedy decyzję dotyczącą Radosława Piesiewicza, który w związku z aferą Zonda Krypto jest w areszcie. BKOL-em kieruje na razie jeden z wiceprezesów, Mieczysław Nowicki. 16-osobowe prezydium będzie chciało zwołać zarząd, a to oznacza kolejne tygodnie oczekiwań na konkretne decyzje. Więcej na ten temat wie Błażej Kulesza.
1: Cel, jak mówi minister sportu Jakub Rutnicki, jest jeden.
12: Trzeba ten bałagan posprzątać.
1: Tym bardziej, że Radosław Piesiewicz przebywa w areszcie, a jego adwokat czeka, by móc odwołać się od decyzji sądu, mówi mecenas Jędrzej Kupczyński.
13: Na tę chwilę nie możemy jeszcze złożyć zażalenia, jako że nie zostało sporządzone uzasadnienie postanowienia sądu.
1: Do kwietnia, czyli do wyborów, komitetem musi pokierować któryś z wiceprezesów.
14: Naprawdę nie sądzę, żeby najważniejszą sprawą było, kto tą buławę i korony będzie nosił.
1: Mówi Tomasz Hamera, wiceprezes PKOL i wiceprezydent Światowej Federacji Żeglarskiej.
14: To z pewnością nie jest sprawa, którą uda się zrealizować w przysłowiowe 3 minuty, czy nawet podczas jednego spotkania.
1: MKOL w oświadczeniu dla polskich mediów lakonicznie pisze, że pozostaje w kontakcie z Krajowym Komitetem w celu uzyskania dalszych wyjaśnień. Błażej Kulesza, TOK FM.
3: Informacje w TOK FM ponownie o 7.20. Od 20 stopni nad morzem do nawet 25 na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Warto mieć parasol, przelotnie może padać w całej Polsce. Na północnym wschodzie mogą pojawić się burze.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek TOK FM. Zaczynamy od przeglądu prasy i portali internetowych, a na pierwszej stronie Gazety Wyborczej Agata Kądzińska i Iwona Szpala piszą: były premier chce komisji śledczej, afera Zonda Krypto wchodzi do Sejmu, Rozwój Plus chce komisji śledczej, a PiS jest sceptyczny. Oczywiście tutaj jest prowadzona pewnego rodzaju gra, bo wydaje się, że Mateusz Morawiecki po prostu stwierdził, iż powołanie takiej komisji da mu jakieś polityczne punkty z tego względu, że akurat on sam nie był zaangażowany w te wszystkie podchody i branie pieniędzy od Przemysława Krala. Natomiast PiS tego nie chce, ponieważ wie, że trzeba będzie wzywać, a zapewne będzie wezwany i Jarosław Kaczyński, i ministrowie Karola Nawrockiego, i posłowie, którzy brali pieniądze, w każdym razie ich fundacje brały pieniądze od Przemysława Krala, więc w sumie nie jest to zbyt wygodne. Myślę, że Konfederacja też nie będzie chciała tej komisji śledczej, bo tutaj właśnie bohaterem mógłby się stać poseł Konfederacji Przemysław Wipler, którego fundacja też dostała sporo pieniędzy od Przemysława Krala. Więc zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Widać, że koalicja rządząca też na razie nie ma do tego przekonania, bo uważa, że musi działać prokuratura i najpierw trzeba pewne rzeczy wyjaśnić, dokończyć śledztwa, a nie wszystko wyrzucać na widok publiczny, dlatego że wtedy zazwyczaj śledczy, prokuratorzy mają problemy ze zbieraniem dowodów czy prowadzeniem generalnie śledztwa. I o tym zresztą pisze Mariusz Jałoszewski na stronie OKO.press, który zebrał wszystkie informacje pojawiające się w tej sprawie. I Mariusz pisze tak: dziennikarz Wirtualnej Polski Szymon Jarczak napisał na swoim koncie na portalu X, że w przyszłym tygodniu będą kolejne odsłony afer, które opisuje Jarczak, tu cudzysłów, będzie gorąco. Zresztą jakieś nagrania, to już mój komentarz zapowiadał także Roman Giertych, w każdym razie takie wysyłał sugestie. Z kolei zastępca redaktora naczelnego Onetu Andrzej Stankiewicz mówił wcześniej, że działania prokuratury w tej sprawie mogą objąć nawet kilkanaście osób związanych z prawą stroną sceny politycznej. O tym, że afera Zonda Krypto się dopiero rozkręca, pisał na portalu X premier Donald Tusk. Przyspieszenie działań prokuratury, pisze Mariusz, można się spodziewać jeszcze z jednego powodu. Pojawiające się publikacje ujawniają dowody w tej sprawie. Nikt dziennikarzom nie może tego zabronić, wykonują swoją pracę. To znaczy, jeżeli otrzymują takie informacje, od swoich nieoficjalnych źródeł, sprawdzają je, no to później publikują. Ale dla prokuratury to jest problem. Uderza to w tak zwane dobro śledztwa. Prokuratura musi się więc spieszyć, by potencjalni podejrzani o dowodach nie dowiadywali się z prasy, co pozwoli im przygotować linię obrony. Innymi słowy, wychodzą z założenia tutaj śledczy, że jeżeli są takie postacie, które mogą mieć postawione zarzuty, to jednak trzeba to przeprowadzić szybko, zanim media opublikują szczegóły. I teraz jeszcze Państwu chciałam powiedzieć, że właśnie Szymon Jadczak i Wirtualna Polska i Michał Fuja, TVN24, opublikowali artykuł o tym, jak wyglądał ten układ sponsorski między PKOL-em a Zonda Krypto. Giełda kryptowalut, która wkrótce potem upadła, dostała prawo do wykorzystywania twarzy, głosu i zdjęć olimpijczyków, obecnych i byłych. A gdyby ktoś z zawodników zażądał za to pieniędzy, zapłacić miał komitet. Sam PKOL miał założyć konto na giełdzie, rozdawać jej tokeny i brać połowę wpływów z ich sprzedaży Polakom. Innymi słowy, to już mój komentarz, Polski Komitet Olimpijski bierze na siebie namawianie ludzi na inwestycje i moralnie jest odpowiedzialny za to, że ludzie potracili swoje pieniądze. Dotarliśmy, piszą dziennikarze, do pełnego tekstu umowy sponsorskiej, na podstawie której Zonda Krypto została w październiku 2025 roku sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Co jeszcze mogą Państwo znaleźć w mediach? Otóż na pierwszej stronie Gazety Polskiej widzimy informację, że Krzysztof Wyszkowski został kawalerem Orderu Orła Białego. I to oczywiście budzi bardzo duże emocje. Myślę, że było to zresztą zrobione całkowicie świadomie, dlatego że Krzysztof Wyszkowski budzi bardzo silne emocje. Ja tutaj sobie wynotowałam rozmaite elementy jego działalności publicznej. Między innymi zaatakował Wandę Traczyk-Stawską i to jest właśnie symptomatyczne, że w dniu pogrzebu pani Wandy prezydent nagradza Krzysztofa Wyszkowskiego najwyższym polskim odznaczeniem, więc Wyszkowski zaatakował Wandę Traczyk-Stawską i Annę Przedpełską-Trzeciakowską, porównując je do zbrodniarza niemieckiego, hitlerowskiego, odpowiedzialnego za rzeź Woli. Czyli przecież mówimy tutaj o uczestniczkach Powstania Warszawskiego. Jest to wyjątkowy skandal, świństwo i łajdactwo. Ale przecież nie tylko to Wyszkowski opowiadał. Prezydentkę Gdańska, Aleksandrę Dulkiewicz, bardzo kłamliwie zaatakował za jej prywatne życie. Był wulgarny Wyszkowski wielokrotnie. Przy okazji jednego z koncertów mówił, że pani dyrygent widać odcisk Stanika i prześwit. Ach, właściwie już nie chcę tego kończyć, bo przepraszam w ogóle, że to cytuję. Ale to jest właśnie kawaler Orderu Orła Białego. O Idze Świątek właśnie specjalnie nawet cytuję wszystko to, co Wyszkowski wypisywał albo mówił w stosunku do osób, które nie są politykami, prawda? O Idze Świątek mówił: zwykła siemiana tandeciara, tylko dlatego, że wsparła WOŚP Jurka Owsiaka. Poza tym oczywiście atakował Lecha Wałęsę, no to już tradycyjnie, ale też atakował innych polityków, pomawiając ich kłamliwie o współpracę ze służbami. Oczywiście mało kto go pozywał, dlatego że niewiele osób chce się taplać w błocie razem z Wyszkowskim. Nie jest to żadna przyjemność, to jest po prostu kłamca i oszczerca, tak to trzeba sobie jasno powiedzieć. I muszę Państwu powiedzieć już także, że tutaj dobrze podsumował tę sprawę Waldemar Kuczyński, też działacz opozycji demokratycznej. bardzo aktywny, ponieważ napisał po prostu, że to, iż Nawrocki, w końcu przyjaciel Sławomira Cęckiewicza, nagrodził Wyszkowskiego tą właśnie, tym właśnie odznaczeniem, to po prostu miało związek z tym, że była to nagroda, napisał Kuczyński, za wieloletnie opluwanie Lecha Wałęsy, a nie za jakieś nadzwyczajne jego zasługi w czasie sierpnia 80. I to chyba dobrze podsumowuje ten wątek. Dosyć to jest bulwersujące, ale takie jest prawo prezydenta, ale my z kolei mamy prawo oceniać te decyzje prezydenta i pokazywać, jakie są kulisy i przyczyny. Jeszcze wracam do OKO.press, bo tutaj Mariusz Jałoszewski wskazuje, co się wydarzy w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Wydaje się, że faktycznie pętla, czy też no, sytuacja Bogdana Święczkowskiego, działacza PiSu Solidarnej Polski, który został szefem Trybunału Konstytucyjnego, ta sytuacja staje się coraz gorsza. Zresztą Święczkowski sam się miota. Oczywiście namówił Karola Nawrockiego, żeby ten nie odbierał ślubowania od legalnie wybranych sędziów Trybunału. Nie dopuszcza tych sędziów do orzekania. W Trybunale trwa nieustająca awantura. Oczywiście wiemy, że Karol Nawrocki ma obowiązek odebrać to ślubowanie, nie zrobił tego. W związku z tym ci sędziowie złożyli ślubowanie i przysłali go na ręce prezydenta. W oczywisty sposób lepiej by się stało, gdyby złożyli te ślubowania w Pałacu Prezydenckim. Dla mnie to nie ulega wątpliwości. Natomiast ci sędziowie, powtórzę to jeszcze raz, nie mieli wyjścia, dlatego że jeżeli nie złożą ślubowania, to będzie to jednoznacznie z tym, że zrzekają się funkcji, a oni zrzekać się nie chcą. Więc oczywiste jest, że musieli dokonać właśnie takiej formy ślubowania. I teraz sytuacja wygląda tak, że chcieli oni wejść na zgromadzenie ogólne sędziów TK, no ale Święczkowski zrobił awanturę i zerwał posiedzenie tego zgromadzenia. I tym samym, właśnie o tym pisze zresztą Mariusz, skoro nie udało się zwołać zgromadzenia, no to nie przygotowano wszystkich kwestii związanych z projektem budżetu Trybunału na przyszły rok. Chodzi oczywiście o rok 2007. A skoro nie ma propozycji Trybunału w sprawie budżetu, to z tego powodu rząd nie uwzględnił żadnych środków dla Trybunału na przyszły rok, bo musi mieć podkładkę w tej sprawie od Trybunału. To oznacza, że Trybunał po prostu stanie, bo nie będzie środków na pensje dla pracowników, sędziów i na emerytury dla sędziów TK w stanie spoczynków. I to jest sytuacja bardzo trudna, ale podkreślam jeszcze raz, że do tego doprowadził Święczkowski, bo gdyby on dopuścił zgodnie z prawem legalnie wybranych sędziów do orzekania, odbyłoby się normalne zgromadzenie ogólne sędziów TK, zostałyby przyjęte założenia dotyczące budżetu i Ministerstwo Finansów w oczywisty sposób byłoby zobowiązane do tego, żeby jakąś propozycję przedstawić. Natomiast w tej sytuacji Ministerstwo Finansów właśnie tych kosztów Trybunału nie uwzględniło. Co to może oznaczać? To może oznaczać, że także wśród tych sędziów wybranych za kadencji Prawa i Sprawiedliwości może jednak narastać bunt i Święczkowski stanie będzie w bardzo trudnej sytuacji. Czas na przegląd prasy już minął. Ja zapraszam Państwa na informacje. Po informacjach Piotr Miller, Stowarzyszenie Rozwój Plus. Po 7.40 Robert Korzeniowski, doradca ministra sportu. Po godzinie 8.00 Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji.
16: Autopromocja. Nowy rok szkolny to nie tylko nowe podręczniki i nowe wyzwania, to także dobry moment, by zajrzeć do cyfrowego świata naszych dzieci i sprawdzić, czy jest odpowiednio zabezpieczony. Hasła, prywatność, filtry rodzicielskie, udostępniane dane o tym, co możemy zrobić od technicznej strony, by zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych w sieci. O tym w najbliższym planie działania już dziś, 13.40, Szymon Kępka. Do usłyszenia.
2: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
17: Reklama. Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
20: Koniec lata. Nie.
21: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
22: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
21: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
23: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
24: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
23: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
25: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
26: Bo w Media Expert taniej masz.
27: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
28: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
29: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział skłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
15: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 7.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Najlepszy pomnik, jaki można wznieść ofiarom wojny, to Polska. Bezpieczna, silna i mądra, powiedział w Wieluniu marszałek Sejmu Włodzimierz Czerzasty. Podkreślił, że pamięć o wojnie nie może służyć do karmienia nienawiści. Czerzasty na obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wieluniu przypomniał, że 87 lat temu ciszę w tym mieście przerwały niemieckie bombowce. Były przywódca gangu z Compton, Dwayne Davis, został uznany przez ławę przysięgłych za winnego zabójstwa rapera Tupaka Shakura w 1996 roku. 63-letniemu Davisowi grozi dożywocie, ale jak podał dziennik Los Angeles Times, zapowiedział apelację. Według oskarżenia Davis zorganizował zabójstwo w odwecie za to, że kilka godzin wcześniej Tupak i jego wspólnicy mieli pobić siostrzeńca oskarżonego. Zadłużenie taksówkarzy przez ostatni rok wzrosło o 3,5 miliona złotych, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Obecnie 2600 dłużników ma do oddania blisko 60 milionów złotych. Najliczniejszą grupę podmiotów taksówkarskich stanowią jednoosobowe działalności gospodarcze. W TOK FM czas teraz na sport.
30: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Już troje naszych tenisistów w drugiej rundzie US Open w niedzielę. Awans walczył Kamil Majszak, wczoraj wieczorem Hubert Hurkacz, a w nocy Iga Świątek. Polka rozstawona z ósemką bez problemów pokonała Chinkę Shi Wang do 2-3. Hurkacz w czterech setach rozprawił się z Bośniakiem Damirem Dżumhurem. Nie udał się debiut na nowojorskich kortach Mai Chwanińskiej. Ona przegrała dość gładko z Amerykanką Taylor Townsend 2-6 i 3-6. Świątek w drugiej rundzie zagra z Nadią Podorowską z Argentyny, Hurkacz z Amerykaninem Benem Sheltonem, a Majszak z Valentinem Wascherotem z Monako. Dziś jeszcze o drugą rundę powalczą obie Magdy. Fręch zagra z rozstawioną z numerem 14 Amerykanką Iwą Jowicz, a Linety z brytyjską kwalifikantką Franceską Jones. Adios Argentina, mówi Lionel Messi. 39-letni napastnik pożegnał się z grą w narodowej kadrze. W emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych tłumaczy kibicom podjętą już wcześniej decyzję. Odchodzę z pokojem i dumą, wiedząc, że wraz z moimi kolegami z drużyny daliśmy wam chwile, o których kiedyś marzyliśmy, napisał Argentyńczyk na Instagramie. Więcej o tym opowie Błażej Kulesza.
31: Już raz Leo Messi rozstawał się z kadrą. Było to 10 lat temu. Wrócił jednak na mundial w Rosji, a 4 lata później z Albiceleste zdobył w Katarze Mistrzostwo Świata. Tym razem, jak mówi, podjął decyzję 2 dni po przegranym 0-1 finale mundialu z Hiszpanią, a strata ojca utwierdziła go w przekonaniu, że po 20 latach reprezentacyjnej kariery czas ją zakończyć. Messi w narodowych barwach rozegrał 207 spotkań, strzelił 125 goli. Teraz bramki będzie zdobywać jedynie w barwach Interu Miami, bo jego kontrakt wygasa za 2 lata. Błażej Kulesza, TOK FM.
30: 3 pary z udziałem drużyn Ekstraklasy wzbudzają największe zainteresowanie spośród 26 meczów pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski, która rozpocznie się dziś i potrwa do czwartku. Najciekawiej zapowiadają się w dziś wieczorny mecz Motoru Lublin z Legią Warszawa, a także w kolejnych dniach mecze Widzewa Łódź z Koroną Kielce i Śląska Wrocław z Pogonią Szczecin. I jeszcze angielska Premier League, bo na koniec okienka transferowego zaszaleć postanowił Liverpool. The Reds kupili Francuza Bradley'a Barcole z PSG za 123 miliony funtów.
3: Dużo chmur i sporo deszczu w prognozach. Miejscami głównie na północy i północnym wschodzie przejdą również burze. Termometry pokażą od 18 do 22 stopni, najcieplej na południowym wschodzie. Tam od 23 do 25.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach Piotr Miller, europoseł Stowarzyszenie Rozwój Plus. Dzień dobry, panie pośle.
0: Dzień dobry.
15: Szef klubu PiS-u, Mariusz Błaszczak, zarzucił pańskiemu ugrupowaniu, że działacie na rzecz Donalda Tuska, ponieważ chcecie zablokować wybór Marcina Ociepy na wicemarszałka Sejmu, a zdaniem Mariusza Błaszczaka ta funkcja właśnie PiS-owi się należy.
0: Przede wszystkim w normalnie funkcjonującym parlamencie to zarówno drugi, jak i trzeci klub parlamentarny powinni mieć wicemarszałka Sejmu i to jest nasze stanowisko. My przedstawiliśmy do też podpisu kolegów z Prawa i Sprawiedliwości projekt uchwały o rozszerzeniu składu prezydium Sejmu i uważamy, że oba kluby parlamentarne powinny mieć wicemarszałka i taki powinien być standard i w związku z tym stąd planowane jest zgłoszenie naszego kandydata.
15: Mateusz Morawiecki zgłosił propozycję powołania Komisji Śledczej do spraw Zonda Krypto, ale Prawo i Sprawiedliwość uważa, że to jest bezsensowny pomysł.
0: W sytuacji, w której opozycja nie ma żadnych instrumentów rzeczywistej kontroli tego, w jaki sposób będzie postępowała w tej sprawie prokuratura, niestety jedynym elementem, w którym, jedynym jakby sposobem, jedynym organem, który jest w takim teoretycznym przynajmniej, w teoretycznej możliwości użytkowania przez opozycję jest właśnie komisja śledcza, bo jeżeli by ona powstała, to zachowując zasady parytetów dla klubów parlamentarnych, członkowie również opozycji mieliby tam przedstawicieli, a podczas obrad komisji sejmowej udziela się odpowiedzi pod rygorem odpowiedzialności karnej, więc nie ma żadnego innego narzędzia w tej chwili opozycja niż właśnie próba powołania komisji śledczej, żeby na przykład odpytać szefa służb specjalnych czy ministra nadzorującego służby specjalnej, jak dawno temu wiedzieli o nieprawidłowościach w zonie krypto i dlaczego nie poinformowali o tym obywateli. Dziwię się, szczerze mówiąc, tutaj.
15: Ale dlaczego pana zdaniem PiS nie chce tej komisji śledczej?
0: Nie wiem, ja mam wrażenie, że chyba dlatego, że my zgłosiliśmy ten projekt. Po prostu na zasadzie, że nie chcą poprzeć projektu, który zgłosiło Rozwój Plus, ponieważ no, nie ma innego żadnego narzędzia. Słyszałem o takich propozycjach, w sensie gdzieś tam takie, tak między wierszami przynajmniej to zrozumiałem, że miałby być jakiś projekt ustawy, ale przecież żadnej ustawy, tym bardziej ta większość parlamentarna nie przyjmie. Jedynie co może się udać, to właśnie powołanie komisji śledczej w przypadku, gdyby kilkunastu przedstawicieli aktualnie rządzących włamało się na przykład poparło taką komisję, bo to może być po prostu też w ich dobrze rozumianym interesie, żeby wyjaśnić.
15: A pan jest pewien, że Konfederacja będzie chciała poprzeć taką komisję? Ja przypomnę, że Fundacja Przemysława Wiplera, polityka Konfederacji, dostała bardzo dużo pieniędzy od Przemysława Krala.
0: Rozumiem. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że tam pojawiły się tego typu sytuacje. Natomiast nie wiem, nie sądzę, żeby Konfederacja była przeciwko temu, a przynajmniej nie ta część związana z Ruchem Narodowym. W związku z tym liczę, że oni tam
15: bo oni nie lubią
0: przekonają pozostałych kolegów. Nie, może pośle. Dlatego, że też to jest okazja do zapytania faktycznie o to, co się działo w służbach. Niech pani zauważy, że faktycznie jest tak, że po prostu nie ma innego sposobu na to, żeby odpytać funkcjonariuszy służb specjalnych czy nadzorujących działających służby na tę okoliczność. Po prostu nie ma innych narzędzi niż właśnie komisja śledcza w aktualnych okolicznościach.
15: Panie pośle, jako premier zakaże kryptowalut albo wprowadzę bardzo restrykcyjne zasady, powiedział premier Mateusz Morawiecki w 2018 roku w wywiadzie dla telewizji Bloomberg. Co się stało, że przez 5 lat rząd nie wykonał tego planu? Rząd Prawa i Sprawiedliwości, Mateusza Morawieckiego.
0: Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że w tamtym czasie trwały właśnie prace nad rozporządzeniem MiCA, czyli regulacjami unijnymi, więc w tym sensie Polska brała udział w powstawaniu tych regulacji i dzisiaj tym właśnie tą odpowiedzią jest ta ustawa, która jest złożona przez pana prezydenta, czyli wdrożenie tych przepisów unijnych. I to byłoby rozwiązanie wystarczające, które pomogłoby uregulować ten
15: premier
0: obszar.
15: Premier Morawiecki nic nie mówił, że będzie czekał na rozporządzenie. Powiedział, że albo zakaże, albo wprowadzi bardzo restrykcyjne zasady. I przecież nic nie szkodziło uchwalić ustawę i potem ewentualnie ją znowelizować, jeżeli będą jakieś odstępstwa od tej zasady. Zawartej w MiCA, prawda?
0: Wie pani, to jest o tyle problem, że jeżeli zaczynamy wdrażać wymogi krajowe równolegle, gdy powstają przepisy unijne, to później się pojawia problem rozbieżności regulacyjnej, więc tutaj są różne strategie. To rozporządzenie, o ile dobrze pamiętam, było chyba przyjęte w 2023 roku, finał tych prac. W związku
15: Można było zgłosić projekt w 2023 roku, bo rząd Mateusza Morawieckiego rządził do końca tego roku.
0: Wie pani co, o ile dobrze pamiętam, to ono było przyjęte chyba w czerwcu, wejście w życie w czerwcu.
15: Nie, no ono weszło w życie w czerwcu, ale przecież jego treść była znana wcześniej. Można było przygotować projekt ustawy.
0: Rozumiem, ale z implementacją prawa unijnego jest zawsze tak, że niestety ono jest wdrażane zazwyczaj w terminach, które obowiązuje z prostej przyczyny, że inaczej dochodziłoby do nadregulacji. Natomiast nie zmienia to faktu, że to była druga połowa 2023 roku. I w związku z tym, no, po to był projekt ustawy późniejszy, który powinien być przyjęty, bez nadregulacji. To jest ten spór, który...
15: Ale właśnie Mateusz Morawiecki mówił całkowity zakaz albo bardzo ostre regulacje, po czym głosuje przeciwko tym ostrym regulacjom. No, czy pan widzi tutaj konsekwencje? Bo ja nie.
0: Widzę konsekwencję taką, że my od dłuższego czasu mówimy, że rozporządzenia i przepisy unijne powinny być wprowadzane w myśl zasady Unia Europejska plus zero, czyli krótko mówiąc
15: Mówił Mateusz Morawiecki w 2018 roku? Co innego
0: nie,
15: mówił?
0: Redaktor. Pan premier mówił, że należy ten sektor uregulować. I
15: bardzo ostro uregulować. Bardzo ostro. Nie tak, mówił, że będzie rozporządzenie MiCA plus zero. Powiedział, że bardzo ostro albo w ogóle zakazać. Panie pośle.
0: Pani redaktor, w 2018 roku rozporządzenia MiCA nie było, w związku z tym się rzecz pan premier nie mógł się odwoływać wtedy do tego, tylko do prac, które w tamtym czasie trwały. I finał tych prac był w 2023 roku i w związku z tym później należało przyjąć tę implementację właśnie w ramach zasady Unia Europejska plus zero. I z tego to wynika, pani redaktor. Plus, zresztą zacznijmy od jednej rzeczy. W 2024, 2025 roku wszystko wskazuje, że rząd Donalda Tuska wiedział o tym, że budowana jest piramida finansowa. Nie reaguje na ten fakt.
15: No ale przecież państwo głosowali przeciwko temu, żeby rząd miał instrumenty ogłaszania ostrzeżeń. Przecież przeciwko temu zagłosowaliście właśnie. Bo tam były przepisy dotyczące tego, że można wystąpić do regulatora w Estonii, poprosić o szczegółowe informacje na podstawie tej ustawy, a następnie umieścić na oficjalnej liście KNF ostrzeżeń. To przeciwko temu pańskie stowarzyszenie głosowało. Przeciwko.
0: Pani redaktor, służby specjalne w Polsce mają dużo instrumentów, żeby ostrzegać Polaków przed oszustwami. Między innymi, gdy widać, że jest zorganizowana grupa przestępcza, która prowadzi wyłudzenie, bo tak należy to nazwać, to co się zadziało, również może działać. To nie jest tak, że państwo bez tych przepisów było ślepe. Znaczy było ślepe, dlatego że być może dostało takie polecenie. Jeżeli premier polskiego rządu mówi, że wie o tym, że coś było piramidą finansową, twierdzi, że było to powiązane z Rosjanami, a dzisiaj obrońcą tego pana rzekomo powiązanego z Rosjanami staje się Roman Giertych, to tutaj państwo stoi na głowie, bo jeden z najbardziej wpływowych polityków Platformy Obywatelskiej, Roman Giertych, jest obrońcą bossa tej mafii finansowej, rzekomo powiązanej z Rosją, tak twierdził wcześniej Donald Tusk.
15: Ale panie pośle, bo tutaj prezes Jarosław Kaczyński też zarzuca premierowi Morawieckiemu i pisze tak, jak szybko niektórzy zmieniają maski. O zakazie kryptowalut w Polsce wielokrotnie mówiłem osobiście. Co więcej, zainicjowałem złożenie w tej sprawie ustawy. Niestety dopiero teraz, to już mój komentarz. Jeśli chodzi, pisze pan prezes Kaczyński, o sceptycyzm Mateusza Morawieckiego wobec tego rynku, to z naszych spotkań jako żywo go sobie nie przypominam.
0: Na szczęście wystarczy przeczytać wywiady publiczne pana premiera. Pani wymieniała rok 2018, nawet gdy...
15: No właśnie, ale potem się nic nie działo. W żaden sposób państwo nie zabezpieczyli inwestorów przed takimi piramidami. Mieliście na to 5 lat.
0: Pani redaktor, jeszcze raz powtórzę.
15: Pan premier powiedział tak, musimy to natychmiast zrobić, żeby się nie powtórzyła afera Amber Gold. Tak mówił i przez 5 lat nic się nie dzieje.
0: I w sytuacji, gdy poprzedniczka Zondy Krypto prowadziła różnego rodzaju działania, które miały charakter właśnie wątpliwy, to KNF właśnie reagował za naszych czasów, pani redaktor, w tym obszarze, ponieważ też miał instrumenty w tym zakresie, więc nie jest tak, że państwo jest bez instrumentów pomimo braku tej ustawy, choć oczywiście życzyłbym sobie, żeby ona w zakresie tym, który wynika wprost z rozporządzenia, została przyjęta i to jest nasze stanowisko jako klubu parlamentarnego Rozwój Plus, ale bez nadregulacji.
15: Zarzut wobec rządu Mateusza Morawieckiego był taki, że Sylwester Suszek, twórca BitBeja, czyli poprzedniczki Zonda Krypto, zaginął w 2022 roku, czyli wtedy, kiedy rządził PiS. I w zasadzie prokuratura nie była w stanie nic w tej sprawie zrobić, żeby się dowiedzieć, co się z nim stało. Co więcej, Marian W., pseudonim Maniek, któremu postawiono zarzuty za uprowadzenie Sylwestra Suszka, a wcześniej był zamieszany w mafię paliwową, dostał list żelazny. To jak to jest możliwe? Za rządów Prawa i Sprawiedliwości. To jak to się stało?
0: Pani redaktor doskonale wie, lepiej nawet pewnie ode mnie, że akurat w zakresie działań prokuratury, my na działania prokuratury, a w szczególności pan premier Mateusz Morawiecki, żadnego wpływu nie miał. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ja nie znam szczegółów dokładnie tej sprawy, o której pani w tej chwili mówi. Nie zmienia to jednak faktu, że jak rozumiem, od blisko 3 lat prokuratorem generalnym najpierw był pan Adam Bodnar, a teraz jest pan Waldemar Żurek. Nie wiem, czy w tych sprawach się coś posunęło do przodu.
15: Zostali zmienieni prokuratorzy, którzy pracowali nad tym w czasie Prawa i zarządów Prawa i Sprawiedliwości. W każdym razie na razie to się zmieniło. Ale problemem jednak jest to, że Fundacja Zbigniewa Ziobry jednocześnie otrzymała pieniądze od Przemysława Krala. Jak to jest możliwe?
0: Dopiero teraz. No oczywiście jest to dla mnie sytuacja, która nie może być chwalona, prawda? W związku z tym, no siłą rzeczy powiem w ten sposób, ja nigdy na taką sytuację bym się nie wystawił, ponieważ tego typu działania, gdzie się bierze środki finansowe od osoby, która nie jest zweryfikowana na działalność fundacji, którą się prowadzi osobiście, zawsze tworzy ryzyka o charakterze politycznym i ja bym po prostu takiego ryzyka nie podjął, podobnie jakbym nie poleciał na Ibizę na spotkanie z tego typu osobą.
15: Czy myśli pan, że spotkanie na Ibizie posła Moskala miało związek z tym, że później zgłaszał poprawki do ustawy o aktywach kryptowalutowych?
0: Nie twierdzę, że tak było, bo nie musiało tak być wcale, tym bardziej, że nie wiem, czy poprawki
15: były przypadek.
0: Mogło być zupełnie w innym celu, ale nie usprawiedliwia to w żaden sposób tego spotkania, żeby była jasność. Po prostu ja nie chcę stwierdzać, z jakiego powodu to się odbyło, natomiast uważam, że jest nieostrożnością ze strony polityka spotkanie się z tego typu personą, co do której w tamtym czasie już było wiadomo, że jest kontrowersyjna, prawda? Bo oczywiście mogą się zdarzyć spotkania z przedsiębiorcami czy z osobami, które później okażą się kontrowersyjne i wtedy siłą rzeczy trudno mieć zarzut do osoby, która się spotyka, że w tamtym czasie tego nie wiedziała. Natomiast w tym czasie, kiedy spotkanie pana posła Moskala się odbywało, akurat już pan Kral budził duże wątpliwości i emocje.
15: Europoseł Piotr Miller, Stowarzyszenie Rozwój Plus, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę.
0: Dziękuję, pani redaktor, dziękuję państwu.
15: Za chwilę informacja, po informacjach Robert Korzeniowski, doradca ministra sportu.
1: Autopromocja.
4: Ksiądz rzymskokatolicki w Polsce, zwłaszcza wikarzy, ci najniżej w hierarchii, to jest zawód wysokiego ryzyka kryzysu psychicznego. Mamy też przypadki takich diecezji, w których mieliśmy w określonych czasach rządów określonych biskupów wręcz serię samobójstw. W Polsce są księża milionerzy, a są księża, którzy klepią niewiele mniejszą biedę, jak ludzie, z którymi mieszkają na parafii.
5: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM w czwartki.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu.
1: Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
14: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
13: Polecam Michel Mon.
14: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
16: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
17: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
32: No.
18: A tamta to jest mega.
32: Mega, mega.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
33: Formy oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
34: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
35: Reklama.
36: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 7.41. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego chce powołania komisji śledczej do wyjaśnienia afery Zonda Krypto. Chodzi przede wszystkim o zbadanie wątku, czy ktoś ostrzegał obywateli przed inwestowaniem pieniędzy na giełdzie kryptowalut. Jak przekonywał przed chwilą w poranku TOK FM Piotr Miller, europoseł ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, politycy nie mają innych narzędzi na sprawdzenie, czy służby zadziałały w odpowiedni sposób. Potrzeby powoływania komisji śledczej nie widzi jednak Prawo i Sprawiedliwość.
0: Ja mam wrażenie, że chyba dlatego, że my zgłosiliśmy ten projekt. Po prostu na zasadzie, że nie chcą poprzeć projektu, który zgłosił Rozwój Plus, ponieważ nie ma innego żadnego narzędzia. Słyszałem o takich propozycjach, w sensie gdzieś tam takie, tak między wierszami, przynajmniej to zrozumiałem, że miałby być jakiś projekt ustawy, ale przecież żadnej ustawy tym bardziej ta większość parlamentarna nie przyjmie. Jedynie co może się udać, to właśnie powołanie komisji śledczej.
3: Wniosek o powołanie komisji śledczej może być wniesiony przez prezydium Sejmu lub grupę co najmniej 46 posłów. Od dziś obowiązują nowe przepisy dotyczące decyzji o warunkach zabudowy. WZ-kę na nowo złożony wniosek będą mogły wydawać tylko te samorządy, które uchwaliły plany ogólne. Według danych resortu rozwoju i technologii zrobiło to 35% gmin. Wczoraj skończył się okres obowiązywania dotychczasowych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W gminach, w których plan ogólny jeszcze nie wszedł w życie, nadal mogą być wydawane decyzje o warunkach zabudowy, ale dotyczy to tylko postępowań wszczętych wcześniej. Zmarł były premier Francji Edouard Balladur. Miał 97 lat. Balladur był w trakcie kariery politycznej. Był też deputowanym, ministrem gospodarki i finansów, a także radnym Paryża. Urząd premiera sprawował w latach 1993-95. W 2005 roku został uhonorowany Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w rozwijaniu współpracy polsko-francuskiej. Iga Świątek pewnie awansowała do drugiej rundy US Open. Rozstawiona z ósemką Polka pewnie pokonała Chinkę Shi Yu Wang do 2 i do 3. Jak przyznała po meczu, w przygotowaniu do turnieju w Nowym Jorku skupiła się przede wszystkim na odpoczynku.
2: To była taka aklimatyzacja, przystosowanie się do innej nawierzchni, ale jeszcze będę miała też czas w trakcie turnieju. Mam nadzieję, jeśli będę wygrywała, żeby doszlifować jakieś rzeczy. Raczej skupiliśmy się na regeneracji.
3: Dalej gra Hubert Hurkacz, a już w pierwszej rundzie z turnieju odpadła Maja Chwalińska. Sporo deszczu dziś w prognozach. Przelotnie padać może właściwie wszędzie. Przeważnie około 21 stopni, maksymalnie 25 na południowym wschodzie.
36: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski, doradca ministra sportu i turystyki do spraw

0: organizacji sportowej, czyli Związkowi Sportowemu, Komitetowi Olimpijskiemu do wykorzystywania wizerunku sportowca w stroju reprezentacji i w okolicznościach związanych z działalnością tejże organizacji. Natomiast żadne prawo nie daje nikomu możliwości do dysponowania wizerunkiem bezwarunkowo, nawet wstecznie, wtedy kiedy ktoś był nominowany do igrzysk w Londynie czy w Rio, by tego wizerunku wykorzystywać, by ten wizerunek wykorzystywać, to już nie jest nawet kramik z biznesami pana Piesiewicza, to jest taki hipermarket z danymi osobowymi, to jest hipermarket, który uwzględnia wiele rynków, bo przecież to spółki zależne Zonda Krypto, które funkcjonowały na Cyprze, w Estonii, miały też dysponować wizerunkami naszych olimpijczyków. Przez długi czas dziwiliśmy się, dlaczego w żaden sposób, nawet żadne elementy tej umowy Zonda Krypto nie są ujawniane.
1: Przez A ktoś starał się doprowadzić do ujawnienia tego?
0: Szeroko pojęte środowisko domagało się ujawnienia. Natomiast uważam, że poziom determinacji tych, którzy odpowiadali za nadzór w tym czasie, no nie był chyba dostateczny.
1: No, a zarząd PKOL-u, który, tak jak żeśmy tu przed chwilą pan policzył, liczy 59 osób, to tam ktokolwiek wiedział o tej umowie, pana zdaniem?
0: Według członków zarządu, według opinii prezentowanej przez nich dzisiaj i wtedy w okolicznościach podpisywania tej umowy, to nikt o tym nie wiedział, co jest zawarte w umowie. Umowę kontrasygnował Marek Pałusz, czyli sekretarz generalny. Umowa została ogłoszona w Monako, podpisana kilka dni później. Nastąpił sprzeciw kilkunastu członków zarządu. Ja teraz nie wymienię po kolei tych nazwisk,
1: tak, ale to mniejszość.
0: Ale to zdecydowana mniejszość. I właściwie taki onieśmielony zarząd siedział i czekał, co takiego przyniesie ta umowa. I generalnie rzecz biorąc, jakiejś takiej ostrej reakcji nie było, dlatego że potem, kiedy na przykład byłem na igrzyskach w Milano Cortinie, taki wóz, ten mobilny dom polski, cały pomalowany Zonda Krypto i wszystkie reklamy Zonda Krypto funkcjonowały tam bez problemu i nikt nie miał...
1: Ja myślę tak, że Radosław Piesiewicz mógł myśleć, a co w tym złego? Prezydent Karol Nawrocki w strojach z napisem na uroki, to się później okazało, że to jest takie logo, które ma być wykorzystywane w biznesie jego rodziny, i też się fotografował z olimpijczykami. Określono, że wartość marketingowa tego typu, no, rozpropagowania marki, potem sprzedaży, czy koszulek, czapek, zegarków, już nie wiem czego tam, no to Radosław Piesiewicz mógł pomyśleć, no jak prezydent może promować markę swojej rodziny, to właśnie nie ma w tym nic złego, w wykorzystywaniu tego wizerunku olimpijczyków.
0: Ja myślę, że tutaj po prostu mamy do czynienia z osobą, która nie ma nic wspólnego ze sportem. On wyłącznie rósł w biznesie politycznym, okołosportowym. Przecież Radosław Piesiewicz nigdy sam swojego wizerunku, poza przyklejaniem się do olimpijczyków, nie udzielał. Nie wie, jaka jest wartość tego. Albo inaczej, wie, jaka jest wartość handlowa, natomiast nie wie, jaka jest cena zbudowania tej wartości. To jest cyniczne handlowanie wizerunkiem, obojętnie przez kogo, kto się przykleja do tych sportowców i robi biznes.
1: Ale jest pan krytyczny wobec tego, co Karol Nawrocki robił w związku z marką na uroki?
0: Oczywiście, uważam, że to się nigdy nie powinno było wydarzyć. I co więcej, sam prezes Komitetu Olimpijskiego powinien stać na straży tego, żeby to się nie wydarzyło. Normalnie rzecz biorąc, za promowanie jakiejkolwiek marki obcej w wiosce olimpijskiej można zostać zdyskwalifikowanym albo poważnie ukaranym przez Narodowy Komitet Olimpijski. Nie mówiąc już o tym, że łamie się kartę olimpijską po prostu, bo się wprowadza obcy marketing do miejsc, które są miejscami świętymi dla olimpizmu i koniec.
1: Chciałam zapytać, co się może wydarzyć na przyszłym posiedzeniu, jak rozumiem, zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, bo słyszę takie opinie. No, teoretycznie powinna zapaść decyzja o pozbawieniu chyba Radosława Piesiewicza stanowiska PKOL-u, ale z drugiej strony czytam także, że Piesiewicz wyznaczył swojego następcę, pan Mieczysław Nowicki ma kierować PKOL-em. I co tam może się wydarzyć tak naprawdę na tym posiedzeniu? Bo jak rozumiem, ono będzie za tydzień, tak?
0: Uporządkujmy tok myślenia. To jeszcze nie jest posiedzenie zarządu. Ja owszem dziwię się nawet, że to posiedzenie zarządu zostanie zwołane tak późno, bo też dysponując opinią profesora Michała Romanowskiego, który jest i konstytucjonalistą, i specjalistą od spraw spółek i stowarzyszeń, przekazuje wyraźnie, że zarząd powinien sam zadbać nawet o to, by się zwołać jak najszybciej i te 2/3 członków zarządu by doprowadziły do
1: dymisji. Czyli na razie nie mamy jeszcze zwołania.
0: Mamy wyznaczoną datę prezydium, a prezydium to jest takie ciało doradcze.

0: nad zarządem, które owszem rekomenduje, które dyskutuje.
1: Ale to jest część zarządu.
0: Ale to jest tylko część zarządu. Mhm. Prezydium nie reprezentuje 59 członków zarządu i do prezydium wchodzą również wiceprezesi, spośród których może być wybrany ten, który będzie w czasie dokończenia mandatu sprawował funkcję prezesa PKOL-u, czyli będzie, mówiąc już tak kolokwialnie, PO prezesa PKOL-u do końca tego mandatu i to też powinien zarząd zdecydować, czy ten mandat będzie trwał do kwietnia, czyli tak jak się kończy regularnie, czy też będzie wcześniej zwołane walne zgromadzenie i mandat zostanie skrócony. Także potraktujmy to spotkanie 8 kwietnia jako spotkanie konsultacyjne. Spotkanie zarządu musi się odbyć w terminie jak najszybszym. Co więcej, Radosław Piesiewicz wmawiał wszystkim członkom zarządu, że nie mogą spotykać się zdalnie, czyli tak jak dzisiaj przyjęliśmy, czy hybrydowo, że jedni są na miejscu, inni są na online i w czasie realnym podejmują decyzje. Nie ma żadnych przeszkód, żeby tak się wydarzyło. W związku z tym nawet to spotkanie prezydium, ono zasadniczo, uwzględniając nowoczesne środki łączności, mogłoby się odbyć pewnie i wcześniej.
1: No i co się może wydarzyć na posiedzeniu prezydium?
0: Na pewno będzie się dyskusja, kto będzie następcą tymczasowym Radosława Piesiewicza. Temat związany z
1: wynikiem szuflady... A to nie będzie ten pan Mieczysław Nowicki, którego Piesiewicz
0: uwaga,
1: wskazał?
0: Uwaga, jeżeli chodzi o interpretację przepisów, to też według profesora Romanowskiego, ale myślę, że to jest dosyć oczywiste, jeżeli czyta się przepisy nawet przez laika, jeżeli interpretacja jest robiona, to zarząd wyznacza wiceprezesa PKOL-u, który ma pełnić dalej funkcję. Nie dymisjonowany prezes, tylko zarząd. W związku z tym Mieczysław Nowicki, jeżeli jest umocowany dzisiaj przez prezesa Piesiewicza, to ma to charakter takiego umocowania, gdyby umocowany na okres jego, nie wiem, długiego urlopu, choroby i tak dalej, ale to jest chwilowe
1: inna
0: zastępstwo.
1: Sytuacja.
0: Zupełnie inna sytuacja. Dzisiaj 59 członków zarządu, którzy reprezentują swoje środowiska, związki sportowe, stowarzyszenia, są osobami czynnymi w świecie sportu, one zdecydują, kto będzie na ten czas reprezentował PKOL i one też zdecydują, jaki będzie tryb dalszego funkcjonowania. Czy będziemy zwoływać walne zgromadzenie wcześniej, czy odwołamy się do tego, co zostało złożone już 29 maja, bo wtedy został złożony wniosek o formalne odwołanie Radosława Piesiewicza, czy też będziemy dokańczać mandat i będziemy sprzątać dzisiaj ten bałagan administracyjno-wizerunkowy i przygotowywać nowy etap po kwietniu.
1: To pytanie jest takie, już podsumowując to, czy pana zdaniem Radosław Piesiewicz przestanie być prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, bo to jest sytuacja bezprecedensowa, żeby prezes siedział w areszcie.
0: Tak, przestanie być prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ja osobiście głęboko wierzę w to, że 2/3 członków zarządu jest za takim rozwiązaniem. Jeżeli ktoś wahał się do tej pory...
1: Potrzeba właśnie większości 2/3.
0: I zarządu, podkreślam, nie prezydium. W związku z tym poczekajmy na wyznaczoną datę spotkania zarządu. Ta data pewnie padnie 8 września, kiedy spotkają się członkowie prezydium, a w tym prezydium są też takie postaci uznane dla sportu, jak na przykład Maja Włoszczowska, która jest członkinią MKOL-u, przedstawicielką MKOL-u w Polsce i to ma bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi też o relacje komitetu i MKOL-u. I dowiemy się wtedy. Mam nadzieję, że ten zarząd zostanie zwołany. Tam potrzeba tydzień przynajmniej na to, żeby powiadomić członków zarządu i nie będzie żadnych wymówek, że ktoś może nie dojechać albo że nie będziemy mieli kworum w momencie, kiedy będzie zarządzone to spotkanie zarządu, dlatego, że on może być również realizowany zdalnie. Mam nadzieję, że taką decyzję też podejmie prezydium, bo to jest decyzja prezydium o tym, by zdalnie prowadzić posiedzenie zarządu i członkowie zarządu oddolnie de facto, reprezentując swoje środowiska, zdymisjonują prezesa PKO.
1: Czy Międzynarodowy Komitet Olimpijski może zainterweniować, jeżeli nic się nie zmieni?
0: To jest, panie redaktor, taka broń atomowa, której Międzynarodowy Komitet Olimpijski bardzo niechętnie używa. Owszem, użył jej teraz wobec Armenii, ale my jesteśmy bardzo dalecy od takiego rozwiązania. Mamy dzisiaj normalnie funkcjonujący zarząd. Mamy strukturę, która zawiera i komisję rewizyjną, i mamy odpowiedzialnych ludzi na każdym szczeblu PKOL-u. Nawet jeżeli funkcjonowali w poprzednim układzie władzy, to oni jednak rozumieją wagę sytuacji. I jestem przekonany, że w ciągu najdalej kilku tygodni, a wolą, żeby to było raczej kilkanaście dni, PKOL przedstawi już program naprawczy z nowym tymczasowym prezesem i z nowym programem na funkcjonowanie. Także mam nadzieję też, że spokojnie starty naszej młodzieży nie będą niezagrożone.
1: Ja czytam, że w przyszłości największe szanse na bycie szefem PKOL-u ma Marian Kmita, szef sportu w Polsacie.
0: O tym, kto będzie nominowany przez środowisko, albo o tym, jacy będą kandydaci, zdecyduje środowisko. Myśmy nawet dzisiaj nie podjęli jeszcze poważnej, szerokiej dyskusji na temat tego, jaki ma być PKOL, jaka jest funkcja prezesa
1: w przyszłości. Ale czy to będzie tak, że następny prezes też będzie pobierał takie ruchome, ale jednak spore wynagrodzenie, bo kiedyś prezesi PKOL-u nie pobierali wynagrodzenia, jak rozumiem.
0: Przede wszystkim wynagrodzenie prezesa, jeżeli będzie pobierane przez prezesa, ono powinno być absolutnie jawne, wynikające z kondycji PKOL-u, z jego zaangażowania czasowego w ramach pełnionej funkcji jego i potencjalnie innych członków zarządu. Nie powinien być przedmiotem jakiegokolwiek emocjonalnego oscylatora, bo przypomnę, że Radosław Piesiewicz zaczynał od 100 tysięcy, potem jak trzeba było, to zarabiał 50, teraz ma 61 i jest to kompletnie niezależne od kondycji PKOL-u. W związku z tym to jest coś, co trzeba też przesądzić w ramach dzisiejszej dyskusji.
1: Ja chciałam zapytać o jedną rzecz. Jak to możliwe, że szefowie związków sportowych jednak tak długo popierali Radosława Piesiewicza? Chociaż przecież on jeszcze wcześniej robił taki numer, że sobie brał pieniądze za pośrednictwo w umowach sponsoringowych między związkami sportowymi a spółkami Skarbu Państwa, czego w ogóle nie było potrzeby, żeby mu za to płacić, bo jeżeli spółki Skarbu Państwa chciały finansować te związki, to powinny finansować, ale bez pośrednika, a on brał ciężką kasę za to pośrednictwo.
0: On mówił związkom, że jest biurem marketingu, że jest gwarantorem funkcjonowania relacji popartych jego osobistymi związkami też z zarządzającymi wtedy polityką.
1: Czyli z ministrem aktywów Jackiem Sasinem.
0: I raport Komisji Rewizyjnej PKOL-u, który jest niestety mało znany tak naprawdę, bo znowu nikomu się nie chce głębiej wejść w raport, ale wyraźnie mówi, że 50% tylko docierało tych środków do związków sportowych. I teraz, jeżeli mamy na uwadze tutaj związek sportowy, który ma słabo rozwinięty dział marketingu, który nie potrafi sięgnąć po środki sponsorskie, czy to prywatne, czy państwowe i dostaje nagle kwotę X, umowne 400 tysięcy złotych, to jest kwota, której on nigdy nie widział, ale on nie wie, że kolejne 400 tysięcy złotych za ten związek przyjął Radosław Piesiewicz. I to jest takie szachowanie, że on będzie wypłacał związkowi w imieniu sponsora, narzuca dość podobne też ograniczenia też i dysponowanie wizerunkiem, jak w przypadku umowy Zonda Krypto warunki. I jest to układ zamknięty, z którego bardzo trudno wyjść, ponieważ prezes związku, który by wychodził z tego układu, no może być posądzony o to, że działa na szkodę związku, bo on też nie zna umowy Radosława Piesiewicza podpisanej ze spółką Skarbu Państwa. To jest w ogóle skandal absolutny, że do tego doszło. Ale to tworzyło właśnie to nieme wsparcie nawet wtedy, kiedy bolało.
1: Robert Korzeniowski, doradca ministra sportu do spraw strategii sportu, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Za chwilę informacje, a po informacjach wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.
2: Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
5: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Jest ósma, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Żadne prawo nie daje nikomu możliwości do dysponowania wizerunkiem bezwarunkowo, nawet wstecznie. To już nawet nie jest kramik z biznesami pana Piesiewicza, to jest hipermarket z danymi osobowymi. Tak doniesienie o tym, że zonda krypto mogła wykorzystywać wizerunek i głos obecnych i byłych olimpijczyków, komentuje doradca ministra sportu i turystyki do spraw strategii sportu i były olimpijczyk Robert Korzeniowski. Przez długi czas dziwiliśmy się, dlaczego szczegóły umowy z zonda krypto nie są ujawnione. Dodawał goście poranka TOK FM. W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów zginęło co najmniej 8 osób, a 5, w tym dwoje dzieci, zostało rannych, poinformował mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko. Rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na zajezdnię kolejową. Na miejscu rosyjskiego ostrzału nadal pracują służby ratunkowe, a doniesienia na temat ofiar i skutków ataku są obecnie weryfikowane. Wieluń nie stał się pierwszym w Polsce symbolem niemieckiego bestialstwa i masowej zbrodni na cywilach. Luftwaffe traktowała szkoły i szpitale tak, jakby były celami ćwiczeń na poligonie, podkreślił prezydent Karol Nawrocki w liście do uczestników obchodów 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wieluniu. Podczas uroczystości szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Trzydacz odczytał list prezydenta Nawrockiego, który uczestniczył w tym samym czasie w obchodach na gdańskim Westerplatte. Dziś maksymalnie na termometrach 25 stopni, przeważnie jednak około 21. Deszcz może padać dzisiaj w całym kraju.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji, poseł Polski 2050. Dzień dobry, panie ministrze.
5: Dzień dobry, panie redaktor. Oboje życzymy wszystkim uczniom pierwszego dnia szkoły efektywnego i owocnego, prawda? I całego roku szkolnego też. Bez komórek, tak.
4: Czytałam taki sondaż właśnie w Rzeczpospolitej, że właściwie główny sukces Ministerstwa Edukacji to właśnie, że te komórki będą wycofane ze szkół.
5: To jest sukces Szymona Hołowni, bo to on jako pierwszy z tym pomysłem wystąpił. To jest jedyny przykład kandydata, który nie został prezydentem, a realizuje swój program wyborczy. Proszę zwrócić uwagę, kiedy on to mówił, wszyscy mówili, że to nie jest za mądry pomysł, Ben się tam o koniem ustawiał, a po kilku miesiącach udało się to uchwalić, wszedł ten pomysł do realizacji. Nauczycielki, nauczyciele mają instrumenty prawne, żeby dzieciom poprosić ich, żeby te telefony schowały, żeby ich nie wyciągały i na lekcjach, i na przerwach. I bardzo dobrze, bo to kilka godzin dla edukacji bez telefonu jest okej.
4: Okay. Panie ministrze, skoro jesteśmy przy sprawie Szymona Hołowni, to Rzeczpospolita donosi, że już do prokuratury krajowej od prokuratora prowadzącego śledztwo w sprawie Collegium Humanum wpłynęły wnioski o uchylenie immunitetu. Chodzi o Michała Kobozkę, europosła oraz Szymona Hołownię. I tutaj zacytuję Renatę Kim. Byli pracownicy twierdzą, że Szymon Hołownia był na liście studentów, ale nie przychodził na zajęcia. Sam Szymon Hołownia zaprzeczał, stwierdził, że złożył wniosek o przyjęcie na studia, ale ich ostatecznie nie podjął. Ale tam chodziło o to, że prokuratura najprawdopodobniej podejrzewa, że zarówno poseł Kobosko, jak i marszałek Hołownia po prostu zabiegali o ten dyplom. No tam są jakieś rozmaite SMS-y, na komunikatorach rozmowy zapewne. Jak pan ocenia możliwość wpłynięcia takiego wniosku?
5: To z tym wnioskiem o uchylenie immunitetu Kobosko i Hołowni to jest trochę tak jak z dochodzeniem do prawdy na każdej kolejnej miesięcznicy smoleńskiej. Pan prezes mówi, że jesteśmy coraz bliżej. Ten wniosek już jest prawie gotowy. Ten wniosek, następna informacja pewnie Rzeczpospolitej będzie, że wniosek właśnie opuścił drukarkę i teraz czeka na ostateczną akceptację, na ostateczny podpis, ale nikt go nigdy nie widział. No więc pokażcie ten wniosek. Pokażcie, bo ja sam jestem bardzo ciekawy, co w tym wniosku miałoby się znaleźć. Jeżeli Hołownia mówi, że nigdy nie studiował, że nigdy z nikim na ten temat nie rozmawiał, z żadnym przedstawicielem tej uczelni, że nigdy tam nie był, że nie uczestniczył w żadnych zajęciach i że jedyna jego aktywność sprowadzała się do złożenia podania o przyjęcie na studia, których w końcu nie podjął, no to ja chcę zobaczyć ten wniosek.
4: Rozumiem, czyli zakłada pan, że tutaj jakiekolwiek oskarżenia czy zarzuty wobec Szymona Hołowni są bezpodstawne, bo tutaj chodzi o to, że no, te doniesienia nieoficjalne mówią o tym, że jednak były jakieś dokumenty świadczące o tym, że niby Szymon Hołownia uczestniczył w zajęciach, że tam były w tych rubrykach wypełniane punkty i że to się działo za jego zgodą. No, mimo, że nie uczestniczył w zajęciach. To rozumiem, to, że pan uważa to...
5: Pracownicy z Kolegium Humanum mówią, że na liście studentów był, a w zajęciach nie uczestniczył, a nieoficjalne informacje mówią, że jednak uczestniczył. To już samo to przecież jakby to nie trzyma się, przepraszam za wyrażenie,
4: pan
5: całości.
4: Uważa, no niezależnie od tego, czy kto, czy uważamy, że te zarzuty są bezpodstawne, czy nie, ale czy uważa pan, że w takiej sytuacji byłoby dobrze, żeby Szymon Hołownia zrzekł się immunitetu, jeżeli taki wniosek znajdzie się w Sejmie?
5: No ale nawet jeżeli, to musiałby się ten wniosek znaleźć, a tego wniosku nie ma. My o nim rozmawiamy od, ja pamiętam temat wniosku od roku, no bo to przecież przy okazji kampanii wyborczej wychodziły te tematy wniosków. Znam i Hołownię, i Kobozkę, wiem, że to są uczciwi ludzie. To są ludzie, którzy nie szukają dróg na skróty. Więc od roku chyba powinniśmy ten wniosek zobaczyć. W momencie, kiedy go zobaczymy i okaże się, że z wielkiej chmury nie ma deszczu, bo w tym wniosku nic nie ma, to wtedy będziemy dużo bliżej prawdy, tak jak pan prezes.
4: Panie ministrze, chciałam zapytać, czy uważa pan, iż powinna powstać komisja śledcza do spraw Zonda Krypto?
5: Nie wiem. Myślę, że to nie jest potrzebne, że wystarczy polska prokuratura, a potem polskie sądy. Natomiast bezwzględnie uważam, że powinniśmy w Polsce przyjąć dyrektywę Majka, czyli to rozporządzenie, które wprawdzie działa wprost, natomiast bez wskazania władz odpowiedzialnych za realizację zapisów tego rozporządzenia, na przykład Komisja Nadzoru Finansowego, jest bezradna. Bo głównym wyzwaniem w tej sprawie jest bezpieczeństwo Polek i Polaków, którzy kupują kryptoaktywa. To o to chodzi. To, czy się tam, nie wiem, przy okazji jeden czy drugi polityk skompromitował, to jest naprawdę marginalne z mojego punktu widzenia. Powinniśmy mieć w Polsce przepisy, które zabezpieczają wszystkich ludzi, którzy inwestują w kryptoaktywa, bo to są legalne instrumenty finansowe, obarczone bardzo dużym ryzykiem i żeby nie dochodziło do takich sytuacji, do jakich doszło z tą giełdą Zonda Krypto, no to Polki i Polacy powinni być zabezpieczeni.
4: No, słyszałam zapowiedź, że będzie ponownie głosowane weto prezydenta Nawrockiego do ustawy o kryptoaktywach.
5: Czyli więcej tego samego. No jest takie powiedzenie, że więcej tego samego przyniesie to samo.
4: Uważa pan, że premier popełnia błąd, forsując tę decyzję, żeby głosować weto jeszcze raz? Bo to trzy razy prezydent wetował.
5: Największy błąd w mojej ocenie popełnił pan prezydent Nawrocki, wetując tę ustawę w zasadzie w imię nie wiadomo czego, dlatego że rozmawialiśmy, jako że Polska 2050 była jednym z inicjatorów dialogu z kancelarią prezydenta na temat tej ustawy, dlatego że zdajemy sobie sprawę z tego, jak to jest ważne, jak to jest istotne, żeby w Polsce przepisy chroniły ludzi, którzy inwestują w kryptoaktywa. Rozmawialiśmy z kancelarią prezydenta i próbowaliśmy przekonać, żeby podpisać tę ustawę albo żeby w jakiś sposób nawiązać współpracę. I tam w zasadzie w trzech elementach się rozjeżdżaliśmy, to znaczy rządowy projekt ze stanowiskiem pana prezydenta, z czego jeden element udało się załatwić poprawką, która została przyjęta w Sejmie, a potem utrzymana
4: czyli
5: w Senacie.
4: Zostały dwa punkty sporne.
5: Tak, zostały dwa punkty sporne. Jakie? Dotyczące, zdaje się, możliwości blokowania domen internetowych, tak jak jest to w tym ustawodawstwie hazardowym. I zdaje się drugi element związany z opłatami na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego. I w tych dwóch elementach nie było zgody, nie było porozumienia pomiędzy tym...
4: Ale teraz PiS mówi tak... To rząd Tuska zawalił, bo nie ostrzegł Polaków przed piramidą finansową Zonda Krypto.
5: No bo oni będą robić wszystko, żeby z tego robić aferę polityczną. A ja w tym widzę przede wszystkim kwestię zabezpieczenia ludzi, którzy kupują kryptoaktywa. No przecież w Polsce dzisiaj, jeżeli wierzyć badaniom, na przykład tym, które przedstawiają posłowie zajmujący się kryptoaktywami, to około 2-3 milionów Polek i Polaków inwestuje w kryptoaktywa. Oni mogą to robić na zagranicznych giełdach tylko, dlatego że w Polsce już żadna giełda nie powstanie, bo ten element nam uciekł, dlatego że nie zdążyliśmy wdrożyć tego prawa.
4: Bo nie ma przepisów. Ale panie ministrze, powtórzę jeszcze raz. Czy rząd mógł ostrzec Polaków wcześniej przed zonda krypto? Czy na przykład należało koniecznie robić utajnione posiedzenie Sejmu zamiast po prostu ujawnić, odtajnić te informacje?
5: Ta giełda była wpisana na listę ostrzeżeń przez Komisję Nadzoru Finansowego. To, nie wiem, miała wycofaną weryfikację, autoryzację przez aplikację mObywatel, o co zresztą Konfederacja robiła burzę w Sejmie. Przywróćcie im możliwość logowania przez aplikację mObywatel. To zdaje się pan poseł Wipler z takimi płomiennymi apelami występował. To jest po prostu biznes, który jest obarczony dość dużym ryzykiem. Same kryptoaktywa...
4: Ale takiego mocnego komunikatu ostrzegamy przed inwestowaniem w zonda krypto, to nie było ze strony rządu. Czy istniała możliwość prawna, żeby taki komunikat się pojawił?
5: Szczerze wątpię, żeby taki komunikat się pojawił, dlatego że to była wówczas legalnie działająca na rynku polskim firma, która w dodatku uczestniczyła, budowała swoją wiarygodność w oparciu o politykę marketingową z wieloma bardzo poważnymi koncernami medialnymi w tej samej Polsce, prawda?
4: No dobrze, ale czy rzeczywiście nie można było odtajnić tego posiedzenia Sejmu? Czy to ono musiało być utajnione? Przypominam, że to chodziło o posiedzenie Sejmu, gdzie rząd chciał poinformować posłów, co tak naprawdę wokół tej sprawy się dzieje i jakby przekonać posłów opozycji do odrzucenia weta prezydenckiego.
5: Ja pamiętam to posiedzenie. To nie są moje decyzje, ani nie jestem w stanie ocenić, czy to posiedzenie mogłoby być jawne, czy nie. Jeżeli pan premier zdecydował, że te informacje przekaże w trybie ograniczonej jawności, to widać miał ku temu powody. Mam do niego zaufanie, więc uważam, że zrobił dobrze. Dyskusja wokół tych giełd, w mojej ocenie to, co należy mówić, to, że inwestowanie w kryptoaktywa zawsze jest niezwykle ryzykowne. Zonda krypto, wszystko na to wskazuje, była oszustwem finansowym. I to oszustwem na wielką skalę.
4: Rozumiem, ale też słyszałam Janusza Kowalskiego, byłego posła PiSu, który twierdził, że ta ustawa, która została przyjęta przez parlament, dotycząca kryptoaktywów, to w sumie jest korzystna dla zonda krypto, bo ona działała z zagranicy, a była tak restrykcyjna, żeby uderzała w krajowe firmy, więc tak w ogóle to była ustawa, która sprzyjała zonda krypto.
5: No bo w momencie, kiedy dyskutowaliśmy na ten temat jeszcze przed przyjęciem tego prawa, przecież odbywały się spotkania i zespołu powołanego przez wspomnianego przez panią redaktor posła Kowalskiego i zespołu powołanego przez pana posła Adama Gomołę, który też zajmował się przecież kryptoaktywami. To sama branża kryptoaktywów podnosiła, że ta ustawa jest bardzo restrykcyjna, ale rozporządzenie Majka, czyli to rozporządzenie Unii Europejskiej, ono też jest restrykcyjne, dlatego że ono wprowadza do obrotu kryptoaktywami zasady, które są podobne do obrotu bankowego. To znaczy, trzeba wiedzieć, kto jest klientem. Kryptoaktywa z samej swojej zasady są bardzo antysystemowe, one są rozproszone, więc łatwo było ukryć tożsamość osób, które dokonywały transakcji. Zakaz inwestowania środków, które pochodzą od ludzi. Tego typu rozwiązania, które są obecne w systemie bankowym. System bankowy jest bardzo dobrze uregulowany.
4: Ale jak to wyjaśnić, że tak, Przemysław Kral i teraz Janusz Kowalski mówią, że to była ustawa, która była dla niego korzystna, a jednocześnie Kral zrobił tak duży wysiłek, że jeszcze się wkręcił Związek Banków Polskich i za pomocą tego związku zgłaszał poprawki do tej ustawy. To o co tu chodziło?
5: Brali udział w tworzeniu prawa. Na tym polegają społeczne konsultacje.
4: Z jednej strony mówi, że to jest dla niego dobra ustawa, a z drugiej strony robi tak duży wysiłek, żeby lobbować za poprawkami do tej ustawy.
5: No ale to taki lobbing koniec końców i tak kończy się na zdaniu koalicji, czyli zdaniu większości sejmowej. Większość sejmowa utrzymywała rozwiązania rządowe. Tam udało się jedną poprawkę, zresztą proponowaną przez Polskę 2050, przyjąć. Natomiast cała reszta tych punktów, które były sporne pomiędzy rządem a kancelarią prezydenta, nie została przyjęta. Stąd pewnie pan prezydent tę ustawę zawetował. Moim zdaniem to weto było absolutnie niepotrzebne. To, co jest najważniejsze, to narzędzia prawne, które umożliwiają Komisji Nadzoru Finansowego sprawdzanie takich przedsięwzięć. W przypadku zonda krypto, co z tego, że zonda krypto działała w estońskim reżimie prawnym, skoro KNF nie mógł spytać swojego odpowiednika, odpowiednika w Estonii, nie mógł zasięgnąć od niego informacji, a rozporządzenie daje mu takie możliwości i ta ustawa dawała takie możliwości właśnie Komisji Nadzoru Finansowego.
4: Panie ministrze, co będzie z Trybunałem Konstytucyjnym? Bo okazuje się, że w projekcie budżetu nie ma przewidzianych pieniędzy na funkcjonowanie Trybunału w przyszłym roku, bo się nie było zgromadzenia ogólnego sędziów TK.
5: No bo nie ma w Polsce Trybunału Konstytucyjnego. Mam nadzieję, że tę sytuację uda się naprawić. Pierwszym takim stopniem do naprawy tej sytuacji jest głosowanie zaplanowane na najbliższym posiedzeniu Sejmu z powołaniem pana doktora Macieja Berka.
4: Nie ma pan wątpliwości co do tej kandydatury?
5: Żadnych wątpliwości nie mam. Znam go osobiście, współpracowałem z nim podczas posiedzeń Sejmu. Nie wierzyłem w momencie, kiedy ta informacja wyszła, czyli kiedy dziennikarze zaczęli mówić o tym, że...
4: No ale był członkiem rządu i od razu z rządu do Trybunału. Taki był zarzut.
5: Ale przewodniczący Trybunału Jerzy Stępień został powołany, zdaje się, również bezpośrednio
4: do Trybunału. Ja wiem, ale koalicja przygotowała projekt, który przewidywał 4-letnią karencję dla wszystkich kandydatów.
5: Który nigdy nie stał się prawem, bo trafił do kosza, został nawet nie został zawetowany.
4: Wydawało się, że tych standardów koalicja będzie się trzymać.
5: Jak gdyby cały paradoks tej sytuacji polega na tym, że ten projekt, który uchwaliliśmy, on nawet nie został zawetowany przez prezydenta Dudę, tylko on został odesłany do Trybunału Konstytucyjnego.
4: Tak, gdybyśmy mieli funkcjonujący,
5: bo nie mamy w Polsce Trybunału, mamy zgliszcza. Tam, gdzie jest w systemie ulokowane sądownictwo konstytucyjne, my mamy pożogę. Tam nie
4: Panie
5: ma nic.
4: Ministrze, czy jest szansa, żeby Bogdan Święczkowski przestał kierować Trybunałem? Czy pana zdaniem przeprowadzenie takich procedur ma szansę?
5: Moim zdaniem pan Bogdan Święczkowski przede wszystkim powinien stracić swój immunitet, dlatego że on jest przedmiotem kilku postępowań karnych.
4: Ale utrata immunitetu jeszcze nie oznacza, że przestanie być szefem Trybunału.
5: No w momencie, kiedy zostanie wobec niego wszczęte postępowanie, już jest. Natomiast nie ma możliwości postawienia mu zarzutów. On się po prostu powinien skonfrontować z polskim systemem.
4: Będzie szansa na uchylenie immunitetu?
5: No do tego potrzeba zgromadzenia sędziów, no bo tam są tego typu rzeczy głosowane. Właśnie to pokazuje całą dysfunkcję sądownictwa konstytucyjnego w Polsce. Oni nawet nie są w stanie uchwalić budżetu, dlatego że nie są w stanie zwołać zgromadzenia sędziów, które proponuje taki budżet.
4: A Karol Nawrocki nie odbierze być może ślubowania od Macieja Berka.
5: Wtedy popełniłby delikt konstytucyjny. Proszę zwrócić uwagę, że tam, gdzie nie ma wątpliwości co do wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, pan prezydent Nawrocki odbiera to ślubowanie. Ostatnie ślubowanie odebrał, chociaż po drodze dość...
4: Długo trwało.
5: No, długo, ale skutecznie.
4: Bardzo dziękuję za rozmowę. Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji Polska 2050, był gościem TOK FM. Dziękuję, panie ministrze.
5: Bardzo dziękuję. Piękne nowe studio.
4: Bardzo mi miło. Teraz już informacje TOK FM, a po nich profesor Sławomir Sąwiński i Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin.
1: Reklama.
6: Teraz w Biedronce przedstawiamy Festiwal Nabiału, pełen ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe w Biedronce teraz w festiwalowych cenach. We wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% 1 litr, mlekowita łączka lub łowickie. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Oraz wszystkie skyry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Anthony Bourdain. Ikona, buntownik, odkrywca. Jeden z najbardziej znanych szefów kuchni na świecie. Film Tony to historia początków jego drogi. W rolach głównych Dominik Sessa i Antonio Banderas. Tony w kinach od 4 września.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 8.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Myślę, że to nie jest potrzebne, wystarczy polska prokuratura, a potem polskie sądy. Tak wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka komentuje pomysł powstania Sejmowej Komisji do Spraw Zonda Krypto. Głównym wyzwaniem w tej sprawie jest bezpieczeństwo Polek i Polaków, którzy kupują kryptoaktywa. To czy jeden czy drugi polityk się skompromitował, to jest sprawa drugorzędna, dodawał gość Dominiki Wielowiejskiej. Miejska Komisja Wyborcza nie zarejestrowała kandydatury Łukasza Gibała na prezydenta Krakowa z powodu niewystarczającej liczby ważnych podpisów. Odrzuciła 3200 z 5449 podpisów z powodu błędu na karcie. Zabrakło słowa Kraków. Gibała ma niecałe 3 dni na zebranie brakujących podpisów. Do rejestracji kandydatury przez Komisję Miejską potrzeba co najmniej 3000 prawidłowych podpisów. 7 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej dokonującej oszustw na popularnym portalu sprzedażowym zostało zatrzymanych. Miały też prać pieniądze. Wszyscy trafili do tymczasowego aresztu. Grozi im kara pozbawienia wolności do 10 lat. W TOK FM czas teraz na sport.
19: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Iga Świątek bez problemów awansowała do drugiej rundy US Open. Turniejowa ósemka wielkoszumową rywalizację rozpoczęła od wygranej z Chinką Xiu Wang 6-2, 6-3. Teraz jej rywalką będzie Nadia Podorowska z Argentyny, z którą Świątek od kilku lat nie grała.
20: Myślę, że takie podstawowe rzeczy się nie zmieniły. Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy.
19: Do drugiej rundy awansował również Hubert Hurkacz. Wygrał z Bośniakiem Damirem Dżumhurem 6-4, 4-6, 6-1, 6-1 i teraz czeka go pojedynek z rozstawionym z ósemką Benem Sheltonem. Debiutująca w US Open Maja Chwalińska już odpadła z turnieju, przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2-6 i 3-6. Dziś ostatnie mecze pierwszej rundy. Magdalena French zagra z Amerykanką Iwą Jowić, a Magdalinette z Brytyjką Franceską Jones. Polskie siatkarki są już w najlepszej ósemce w Europie. Do ćwierćfinału Mistrzostw Starego Kontynentu awansowały po wygranej w Stambule 3-0 z Portugalią. Choć w trzeciej partii długo męczyły się z rywalkami, mówi rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
21: No nie grałyśmy tak, jak powinnyśmy. Dziewczyny z Portugalii grały bardzo fajnie zagrywką i nam bardzo utrudniały, ale na szczęście to my wyszłyśmy z tego na 3-0.
19: No awans do półfinału Polki zagrają w czwartek z Holandią, która wczoraj wygrała ze Słowenią 3-2. Czas na piłkarski puchar polski. W pierwszej rundzie zagrają 54 drużyny, 11 ekip, które wygrały mecze fazy wstępnej, 16 zwycięzców pucharowych zmagań na szczeblu regionalnym, 14 zespołów pierwszej ligi z minionego sezonu oraz 13 przedstawicieli ekstraklasy, bo dopiero do drugiej rundy do gry przystąpią tegoroczni pucharowicze. Trzy najciekawsze pary to te utworzone przez zespoły z ekstraklasy. Już dziś wieczorem Motor Lublin podejmie Legię Warszawa. Jak się łatwo domyślić, trener Motoru Mariusz Misiura zdaje sobie sprawę ze skali wyzwania.
22: Zawsze drużyny trenera Papszuna są bardzo solidne, bardzo dobrze zorganizowane i solidnie punktują, bazując na takiej dobrej organizacji w obronie, więc na pewno przyjdzie drużyna, która będzie bardzo dobrze przygotowana do meczu, która będzie chciała bardzo zamknąć mecz, jeśli chodzi o takie działania nasze w ofensywie.
19: Ten mecz o 20.30. Jutro najciekawiej zapada się spotkanie Widzewa Łódź z Koroną Kielce, a w czwartek Śląska Wrocław z Pogonią Szczecin.
3: Od 20 stopni nad morzem do nawet 25 na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Warto mieć parasol, przelotnie może padać w całej Polsce. Na północnym wschodzie mogą pojawić się burze.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin, Kultura Liberalna. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Oraz profesor Sławomir Sowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Chciałam Państwa zapytać o opinię na temat propozycji. Tutaj w tej chwili to przede wszystkim firmuje ją Stowarzyszenie Rozwój Plus i Mateusz Morawiecki, a mianowicie potrzebę powołania Komisji Śledczej do spraw zonda krypto. Bo przypomnę Państwu, że tutaj jest wiele wątków, a zaczęło się w zasadzie od 2022 roku, kiedy to zaginął Sylwester Suszek, twórca giełdy BitBay, która później zmieniła nazwę na zonda, potem zonda krypto, przejął po Suszku tę giełdę Przemysław Kral. Następnie oczywiście zostało wszczęte śledztwo, tylko że jakoś dziwne to śledztwo było za czasów PiS-u, bo nic się nie działo. Pan Marian W., pseudonim Maniek, o którym niektórzy mówią, że on jest właściwie głównym tam maherem w sprawie zonda krypto, a Przemysław Kral to był tylko właśnie takim słupem. Dziwna sprawa, bo miał niby ten pan Maniek postawione zarzuty, ale w sumie się nic nie działo. On jeszcze miał żelazny list przyznany wcześniej, bo był zamieszany w mafię paliwową. No dziwnie. W 2022 roku jakoś się po prostu nic nie działo. Potem ta zonda funkcjonowała mimo tych wątpliwości i podejrzeń, że Suszek nie żyje. Pan Maniek miał zarzuty o uprowadzenie, ale w zasadzie policja myślała, że pan Suszek już nie żyje. No dziwna historia, prawica się zaangażowała, bardzo wzięła pieniądze od Przemysława Krala. No i pytanie, czy faktycznie należy powoływać komisję, czy też być może trzeba poczekać na działania prokuratury, służb, żeby wyjaśniły, no bo widzimy, że sprawa się toczy. Radosław Piesiewicz, szef PKO, znalazł się w areszcie. No i pytanie właśnie, co dalej z tą sprawą powinno się dziać? Bardzo proszę, Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin.
4: Oczywiście prokuratura nigdy nie działa szybko. To materiał, który może dostarczyć i wyjaśnienia, których może dostarczyć, nie pojawią się szybko. Ale i tak uważam, że komisja śledcza absolutnie niczego tu nie wyjaśni. Mieliśmy już historię trzech komisji śledczych w tej kadencji Sejmu, które niewiele wniosły, na które można było nie przychodzić, nie składać wyjaśnień, unikać ich. Nie było czegoś takiego, że poznajemy na nich fakty i dochodzimy sprawiedliwości jakiejkolwiek. Można było raczej patrzeć, jakie sprytne uniki stosują ci, którzy mieliby faktycznie coś do powiedzenia. Poza tym to jest wielki nadmiar szczegółów, które sprawiają, że te komisje, wbrew temu, co się mówi, nie są wcale spektaklem. One się w pewnym momencie stają po prostu nudne. Więc słuszna sprawa do wyjaśnienia staje się sprawą w pewnym momencie takiej przepychanki politycznej, nadmiarowych słów, wykrzykiwań, co też sprawia, że już wszyscy sobie myślą, a dajcie spokój z tym wszystkim, to już jest nieważne, bo oni niepoważnie to rozgrywają. Więc uważam, że komisja śledcza absolutnie nie powinna się tym zajmować. Natomiast rzeczywiście ta sprawa powinna zostać solidnie, poważnie wyjaśniona, no bo to jest jednak sprawa niewiarygodna.
0: Ja tylko dodam, panie profesorze, zaraz panu oddam głos, że moim zdaniem Mateusz Morawiecki proponuje tę komisję, ponieważ uważa, że ta komisja uderzy w PiS i uderzy w Konfederację ze względu na Przemysława Wimplera, którego fundacja wzięła pieniądze od Przemysława Krala. No i w tym sensie Morawiecki uznał, że to jest dla niego tak zwane polityczne złoto, panie profesorze.
5: No, w takim planie najpierw bardziej pryncypialnym, bardziej państwowym, niezależnie od tego, jak wiele dzisiaj, można powiedzieć, linków łączy tę sprawę czy tę aferę z prawą stroną sceny politycznej, o czym zresztą sami politycy prawicy przyznają, no to jest tutaj jakieś szersze pytanie, jak to jest możliwe, że państwo polskie, które w 2018 roku, prawda, dostało od KNF-u bardzo jednoznaczne ostrzeżenie, że coś złego jest z tą giełdą, przez 6 lat, tak, nie potrafiło sobie z tym poradzić. I gdybyśmy tak sformułowali ten problem, to tu pewnie jakaś komisja parlamentarna miałaby co robić. Ale w planie politycznym oczywiście nikomu dzisiaj na powołanie takiej komisji nie zależy i właśnie dlatego Mateusz Morawiecki zgłasza taki projekt, bo doskonale wie, że nie ma on żadnej szans realizacji. Natomiast pozwala to w takim bardzo bieżącym, można powiedzieć, w takim bardzo bieżącej perspektywie odróżniać się Mateuszowi Morawieckiemu od PiS-u. Tak, jeśli sobie przypomnimy, dlaczego Zbigniew Ziobro po wyjściu z PiS-u, można powiedzieć, zaliczył katastrofę w 2010, 2011, 2012 roku, to właśnie dlatego, że on był cały czas przez szerokiego wyborcę prawicowego jakoś sklejany z PiS-em, prawda? W związku z tym otóż Morawiecki robi dzisiaj wszystko, żeby powiedzieć, tu jesteśmy, nie jesteśmy PiS-em, jesteśmy na swoim. Natomiast ta komisja pewnie nie powstanie, bo ona się politycznie przede wszystkim opłaci obozowi władzy z powodów, o których powiedziała pani redaktor, tak? Komisje w 2024 roku, można powiedzieć, te trzy komisje parlamentarne skompromitowały tak naprawdę ideę komisji. Po przejściu przez komisję spraw, które miały być rozliczane, te sprawy stały się zagmatwane, niejasne, prawda? To też ograniczyło działanie prokuratury, więc z całą pewnością Donald Tusk na żadną komisję się nie zgodzi. Jarosław Kaczyński też pewnie nie chce, żebyśmy sobie stawiali pytania, czemu w roku 2018, 19, 20, 21, 23, prawda, tak niedziele działo się w tej sprawie. Również Konfederacja, także pewnie Mateusz Morawiecki ostatecznie nie byłby najszczęśliwszy, gdyby musiał na te pytania odpowiadać. W związku z tym, wiedząc, że ta sprawa jest nierealna, można powiedzieć, stawia ją wysoko na sztandarze, żeby wyjść na jedynego sprawiedliwego i tego, który wchodzi w spór, w rywalizację z Jarosławem Kaczyńskim.
0: Czy faktycznie obecny rząd, tak jak twierdzi PiS, jest współodpowiedzialny za to, że nie było ostrzeżeń wobec zonda krypto? Katarzyna Skrzydłowska.
4: No raczej, no to, czy ja rozumiem, że ta argumentacja się pojawia o ostrzeżeniach, natomiast kto jest zamieszany w tę aferę, tak? Zobaczmy, kto osiągał korzyści, kto mógł osiągać korzyści, z kim walczył rząd, a minister sportu konkretnie.
0: Korzyści,
4: a kto
0: osiągała
4: jest,
0: prawica.
4: No więc właśnie o to chodzi. Tutaj nie ma wątpliwości, że to jest łapanie ręki w kieszeni, o to, znaczy nie właśnie nie łapanie ręki w kieszeni, tylko przekierowywanie uwagi, tak? To jest ta już zabawna wina Tuska. Więc to nie ma wątpliwości, że to nie ten rząd za to odpowiada. I tak samo jak zresztą mówiłaś, rozmawiałaś z gościem swoim o tym, że przecież Mateusz Morawiecki zapowiadał, że
0: w 2018 roku
4: walczył z kryptowalutami, że wprowadził ustawę na ten temat. Nie zrobił tego do tej pory, więc to też jest zabawne, to jego odcinanie się od afery.
5: Oczywiście opozycja dzisiaj broni się, odwracając trochę znaczenie tego obrazu, który widzimy, i to jest wielcze prawo opozycji, ale myślę, że jednak jakieś tutaj, ja bym powiedział, jądro problemu jest, tak? Bo ja to zawsze tłumaczę studentom na wykładach, czym innym w polityce jest bezpośrednia wina, prawda? Czym innym w polityce jest jakby bezpośrednie zaangażowanie w jakieś sytuacje kłopotliwe, a czym innym jest odpowiedzialność polityczna, tak? Władza zawsze wiąże się z odpowiedzialnością. Niezależnie od tego, czy władza jakieś problemy, można powiedzieć, wywołała, jest odpowiedzialna za to, żeby je rozwiązywać. I pytanie teraz, czy rząd Donalda Tuska na zasadzie tej odpowiedzialności politycznej zrobił wszystko, co mógł zrobić w tej sprawie w roku 2024-2025, uważam, że jest zasadne. A w każdym razie myślę, że dzisiaj no, premier ma obowiązek odpowiedzieć na te wszystkie pytania, które stawia opozycja, prawda? Co się działo z tą sprawą, co robiły służby? Tu jest potrzebna jakaś biała księga. Nie dlatego, że ktoś jest winien, tylko dlatego, że jest odpowiedzialny.
0: Przedstawię argumentację. Otóż istota rzeczy sprowadza się do tego, że jeżeli ludzie zainwestowali bardzo dużo pieniędzy na jakiejś giełdzie i rząd w zasadzie, no nie mając podstaw i informacji o kondycji takiej giełdy, bo nie mają, dlatego że to jest regulator estoński, ogłasza, że ona jest zagrożeniem, to powoduje lawinę i panikę. I taka firma może skutecznie pójść do sądu i żądać odszkodowania od Skarbu Państwa, że bezpodstawnie oskarżyli ją o bycie piramidą finansową, bo powtórzę jeszcze raz, dane finansowe są poza zasięgiem polskiego regulatora. I tłumaczenie może być w tej chwili takie, że ustawa, którą prezydent Karol Nawrocki trzykrotnie zawetował, dawała jakieś instrumenty tej administracji. Mm-hmm. Natomiast no, tych instrumentów zabrakło. Ten instrument to jest wystąpienie do regulatora estońskiego po to, żeby podał informację na temat kondycji tyle, na ile może, a druga sprawa umieszczenie formalnie na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego. Dzisiaj nie ma podstawy prawnej do tego. taka firma może się domagać odszkodowania. KNF nie ma podstawy prawnej, ponieważ nie jest wyznaczony jako regulator do kontroli rynku kryptoaktywów. To jest ten argument.
5: Jasne. Ja nie czynię tutaj strony rządowej winną, tylko zwracam uwagę, że w 2024-2025 roku ponosiła pewną odpowiedzialność związaną ze sprawowaniem władzy i powinna z tego zdać sprawę. Tak? Choćby wyjaśniając to wszystko, o czym mówiła pani redaktor, że mieliśmy pewne informacje, ale prawda, no, były też jakieś okoliczności prawne, czy być może kwestia konsekwencji. Robiliśmy to i to. Myślę, że takie wyjaśnienie też się wyborcom należy.
0: No tak, tutaj jeszcze musimy dodać jedną rzecz, że PiS przecież właśnie krytykował premiera Donalda Tuska czy TVN za to, że mają zastrzeżenia do działalności zonda krypto. Przecież tam cały czas się pojawił Rafał Bochenek, który wczoraj był w Polsacie i obaczał rząd Tuska. Sam mówił, że zły Tusk niszczył firmę zonda krypto. Przemysław Wipel mówił to samo.
5: Bądźmy też...
4: Pamiętajmy o tym cały czas. Ja uważam, że to cały czas powinno być powtarzane. To, co jest oczywiste, do czego ty nawiązujesz, czyli to, że ustawa o regulacji rynku kryptowalut została zawetowana. I to nie jest tak, że rząd nie próbował nic zrobić. Rząd został, jak to zwykle przy kolejnych ustawach, zablokowany przez prezydenta.
5: Choć też bądźmy sprawiedliwi, prezes Jarosław Kaczyński nie był nigdy, że tak powiem, chyba jakimś przesadnym entuzjastą tego rynku. Nawet zarzucali mu niektórzy politycy prawicy, że no już jest takiego pokolenia, że się nie zna, prawda, że już jakby nie rozumie tych mechanizmów ekonomicznych. Nieważne, jakie są tutaj, jak jest naprawdę, ale też no, to nie jest tak, że cały PiS, prawda,
0: nie, stał... Nie, oczywiście, ale na początku prezes Kaczyński zgadzał się, żeby jego partia głosowała przeciwko ustawie, żeby nie odrzucać weta. No to jest odpowiedzialność PiS-u. Potem zmienił zdanie, bo zobaczył, że jest coraz gorzej, że można utonąć.
5: I dzisiaj...
0: I przyjął inną opcję, ale to jest niekonsekwencja.
5: Płaci też jakąś za to wizerunkową cenę. Tutaj zgoda.
0: To teraz czas na informację TOK FM, a po informacjach wrócimy do naszej dyskusji.
6: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Koniec lata. Nie.
23: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
24: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
23: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
25: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
26: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
25: A gdzie tak jest?
26: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, to już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
27: Słuchaj, Marian.
28: No?
27: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
28: Ta.
27: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
28: No i co, Barbara, i co?
27: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
28: Ta Mariolka to jest naprawdę...
29: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
30: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
31: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 8.40, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. To jest poniżające dla wszystkich olimpijczyków, mówi w poranku TOK FM czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. Według informacji, do których dotarły Wirtualna Polska i TVN24, Polski Komitet Olimpijski w umowie sponsorskiej podpisanej z Zonda Krypto miał przekazać tej firmie prawa do wizerunku polskich olimpijczyków, ich zdjęć, głosu, a nawet twarzy. Jak mówił w poranku TOK FM Robert Korzeniowski, umowa obejmowała także byłych olimpijczyków, aż do igrzysk w Londynie.
6: To jest absolutnie porażające i poniżające dla wszystkich olimpijczyków. Owszem, ustawa o sporcie daje możliwość organizacji sportowej, czyli Związkowi Sportowemu, Komitetowi Olimpijskiemu do wykorzystywania wizerunku sportowca w stroju reprezentacji. To już nie jest nawet kramik z biznesami pana Piesiewicza, to jest taki hipermarket z danymi osobowymi, który uwzględnia wiele rynków.
5: Z wizerunku mogły korzystać spółki zależne od Zonda Krypto zarejestrowane na Cyprze oraz w Estonii. Wznowiony na drugą połowę sierpnia program ceny paliwa niżej kosztował budżet państwa 495 milionów złotych, podaje Ministerstwo Finansów. Według analityków rynku paliw ceny benzyny i diesla na stacjach w pierwszych dniach września mogą wzrosnąć od kilkudziesięciu groszy do nawet złotówki za litr. Ten temat wróci w informacjach TOK FM o 9. Zamknięto przejście graniczne Ukrainy z Rumunią Orliwka. Do ponocnym rosyjskim ataku na to miejsce Rosjanie użyli dronów bojowych. Służby ratunkowe opanowały już pożar w miejscu uderzenia bez załogowców. Odprawa obywateli i pojazdów przez punkt graniczny została tymczasowo wstrzymana, o czym Ukraina poinformowała stronę rumuńską. Pojazdy są przekierowywane na inne przejścia graniczne. To już nie pierwszy rosyjski atak na to przejście, przypomniała Straż Graniczna. Od dziś Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna pilotaż przewozów konnych na skróconej trasie do Morskiego Oka. Park chce w ten sposób sprawdzić organizację przyszłego systemu, w którym przewozy konne mają być połączone z transportem elektrycznym. Zaprzęgi będą przewozić turystów początkowym około 3-kilometrowym, bardziej płaskim odcinkiem trasy z Palenicy Białczańskiej do Wodogrzmotów Mickiewicza. Dalej, dopóki nie pojawią się busy elektryczne, turyści pójdą pieszo do Morskiego Oka 5-kilometrowym szlakiem. Szlak z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka jest najpopularniejszym szlakiem turystycznym w polskich Tatrach. W ubiegłym roku wędrowało nim ponad milion turystów. Dużo chmur i sporo deszczu w prognozach. Miejscami głównie na północy i północnym wschodzie przejdą również burze. Termometry pokażą od 18 do 22 stopni. Cieplej na południowym wschodzie, tam od 23 do 25.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin i profesor Sławomir Sowiński. Dzisiaj prezydent Karol Nawrocki wygłosił przemówienie podczas uroczystości na gdańskim Westerplatte. Oczywiście chodzi o 1 września. I pan prezydent powiedział, że w kwestiach symbolicznych, ale też w kwestiach zasadniczych reparacje i zadośćuczynienie Polsce powinny zostać wypłacone nie tylko dla przeszłości, dla sprawiedliwości historycznej, ale także dla przyszłości. Chodzi o to, że właśnie nasi sojusznicy z Berlina powinni wypłacić zadośćuczynienie, które Polska przekaże na polskie siły zbrojne, na polski przemysł zbrojeniowy, żebyśmy nie musieli brać zachodnich kredytów. Więc ja widzę, że pan prezydent już porzucił tę myśl, że prezes NBP Adam Glapiński dostarczy gotówkę. Przypomnę, że NBP jednakowoż notuje co roku stratę i nie przekazuje nic do budżetu i teraz właśnie przerzucił się, jest nowy pomysł, że będą to reparacje. Prezydent skrytykował rząd za to, że nie stara się o reparacje. Ja pamiętam taką deklarację wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który powiedział jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości, że on oczywiście popiera starania PiS-u i jak najbardziej niech PiS się stara i czeka na skuteczne działania. No niestety okazało się, że te działania były nieskuteczne, ponieważ za rządów Prawa i Sprawiedliwości, mimo licznych starań, PiS nie załatwił tych reparacji, no ale teraz domaga się tego od rządu Donalda Tuska, pan profesor Sowiński.
0: No cóż, jeśli chodzi o same reparacje, to tu chyba nie ma dzisiaj w polskiej klasie politycznej jakiegoś sporu dotyczącego, że relacje polsko-niemieckie na tyle już są w tej chwili dojrzałe, że w imię wspólnej przyszłości trzeba także tę sprawę zamknąć. Ani w roku 1953, kiedy po raz pierwszy ta sprawa była

0: gest. No i tutaj mamy kłopot, dlatego że w ogóle te relacje polsko-niemieckie w ciągu ostatnich kilku lat, i to ciekawe, one też nie poprawiły się po roku 23, one są dosyć napięte. Bo z jednej strony z Niemcami współpracujemy w różnych sprawach, prawda? Na przykład Niemcy w jakimś sensie też są obecni w Polsce wojskowo i w jakimś sensie bronią też Polski przed potencjalnym zagrożeniem ze strony Rosji. No ale z drugiej strony kwestia Nord Stream, prawda, kwestia też tego, że na przykład bardzo długo Niemcy współpracowali z Rosją wojskowo, również o czym się dowiedzieliśmy w zeszłym roku. To są sprawy, że te sprawy są napięte i nie ma chyba też pomysłu, żeby te relacje odblokować z Berlinem. Dopóki się to nie dokona, to będą tylko takie właśnie w pewnym sensie symboliczne, odświętne deklaracje, z których nic nie wynika.
1: No, ja tylko chcę powiedzieć dwa słowa, żebyśmy odróżnili jednak dwie kwestie. Dlatego, że jeśli chodzi o reparacje, to powołam się tutaj na opinię notabene kontrowersyjnej postaci zwolennika SLD, potem PiSu, potem Konfederacji, czyli profesora Żerkę z Instytutu Zachodniego, który stwierdził, że od strony prawnej bardzo trudno byłoby nam załatwić reparacje, ponieważ właściwie państwo polskie się ich zrzekło i tutaj prawnie tego raczej nie wygramy. Więc reparacje to jest właściwie taka figura retoryczna, którą można się posługiwać. Niektórych to oburza, ale jednak warto przypomnieć w tym kontekście, że Polska straciła ziemię na wschodzie, ale zyskała ziemię zachodnie. I wiem, że niektórzy twierdzą, że nie należy tych dwóch kwestii wiązać, a ja je wiążę. Mhm. Dlatego, że żeśmy przejęli bardzo duży majątek na ziemiach zachodnich i wracanie do reparacji jest otwieraniem dyskusji też na temat ziem zachodnich, dlatego uważam to za szkodliwe. Natomiast osobną kwestią jest zadośćuczynienie. I Radosław Sikorski przypominał, że pisma, które rząd PiS słał do rządu Niemiec, w ogóle nie zawierały słowa reparacje, ponieważ oni doskonale wiedzieli, że od strony prawnej jest to niezwykle trudne. Natomiast jest kwestia zadośćuczynienia. I to można byłoby załatwić, takie starania były. Natomiast niestety ani rządowi PiSu, ani niestety rządowi Donalda Tuska takiego zadośćuczynienia dla ofiar II wojny światowej nie udało się załatwić. Ja chcę państwu właśnie to podkreślić, że tutaj są te dwie osobne kwestie od strony prawnej. Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin.
2: To jest jedno, że to jest od strony prawnej, ale jest jeszcze druga bardzo ważna rzecz w tym wszystkim, od strony symbolicznej czy też świadomościowej, co jest naprawdę ogromnie ważne, bo w Niemczech panuje bardzo mała świadomość roli Niemiec wobec Polaków w czasie II wojny światowej. Tam więcej się mówi wobec Rosjan na przykład, tak? Ale nie wobec Polaków. W szkołach niemieckich nie uczy się dużo na ten temat na lekcjach historii, a zauważmy, że teraz bardzo wysokie notowania zdobywa Alternatywa dla Niemiec. W niedzielę w wyborach w Saksonii może zdobyć w rząd i większość, a jedną z agent...
1: Bartek mówi zawsze, mój Wieliński, Saksonia-Anhalt, bo to jest ważne.
2: No tak, dobrze, tak, alteracja Saksonii-Anhalt.
1: Bo mnie poprawiał.
2: A jednym z postulatów, czy jednym w agendzie AfD mieści się również to, aby sprowadzić w ogóle II wojnę światową do takiej kropeczki na wielkiej mapie, długiej mapie historii Niemiec. Czyli jakby to troszeczkę jeszcze pomijać, tak? Mniej temu uwagi poświęcać, obarczyć się winą. Wobec tego to jest bardzo ważne, aby nie rezygnować z tej takiej trochę polityki pamięci. Nawet nie, czy my dostaniemy pieniądze, jakieś materialne korzyści z tego, to jest jedno, a drugie to jest ta polityka pamięci. I ona jest ważna. Natomiast jeszcze wracając do tego, czy brać kredyty zachodnie, czy reparacje, no to bardzo cieszę się, że prezydent po prostu ma takie złote pomysły. Raz naprawdę złote, a raz tak w cudzysłowie złote.
1: Z grubsza nierealistyczne, ale...
2: Tak, na szybkie zdobycie pieniędzy.
1: Ale nośne.
2: Już widzę te reparacje, nie musi sejfie. Faktycznie słusznie zawetowane, mamy reparacje.
1: 8 lat PiS rządził, mógł zdobywać reparacje, nikt im nie bronił.
2: Znaczy, no nie wiem, kolejna wojna, powiedzmy gwiezdne wojny za 300 lat, to może te reparacje by sfinansowały.
0: Tak, to pewnie jest też tak, że prezydent wraca do tej sprawy finansowania, że tak powiem, wojska, finansowania armii i szuka jakby ciągle nowych pomysłów, no bo pewnie gdzieś na jakich, mówię tutaj teraz o obozie prezydenta, jednak uwiera ich ta sprawa safe, prawda, bo to jednak chyba nie przekonało Polaków, a na pewno nie przekonało...
1: Wojskowych przede wszystkim.
0: Tak, wojskowych,
1: że
0: tak?
1: Mityczne pieniądze
0: taka figura, że możemy, prawda, Polskę dzisiaj czynić bezpieczniejszą i tutaj, prawda, mnożymy jakieś

0: wątpliwości, więc tu pewnie będzie chciał prezydent jakoś to, to wrażenie, prawda, zatrzeć, formując inne jakieś propozycje. Natomiast wydaje mi się, że bardzo jest też ważne to, o czym mówiła pani redaktor, tak? Bo to, kiedy wracamy jeszcze do naszego niemieckiego partnera, do Berlina, myślę, że wszyscy powinniśmy jednak trzymać kciuki za to, żeby te główne partie niemieckiej polityki, a więc CDU, SPD, FDP, prawda, dalej sprawowały odpowiedzialność za państwo niemieckie. I kiedy możemy sobie wyobrazić, w jaki sposób możemy Niemców, obywateli niemieckich przekonywać do tego, no, że jednak AfD nie jest żadnym lekarstwem, nie jest żadną receptą, nie jest żadnym panaceum, no to właśnie też przypominać Niemcom, choćby przez nawiązywanie do kwestii odszkodowań, o ich odpowiedzialności historycznej, prawda, związanej ze zbrodniami II wojny światowej, co AfD rzeczywiście jakoś tam relatywizuje. W tym sensie ten głos prezydenta, no, nie jest niczym, powiedziałbym, poza takim wątkiem wewnątrzpolitycznym, jakoś dla mnie problematycznym.
1: Ja zresztą uważam, że równie dobrze, bo to jest ciekawe, że ciągle tylko reparacje od Niemiec, a dlaczego nie domagamy się reparacji od Rosji? Rozumiem, że tutaj jest też taki element, że no, łatwiej uderzać w Niemcy, ale od Rosji też powinniśmy się domagać reparacji, bo to zresztą tą z winy Związku Sowieckiego tak naprawdę, żeśmy się zrzekli reparacji od Niemiec.
0: No tak, no. Ale może powiedzieć, że od przyjaciół wymagamy więcej.
1: Tak, można tak powiedzieć, oczywiście, ale ja mam takie poczucie, że 17 września Związek Sowiecki na zasadzie paktu Ribbentrop-Mołotow wkroczył do Polski i na równi, że tak powiem, z hitlerowcami zaatakował Polskę. I ja powtórzę cały czas, jeżeli Sławomir Mentzen jest taki odważny, że jedzie do Berlina, to niech 17 września pojedzie do Moskwy protestować z racami. Bo ja widzę, że odwaga jest bardzo tania, jak się jedzie do państwa demokratycznego, a jak już trzeba by zaprotestować w państwie autorytarnym, to już tej odwagi nie ma. Więc tutaj jest moja dość istotna wątpliwość co do postępowania polskiej prawicy. No ale zapewne nikt do Moskwy się nie wybierze. Ale chciałam jeszcze państwa zapytać o jedną rzecz, a mianowicie jak sądzicie, co się będzie działo z Trybunałem Konstytucyjnym, bo przed nami wybór Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj budziło to duże wątpliwości. No nie wiem, co klub Lewicy zdecyduje, ale widzę, że no raczej koalicja rządząca uważa, że Maciej Berek powinien znaleźć się w Trybunale, że jest doświadczonym konstytucjonalistą, niezależnie od tego, że przed chwilą był w rządzie. Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin.
2: No pierwsza rzecz to rzeczywiście, no dobrze, może jest doświadczonym konstytucjonalistą, ale nie jest jedynym w Polsce doświadczonym konstytucjonalistą. Inni doświadczeni konstytucjonaliści, którzy byli prezesami Trybunału, uważają, że to jest bardzo źle, to co się teraz stało i że Maciej Berek nie powinien zasiadać w Trybunale. To jest jedno. Drugie to jest to, że słuszne są wątpliwości koalicjantów, ale myślę, że one są też takie, że pewnie coś się za to dostanie, coś się wypolitykuje. Myślę, że koalicja rządząca cała poprze tę kandydaturę, bo nie wierzę w to, żeby... Znaczy w tej sytuacji, w której jest obecnie, nie wierzę w to, żeby to głosowanie się nie udało. I czy to zmieni coś w Trybunale? No to też to nie jest pewne. Tak? Znaczy będzie większość teraz sędziów, którzy nie są sędziami politycznymi PiS-u. Będzie trochę trudniej o tym mówić tym, którzy chcą powrotu praworządności. No bo jednak pozostaje teraz ten sędzia, co do którego można mówić, że on jest polityczny. Czyli drugiej strony, tak? Więc tu jest trochę gorzej, jeśli chodzi o taką prawdę praworządnościową. Natomiast jest szansa na to, że upolityczniony PiS będzie, zostanie pozbawiony swojego głosu. No jeszcze kwestia ewentualna zmiany przewodniczącego. Być może za 2 lata nie będziemy pamiętać już tych wszystkich wątpliwości, tylko Trybunał wróci do swojej roli. Być może. Ale chciałoby się, żeby to wszystko zostało załatwione zupełnie tak, jak należy.
0: Po pierwsze, ja też podzielam wątpliwości wszystkich tych, którzy mówią, że nie po to w 17-18 roku protestowaliśmy przeciwko upolitycznieniu sądów, żeby dzisiaj tam wysyłać polityków. Jeśli chodzi o natomiast taki plan czysto polityczny, ja się trochę też dziwię premierowi Tuskowi, bo wydaje mi się, że wśród osób, że tak powiem, krytycznych wobec tego, co się dzieje dzisiaj w Trybunale. Jest też sporo prawników poza panem ministrem Berkiem, który nawiasem mówiąc był wielkim takim wsparciem tego rządu, więc ten ruch jest dosyć jakby zastanawiający, jakby premier Tusk nie widział nikogo w tym świecie prawa poza ministrem Berkiem. Trudny orzech do zgryzienia koalicjantów w tej sytuacji, Lewicy i PSL-u. Ja powiem szczerze, nie jestem pewien ostatecznie, jak oni podejmą decyzję. Natomiast na końcu najważniejsze. Moim zdaniem, gdyby dzisiaj premier Tusk trochę na siłę przejął Trybunał, to nie rozwiąże to problemu upadku autorytetu instytucji. Tak? Ta instytucja wróci do porządku prawnego, kiedy odbuduje swój autorytet. W ten sposób swojego autorytetu moim zdaniem nie odbuduje.
1: Musimy kończyć naszą dyskusję. Bardzo wam dziękuję. Profesor Sławomir Sowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin, Kultura Liberalna. Bardzo wam dziękuję.
0: Dziękujemy.
1: Wtorkowy poranek TOK FM wydawał Jakub Żebrowski. Program zrealizowała Livia Prądzyńska. Za chwilę informacje TOK FM o godzinie 9, a po nich program Przedpołudnie. Przemysław Iwańczyk. Dzień dobry, Przemku. O czym będziesz rozmawiał dzisiaj w twoim programie?
3: Dzień dobry. Kłaniam się, Dominiko. Kłaniam się państwu. Trudno wyzbyć się już jakichkolwiek wątpliwości, że pożar, który wybuchł w nocy z niedzieli na poniedziałek w zakładzie WB Electronics jest, a to przypomnijmy, jest największy prywatny producent uzbrojenia w Polsce, nie jest już realną odsłoną wojny hybrydowej, jaką toczy wobec Polski Rosja, a odsłoną, jakiej jeszcze nie znamy, o tym, czy wydarzenia w Skarżysku są elementem systematycznej już kampanii Kremla wobec europejskiego przemysłu obronnego wspomagającego Ukrainę, jak Europa radzi sobie z tym zagrożeniem i jak my już radzimy sobie, mówię to w czasie teraźniejszym, z tą kwestią. Porozmawiam o tym z profesorem Jakubem Godzimirskim z Norweskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. To już po godzinie 9. W tej rozmowie nawiążemy także do słów premiera Donalda Tuska na Westerplatte, gdzie uwrażliwił nas po raz kolejny, że najbliższe miesiące, ta jesień i zima, które są przed nami, mogą być kluczowe nie tylko dla niepodległości Ukrainy, ale także dla bezpieczeństwa Polski.
1: Zapraszamy na Przedpołudnie TOK FM, a teraz już informacje. Ja się z państwem żegnam, zapraszam na nasz podcast. Dzieje się zawsze, publikujemy go w piątki o godzinie 17 i na Wybory w Toku w sobotę o godzinie 9. Dominika Wielowiejska, do usłyszenia.
4: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy. Brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Jest możliwe, żeby Radosław Piesiewicz przestał być prezesem PKOL-u, twierdzi goście Poranka Tok FM i od tego zaczynamy. Będzie też o górnikach, którzy prowadzą głodówkę pod ziemią. Chodzi o kopalnię Wujek. Koniec z tańszym paliwem. Skończył się program CPN. Nasi reporterzy odwiedzili stację. Minęła 9. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje Tok FM. To zarząd powinien zadecydować o wyborze nowego wiceprezesa PKOL-u, który pokieruje komitetem do kwietnia, mówił w Poranku Tok FM Robert Korzeniowski. Czterokrotny mistrz olimpijski powiedział też, że przeciwnicy prezesa komitetu Radosława Piesiewicza mają ekspertyzy prawne, z których wynika, że do odwołania prezesa zarząd potrzebuje 2/3 głosów. I zdaniem Roberta Korzeniowskiego zebranie tylu głosów jest możliwe.
8: Tak, przestanie być prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ja osobiście głęboko wierzę w to, że 2/3 członków zarządu jest za takim rozwiązaniem. Poczekajmy na wyznaczoną datę spotkania zarządu. Ta data pewnie padnie 8 września, kiedy spotkają się członkowie prezydium.
7: Z najnowszych informacji wynika, że część członków prezydium zarządu PKOL-u, którego spotkanie jest zaplanowane na 8 września, domaga się zwołania na ten sam dzień posiedzenia całego zarządu, by formalnie odwołać aresztowanego Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa. Na razie PKOL-em kieruje jeden z wiceprezesów, Mieczysław Nowicki, wyznaczony przez Piesiewicza na zastępcę już rok temu.
8: Mieczysław Nowicki, jeżeli jest umocowany dzisiaj przez prezesa Piesiewicza, to ma to charakter takiego umocowania, gdyby umocowany na okres jego, nie wiem, długiego urlopu, choroby i tak dalej. 59 członków zarządu, którzy reprezentują swoje środowiska, związki sportowe, stowarzyszenia, one zdecydują, kto będzie na ten czas reprezentował PKOL.
7: Wirtualna Polska i TVN24 opisują dziś szczegóły umowy sponsorskiej podpisanej przez Polski Komitet Olimpijski z Zonda Krypto. PKOL miał przekazać tej firmie prawa do wizerunku polskich olimpijczyków, ich zdjęcie, głosu, a nawet twarzy. A umowa miała dotyczyć także byłych olimpijczyków, aż od igrzysk w Londynie. W sprawie afery Zonda Krypto państwo stoi na głowie, mówił w Poranku Tok FM Piotr Müller, europoseł z Rozwoju Plus. Przedstawiciele stowarzyszenia chcą wnioskować o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej, która zbada działania służb i odpowie na pytanie, czy ktoś ostrzegał obywateli przed inwestowaniem pieniędzy na giełdzie kryptowalut.
9: Służby specjalne w Polsce mają dużo instrumentów, żeby ostrzegać Polaków przed oszustwami. Jeżeli premier polskiego rządu mówi, że wie o tym, że coś było piramidą finansową, twierdzi, że było to powiązane z Rosjanami, a dzisiaj obrońcą tego pana rzekomo powiązanego z Rosjanami staje się Roman Giertych, to tutaj państwo stoi na głowie, bo jeden z najbardziej wpływowych polityków Platformy Obywatelskiej, Roman Giertych, jest obrońcą bossa tej mafii finansowej, rzekomo powiązanej z Rosją.
7: Wniosek o powołanie komisji może nie mieć większości wśród parlamentarzystów, bo Prawo i Sprawiedliwość aktualnie nie jest zainteresowane poparciem wniosku o komisję śledczą. W kopalni Wujek strajkujący pod ziemią górnicy zaostrzyli protest. Z informacji, jakie reporter Tok FM uzyskał od związkowców z sierpnia 80, wynika, że 3 osoby rozpoczęły głodówkę. Zakład od kwietnia jest w procesie likwidacji. Grzegorz Kozioł.
10: Rano na powierzchnię wyjechała nocna zmiana, a do rotacyjnego protestu dołączyła kolejna zmiana, która zjechała na dół. To kilkanaście osób, z których 3 rozpoczęły głodówkę, informuje Damian Hacaś, przewodniczący sierpnia 80 w kopalni Wujek.
11: No mówią, że są zdeterminowani, no, że chcą rozmawiać z tym zarządem. Oni nie chcą tego eskalować, ale skoro nie ma żadnego odzewu.
10: Górnicy sprzeciwiają się kształtowi likwidacji zakładu oraz planowanemu zwolnieniu PO dyrektora kopalni. Zarząd PGG określa protest jako nielegalny. Jego przedstawiciele podkreślają jednocześnie, że spółka chce porozumienia z załogą. Z Katowic Grzegorz Kozieł, Tok FM.
7: Pierwszy dzień szkoły to też pierwszy dzień bez programu CPN na stacjach. Wrócił 23% VAT na paliwa i oczywiście jest drożej. Wczoraj kierowcy ustawiali się w kolejkach, by zatankować jeszcze przed zmianami. Chętnych było tak dużo, że na przykład w Zakopanem paliwa zabrakło. Dziś tłoku nie ma, o czym przekonują się nasi reporterzy. Na stacji w Radymnie koło Przemyśla jest Marcin Starzec. Czy jest dużo drożej?
3: Tak, i widać to przede wszystkim po ruchu, jaki panuje tu od rana, bo na stacji położonej przy drodze krajowej od rana pustki. I tak jeszcze o ile wczoraj do późnego wieczora niektóre stacje przeżywały oblężenie, bo część osób chciała zatankować jeszcze po niższych cenach. Tak teraz ruch spadł do zera. Patrzę jeszcze na tablicę z cenami. Tu, gdzie teraz jestem, za 95 trzeba zapłacić 7 zł 64 grosze za litr, a diesel kosztuje 8,39. Z Radymna Marcin Starzec, TOK FM.
7: Z tankującymi w Warszawie rozmawiał z kolei Szymon Kępka.
5: Tylko za stówkę? Ile panu udało się wlać? Tam 11 litrów patrzę.
12: Prawie 12.
5: Drogo chyba, co?
12: Bardzo drogo.
7: Dziś benzyna i diesel mogą być droższe nawet o ponad złotówkę. Co najmniej 8 osób zginęło, a 5, w tym dwoje dzieci, zostało rannych w kolejnym rosyjskim ataku na Kijów. Ukraińskie koleje państwowe przekazały, że nocne uderzenia były celowo wymierzone w obiekty kolejowe. Tomasz Orchowski.
13: Ukraińcy poinformowali, że celem rosyjskiego ataku była infrastruktura cywilna, w tym budynki mieszkalne w stolicy. Moskwa uderzyła na 3 dzielnice Kijowa.
14: Dzisiaj głośno z Westerplatte krzyczymy do całego wolnego świata. Bądźcie solidarni. Musimy dzisiaj pomóc przetrwać Ukrainie. Nie możemy powtórzyć tamtych błędów. Nie może się powtórzyć Monachium.
13: Mówił premier Donald Tusk podczas obchodów 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej, ale niektórzy chcą się z Rosją dogadywać. Na obradach ministrów finansów państw G20 w USA po raz pierwszy od wybuchu pełnoskalowej wojny pojawił się przedstawiciel Rosji. Tomasz Rzuchowski, TOK FM.
7: Informacje wracają o 9.20. Sporo deszczu dziś w prognozach, a przelotnie padać może właściwie wszędzie. Przeważnie dziś około 21 stopni, maksymalnie 25 na południowym wschodzie.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Przedpołudnie Radia TOK FM 9.06. Rozpoczynamy program, którego wydawcami są Maria Mroczkowska oraz Paweł Ziętera. Realizatorką dźwięku jest Liwia Prądzyńska. Ja się nazywam Przemysław Iwańczyk, będę z Państwem do godziny 12.00, a z nami jest profesor Jakub Godzimirski z Norweskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, panie profesorze.
16: Dzień dobry Państwu.
15: Punktem wyjścia do naszej rozmowy są wydarzenia z wczorajszej nocy. Przypomnijmy, w zakładzie WB Electronics w Skarżysku Kamiennej wybuchł pożar i nie jest to zwykła fabryka, to największy prywatny producent uzbrojenia w Polsce, dostawca dronów rozpoznawczych, uderzeniowych. Straż pożarna ogień ugasiła, ale no, przede wszystkim niepokoi nas to, co ustaliła dotychczas prokuratura, ponieważ wszczęła ona śledztwo w sprawie o terroryzm. W komunikacie napisano wprost o udziale obcego wywiadu przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej. To nie pierwszy tego typu przypadek, ale zbiega się to wszystko w czasie z ostrzeżeniami całego świata. Także z bardzo mocnymi słowami premiera Donalda Tuska, choćby tymi wygłoszonymi dziś na Westerplatte. Tu na Westerplatte, cytuję teraz premiera, musimy to głośno powiedzieć, najbliższe miesiące, ta jesień i zima, które są przed nami, mogą być kluczowe dla niepodległości Ukrainy, a także niebezpieczeństwa, czy też bezpieczeństwa Polski, całego wolnego świata. Symbolika miejsca, gdzie wypowiedziane zostały te słowa, jest gigantyczna. Ale w podobnym tonie premier wypowiada się po raz kolejny. Jak pan konfrontuje i te słowa, i wydarzenia ze Skarżyska, i to, czym żyje świat od kilku dni w związku z zagrożeniem ze strony Rosji?
16: Zagrożenie ze strony Rosji nie jest niczym nowym. Ukraina żyje z tym zagrożeniem od 2014 roku. Reszta Europy przebudziła się po lutym 2022 roku, kiedy Rosja zdecydowała się na użycie sił wojskowych w celu osiągnięcia celów politycznych w Ukrainie. W związku z tym to zagrożenie ze strony Rosji nie jest czymś nowym. Natomiast oczywiście to, co jest niepokojące, to jest to, że Rosja eskaluje swoje działania wobec nie tylko Ukrainy, ale przede wszystkim wobec reszty Europy, czy wobec tych państw, które Rosja zdefiniowała jako państwa nieprzyjazne. No i Polska zdecydowanie na tej liście państw nieprzyjaznych jest dosyć wysoko. W związku z tym trzeba się z tym liczyć, że te działania rosyjskie będą też miały konsekwencje dla Polski. Oczywiście tutaj problemem podstawowym jest tak zwana kwestia atrybucji, to znaczy można oczekiwać, że to, co się dzieje, jest czymś, za czym stoi Rosja, natomiast dosyć trudno to doprowadzić do zdobyć przekonujące potwierdzenie tego, że to właśnie Rosja stoi za tymi działaniami.
15: Panie profesorze, nie chciałbym, żebyśmy przeszli obojętnie wobec słów premiera Donalda Tuska. Za chwilkę wrócimy do tego, skąd może napłynąć zagrożenie, w których obszarach powinniśmy być szczególnie wrażliwi. Ale proszę powiedzieć, czy symbolika tego miejsca, jeszcze raz powtórzę, czyli Westerplatte, także treść przekazu premiera o nadchodzących miesiącach, można traktować te okoliczności jako potencjalnie przełomowe, czy... Takie porównania historyczne pozwalają społeczeństwu zrozumieć skalę zagrożenia, czy też no jest to pewne ryzyko ze strony rządzących, że będą mieli wrażenia takiego nadmiernego dramatyzmu ze strony choćby Donalda Tuska?
16: Sytuacja jest dosyć dramatyczna. Wojna w Ukrainie już trwa niedługo, będzie prawie 5 lat trwała, więc w związku z tym to jest, ten dramatyzm jest dosyć zrozumiały. Oczywiście tutaj trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że nawet w takim państwie jak Polska, które 4,5 roku temu okazało dużą pomoc Ukrainie w wojnie z Rosją, i to pomoc nie tylko wojskową, ale też poparcie dla ukraińskiego społeczeństwa, że nawet w takim państwie jak Polska te siły antyukraińskie no, zajmują dosyć dużą, odgrywają dosyć dużą rolę w tym pejzażu politycznym. W związku z tym to oczywiście jest tak, że jak premier ogłasza takie dramatyczne apele podczas uroczystości związanych z wybuchem II wojny światowej. To jest oczywiście bardzo ważne dla przekazu społecznego, natomiast trzeba się liczyć z tym, że będą siły i w Polsce, i w Europie, które będą starały się to przedstawić jako zbyt dramatyczne przedstawienie sytuacji. No i to jest wyzwanie w sferze komunikacji, w której Rosja też oczywiście działa poprzez promowanie różnego rodzaju narratywów i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ten konflikt odbywa się z jednej strony na polu bitwy w Ukrainie, ale z drugiej strony też w innych domenach. Jedną z tych domen to jest ta domena informacyjna, w związku z tym takie zdania wygłoszone przez polskiego premiera będą na pewno spotkały się z krytyką tak ze strony władz rosyjskich, ale też tych sił w Polsce i w Europie, które uważają, że to, co się dzieje, nie zasługuje na taki poziom dramatyzmu.
15: Panie profesorze, z perspektywy analityka do spraw bezpieczeństwa, czy to, co dzieje się na wschodniej flance NATO, czy ta jesień i zima, tutaj znowu odwołuję się do słów premiera, rzeczywiście zapowiadają się jako taki moment w historii niezwykle newralgiczny, czy właściwie co roku można to powtarzać, biorąc pod uwagę nieprzewidywalność Rosji, ale także rosnącą determinację i impas, jeśli chodzi o ukraiński front?
16: Na pewno ta zima będzie trudna, ponieważ w przypadku Ukrainy nałożył się na to zniszczenia, które zostały dokonane w infrastrukturze krytycznej ukraińskiej przez te więcej niż ponad 4 lata wojny. Rosja już zapowiada, że będzie kierowała swoje ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną, co oczywiście w połączeniu z warunkami klimatycznymi będzie stwarzało duże wyzwania dla władz ukraińskich. No i też jest ta obawa, że Rosja podejmie bardziej zdecydowane i agresywne działania wobec tych państw, które popierają Ukrainę. No i tutaj Polska oczywiście jest na pierwszej linii tego frontu. Widzimy zresztą, że te działania już są podejmowane. Cały ten kryzys migracyjny na polsko-białoruskiej granicy jest takim bardzo dobrym przykładem tego. Też trzeba pamiętać o tym, że w Polsce zostały zatrzymane osoby, które działały z polecenia Rosji prowadziły obserwacje polskiej infrastruktury krytycznej, podejmowały działania skierowane przeciwko tej infrastrukturze krytycznej, w związku z tym trzeba się liczyć z tym, że tego typu działania będą kontynuowane.
15: A no właśnie, to już natychmiast niemal rodzi się kolejne pytanie. Czy ten sabotaż, z którym potencjalnie mieliśmy do czynienia w Skarżysku, sabotaż zrealizowany rękoma zwerbowanych, jest trudniejszy dla kraju, który staje się celem takiej agresji, niż działania jawne, jakie mogłaby Rosja przeprowadzać już teraz, a przed czym przestrzegają nas choćby analitycy NATO?
16: Oczywiście takie działania są trudniejsze do powstrzymania, ponieważ tutaj mamy do czynienia nie z zawodowymi oficerami rosyjskiego wywiadu, których może można łatwiej zidentyfikować, zwłaszcza jeżeli operują na terenie danego kraju. Natomiast tutaj powtarza się to działanie służb rosyjskich, którego przykłady już mieliśmy tak w Polsce, jak i w innych miejscach, że werbują osoby za pomocą środków finansowych, ewentualnie jakichś przekonań ideologicznych, które w ramach tej współpracy z tymi operatorami służb rosyjskich działają na terenie państw, w których się mniej lub bardziej legalnie znajdują. Pamiętamy tutaj, że w Polsce zatrzymano kilkanaście osób, które obserwowały polską infrastrukturę krytyczną. Podobne działania były obserwowane w takich państwach jak Niemcy. Trzeba pamiętać na przykład o tych wybuchach w tych magazynach uzbrojenia w Czechach, gdzie jest właściwie udowodnione, że za tym stali zawodowi operatorzy rosyjskich służb specjalnych. W związku z tym trzeba się liczyć z tym, że tego typu działania będą podjęte, natomiast oczywiście to, co jest zawsze problemem, to jest ta kwestia atrybucji, czyli przypisania tych działań konkretnych do operatorów rosyjskich służb specjalnych.
15: Ale sabotaż wykonywany rękoma zwerbowanych opłaca się agresorowi czysto ekonomicznie, myślę sobie, biorąc pod uwagę, że nie są to wykwalifikowani agenci, których przeszkolenie trwa wiele lat i kosztuje pewnie mnóstwo pieniędzy. Dwa, determinuje to także po drugiej stronie wzmożenie tych działań ochronnych. Mniemam, że taki zakład jak ten w Skarżysku będzie teraz ochraniany w dużo szczelniejszy sposób przez wykwalifikowanych ludzi. Mimo że jest to prywatne przedsiębiorstwo, to o ochronę tego miejsca ze względu na jego strategiczny charakter powinni zadbać ci, którzy chronią najistotniejszych instytucji państwowych.
16: Oczywiście to są dwie kwestie, tutaj pan podniósł. Jedna sprawa to jest kwestia właśnie skutecznej ochrony tego typu przedsiębiorstw, i to jest odpowiedzialność polskiego państwa, mimo że właścicielem jest spółka prywatna. Natomiast z drugiej strony to oczywiście jest też tak, że tego typu działania mogą też być wykorzystane w tej sferze informacyjnej, bo wiadomo, że są w Polsce siły polityczne, które przestrzegają przed większym zaangażowaniem w konflikt w Ukrainie po stronie Ukrainy. I to może przyczynić się też do zwiększenia tych podziałów społecznych w Polsce, co będzie miało oczywiście jakieś konsekwencje polityczne. Polska będzie wybierała nowy parlament w przyszłym roku i być może tego typu działania mają na celu też stworzenie sytuacji zmiany politycznej w Polsce, czyli dojście do władzy tych środowisk politycznych w Polsce, które są mniej krytycznie nastawione wobec tej agresji rosyjskiej przeciwko Ukrainie.
15: Czy sądzi pan, panie profesorze, że dokonujący takich aktów sabotażu mają rozeznanie, jak szczelny jest ten system ochrony, jak on jest zorganizowany? Czy jest to dziurawa siatka ochrony właśnie sprawowane są te kluczowe funkcje przez ludzi niewykwalifikowanych, czy to w ogóle nie podlega takiemu researchowi?
16: trzeba zakładać, że te przedsiębiorstwa, które odgrywają kluczową rolę w polskiej polityce obronnej, są na pewno podejmowane próby zorientowania się, jaki rodzaj zabezpieczeń jest. Natomiast Rosjanie też uczą się pewnych rzeczy w trakcie tej wojny ukraińsko-rosyjskiej. No, Ukraina w ciągu ostatnich miesięcy skierowała ataki na przedsiębiorstwa o znaczeniu strategicznym na terytorium Rosji. No i Rosjanie też orientują się w takiej mianowicie sprawie, że bardzo trudno zabezpieczyć wszystkie rodzaje tego typu przedsiębiorstw przed tego typu atakami. W związku z tym myślę, że te lekcje, które Rosjanie wyciągają z działań ukraińskich wymierzonych przeciwko Rosji, jak i z tego, co się dzieje w takim państwie jak Polska, na pewno tutaj Rosjanie starają się zdobyć większą wiedzę na temat tych kluczowych przedsiębiorstw polskiego przemysłu zbrojeniowego i trzeba się liczyć z tym, że ta wiedza zostanie wykorzystana do podejmowania działań, które ograniczą polskie zdolności obronne.
15: Profesor Jakub Godzimirski z Norweskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych jest z nami. Czas na informacje TOK FM.
17: Reklama.
18: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
19: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 9.21, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Liczba ofiar śmiertelnych powodzi błyskawicznej w Himalajach przekroczyła 1000. Nepalskie służby poinformowały o odnalezieniu zwłok 987 ofiar. Wraz z 16 ofiarami po stronie chińskiej bilans zabitych wynosi już co najmniej 1003 osoby. Władze Nepalu zamierzają wystąpić o rekompensaty klimatyczne. Według najnowszego bilansu po obu stronach granicy poszukiwanych jest obecnie 4462 ludzi. 3916 w Nepalu i 546 w Tybecie. Wśród nich jest łącznie 844 cudzoziemców z ponad 30 państw. Dziś 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Obchody rocznicy zaczęły się tradycyjnie o 4.45 na gdańskim Westerplatte.
5: Pierwszy września to była brama do hekatomby i pandemonium na narodzie polskim. Apeluję stąd z Westerplatte do kanclerza Niemiec. Załatwmy sprawę reparacji i zadośćuczynienia z myślą o sprawiedliwości historycznej, ale z myślą o przyszłości.
6: Z Westerplatte krzyczymy do całego wolnego świata. Bądźcie solidarni. Musimy dzisiaj pomóc przetrwać Ukrainie. Nie może powtórzyć się ta upiorna, bezradna, bezsilna polityka ustępowania złu.
4: Mówili prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Rocznicę wybuchu wojny i zbombardowania miasta wcześniej rano uczczono też w Wieluniu w Łódzkiem. Nad ranem 1 września 1939 roku niemieckie bomby spadły tam na domy i miejscowy szpital. W Krakowie od dziś obowiązują nowe przepisy wydłużające nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta prohibicja obowiązuje w godzinach od 22 do 6 we wszystkich dzielnicach Krakowa. Nocna prohibicja funkcjonuje w mieście od lipca 2023 roku. Zakaz nie dotyczy lokali gastronomicznych, m.in. restauracji i barów. Do tej pory obowiązywał między północą a 5.30. Projekt uchwały o wydłużenie godzin zakazu sprzedaży alkoholu złożyła pod obrady Rady Miasta grupa mieszkańców. Uchwała została przyjęta w lipcu tego roku. Według statystyk przytaczanych przez miasto, nocna prohibicja przełożyła się na spadek liczby interwencji policji i straży miejskiej w godzinach obowiązywania uchwały o ograniczeniu sprzedaży. Maksymalnie dziś na termometrach 25 stopni, przeważnie jednak około 21. Deszcz może padać dzisiaj w całym kraju. Sprawdźmy jeszcze raport smogowy. Dzisiaj, jeżeli jeszcze nie pada deszcz, to warto wyjść na spacer, dlatego że na razie w całej Polsce oddycha się dobrze i bardzo dobrze. Mapa smogowa świeci się na zielono.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Dziewiąta 9.24 przed południe Radia Tok FM, a z nami jest profesor Jakub Godzimirski z Norweskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Jeszcze raz dzień dobry, panie profesorze.
8: Dzień dobry, jeszcze raz.
7: Na kanwie wydarzeń w zakładzie w Skarżysku Kamiennej, gdzie w nocy z niedzieli na poniedziałek podłożono ogień i prokuratura nie ma wątpliwości, że było to działanie obcych służb. Pod takim kątem prowadzone jest śledztwo. Rozmawiamy także o tym, jak kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego gotowe są dziś na działalność Rosji poniżej progu wojny. I stąd rodzi się moje kolejne pytanie, czy pańskim zdaniem Sojusz ma adekwatne do skali działania Rosji narzędzia, także wypracowaną doktrynę działania właśnie poniżej progu wojny. Oczywiście słyszymy o artykule 5, ale to już jest stopień wyżej na tej drabinie. Co jest poniżej?
8: No tu trzeba sobie zdać sprawę z tego, że właściwie w środowiskach eksperckich toczy się duża dyskusja na temat tego pojęcia wojny hybrydowej tak zwanej, czyli działań, które nie osiągają tego progu wojskowej interwencji kinetycznej, czyli czegoś, co się odbywa w innego rodzaju przestrzeni. Natomiast tutaj trzeba sobie zdawać sprawę że sposób, w jaki państwa się do siebie odnoszą, w dużej części jest funkcją tego, jakiego rodzaju stosunki te państwa między sobą mają. No i oczywiście jest tak, że do 2014 roku była taka nadzieja, że Rosja zmieni się w normalne państwo demokratyczne, z którym będzie możliwa współpraca w różnych dziedzinach. Natomiast po 2014, a jeszcze bardziej po rosyjskiej otwartej agresji przeciwko Ukrainie w 2022 roku, to oczekiwania się, wiadomo, że się już nie ziszczą, przynajmniej w krótkiej perspektywie czasowej. W związku z tym sojusz, którego pierwotnym zadaniem było według jego pierwszego sekretarza generalnego Lorda Ismaya zapewnić obecność amerykańską w Europie, powstrzymać rozwój militaryzmu niemieckiego i zapobiec agresji Związku Sowieckiego na zachodnią Europę. Wciąż ten wątek rosyjski jest bardzo wysoko na porządku dziennym w związku z tymi działaniami, które podjęła Rosja wobec swojego otoczenia strategicznego. W związku z tym trzeba zakładać, że sojusz ma dobre zrozumienie tego, jakim repertuarem działań Rosja dysponuje i że podejmuje działania, które ograniczą te negatywne skutki tych rosyjskich działań. Ale oczywiście to byłaby sytuacja idealna, natomiast życie pokazuje, że tego typu działania bardzo trudno powstrzymać, ponieważ Rosja cały czas dostosowuje swoje działania do bieżącej sytuacji.
7: Przygotowanie, ale też i trzymanie się tej wypracowanej doktryny poniżej progu wojny to jedno. Natomiast czy można w obrębie sojuszu i takiej jego różnorodności ze względu na wkład w obronność, różnice kulturowe, historyczne, przygotować mentalnie społeczeństwa krajów NATO na działalność Rosji, z jaką mamy już do czynienia?
8: Tu oczywiście bardzo wiele zależy od tak zwanej kultury strategicznej w poszczególnych państwach. W państwie takim jak Finlandia na przykład jest bardzo duży poziom świadomości tego zagrożenia ze strony rosyjskiej i konieczności przygotowania społeczeństwa do tego typu działań. Podobnie rzecz się ma z takimi społeczeństwami jak społeczeństwo szwedzkie, gdzie Szwecja przez wiele lat prowadziła tą politykę zbrojnej neutralności, w związku z tym ta świadomość społeczeństwa szwedzkiego była dosyć wysoka. Podobne działania podejmuje się na przykład w takim państwie jak Norwegia, gdzie ta cała koncepcja obrony totalnej jest głównym elementem norweskiego myślenia o polityce obronnej. Natomiast oczywiście są państwa w Europie, gdzie ta świadomość tego zagrożenia ze strony Rosji jest dużo niższa, typu Hiszpania, która nawet nie osiągnęła jeszcze tego podstawowego poziomu inwestycji w swoje zdolności obronne, czy Portugalia. Podobnie rzecz się ma prawdopodobnie z Włochami czy z takimi państwami jak Grecja. No i tutaj trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że odległość geograficzna od Rosji jest czynnikiem, który wpływa na te kwestie przygotowania społeczeństwa do tej konfrontacji z Rosją, tak w sferze kinetycznej, jak i w tej sferze podprogowej jakby.
7: Czy doświadczenia, jakie mają kraje NATO, na przykład północnej flanki, czyli to działanie w kwestiach sabotażu infrastruktury podmorskiej, incydenty z dronami, bo tam też były, można przenieść na to, co dzieje się w Polsce. Krótko mówiąc, czy jest katalog uniwersalnych działań tak strony rosyjskiej, jak i ze strony tych, którzy przed tymi działaniami się bronią?
8: Oczywiście jest tak, że ta współpraca w kwestiach dotyczących ochrony infrastruktury krytycznej, bo tutaj to jest oczywiście podstawowym elementem tego myślenia o tym, w jaki sposób przeciwdziałać tym działaniom Rosji, odbywa się na różnych poziomach. To jest oczywiście kwestia partnerstwa publiczno-prywatnego w ochronie tych przedsiębiorstw, które odgrywają ważną rolę w zapewnieniu potencjału obronnego państwa, ale to też jest kwestia współpracy regionalnej. Polska, jak wiemy, szuka zbliżenia z tymi państwami nordyckimi i bałtyckimi. Premier Tusk uczestniczył wielokrotnie w tych posiedzeniach tych ciał regionalnych. To też jest kwestia oczywiście, która odgrywa dużą rolę we współpracy międzynarodowej w ramach takich organizacji jak Sojusz Północnoatlantycki, czy Wspólnota, czy Unia Europejska, no bo tutaj te kwestie ochrony infrastruktury krytycznej są czymś, co dotyczy nie tylko poszczególnych państw, ale całych regionów. No i też jest kwestia współpracy transatlantyckiej w tej dziedzinie. No wiadomo na przykład, że problemem, z którym obecnie zmierza się Ukraina, jest brak dostępu do tych efektorów typu rakiety Patriot, które są skuteczne w zwalczaniu ataków rosyjskich na infrastrukturę krytyczną. W związku z tym trzeba sobie zdawać sprawę, że tego typu działania odbywają się na różnych poziomach i trzeba mieć nadzieję, że na tym poziomie instytucjonalnym typu NATO czy Unia Europejska te działania są koordynowane w efektywny sposób i jest dzielenie się tą wiedzą i informacją, w jaki sposób zapobiegać negatywnym skutkom tych działań rosyjskich w tej sferze hybrydowej.
7: Ja jeszcze nawiążę do tej różnorodności krajów sojuszu, jeśli chodzi o percepcję tych rosyjskich działań. Tutaj to kryterium geograficzne przede wszystkim determinuje taki stan rzeczy. Nie tylko sojusz, ale czy poszczególne kraje, pańskim zdaniem, myślą już o działaniach hybrydowych Rosji jako o skoordynowanej strategii, czy wciąż jest jeszcze ktoś, kto uważa, że jest to seria niepowiązanych ze sobą zdarzeń?
8: Myślę, że jednak ta świadomość jest dosyć wysoka, że to są działania zamierzone, przeprowadzane między innymi za pomocą tych operatorów zwerbowanych poprzez te sieci nielegalnych operatorów operujących w krajach Unii Europejskiej i NATO. I myślę, że na poziomie instytucjonalnym, czyli na poziomie Unii Europejskiej i NATO, ta świadomość jest bardzo wysoka. Plus te dwie organizacje współpracują ze sobą, ponieważ oczywiście tutaj jest też podział odpowiedzialności. NATO jest tą organizacją, która jest przygotowana do tego, żeby podejmować działania w sferze militarnej i ochrony tego potencjału obronnego. Natomiast Unia Europejska jest tą organizacją, która ma szereg instrumentów, które mogą zostać użyte w celu zwiększenia świadomości i ochrony tej infrastruktury krytycznej, która jest ważna dla normalnego funkcjonowania społeczeństw zachodnioeuropejskich. W związku z tym wiadomo, że NATO i Unia Europejska podjęły szereg działań wspólnych w celu zwiększenia ochrony infrastruktury krytycznej, różnych elementów tej infrastruktury krytycznej. To są działania, w które są włączone wszystkie państwa członkowskie, mniej lub bardziej.
7: Proszę nas uwrażliwić, panie profesorze, tak już na koniec mamy dwie minuty. Czy to, co wydarzyło się w Skarżysku, każe nam spodziewać się kolejnych wydarzeń tego typu? I jak inne kraje, także północnej flanki NATO, przygotowują się do tego w związku z wydarzeniami w Skarżysku?
8: Odpowiedź na te dwa pytania jest niestety tak, czyli trzeba się spodziewać, że tego typu działania będą podejmowane także w najbliższych miesiącach i być może latach, w zależności od tego, w jaki sposób zakończy się ten konflikt rosyjsko-ukraiński. I tak, czyli trzeba mieć nadzieję, że państwa flanki północnej i też Polska i inne państwa, które, że tak powiem, muszą się skonfrontować z tymi działaniami rosyjskimi, zwiększają swoje zdolności odpornościowe i mają świadomość tego, że tego typu zagrożenia są czymś, do czego trzeba się przygotować, nie tylko na poziomie instytucjonalnym, ale też na poziomie społecznym. W takich państwach jak Szwecja, Norwegia, ale też Polska na przykład, społeczeństwo dostało cały szereg porad, w jaki sposób przygotować się do sytuacji kryzysowych i tego typu działania trzeba podejmować, ponieważ nie ma na horyzoncie sytuacji, która pozwoli mieć nadzieję, że tego typu działania nie będą podejmowane w ciągu najbliższych miesięcy czy nawet lat.
7: Bardzo panu dziękuję. Profesor Jakub Godzimirski był z nami z Norweskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Kłaniam się, do usłyszenia.
8: Do usłyszenia, dziękuję Państwu.
7: Już za chwilę informacje TOK FM, a po nich na magazyn EKG zaprasza Państwa Maciej Głogowski. Macieju.
9: Dzień dobry, a ja dzisiaj o podatkach. Do takiej rozmowy Państwa zapraszam, do wysłuchania takiej rozmowy. Ja wiem, już sporo w ostatnim czasie mówiliśmy o stawkach, progach, to teraz o ulgach podatkowych, bo tak po prostu w Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt w miniony piątek. Trochę korekt w ulgach podatkowych i tak już jest ich niewiele. Co się zmieni? Na przykład wygaśnie, jeśli będzie na to zgoda. Ulga na internet to nie jedyna zmiana. Mam nadzieję, że wspólnie przebrniemy przez tę rządową propozycję w EKG po informacjach.
7: A gościem Macieja Głogowskiego będzie Andrzej Marczak, doradca podatkowy. Teraz już informacje TOK FM.
10: Autopromocja. Nowy rok szkolny to nie tylko nowe podręczniki i nowe wyzwania, to także dobry moment, by zajrzeć do cyfrowego świata naszych dzieci i sprawdzić, czy jest odpowiednio zabezpieczony. Hasła, prywatność, filtry rodzicielskie, udostępniane dane o tym, co możemy zrobić od technicznej strony, by zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych w sieci. O tym w najbliższym planie działania już dziś, 13.40, Szymon Kępka. Do usłyszenia.
3: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
11: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
12: Let's go. Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum dwóch różnych produktów w My MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Koniec lata. Nie.
2: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
3: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
2: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
0: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 9.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Część członków prezydium zarządu PKOL-u, którego spotkanie jest zaplanowane na 8 września, domaga się zwołania na ten sam dzień posiedzenia całego zarządu, by formalnie odwołać aresztowanego Radosława Biesiewicza z funkcji prezesa. Posiedzenie prezydium zwołał Mieczysław Nowicki, który zastępuje Biesiewicza. To właśnie do niego część składu prezydium skierowała pismo o zwołaniu również zarządu. Celem nadrzędnym jest w tej chwili jak najszybsze formalne odwołanie Radosława Biesiewicza z funkcji prezesa, a to zarząd ma do tego stosowne kompetencje. Mieli argumentować sygnatariusze. W kopalni Wujek strajkujący pod ziemią górnicy zaostrzyli protest. 3 osoby rozpoczęły głodówkę. Rano na powierzchnię wyjechała nocna zmiana, a do rotacyjnego protestu dołączyła kolejna zmiana, która zjechała na dół. To kilkanaście osób, informuje Damian Hacaś z sierpnia 80 w kopalni Wujek.
13: No mówią, że są zdeterminowani, no chcą rozmawiać z tym zarządem, oni nie chcą tego eskalować, ale skoro nie ma żadnego odzewu.
12: Górnicy sprzeciwiają się kształtowi likwidacji zakładu oraz planowanemu zwolnieniu pełniącego obowiązki dyrektora kopalni. Zarząd Polskiej Grupy Górniczej twierdzi, że protest jest nielegalny. Jego przedstawiciele podkreślają jednocześnie, że spółka chce porozumienia z załogą. Po powodzi błyskawicznej, która w weekend nawiedziła Wielki Kanion Colorado w amerykańskim stanie Arizona, znaleziono zwłoki 2 osób. Służby ratunkowe cały czas uważają jedną osobę za zaginioną. Około 80 uratowano. Sobotnia powódź poważnie uszkodziła jedyny wodociąg prowadzący do kanionu. Władze zakazały turystom pobytu w hotelach i domkach w Parku Narodowym Wielkiego Kanionu oraz wprowadziły awaryjne ograniczenia zużycia wody dla stałych mieszkańców. Sierpień przyniósł ożywienie na rynku deweloperskim. Według wstępnych danych Otodom na 7 największych rynkach deweloperzy sprzedali ponad 4300 mieszkań, o 1/4 więcej niż w sierpniu ubiegłego roku. Jednocześnie w tym miesiącu do sprzedaży trafiło 3600 nowych lokali, czyli niewiele więcej niż wynosiła średnia miesięczna nowa podaż w 2026. W efekcie całkowita oferta mieszkań deweloperskich po raz drugi z rzędu zmniejszyła się, spadając poniżej 59 tysięcy. Lokali. Od 20 stopni nad morzem do nawet 25 na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Warto mieć parasol, przelotnie może padać w całej Polsce. Na północnym wschodzie mogą pojawić się burze.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
5: 9.43 to jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry, a naszym gościem jest pan Andrzej Marczak, doradca podatkowy. Dzień dobry.
10: Dzień dobry bardzo.
5: No nie możemy dopuścić do sytuacji, w której tak niepostrzeżenie pojawiła się nowelizacja ustawy o ulgach. Ja tak oczywiście skracam, ona się tak nie nazywa, my w ogóle nie będziemy o niej opowiadać. Rząd chciałby prawie zlikwidować ulgę na internet?
10: Tak.
5: Mało kto pamięta, że ona jest.
10: No tak, no pamiętajmy, że ona została wprowadzona prawie 20 lat temu. Kwota tej ulgi przez 20 lat się nie zmieniła. Ona wynosi 760 zł. Jest to kwota odliczana od podstawy opodatkowania, czyli tak naprawdę realny zysk dla naszych podatników płacących 12% to jest około 90 zł, a dla osób, które wpadają w drugi próg podatkowy, to jest 240 zł zaokrąglając. I to jest ulga, która no, trochę zgadzam się z tym uzasadnieniem rządowym. Miała większe uzasadnienie w dawnych czasach, kiedy internet był drogi, kiedy, pamiętam, wprowadzono wyższy VAT na usługi takie internetowe i liczba podatników, tutaj pokusiłem się o pewną statystykę i zweryfikowałem to, w 2006 roku, którzy korzystali z tej ulgi, wynosiła ponad 2 700 000, a proszę zgadnąć za 2024, bo za 2025 nie ma.
5: Proszę nas nie trzymać w niepewności.
10: To było tylko 450 000, czyli no, wielokrotny spadek liczby osób, które z tej ulgi korzystają.
5: Pan powiedział o tym, że ona faktycznie została wprowadzona w 2005 roku, więc to jest 20 lat. Wysokość się nie zmieniała. Tam co prawda po drodze gdzieś mniej więcej, ja wiem, 12-13 lat temu zmieniono trochę sposób korzystania, bo tylko te dwa kolejne lata. I tu jest ważna uwaga, bo zanim tę ulgę wygasimy, to jeszcze będzie taki okres przejściowy. Ci, którzy zaczęli z niej korzystać, będą mogli w tym drugim roku, jeśli oczywiście rozwiązania rządowe wejdą w życie, skorzystać. Tak? Tak, dobrze zrozumiałem?
10: Dokładnie. Warunkiem jest wykorzystanie tej ulgi w maksymalny sposób w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych. Czyli jeżeli ktoś pierwszy raz odliczył ulgę za internet za 2025, to teraz ma drugą szansę za 2026, za ten mijający obecny rok. A jak zaczyna odliczać tę ulgę w 2026, czyli za 2026 rok, to na zasadzie

0: wielkie pieniądze w skali kraju, w skali budżetu państwa. To jest prawdopodobnie kilkadziesiąt milionów złotych, ale nie mówimy tu o kilkuset milionach złotych, nie mówimy tu o jakichś miliardach. Chcę powiedzieć, że widać, że wszędzie szuka się oszczędności.
1: To z jednej strony zgoda, szuka się oszczędności, tym bardziej, że przez ostatnie dni tutaj goście magazynu EKG zwracali na to uwagę, że budżet państwa, projekt i w tej chwili sposób zarządzania finansami publicznymi należy podsumować, iż rząd nie konsoliduje tych finansów, czyli nie szuka właśnie oszczędności, nie redukuje deficytu, więc no, każde niewielkie działanie, ale to jest naprawdę mikroskala. No. Natomiast no, trzeba też powiedzieć, chyba pan od tego zaczął, rzeczywiście, wtedy, gdy wprowadzano ulgę 20 lat temu, jej sens był zupełnie inny dziś. Dziś internet jest jednak powszechny, łatwo dostępny. Nawet rząd tutaj przywołuje w tym projekcie ustawy dane GUS-u o tym, że w 2025 roku dostęp do internetu posiadało ponad 96% gospodarstw domowych, więc no jakieś uzasadnienie likwidacji jest.
0: Tak, stacjonarny, mobilny internet, czyli tutaj wszelkiego rodzaju formy włączenia się w ten cyfrowy świat jest dosyć łatwo w Polsce teraz.
1: Ale mamy też kolejną zmianę, bo ten projekt ustawy, o którym mówimy, jest dostępny. Każdy może sięgnąć dzisiaj jeszcze do, nie szukajcie państwo tego projektu na stronach rządowych czy sejmowych, sięgnijcie do Rządowego Centrum Legislacji, legislacja.gov.pl. To jest ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawnych oraz zryczałtowanym podatku dochodowym oraz niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne. To jest pełny tytuł, łatwo będzie znaleźć, ale przyznam panu, że moja ulubiona zmiana z tych, które tutaj mamy dzisiaj do opowiedzenia, mam nadzieję, że o wielu zdążymy, to jest jednak ta ulga podatkowa z tytułu krwiodawstwa. Tak. Też przez wiele lat zapomniana przez naszych rządzących.
0: Podobnego, bo proszę pamiętać, że jest dyskusja na temat waloryzacji na przykład progów podatkowych.
1: Kibicujemy takim waloryzacjom.
0: Tak, że tutaj, prawda, z uwagi na inflację, zwłaszcza w tych latach pandemicznych, duża była inflacja, to wszystko zupełnie inaczej wygląda, jeśli chodzi o wartości. I ta ulga z tytułu krwiodawstwa, tylko przypomnę tak pokrótce, ona polega na odliczeniu od dochodu. To jest taka forma odliczenia darowizny, czyli my darowujemy krew, czyli najcenniejszy dar życia, i ustawodawca wycenił wartość tego naszego daru na 130 zł za 1 litr krwi. I ta ulga nie była waloryzowana, czyli ta kwota nie była podnoszona też prawie od 20 lat. I też pokusiłem się o taką szybką analizę. Skumulowana inflacja przez te 20 lat wynosiła praktycznie 100%. W związku z tym rząd teraz proponuje, że 1 litr krwi, który będziemy mogli sobie wartość tego litra odliczyć, to będzie 260 zł. I dobrze, ale też zauważyłem, że w uzasadnieniu do tych zmian nie ma takiego przyznania się, trochę wstydliwego, że nie waloryzowaliśmy tej ulgi przez 20 lat. A przecież to są honorowi dawcy krwi. I ja też uważam, że to jest bardzo dobre, bardzo cenne i motywacja do oddawania krwi, no mam nadzieję, będzie większa, aczkolwiek to nie są właśnie te odliczenia podatkowe, bo pamiętajmy, te 260 zł to nie jest ta nasza ulga, ale my odliczamy to od dochodu, czyli to jest 19% tej kwoty, nie wiem, 12% tej kwoty, czy 32% tej kwoty.
1: I, no tak, i ja oczywiście tu się z panem zgadzam, że w ogóle to odliczenie też nie jest, nawet po waloryzacji nie będzie wysokie. Nie ma zdania o tym, że rzecz była zapomniana przez ostatnie lata, ale jest dodatek z uzasadnienia, skoro już cytujemy, wprowadzenie proponowanego rozwiązania może przyczynić się do zwiększenia liczby honorowych dawców krwi oraz ilości oddawanej krwi i składników, co w konsekwencji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Kibicujemy.
0: Kibicujemy, panie redaktorze, nie wprowadzić stałego mechanizmu waloryzacji tego typu odliczeń.
1: Proszę pana, bo budżet może... Bo musielibyśmy ten mechanizm wprowadzić w wielu miejscach, być może także w waloryzacji niektórych świadczeń, a to już są polityczno-ekonomiczne decyzje, a nie tylko takie racjonalne.
0: Tak, ale akurat tutaj zgodzimy się, że dar krwi, ten najcenniejszy, powtórzę, powinien być bardziej doceniany również fiskalnie.
1: I dla tych z państwa, którzy... Znaczy, podsumujmy, to jest dobra wiadomość, ta waloryzacja, ta proponowana zmiana. Nie wiemy oczywiście, czy jaka będzie ostateczna decyzja.

0: Pan już o tym wspominał, a dla tych, którzy nie mają świadomości, z różnych powodów nie korzystali, nie, być może nie są dawcami krwi, kwotę odliczenia oblicza się mnożąc litry oddanej krwi lub jej składników przez kwotę rekompensaty określonej przepisami i właśnie obecnie ta kwota to jest 130 i być może za chwilę jeszcze więcej. Tak. I teraz polegam na panu, bo zmian jest jeszcze trochę, czas mamy też ograniczony, więc wybierzmy jeszcze jedną, która jest w pana zdaniem warta omówienia z tych propozycji zmian w ulgach, które rząd przedstawił, ministerstwo na razie przedstawiło, jeszcze nie jest to.
1: Tam jest nadmienienie o dwóch ulgach, które też uważam są zapomniane i tutaj niech może to wybrzmi na antenie i dotrze może do podatników. Mamy tak zwaną ulgę na ekspansję i to jest ulga przeznaczona dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą w formie jednoosobowych działalności, jak również w formie osób prawnych, czyli to jest w PIT-cie i w CIT-cie, i ulgę na robotyzację. Tylko tak pokrótce, nie chcę się bawić tu w technikalia, bo trochę to jest bardziej skomplikowane, ale ulgę na ekspansję rząd proponuje zlikwidować. I też sprawdziłem, że to jest, no wie pan, ulga, z której skorzystało w zeszłym latach 75 podatników podatku PIT i ponad 600 podatników podatku CIT, czyli bardzo niskie, niszowe zainteresowanie, a ona polegała na tym, czy polega jeszcze za ten rok.
0: Króciutka jej historia, bo ona jest od pandemii, o ile się nie mylę.
1: Tak, od 2022 roku, że miały być takie zachęty na wejście na nowe rynki, rozszerzenie tej naszej oferty produktowej i ona miała jakby zachęcić podatników do uczestnictwa w targach, wystawiania się za granicą, działania promocyjne i tak dalej i polegała tak naprawdę na dwukrotnym odliczeniu wydatków, czyli raz wydajemy na tego typu działalność, odliczamy sobie to w koszty uzyskania przychodu i później kwotę tę jeszcze raz odliczamy od podstawy opodatkowania. To trochę takie technikalia, ale mniej więcej razy dwa. Ale takie niskie zainteresowanie tej ulgą spowodowało chyba, że ona nie ma sensu, bo wiecie państwo, powinniśmy upraszczać system, a nie go komplikować. No, trzeba też dodać, że ona dotyczyła tylko producentów, którzy sami wytwarzają we własnym zakresie, nie wiem, meble, maszyny, kosmetyki i promują. A tych innych ulg, które są może ciekawsze do zastosowania, nie tylko ta ulga na ekspansję, czyli ulga na przykład B plus R, czy
0: badania plus rozwój.
1: Tak, badania plus rozwój są bardziej ciekawsze, elastyczniejsze, bo w tej uldze na ekspansję trzeba było mieć też, wykazać się wzrostem sprzedaży w przeciągu 2 lat, czyli była taka warunkowa. Czyli tej ma być nie mieć, no i chyba nikt nie będzie umierał za tą ulgę. I tylko ulga na robotyzację, bo ona istnieje i rząd chce ją przedłużyć na kolejne 10 lat. Ona została też wprowadzona w okresie pandemii od 2022 roku. Na 5 lat ten okres teraz wygasza się. No i rząd mówi, okej, przedłużamy na 10 lat. I polega tak naprawdę o dodatkowym odliczeniu 50% kosztów na wydatki, na maszyny fabrycznie nowe, na tak zwane roboty przemysłowe. I tu jest klucz pogrzebany, bo definicja robotów przemysłowych jest dosyć wąska. To są, wiecie państwo, no, roboty spawalnicze, roboty, nie wiem, lakiernicze, roboty montażowe, czyli to są takie maszyny, które zastępują ludzi i mają takie mobilne, powiedzmy, ruchome części, czyli same spawają, lakierują i tak dalej. I to będzie przedłużone i dobrze, ale to też jest niszowa ulga, mało popularna. Promujmy ulgi.
0: No, uśmiecham się, gdy mówi pan promujmy ulgi, dlatego że i tak już jest ich bardzo niewiele, więc przypominam sobie i też mieliśmy takie wspomnienie tutaj, zanim rozpoczęliśmy naszą rozmowę, że 15 lat temu, gdy spotykaliśmy się w studiu i rozmawialiśmy, to tych ulg było tak dużo, a wątpliwości naszych słuchaczek i słuchaczy, podatników, podatniczek było tak wiele, że godzinami pan zostawał po audycjach, by jeszcze rozwiewać te wątpliwości.
1: A jeszcze mam taką szybką refleksję, wiem, że nie mamy czasu, panie...
0: To tylko proszę do mikrofonu. Podsumujmy. Robotyzacja, propozycja jest wydłużenie na 10 lat, a ekspansja likwidacji. To wiem, że nie wszystkich te ulgi interesują, ale tak by dopełnić ten zestaw informacji. Tak, ostatnia refleksja, panie.
1: Ogólna refleksja, że te wszystkie propozycje podatkowe. To tak. Nie jest reforma. To jest na szybko, żeby cokolwiek rzucić, bo może okres wyborczy. I to jest takie, wie pan...
0: Tu już nikt nie mówił o reformie.
1: Podatki na łapu capu, kolokwializmu użyję, że to jest, wie pan, tu bardzo proste, łatwe podnieść stawkę, próg, coś tu zmienić, ulgę przedłużyć, ale to nie jest systemowe, kompleksowe podejście, na przykład dotyczące jak zniwelować klin podatkowy w Polsce, jak zmniejszyć obciążenia podatkowe, co z tą składką zdrowotną, która jest dodatkowym podatkiem 9%.
0: To pan zachęca nas teraz do zupełnie innej dyskusji. Ja jestem otwarty na taką i powinniśmy umówić się na takie spotkanie, bo w tej wyliczance zaszło pan sformułowanie, jak zmniejszyć podatki. Ja myślę, że czas odważnie powiedzieć Polkom, Polakom, ale to nie my, eksperci czy dziennikarze, tylko politycy. Być może, że my jesteśmy w zupełnie innym miejscu, w którym musimy podnosić obciążenia po to, by sfinansować wielkie wyzwania, jakie mamy, choćby to związane z bezpieczeństwem. Na razie są propozycje i raz jeszcze, po raz ostatni dziś w EKG przypomnę państwu to zastrzeżenie, czy powtórzę to zastrzeżenie. My rozmawialiśmy o potencjalnych zmianach w ulgach, pod warunkiem, że wejdą one w życie, że przejdą proces legislacyjny, że prezydent się zgodzi.
1: Tak, tak samo z progami podatki, i stawkami. Niższe podatki kosztem na przykład ulg podatkowych. Upraszczajmy system. I per saldo może to być dobre dla budżetu.
0: Doradca podatkowy, pan Andrzej Marczak, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: To było pierwsze dziś EKG, a teraz kontynuacja audycji przedpołudniowej w TOK FM. To znaczy tuż po informacjach, ale już teraz usłyszymy się z Przemysławem Iwańczykiem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry ponownie. Już po informacjach będziemy zastanawiać się, czy powinno nas niepokoić to, co dzieje się podczas dorocznego szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy, bo tam Rosja i Iran, czyli kraje, które prowadzą wojnę odpowiednio z Ukrainą, z Stanami Zjednoczonymi oraz Izraelem, postanowiły potraktować ten szczyt jako platformę budowania relacji poza zachodnim światem, a to wszystko w obliczu napięć, z którymi mamy do czynienia w Europie, w Polsce.
0: Po informacjach Przemysław Iwańczyk i kontynuacja przedpołudnia. Ja bardzo dziękuję. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
3: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
4: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze. I ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie. A co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Czy prezes PKOL-u zostanie odwołany? Niektórzy chcą, by stało się to już w przyszłym tygodniu. Nowy rok szkolny, nowe przepisy. Uczniowie z całej Polski wrócili dziś do szkół. Polskie siatkarki idą jak burza. Przed nimi jedno z większych wyzwań na Mistrzostwach Europy. Minęła 10:00, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Zarząd Pekol powinien zebrać się tego samego dnia co prezydium, czyli za tydzień we wtorek, postuluje część przedstawicieli Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Informacje w tej sprawie dostał Mieczysław Nowicki, który kieruje Pekolem pod nieobecność Piesiewicza. Przeciwnicy obecnego prezesa mają prawne ekspertyzy, z których wynika, że jego odwołanie ze stanowiska jest możliwe. Błażej Kulesza.
13: Tak, przestanie być prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
14: Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym, nie ma wątpliwości, że Radosława Piesiewicza uda się odwołać.
13: Poczekajmy na wyznaczoną datę spotkania zarządu. Ta data pewnie padnie 8 września, kiedy spotkają się członkowie prezydium.
14: Część przedstawicieli Pekaolu nie chce czekać tygodniami na wiążące decyzje i domaga się spotkania zarządu za tydzień. Ale jasne jest, że nie będą to łatwe rozmowy, mówi Krzysztof Wiłkomirski, prezes Polskiego Związku Judo.
15: Samo posiedzenie prezydium będzie niezwykle burzliwe i wcale niełatwe. Myślę, że najlepiej by było, żeby za dużo nawet tych informacji nie wyszło na zewnątrz.
14: Zwołanie gremiów Pekaolu zbiega się w czasie z ujawnieniem przez dziennikarzy umowy Pekaolu z Zonda Krypto, w której to sprzedano prawa do wizerunku polskich olimpijczyków. Błażej Kulesza, TOK FM.
12: Radosław Piesiewicz trafił wcześniej do aresztu. Prokuratura postawiła mu zarzuty związane z aferą Zonda Krypto. Jeżeli wniosek o uchylenie immunitetów jest, to trzeba go pokazać, mówił w poranku TOK FM Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji. Śląski Wydział Prokuratury Krajowej przygotował projekty wniosków o uchylenie immunitetów Szymona Hołowni oraz Michała Koboski w związku z aferą dotyczącą Kolegium Humanum.
16: To z tym wnioskiem o uchylenie immunitetu Koboski i Hołowni to jest trochę tak jak z dochodzeniem do prawdy na każdej kolejnej miesięcznicy smoleńskiej. Pan prezes mówi, że jesteśmy coraz bliżej. Wniosek już jest prawie gotowy. Ten wniosek, następna informacja pewnie Rzeczpospolitej będzie, że wniosek właśnie opuścił drukarkę i teraz czeka na ostateczną akceptację, na ostateczny podpis, ale nikt go nigdy nie widział. No więc pokażcie ten wniosek. Pokażcie, bo ja sam jestem bardzo ciekawy, co w tym wniosku miałoby się znaleźć.
12: Byli pracownicy uczelni twierdzą, że Hołownia był na liście studentów, ale nie przychodził na zajęcia. Prokuratura podejrzewa, że politycy zabiegali o dyplomy. Rozpoczynający się dziś rok szkolny przynosi sporo zmian. Czy młodzi ludzie wiedzą, co nowego ich czeka? W łódzkim liceum sprawdził reporter TOK FM Bartosz Kądziołka.
17: Czy wy się cieszycie w ogóle, że wracacie do szkoły?
18: Nie.
17: A czy wiecie, jakie was zmiany czekają? Bo nie będziecie na przykład mogły korzystać z telefonów komórkowych. No i co ty na to? Masz telefon w ręce?
18: No mam. No średnio trochę.
17: Czy u was w szkole jest stołówka?
18: Jest.
17: Korzystacie?
18: Czasami.
17: Bo teraz też się zmieni menu na stołówce. Słyszałyście o tym? Ma być więcej warzyw, owoców, mniej...
18: Nie słyszałam. Nie słyszałyśmy.
17: To dobra wiadomość, czy nie? Będzie więcej owoców, warzyw?
18: Dobra wiadomość.
19: Trochę mi się nudziło przez wakacje, a więc nie narzekam jakby, jak wracam teraz. Też jestem dosyć ciekawy, bo teraz pierwszy raz będę w liceum, pierwsza klasa, a więc wszyscy nowi ludzie i cała nowa szkoła. Teraz się dowiem, jak to będzie.
12: Od dziś do szkół podstawowych wchodzi zakaz używania telefonów komórkowych. Od czwartej klasy pojawia się obowiązkowa edukacja zdrowotna z nieobowiązkową częścią dotyczącą zdrowia seksualnego. To trzeci z rzędu tak zły sondaż dla Donalda Trumpa. Według badania Reuters Ipsos zaledwie 33% Amerykanów uważa, że prezydent USA wykonuje dobrą pracę. Tomasz Orchowski.
20: Miesiąc przed rozpętaniem przez USA i Izrael wojny z Iranem Trumpa pozytywnie oceniało 47% Amerykanów, negatywnie 41%. Teraz źle o pracy prezydenta Stanów Zjednoczonych wypowiada się aż 63% mieszkańców USA. Konflikt na Bliskim Wschodzie i sytuacja gospodarcza to główne powody niepopularności Trumpa. Amerykański przywódca cały czas próbuje uciekać do przodu, wbrew obietnicom nie zakończył wojny w Ukrainie, więc szuka sukcesu na Półwyspie Koreańskim, podlizuje się dyktatorowi z północy, atakuje też bliskiego sojusznika Kanadę, przeciwko której rozpoczął wojnę handlową i zmienił nazwę jeziora Ontario na Jezioro Ameryka. Ale Amerykanie i tak źle go oceniają. Tomasz Rychowski, TOK FM.
12: Polskie siatkarki są już w najlepszej ósemce w Europie, a od strefy medalowej dzieli je ćwierćfinałowy pojedynek z Holandią. Na pewno trudniejszy niż mecz z Portugalią, w którym biało-czerwone nie straciły nawet seta. Michał Waszkiewicz.
1: Awans miał być formalnością i owszem, Polki pokonały Portugalię 3-0 i są w ćwierćfinale, ale nie do końca były zadowolone ze swojej gry, mówi środkowa Maja Koput.
21: Mimo że wygrałyśmy 3-0, Portugalia nam się postawiła, ale myślę, że trochę też pozwoliłyśmy im na rozkręcenie się. Najważniejsze, że z tego trzeciego seta wyszliśmy zwycięsko, bo zaczynało się robić gorąco.
1: To głównie problemy z koncentracją, dodaje rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
22: Gdzieś tam myślimy, że po dwóch takich setach, które gdzieś tam są pewnie wygrane, nagle przeciwnik nam się położy, a tak nie jest.
1: Na pewno z Holandią w ćwierćfinale trzeba będzie zagrać lepiej.
22: Zespół, który gra bardzo szybką siatkówkę, ale myślę, jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że będzie wszystko tak, jak chcemy.
1: Polki o półfinał Mistrzostw Europy zagrają w czwartek. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
12: Informacje wracają o 10.20, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju dzisiaj sporo chmur i przelotne opady deszczu. Miejscami, głównie na północy i wschodzie, mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni na Podlasiu do 25 na południowym wschodzie.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Maria Mroczkowska, Paweł Ziętara w roli wydawców, Liwia Prądzyńska, Szymon Baluta jako realizatorzy, Przemysław Iwańczyk jako prowadzący. Kłaniamy się w drugiej godzinie przedpołudnia Radia TOK FM, a z nami jest dr Patryk Kugiel, analityk do spraw Azji Południowej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
23: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Wielu z nas, a nie myślę tylko o tych, których przedstawiłem przed chwilą, ma wątpliwości, czy pod płaszczykiem odbywającego się w Biszkeku dorocznego szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy, między innymi prezydent Xi Jinping czy też Władimir Putin nie wywracają nam właśnie znanego porządku świata. I proszę wybaczyć, że posługuję się tą hiperbolą, ale chciałbym nadać dodatkową rangę temu spotkaniu, bo też wielu analityków twierdzi, że pod wpływem tego typu wydarzeń konsekwentnie pada narracja o dominacji Zachodu w globalnym porządku. Czy pan się z tym zgodzi, czy nie?
23: No w dużej mierze tak. I to nie jest pierwszy raz, kiedy liderzy tych potęg wschodzących, czy odradzających się, czy schodzących, może tak jak Rosja, starają się zmienić istniejący porządek międzynarodowy. Tak, to spotkanie przecież Szanghajskiej Organizacji Współpracy to jest już ponad 26. Do niego doszło. 25 lat istnieje ta organizacja, ale zaraz za dwa tygodnie będziemy mieli szczyt państw BRICS. To kolejna organizacja. Dzisiaj i wczoraj w zasadzie w Belgradzie mieliśmy spotkanie specjalne, jubileuszowe. 65-lecie obchodziła organizacja Ruchu Państw Niezaangażowanych. Dzisiaj może mało kto o niej pamięta, tak, ale to była w czasach zimnej wojny też organizacja państw rozwijających się, które nie chciały opowiadać się po żadnej ze stronie rywalizacji mocarstw. I ta organizacja dzisiaj ma mniejsze znaczenie, ale jest kolejnym takim wymiarem czy narzędziem polityki państw niezachodnich, tak? Mocarstw niezachodnich, państw rozwijających się, to co dzisiaj określamy jako globalne południe. Więc globalne południe ma kilka swoich platform. No, ta szanghajska organizacja, ten szczyt w Biszkeku jest jedną z głównych, tak? BRICS jest pewnie jeszcze ważniejszą, bo jest globalną. Szanghajska organizacja jest jednak organizacją regionalną, euroazjatycką czy nawet azjatycką. No i to jest, tak jak pan powiedział, kolejny kamyczek, tak, kolejny krok w tym, żeby ten porządek międzynarodowy zmienić. Aczkolwiek jedno ostatnie zdanie, jeżeli patrzymy na to, co robi Donald Trump z porządkiem międzynarodowym, to Szanghajska Organizacja Współpracy wydaje się paradoksalnie tą organizacją, która tego porządku będzie broniła, tak, i będzie broniła multilateralizmu i prawa międzynarodowego w takich dziwnych czasach, trochę dzisiaj żyjemy.
2: Proszę powiedzieć, czy to, co dzieje się podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy, ma znaczenie tylko w tej oficjalnej warstwie tego wydarzenia, czy przede wszystkim powinny nas z punktu widzenia bezpieczeństwa globalnego interesować przede wszystkim kuluarowe rozmowy?
23: Ja myślę, że przede wszystkim tego typu organizacje jak Szanghajska Organizacja czy BRICS to jest przede wszystkim teatr polityczny. Tak? To są organizacje, które wielkich osiągnięć nie mają, ale służą jako platforma do tego, żeby różne państwa zaznaczyły swoją obecność, żebyśmy właśnie o tej organizacji porozmawiali, prawda, żeby zwrócić na nich uwagę, żeby pokazać ich rosnącą rolę międzynarodową. I to, co no dzisiaj jeszcze w tym momencie to spotkanie w Kirgistanie się kończy, ja jeszcze nie widziałem ostatecznej deklaracji, ale tam pewnie będzie powtórzone to, co było i rok temu, i 5 lat temu, i 10 lat temu. Trochę ta agenda się zmienia, organizacja szanghajska się staje z takiej organizacji typowo bezpieczeństwa organizacją, która zajmuje się praktycznie wszystkim, no ale wiemy mniej więcej, co pewnie w tej organizacji się stanie, tak, wezwanie do pokoju, do przestrzegania prawa, praw człowieka i tak dalej, do rozwoju, do oporu przeciwko dominacji Zachodu, więc to jest ta warstwa oficjalna, ale tak jak pan powiedział, to co dzieje się w kuluarach, tak naprawdę ma dużo większe znaczenie, tak? Czyli te bilateralne, trilateralne spotkania na marginesie oficjalnego szczytu. I to już wczoraj mieliśmy całą masę tego spotkań, prawda? W Biszkeku mamy dobry udział tych liderów, członków tej organizacji. Mamy 10 członków. Większość tych państw jest reprezentowana przez najważniejszych swoich przywódców. Mamy i Władimira Putina, i Xi Jinpinga, i Narendry Modiego, też premiera Pakistanu, prawda, tutaj te Republiki Azjatyckie. Mamy prezydenta Iranu, tak, i to jest pewnie jakaś nowość w tym roku, że no, ten szczyt odbywa się w momencie trwającej wojny między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem a Iranem. A jak pamiętamy, Szanghajska Organizacja Współpracy to była organizacja przede wszystkim do spraw bezpieczeństwa. No i tutaj jeden z członków tej organizacji jest zaatakowany. O szanghajskiej organizacji mówiono kiedyś, że to jest takie azjatyckie NATO, czy odpowiedź ich na NATO. No a tutaj widać przy okazji tego konfliktu, poza potępienie ataków, poza wezwanie do pokoju na świecie, prawda, i przestrzeganie prawa i do deeskalacji, to raczej nie spodziewamy się jakiegoś tutaj wystąpienia w obronie zaatakowanego członka organizacji. Natomiast właśnie najważniejsze są te spotkania dwustronne. Tak, mieliśmy spotkania Modiego z Putinem, Modiego z Xi, Jinpingiem, tak, mamy spotkania prezydenta Iranu z różnymi przywódcami, więc tu mieliśmy spotkanie Putina z Xi Jinpingiem tak samo, tak, więc to są te główne rzeczy, gdzie faktyczne decyzje są podejmowane, gdzie jakieś sprawy są pchane do przodu, a na tym forum wielostronnym to jest właśnie taki globalny teatr i pokazywanie wspólnoty interesów i takiej no właśnie koalicji państw, które opierają się dominacji Amerykanów w świecie i chcą budować porządek wielobiegunowy, gdzie one będą, te państwa członkowskie będą odgrywały większą rolę.
2: Dla wielu, także zaznajomionych w tym temacie spraw geopolityczno-gospodarczych, Indie są klockiem, puzzlem z zupełnie innej układanki. I właściwie wszyscy zadają sobie pytanie, jak próbują się Indie pozycjonować na tle choćby Rosji, Chin versus świat Zachodu.
23: No Indie są zdecydowanie tutaj bardzo ciekawym przykładem, takim państwem, graczem, który gra, jak się mówi, na wielu fortepianach, tak, prowadzi wielowektorową politykę zagraniczną. Same Indie mówią o strategicznej autonomii, która ma im właśnie umożliwiać to, żeby być w kilku ugrupowaniach o sprzecznych interesach jednocześnie, tak, bo Indie są i w BRICS-ie bardzo ważnym graczem i w Szanghajskiej Organizacji Współpracy, a jednocześnie są członkiem Quadu z Amerykanami, Japonią i Australią, tak, czyli takiej zachodnich demokracji, mają bardzo bliskie relacje z Unią Europejską, prawda, z innymi demokracjami zachodnimi, więc trochę Indie do tej szanghajskiej organizacji nie pasują, tak, bo one nie są antyzachodnie, one są niezachodnie, ale nie są antyzachodnie. I w zasadzie z naszego punktu widzenia obecność Indii w tej grupie jest całkiem nawet korzystne, bo to powoduje, że to nie stanie się antyzachodni sojusz, tak, że szanghajska organizacja nie stanie się blokiem tak knującym przeciwko Zachodowi, bo właśnie są tam te Indie, które takich interesów antyzachodnich nie mają. Indie raczej wiedzą, że dla nich głównym wyzwaniem są Chiny, tak? W związku z tym wzmacnianie organizacji, gdzie Chiny odgrywają kluczową rolę, nie jest do końca w interesie Indii. Indie tam trochę stoją po to, żeby no, łagodzić swoje napięcia, żeby próbować rozwijać nowe możliwości współpracy, żeby promować rozwój połączeń infrastrukturalnych. Tak, to jest na przykład ważny temat tego spotkania, tak, zwłaszcza w kontekście wojny na Bliskim Wschodzie, w Zatoce Perskiej. Indie od wielu lat promują chociażby taki korytarz transportowy północ-południe, który miałby ruszać z irańskiego portu w Gwadarze i później przez Iran i Kaukaz dojeżdżać aż do Sankt Petersburga w Rosji, tak, i jakby omijać tutaj te zakorkowane miejsca na Bliskim Wschodzie. Więc Indie tutaj grają na wielu frontach, prawda, jednocześnie z naszego punktu widzenia, zachodniego punktu widzenia, relacje z Indiami są ważne i ich obecność w tych organizacjach sprawia, że te organizacje nie staną się antyzachodnim sojuszem.
2: Za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy. Dr Patryk Kugiel jest z nami, analityk do spraw Azji Południowej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Informacje.
0: Autopromocja.
3: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
5: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
3: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
24: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
25: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
26: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
27: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
28: Desnoran?
27: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
28: Naprawdę?
27: Już mam chrapkę na Desnoran.
29: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
27: Jak?
28: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
30: Po Desnoranie znika chrapanie.
31: Aflofarm.
32: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
33: Lidl, to się opłaca.
34: Castorama. Teoria
33: i praktyka.
34: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
33: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
35: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
36: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
35: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
36: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
37: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
38: First Women. Od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
6: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 10.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. W wyniku rosyjskich ataków zginęło łącznie 12 osób, w tym obywatel Indii. 4 osoby zginęły w Boryspolu w obwodzie kijowskim, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wcześniej Witalij Kliczko podał informację o 8 ofiarach w Kijowie. Dziś w nocy Rosja zaatakowała przy użyciu m.in. rakiet balistycznych i ponad 200 dronów. W Tomaszowie pod Bratysławą rozpoczęło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej. Część obrad będzie się toczyć w formacie V4+. Do ministrów dołączy szef dyplomacji Japonii. Głównymi tematami tej części obrad będzie kwestia rozwoju politycznych i gospodarczych stosunków, sprawy bezpieczeństwa i przyszłość partnerstwa między Unią Europejską a Japonią. ZUS rozpoczął wypłaty 14 emerytur. Dodatkowe świadczenie w pełnej kwocie wynosi niecałe 2000 zł brutto. Jeszcze w tym tygodniu pieniądze otrzymają także emeryci i renciści, którym termin wypłaty świadczenia wypada w niedzielę 6 września.
4: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Sztetl Falenica, Festiwal Kultury Żydowskiej Linii Otwockiej, rozpoczyna się jutro i potrwa do 6 września w Warszawie. To zaproszenie do wspólnego odkrywania i upamiętniania żydowskiej historii okolicy. Podobnie jak w poprzednich latach, w programie nie zabraknie wydarzeń, które przewracają głos dawnym mieszkańcom tych okolic. Festiwal rozpoczną opowieści i pieśni hasyckie w wykonaniu Semchy Kellera. Koncert poprzedzony zostanie ceremonią pamięci pod pomnikiem Pamięci Żydów Falenickich. Wśród innych propozycji wirtuoz Wadim Brodzki zaprezentuje koncert Żydowski Skrzypek na dachu tradycji. Córki czasu, Słowianki, Wielkopolanki, Europejki to nowa czasowa wystawa w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Opowieść o historii Wielkopolski widzianej oczami kobiet od czasów Pierwszych Piastów po XX wiek.
7: Na wystawie prezentujemy 8 wspaniałych postaci, ale też wśród nich jest pewna zbiorowość, która pokazuje nam, jak wyglądała Wielkopolska na przestrzeni kilkunastu wieków. Mamy m.in. Świętosławę, potem mamy błogosławioną Jolantę. Mamy Emilię Szczaniecką, Helenę Modrzejewską, Jadwigę Zamojską i Wandę Błońską.
4: Mówi kuratorka wystawy Agnieszka Zibart. Ekspozycja będzie czynna do końca kwietnia przyszłego roku. Odwołany wiosną tegoroczny Łódź Design Festival jednak się odbędzie. Dzięki umowie o współpracy z województwem łódzkim specjalna edycja imprezy pod hasłem Polskie Forum Designu Lokalność zostanie zorganizowana między 5 a 11 października. Na początku marca Fundacja Łódź Art Center odwołała wydarzenie, tłumacząc to brakiem odpowiednich funduszy na organizację w dotychczasowej skali. Wydarzenie w nowej odsłonie ma pokazywać projekty i rzemiosło z różnych części regionu łódzkiego.
1: W całym kraju dzisiaj pochmurno, a miejscami również deszczowo. Temperatura na przeważającym obszarze utrzyma się powyżej 20 stopni.
8: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Przyznają Państwo, że nudno brzmi zapowiedź rozmowy o spotkaniu Szanghajskiej Organizacji Współpracy, ale jeśli będziemy wnikać się w niuanse, razem z naszym rozmówcą, a jest nim dr Patryk Kugiel, analityk do spraw Azji Południowej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, i zastanowimy się, w jaki sposób, zwłaszcza zakulisowe, kuluarowe spotkania mogą wpłynąć na to, co dzieje się aktualnie na świecie, no to już robi się sprawa dość poważna. Jeszcze raz kłaniam się Panu i od razu chciałbym zadać kolejne pytanie. Czy w ogóle wybrzmiał, nawet nieoficjalnie, temat zakończenia wojny w Ukrainie podczas tego szczytu? Czy też w rozmowach między prezydentami Xi i Putinem był on skutecznie pomijany?
23: Temat istnieje, prawda? Dzisiaj oczywiście nie jest to już temat priorytetowy. Dużo więcej miejsca zajmuje wojna w Iranie, tak, w Zatoce Perskiej, bo to ma bezpośrednie przełożenie i na połączenia, i na wymianę handlową, i na bezpieczeństwo energetyczne wielu państw w tym regionie, tak? I sankcje amerykańskie. Jednak Iran jest i członkiem tej organizacji, i ważnym partnerem gospodarczym dla, przynajmniej w zakresie energii, dla Chin, dla Indii, tak, ważnym dostawcą. W związku z tym trwają pewnie też dyskusje na ten temat, jak obchodzić te sankcje, na ile się trzeba im podporządkować. Są to sankcje amerykańskie, jednostronne, nie nałożone przez ONZ. W związku z tym państwa regionu mają dobrą wymówkę, żeby się tutaj nie poddawać presji amerykańskiej, a nawet mają argument mówiący na tym, przemawiający za tym, że proszę popatrzeć, porządek międzynarodowy narzucony, utrzymywany przez Stany Zjednoczone jest niesprawiedliwy. Tak, nie może tak być, że jeden hegemon mówi, co jest dozwolone, a co nie jest dozwolone, i dlatego mamy dodatkowy argument za tym, żeby ten porządek międzynarodowy zmieniać. Więc Ukraina pojawia się w rozmowach kuluarowych. Myślę, że w samej deklaracji w Biszkeku, kończący ten szczyt, możliwe, że pojawi się to słowo, tak, pewnie w kontekście takim, no, że wzywamy do sprawiedliwego zakończenia tej wojny, prawda, że wojna może nie jest najlepsza. I to będzie pewnie wszystko, na co te państwa, prawda, się mogą zdobyć w sytuacji, kiedy Rosja, agresor na Ukrainie, jest tutaj członkiem, ważnym członkiem tej organizacji. Natomiast ten temat pojawia się oczywiście w rozmowach kuluarowych. Mniej wiemy na temat tego, w jakim kontekście to było omawiane między Putinem a Xi Jinpingiem. Natomiast ważna była, myślę, rozmowa między Narendrą Modi, czyli premierem Indii, a Władimirem Putinem, bo dla Rosji Indie są bardzo ważnym partnerem, tak, który ma jakiś wpływ jednak na zachowania Rosji. No i tutaj Narendra Modi, nie zachwycił nawet może do końca, prawda, ale też nie do końca rozczarował, ponieważ no, powiedział najmocniej chyba jak do tej pory mu się to przydarzało na temat wojny w Ukrainie, bo powiedział, że to nie jest, nie potrzebujemy niekończącej się wojny, tylko potrzebujemy końca wojny. I przedłużanie tego konfliktu w Ukrainie no, nikomu nie służy, nie służy ludzkości, a Indie zawsze były po stronie pokoju, tak, to jest kraj Gandhiego, kraj Buddy, w związku z tym wzywają do zakończenia tego konfliktu, tak, więc to jest dość subtelne, ale jednak jednoznaczne już danie znać Putinowi, no, że ta wojna się nie podoba w Indiach, tak, nie podoba się w wielu innych miejscach, że to, no więc to jest takie, no, mały pstryczek, może przyjacielska zachęta dla Władimira Putina, żeby się tutaj opamiętał i zakończył tą wojnę, bo nikt na niej nie korzysta.
2: No tak, ale to jest jedna perspektywa na Modiego, jego postawę. No bo z drugiej strony możemy powiedzieć, jaka jest jego wiarygodność, skoro w tak istotnej dla globalnego porządku kwestii on chce mieć ciastko i zjeść ciastko. Z jednej strony w rozmowie telefonicznej z Wołodymyrem Zełenskim zapewnia o poparciu dla zakończenia wojny, czyli de facto opowiada się po stronie ukraińskiej, a z drugiej strony uskutecznia misie z Władimirem Putinem w Biszkeku.
23: No tak, no taka jest niestety dwuznaczna rola Indii tutaj w tej sytuacji, prawda? Tu musimy pamiętać, że Indie wieloma interesami z Rosją, tak? Historycznie to jest najbliższy przyjaciel, partner Indii z czasów zimnej wojny. Rosja czy ZSRR wtedy broniły Indie przed zachodnimi sankcjami w różnych sytuacjach, broniły indyjskiego stanowiska w sprawie Kaszmiru, tak, o który Indie walczą z Pakistanem. Były dostawcą uzbrojenia, no, ważnym partnerem w zakresie rozwoju energetyki nuklearnej. Tych jakby powiązań jest dość dużo, do tego możemy dołożyć takie zaufanie, które między tymi państwami się rozwinęło, i osobistą więź między premierem Modim a Władimirem Putinem. Panowie się znają już też ponad 25 lat i te misie zawsze nas będą denerwowały, ale myślę, że Indie czy Rosja nie bierze tego pod uwagę, więc od Indii po prostu, no, niestety nie możemy spodziewać się zbyt wiele. Tak, Indie z uwagi na Ukrainę nie zerwą swoich interesów bezpieczeństwa gospodarczych i tak dalej z Rosją. No i jedyne, co możemy oczekiwać, to tego typu przyjacielskie rady, tak? Pewna miękka presja na Putina, pokazująca, że ta wojna jest bez sensu, że jej nikt nie potrzebuje. Bo z punktu widzenia Indii ta wojna jest bez sensu, tak samo, bo ta wojna wpycha Rosję w objęcia Chin, co jest zagrożeniem bezpieczeństwa dla Indii, zagrożeniem strategicznym, więc ja rozumiem tutaj, nie wiem, słuchaczy, prawda, którzy mogą być rozczarowani postawą Indii, no ale przynajmniej Indie nie sprzedają, nie wiem, uzbrojenia, technologii podwójnego zastosowania i robią minimum do tego, żeby Rosję jakoś utrzymać tutaj na powierzchni.
2: Znaczy, powinniśmy bagatelizować inicjatywy prezydenta Xi Jinpinga, który podczas szczytu ogłosił taką inicjatywę. Ona zawierała 5 punktów na rzecz, tutaj cytuję, bardziej sprawiedliwego globalnego ładu. To mamy czytać jako nic nieznaczący gest, czy też wręcz przeciwnie, Chiny pokazują, że biorą lejce w swoje ręce i teraz będą budować swoją globalną hegemonię?
23: Ja myślę, że to jest konsekwentna polityka chińska. Tak? To nie jest po raz pierwszy. No, Chiny od 10-20 lat pewnie mówią o tym otwarcie, że budujemy bardziej sprawiedliwy, wielobiegunowy porządek międzynarodowy. Chiny ogłosiły kilka już inicjatyw tego typu, globalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa, na rzecz rozwoju, na rzecz globalnego zarządzania. No, mają te swoje inicjatywy, prawda, Banku Azjatyckiego, inwestycji infrastrukturalnych, czy Pasa i Szlaku, tak, tą inicjatywę, no w każdym możliwym miejscu, tak samo właśnie na tych forach wielostronnych jak BRICS czy Szanghajska Organizacja Współpracy, Chiny, a razem z nimi i Indie i Rosja mówią o budowie innego świata, tak, bo właśnie świata wielobiegunowego, gdzie nie jedno mocarstwo będzie mówiło, co jest dozwolone, a co nie jest dozwolone. No i niestety w obecnej sytuacji, w kontekście, tak, w tle Donalda Trumpa, czy na tle Donalda Trumpa, te słowa Xi Jinpinga, czy te jego inicjatywy cieszą się jeszcze większym zapotrzebowaniem, wiarygodnością, rozsądnością, prawda, i przewidywalnością. Jakby są jego słowa są odbierane z taką większym zaufaniem, prawda, bo w kontekście tego, co robi Donald Trump, to nie jest trudno przedstawić Zachód jako hegemona, który dowolnie będzie każdego obkładał sankcjami, cłami. Tak, to dotyczy i przyjaciół już nawet Stanów Zjednoczonych, więc co dopiero mają mówić państwa rozwijające się. Więc tutaj Donald Trump wspiera tego typu narrację, tak, daje argumenty Xi Jinpingowi i Władimirowi Putinowi na rzecz, no, presji, zwiększenia presji, zwiększenia, wzmocnienia argumentów mówiących, że bardziej sprawiedliwy świat to będzie świat mniej amerykański, tak, mniej zachodni, że teraz właśnie jest czas globalnego południa i globalne południe, tak, czyli te państwa rozwijające się, podpisują się pod większością tego typu inicjatyw i słów Xi Jinpinga, więc no, sami to był Zachód, czy szczególnie Stany Zjednoczone w ostatnich miesiącach i latach, wspierają tego typu narracje i rozmontowują, pomagają rozmontować obecny porządek międzynarodowy Chinom i ich partnerom.
2: Mówił pan o tym, że niektórzy mogą mieć poczucie rozczarowania ze strony Indii. Jak w ogóle jako mieszkańcy Europy Środkowej powinniśmy na ten szczyt spoglądać? Co nas powinno niepokoić, a co być może staje się dla nas szansą, jeśli przyjąć taki punkt widzenia?
23: Ja myślę, że tutaj na pewno trzeba zachować zdrowy rozsądek, prawda, i zimną kalkulację. Jak mówię, tego typu szczyty, to one nie są do końca przełomowe, tak? One są w pewnym momencie nawet korzystne dla Europy, tak? Bo to są inicjatywy często, które no, zwiększają stabilność, tak? Współpracę regionalną, połączenia infrastrukturalne. Niektóre z tych połączeń infrastrukturalnych mogą docelowo przechodzić przez Polskę, prawda, łącząc Azję Centralną czy Azję Południową z Europą, prawda? Więc tutaj są pewne szanse też dla Polski. No, oczywiście, prawda, argumentacje czy takie zapewnienia o tym, że te państwa wspierają porządek międzynarodowy oparty na prawie, tak, i wspierają prawa człowieka, no nie brzmią dla nas wiarygodnie, prawda, jeżeli są pod takimi deklaracjami podpisuje się Władimir Putin chociażby, prawda. No ale przynajmniej można to wziąć za dobrą monetę, tak, że Chiny, że Indie, że kilka innych państw deklaratywnie przynajmniej chcą porządek. Później trzymać te państwa za słowo i no, wsłuchać się też, niestety musimy się wsłuchać w głosy tego typu organizacji i państw, bo one wyrażają często i realnie istniejące frustracje i oczekiwania państw, wielu państw globalnego południa, czyli ponad 120 państw świata, które uważają faktycznie, że porządek międzynarodowy musi być zreformowany i myślę, że w tą stronę też idzie Unia Europejska, tak, która podchwytuje te hasła opowiadane chociażby przez Indie czy przez Chiny i mówi dobrze, usiądźmy wspólnie do stołu, napiszmy nowe reguły, tak, zmieńmy trochę te struktury globalnego zarządzania, dajmy więcej wpływów i głosu państwom rozwijającym się, to może uda nam się ustabilizować ten system międzynarodowy, bo obecny system, jak widzimy na własne oczy, już przestaje efektywnie działać i jakieś zmiany są potrzebne. Tak? Więc ja mówię, nie lekceważmy tego typu organizacji, ale też nie panikujmy, nie traktujmy ich jedynie jako wyzwanie i zagrożenie dla Europy czy dla Zachodu. Konstruktywnie popatrzmy, co tam jest obopólnie korzystnego i usiądźmy do stołu z tymi państwami, tak, z tymi, które przynajmniej no, nie łamią otwarcie prawa międzynarodowego. No, ale z częścią z tych państw na pewno mamy o czym porozmawiać w zakresie reformy globalnego zarządzania i popatrzmy, o co dokładnie im chodzi i co możemy poprawić.
2: Bardzo dziękuję dr Patryk Kugiel z analityk do spraw Azji Południowej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był z nami. Kłaniam się i do usłyszenia.
23: Dziękuję serdecznie.
2: Szanowni Państwo, już za chwilę informacje TOK FM, a po nich wywiadówka, na którą zaprasza Krzysztof Chorwat.
3: Dzień dobry. Czy nauczyciele są boomerami? Takie słowa padły podczas niedawnego kampusu Polska Przyszłości i to z ust polityków koalicji. I jak ci nauczyciele mają teraz rozpocząć z entuzjazmem ten rok szkolny? A może jednak się da? Zapytam o nastroje w szkołach i plany na najbliższe miesiące. Nauczycielka Judyta Rudnicka będzie ze mną w wywiadówce. Zapraszam.
2: Ciekawe, czy boomerstwo określa tylko metryka, czy stan ducha, a może otwartość na nowości. Jest 10.36, czas na informacje.
6: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
9: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rosman.pl, regulaminy.
12: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
13: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
14: A gdzie tak jest?
13: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
15: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally! Większy rozmach? Of course, baby! Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
16: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
7: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 10.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Tragiczny wypadek na autostradzie A1 pod Mykanowem. Kierowca samochodu ciężarowego uderzył w ekipę remontową. 5 osób zginęło i niestety ofiar może być jeszcze więcej. Obecnie trwa walka o życie poszkodowanych. Zostali oni przetransportowani do szpitali helikopterami lotniczego pogotowia ratunkowego. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian zadeklarował, że jeśli Stany Zjednoczone powrócą do czerwcowego porozumienia, Teheran natychmiast zrobi to samo. Dodał, że bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie zależy od budowania współpracy między krajami tej części świata. W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do pierwszych od końca lipca wzajemnych ostrzałów między USA a Iranem. Siły amerykańskie uderzyły w wyrzutnie rakietowe na wyspie Larak, leżącej w cieśninie Ormus. Strona irańska odpowiedziała odpaleniem rakiet balistycznych w kierunku amerykańskich baz wojskowych w Jordanii. Szczyt przywódcy Korei Północnej Kim Jong-una z prezydentem USA Donaldem Trumpem jest możliwy w każdej chwili, przekazał południowo-koreański poseł po posiedzeniu z Narodową Służbą Wywiadowczą. Dodał, że chociaż nie uzyskano jeszcze dowodów na konkretne kontakty obu państw, dostrzegalne są pierwsze oznaki dialogu. Informacje te pojawiają się po sierpniowej deklaracji Trumpa o chęci ponownego spotkania z Kim Jong-unem jeszcze w tym roku. Południowo-koreański wywiad ocenia jednocześnie prawdopodobieństwo skierowania przez Pjongjang żołnierzy do Rosji jako bardzo mało prawdopodobne. Przekazał również, że wszedł w posiadanie planów budowy północno-koreańskich rakiet oraz wewnętrznych dokumentów partyjnych. CBŚP oraz funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali na Okęciu obywatela Gruzji posiadającego status wora w zakonie, czyli wysoką pozycję w postsowieckiej mafii. Podczas weryfikacji ustalono, że mógł posługiwać się on aż 39 tożsamościami, a na terytorium Polski przebywał nielegalnie. Służby potwierdziły, że na wcześniej używane dane osobowe dokonano wpisów przez służby francuskie i niemieckie. Wobec obywatela Gruzji zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Służby podjęły decyzję o jego zawróceniu i nałożeniu 10-letniego zakazu wjazdu, zarówno na terytorium Polski, jak i całej strefy Schengen. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Na sporą dawkę słońca nie mamy co dzisiaj liczyć. W większości kraju utrzyma się co najmniej umiarkowane zachmurzenie, a miejscami pojawi się także deszcz. Temperatura maksymalna od 19 stopni na Podlasiu do 25 na południowym wschodzie.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Krzysztof Chorwat, dzień dobry. Kłaniam się nisko w wywiadówce. Pierwszej po wakacjach, tak, to już dzisiaj, pierwszy dzień roku szkolnego. Roku, który ma być przełomowy, przynajmniej tego chcą twórcy reformy, która wchodzi do przedszkoli oraz do klas pierwszych i czwartych szkół podstawowych. W dużym skrócie, wracają zajęcia praktyczno-techniczne, znowu będzie przyroda, będą moduły tematyczne i doświadczenia edukacyjne. Ma być praktyczniej, a uczeń ma wiedzieć, po co się uczy. tylko czy w naszym systemie edukacji, przy ciągłych napięciach wprowadzanie zmian może zakończyć się sukcesem. Tylko ostatni tydzień pokazał, że w szkołach wciąż się gotuje i co rusz coś z tego wielkiego gara kipi. Państwowego e-dziennika na razie nie będzie. Prezydent zawetował ustawę wprowadzającą pilotaż narzędzia. Karol Nawrocki uważa, że projekt był przygotowany na kolanie. Poza tym budzi zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa danych uczniów. Ministra edukacji Barbara Nowacka chce, żeby służby zbadały, czy nie doszło do lobbingu. Z decyzji prezydenta cieszy się część środowiska nauczycielskiego. Wybrani nauczyciele mieli testować e-dziennik. Nie chcieli tego jednak robić za darmo. A skoro już o pieniądzach mowa, wczoraj związkowcy z ZNP manifestowali przed kancelarią premiera, ponownie domagali się realnych podwyżek dla nauczycieli i powiązania ich pensji ze średnią krajową.
0: Kolejny raz nam obiecano i nie dotrzymano obietnic.
2: Obietnic było ogromnie dużo. Kwoty jakichś tam podwyżek pojawiają się gdzieś tam sugerowane duże, a później okazuje się, że to są takie śmieszne pieniądze, gdzie nauczyciele, zwłaszcza ci młodzi, no nie mają startu dobrego, prawda?
10: Resort edukacji ostatnio podczepił się pod propozycję ministra finansów zmian w progach podatkowych i ma to być rzekomo zmiana jakby uszyta pod nauczycieli. Takie słowa nie poprawiają nastrojów, a tylko dolewają oliwy do ognia. Podobnie jak te o nauczycielach, boomerach. Kampus Polska Przyszłości. Na scenie poseł KO Adrian Witczak, nauczyciel z zawodu oraz wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer.
4: Czy czasem nie jest tak, że nauczyciele, my nauczyciele, jesteśmy trochę boomerami i nie nadążamy również za tym, jak uczą się uczniowie?
7: Ale dokładnie tak jest i to wychodzi z badań. Uczniowie twierdzą, nie chce się uczyć nowych rzeczy w szkole. Szkoła nie kojarzy im się z miejscem ciekawym, w którym mogą się czegokolwiek nauczyć. Dowiadujemy się, że nie czują w ogóle jak żadnej przynależności do tej szkoły i w ogóle ta szkoła im jest zupełnie niepotrzebna w życiu.
10: Ech, nowy rok szkolny, stare problemy. A w studiu TOK FM serdecznie witam Judytę Rudnicką, nauczycielkę języka angielskiego w szkole podstawowej w Warszawie. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Czuje się pani boomerką?
11: Niekoniecznie. Pewnie średnia wieku wskazywałaby, że łapie się do tej grupy, natomiast musielibyśmy tutaj zdefiniować boomera. Jeśli jest to człowiek, który nie nadąża za technologiami i zmianami w szkole, to nie, ale nie zapominajmy, że średnia wieku polskich nauczycieli to 48 lat, więc zgodnie z definicją pewnie większość z nas by się łapała.
10: Trochę tak brzmi, jakby to ci uczniowie badani nie lubili szkoły właśnie przez to, że ktoś za nimi nie nadąża. Tak to wybrzmiało z tej sceny.
11: Wiadomo, że dzieci wolą młodych nauczycieli. Wiadomo, że

0: zmianami. Generuje to bardzo dużo zmian w dokumentacji szkolnej, więc pracujemy ostro nad statutami, bo ile niektóre rzeczy możemy przełożyć w czasie, to na przykład te, które wpływają na ocenę zachowania, czy wewnątrzszkolny system oceniania, musimy zrobić teraz, bo musimy z nimi zapoznać uczniów, uczennice już na początku września. Wiele nie wiemy jeszcze, myślę, konkretnie jeśli chodzi o reformę, która jest wdrażana, bo w pierwotnych założeniach...
1: Wiele nie wiemy 1 września.
0: Wiele nie wiemy 1 września, bo jest to reforma, która zawiera mało konkretów, a dużo takich miękkich rzeczy. I kiedy tę reformę zapowiadano ponad rok temu, ja zrozumiałam, że ma za tym iść cykl intensywnych szkoleń w roku szkolnym ubiegłym. Tych szkoleń w ogóle nie było. Więc jeśli te zmiany w reformie...
1: No, ORE twierdzi, że przeszkoliło tysiące nauczycieli.
0: ORE, które wypuściło poradniki do różnych przedmiotów, zapomniało na przykład o językach obcych, więc ja z języka angielskiego przeszkolona być nie mogę we własnym zakresie. Szkolenia miały dotyczyć obligatoryjnie wszystkich nauczycieli, miały być przeprowadzane we wszystkich szkołach. Większość znanych mi nauczycieli w tych szkoleniach nie uczestniczyło.
1: Zanim o reformie trochę więcej, to wróćmy na chwilę do wczorajszej manifestacji ZNP. No, wygląda na to, że ta obietnica powiązania pensji nauczycieli ze średnią krajową chyba jest nieaktualna, no bo pojawiły się ostatnio takie pomysły, że będą zmiany w progach podatkowych, bo przecież sporo nauczycieli, co podkreśla często MEN, łapie się już w drugi próg, a nowe zasady mają ulżyć nauczycielom.
0: Ministra Nowacka powiedziała, że absolutnie obiecuje, że do końca swojej kadencji będzie powiązanie pensji nauczycielskiej z jakimś wskaźnikiem w gospodarce. Został rok i wydaje się... Jeśli tak, to może dowiozą. Wydaje się, że ta obietnica nie zostanie spełniona. Opowiadanie o tym progu podatkowym jest bardzo nieuczciwe. Znaczy ja mam tutaj smutne wrażenie, że jest to próba uprawiania polityki metodą dzieli rządź, bo opowiadanie, że ponad 50% nauczycieli jest w drugim progu podatkowym, oprócz tego, że nie jest prawdą, bo ponad 50% nauczycieli dyplomowanych jest w drugim progu podatkowym, ale są przecież początkujący i mianowani.
1: Czyli na ostatnim szczeblu awansu.
0: Czyli na ostatnim szczeblu awansu, a przecież najbardziej nam brakuje w szkole właśnie tych początkujących, którzy mają nam ratować sytuację w starzejącym się pokoju nauczycielskim.
1: Plus często jest to nie na etacie.
0: Oczywiście.
1: Pojedynczym, tylko półtora etat.
0: To chciałam właśnie dodać, że nikt, nawet nauczyciel dyplomowany z maksymalną wysługą lat, wysokimi dodatkami, nie wpadnie w drugi próg. Więc jeśli próbujemy ratować sytuację wakatów w szkole i łatamy godziny nad liczbówkami, to jednocześnie wpadamy w drugi próg podatkowy, ale o tym się głośno nie mówi.
1: No to mamy tutaj to powiedziane i cieszę się. Początek roku szkolnego to początek zmian dla pani również, bo zaczyna pani nową przygodę z klasą czwartą.
0: Tak.
1: Więc z klasą, która zaczyna reformę podstaw programowych.
0: Dokładnie.
1: No i... No, miałbym zapytać, czy jest pani gotowa, no ale rozumiem, że skoro nie ma tych poradników, to tak średnio.
0: Ale podstawa jest, ja ją przeczytałam. Tak, ja jestem gotowa, natomiast ORE mi tutaj nie pomogło.
1: To, co się zmieni z języka angielskiego akurat konkretnie?
0: Z języka angielskiego na szczęście mało. Podstawa z języka, mam wrażenie, od bardzo dawna jest bardzo dobra. Zmieniają się bardzo szczegółowe rzeczy, które dla większości osób pewnie w ogóle nie są interesujące, ale akurat angielski jest takim przedmiotem, który jest jak najmniej ruszane przy każdych zmianach.
1: No a jak w szkole wygląda kwestia przygotowania na przykład jakichś sal doświadczeń, bo to mają być praktyczne rzeczy, doświadczenia, no tygodnie projektowe jeszcze nie obowiązkowo,
0: tak.
1: Ale trochę tych rzeczy się pojawia, które mają praktycznie nauczać, przekazywać, czy rozszerzać kompetencje, jak to się teraz mówi. To
0: wraca przyroda, która ma być przez kilka lat i ma być blokowa w klasach czwartych. Wracają zajęcia praktyczno-techniczne, które też mają być blokowe, więc wprowadzono odgórnie zmianę, natomiast nie dano pieniędzy na tę salę, więc każda szkoła, każdy organ prowadzący musi sobie radzić we własnym zakresie.
1: Jak zwykle chyba.
0: Tak.
1: Reforma to jedno. Są też inne nowości, jak na przykład zakaz telefonów, obowiązkowa edukacja zdrowotna. Sporo wyzwań także takich wychowawczych dla wychowawcy klasy właśnie. Jest pani gotowa? Nie obawia się napięć w relacjach z uczniami, z rodzicami?
0: Nowa klasa to zawsze nowe wyzwania. O ile mniej lękam się nowych uczniów, których zresztą już poznałam, Zawsze trochę stresuje mnie pierwsze zebranie rodziców, ale myślę sobie, że nie jest to już moja pierwsza klasa, moje pierwsze zebranie i chyba to będzie pierwszy raz w mojej karierze nauczycielskiej, kiedy ci rodzice będą trochę młodsi ode mnie.

0: mnie, więc może już z tej pozycji starszej, doświadczonej nauczycielki wystartuje mi się trochę łatwiej. Zapoznałam się ze wszystkimi zmianami, więc też będę mogła im o tym opowiedzieć. A co będzie, no to zobaczymy w praktyce, jak co roku.
1: Te telefony, jest szkoła też przygotowana na to, żeby... odebrać te telefony, czy już to robiła wcześniej?
0: Nie. U nas funkcjonował już zakaz do tej pory, ale zapisane było, że telefony mają być trzymane albo w plecakach, albo w szafkach.
1: Sprawdzało się?
0: Sprawdzało się w młodszych klasach. Te starsze zbuntowane już niekoniecznie raczej trzymały telefony w tylnej kieszeni dżinsów i wchodziły z nimi do łazienek, a przecież nie będziemy tutaj serwerami, którzy będą pilnować ich na każdym kroku. Myślę, że każda szkoła powinna mieć obligatoryjnie miejsce do odłożenia, ale jakieś bezpieczne, z kluczykami, z szafkami. Widziałam propozycję przegródek, ale przecież potrzebny jest wtedy ktoś, kto będzie tego w jakikolwiek sposób pilnował, bo jest to droga rzecz i nie możemy tutaj zrzucać odpowiedzialności na pojedynczego człowieka w szkole. Najlepiej sprawdziłyby się takie rzeczy w każdej poszczególnej klasie, ale znowu pieniędzy na to nie przeznaczono.
1: Tak jeszcze myślę sobie o tej reformie, bo pewnie wielu z nas, wielu też słuchaczy i słuchaczek powie, że szkoła powinna być rzeczywiście bardziej praktyczna, może uczyć jakichś kompetencji przyszłości, abstrakcyjnie trochę mówiąc właściwie czym miałby być. Te kompetencje możemy przewidywać trochę do przodu, ale świat pędzi. Zaglądam też do najnowszego raportu Centrum Edukacji Obywatelskiej na temat społecznych oczekiwań wobec szkoły. No i łatwo nie macie jako nauczyciele. Okazuje się, że według badań Polacy są wobec szkoły nie dość, że surowi, to oczekują od niej w większości, że nauczy, wychowa, uwrażliwi, przygotuje do życia takiego dorosłego, a do tego jeszcze zapewni miłą atmosferę i sprawiedliwe traktowanie. Da się? Może ta reforma ma być właśnie po to?
0: Część zmian w tych reformach na pewno jest bardzo potrzebnych, bo chociażby zmiany w podstawach programowych wydają mi się konieczne i z nich jestem zadowolona. Co do innych oczekiwań, no tu jest taki dysonans, bo z kolei część rodziców, zwłaszcza w internecie, argumentuje, że szkoła ma w ogóle nie mieszać się w wychowanie ich dzieci. Więc myślę, że też coraz częściej w tym naszym spolaryzowanym społeczeństwie bardzo obijamy się o różne oczekiwania rodziców i my musimy się znaleźć gdzieś pośrodku. Na pewno jest duże oczekiwanie, że szkoła przygotuje do dorosłego życia i że będą to umiejętności praktyczne. Ja bym bardzo chciała, żeby technika wyglądała jak za moich czasów, gdzie zbijamy karmniki, a nie uczymy się z książek.
1: Albo szyjemy.
0: Albo szyjemy,
1: i
0: dokładnie.
1: I robimy kanapki. Też tak było.
0: Przyszywamy guziki. Obawiam się tutaj znowu o lęk części rodziców, którzy już nawet na robienie kanapek na Dzień Zdrowego Żywienia zabraniali dzieciom przynosić noży, bo bali się, że coś się wydarzy. Więc nie wiem, jak to
1: w
0: będzie...
1: W której klasie?
0: We wszystkich. Więc nie wiem, jak to będzie, gdzie ci dostaną młotek i gwoździe. No myślę, że takie zmiany są bardzo ważne.
1: Jeszcze stołówka dochodzi przecież i nowe
0: dokładnie.
1: Zasoby żywienia.
0: Dokładnie.
1: Tu będzie bunt.
0: Obawiam się jednej rzeczy, bo w tą reformę wpisane jest właśnie dużo umiejętności miękkich, o których mówiłam, takich wymagających trochę zmian mentalnych od nauczycieli. I o ile pewnie znaczna część nauczycieli już pracowała w ten sposób, to zmienić charakter i mentalność nauczyciela w jeden miesiąc może być niewykonalne.
1: Czyli boomerzy jednak.
0: Pewnie część tak, ale ja tego głośno nie powiem.
1: Bardzo dziękuję i życzę powodzenia w takim razie. Fajnej szkoły życzymy
0: dziękuję
1: też
0: bardzo.
1: Wszystkim uczniom, uczennicom, rodzicom, no i nauczycielom oczywiście i dyrektorom, którzy muszą na co dzień też mierzyć się, no już teraz z kolejnymi obowiązkami. Judyta Rudnicka, nauczycielka angielskiego w Szkole Podstawowej w Warszawie. Dziękuję za wizytę
0: dziękuję.
1: W studiu. Kolejna wywiadówka we wtorek o 10.40. Dziękuję Jakubowi Paziowi za pomoc w przygotowaniu audycji. Za chwilę po informacjach TOK FM o 11.00 wraca Przemysław Iwańczyk i przedpołudnie TOK FM. Krzysztof Chorwat, do usłyszenia.
2: Tak, istotnie wrócę do Państwa po godzinie 11 po informacjach TOK FM, a już po godzinie 12 TOK 360 w południe i Filip Kakusz,
3: dzień
2: który
3: dobry.
2: Jest z nami w studiu. Dzień dobry.
3: Tak, i oczywiście będziemy kontynuować, ponieważ dzisiaj 1 września, kilka wątków zarysowanych w wywiadówce u Krzysztofa Chorwata. Zajmiemy się tym, w jaki sposób wygląda teraz sytuacja podstawy programowej. Kompas jutra, to jest to hasło, które od jutra wchodzi właściwie realnie w życie. Co to oznacza, jak ta podstawa programowa przełoży się na to, w jaki sposób uczniowie będą się uczyć, czego się będą uczyć, to jest jeden z wątków, do których na pewno wrócimy.
2: Tak, dziękuję bardzo. Zapraszał Filip Kekusz. Ja po informacjach z kolei z pomocą naszego gościa, eksperta, profesora Tomasza Komornickiego z Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej będziemy mówić o tym, co zmieniło się 1 września, jeśli chodzi o plany ogólne i możliwość uzyskania warunków zabudowy. To wszystko wiąże się też z kolejkami, kłopotami, a myślę, że ci z Państwa, którzy są na przykład posiadaczami działek, taki problem mogą mieć. Bądźcie z nami.
4: Reklama. Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
5: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: Cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Prokurator chciał przeprowadzić oględziny spalonej lubelskiej hali. Nie będzie to jednak takie łatwe. Uczniowie wracają do szkół. O ich bezpieczeństwo podczas rozpoczęcia roku dbają policjanci. Służby Nepalu i Tybetu się nie poddają. Trwa akcja poszukiwawcza ofiar powodzi. Minuta po 11:00, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura okręgowa w Lublinie musiała przerwać oględziny miejsca pożaru hali, w której produkowane były elementy samolotów. Ogień strawił niemal wszystko i naruszona została też konstrukcja budynku. Anna Gmiterek-Zabłocka.
17: Śledczy weszli na teren pogorzeliska razem z biegłym, ale obiekt groził zawaleniem. Nadzór budowlany nakazał więc przerwanie badań prowadzonych na miejscu pod nadzorem prokuratury. Nie zmienia to faktu, że śledztwo trwa, mówi prokurator Marcin Kozak.
18: W kierunku artykułu 163 paragraf 1 punkt 1 to jest stworzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób lub mienia wielkiej wartości. Będziemy zbierali w tej sprawie dokumentację dotyczącą miejsca tego zdarzenia, miejsca pożaru. Będziemy przesłuchiwali świadków.
17: Na dziś wiadomo, że straty w pożarze w fabryce ściśle współpracującej z zakładami lotniczymi w Świdniku wyniosły około 5 milionów euro. Czy doszło tu do sabotażu i celowego podpalenia tego obiektu, to jedna z wersji. śledztwa. Prokurator wróci na miejsce po pożarze, gdy tylko pozwoli na to nadzór budowlany. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
16: Uczniowie w całej Polsce dzisiaj na galowo witają nowy rok szkolny. Z jakim nastawieniem? Pytał w trójmiejskich podstawówkach reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
19: Uczniowie klas pierwszych są lekko stremowani tym, że szkoły zaczynają, klas ósmych nieco spięci tym, że zbliżają się do jej końca i mają przed sobą egzaminy, ale wszyscy generalnie są uśmiechnięci. Tym, co ten uśmiech nieco przygasza, jest wchodzący właśnie do szkół zakaz używania smartfonów.
20: Nie wiedziałam, że takie coś istnieje.
21: Ale teraz będą zabierane.
22: Duże oczy?
21: Nie oddajemy smartfonu.
20: Myślimy nad tym, że będzie chyba w pudełku wkładane przed lekcjami.
21: Troszkę nieprzemyślane według mnie.
22: To będzie wyzwanie?
21: No, może być.
19: Wyzwanie mają i uczniowie zbyt mocno związani ze swoimi telefonami i szkoły, które muszą znaleźć sposób, by zakaz wyegzekwować. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
16: A przy największych białostockich szkołach stanęły radiowozy na sygnale. Mają uczulać kierowców, również odwożących dzieci na lekcje rodziców, na bezpieczeństwo i obowiązujące przepisy. Jakub Medek.
23: Nasilone kontrole w tej materii przez cały wrzesień zapowiada komisarz Karol Witkowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
24: Będziemy sprawdzać, w jakich miejscach rodzice zatrzymują się, czy jest to miejsce dozwolone, bezpieczne, po to, żeby to dziecko mogło bezpiecznie sobie przejść, czy też nie, kierujący pojazdami nie utrudniają ruchu innym.
23: Mundurowi apelują też do kierowców, w tym opiekunów dzieci, by nie jeździli na pamięć, bowiem przez cały sierpień, jak wyjaśnia podkomisarz Michał Martyniuk, policja prowadziła kontrolę oznakowania w okolicach szkół.
25: Związane to było m.in. z poprawą widoczności znaków drogowych, usunięciem zakrzywienia, odmalowaniem linii poziomej na jezdni, jak również poprawą oświetlenia w tych miejscach.
23: Tylko w Podlaskiem policja sprawdziła 400 takich miejsc. W ponad 100 nakazała zarządcom drogi uporządkowanie sytuacji albo zmianę oznakowania. Jakub Medek, TOK FM.
16: Siły systemów bezzałogowych ukraińskiej armii zaatakowały w sierpniu 54 rosyjskie statki floty cieni na Morzach Czarnym i Azowskim, przekazał dowódca SBS major Robert Madiar Browdy. Według Browdiego od początku operacji, czyli od 6 lipca, SBS uderzyły w 260 rosyjskich statków. Flota cieni to określenie sieci głównie starych tankowców używanych przez Rosję do omijania międzynarodowych sankcji na eksport ropy naftowej i produktów ropopochodnych. Obecnie liczy ona co najmniej 600 jednostek, ale według niektórych szacunków może to być nawet około 1600 statków na całym świecie. Zespoły ratowników w Nepalu i Tybecie nadal szukają ofiar powodzi w regionie. Tamtejsze władze potwierdzają już śmierć ponad 1000 osób. Poszukiwane są ponad 4000. Takie akcje są wyjątkowo trudne, mówił w TOK FM młodszy brygadier Paweł Krótki, dowódca specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej z Jastrzębia Zdroju.
26: Jeśli mówimy o liczbie 4200 osób, liczba zatrważająca, wymagająca zaangażowania niewyobrażalnych sił. Jest to bardzo utrudnione. Bardzo utrudnione jest nawet skorzystanie z psów ratowniczych jako naszych czworonożnych przyjaciół w operacji ratowniczej z tego względu, że jest to bardzo szczelnie zamulone, bardzo trudna migracja tych zapachów występuje w tego rodzaju miejscach.
16: Priorytetem dla ratowników jest obecnie dotarcie do 1000 zaginionych pracowników elektrowni wodnych uwięzionych w kilku podziemnych tunelach przy granicy z Tybetem. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju dzisiaj sporo chmur i przelotne opady deszczu. Miejscami, głównie na północy i wschodzie, mogą pojawić się również burze. Temperatura na przeważającym obszarze utrzyma się powyżej 20 stopni. Najcieplej dziś jednak na południowym wschodzie, do 25 na plusie.
15: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Kolejnym naszym gościem w przedpołudniu Radia TOK FM jest profesor Tomasz Komornicki z Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
0: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Wczoraj minął ostateczny, przesuwany zresztą dwukrotnie, termin, w którym polskie gminy miały uchwalić plany ogólne. To jest obowiązkowy dokument będący fundamentem przebudowy całego systemu planowania przestrzennego w Polsce. W gminach, w których nie udało się tego planu ogólnego uchwalić, no praktycznie nie ma już możliwości uzyskania warunków zabudowy na terenach bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. I dodajmy, że na podstawie WZ-ek, bo tak popularnie nazywa się warunki zabudowy, powstało i powstaje wciąż ogromna część budownictwa, zwłaszcza na terenach wiejskich. Panie profesorze, to może przejdźmy do tego, a właściwie rozpocznijmy od pytania o to, ile gmin w Polsce zdążyło uchwalić plan ogólny przed terminem, a ile zostanie bez tego dokumentu.
0: Ja bym, oczywiście możemy od tego zacząć. Wiemy, że gminom udało się spełnić na ten nasz kamień milowy, związany z możliwością również refundowania z KPO kosztów, które poniosły, i że ten limit został bardzo ograniczony do 30%, w związku z czym to jesteśmy na poziomie 30 kilku% gmin, którym się udało, ale bym przestrzegał przed postrzeganiem tej sytuacji, że 70% gmin jest w bardzo złej sytuacji, 30% jest w bardzo dobrej sytuacji, bo tak naprawdę wszystko zależy od tego, na ile uporządkowane plany planowanie miały te gminy wcześniej. W związku z czym jest wiele gmin, które no, nie odczują specjalnie tej zmiany, pomimo że tego planu ogólnego jeszcze nie mają. Natomiast inne z pewnością tak.
2: Dlaczego ten termin przesuwany był aż dwukrotnie?
0: No po prostu możliwości przygotowania dokumentów. Jest też pewien zasób osób, przedsiębiorstw, które mogą w tym pomóc jednostkom samorządowym. W związku z czym od samego początku w wielu opracowaniach, wielu ekspertów no zgłaszaliśmy taki problem, że to napotka na trudności. Dlatego, że przygotowanie dokumentu, nowego dokumentu we wszystkich gminach w Polsce i jeszcze weźmy pod uwagę, że ustawodawca w tym samym czasie zobowiązał też wszystkie gminy do opracowania strategii rozwoju, a nie wszystkie ją miały. A to są zwykle te same komórki. I nastąpił wysyp wniosków o decyzję o warunkach zabudowy na starych zasadach. W związku z czym no to w dużej mierze przekraczało możliwości, zwłaszcza mniejszych gmin, ale właściwie każdych, dlatego że mniejszych z uwagi na ich zasoby kadrowe i finansowe, a większych z uwagi na poziom czy też tych miejskich, z uwagi na poziom skomplikowania samego procesu i przygotowania takiego dokumentu. Czyli to jest coś, czego mogliśmy się spodziewać, że tak będzie. No i dobrze, że to się udało obniżyć, ten limit, dlatego że no inaczej kamień nie byłby spełniony.
2: Panie profesorze, to może spróbujmy wyjaśnić nie tylko tym, którzy są zainteresowani jako, nie wiem, właściciele działek. Skąd wziął się pomysł na tę reformę? Dlaczego ona była potrzebna? I jak to polskie planowanie przestrzenne wygląda na tle innych krajów europejskich, zwłaszcza unijnych?
0: Znaczy możemy, zaczynając od tego drugiego wątku, możemy powiedzieć, że systemy planowania zmieniają się w jakichś kierunkach. I ten nasz system planowania w jakiej przestrzennego, no możemy powiedzieć, że w pewnym sensie był bardzo liberalny. W związku z czym my w tej chwili, kiedy już odczuliśmy tego skutki w wielu opracowaniach, stwierdziliśmy, jakie koszty ponosimy z tym chaosem przestrzennym, który jest po części tego efektem, postanowiliśmy ten poziom tej regulacji zwiększyć. To nie jest tak, że wszędzie, w każdym kraju w Europie ta tendencja jest taka sama, dlatego że możemy też wskazać miejsca i takie kraje, gdzie te regulacje okazały się no, zbyt daleko idące i no, tu przykładem najlepszym będzie Holandia, gdzie która często stawiana była jako przykład, prawda, studentom na wykładach, planowanie przestrzenne, bardzo dobrze dopracowane, system, można powiedzieć, wzorcowy, no ale potem stało się to jedną z przyczyn no, gigantycznego wzrostu cen nieruchomości i właściwie tych problemów na rynku mieszkaniowym. W związku z czym nie ma jednej jednego kierunku zmian w krajach europejskich. To wszystko zależy od pewnej historii. Natomiast wracając do tego, co wydarzyło się u nas, no u nas planowanie przestrzenne to jest to dziecko, które wylaliśmy z kąpielą w czasie transformacji, bo wszystko, co było związane z gospodarką centralnie planowaną, było złe, postrzegane negatywnie. No i do tego worka wrzucono też planowanie przestrzenne, podczas kiedy zważywszy na charakter tego, że przestrzeń no, jest pewnym skończonym dobrem, tak? No, nie mamy jej bez ograniczeń, no, ona nie może podlegać prostym procesom rynkowym, a troszkę tak założono. I w tej chwili, próbując to w jakiś sposób odwrócić, nie powiedziałbym, że to się nam na pewno uda, staramy się sprostać konsekwencjom tych działań, a konkretnie ustawy z roku 2003, która no, przez 20 lat pozwalała właściwie praktycznie bez ograniczeń na inwestowanie na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i w którymś momencie no, sytuacja powstała taka, że nie kalkulowało się, przynajmniej nie zawsze kalkulowało się w ogóle przyjmować plany miejscowe.
2: No tak, panie profesorze, tylko że... Tutaj też odwołam się do pańskich słów. Czy nie jest wylaniem dziecka z kąpielą sytuacja, w której na terenach wiejskich, które odczuwają skutki demografii, nie będzie można wybudować się? Ja rozumiem tutaj troskę o środowisko, o tereny cenne przyrodniczo, ale z drugiej strony no, wielu pewnie zrezygnuje z zakupu działki, która jest nieużytkiem rolnym, by nie wiem... chcieć postawić tam dom, osiedlić się i wieść życie z korzyścią i z pozytywnym skutkiem dla całej gminy.
0: Znaczy, ja nie powiem, że nie ma na pewno takich miejsc w Polsce, gdzie tego typu ryzyko, o którym pan powiedział, istnieje. Zapewne są, ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że mamy całkiem sporo gmin wiejskich. Jako przykład możemy dać województwo lubelskie, gdzie mamy plany miejscowe obejmujące cały lub prawie cały teren gminy. To są plany uchwalone jeszcze w latach 90., ale po roku 94, czyli później nieunieważnione. I tam właściwie się niewiele zmienia, dlatego że na podstawie, ponieważ tereny są objęte planami, no to te inwestycje mogą być kontynuowane. To jest bardzo ważny element, który często pomijamy w dyskusji o tych zmianach obecnych, że sytuacja jest bardzo różna w różnych miejscach w Polsce. To nie jest tak, że jeżeli, jak pamiętamy, tam około 33% powierzchni kraju jest objętych planami miejscowymi, to tak się równo rozkłada w całej Polsce. No nie. Są takie miejsca, że to jest ponad połowa i być może wszystkie atrakcyjne potencjalnie tereny są już tymi planami objęte, a są takie miejsca, że to jest bardzo niewielki odsetek. W związku z czym, tak jak powiedziałem, być może będą takie sytuacje, ale pamiętajmy też, że one będą do pewnego stopnia przejściowe. No przecież gminy uchwalą te plany ogólne.
2: Ale przepraszam, panie profesorze, czyli do tego czasu będzie panować... tak zwany bezruch, czyli w gminach, gdzie nie ma tego planu ogólnego, a nie są wydawane WZ-ki?
0: Nie będzie tego bezruchu prawie na pewno, dlatego że po pierwsze, każda gmina ma jakieś tereny, które są objęte planami, albo prawie każda, które są objęte planami miejscowymi, w związku z czym tam nadal można inwestować, a poza tym w ostatnich latach, a już w szczególności w tych latach, kiedy wiadomo było, że są te zmiany przyjęte, no każdy, kto wystąpił do końca tam do jesieni ubiegłego roku, każdy, kto wystąpił o decyzję o warunkach zabudowy i ją otrzymał, no to ta decyzja jest bezterminowo ważna.
2: Przepraszam, to były wnioski złożone przed 16 października, jeśli dobrze pamiętam.
0: Tak. Ma pan rację, to jest dokładnie ta data, ale nadal te, co zostały złożone później, tylko tyle, że one już z ograniczeniem pięcioletnim. W związku z czym to dotyczy osób, które, no, czy też inwestorów, które tą decyzję inwestycyjną no, podejmowałyby, no nie chcę powiedzieć, którzy się zagapili, ale którzy ją by podejmowali w tej chwili i na rynku nie byłoby działek, które posiadają już te ważne decyzje albo nie są na terenie objętym planami. W związku z czym, tak jak powiedziałem, być może będą miejsca, gdzie takie zatrzymanie nastąpi, ale wydaje mi się, że ten problem jest mniejszy niż go w tej chwili kreujemy.
2: To panie profesorze, jeszcze w uzupełnieniu, niestety już natknąłem się choćby w przestrzeni internetowej na takie porady dla tych, którzy uzyskali 5-letnie warunki zabudowy, ponieważ rozpoczęcie budowy obliguje do wykonania jakiegoś działania wpisanego do dziennika budowy raz na jakiś czas, to będziemy mieli sytuację, w której tak cegła po cegle będzie dokładał potencjalny inwestor, nim działkę sprzeda, z warunkami, które wciąż pozostaną aktualne, a dotyczy to przede wszystkim spekulantów.
0: Nie możemy wykluczyć takiej sytuacji, dlatego też wydaje mi się, że w ogóle my możemy w umiarkowanym stopniu osiągnąć oczekiwany efekt tych zmian. Polega to na tym, że nie mamy pełnego rozeznania jeszcze i lokalizacji szczegółowych, ale liczba tych wydanych decyzji o warunkach zabudowy jest tak duża, że przez kolejne lata ten chaos przestrzenny, czyli to, czemu chcieliśmy przeciwdziałać, on będzie nadal postępował, prawda? On nie będzie, to nie jest tak, że my go w tym momencie zahamujemy. Czyli idąc pana tokiem rozumowania, że to może pewne niekorzystne skutki mogą mieć miejsce, ja bym na to patrzył w tym kontekście, że to, co chcieliśmy osiągnąć, to się z dużym prawdopodobieństwem i w wielu miejscach i tak nie uda, a za to mogą się pojawić tego typu patologie, o których pan powiedział.
2: Wrócimy, panie profesorze, do naszej rozmowy. Proszę wybaczyć, ale też czas nas obliguje do tego, by zapowiedzieć informację TOK FM.
1: Autopromocja. Ksiądz rzymskokatolicki w Polsce, zwłaszcza wikarzy, ci najniżej w hierarchii, to jest zawód wysokiego ryzyka kryzysu psychicznego. Mamy też przypadki takich diecezji, w których mieliśmy w określonych czasach rządów określonych biskupów wręcz serię samobójstw. W Polsce są księża milionerzy, a są księża, którzy klepią niewiele mniejszą biedę, jak ludzie, z którymi mieszkają na parafii.
3: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM w czwartki.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
8: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
9: i Klemens prawy.
8: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
27: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
8: Codziennie.
27: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
7: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
28: Co za dzień.
29: Co się stało?
28: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
29: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
28: Meliski?
29: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
28: Czyli to takie pastylki antystresowe?
29: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
28: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
29: Na mnie i na Meliski.
30: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
31: Anthony Bourdain, ikona, buntownik, odkrywca. Jeden z najbardziej znanych szefów kuchni na świecie. Film Tony to historia początków jego drogi. W rolach głównych Dominic Sessa i Antonio Banderas. Tony w kinach od 4 września.
32: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
33: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.
34: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 11.21, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Nigdy nie ulegnijcie trendowi, aby pogardać kimś, dlatego że jest inny albo słabszy. Nienawiść, przemoc i agresja prowadzą wyłącznie do zła, powiedział premier Donald Tusk, zwracając się do uczniów podczas rozpoczęcia roku szkolnego w Wieluniu. Szef rządu nawiązał m.in. do historii i wybuchu II wojny światowej. Jak mówił premier, należy pamiętać, jak wielkim nieszczęściem jest wojna, a zadaniem każdego pokolenia jest unikać agresji, nienawiści i pogardy. Ambasador Ukrainy w Holandii, Andrii Kostin, zaapelował do władz w Hadze o dodatkową pomoc wojskową dla jego kraju. Wśród najważniejszych potrzeb wymienił środki obrony przeciwlotniczej, amunicję oraz rozwój produkcji dronów i systemów służących do ich zwalczania. Izba Reprezentantów opowiedziała się wcześniej za znalezieniem dodatkowych 2 miliardów euro na wsparcie wojskowe. Rząd w Hadze nie zabezpieczył jednak całej tej kwoty. Dotychczas zapewniono około 700 milionów euro dodatkowych środków. Ceny gazu w Europie są najwyższe od pierwszych tygodni wojny na Bliskim Wschodzie. Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie zwyżkują i przekroczyły już 70 euro za megawattogodzinę. To reakcja rynku na ostatnie wydarzenia pomiędzy USA a Iranem. Obie strony w nocy z niedzieli na poniedziałek wznowiły wzajemne ataki. Od dzisiaj obowiązuje nowa organizacja ruchu na drodze do Morskiego Oka. Wasiągi kursują na skróconej o ponad połowę trasie. Chcemy przetestować organizację przyszłego systemu, w którym przewozy konne będą połączone z przewozami wykonywanymi przez busy elektryczne, mówi dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.
4: Chcemy sprawdzić, jakie będzie zainteresowanie turystów tą krótszą trasą. Chcemy sprawdzić, jak przepustowość będzie wyglądać też na tym skróconym odcinku. Trzeba przeorganizować jakby ruch wszystkich tych wozów, żeby przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo turystom, no ale też odpowiednią satysfakcję, jeżeli chodzi o tą usługę, którą przewoźnicy świadczą.
16: Zaprzęgi będą przewozić turystów początkowym około 3-kilometrowym, bardziej płaskim odcinkiem trasy z Palenicy Białczańskiej do wodogrzmotów Mickiewicza. Dalej, dopóki nie pojawią się busy elektryczne, turyści pójdą pieszo do Morskiego Oka 5-kilometrowym szlakiem. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Na przeważającym obszarze utrzyma się dziś spore zachmurzenie. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, a także burze. Na termometrach niemal w całym kraju ponad 20 stopni Celsjusza.
34: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Profesor Tomasz Komornicki jest z nami z Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Panie profesorze, kłaniam się. Proszę wybaczyć, że tak przerwałem panu w połowie poprzedniego wątku. Za chwilkę do niego wrócimy. Ja tylko nakreślę kontekst naszej rozmowy. Wczoraj minął ostateczny termin, po którym polskie gminy miały mieć uchwalone tak zwane plany ogólne. Jakie są konsekwencje tego, że tylko 30% gmin ma taki dokument. Rozmawiamy na ten temat właśnie. Chciałbym, żebyśmy przenieśli teraz naszą rozmowę, no poza tym, co sam pan chce powiedzieć, na realne konsekwencje płynące z tych przepisów dla mieszkańców i inwestorów. No bo w takim impasie jest ten, kto planował na przykład budowę domu na działce, która jest położona w gminie bezmiejscowego planu. I pytanie, czy ktoś taki ma jakiekolwiek narzędzia, by dopełnić wszelkich formalności, by budowę rozpocząć?
0: Znaczy, no jeżeli tego planu nie ma, a gmina nie uchwaliła planu ogólnego, a jednocześnie on nie wystąpił wcześniej o decyzję o warunkach zabudowy, no to w tej chwili takiego narzędzia nie ma. Natomiast ja myślę, że istotniejszym problemem dla niego jest to, jakie zapisy odnośnie jego terenu znajdą się w planie ogólnym. Dlatego, że ten plan ogólny może z pewnym opóźnieniem, ale będzie uchwalony. Zakładamy, że w kolejnych miesiącach, w większości, przynajmniej zdecydowanej większości polskich gmin. Natomiast w tym planie ogólnym mamy taką kategorię jak obszar uzupełnienia zabudowy. i ten obszar uzupełnienia zabudowy to jest ten teren, na którym będą mogły być wydawane właśnie decyzje o warunkach, niezależnie od tego, czy tam mamy plan miejscowy. I teraz jeżeli ta działka, na której ta osoba chciałaby zainwestować, nie będzie objęta tym planem uzupełnienia zabudowy, no to wówczas to są dokładnie te miejsca, w których sytuacja tego właściciela no, ulegnie zasadniczemu pogorszeniu względem tego, jak to było dotychczas, ponieważ on będzie musiał czekać, aż ten teren będzie objęty planem miejscowym, wtedy będzie mógł zgłosić uwagi do tego planu miejscowego, a wiemy, że to jest bardzo długotrwały proces. W związku z czym zwracałbym uwagę raczej na to, nie na sam fakt, że w tej chwili gminy nie zdążyły, bo to oczywiście może opóźnić czyjeś inwestycje, ale tak jak powiedziałem, większość osób pewnie zadbała o to, żeby jakiś spośród też inwestorów, żeby się jakoś zabezpieczyć. Bardziej większe znaczenie ma to, co będzie w tym planie ogólnym, ponieważ on do momentu uchwalenia planów miejscowych będzie miał bardzo dużą moc. To jest ta zasadnicza różnica. Taki był cel ustawy, taki był cel nowelizacji, że do tej pory mieliśmy taki dokument jak studium uwarunkowań, prawda? I studium uwarunkowań nie było wiążące, czyli mogła być sytuacja, że w studium uwarunkowań zapisujemy, że jakiś teren jest terenem rolnym albo terenem zalesionym, przeznaczonym pod zieleń, dowolny cel, a jednocześnie to nie było automatycznego przełożenia. Ktoś występował o decyzję o warunkach zabudowy. No w skrajnych przypadkach, które były medialnie nagłaśniane, odwoływał się później do sądu administracyjnego. Te sprawy niejednokrotnie wygrywał. No i pojawiały się budynki w miejscach, gdzie no, chcielibyśmy, żeby się nie pojawiły. To była ta patologia, którą chciano usunąć, żeby dokument ten wyższego rzędu, ten obligatoryjny dokument dla całej gminy, żeby on również miał moc prawną. Bo studium było tylko dokumentem strategicznym, a aktem prawa był wyłącznie plan miejscowy. No i to nie była sytuacja właściwa, również długoterminowo, także i z punktu widzenia inwestorów, dlatego że właściwie bardzo trudno było określić, jakie są długoterminowe intencje władz gminy, jeżeli chodzi o zagospodarowanie przestrzenne. Natomiast teraz, przynajmniej w teorii, powinno być to znacznie łatwiejsze.
2: Panie profesorze, czy myśli pan, że cała operacja, bo jest rozciągnięta w czasie na lata, będzie zapobiegać temu chaosowi przestrzennemu w Polsce? Dotyczy to zwłaszcza gmin pod dużymi aglomeracjami, gdzie powstawały osiedla bez dróg dojazdowych. Ta zabudowa była taka mocno rozproszona. Pomówmy o takich celach, które wprowadzą pewien porządek do wielkiego świata chaosu przestrzennego, z którym mieliśmy przez lata do czynienia.
0: No i tutaj jest właśnie ta moja zasadnicza wątpliwość, bo ile do tej pory pewnie pan mógł odnieść wrażenie, że ja no nie krytykuję jakoś zasadniczo tych nowych rozwiązań, bo jeżeli na nie spojrzymy tak w oderwaniu od kontekstu, to one no, wydają się słuszne. Natomiast jeżeli na nie spojrzymy bardziej długookresowo, no to trzeba powiedzieć tak, jeżeli chodzi o chaos, o suburbanizację, to jest mleko, które się rozlało. Ono się rozlewało przez ostatnie 30 lat i ono jest rozlane. W związku z czym my pewnie, żeby nad tym w jakiś sposób zapanować, to nie wystarczą tego typu mechanizmy, albo też jeżeli ich efekt nawet będzie miał miejsce, to on będzie bardzo odłożony w czasie. My, tak jak mówiłem, mamy tyle wydanych decyzji o warunkach zabudowy, że z dużym prawdopodobieństwem ta chaotyczna zabudowa będzie się ciągle poszerzać. No i dopiero, no nie wiem, z biegiem lat, gdybyśmy przyjęli, że no tak aż tak daleko nie sięgały plany inwestorów w tej chwili, z biegiem lat to ulegnie pewnemu takiemu no, wyciszeniu i rzeczywiście może wyhamować.
2: Także ale przepraszam, ale to chyba nie ma możliwości, nie wiem, tak przynajmniej ja to rozumiem, wyhamowania tego trendu, skoro te wcześniejsze WZ-ki sprzed 16 października były wydawane bezterminowo i są przedmiotem zbycia, tak jak działka. Więc każdy kolejny właściciel no, będzie miał to prawo, żeby z takiej WZ-ki albo w oparciu o nią cokolwiek, kiedykolwiek wybudować.
0: Tak, no gdybyśmy chcieli w sposób radykalny ograniczyć, to musielibyśmy ograniczyć ważność decyzji o warunkach zabudowy, tych, które są już wydane, że ta inwestycja również na nich musi być podjęta w jakimś czasie. Ale ustawodawca nie zdecydował się na taki ruch, dlatego że to by konsekwencją tego na pewno byłyby bardzo daleko idące roszczenia odszkodowania, prawda? Dlatego że inwestorzy, którzy w dobrej wierze takie działki kupili, no mieliby sporo prawnych racji po swojej stronie. Dlatego na przykład w jednym ze stanowisk, które myśmy przyjęli jako Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w ubiegłym roku, no wskazaliśmy, że reformie powinno towarzyszyć stworzenie funduszu, który mógłby wspierać gminy w tych sytuacjach związanych z odszkodowaniami, dlatego że wówczas gmina byłaby gotowa prowadzić, powiedziałbym, odważniejszą politykę przestrzenną, a tak gdzieś z tyłu głowy radnych zawsze jest ta obawa o potencjalne odszkodowania. I to jest jakiś hamulec, jeżeli byśmy chcieli radykalniej tą sytuację zmienić.
2: Ma cała sprawa daleko idące, moim zdaniem, konsekwencje także dotyczące kosztu i cen działek. Pańskim zdaniem to uporządkowanie spraw formalnych przeniesie się także na uporządkowanie podaży tych gruntów, a co za tym idzie cen, czy wręcz przeciwnie, znów zadziała to w niekorzystną stronę i będziemy mieli do czynienia ze wzrostem cen działek, które mają takie warunki zabudowy, kosztem tych, które z zabudowy zostały wyłączone?
0: Powiedziałbym w ten sposób. To będzie zróżnicowane zależnie od poszczególnych gmin, od konkretnych miast. Tam, gdzie pokrycie planami miejscowymi już było bardzo duże, czyli no niektóre miasta, nie wiem, Kraków jest tutaj przykładem, prawda? To tam taki proces teoretycznie nie powinien nastąpić, ponieważ no, ta sytuacja była planistycznie uporządkowana już wcześniej i nic drastycznie się nie zmieni. Natomiast w przypadku gmin, w których presja inwestycyjna jest duża, a z drugiej strony tych terenów objętych planami było mało i w tej chwili nagle te obszary ulegną zmniejszeniu, można oczekiwać, że to przełoży się na wzrost cen nieruchomości. Także każdą gminę, a może nawet nie tylko gminę, ale pewne obszary funkcjonalne, bo też należałoby na to patrzeć, powiedzmy miasto duże wraz z tymi gminami podmiejskimi, gdzie najczęściej było gorzej z tym planowaniem miejscowym niż w samym mieście, prawda? To w różnych miastach ta sytuacja będzie odmienna. Taki efekt, że nastąpi wzrost cen, nie jest niemożliwy.
2: Panie profesorze,
0: ale w konkretnych miejscach, tak jak powiedziałem, w konkretnych miejscach, gdzie tych terenów będzie brakowało, to też zależy od tego, co gmina zdecydowała się na jakie zapisy w swoim planie ogólnym. No bo tak jak mówiłem, jeżeli obszar uzupełnienia zabudowy jest dosyć rozległy, no to wówczas ten problem w mniejszym stopniu będzie miał miejsce. Natomiast jeżeli gmina stara się zapanować bardziej, co właściwie w niektórych przypadkach moglibyśmy pochwalić, no ale wtedy istnieje ryzyko wzrostu cen. Także to są w pewnym sensie takie naczynia połączone, które oczywiście, nie mówię o tym procesie przejściowym, tej sytuacji przejściowej, bo zakładam, że te plany ogólne będą uchwalone. Bardziej patrzyłbym na sytuację, która będzie za rok, kiedy zakładam, że prawie wszystkie gminy ten plan ogólny będą posiadały, ale tych terenów, gdzie można się starać o decyzję o warunkach zabudowy, no będzie znacząco mniej niż było. W niektórych jednostkach będzie mniej, bo w innych tu się niewiele zmieni, bo są plany.
2: Panie profesorze, bardzo dziękuję. Nie wyczerpaliśmy wszystkich zagadnień, a też ja nie zadałem wszystkich pytań, które miałem w planie, ale bardzo panu dziękuję. Profesor Tomasz Komornicki był z nami, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Kłaniam się i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: Szanowni Państwo, już za chwilę informacje TOK FM, ale wcześniej na kulturę osobistą zaprosi Marta Perchuć-Burzyńska.
5: Dzisiaj w kulturze osobistej odwiedziła nas i odwiedzi, bo rzeczywiście zdradzam, już jest ze mną w studiu Sandra Drzymalska, aktorka znana Państwu z wspaniałych ról oczywiście, która teraz już niebawem wystąpi jako Izabela Łęcka w serialu Lalka. Witaj Sandro serdecznie. Dzień bardzo dobry. Się cieszę, że jesteś. Scenariusz daleko odszedł od tekstu Bolesława Prusa?
6: Dosyć. Myślę, że nasz serial jest dużo bardziej dziki, no i oczywiście jest to reinterpretacja Bolesława Prusa, ale myślę, że to będzie bardzo ciekawe doświadczenie dla widza, zobaczenie czegoś troszkę innego.
5: Będziemy rozmawiać o Lalce w reżyserii Pawła Maślony. Po 11.40 w kulturze osobistej proszę zostać z nami, tak jak zostaje z nami Sandra Drzymalska.
9: Reklama.
10: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Przyszłość jest w naszych rękach, a każda ważna decyzja zaczyna się od rozmowy. Dlatego Karpacz ponownie stanie się miejscem dialogu o najważniejszych wyzwaniach współczesnego świata. Zapraszamy na jubileuszowe 35. Forum Ekonomiczne. Ponad 6 tysięcy uczestników, jedno miejsce, wspólna wizja. 8-10 września Forum Ekonomiczne w Karpaczu. W imieniu zarządu oraz radnych województwa.
17: Serdecznie zapraszam, Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
18: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
19: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
20: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział skłonu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
21: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
22: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
21: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
24: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
35: Bo w Media Expert dalej masz.
36: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
37: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
38: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
39: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
40: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Reklama.
34: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 11.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Cztery osoby zginęły, a cztery są w ciężkim stanie i zostały przetransportowane do szpitala po wypadku na autostradzie A1 na wysokości Mykanowa. Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji, ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem ciężarowym uderzył w pojazd obsługi autostrady. Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Autostrada A1 w kierunku Gliwic jest całkowicie zablokowana. Policjanci kierują kierowców na objazdy. Prokuratura Okręgowa w Lublinie wszczęła śledztwo w sprawie pożaru hali przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Ogień pojawił się w niedzielę w zakładzie produkującym elementy do budowy obiektów latających i doprowadził do zniszczeń na około 5 milionów euro. Śledczy na razie nie wykluczają żadnego ze scenariuszy. Mogło dojść również do celowego podpalenia. W wieku 94 lat zmarł Jerzy Łakomski, pseudonim Kajtek, który w trakcie Powstania Warszawskiego pełnił służbę pomocniczą w pułku Baszta. O śmierci powstańca poinformowało Muzeum Powstania Warszawskiego. Jego pogrzeb odbędzie się 7 września na Cmentarzu Północnym w Warszawie. Czas na piłkarski Puchar Polski. Pierwsza runda potrwa 3 dni i zobaczymy w niej aż 3 bezpośrednie starcia drużyn z Ekstraklasy. W grze o wielki finał w maju na Stadionie Narodowym jest aż 59 drużyn. Michał Waszkiewicz.
1: 5 z nich jest już w drugiej rundzie. To Pucharowicze, czyli Lech, Górnik, Jagiellonia, Raków i GKS. Pozostałe 54 drużyny to 13 ekip z Ekstraklasy, 14 zespołów z pierwszej ligi, 11, które wygrały mecze fazy wstępnej oraz 16 zwycięzców pucharowych zmagań na szczeblu regionalnym. Trzy najciekawsze pary to te utworzone przez zespoły z Ekstraklasy. Już dziś wieczorem Motor Lublin podejmie Legię Warszawa. Jak się łatwo domyślić, trener Motoru Mariusz Misiura zdaje sobie sprawę ze skali wyzwania.
2: Zawsze drużyny trenera Papszuna są bardzo solidne, bardzo dobrze zorganizowane. Zapewne przyjdzie drużyna, która będzie bardzo dobrze przygotowana do meczu, która będzie chciała bardzo zamknąć mecz, jeśli chodzi o takie działania nasze w ofensywie.
1: Ten mecz o 20.30. Jutro najciekawiej zapada się spotkanie Widzewa Łódź z Koroną Kielce, a w czwartek Śląska Wrocław z Pogonią Szczecin. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
0: W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju dzisiaj sporo chmur i przelotne opady deszczu. Miejscami, głównie na północy i wschodzie, mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni na Podlasiu do 25 na południowym wschodzie.
34: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska, aktorka Sandra Drzymalska, dzisiaj z gościnią w Kulturze Osobistej. Bardzo się cieszę, witaj serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: Odtwórczyni roli Izabeli Łęckiej w serialu Lalka w reżyserii Pawła Maślony, serialu, który ukaże się na platformie Netflix już 16 września. Ci, którzy widzieli pierwsze pokazy, fragmenty serialu, mówią o bardzo dużym poruszeniu. Ty jak zareagowałaś na pierwsze pokazy, które widziałaś?
4: Ja widziałam całość.
3: Czyli 6 odcinków.
4: Tak, 6 odcinków. Ale pierwszy pokaz z publicznością rzeczywiście był zorganizowany na Nowych Horyzontach. I były pokazane fragmenty z chyba 3 czy 4 odcinków. I to było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, ale też takie ekscytujące, ponieważ ja po raz pierwszy widziałam ten serial, fragmenty po postprodukcji. Mhm. I zrobiło na mnie ogromne wrażenie to, jaki to jest rozmach, jakie to jest piękne wizualnie. I trochę żałuję tego, że ten serial nie będzie pokazywany na dużym ekranie, ponieważ kostiumy, które stworzyła Dorota Rocklo ze swoim zespołem i scenografia, która została stworzona przez Joannę Machę, to jest coś niesamowitego. Joanna też wspominała właśnie na spotkaniu, o czym ja nie wiedziałam, bo Joanna zazwyczaj pracuje ze swoją ekipą, kiedy nas nie ma na planie, no, przygotowuje scenografię i powiedziała, że zwieźli do Polski 120 ciężarówek z całej Europy, żeby zrobić scenografię w danych pomieszczeniach w stylu XIX wieku. Mm-hmm.
3: No tak, Warszawa tamtego czasu jest pokazana w serialu oczywiście, ale to nie tylko Warszawa podobno gra, tylko Wrocław, Lublin, Łódź, Skierniewice.
4: Tak, Warszawa gra wiele miejsc, tak, mm-hmm. tak, dokładnie tak.
3: Ale udało się takich autentycznych miejsc trochę znaleźć? Tych XIX-wiecznych, ich jest bardzo mało w stolicy naszej kochanej, ale jeszcze są.
4: Tak, udało się w tych miejscach, które wszystkie wymieniłaś. Tam były wnętrze, ale w Lublinie też były kręcone plenery, więc Wydaje mi się, że się udało, tak.
3: No dobrze, zaczęłyśmy od miejsc, od scenografii, a ja chciałam cię jeszcze o te emocje zapytać. Czy ty przypominasz sobie swoje obawy i oczekiwania, ale także nadzieje, kiedy rok temu rozpoczynaliście zdjęcie?
4: Nie miałam żadnych obaw. Czy miałam nadzieję? No zawsze mam się nadzieję, że to wyjdzie coś super, ale ja też mam coś takiego, że mam nadzieję na dobrą pracę, że dla mnie proces jest bardzo ważny, dużo ważniejszy niż efekt końcowy i to się udało nawet z nawiązką i jest w tym projekcie coś takiego, że ja już otrzymałam pewną gratyfikację w postaci ludzi, w postaci tego procesu, który się odbył. Ja nie wyobrażałam sobie, że tak dużo dostanę jako człowiek, będąc na tym planie.
3: A w pracy towarzyszył ci tylko scenariusz, czy jednak szukałaś jakiejś inspiracji w oryginalnym tekście?
4: W pracy oczywiście towarzyszył mi scenariusz, ale też przed rozpoczęciem zdjęć czytałam książkę, bo czytałam ją ostatnio w liceum. No ale rzeczywiście jest tak, że nasza lalka jest reinterpretacją tekstu Bolesława Prusa. I no jest ona dużo, wydaje mi się, dużo bardziej dzika i też porusza dużo więcej tematów i odnosi się dość mocno, wydaje mi się, do współczesności.
3: A czy widziałaś serial i film, te, które powstały w latach 70?
4: Widziałam fragmenty. Widziałam duży fragment filmu, ale też nie chciałam się odwoływać ani niczym sugerować. Mhm. Ja cenię, widziałam też fragmenty serialu kilka odcinków i ja bardzo, bardzo cenię to, co powstało, ale to jest zupełnie coś innego to, co my robimy. Więc też trudno było mi się tym inspirować i odwoływać, może w postaci bardziej zachowań, tego, jak się wtedy kobiety poruszały i z jaką dystynkcją, i jakie to były czasy. Bardziej to się odnosiłam do czasów, ponieważ, tak jak już powiedziałam, nasz serial jest zupełnie czymś innym.
3: No dobrze, to o tym porozmawiajmy, chociaż wiem, że też wszystkiego nie możemy zdradzać. Ty nie możesz zdradzać, bo ja jestem zupełną tabulą razą, spolszczając

0: o to, jak postrzegamy człowieka, bo klasizm, wydaje mi się, ciągle w społeczeństwie istnieje, to jaką funkcję też pełni pieniądz w społeczeństwie, w tym współczesnym, ale też w XIX wieku. No i miłość, która tak naprawdę nie jest tą miłością romantyczną, którą my sobie wszyscy wyobrażamy. I teraz we współczesnym świecie wydaje mi się, że ten mit jest dość skutecznie obalany.
1: No dobrze, powiedziałaś słowo miłość, to zapytam cię, czy zakochałaś się w Stanisławie Wokulskim, granym przez Tomasza Szucharta?
0: Czy zakochałam się? Ja jestem ogromną fanką, jeśli chodzi o aktorstwo Tomka. Uważam, że on jest jednym z najlepszych, jak nie najlepszym aktorem w Polsce i granie z nim, spotykanie się z nim na planie to jest jakaś ogromna przyjemność, ponieważ Tomek ma coś szczególnego w sobie, że skupia się głównie na partnerze, jest bardzo uważny i jak się z nim gra, to po prostu żyje. To jest też coś, co mnie w aktorstwie najbardziej interesuje, że przepływa pewna energia między dwoma, czy trzema, nawet czy czasami czterema jednostkami w danej scenie, że to jest żywe i to się dzieje, że nie jest nic zaplanowane, tylko to po prostu powstaje tu i teraz. I tak naprawdę my nigdy nie wiemy, co się urodzi i to, co jest zaskakujące, to jest najciekawsze. No Tomek jest rewelacyjnym aktorem i myślę, że stworzył niesamowitą postać, która nie jest tak oczywista, jakby się wydawało.
1: No, moje pytanie miało to podwójne dno. Trochę chciałam cię zapytać o to, czy ta relacja, którą znamy z książki Bolesława Prusa między Izabelą Łęcką a Stanisławem Wokulskim w serialu jest tą samą relacją, czy jednak coś tam innego między nimi skrzy?
0: Tak, ale chyba nie mogę o tym za dużo mówić, bo to będzie w jakiś sposób spoiler.
1: Dobrze, to powiedz w takim razie, jaka jest Izabela Łęcka grana przez ciebie w serialu Lalka?
0: Izabela, ona na przestrzeni całego serialu bardzo się zmienia. Poznajemy ją zupełnie w innym momencie, a na samym końcu ona jest, wydaje mi się, zupełnie inną osobą, która z biegiem doświadczeń kształtuje siebie, swoją samoświadomość. Też z biegiem czasu wydaje mi się, że coraz bardziej wie, czego chce i do czego dąży i czym dla niej jest życie w społeczeństwie. Ona jest też niezwykle, wydaje mi się, odważna, ale też ponosi pewne konsekwencje tych swoich wyborów. No Izabela jest bardzo kolorową postacią. Ona, myślę, że jest przedstawicielką, mocno taką przedstawicielką współczesnej, młodej też kobiety, która z biegiem czasu zaczyna się po prostu zmieniać i zachodzi w niej jakaś niesamowita metamorfoza.
1: Ma więcej zalet czy wad?
0: Myślę, że zalet. Mhm. Mówię o mojej Izabeli Łęckiej, którą ja stworzyłam, to myślę, że zalet. Ja jestem z niej jakoś bardzo dumna jako postaci, bohaterki. Nie mówię o postaci, której stworzyłam, tylko o postaci, która została napisana, że ona mnie ekscytowała, fascynowała do grania, ale też było w niej coś takiego, co mnie cały czas uwodziło. I no ona jest też dzika bardzo. Mhm. Jest w niej zwierzę.
1: Akceptujesz jej wady?
0: Tak, zdecydowanie tak. Akceptuję jej wady, ale też wydaje mi się, że to jest coś, co w człowieku mnie najbardziej inspiruje, że dzięki jakiejś takiej samoświadomości i pracy nad sobą i zauważeniu, wnikliwemu zauważeniu siebie wewnętrznie, jakim się jest i jakaś taka chęć zmiany siebie jest dużo piękniejsza niż uważanie, że jakiś wad nie ma, tylko jakby sama praca i proces zmiany człowieka jest jakiś dla mnie fascynujący i piękny, bo ktoś na to odważa. Myślę, że to jest ogromna, ogromna, ogromna praca.
1: Kostium, rozumiany też tak metaforycznie, ten kostium, on ci zawsze pomaga w graniu, czy przeszkadza chwilami?
0: Zawsze pomaga. Chociaż tu bywało różnie. Tutaj no, to było dosyć ciekawe doświadczenie, bo Dorota Rockplo jest artystką, niesamowitą artystką i ja na przykład miałam wszystkie kostiumy, które zobaczymy w serialu, były na mnie szyte na miarę, włącznie z butami. I miałam pończochy na przykład z XIX wieku. Były też różne materiały, które zostały znalezione w Europie, we Francji przez Dorotę z XIX wieku. Tak. I to wszystko jest tym obszyte, ale muszę przyznać, że początki były trudne. Mhm. Najpierw mierzyłam się z gorsetem, no, który jednak tak zaciska ciało, że to wszystko, co mamy w środku, wszystkie organy wewnętrzne są przesuwane w dół. Więc miałam takie sytuacje, że na przykład gorset nacisnął mi na nerw, że także mi noga ścierpła. I przez 3 godziny miałam takie delikatny brak czucia w nodze. Ale do gorsetu się przyzwyczaiłam. Ciężar sukienek był czymś, co w niektórych momentach mi

0: bardzo doskwierało, spędzając na planie 12 godzin, a czasami nawet i dłużej, co się zdarzało rzadko, ale jednak się zdarzało, no to chodzenie w takim gorsecie i w ciężarze tych wszystkich halek i tych wszystkich stelaży, to jest ogromny wysiłek dla ciała. No, ale muszę powiedzieć, że to z jednej strony oczywiście jest to ciężkie i to też jest bardzo ciekawe, bo na ekranie to wygląda, jakbyśmy w tych sukniach płynęły. Mhm. A to naprawdę...
1: Ciężka praca.
0: Ciężka praca i jestem wdzięczna za to, że te zmiany w ubiorze kobiet dzięki sufrażystkom zaszły.
1: No ciekawe, co by sufrażystki powiedziały na to zdanie, które przed chwilą padło z twoich ust, czyli do gorsetu się przyzwyczaiłam.
0: Do gorsetu się przyzwyczaiłam. Tak, one też chyba nawet w gorsecie chodziły w pewnym... Mężczyźni chodzili w gorsetach.
1: Pytałam też o to, czy ten kostium pomagał ci, czy przeszkadzał czasem w tej współczesnej Izabeli, którą trochę z siebie, jak rozumiem, musiałaś wykrzesać?
0: Nie. To tylko i wyłącznie pomagał, ponieważ on trzymał formę. Mhm. A ta forma jednak w tym serialu jest bardzo ważna, bo ruchy i gestykulacje są zachowane w XIX-wieczne, więc to dystyngowanie w jakiś sposób chodzenia był bardzo ważny, ale też gorset jakby od razu zmienia też postawę ciała, więc to było dla mnie bardzo pomocne, gdzie ja mam tendencję na życie się troszeczkę garbić, jak my wszyscy chyba. I ten gorset bardzo mi pomagał.
1: 16 września na platformie Netflix zobaczymy Sandrę Trzymalską w gorsecie w roli Izabeli Łęckiej w serialu Lalka w reżyserii Pawła Maślony. Bardzo ci dziękuję, że dzisiaj byłaś z nami w Kulturze Osobistej. Czekasz też na film Lalka? Jakie macie do
0: tego
1: podejście?
0: Oczywiście, że czekam. Mhm. Oczywiście, że czekam, bo myślę, że to jest bardzo ciekawe. Jestem bardzo ciekawa tego, co zrobili twórcy w filmie. I jestem też tym podekscytowana w jakiś sposób.
1: Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.
2: A skoro podsumowania, to przedpołudnie Radia Tok FM przygotowali Maria Mroczkowska, Maciej Głogowski, Michał Tobolewski, Jakub Paś, Krzysztof Horwat, Marta Perchuć-Burzyńska, Paweł Ziętara. Dźwiękowo realizowali Liwia Prądzyńska oraz Szymon Baluta. Ja się nazywam Przemysław Iwańczyk. Usłyszę się z Państwem jutro po godzinie 9:00. Natomiast już za chwilę Tok 360 w południe, którego gospodarzem jest Filip Kakusz.
3: Dzień dobry Przemku, dzień dobry Państwu. Będziemy rozmawiać o tym, co działo się dzisiaj na Westerplatte, dlatego że oczywiście 1 września to jest 87. już rocznica wybuchu II wojny światowej, którą politycy jak co roku upamiętnili również w tym miejscu. No i to upamiętnienie było też momentem odniesienia się do tego, co się dzieje wokół nas w Europie w tym momencie. Prezydent Karol Nawrocki wspominał o tym, że potrzebne są reparacje ze strony Niemiec. Z kolei premier Donald Tusk przypominał, że sytuacja w Europie jest bardzo napięta i po raz kolejny powtórzył, że kolejnych kilka miesięcy może być kluczowych, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i niepodległość Ukrainy, ale także całego naszego regionu. Co to właściwie oznacza? O tym będziemy rozmawiać w TOK 360. Porozmawiamy też o tym, jaka przyszłość czeka uczniów, którzy powędrowali dzisiaj po raz pierwszy do szkół, i zastanowimy się także, czy Rosja wciąż jest izolowana na arenie międzynarodowej. A to w związku ze szczytem G20.
2: No właśnie. Bardzo dziękuję. Filip Kekusz, zapraszam na TOK 360 w południe. Już za chwilę informacje.

0: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości i rzeczywiście no, można zaobserwować jakby zwiększenie pacjentów. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku.
1: Taka w chwili obecnej jest sytuacja, że ja dziecko obkładam od głowy po stopy lodem, żeby jednak tą temperaturę troszkę obniżyć.
2: Mamy mnóstwo bardzo poważnych środków europejskich na to, żeby bezpieczeństwo klimatyczne zbudować, ponieważ bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy jest temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Reklama.
5: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: First Women od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Wtorek, 1 września, minęło południe. Część zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego domaga się szybkich działań w sprawie Radosława Piesiewicza, bo w ostatnim czasie nie ma dnia, żeby na jaw nie wyszły kolejne odsłony afery Zonda Krypto, w którą prezes PKOL najwyraźniej jest zamieszany. Politycy upamiętnili rocznicę wybuchu II wojny światowej. Nawiązując do obecnej sytuacji Polski, prezydent wspominał o reparacjach. Premier przypominał, że sytuacja w naszym regionie jest bardzo trudna i najbliższe miesiące mogą być krytyczne, a uczniowie powędrowali do szkół, w których zmienia się sporo. Jest nowa podstawa programowa, zakaz smartfonów w podstawówkach, jest też nieodmienny problem wakatów i wysokich oczekiwań rodziców. To jest Tok 360 w południe. Filip Kekusz, dzień dobry, zaczynamy. W Polskim Komitecie Olimpijskim znów robi się gorąco. Szybszych zmian domaga się część prezydium komitetu, które chce zwołania 8 września nie tylko tego 16-osobowego gremium, ale też zarządu PKOL-u, czyli wszystkich prezesów związków sportowych należących do komitetu. W tej sprawie dziś rano na biurko Mieczysława Nowickiego, wiceprezesa PKOL-u, który przyjął tymczasowo obowiązki Piesiewicza, trafiło pismo od kilku członków prezydium komitetu. Nie chcą dłużej czekać. Tym bardziej, że codziennie na jaw wychodzą kolejne afery w związku z PKOL-em i Zonda Krypto, jak ta dotycząca sprzedaży wizerunku polskich olimpijczyków. Więcej wie Błażej Kulesza.
14: Nie tylko prezydium, ale i zarząd PKOL-u powinien się zebrać, aby jak najszybciej odwołać ze stanowiska prezesa Radosława Piesiewicza. Termin prezydium wyznaczono na za tydzień. Termin zarządu to wciąż sprawa otwarta.
11: Ja owszem dziwię się nawet, że to posiedzenie zarządu zostanie zwołane tak późno.
14: Mówi Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie.
11: Dysponując opinią profesora Michała Romanowskiego, który jest i konstytucjonalistą, i specjalistą od spraw stowarzyszeń, przekazuje wyraźnie, że zarząd powinien sam zadbać nawet o to, by się zwołać jak najszybciej.
14: Wspomniana opinia prawna jasno wskazuje, że Radosława Piesiewicza uda się odwołać z funkcji prezesa. Niezależnie od tego, czy będzie to spotkanie prezydium, czy też całego zarządu, o konsensus będzie trudno, mówi Krzysztof Wiłkomirski, prezes Związku Judo.
15: Samo posiedzenie prezydium będzie niezwykle burzliwe. Są osoby, które w dalszym ciągu są zwolennikami prezesa Radosława Piesiewicza i jego funkcjonowania i uważają, że jest to świetny prezes i właściwie najlepszy w historii i powinniśmy bić brawo.
14: Nieraz bowiem próbowano odwołać ze stanowiska Piesiewicza, mówi Tomasz Hamera, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
16: No, liczę na to, że jednak teraz te działania będą przebiegały w trochę bardziej koncyliacyjnej atmosferze.
14: Zwołanie gremiów PKOL-u zbiega się w czasie z ujawnieniem przez dziennikarzy umowy PKOL-u z Zonda Krypto, w której to sprzedano prawa do wizerunku polskich olimpijczyków.
11: To jest absolutnie porażające i poniżające dla wszystkich olimpijczyków. To już nie jest nawet kramik z biznesami pana Piesiewicza, to jest taki hipermarket z danymi osobowymi, który uwzględnia wiele rynków.
14: Umowę skonstruowano w taki sposób, że gdyby olimpijczycy zażądali roszczeń, to te miałby pokryć PKOL. Błażej Kulesza, TOK FM.
13: Dla porządku dodajmy, że prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz jest w areszcie, gdzie trafił na 3 miesiące po tym, jak prokuratura postawiła mu zarzuty związane z aferą Zonda Krypto. A na fali tej afery premier chce odrzucić weto prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Zwolennikiem tego rozwiązania nie jest wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka z Polski 2050. Jak mówił w poranku TOK FM, to będzie trzecia próba odrzucenia weta prezydenta Nawrockiego.
17: Czyli więcej tego samego. No jest takie powiedzenie, że więcej tego samego przyniesie to samo. Rozmawialiśmy z kancelarią prezydenta i próbowaliśmy przekonać, żeby podpisać tę ustawę albo żeby w jakiś sposób nawiązać współpracę. I tam w zasadzie w trzech elementach się rozjeżdżaliśmy, to znaczy rządowy projekt ze stanowiskiem pana prezydenta, z czego jeden element udało się załatwić poprawką, która została przyjęta w Sejmie.
13: Kwestiami spornymi okazały się opłaty na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego i blokada domen internetowych. 87 lat temu Niemcy rozpoczęły II wojnę światową. Dziś jak co roku, od lat, najważniejsi polscy politycy zgromadzili się w symbolicznych miejscach, by uczcić tę rocznicę. Te obchody stały się też okazją do mocnych wypowiedzi. Prezydent Karol Nawrocki na Westerplatte wzywał Niemców do rozliczeń.
18: Pierwszy września to była brama do hekatomby i pandemonium na narodzie polskim. Apeluję stąd z Westerplatte do kanclerza Niemiec. Załatwmy sprawę reparacji i zadośćuczynienia z myślą o sprawiedliwości historycznej, ale z myślą o przyszłości.
13: To Karol Nawrocki. Z kolei Donald Tusk przypomniał, że Polska obok innych państw regionu jest też obiektem różnego rodzaju prowokacji.
19: Polska jest ofiarą wielu prowokacji. Mieliśmy najprawdopodobniej znowu akty sabotażu. Kilkadziesiąt godzin temu. Podpalenie. Akcje sabotażu, dywersji i prowokacje spotkały Finlandię, Litwę, Łotwę, a ostatnio Niemcy. Tak, za chwilę się dowiemy, że to rosyjskie służby zorganizowały prowokację dronową w Lipsku. To może także i Niemcy, i Francuzi, i Włosi, i Hiszpanie, wszystkie narody i wszyscy przywódcy wolnego świata zrozumieją, że w obliczu zła nikt nie może zostać sam.
13: Rocznicę wybuchu wojny i zbombardowania miasta wcześniej rano uczczono też w Wieluniu w Łódzkiem. 87 lat temu, 1 września nad ranem, niemieckie bomby spadły tam na domy i miejscowy szpital. To było celowe podpalenie i wszystko wskazuje na akt terrorystyczny, twierdzi prokuratura, która prowadzi śledztwo w sprawie pożaru hali produkcyjnej zakładu WB Electronics w Skarżysku Kamiennej. To strategiczny zakład produkujący części do dronów. Sprawą zajmuje się także Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
20: W związku z tym, że już wcześniej policja otrzymywała informacje o możliwej agresji rosyjskiej ze strony służb na Słowacji i w związku z tym, że tutaj mamy do czynienia z zakładem, który produkuje komponenty do systemów statków bezzałogowych, również na miejscu pojawili się funkcjonariusze ABW.
13: Straty w wyniku pożaru w nocy z niedzieli na poniedziałek to co najmniej 15 milionów złotych.
20: Tutaj funkcjonariusze, policja, ABW nie wyklucza żadnego scenariusza. Są zabezpieczane i już zabezpieczone materiały z miejsca zdarzenia. Również trwały wczoraj oględziny tego miejsca.
13: Jak na razie nie udało się namierzyć sprawcy podpalenia. Trwa protest górników w kopalni Wujek w Katowicach. Górnicy z kolejnych zmian nie podejmują prac. Damian Hacaś, szef Solidarności 80 w kopalni, potwierdził też w rozmowie z naszym reporterem Grzegorzem Koziełem, że rano rozpoczął się strajk głodowy.
0: Ranna zmiana zjechała na dół. Poinformowali, że protestują dalej, a jeszcze do nas dotarła informacja przerażająca, że trzech pracowników podjęło protest głodowy.
21: Czyli ten protest głodowy rozpoczął się spontanicznie?
0: Wydaje mi się, że tak, że to dzisiaj może podjęli tą decyzję albo wczoraj, no bo oni nie konsultują takich rzeczy ze mną, tylko spontanicznie to wszystko się odbywa. Wczorajsze właśnie takie odczucia zastraszania, no to z górnikami to tak się nim rozmawia.
21: Skąd to zaostrzenie?
0: W dniu wczorajszym rozmawiałem z górnikami i po prostu sposób zastraszania ich, że mogą być zwolnienia, że to jest nielegalne, no to doszli do wniosku, że zaostrzą ten protest. Inni dochodzą na sygnały, że inni pracownicy obecnie spędzający ten czas na dole chcą dołączyć do tego protestu głodujących i to są porażające informacje.
13: Strajk rozpoczął się, bo strona społeczna nie porozumiała się z zarządem Polskiej Grupy Górniczej w sprawie planowanych zmian kadrowych i organizacyjnych w likwidowanej kopalni. Zarząd PGG podkreśla, że choć sam protest jest nielegalny, to będzie dążyć do tego, by zawrzeć porozumienie z załogą. Uczniowie ruszyli dziś po dwumiesięcznej przerwie na uroczyste rozpoczęcie roku, ale oczywiście to początek nie tylko nauki w ławkach, bo dużą popularnością już teraz cieszą się korepetycje.
22: Ja korki mam, 2 godziny, jedną z chemii, jedną z biologii. No i w klasie maturalnej to mam nadzieję, że wystarczy.
23: Też mam korki, myślę, że no faktycznie szkoła może. Ja wolę po prostu mieć korki.
24: Raczej każdy ma z angielskiego chyba, dosłownie nie znam ani jednej osoby, która nie ma z angielskiego. Każdy chodzi na dodatkowy.
25: Korepetycje to raczej nam ktoś z innych klas pomaga.
26: Z perspektywy rodzica, czy korepetycje są potrzebne, czy to co w szkole wystarcza?
27: W mojej ocenie absolutnie nie. Bez korepetycji można, ale jeżeli chcemy dla dziecka czegoś więcej, to myślę, że bez tego się nie obejdzie.
26: A jak duże jest to obciążenie dla rodzica?
27: Finansowe na pewno spore, chociaż w mojej ocenie większe obciążenie to jest czasowe.
28: A da się korepetytora zastąpić na przykład jakimiś nowoczesnymi technologiami? AI pomaga?
29: W tych czasach jest to narzędzie, które bardzo pomaga.
30: No, ja mam taką aplikację. Są różne fiszki, zadania, sprawdziany, no.
31: Zdjęcia można wysyłać tak, właśnie z zadań z podręcznika.
30: Tak, bardzo fajna aplikacja. Mhm.
29: Sama czasami używam AI, ale dużo z lekcji też da się wynieść.
28: No. Czyli szkoła staje na wysokości.
29: Tak, akurat staje. No.
13: Z uczniami trójmiejskich szkół rozmawiał reporter TOK FM Paweł Radzewicz. I ważna informacja dla uczniów i rodziców. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego korepetycje są coraz droższe. I wszystko wskazuje na to, że jeszcze podrożeją. Rocznie przeciętne gospodarstwo domowe z dziećmi z podstawówki wydaje na korepetycje prawie 2,5 tysiąca złotych, a w rodzinach uczniów szkół średnich to nawet o 1000 złotych więcej. Stawki nadal rosną. Szymon Kępka.
32: Nawet o 60% w ciągu 4 lat podrożały korepetycje. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Najczęściej korepetycje oferowane są przez samodzielnych korepetytorów. Stawki przekraczają nawet 100 zł za godzinę, zależnie od przedmiotu. Krzysztof Jedlak, rzecznik GUS.
33: Jeżeli przykładowo weźmiemy pod uwagę zajęcia z matematyki czy z języka angielskiego, to średnio w całym kraju stawka w lipcu 2026 roku wynosiła od 76 do 110 zł za godzinę.
32: Dla gospodarstw domowych to coraz większy wydatek, a ceny zajęć rosną.
33: Miesięcznie średnio 249 zł, jeżeli mówimy o uczniach szkół podstawowych, i ponad 318 zł w przypadku uczniów szkół średnich.
32: Z danych CBOS wynika, że w ubiegłym roku szkolnym 34% rodzin, w których wychowują się uczniowie, decydowało się opłacać swoim dzieciom korepetycje i kursy przygotowawcze. Jednocześnie na zajęcia wyrównawcze, te oferowane przez szkoły, uczęszcza niecałe 10% uczniów. Szymon Kępka, TOK FM.
13: Rok szkolny rozpoczynają dziś także polskie dzieci w Ukrainie, we Lwowie, Mościskach i Strzelczyskach. To będzie już czwarta taka inauguracja roku w cieniu wojny. W polskim liceum numer 10 we Lwowie jest teraz Marcin Starzec. Powiedz, ilu uczniów rozpocznie w tym roku naukę w tej szkole?
1: W słynnej lwowskiej Magdusi, czyli szkole imienia Marii Magdaleny, naukę rozpocznie 200 uczniów i uczennic. To mniej niż przed laty, bo do pierwszej klasy zapisało się tylko 11 dzieci, mówi dyrektor placówki Aleksander Guły.
2: Ja pamiętam w ubiegłych latach, jak to było więcej, było 15, 16, 17 osób. W tym roku niestety mamy 11 uczniów tylko.
1: Niezmiennie placówki z polskim językiem wykładowym wspiera Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy Polskim Ministerstwie Edukacji. Tylko w tej szkole pracuje 4 nauczycieli skierowanych właśnie przez ORPEK. Wśród nich pan Jakub Fołta z Dębicy, który uczy tu polskiego kolejny rok.
3: Czujemy się tutaj bardzo potrzebni, dlatego że mamy tutaj bardzo dużo pracy w polu oświatowym. Razem z żoną uczymy języka i literatury polskiej, dlatego praca na rzecz polskiej kultury, języka, tożsamości i historii jest bardzo ważna.
1: Od 1 września w 4 szkołach z polskim językiem wykładowym w Ukrainie uczyć będzie się ponad 800 dzieci z polskich i polsko-ukraińskich rodzin. Z Lwowa Marcin Starzec, TOK FM.
13: Wojna w Ukrainie jest jednym z tematów kilku dzisiejszych spotkań międzynarodowych. W USA rozmawiają ministrowie finansów państw G20, w Kirgistanie Szanghajska Organizacja Współpracy, w Irlandii szefowie MSZ-u w państw Unii Europejskiej. Co może z tego wyniknąć? O tym Tomasz Rochowski.
4: Amerykanie włączyli Moskwę do spotkania G20. W Karolinie Północnej pojawił się rosyjski minister finansów, co nie spodobało się europejskim sojusznikom, na przykład Niemcom. Szef polskiego resortu finansów Andrzej Domański w rozmowie z Reutersem przyznał, że nie jest zadowolony z obecności Rosji, choć uznaje prawo gospodarzy do decydowania o wyborze gości. Nasza pozycja jest jasna. Rosja jest agresorem, który kontynuuje brutalną wojnę w Ukrainie. Obecność Rosji tutaj w Ażwili nie jest przejawem jakiejkolwiek normalizacji naszych relacji.
5: No sign of any normalization.
4: Do swojej wersji rzeczywistości. Dyktator Władimir Putin stara się przekonać w Biszkeku liderów państw z Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby prowokacje prowadzące do konfliktu zbrojnego zostały wyeliminowane z praktyki międzynarodowej. Jestem przekonany, że właśnie temu służą nasze działania. Tyle, że to Moskwa wywołuje wojny i je kontynuuje. Podczas spotkania w Kirgistanie o zaprowadzenie pokoju w Ukrainie zaapelował premier Narendra Modi. Za tym niewiele jednak idzie, inaczej niż za kupowaniem przez Indie rosyjskiej ropy czy sprzedaży przez nie Moskwie benzyny, co jest faktycznym wsparciem putinowskiego reżimu. O realnym wsparciu, tyle że dla Kijowa, mają rozmawiać dzisiaj i jutro w Irlandii unijni ministrowie spraw zagranicznych. W nieformalnym spotkaniu weźmie też udział szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha, który będzie apelował między innymi o przekazanie pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot. Tomasz Orchowski, TOK FM.
13: A o sytuacji Rosji wokół G20 będziemy rozmawiać dziś w TOK 360 po godzinie 13.30. W ostatnich rosyjskich atakach na obwód kijowski zginęło 12 osób. Były to kolejne uderzenia na ukraińską stolicę i jej najbliższe okolice. Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał, że w ciągu 4 dni Rosjanie wysłali nad jego kraj mniej więcej 800 dronów. Ponad 1000 osób nie żyje po powodzi na granicy Nepalu i Tybetu. To oficjalne dane podawane przez służby w Pekinie i w Katmandu. Ten bilans cały czas rośnie. Według najnowszego po obu stronach granicy poszukiwanych jest też obecnie prawie 4,5 tysiąca osób. Prawie 900 z nich to cudzoziemcy. Tymczasem nepalskie władze zapowiadają zmianę strategii ubiegania się o pomoc. Zamiast wnioskować o tradycyjną pomoc humanitarną, Katmandu będzie domagać się rekompensat klimatycznych od głównych światowych emitentów Chin, Stanów Zjednoczonych i Indii. Minister podkreślił, że Nepal płaci cenę za kryzys klimatyczny, do którego się nie przyczynił, a topnienie lodowców zagraża bezpieczeństwu wodnemu ponad 2 miliardów ludzi w Azji Południowej. Przypomnijmy, lawina błotna z zeszłego tygodnia zeszła po tym, jak zerwał się fragment lodowca na jednej z himalajskich rzek. Amerykańska służba geologiczna podała, że osuwisko wywołało wstrząs sejsmiczny o magnitudzie ponad 5. I na koniec jeszcze sport. Iga Świątek i Hubert Hurkacz pewnie awansowali do drugiej rundy US Open. Debiut w głównej drabince nowojorskiego turnieju nie był za to udany dla Mai Chwalińskiej. A więcej o tych spotkaniach Michał Waszkiewicz.
6: Iga Świątek tradycyjnie już w turniej wielkoszynowy wchodzi spokojnie, bez fajerwerków, ale też bez żadnych problemów. Tak było w meczu z Chinką Xiu Wang, której oddała tylko 5 gemów. Myślę, że zagrałam dobrze. Cieszę się, bo w pierwszej rundzie trafiłam na dość mocną rywalkę. Od początku byłam solidna, skupiona i dobrze czułam piłkę, dlatego po prostu się cieszę.
7: happy with the match.
6: Z 12 ostatnich meczów Świątek wygrała 11. Forma jest. Na drugim biegunie jest Maja Chwanińska. Od kapitalnego French Open udało jej się wygrać tylko jeden mecz. Z US Open już odpadła po bezbarwnym spotkaniu z Taylor Townsend. Dobrze zagrał Hubert Hurka, czy pewnie pokonał Bośniaka Damira Dżumhura, a dziś o drugą rundę Magdalena French zagra z Amerykanką Iwą Jowicz, a Magdalinet z Brytyjką Franceską Jones. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
13: W tej części TOK 360 to wszystko. Po 12.20 wrócimy do słów Donalda Tuska z Westerplatte. Przypomnijmy, premier powtórzył, że nadchodzące miesiące mogą być kluczowe zarówno dla niepodległości Ukrainy, jak i dla bezpieczeństwa Polski.
8: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM.
9: TOK 1.
10: Mr. Deputy Prime Minister Rambo Tomczyk.
9: Panie premierze, panie wiceministrze Rambo Tomczyku, tak mówimy o nim w Waszyngtonie.
10: That's what we call him in Washington. Today couldn't have happened.
9: Dzisiejsze wydarzenie nie miałoby miejsca, gdyby nie premier i Rambo Tomczyk.
10: Rambo Tomczyk. I was just thinking that...
9: Zastanawiałem się, czy Rambo Tomczyk nie szuka scenariuszy, żeby zrobić własny, wielki hollywoodzki film, w którym wystąpią i on, i śmigłowce Apache.
10: Apache helicopters. All one can say is...
9: Można podziękować premierowi i wiceministrowi Rambo Tomczykowi. Lubię ten zwrot. Chyba nadal będziemy go tak nazywać. Ciężko pracujemy z ministrem Rambo, żeby zapewnić współprodukcję amerykańskiego sprzętu militarnego w Polsce.
11: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, poseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
12: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
11: Minister Rambo, ponoć jak mówi Tom Rose, amerykański ambasador w Polsce, tak pana nazywają w Waszyngtonie, pochlebnie.
12: No, bardzo dziękuję. Dziękuję ambasadorowi za te pochlebne słowa i po
11: Ale
12: prostu...
11: to chyba nie z powodu sylwetki, bo musiałby się pan znacząco poszerzyć.
12: Po prostu walczymy o swoje. Myślę, że sylwetki Sylwestra Stallone z najlepszych lat swojego aktorstwa nie dogoni nikt.
8: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
14: Autopromocja.
15: Hej, masz psa? Wiesz, że rocznie na spacerach z naszymi czworonogami spędzamy nawet 20 dni? Sporo, prawda? Ale czy dobrze wykorzystujemy ten czas? Mam na imię Karolina. W podcaście Kalna i Pieski szukam odpowiedzi na pytania, jak myślą psy, co czują, czego potrzebują i co robić, by zapewnić im po prostu fajne życie. Nowe odcinki w każdą środę na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM.
14: Autopromocja.
15: Reklama.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
18: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
17: Znaczy, Frosta kupiłeś?
18: Prościej się nie da.
19: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
20: First Women od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
15: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 12.20, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Kraje NATO i Unii Europejskiej naciskają na Hiszpanię i Grecję, aby przekazały Ukrainie pociski przechwytujące Patriot, powiadomiła agencja Bloomberga. Kwestia ta będzie omawiana podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych i obrony państw Unii oraz Wielkiej Brytanii, Norwegii, Islandii i Szwajcarii. Według osób zaznajomionych ze sprawą, propozycja przewiduje też możliwość zakupu przez Norwegię pocisków z Hiszpanii Hiszpanii i Grecji, a następnie przekazanie ich Ukrainie. Podczas tegorocznych wakacji doszło do niemal 300 śmiertelnych wypadków drogowych. Zginęło w nich 312 osób, poinformował podinspektor Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. To o 65 mniej ofiar niż rok wcześniej. Przez miesiąc zebrano 67 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz Warszawy. Stołeczna operacja referendalna rozpoczęła zbieranie podpisów 30 lipca. Akcja potrwa do 28 września. Aby referendum się odbyło, konieczne jest zebranie ponad 130 tysięcy podpisów.
13: Dwunasta 21, TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami Mariusz Cielma, redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam.
13: Najbliższe miesiące mogą być kluczowe nie tylko dla niepodległości Ukrainy, ale także dla nas, powiedział premier Donald Tusk podczas obchodów wybuchu II wojny światowej. I to nie było pierwsze ostrzeżenie w ostatnich dniach ze strony szefa rządu. O tym, że musimy być przygotowani, pisał na przykład po spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO. Do czego mamy się przygotowywać?
0: No na pewno musimy się przygotowywać do ciężkiej jesieni i zimy, jaką może dotknąć Ukrainę. Głównie chodzi o te ataki dronowo-rakietowe. Raczej nie spodziewałbym się jakiegoś przełomu na samej linii frontu. Natomiast patrząc, jak wyglądał ubiegły rok, ten właśnie trudny okres zimowy, sama zima była bardziej mroźna niż w ostatnich czasach w naszym regionie, no to jest duże ryzyko wytrzymałości tego systemu, głównie elektroenergetycznego, ciepłowniczego Ukrainy. No choćby informacje z ostatniego czasu, że w Chersoniu już jest wiadomo, że nie będą w stanie zapewnić, Cherson to duże miasto, niestety frontowe, ale nie władze nie będą w stanie zapewnić ciepła i innych usług komunalnych w najbliższych miesiącach, ponieważ Rosjanie zniszczyli infrastrukturę publiczną. Więc bardziej bym tego się spodziewał, tego zakładał. Oczywiście w tle jest potencjalna ciągle zapowiedź, całkiem wysoce prawdopodobna mobilizacji ze strony Federacji Rosyjskiej, ale nawet jeżeli ona zostanie przeprowadzona, słyszałem wypowiedź premiera kilka dni temu na kampusie olsztyńskim, czyli na tym spotkaniu z młodzieżą, że padła liczba z jego ust, że to ma być nawet 600 tysięcy ludzi, co by było ogromną liczbą. Ale to nawet jeżeli to będą mniejsze liczby, to tych ludzi raczej trzeba by było przygotować, więc raczej można by było zakładać, że gdzieś w okresie wiosennym, może częściowo zimowym, byliby oni do dyspozycji dowódców rosyjskich. Ewidentnie jest to zmęczenie, nie tylko zmęczenie wojną, bo to nie chcę mówić takiego hasła, piąty rok wojny, ale widzimy deficyty też po stronie ukraińskiej. W mediach, w wiadomościach chwilę przed naszą rozmową był temat pocisków przechwytujących, pocisków rakietowych dla Patriota. Bez tego obrona powietrzna ukraińska nie jest w stanie reagować, a Rosjanie też się dostosowują. Dzisiaj duża część dronów, tych Shahedów, Gerani, czyli w zasadzie produkcji już rosyjskiej, czyli Gerani, najbardziej popularny staje się model Gerań 4, który jest dronem odrzutowym. Porusza się szybciej, na większych wysokościach. Ukraińcy mają problem z taką pełną obroną powietrzną, już nie tylko przed pociskami balistycznymi klasy Iskander, typu Iskander, ale też już i przed dronami. Przeciwnik też rozwija swoje zdolności.
13: Tylko że to jest wątek pola bitwy Ukrainy, natomiast mam wrażenie, że ostatnio w przestrzeni publicznej, nie tylko jeśli chodzi o polski rząd, ale na przykład w weekend podobne ostrzeżenia formułowała Finlandia, znowu pojawia się narracja o tym, że Rosja może próbować działać również w innych państwach poza Ukrainą. I zastanawiam się, na ile to jest ostrzeżenie przed gorącą wojną wymierzoną w którejś z państw NATO, a na ile przed kolejnymi atakami, aktami dywersji.
0: No chyba im niżej tego progu takiego otwartego konfliktu, tym bardziej jest to prawdopodobne. No my już dzisiaj mamy do czynienia z aktami dywersji. One na szczęście w zasadzie na dzień dzisiejszy nie ma ofiar, no ale no choćby wydarzenie z ostatnich kilkudziesięciu godzin, kiedy podpalono zakład produkcyjny firmy grupy WB, polskiego potentata w produkcji dronów. Ich drony są bardzo szeroko wykorzystywane w Ukrainie. To są klasyczne, wojskowe, zaawansowane systemy, czy rozpoznawcze, czy bojowe, więc tutaj nie mówimy o jakimś producencie tak zwanych dronów komunijnych, pozwalam sobie na ten żart, ale chodzi o kolokwializm, ale chodzi o takie no, bardziej drony cywilne. Tu rozmawiamy o zaawansowanych technologiach. Była kwestia tego samolotu transportowego i dronów na lotnisku niemieckim w Lipsku, więc my z tym mamy już do czynienia. Oczywiście tu wszyscy obawiają się, jaki będzie ten potencjalnie krok dalej strony rosyjskiej i tego można się spodziewać. No, wszyscy widzimy, jak wyglądają relacje transatlantyckie, czyli Stany Zjednoczone, europejska część NATO. Więc z perspektywy Władimira Putina, Kremla, jeżeli nie ma takich widocznych sukcesów w Ukrainie, no to myślę, że taki sukces związany z jakąś operacją nawet pod tak zwaną tą fałszywą flagą, czyli nie, że to Rosjanie robią, ale te scenariusze, które padają, czyli ukraińskie, przejęte od Ukraińców drony, które będą wystrzelone przez Rosjan, ale ich typ będzie wskazywał, że to mogą być drony ukraińskie, no jakieś działania grup dywersyjnych na pograniczu, czy no jakieś, no chyba najmniej prawdopodobne, jakieś bardziej takie klasyczne starcie graniczne, no myślę, że tego można i należy się obawiać. No mamy do czynienia po drugiej stronie z krajem, a może inaczej, z władzami, które są, mogą postępować nieracjonalnie. Ja kilka dni przed 2022 rokiem, czyli przed tym 24 lutego, rozmawiałem z ludźmi, którzy zajmowali się wschodem, wojskowymi nie tylko, i każdy mówił, nie dojdzie do tego, bo mają Rosjanie tyle innych narzędzi, żeby próbować realizować swoje cele. Ale do tego doszło i jak widzimy, trwa to piąty rok.
13: I tak rozumiem, że ci rządzący, którzy podchodzą do sprawy komunikacji ze społeczeństwem w sposób odpowiedzialny, chcą nam coś przekazać, to też mają twardy orzech do zgryzienia, bo z jednej strony muszą przekazać jak najwięcej z tego, co mogą przekazać, a z drugiej nie mogą doprowadzić do tego, żeby wzbudzić panikę. Jest jakiś sposób, żeby czytać i rozumieć te komunikaty, które są formułowane przez szefa rządu?
0: To znaczy, ja uważam, no, że na pewno tu trzeba prowadzić pewną taką, nawet bym określił to mianem kampanię, bo jednak ludziom, ja przynajmniej tak wychodzę z takiego założenia, trzeba tłumaczyć niekiedy nawet i te prostsze działania, żeby była jednoznaczność też tych przekazów, bo z drugiej strony no, pewne takie niedomówienia mogą być wykorzystane przez stronę przeciwną. W tym polu może prowadzić jakieś działania dezinformacyjne. Oczywiście jest to też element, ja to traktuję jako takiej mobilizacji po prostu społecznej, też akceptacji dla tych no bardzo dużych wydatków zbrojeniowych, tego no, niespotykanego od pokoleń wysiłku całego społeczeństwa polskiego, związanego z tym, że no jednak bezpieczeństwo i wydatki militarne no stanowią bardzo dużą część naszego budżetu. No w tym czasie moglibyśmy to realizować całkiem inne potrzeby społeczne. Ale no to poczucie trochę takiego zagrożenia wydaje się, że realne, nie tylko mówione na wyrost, nie tylko mówione przez polityka dla polityki, ale no mają określone uzasadnienie, bo pewna dyskusja społeczna też jest na ten temat prowadzona. Ja przynajmniej mam takie doświadczenia z mojej rodziny, gdzie po prostu te tematy są jakoś podejmowane.
13: Bardzo dziękuję. Mariusz Cielma, redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa, był z nami. A teraz łączymy się z doktorem Jędrzejem Witkowskim, Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, witam.
13: 1 września, tak więc nasze oczy kierują się w stronę szkół, a Centrum Edukacji Obywatelskiej przygotowało raport Szkoła do Życia, raport z pierwszego w Polsce ogólnopolskiego reprezentatywnego badania naszych oczekiwań wobec szkół. No to jakby przechodząc do sedna, rodzice oczekują od szkół właściwie wszystkiego.
2: Dokładnie tak jest. Rzeczywiście zapytaliśmy, co jest ważne w myśleniu o szkole i zaskoczyło nas to rzeczywiście, że nie potrafimy ustalić tego, co jest najważniejsze. Wydaje się, że ponieważ nie wiemy, czego będą potrzebowały nasze dzieci w przyszłości, to na wszelki wypadek oczekujemy wszystkiego. I to są oczekiwania wyśrubowane, bardzo rozbudowane, większe niż jakakolwiek instytucja byłaby w stanie unieść.
13: Nauka praktycznych umiejętności życiowych, przygotowanie do pracy i życia zawodowego, budowanie poczucia wspólnoty, wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych, wyrównywanie szans edukacyjnych z drugiej strony. Wszystko tu się zawiera. To znaczy, czy rodzice i czy nie tylko rodzice, bo to nie tylko rodzice byli pytani, którzy odpowiadali na pytania w badaniu Centrum Edukacji Obywatelskiej, zdają sobie sprawę z tego, jak wysokie są te progi, jak wysokie są te normy, które według nich szkoła powinna spełniać?
2: Wydaje się, że z tym się nikt z nas nie konfrontuje. To znaczy uważamy, że szkoła powinna nam dostarczyć wszystkiego, że jest taką, powinna być taką ofertą all inclusive. I rzeczywiście konsekwencja jest taka, że nasze oceny szkoły są relatywnie krytyczne. Dochodzi do takiego błędnego koła wysokich oczekiwań i rozczarowania, które się z tego bierze. Mówimy w związku z tym, że musimy jako społeczeństwo nasze oczekiwania zrekalibrować, urealnić, dostosować do tego, co jest w praktyce możliwe. Zawieramy to pod takim hasłem odpuśćmy szkole, troszeczkę musimy szkole odpuścić, ona nie załatwi dla nas wszystkiego.
13: Być może powinniśmy też w resort edukacji o wiele więcej inwestować, no ale to jest temat na inną rozmowę, ale też zwracają Państwo uwagę, że z jednej strony surowo oceniamy szkołę jako całość, ale kiedy przechodzi się do rozmowy na temat konkretnych aspektów funkcjonowania tej szkoły, to już nie jest tak źle. Przychodzi taka refleksja, że jednak z tą polską szkołą, z której korzystają nasi uczniowie, nie jest najgorzej.
2: Tak, to paradoks i jednocześnie zaskoczenie dla nas, że jeśli pytamy o ogólne oceny szkoły, to one są bardziej krytyczne, a jak pytamy o 21 różnych obszarów szkoły, to średnia z tych ocen wynosi pozytywnych, wynosi 36%. To pokazuje, że część tego, co postrzegamy jako kryzys szkoły, jest tak naprawdę kryzysem jej wizerunku. O szkole po prostu zwykliśmy mówić gorzej, niż na to zasługuje. I co ciekawe, najbardziej krytyczne opinie o szkole mają osoby, które w tej debacie publicznej, w przestrzeni publicznej są najlepiej słyszane, czyli osoby z wielkich miast i osoby z wyższym wykształceniem. Więc zwracamy uwagę na to, że w szkołę też trzeba troszeczkę, musimy jako społeczeństwo bardziej uwierzyć. Szkoła jest naprawdę najlepszą instytucją, którą mamy jako społeczeństwo do wspierania młodych ludzi.
13: A skąd się bierze to, że właśnie reprezentanci wielkich miast tak krytycznie oceniają szkołę?
2: Myślę, że to wynika z tego, że ich oczekiwania są szczególnie rozbudowane. To jest też często grupa, którą my w tej naszej segmentacji w raporcie nazwaliśmy poszukiwaczami innowacji, czyli grupa, która chciałaby, żeby szkoła była bardziej skupiona na relacjach, bardziej skupiona na takim dobrostanie uczniów, żeby nauczyciele bardziej towarzyszyli uczniowi, a nie tylko go nauczali. Więc to są osoby z bardzo krytyczną oceną, z bardzo wygórowanymi oczekiwaniami. I rzeczywiście, zresztą oczywiście jest też tak, że ta wielkie miasta i wykształcenie się, to są też zmienne, skorelowane. Te osoby najczęściej w tej debacie słyszymy.
13: A po co Centrum Edukacji Obywatelskiej przeprowadziło tego typu raport? Jaki on może mieć, jaki to może być głos, który dołączy do takiej debaty o polskiej edukacji?
2: Po pierwsze dlatego, że chcemy powiedzieć, że szkoła jest naprawdę dla Polaków ważna. I widzimy to bardzo mocno, że wiele oczekuje od szkoły, czyli wiele tych naszych nadziei jest ze szkołą związanych, mimo tego, że szkoła często w debacie publicznej jest takim chłopcem do bicia, że za często na nią narzekamy. Jest to też początek większej kampanii, kampanii Świadectwo do Życia, przepraszam, Świadectwo na całe życie, która ma też zwrócić uwagę na znaczenie nauczycieli jako tych osób, które szkołę taką codzienną budują. Więc dla nas to jest przede wszystkim szansa pokazania, że szkoła jest ważna, ale też zwrócenia uwagi na to, że jako społeczeństwo musimy odbyć naprawdę rzetelną dyskusję o szkole, zweryfikować nasze oczekiwania, czyli szkołę trochę odpuścić, ale też szkołę uwierzyć, to znaczy przyjąć założenie, że ona jest naszym dobrem wspólnym, że nie tylko nauczyciele i ministerstwo za nią odpowiada, że także od tego, jak my wszyscy o szkole opowiadamy, zależy to, jaka szkoła może być dla naszych dzieci.
3: Te sugestie, żeby uwierzyć w szkołę, żeby trochę odpuścić, to są sugestie, które są zawarte w konkluzji raportu Szkoła do życia, ale jest tam jeszcze jedna sugestia, która wydaje się bardzo istotna, biorąc pod uwagę to, jak my oceniamy szkołę. Opierajmy się na najnowszej wiedzy o uczeniu się. No i to jest pytanie, czy rodzice, którzy swoją przygodę z edukacją zakończyli już kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, są świadomi tego, w jaki sposób teraz powinno się dzieciaki uczyć.
2: Rzeczywiście to jest taki postulat związany z naszym przekonaniem, że wszyscy się na szkole znają, tak samo jak na piłce nożnej. Nasza wiedza o uczeniu przez ostatnie 40-50 lat zmieniła się diametralnie i rzeczywiście nie pomaga naszej dyskusji o szkole odnoszenie się tylko i wyłącznie do naszych własnych doświadczeń sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat. To, co działało kiedyś, teraz z nowym pokoleniem, ale też z naszą nową wiedzą o uczeniu się, już nie zawsze jest adekwatne. W tych wnioskach zresztą mówimy nie tylko o tym, żeby oprzeć się na wiedzy o uczeniu się, ale także, żeby wyjść z takich fałszywych dychotomii, żebyśmy nie próbowali wybrać uczenie czy wychowanie, żebyśmy nie próbowali wybrać czy wiedza, czy kompetencje. Szkoły muszą siłą rzeczy i robią to od wielu lat, obejmować te oba wymiary. Więc mówimy o tym, że chcemy znaleźć drogę środka pomiędzy tymi dychotomiami, pomiędzy tymi skrajnościami, zaufać wiedzy o uczeniu się i zaufać nauczycielom, bo to oni na co dzień budują szkołę dla naszych dzieci.
3: Bardzo dziękuję, dr Jędrzej Witkowski, Centrum Edukacji Obywatelskiej. Raport Szkoła do życia przygotowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej jest dostępny na stronie internetowej właśnie tegoż centrum. 12.40 to będzie czas na informacje, a po informacjach w EKG przywita się z Państwem Wojciech Kowalik.
7: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy. Brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
22: Codziennie niskie ceny.
23: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
24: Lidl, to się opłaca.
25: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, a ja powierzam.
26: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
27: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
28: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet. Opakowanie 16 rolek. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
29: Tutaj! Mamy go!
30: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
31: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
32: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
33: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
32: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
33: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
34: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
35: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze, finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać?
1: Po pierwsze, Finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze, Finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy Finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze, Finance.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: Minęła 12.40. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje Tok FM. Pielęgniarz z wrocławskiego szpitala, który miał dusić pacjenta poduszką, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Do zdarzenia doszło 18 sierpnia na oddziale neurologii. Z oświadczenia wydanego przez szpital wynika, że Piotr P. został przez innych pracowników zatrzymany na gorącym uczynku i przekazany wezwanej policji. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Inflacja w strefie euro wzrosła w sierpniu do 3,3% w ujęciu rocznym. Wynika ze wstępnych danych Eurostatu. W lipcu wskaźnik ten wynosił niecałe 3%. Najsilniej na wzrost inflacji wpłynęły ceny energii. W sierpniu były one ponad 14% wyższe niż rok wcześniej. Minister spraw zagranicznych Belgii wezwał na rozmowę ambasadora USA. Ma to związek z jego wypowiedzią pod adresem ministra zdrowia, którego określił mianem największego przegranego w Belgii i zarzucił mu niszczenie każdej formy radości życia. Szef dyplomacji ostrzegł, że kolejne prowokacje mogą doprowadzić do eskalacji w stosunkach belgijsko-amerykańskich.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Dwunasta 42, Wojciech Kowalik, to jest wtorkowe południowe EKG, a my łączymy się z naszym gościem, Marek Rogalski, główny analityk rynkowy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Dzień dobry. Dzień dobry, czy słyszymy się?
10: Tak, ja słyszę.
3: Kłaniam się, panie Marku. A porozmawiamy dziś o nowym szefie amerykańskiego banku centralnego, Kevin Warsh. Dotychczas był dla ekonomistów, analityków i rynków taką sporą tajemnicą, ale choć trochę ta tajemnica chyba zaczęła się wyjaśniać, bo przed weekendem wystąpił na sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole. No i co? Okazuje się jednak bardziej jastrzębiem, czyli zwolennikiem bardziej restrykcyjnej polityki pieniężnej w największej gospodarce świata?
10: To jest dobre pytanie, bo Kevin Warsh jak na razie przypomina bardziej sinusoidę, tak? Czyli zmienia swoje zdanie. Przypomnę państwu, że zanim został szefem Fedu, miał taką opinię właśnie bardziej gołębia. Potem pierwsze posiedzenie, które było w czerwcu z jego udziałem, przyniosło taki mocno jastrzębi zwrot. To zostało powtórzone przy zeznaniach w kongresie w lipcu i rynek oczekiwał, że będą podwyżki stóp procentowych szybciej, a okazało się po posiedzeniu lipcowym, że jednak Kevin Warsh nie uderza w te jastrzębie nuty. I teraz, kiedy oczekiwania były takie, że właśnie nic się pewnie nie pojawi takiego, jednak się pojawiło, czyli to, co się wydarzyło w ten piątek ostatni, to jest generalnie powtórzenie tak naprawdę tych sformułowań, które rynek już poznał w czerwcu, czyli właśnie to, że inflacja pozostaje wciąż za wysoka i Fed ma wiele do zrobienia.
3: Tak to brzmi, jakby jedyną pewną byłaby zmiana tylko w komunikacji szefa Fedu.
10: Raczej tutaj to, co jest teraz w ogóle, powiem państwu, też właśnie trudne w tym, to, że Kevin Warsh oficjalnie porzucił tak naprawdę taki język forward guidance, czyli takiego naprowadzania na to, co Fed może robić. nie dostajemy dużo informacji. Natomiast ta konferencja piątkowa, no ona przypomniała bardziej jakby takie trochę definicje, które rynek też po części zna, no bo to, że inflacja jest podwyższona, to każdy widzi, tak? I to, że coś trzeba z tym zrobić, też każdy widzi, tak? Natomiast no tak naprawdę my do końca nie wiemy teraz, jak zachowa się Fed w połowie września, czy ta podwyżka jednak się pojawi, czy też może oczywiście znów będzie tak, że Fed będzie szukał wymówek, żeby to nie zrobić.
3: W walce z inflacją jest jeszcze sporo do zrobienia, mówił nowy szef Fedu. No właśnie, czyli jak to rozumieć, bo to jednak tak brzmi, jakby kolejne podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych nie były wykluczone.
10: A czy to brzmi tak, że właśnie Fed jest gotowy do działania, że te podwyżki są możliwe? No rynek zaczął wyceniać nawet dwa ruchy, właśnie wrześniowy teraz i ewentualnie grudniowy w tym roku. Natomiast no, pewności nie ma, tak? Bo tak powiedziałem, no, Kevin Walsh ma inną politykę komunikacji z rynkami. To nie jest Jerome Powell, który dużo tłumaczył, dużo mówił. Inflacja pozostaje podwyższona, ale jej dynamika nie rośnie. Czyli też powstaje pytanie, czy właśnie działać, czy jeszcze poczekać, tak? I rynek jest w tym względzie wciąż podzielony. Oczywiście wydaje się, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem będzie scenariusz, kiedy to, czy podwyżka się pojawi we wrześniu, będzie zależało od inflacji, którą poznamy 11 września. To będą dane, które będą wymywały właśnie miesiąc sierpniowy. Jeżeli ta inflacja dalej będzie podwyższona i będzie wolno spadała, bo wcale, to myślę, że ta podwyżka tutaj się no, pojawi.
3: No ale to nie spodoba się Donaldowi Trumpowi, który chciałby cięcia stóp procentowych. No i z Jastrzębim w ostatnich czasach, poprzednim prezesem Fedu, z tego właśnie powodu Trump wszedł przecież na wojenną ścieżkę. No i chyba miał nadzieję na trochę inne słowa ze strony nowego prezesa Fedu.
10: Znaczy tak, Donald Trump oczywiście ma swoje oczekiwania, natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że to w pewnym sensie z jego winy mamy tą podwyższoną inflację, tak? Bo no, pewien, że tak powiem, komponent w niej, to jest komponent właśnie wynikający z cen ropy, z tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, z tego, że ta wojna z Iranem Amerykanom no, nie wychodzi, tak, końca nie widać. Cina Hormuz jest cały czas zamknięta. I tutaj no, perspektywa na to, żeby te ceny ropy jakoś zeszły mocniej w dół, no, jest niewielka. Więc

0: posiedzeń w roku do 6 z 8 obecnie, ma plan na przykład taki, żeby nie na każdym posiedzeniu była konferencja prasowa. Więc no, komunikacja, która idzie w stronę tego, żeby mówić bardzo mało, żeby rynki się bardziej domyślały. I to trzeba przyznać, no nie jest dobre, tak? Bo to, co rynek finansowy lubi, to lubi, kiedy nie jest dużo niepewności. Natomiast jeżeli jest mało przekazu, mało informacji, to taka niepewność jest duża. I teraz tak naprawdę przy każdym posiedzeniu Fedu rynki będą się namyślały, co tam się wydarzy. Do tej pory było tak, że jak był właśnie Jerome Powell prezesem, to rynek w zasadzie wiedział, co się wydarzy, tak? To jedyne, co było, co się różniło, to była komunikacja na posiedzeniu, w sensie, nie wiem, słów, tak, użytych w komunikacie. Natomiast to, czy podwyżka będzie, czy nie będzie, czy będzie obniżka, rynek to w sumie wiedział. No teraz tego do końca nie będzie wiedział i to można niepewność właśnie podnosić.
1: Ale rynki, zwłaszcza chyba dolar, dość jednoznacznie, mam takie wrażenie, odebrały te słowa Warsha, no bo dolar dość wyraźnie się umocnił.
0: Że dolar zyskał, bo nastawienie było nieco inne. Właśnie było takie, że pewnie nic się nowego nie pojawi, tak? I zaskoczenie jednak jest, bo ta obniżka wrześniowa, czy ta podwyżka stóp we wrześniu, ona była wyceniana przed konferencją Warsha na mniej więcej 30 kilka%. Zaraz po posiedzeniu, czy znaczy po wystąpieniu Warsha, to już było 2 razy więcej, czyli około 60%. I stąd ta reakcja właśnie na dolarze, które zyskał. Stąd też na przykład reakcja na złocie, które poszło nam w dół. Natomiast myślę, że z dalszymi ruchami na dolarze właśnie będziemy czekali na to, co się pojawi w danych makro, czyli na bliższy piątek po południu rynek pracy i tydzień później, 11 września, inflacja konsumencka.
1: No tak, ale mocniejszy dolar to jest zła wiadomość dla polskiego złotego, bo przecież im lepiej dla dolara, tym dla złotego gorzej. I to chyba teraz widać.
0: Znaczy tak, to widać rzeczywiście. Też trzeba zaznaczyć, że złoty nam się osłabił przed Jackson Hole, czyli przed piątkiem, to już widać było w środę. I to był oczywiście no, efekt tutaj tych napięć związanych z geopolityką, tych obaw co do wizyty szefa CIA w Moskwie. No, na razie ta słabość złotego się utrzymuje, chociaż trzeba przyznać, że dane inflacji, które się poznali wczoraj z Polski, wypadły nieźle, w tym sensie nieźle, że oddalają perspektywę obniżek stóp przez naszą Radę Polityki Pieniężnej i to powinno złotemu nieco pomagać.
1: Niższe stopy to dobra wiadomość dla kredytobiorców, ale zła wiadomość na przykład choćby dla rynku walutowego. Tak dla porządku, euro teraz po 4,33, frank po 4,61, dolar po 3,73, a brytyjski funt po 5,06. A skoro jesteśmy przy złotym, no to jakie perspektywy przed nim w tym najbliższym czasie?
0: No ja myślę, że ta słabość złotego wynikająca właśnie z napięć geopolitycznych, która była widoczna w zeszłym tygodniu, czyli te poziomy na euro, któreśmy obserwowali, 4,34, właśnie nieco troszkę wyżej, że to jednak jest opór, tak? I rynek raczej nie będzie chciał wyjść wyżej w górę. I złoty myślę, że jednak we wrześniu nam się ustabilizuje na nieco wyższych poziomach, czyli będzie nieco mocniejszy. Natomiast to nie będzie umocnienie 5-6 groszy, raczej myślę, że umocnienie rzędu 2-3 groszy, ale też to nie jest źle.
1: I to będzie wynikało również z tego powodu, że nasza Rada Polityki Pieniężnej najprawdopodobniej nie ruszy stóp procentowych?
0: Znaczy tak, to właśnie będzie wynikało z tego, że właśnie nasza Rada da raczej komunikat, który będzie sugerował, że tu nic się nie zmienia. Trzeba będzie zwrócić uwagę jednak na to, że inflacja no, jest wyższa. I druga sprawa, oczywiście, ja do tego bardzo

0: no to właśnie zachowanie się dolara w kontekście posiedzenia Fed. To jest 16 września i tutaj, znaczy ja myślę, że podwyżki nie będzie. Więc jak podwyżki nie będzie, to dolar nam się osłabi, więc to wszystko zestawione razem ze sobą właśnie powinno nam dać ten przynajmniej 2-3 grosze umocnienia złotego we wrześniu.
1: Sporo rozmawiamy dzisiaj o nowym prezesie amerykańskiego banku centralnego. A dlaczego my w Europie powinniśmy się tym przejmować? Jakie decyzje podejmuje amerykański Fed?
0: A czy z tego powodu, że no dolar jest dalej kluczową walutą na świecie, z tego powodu, że sentyment, który, tak powiem, przekłada się na rynki ze strony Fedu, ma duży wpływ też na rynek akcji, czyli tutaj to, czy ta hossa na Wall Street będzie w takim tempie, tak powiem, podtrzymywana, też będzie miało wpływ, bo oczywiście jeżeli są spore podwyżki stóp procentowych, zazwyczaj to nie służy rynkowi akcji. Więc te dwa powody są tutaj oczywiście dla nas bardzo ważne. Ale też trzeba wspomnieć, że nie tylko Fed będzie na tapecie we wrześniu, bo też Europejski Bank Centralny ma w planach podwyżkę stóp procentowych i to już w przyszłym tygodniu, 10 września.
1: No bo inflacja w strefie euro jest najwyższa od 3 lat. 3,3% to sporo powyżej celu Europejskiego Banku Centralnego.
0: No to jest sporo i też tutaj widać, że to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, czyli te ceny ropy, w większym stopniu przekładają się na inflację właśnie w strefie euro niż w USA. Więc tutaj no, perspektywa właśnie podwyżki we wrześniu jak najbardziej. No i powstaje pytanie, czy nie będzie jeszcze jakiejś kolejnej podwyżki, być może w grudniu bądź w zimę.
1: A, no właśnie, amerykańska gospodarka, amerykański konsument odczuwa efekty jakieś realne tej podwyższonej przez Trumpa i jego wojnę z Iranem inflacji?
0: Znaczy odczuwa, z jednej strony odczuwa to, że ma droższą benzynę i to oczywiście tutaj jest 30-40% wyżej ta benzyna w USA niż była przed wojną w Iranie, przynajmniej. Natomiast tu jeszcze dochodzi jeden bardzo ważny element. Rentowności obligacji amerykańskich. One są rekordowo wysokie, czyli tutaj poziom 4,70 blisko na papierach 10-letnich, 5,30, jeżeli chodzi o papiery 30-letnie. I ja to mówię z tego powodu, że chociażby hipoteki w USA są oprocentowane na bazie właśnie tych rentowności. Więc tutaj też przeciętny Amerykanin po prostu płaci wyższe raty w banku za swój kredyt.
1: Marek Rogalski, główny analityk rynkowy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki również. Do widzenia.
1: O tym, co dzieje się z rentownościami obligacji, także naszymi, i co to oznacza, o tym Rafał Hirsch będzie rozmawiał w EKG po 14.40, a my przy okazji zerknijmy jeszcze, co dzieje się na warszawskiej giełdzie, bo tam dzisiaj spadki i to dość wyraźne. WIG w tej chwili traci 1,2%, WIG 20 1,4%, złoty, jak przed chwilą mówiliśmy, dzisiaj odrobinkę słabszy, no to jeszcze ropa naftowa. Baryłka ropy Brent drożeje dzisiaj o prawie 4% i kosztuje nieco ponad $92. Za chwilę w TOK FM informacje, po nich wraca TOK 360, a to było południowe EKG. Wojciech Kowalik, dziękuję i do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Nowy rok szkolny to nie tylko nowe podręczniki i nowe wyzwania, to także dobry moment, by zajrzeć do cyfrowego świata naszych dzieci i sprawdzić, czy jest odpowiednio zabezpieczony. Hasła, prywatność, filtry rodzicielskie, udostępniane dane o tym, co możemy zrobić od technicznej strony, by zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych w sieci. O tym w najbliższym planie działania już dziś, 13.40, Szymon Kępka. Do usłyszenia.
2: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama. Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
3: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Turyści dłużej czekali na lubelski czek turystyczny, a wszystko przez Radosława Piesiewicza. Łukasz Gibała walczy z czasem i komisją wyborczą. Kandydatowi na prezydenta Krakowa brakuje podpisów. Rok szkolny ruszył nie tylko w naszym kraju. Pierwszy dzwonek wybrzmiał również w polskich szkołach za granicą. Minęła 13. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Od jutra turyści z całej Polski będą mogli skorzystać z lubelskiego czeku turystycznego. To dofinansowanie w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczone na pobyt obejmujący co najmniej dwa noclegi. I co ciekawe, czek mógłby wcześniej się pojawić, gdyby nie związki marszałka województwa z PKO-em i jego prezesem Radosławem Piesiewiczem. Anna Gmiterek-Zabłocka.
8: Oto by w budżecie znaleźć pieniądze na czek zabiegał od dawna radny Wojciech Sosnowski. Chciał pomóc firmom, które straciły dochody w związku z wojną w Ukrainie.
9: Spadek rezerwacji sięgał nawet do 70%.
8: Pieniędzy na czek nie było, bo marszałek Lubelszczyzny dofinansowywał PKOL. Tak mówił o tym szef Komitetu Olimpijskiego, dziś siedzący w areszcie Radosław Piesiewicz.
10: Pokazuje, że jest odpowiedzialnym człowiekiem, który widzi, czego potrzebuje sport.
8: Jak tłumaczy dziennikarz Jawnego Lublina Sławomir Skomra, pieniądze z Lubelszczyzny dla PKOL-u, czyli ponad 10 milionów złotych, zaczęły płynąć w konkretnym momencie.
11: W którym PKOL został odcięty od środków państwowych spółek Skarbu Państwa, od tego sponsoringu warszawskiego.
8: Marszałek Lubelszczyzny z PiSu Jarosław Stawiarski nie chciał rozmawiać o Radosławie Piesiewiczu i Zonda Krypto. Powiedział mi jedynie, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
7: Łukasz Gibała walczy z czasem. Do czwartku musi zebrać wystarczającą liczbę podpisów potrzebnych do rejestracji jego kandydatury na prezydenta Krakowa. To po tym, jak Miejska Komisja Wyborcza odrzuciła ponad 3800 z ponad 5000 zebranych przez niego podpisów. Łukasz Gibała twierdzi, że doprowadziły do tego archaiczne i rygorystyczne przepisy.
12: Tam był błąd, który polegał na tym, że przy okazji podpisów pod referendum nie trzeba było wpisywać nazwy miejscowości na tych podpisach, a to trzeba było. Więc jak ktoś pisał tylko nazwisko, nazwę ulicy, blok, w którym mieszka i numer mieszkania i PESEL, to takie podpisy były odrzucane. Często brakowało tego słowa Kraków i to było ponad 80% przypadków odrzuceń.
7: Mimo to Gibała jest dobrej myśli.
12: Teraz zaczęliśmy zbierać te podpisy, które nam brakuje. Mam na to 3 dni i wierzę, że się uda dozbierać. Brakuje nam 1400 podpisów, ale realnie potrzebujemy zebrać ponad 2000. No, ruch jest ogromny, odzew jest ogromny. To bardzo miło, że ludzie chcą mi pomóc. Wczoraj do północy przychodzili do naszego biura, po 23 była jeszcze kolejka. Nawet przy okazji jak w styczniu czy w lutym zbierać pod referendum, nie było aż takiego odzewu.
7: Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa wyznaczono na 27 września. Los prawie 4000 ludzi pozostaje nieznany po ostatniej powodzi błyskawicznej w Nepalu. Ponad 600 zaginionych osób to pracownicy elektrowni wodnych, o czym więcej Tomasz Orchowski.
13: Robotnicy z elektrowni wodnych na rzece Trisuli prawdopodobnie utknęli w rozległych sieciach tuneli, wypełnionych błotem. W akcji ratunkowej bierze udział międzynarodowy zespół złożony z chińskich i nepalskich wojskowych. Zaangażowani są również eksperci z Indii, Korei Południowej oraz Australii. Udzielenie pomocy obszarom dotkniętym katastrofą w Nepalu, współpraca międzynarodowa w zakresie pomocy to nasza ważna decyzja polityczna, która świadczy o przyjaźni wobec Nepalu. Mówił rzecznik chińskiego resortu dyplomacji. Liczba ofiar śmiertelnych w Nepalu przekroczyła 1000. Wcześniej informowano, że z 900 ciał zidentyfikowano tylko 4%. Tomasz Orchowski, TOK FM.
7: Młodzi ludzie w całej Polsce dzisiaj na galowo witają nowy rok szkolny. Uczniowie klas pierwszych lekko stremowani tym, że szkołę zaczynają. Klas ósmych nieco spięci tym, że zbliżają się do jej końca i mają przed sobą egzaminy. Ale wszyscy generalnie uśmiechnięci. Tym, co ten uśmiech nieco przygasza, jest wchodzący właśnie do szkół zakaz używania smartfonów.
2: Nie wiedziałam, że takie coś istnieje.
5: Ale teraz będą zabierane.
14: Duże oczy?
5: Nie oddajemy smartfonów.
2: Myślimy nad tym, że będzie chyba w pudełku wkładane przed lekcjami.
5: Troszkę nieprzemyślane według mnie.
14: To będzie wyzwanie?
5: No, może być.
7: Wyzwanie mają i uczniowie zbyt mocno związani ze swoimi telefonami i szkoły, które muszą znaleźć sposób, by zakaz wyegzekwować. 1 września to także pierwszy dzień nauki dla dzieci w polskojęzycznych szkołach za granicą. W szkołach w Ukrainie pierwszy dzwonek zabrzmi po raz czwarty w cieniu wojny. We Lwowie jest Marcin Starzec, który był na rozpoczęciu roku szkolnego w liceum numer 10 i rozmawiał z nauczycielami. Jakie wyzwania czekają te szkoły w tym roku?
15: Przede wszystkim to troska o zapewnienie bezpieczeństwa nieco ponad 200 dzieciom, mówi nauczycielka matematyki Wira Szerszniowa.
16: Na pewno będą alarmy w szkole w czasie nauki i wtedy pójdą do schronu. Schrony są przygotowane. Obawiamy się, jaka będzie zima.
15: Ale nawet w takich wymagających warunkach jest czas na radość i na pozytywne wyzwania. Na przykład pani Julia Grzegocka dziś poznała swoją nową klasę, której będzie wychowawczynią.
17: Życzę im radości. Radość jest tej nauki z przebywaniem w szkole. Bo to jest piękny okres, kiedy właśnie jest nam dany po to, żeby jak ta gąbka nasiąknąć.
15: Łącznie dziś pierwszy dzwonek rozległ się dla ponad 800 dzieci, które rozpoczęły swoją naukę w polskich szkołach w Ukrainie. Oprócz Lwowa takie szkoły działają jeszcze w Mościskach i Strzelczyskach. Z Lwowa Marcin Starzec, TOK FM.
7: W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju do końca dnia utrzyma się co najmniej umiarkowane zachmurzenie. Miejscami pojawi się także deszcz, a nawet burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni na Podlasiu do 25 na południowym wschodzie.
18: TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami dr Joanna Dobkowska, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani doktor.
19: Dzień dobry Państwu.
18: 1 września, więc sporo szkolnych tematów w TOK 360. Kompas jutra, czyli nowa podstawa programowa, która od dziś zacznie sukcesywnie wchodzić do polskiej edukacji teraz z nami. Na razie obejmie 1 i 4 klasę podstawówki, a także przedszkola. Pani doktor, ja jestem z takiego rocznika, który znalazł się na granicy wprowadzania gimnazjów i likwidacji 8-letniej podstawówki i z moimi rówieśnikami często tak się definiowaliśmy. O, ty chodziłeś do gimnazjum, to jesteś kimś zupełnie innym niż ja, bo ja byłem w 8 klasie, to jak niebo i ziemia, dwa zupełnie inne światy. Spodziewa się pani, że za kilka lat tak uczniowie będą brać ów kompas jutra do swojej definicji? Ja przeszedłem kompas jutra, ty nie. Ta różnica między podstawami programowymi jest tak wielka, że to zmienia to, w jaki sposób się postrzegamy?
19: Mam nadzieję, że ta zmiana będzie mniej odczuwalna dla uczniów. Trudno będzie porównywać treści ze starej podstawy, z tej, która obowiązywała no do niedawna i z tej, która wchodzi do szkoły dzisiaj. Ale mam nadzieję, że ci uczniowie, którzy będą rozpoczynać rok szkolny w 1 i 4 klasie w tym roku, będą wspominać ten czas jako czas radości, czas odkrywania własnych pasji, poszukiwania odpowiedzi na ważne dla siebie pytania, ale też bardzo ważny czas wzmacniania wspólnoty, ponieważ reforma stawia na rozwijanie kompetencji społecznych, kompetencji komunikacyjnych, także na rozwijanie, wzmacnianie dobrostanu uczniów i ich autonomii. Więc tutaj takim ważnym elementem procesu edukacyjnego będzie także budowanie zespołu, praca zespołowa, a to niesie ze sobą mnóstwo radości i satysfakcji.
18: Ale faktycznie, rzeczywiście podstawa programowa i ta zmiana przygotowana przez Resort Edukacji Narodowej może doprowadzić do takich zmian w postrzeganiu szkoły, o jakiej pani doktor mówiła. To znaczy, wydaje się, że to jest to ogromna, przynajmniej deklaratywna zmiana.
19: Mamy taką nadzieję. Ja miałam przyjemność brać udział w tworzeniu podstawy do edukacji wczesnoszkolnej, a więc właśnie tej, która obecnie obowiązuje w klasach pierwszych. I to było nasze bardzo ważne założenie. Nie twarda wiedza, czy nie tylko twarda wiedza, nie tylko umiejętności techniczne związane z czytaniem i pisaniem. One są bardzo ważne, ale także to, na co często narzekamy jako uczniowie, potem jako dorośli ludzie. I z czym wiemy, że mamy dzisiaj ogromny kłopot też wśród młodzieży, czyli właśnie dobrostan, zdrowie psychiczne, umiejętność mówienia o emocjach, ale także asertywność, kooperacja, to wszystko są umiejętności ważne dzisiaj, niezbędne dzisiaj, ale takie, które wydają się jeszcze ważniejsze w kontekście niepewnej, ztechnologizowanej także przyszłości.
18: A w jakim miejscu może się znaleźć przestrzeń właśnie na rozmowę o emocjach, na budowanie asertywności, jeśli chodzi też o szkołę? W jakich przedmiotach można znaleźć taką przestrzeń, gdzie rzeczywiście ucząc będzie się też rozwijać te kompetencje miękkie?
19: Kompetencje przekrojowe, bo tak one się nazywają, obejmujące kompetencje osobiste, kompetencje społeczne w starszych klasach od klasy czwartej zostały wpisane właściwie do całej podstawy, a więc każdy nauczyciel na każdym przedmiocie może je rozwijać i jest to jak najbardziej możliwe na matematyce, na WF-ie, na języku polskim. Odbywa się to na różne sposoby, ale właśnie chodzi o to, żeby nie oddzielać wiedzy od praktyki i od współdziałania. To ma być fundament pracy szkolnej. Natomiast jeśli chodzi o edukację wczesnoszkolną, klasy pierwsze, drugie i trzecie, to tutaj mówimy o zintegrowanym procesie kształcenia bez podziału na wyraźne edukacje, na wyraźne przedmioty. I edukacja społeczna, która zakłada rozwijanie takiej kompetencji, powinna być, bo tak jest zapisane w podstawie, stałym elementem dnia czy tygodnia pracy uczniów.
18: Czyli szkoła staje się takim ekosystemem, taką wioską, w której uczniowie mogą zdobywać kompetencje, które przydadzą im się w życiu i zdobywają je, no nie mimochodem, ale bez podziału na konkretne szufladki polskiej matematyka, przyroda.
19: Zdecydowanie tak. Zdobywają je intencjonalnie. Nauczyciel jest przewodnikiem po tym procesie. Temu służą także doświadczenia edukacyjne, czyli to, co nowe w podstawie programowej dla obu etapów. Doświadczenia edukacyjne, czyli takie przeżycia, aktywności, które są na pewno bliskie osobom, na przykład z doświadczeniem harcerskim, ale temu służą także tygodnie projektowe. Myślę, że nie należy się ich obawiać, bo jeśli tylko pozwolimy działać uczniom, to oni także będą tutaj wsparciem.
18: A to zatrzymajmy się na tygodniach projektowych, bo to jest jedno z tych zagadnień, które zwróciło moją uwagę właśnie. Co oznacza tydzień projektowy? Czy to oznacza, że jesteśmy przez tydzień wyjęci i przygotowujemy też jakiś interdyscyplinarny projekt, który zaważy na tym, w jaki sposób będzie wyglądało nasze świadectwo?
19: Zdecydowanie nie o to chodzi. Nie jesteśmy wyjęci, ponieważ nauka przez działanie to jest właśnie istota tego, na czym chcemy opierać proces dydaktyczny. A więc uczymy się w ten sposób najpełniej, bez poczucia przykrego obowiązku, to trzeba też podkreślić. Myślę, że wiele emocji, które towarzyszą wprowadzeniu tygodni projektowych, związanych jest zupełnie nie z tym, czy nauczyciele podołają temu przedsięwzięciu organizacyjnie i merytorycznie, tylko z tym, że dzisiaj są tak obciążeni, że po prostu może nie wystarczyć rąk do pracy najzwyczajniej w świecie, bo polonista, który prowadzi 5 klas i ma do sprawdzenia tygodniowo czy miesięcznie wiele wypracowań, czy nauczyciel, który krąży między szkołami, żeby sobie nazbierać godzin do etatu, to są osoby, którym trudno się będzie zaangażować w przygotowania, ale jeśli tylko uda się spełnić ten postulat, o którym piszemy i mówimy także w związku z ostatnimi badaniami obciążeń w pracy nauczyciela przeprowadzonymi przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, z postulatami, które mówią o tym, że szkole potrzeba dodatkowych pracowników, potrzeba personelu, który będzie wspierał nauczycieli także w realizacji reformy, ale też w realizacji zastępstw, organizacji takich przedsięwzięć, w wycieczkach także, to taki tydzień projektowy może stać się świetnym doświadczeniem. Ja jestem także nauczycielem języka polskiego w szkole podstawowej. Tydzień projektowy w naszej szkole jest organizowany od bardzo wielu lat, 4 razy w roku co najmniej. I jest to wspaniałe doświadczenie dla wszystkich, integrujące całą szkolną społeczność, nie tylko uczniów, ale też nauczycieli, rodziców i wszystkich, którzy angażują się w taką organizację.
18: Pięknie pani doktor o tym opowiada, ale też zwraca pani uwagę na to, że potrzeba bardzo wielu warunków, żeby rzeczywiście ten kompas jutra funkcjonował tak, jak zakładają osoby, które go przygotowywały, ale to za chwilę, bo najpierw jeszcze chciałbym dopytać o to, w jaki sposób w takim środowisku, gdzie kładzie się nacisk na kompetencje przekrojowe i na dobrostan uczniów, można oceniać?
19: Ocena, którą proponujemy zarówno na pierwszym etapie, ale także później, to jest ocena, która jest oparta przede wszystkim na informacji zwrotnej, czyli na informacji, którą dostaje uczeń, informacji, co idzie mu dobrze. To jest bardzo ważne. Tego nie mamy szans pokazać w ocenie cyfrowej czy przez ocenę cyfrową. Jeśli uczeń dostaje trójkę, to jest to po prostu cyfra zapisana w zeszycie. Jeśli uczeń dostaje informację, co mu idzie dobrze, to w ten sposób buduje swoje poczucie własnej wartości, nawet jeśli tych rzeczy nie jest jeszcze zbyt wiele, bo przecież uczniowie, ludzie rozwijają się w różnym tempie. Z drugiej strony informacja zwrotna pozwala także wskazać ścieżki rozwoju, te ścieżki, które pozwalają na przykład naprawić błędy. I znowu nie jest to po prostu obniżenie oceny cyfrowej, ale jest to sygnał do ucznia, dla ucznia. Tego jeszcze może do końca nie potrafisz. Nad tym jeszcze musisz popracować. Jest to sygnał pozytywny, bo przecież sami uczymy się na błędach i błędy w szkole powinny być popełniane, bo jest to także metoda uczenia się. Jeśli tu odwołuję się do doświadczeń pewnie wszystkich słuchaczy, jeśli dziecku w szkole nie wychodzi doświadczenie, jeśli nic nie wyrośnie z naszej fasolki, to pewnie każdy ma ze sobą, to można takie doświadczenie przeanalizować na wiele sposobów tak, aby ono również posłużyło do gromadzenia doświadczeń, do zdobywania wiedzy o roślinach, o warunkach ich wzrostu. Także może być to bardzo, bardzo pozytywne doświadczenie edukacyjne.
18: A czy polska szkoła, biorąc pod uwagę te bolączki, o których pani doktor wspomniała i o których wspominali na przykład nauczyciele podczas wczorajszej manifestacji przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, jest gotowa na tak ambitne założenia?
19: Tu chciałabym być optymistką, ale ostatnie wypowiedzi, ostatnie działania także przedstawicieli MEN no nie napawają optymizmem, ale mam jednak nadzieję, że chociaż od dzisiaj uczniowie mają bardzo ograniczone prace domowe i już nie muszą mieć zadawane tyle do domu, nie muszą mieć tyle obowiązków, to Ministerstwo Edukacji Narodowej swoją pracę domową odrobi, czytając wnioski z badań, słuchając nauczycieli, słuchając tego, co w ich wypowiedziach jest ważne, bo jest w tym bardzo wiele racji. Pewnie nie mamy czasu, żeby mówić o tych wszystkich postulatach, ale wzmocnienie prestiżu, przede wszystkim podniesienie wynagrodzeń, co także wiąże się z prestiżem, wzmocnienie autonomii nauczyciela, ograniczenie biurokracji, ale także zrozumienie tego, że praca nauczyciela to nie jest tylko praca przy tablicy, ale to jest praca wychowawcza, wycieczki, rozwój uczniów. To wszystko, o czym mówimy, to jest także czujność na takie pierwsze sygnały trudności, problemów emocjonalnych i wszystkich innych, które właśnie może zauważyć nauczyciel, spędzając z uczniem bardzo wiele czasu w ciągu dnia. To wszystko są ważne zadania. I nauczyciel zmęczony, przeciążony, taki, który pracuje na więcej niż jeden etat, taki, który po szkole biegnie na korepetycje, to jest nauczyciel, któremu trudno będzie te zadania wykonać dobrze. Więc zmiany w zawodzie nauczyciela to nie są zmiany, na których skorzystają tylko nauczyciele jako grupa zawodowa, ale skorzysta na nich cała szkoła, dzieci, rodzice, no i oczywiście skorzysta na nich też jakość nauczania, w tym właśnie wdrażanie reformy Kompas Jutra.
18: Bardzo dziękuję. Doktor Joanna Dobkowska, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, była z nami. 13.20 za 2 minuty, a po informacjach o 13.20 porozmawiamy o tym, co dzieje się wokół przepisów, projektu przepisów dotyczących najmu krótkoterminowego.
20: Reklama. 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
21: Co za dzień.
22: Co się stało?
21: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
22: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
21: Meliski?
22: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
21: Czyli to takie pastylki antystresowe?
22: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
21: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
22: Na mnie i na Meliski.
23: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
24: First Women od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
25: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
26: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
27: Castorama. Teoria
28: i praktyka.
27: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
28: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
29: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
30: Lidl. To się opłaca.
31: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
32: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Minęła 13.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej 4 osoby zginęły, a kilka zostało rannych w wyniku ataku Izraela w strefie Gazy. Według naocznych świadków izraelskie samoloty wystrzeliły co najmniej 12 pocisków w zachodniej dzielnicy miasta Gaza, gdzie przebywa wiele rodzin zmuszonych do opuszczenia miejsc zamieszkania. Armia izraelska podała w oświadczeniu, że zaatakowała kilka celów, aby wyeliminować zagrożenie dla izraelskich sił bezpieczeństwa. Ze względu na krytyczny brak pocisków do systemów Patriot, Ukraina zmienia strategię. Zamiast zestrzeliwać rosyjskie rakiety balistyczne, zaczyna polować na same wyrzutnie na terytorium Rosji, podał portal Kyiv Independent, powołując się na ekspertów oraz wojskowych. Od początku roku zwalczanie rosyjskich rakiet balistycznych stało się jednym z największych wyzwań dla Ukrainy. Jedyne systemy zdolne do ich skutecznego strącania to dostarczone przez USA zestawy Patriot, ale chronicznie nie brakuje do nich amunicji. Sytuację pogarszają ograniczone zasoby tych rakiet na świecie przy jednoczesnym zwiększeniu przez Rosję produkcji własnych pocisków balistycznych do poziomu około 1300 sztuk rocznie. Od stycznia 2027 roku egzaminy specjalistyczne pielęgniarek i położnych ma organizować Centrum Egzaminów Medycznych. Projekt rozporządzenia w tej sprawie skierowano do konsultacji publicznych. Dostosowuje on przepisy do zmian ustawowych. Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych wprowadza również nowe terminy składania wniosków i egzaminów. Zmieniona zostanie także forma egzaminu. Będzie ona zależna od liczby osób zdających. Osoba, która nie stawi się na egzamin albo go nie zda, będzie mogła przystąpić do niego ponownie po złożeniu nowego wniosku i wniesieniu opłaty. Od 500 do 1500 zł miesięcznie mogą otrzymać uczący się w Warszawie studenci, którzy odnoszą sukcesy artystyczne, naukowe, sportowe lub angażują się społecznie. Dziś ruszył nabór wniosków o stypendia Miasta Stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II. Rekrutacja potrwa do 10 października. Kandydaci muszą spełnić kryteria formalne. Średnia ocen na zakończenie roku akademickiego nie może być niższa niż 3,5, a dochód netto netto na jednego członka ich rodziny nie może przekraczać 3000 zł miesięcznie. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju dzisiaj sporo chmur i przelotne opady deszczu. Miejscami, głównie na północy i wschodzie, mogą pojawić się również burze. Temperatura na przeważającym obszarze utrzyma się powyżej 20 stopni. Najcieplej dziś jednak na południowym wschodzie, do 25 na plusie.
18: TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami Mikołaj Paja, prawnik, ekspert Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
18: W rządzie najwyraźniej wciąż trwa dyskusja o tym, jak uregulować najem krótkoterminowy. Jutro gabinet Donalda Tuska ma się zająć projektem autopoprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach hotelarskich. To jest taka autopoprawka, która powraca do pomysłu, zgodnie z którym członkowie wspólnot i spółdzielni będą mieli większe uprawnienia, by najem krótkoterminowy u siebie w budynku kontrolować albo zablokować. Mhm. Jak takie rozwiązanie miałoby działać, zgodnie z projektem oczywiście?
0: No powiem tak, my mieliśmy dosyć mało czasu, żeby zapoznać się z tym projektem szczegółowo, bo informacja o tym, że ta autopoprawka wpłynęła, jest dosłownie z wczoraj. Natomiast z tego, co rozumiem, to tutaj przeszła ta koncepcja w wersji nie Polski 2050, tylko Lewicy. Ona jest trochę bardziej łagodna i ona zakłada generalnie, że wspólnoty będą miały prawo zgłaszania sprzeciwu. To wszystko będzie zgodnie z ustawą o własności lokali mieszkalnych, czyli zgodnie z tym, jak generalnie działają wspólnoty mieszkaniowe. W odniesieniu do spółdzielni też ma być podobny mechanizm. Natomiast chodzi o to, żeby wspólnoty mogły zakazać prowadzenia tego typu działalności, czyli najmu krótkoterminowego. I to będzie trochę odwrócenie tej logiki, która była w projekcie Polski 2050, bo tam konieczne było najpierw zebranie zgody, tutaj wspólnota będzie mogła niejako zgłosić sprzeciw. Tak? I z tego, co rozumiem, mechanizm jest taki, że po zgłoszeniu tego sprzeciwu przedsiębiorca prowadzący tego typu działalność w ciągu pół roku będzie musiał ją zamknąć. Tak więc tutaj widzimy tylko jeden dosyć podstawowy niestety problem związany z tym, że wiele wspólnot jest mocno niedecyzyjnych. Więc jeżeli wprowadzamy mechanizm z ustawy o własności lokali, no to pojawia się ryzyko, że te wspólnoty, które są powiedzmy trochę mniej decyzyjne, to wynika z wielu różnych względów, natomiast generalnie w tych budynkach, gdzie jest dużo lokali, no jest generalnie dosyć duży problem z tym, żeby różnego rodzaju uchwały były przegłosowywane, bo one muszą być przegłosowane większością połowy udziału we wszystkich lokalach. Tak więc no tutaj spodziewamy się, że może być pewien problem z przegłosowywaniem takich uchwał, natomiast generalnie na pewno cieszymy się z tego, że jakikolwiek mechanizm kontrolny do tej ustawy jednak jest wprowadzany.
18: A tak krótko, ponieważ Miasto Jest Nasze to jest organizacja, która działa w Polsce, w Warszawie, panią reprezentuje. Tak. Gdyby się okazało, że rzeczywiście przepisy w tym brzmieniu wchodzą w życie, spodziewa się pan, że rzeczywiście dużo mieszkań wynajmowanych na krótki termin zostanie zblokowanych dzięki tym regulacjom?
0: No myślę, że tak. No na pewno tutaj największe problemy będą miały te wspólnoty, gdzie już jest tak duży udział tych mieszkań w całym budynku, że wprowadzenie takiego zakazu, no po prostu patrząc po liczbie udziałów, jest nierealne. I w tym sensie ta uchwała, ta ustawa w ogóle nie będzie miała zastosowania. Natomiast no w stosunku do tych budynków, gdzie dużo mieszkańców zgłasza ten problem i dostrzega tę uciążliwość, no to wydaje mi się, że wspólnoty no jednak będą przyjmowały takie uchwały. No też my rozmawialiśmy z wieloma mieszkańcami właśnie budynków, głównie w Śródmieściu oczywiście Warszawy, gdzie ten problem jest najbardziej intensywny. No i oni jednak zawsze podnosili, że dla nich to jest jedna z kluczowych kwestii, żeby mieli przynajmniej możliwość ustanowienia zakazu. No jeżeli nawet nie będą możliwości, nie będą mieli możliwości wyrażania wstępnie zgody na to, żeby tego typu działalność była prowadzona. No i takie rozwiązanie no też poniekąd uzupełniane może być przez te strefy zakazu, Airbnb, które byłyby uchwalane przez samorządy, tak? Tylko tutaj oczywiście jest pytanie, jakby to wyglądało po stronie poszczególnych samorządów. No w Warszawie można mieć duże wątpliwości, czy tego typu uchwała by przeszła i w jakiej formule, no bo też pamiętamy doskonale przepychanki polityczne dotyczące tak oczywistych kwestii jak ograniczenie sprzedaży nocnej alkoholu, tak? Tak więc tutaj może nie być tej woli politycznej, a przynajmniej nie wszędzie. Natomiast w tej wersji ustawy, w wersji tego projektu, w wersji tej ostatniej, po zgłoszonej autopoprawce, tam przywrócono tę możliwość ograniczenia przez samorządy najmu krótkoterminowego. No i też wydaje mi się, że bardzo sensownym rozwiązaniem, które przewiduje ta ustawa w wersji po autopoprawce, byłoby to, żeby samorządy miały możliwość wprowadzania ograniczeń czasowych dla tego typu działalności. To jest rozwiązanie na poziomie ustawowym, które przykładowo we Francji obowiązuje, gdzie mamy po prostu wyznaczoną liczbę dni w roku, kiedy taki najem może być prowadzony, tak? Czyli jeżeli przykładowo ograniczymy tę liczbę do 30 w skali roku albo nawet do 90, no to przynajmniej możemy być wtedy pewni, że to w pewnym sensie będzie oznaczało powrót do pierwotnej formuły najmu krótkoterminowego jako takiego, czyli przykładowo właściciel wyjeżdża na dłuższe wakacje i wtedy udostępnia swoje mieszkanie. Tak? Natomiast tak jak my to określamy, takich pseudo-hoteli funkcjonujących 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, po prostu byłoby dużo mniej. Tak więc to też jest rozwiązanie, które my oceniamy pozytywnie i jako zdecydowanie potrzebne.
18: Bardzo dziękuję. Mikołaj Paja, prawnik, ekspert Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, był z nami. A teraz łączymy się z Bartłomiejem Kotem, dyrektorem warszawskiego biura Aspen Institute, ekspertem do spraw międzynarodowych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
18: Ministrowie finansów krajów grupy G20 spotkali się w Asheville w Stanach Zjednoczonych. Wśród tych ministrów był też Anton Siluanow, który stoi na czele resortu finansów w Rosji. I jest to pierwszy raz, kiedy rosyjski minister uczestniczy w spotkaniu G20 od czasu inwazji USA na pełną skalę. Przedstawiciele Niemiec i Polski chociażby krytykują tę sytuację, tym bardziej, że Siluanow spotkał się także na marginesie szczytu z ministrem finansów USA, Scottem Bessentem, twarzą w twarz. No, to jest jednorazowa sytuacja, czy może świadectwo tego, że izolacja Moskwy przez największe gospodarki świata zaczyna jednak odchodzić do przyszłości?
1: Obawiam się, że jednak jest to troszkę bardziej skomplikowana sytuacja. Rzeczywiście w tych fazach przygotowawczych Rosjanie partycypują tym razem. I to też nie jest tak, że to jest pierwsze wydarzenie tego typu. My jakby w trakcie przygotowań na szczyt G20 jest dużo takich roboczych spotkań, na szczeblach dyrektorów w ministerstwach. Te państwa biorą udział i to już wiem, że od kilku miesięcy Rosjanie się wydzwaniali na przykład na tego typu spotkania, nie część z nich była po prostu online robiona, więc to było coś, co można było przewidywać, że będzie to miało miejsce. Natomiast jeżeli chodzi o szczyty G20, no to od czasu 2022 roku Ławrow się na nich pojawiał. To nie było też tak, że zupełnie Rosja była wyizolowana od tego, z tego gremium. Należy pamiętać jedną rzecz i tak bym chyba skwitował odpowiedź na pana pytanie co do izolacji. Rosja jest izolowana przez Zachód, czy to sankcyjnie, czy to politycznie w mniejszym, większym stopniu. Natomiast no, na pewno nie jest i nie była nigdy po 2022 roku izolowana przez cały świat. No, pamiętajmy, że nawet spotkania na szczeblach szefów państw. Putin spotyka się z Xi Jinpingiem, spotyka się z Modim. Zresztą nawet w tym miesiącu jest spotkanie Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Są szczyty BRICS. Nawet Rosja miała przewodnictwo tego formatu w tym czasie. No i niestety jest też tak, że te państwa pozaeuropejskie, pozazachodnie realnie utrzymują z Rosją relacje, czy to dyplomatyczne, czy wręcz nawet zacieśniają w niektórych wypadkach współpracę gospodarczą, umożliwiając Rosji pomijać sankcje z naszej strony.
18: Czyli w obecnej sytuacji wzburzenie chociażby wicekanclerza Niemiec czy ministra finansów Andrzeja Domańskiego jest trochę przymykaniem oka na rzeczywistą sytuację?
1: Nie jest przymykaniem oka. Znaczy, miejmy świadomość tego, że dyplomacja polega nie tylko i wyłącznie na efektywnym zabranianiu Rosji dostępu do tych gremiów, ale też czasami po prostu nawet symbolicznym oprotestowaniu tego typu rzeczy, jak na przykład brak możliwości zrobienia sobie zdjęcia grupowego. Wiem, że to może trywialnie dzisiaj brzmi, ale wszelkiego rodzaju pokazy takie w stronę rosyjską, że po prostu jest to nieakceptowane z naszej strony, są tutaj słuszne i potrzebne. Natomiast miejmy także świadomość tego, że takie opisywanie tej sytuacji z naszej strony, jakoby wszyscy stali tylko i wyłącznie po naszej stronie tego obozu, po stronie naszego obozu, jeżeli chodzi o kwestie krytyki w stronę rosyjską, niestety nie jest realnym opisem sytuacji. Nam to też, mam wrażenie, że czasami taką mgłę wprowadza w zrozumieniu tego, jak ta wojna jest niestety odbierana przez dużą część świata. I to jest jeden z elementów, na którym my powinniśmy się skupiać, no bo skuteczność tego reżimu sankcyjnego w stosunku do Rosji jest wtedy, kiedy na przykład rosyjska flota cieni nie ma możliwości sprzedaży ropy w Indiach, tak? A niestety przez cały okres tej wojny Indie handlują z Rosją. Jakby my tę skuteczność ograniczania rosyjskich wpływów na świecie musimy dzisiaj patrzeć dużo poza tylko i wyłącznie europejski teatr i starać się rzeczywiście uprawiać efektywnie tą dyplomację na ogólnoświatową, także na przykład w Azji, żeby tłumaczyć swoje pryncypia, swój sposób widzenia świata, który akurat chociażby w kwestiach indyjskich Polska ma potencjał do tego, żeby przekonywać Indie troszkę lepsze nawet niż część państw zachodnioeuropejskich, ponieważ te są postrzegane jako państwa postkolonialne. My nie mamy takiego bagażu, łatwiej nam jest opisać tę sytuację wojny rosyjsko-ukraińskiej jako atak imperializmu akurat rosyjskiego w stosunku do Ukraińców, jako państwo, które nie ma takiego obciążenia na sobie.
18: Bardzo dziękuję. Bartłomiej Kot, dyrektor warszawskiego biura Aspen Institute, ekspert do spraw międzynarodowych, był z nami. 13:35, za 5 minut informacji, a po nich na plan działania zaprosi państwa Szymon Kępka.
2: Reklama.
3: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
4: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
5: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
8: i Klemens prawy
5: meldują się na breloczkach.
4: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
10: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19:30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19:30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
11: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
12: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
13: No.
8: Tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
16: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
17: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
16: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
25: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
26: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
19: Reklama.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 13.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. System monitoringu zarejestrował osobę, która dostała się na teren. Sprawca był zamaskowany, poinformował wiceszef MSWiA Czesław Mroczek, odnosząc się do pożaru w zakładzie WB Electronics w Skarżysku Kamiennej. W wyniku pożaru została uszkodzona jedna z hal produkcyjnych. Według nieoficjalnych doniesień sprawca miał podpalić zakład przy użyciu łatwopalnej cieczy. Gdy został zauważony, uciekł, mówi Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
2: Prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
1: Jak na razie nikt w tej sprawie nie został zatrzymany ani nie usłyszał zarzutów. Po 24 latach od popełnienia przestępstwa policjanci ustalili i zatrzymali podejrzanego o gwałt i rozbój na mieszkance Częstochowy. Kluczowym dowodem obciążającym 52-letniego dziś mężczyznę są badania DNA. Od zatrzymanego Andrzeja Z. pobrano materiał biologiczny, który był tożsamy z ustalonym wcześniej profilem DNA sprawcy. 52-latek został aresztowany, nie przyznał się do winy. Grozi mu do 12 lat więzienia. Druga seria rosyjskich satelitów komunikacyjnych Rasvet nie zdołała osiągnąć planowanej wysokości operacyjnej. Stanowi to kolejny cios dla prób stworzenia przez Moskwę odpowiednika systemu internetu satelitarnego Starlink, poinformował w najnowszym raporcie Instytut Studiów nad Wojną. Według danych systemu śledzenia obiektów kosmicznych, żaden z 16 satelitów wystrzelonych 19 lipca nie wzniósł się na docelową wysokość. Większość utknęła na orbicie na pułapie od 300 do 400 kilometrów, zamiast zakładanych ponad 800 kilometrów, a co najmniej dwa obiekty zmierzają z powrotem w stronę atmosfery ziemskiej. Światowy Program Żywnościowy, jedna z instytucji ONZ, ogłosił zmniejszenie o połowę pomocy żywnościowej dla zachodniego brzegu z powodu braku funduszy. Oznacza to ograniczenie liczby beneficjentów programu do 200 tysięcy. Organizacja szacuje, że 900 tysięcy osób na zachodnim brzegu zmaga się z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, co stanowi ponad 1/4 populacji. Według dostępnych danych, dwa lata temu było to zaledwie 11%. Informacje wracają o 14. A teraz jeszcze pogoda. W większości kraju dzisiaj sporo chmur i przelotne opady deszczu. Termometry na przeważającym obszarze pokazują ponad 20 stopni. Najchłodniej dziś na północnym wschodzie, do 19 na plusie.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Szymon Kępka, Plan Działania. Dzień dobry Państwu. Pierwszy dzień września, dzieci wracają do szkoły, wraz z nimi do codziennego używania smartfonów, smartwatchy, komunikatorów, internetu jako takiego. To jest dobry moment do tego, by zadbać nie tylko o szkolną wyprawkę, ale też o cyfrowe bezpieczeństwo młodzieży, najmłodszych także. Odpowiednie ustawienia telefonu, silne hasła, bezpieczne korzystanie z otwartych sieci, kontrola rodzicielska, może lokalizator, coś, co ma zwiększyć bezpieczeństwo, ale niewłaściwie wykorzystywane te właśnie narzędzia przecież również mogą tworzyć nowe zagrożenia. No i kluczowa tutaj jest świadomość dziecka, ale także rodzica. O technicznym, praktycznym wymiarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie rozmawiamy w planie działania. Iwona Pruszyńska, CESIRT NASK z nami teraz. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: To zacznijmy praktycznie. Dziecko wraca 1 września do szkoły ze smartfonem. Nie wszędzie, co prawda w godzinach lekcyjnych, ale jednak ten smartfon jest w ręku. A jakie trzy rzeczy rodzic powinien sprawdzić albo ustawić przed wyjściem do dziecka z domu?
4: Mi się wydaje, że kluczowe jest właśnie porozmawianie z dzieckiem o tym, do czego tego telefonu można używać i w jaki sposób. I że od tego powinniśmy w ogóle zacząć rozmowę o tych technicznych aspektach związanych z bezpieczeństwem. Bo to dziecko musi wiedzieć, że to, co udostępnia, może trafić w ręce osoby, która będzie chciała to źle wykorzystać. To dziecko musi wiedzieć i dowie się tego z rozmowy z rodzicem na przykład, że obrażanie innych, pisanie rzeczy, które są niestosowne, może wrócić w postaci konsekwencji, że nieświadome nawet korzystanie ze stron niektórych może nieść także poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa, dla kwestii związanych z też finansami.
3: Z jednej strony to rodzic dzisiaj być może powinien pomyśleć o swoim planie działania w kontekście bezpieczeństwa dziecka, młodzieży w sieci. No to konkretnie hasło, konta, czy początek roku szkolnego to jest moment na zmianę. No i jak powinno wyglądać takie bezpieczne konto? To są osobne hasła, uwierzytelnianie, może menadżer haseł, a może sobie to zapisać na karteczce i pod obudową na przykład schować?
4: Hasła to jest wciąż najskuteczniejszy sposób zabezpieczania naszych zasobów, ale jeżeli będziemy mieli to samo hasło wszędzie, to jeżeli cyberprzestępcy wykradną, złamią je w jednym miejscu albo wycieknie na przykład ze sklepu, gdzie kupujemy jakieś towary codziennego użytku, to może się okazać, że to samo hasło otworzy nagle drogę do naszej bankowości, do naszej poczty mediów społecznościowych, czyli oddzielne hasło per serwis, unikatowe, minimum 14 znaków i wcale to nie musi być nie do zapamiętania ciąg cyfr, liter, dużych, małych znaków specjalnych. To może być 4-5 wyrazów, które będzie nam się kojarzyło z miłym wspomnieniem z dzieciństwa, które będzie nam łatwo zapamiętać, a jednocześnie ta długość hasła sprawi, że będzie ono nie do złamania przez cyberprzestępców. No ale samo hasło, tak jak powiedzieliśmy, to też wycieki, to kradzieże tych haseł. Więc ten drugi składnik, czyli uwierzytelnianie dwuskładnikowe, wszędzie tam, gdzie przechowujemy istotne dla nas informacje, wrażliwe dane, zdjęcia, poczta, media społecznościowe, to są te miejsca, o które powinniśmy szczególnie zadbać. I wszędzie tam, gdzie można to uwierzytelnianie dwuskładnikowe włączyć, to zróbmy. Menadżer jako taka podpowiedź, bo jeżeli nie chcemy zapamiętywać faktycznie tych długich, unikatowych haseł per serwis, no to skorzystajmy z tej podpowiedzi w postaci menadżera. Nawet te menadżery bezpłatne, przeglądarkowe są już dobrym rozwiązaniem podnoszącym nasze bezpieczeństwo, więc korzystajmy faktycznie z tych rozwiązań. I też wydaje mi się, że bardzo istotne jest zadbanie o te ustawienia w telefonie dziecka, czyli te ustawienia powinny odpowiadać faktycznie wiekowi użytkownika.
3: Dlatego mówimy tutaj filtry. O filtrze rodzicielskim, czy to są inne ustawienia zależne już od technikaliów telefonu?
4: Oba te elementy są istotne, o oba powinniśmy zadbać, dlatego że z jednej strony mamy filtr, który pozwala nam właśnie, żeby ustawić, żeby nasze dziecko nie trafiało na treści, które są nieadekwatne do jego wieku, ale też my możemy sami podziałać sobie na przykład z czasem, który udostępniamy na konkretne aplikacje, na przykład aplikacje związane z grami. Nawet jeżeli nie mamy takich bardzo restrykcyjnych zasad dotyczących tego, że na przykład dziecko w ogóle nie może korzystać z takich gier, no to pewnie warto by było ustawić jakiś limit czasu, żeby w tygodniu nauki, w tygodniu pracy na te gry nie było przeznaczane kilka godzin, a być może wystarczy, jeżeli będzie to, nie wiem, godzina albo 30 minut.
3: To zostańmy jeszcze przy kontroli rodzicielskiej, bo powiedzieliśmy o filtrze, czyli takim rozwiązaniu, które proponuje na przykład poszczególna przeglądarka internetowa, ale powiedzmy jeszcze trochę o kontroli rodzicielskiej. Czy rodzic może technicznie sprawdzić, co dziecko robi w internecie? To znaczy, jakie strony odwiedza, jakich aplikacji używa?

0: app łatwo usunąć takie wiadomości.
1: Ale tu znowu wchodzimy w kwestię wieku. Mhm. Komunikatory, szczególnie te powiązane z mediami społecznościowymi, są dostępne od 13, przynajmniej zgodnie z obowiązującymi regulaminami, są dostępne dla dzieciaków od 13 roku życia.
0: I możemy taką usuniętą wiadomość z perspektywy, z pozycji rodzica przywrócić, spojrzeć, z kim rozmawiał Jaś, Marysia i tak dalej?
1: Dzisiejsze komunikatory to są w większości komunikatory, które mają szyfrowanie end-to-end, które sprawia, że dostęp do tych wiadomości jest utrudniony. I dlatego wracamy trochę do tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli do budowania jakiegoś takiego zaufania, żeby jeżeli to dziecko trafi w komunikatorze, bo tam też może trafić na treści nieadekwatne, to żeby wiedziało, że może do nas z tym przyjść.
0: To jeszcze jedna rzecz dotycząca korzystania z sieci, ale też właśnie pod technicznym kątem. No bo przecież z publicznej sieci możemy korzystać w szkole, w pociągu, galerii, kawiarni, a logowanie się przez otwartą sieć to jest zagrożenie i kiedy to jest zagrożenie, a kiedy możemy to robić, kiedy nie powinniśmy.
1: To jest jeden z takich mitów cyberbezpieczeństwa, który gdzieś pokutuje dlatego, że jeszcze te, no powiedzmy kilkanaście lat temu, nie mieliśmy tak powszechnego szyfrowania. Czyli łączyliśmy się z jakąś stroną i ktoś mógł podsłuchać ten ruch. To, co my wysyłamy, informacje, które wysyłamy, dane, które wpisujemy na takiej stronie. Dzisiaj strony są szyfrowane, szczególnie jeśli mówimy tutaj o stronach banków, stronach poczty elektronicznej czy mediów społecznościowych, czyli to, co my wysyłamy, dane, które wpisujemy, trafiają do odbiorcy w zaszyfrowanej formie. I nawet jeżeli ktoś podsłucha ten ruch, to dostanie tak naprawdę bełkot, no bo dostanie komunikat, którego nie będzie w stanie odszyfrować. Więc co do zasady, korzystanie z publicznych sieci Wi-Fi dla takich zwykłych użytkowników nie niesie negatywnych konsekwencji, jeżeli właśnie zadbamy o to, żeby sprawdzić, czy strona jest szyfrowana, żeby zadbać o to, żeby mieć mocne hasła, uwierzytelnianie dwuskładnikowe. To wszystko jakby te zasady budują naszą odporność, budują naszą cyberhigienę. I przyczyniają się do tego, że my nabieramy takich zdrowych nawyków, bo wtedy, jeżeli trafimy na stronę, na której wyświetli nam się, prawda, informacja, że strona nie jest szyfrowana, to zapali nam się czerwona lampka. I będziemy wiedzieć, że na takiej stronie na przykład tych danych nie możemy wpisać. Tak samo z aktualizacjami, które wydają nam się taką błahostką, tak? No dzięki temu lepiej będą nam się układały ikonki na pulpicie. Nieprawda. Większość z tych aktualizacji niesie w sobie też łatki bezpieczeństwa, więc jeżeli będziemy dbali o to, żeby mieć aktualne oprogramowanie na naszych urządzeniach, to będziemy też bardziej odporni na to, co robią cyberprzestępcy.
0: To jeszcze jeden wątek na koniec dotyczący właściwie chyba dość nowego gadżetu, którym są lokalizatory GPS. Te lokalizatory możemy mieć przy kluczach, można je dać dziecku. Spotkałem się kiedyś na przykład z takim przypadkiem, że w bucie taki lokalizator się mieścił w plecaku i tak dalej, i tak dalej. A czy tutaj istnieje jakiekolwiek ryzyko, że na przykład droga do domu, no nie wiem, nawyki dziecka chodzącego do szkoły, że te dane trafiają do sieci i mogą paść łupem, no właśnie, oszustów, złodziei?
1: Tak naprawdę lokalizator to jest kolejne narzędzie, które dostajemy. Jeżeli korzystamy z niego w sposób roztropny, i ja też uważam, że dziecko, które jest wyposażone w taki lokalizator, powinno wiedzieć o tym, że taki lokalizator posiada, to ja widzę korzyści. Być może widzę korzyści dlatego, że sama korzystam z tego rozwiązania jako mama. A jeszcze zanim nie mieliśmy lokalizatorów, dzieciaki udostępniały mi swoją lokalizację. Ale uwaga, ja też udostępniałam im swoją lokalizację. Czyli tu znowu działaliśmy na zasadzie jakiegoś wzajemnego zaufania. Proszę zobaczyć, że lokalizator to jest narzędzie, a my te same informacje możemy udostępnić właśnie, jeśli dzieci nie są tego świadome. Wrzucając zdjęcia spod szkoły, wrzucając zdjęcia z zajęć dodatkowych, gdzie to my sami jako rodzice często chwalimy się, że zobaczcie, tutaj moje dziecko na zawodach sportowych odbiera

0: mnie zawsze w czwartki. Sami dzielimy się informacjami, które mogą stworzyć bardzo wiarygodny portret naszego dziecka. Portret, który zawiera informacje o tym, co to dziecko lubi, na jakie zajęcia chodzi, do jakiej szkoły uczęszcza, na jakim boisku gra w piłkę popołudniami z kolegami. Jeżeli zbierzemy sobie na przykład informacje, które my jako rodzice udostępniamy z informacjami, które wrzuca dziecko, i tutaj sięgamy tylko po publicznie dostępne dane. Tutaj nie trzeba wykonywać żadnego włamywania się do systemów i szperania gdzieś bardzo głęboko, tylko bazujemy na tym, na co każdy może trafić. I okazuje się, że z tych małych elementów my jesteśmy w stanie ustalić właśnie, gdzie i o której godzinie można to nasze dziecko spotkać. Więc lokalizator to narzędzie, ale też zobaczmy, że nasze codzienne nawyki związane z tym, co publikujemy w sieci, de facto mogą dać cyberprzestępcom równie rzetelne i dokładne informacje na temat tego, gdzie naszego dziecka należy szukać.
1: Iwona Pruszyńska, CSIRT, NASK, Kościoła w planie działania. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: W planie działania to już wszystko. Za moment informacje, TOK FM, Szymon Kępka. Serdecznie Państwu dziękuję. Do usłyszenia.
2: Anna Piekutowska w studiu, dlatego że zapytam inaczej już po godzinie 14. Witaj, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I
3: będzie, przede wszystkim cieszę się z tego powodu, że moją gościnią będzie Rzeczniczka Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram. To już po informacjach o 14. Będziemy rozmawiały przede wszystkim o tym, co rzeczniczka robi w sprawie migrantów z Ukrainy, którzy są w Polsce i którzy zgłaszają się do biura RPO z różnymi sprawami. O tych sprawach też będziemy dyskutować, ale mam nadzieję, że uda się panią rzeczniczkę też zapytać o inne kwestie, między innymi o list, który dzisiaj został opublikowany. To jest list polonistów, którzy są wściekli na Centralną Komisję Egzaminacyjną. Mówią, że w takim kształcie ocenianie matury z języka polskiego nie ma żadnego sensu. Wielu z polonistów przez całe wakacje pomagało pisać swoim uczniom odwołania, takie apelacje w sprawie punktacji, dlatego że uważają, że ten obecny system punktacji prowadzi do tego, że no po prostu dzieciaki, młodzież nie są oceniane w sposób sprawiedliwy. I tak na 1 września napisali list. Ten list jest oczywiście skierowany do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ten list jest oczywiście skierowany do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ale też właśnie do wiadomości Rzeczniczki Praw Obywatelskich.
2: Zapytam inaczej, Anna Piekutowska, po godzinie 14. Tymczasem TOK 360 dobiega końca. Program przygotowaliśmy razem z Miłoszem Nałęczem Staniszewskim i Martą Latecką. Realizował go Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kakusz. Bardzo Państwu dziękujemy.
4: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
5: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są tu trochę takie ataki na oślep.
6: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie, ropa, gaz, surowce. Niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
7: Na każdy temat, z każdej strony.
8: Reklama.
9: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Peszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze. I ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie. A co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Tragiczny wypadek na autostradzie A1. Cztery osoby straciły życie. Koniec programu CPN. Kierowcy nie kryją rozczarowania, a prezes PiS twierdzi, że mogłoby być taniej. Prokurator musiał wstrzymać oględziny spalonej hali w Lublinie. Obiekt może runąć w każdej chwili. Minęła 14. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Cztery osoby zginęły i cztery są w ciężkim stanie po wypadku na autostradzie A1 na wysokości Mykanowa w województwie śląskim. Mówi oficer prasowy Straży Pożarnej w Częstochowie, młodszy brygadier Paweł Liszaj.
17: Te osoby poszkodowane i śmiertelne to najprawdopodobniej pracownicy firmy drogowej, która świadczyła usługi w tamtym miejscu. Najprawdopodobniej pracowali na miejscu, nie przemieszczali się pojazdem.
16: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca ciężarówki z nieznanych przyczyn uderzył w tył innego pojazdu, obok którego trwały prace drogowe. Badanie alkomatem nie wykazało obecności alkoholu w organizmie kierującego ciężarówką. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Zablokowany jest odcinek autostrady A1 między węzłami Radomsko i Mykanów w kierunku Gorzyczek. Koniec obniżek na stacjach paliw. Program Ceny Paliw Niżej przestał obowiązywać, a to oznacza powrót do wyższych stawek podatku VAT i w efekcie wyższe ceny dla kierowców. Z warszawskimi kierowcami rozmawiał reporter TOK FM Szymon Kępka.
18: A ile tankujemy dzisiaj?
19: 8,39.
18: Sporo. Jest wybór, można inaczej, da się taniej.
19: Ja przyznam szczerze, że mam auto firmowe, więc troszeczkę mnie to nie boli.
18: Czyli co, nie przesiadamy się na rower?
19: Nie, zdecydowanie nie.
18: Za ile tankujemy?
20: Do oporu.
19: Nie obchodzi mnie. Bo ja na gazie jeszcze, także...
18: No ale benzynkę trzeba wlać chyba.
20: O jest, to na 3 miesiące 10 litrów albo 5. To co zrobią, to będzie.
18: Za stówkę. Tylko za stówkę? Ile panu udało się wlać? Tam 11 litrów patrzę.
20: Prawie 12.
18: Drogo chyba, co?
20: Bardzo drogo.
18: I co teraz można z tym zrobić? Można coś zrobić z tym?
20: Nie bardzo.
19: No, a co zrobić? 8 coś tam.
18: No to drożej. Skończyły się obniżki chyba.
19: No, skończyły się.
18: No i co teraz?
19: To nie mój biznes. Nieobojętne, ja tylko kierowcą jestem.
18: 8,60 za diesla, sporo chyba, nie?
19: Sporo, tak. Było sporo, jest sporo. Co możemy zrobić? Wyjść na ulicę tylko, ale czy do tego dojdzie? Chyba nie.
16: A prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przekonuje, że są wszelkie przesłanki do tego, by paliwo było tańsze, teraz tańsze niż za końcówki rządów PiS. Pakiet CPN w ciągu ostatnich 2 tygodni wakacji kosztował budżet państwa 500 mln zł. Mimo to, zdaniem Kaczyńskiego, obecne ceny na stacjach paliw są zbyt wysokie.
21: To jest po prostu dowód na to, że rząd, który doprowadził do ciężkiego kryzysu finansów publicznych, po prostu w ten sposób kosztem ludzi, kosztem Polaków, bo dzisiaj prawie każdy ma samochód, próbuje się ratować.
16: Po zakończeniu programu CPN ceny paliw na stacjach wzrosły nawet o ponad złotówkę za litr. Bez zmian jedynie w przypadku autogazu, bo nie był on objęty rządowymi obniżkami. Rząd planuje zamieszać w ulgach podatkowych. Niektóre miałyby zniknąć zupełnie, niektóre się zmienić. Jakie byłyby najważniejsze zmiany? O tym Wojciech Kowalik z redakcji gospodarczej TOK FM.
22: Zupełnie zniknąć ma ulga internetowa, która ma 20 lat i teraz korzysta z niej około 500 000 podatników.
23: Realny zysk dla naszych podatników płacących 12% to jest około 90 zł.
22: Mówi doradca podatkowy Andrzej Marczak. Zwiększyć ma się za to ulga dla honorowych krwiodawców. Teraz to 130 zł za litr oddanej krwi.
23: I ta ulga nie była waloryzowana, czyli ta kwota nie była podnoszona też prawie od 20 lat. W związku z tym rząd teraz proponuje, że 1 litr krwi, który będziemy mogli sobie wartość tego litra odliczyć, to będzie 260 zł.
22: Zniknąć miałaby też tak zwana ulga na ekspansję dla firm. Korzysta z niej ułamek przedsiębiorców. Wojciech Kowalik, TOK FM.
16: Prokuratura okręgowa w Lublinie musiała przerwać oględziny miejsca pożaru hali, w której produkowane były elementy samolotów. Ogień strawił niemal wszystko, naruszona została też konstrukcja budynku. Śledczy weszli na teren pogorzeliska razem z biegłym, ale obiekt groził zawaleniem i nadzór budowlany nakazał przerwanie badań prowadzonych na miejscu pod nadzorem prokuratury. Nie zmienia to faktu, że śledztwo trwa, mówi prokurator Marcin Kozak.
0: Prokuratura rejonowa w Lublinie prowadzi postępowanie, śledztwo w kierunku artykułu 163 paragraf 1 punkt 1, to jest stworzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób lub mienia wielkiej wartości. Będziemy zbierali w tej sprawie dokumentację dotyczącą miejsca tego zdarzenia, miejsca pożaru, będziemy przesłuchiwali świadków.
16: Na dziś wiadomo, że straty w fabryce ściśle współpracującej z zakładami lotniczymi w Świdniku wyniosły ponad 5 milionów euro. Czy doszło tu do sabotażu i celowego podpalenia? To jedna z wersji śledztwa. Prokurator wróci na miejsce po pożarze, gdy tylko pozwoli na to nadzór budowlany. Informacje wracają o 14.20, a teraz jeszcze pogoda. Do wieczora w większości kraju utrzyma się co najmniej umiarkowane zachmurzenie. W wielu miejscach mogą pojawiać się przelotne opady, a na północy i wschodzie również burze. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze przekracza 20 stopni.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Dzień dobry, Anna Piekutowska. Zapraszam na audycję Zapytam Inaczej, a moją pierwszą gościnią jest Sylwia Gregorczyk-Abram, rzeczniczka praw obywatelskich. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Bardzo mi miło, że pani znalazła dla nas chwilę. Miesiąc właśnie minął od objęcia przez panią urzędu. Czy zdążyła już pani poczuć, czym w praktyce jest bycie rzeczniczką praw obywatelskich?
3: Och, na pewno. Rzeczywiście to było bardzo dla mnie ważne, pełne wyzwań.
1: Ojoj, mamy chyba jakieś problemy z połączeniem, ale postaramy się je naprawić. Halo, czy się słyszymy?
3: Ja cały czas państwa słyszę i to bardzo dobrze. A mnie słychać?
1: Tak, zaczęła pani buczeć, ale już pani nie buczy.
3: Ojej, to mam nadzieję, że nie będę buczeć. Mówiłam o tym, że to był rzeczywiście miesiąc pełen wyzwań, podczas którego już staram się realizować te obietnice, które państwu składałam podczas wysłuchań publicznych, między innymi te dotyczącą właśnie nadużywania tymczasowych aresztów. Też Radio Tok FM o tym informowało, czyli interwencje w sprawie rolnika, które i pytanie, czy akurat zastosowanie tak daleko idącego środka, jak tymczasowy areszt w przypadku pana, który zaorał ten asfalt w swojej miejscowości, czy właśnie spotkanie z organizacjami ukraińskimi, chociażby, które w moim przekonaniu są teraz kreowane na figurę wroga. Obiecałam, że drzwi biura będą dla takich osób otwarte. Ponad 30 takich organizacji u mnie gościło. Czy kwestie dotyczące praworządności, tam też są już zmiany w postaci chociażby przywrócenia kompleksowych wniosków o wyłączenie osób nieprawidłowo powołanych, czy w Sądzie Najwyższym, czy sygnalizacja do Trybunału Konstytucyjnego, że te składy, które są wybierane już po wybraniu 4 prawidłowo wybranych sędziów i odebraniu od nich ślubowania, ale formułowane są składy jednak bez tych osób, że są nieprawidłowe. Więc takie rzeczy już powoli w biurze się dzieją. Oprócz tego mnóstwo spotkań, przede wszystkim z zespołami merytorycznymi i planowanie pracy.
1: To zapytam coś z działki praworządność, chociaż chyba bardziej będę panią pytała jako wieloletnią członkinię wolnych sądów niż rzeczniczkę praw obywatelskich, bo w piątek podczas posiedzenia Sejmu ma być głosowana kandydatura Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Też dowiedzieliśmy się przed chwilą, że minister Domański ma plan wycięcia budżetu na Trybunał Konstytucyjny, a na kampusie Polska pan premier zasugerował, że na jesieni będzie próbował odbić Trybunał Konstytucyjny siłowo. Gdzie pani stawia granicę między taką konieczną naprawą tej instytucji, a sytuacją, w której jednak władza wykonawcza zaczyna mieć zbyt duży wpływ na sądownictwo konstytucyjne?
3: Ja przede wszystkim chciałabym mówić tutaj z pozycji może nie oceny konkretnych osób, ale takich gwarancji i systemowych bezpieczników dla obywateli. I teraz jeżeli mówimy o wyborze osoby mającej sprawować tak istotną funkcję jak sędziego Trybunału Konstytucyjnego, to oczywiście mamy szereg rzeczy, które powinny moim zdaniem być wzięte pod uwagę w przypadku wyboru takich osób. Warunki formalne, to czy mogą sprawować taki urząd, doświadczenie, I to, czy były, czy nie politykami wcześniej, rzeczywiście teraz nie ma znaczenia, bo zmiana, która była proponowana jakiś czas temu tak przez rząd, ona nie weszła w życie, więc tutaj takich przeszkód nie ma. Ale są też inne rzeczy, które w moim przekonaniu powinny być wzięte pod uwagę przy takim wyborze, czyli standardy wypracowane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które no, tutaj mówi, że przy tej weryfikacji, ocenie tego, czy organ sądowy jest niezależny, czy nie, należy też brać pod uwagę, jaki był jego rzeczywisty wpływ władzy wykonawczej na tworzenie, także w takim i na funkcjonowanie, także w takim spojrzeniu okiem obywatela. Czyli
1: no, członek obywatel rządu ma wpływ zdecydowanie.
3: I to jest to, co obywatel widzi, chociaż są też głosy, to trzeba przyznać, które nie mają z tym problemu, ale ja też widzę szereg stanowisk, Państwo też o nich informujecie, które to sygnalizują. I trzecia kwestia wreszcie, momentu, w którym jesteśmy jako Polska i takiego bardzo głębokiego kryzysu zaufania do instytucji publicznych, w tym do tych sprawujących wymiar sprawiedliwości, czy stanowiących sądownictwo konstytucyjne. No jesteśmy w głębokim kryzysie i ta wybór tych osób też powinien wziąć pod uwagę to szczególne momentum, w którym jesteśmy i o to bym apelowała przy wyborze konkretnych osób, chcąc mówić o konkretnych osobach, ale po prostu o tych standardach, które powinny nas obowiązywać.
1: To chciałam teraz panią zapytać o jedną z rzeczy, którą też pani zapowiadała, czyli wsparcie emigrantów z Ukrainy. No, Rzecznik Praw Obywatelskich ani nie jest urzędem, który wydaje migrantom dokumenty, czy przyznaje im świadczenia, ale może interweniować, kiedy uzna, że państwo czy instytucje państwowe naruszają te prawa. Jak często osoby z Ukrainy dzisiaj się zwracają do polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i jeśli się zwracają, to z czym przychodzą?
3: Rzeczywiście widzimy wzrost wniosków, które są składane przez cudzoziemców w ogóle. Na pewno z informacji rocznej za ostatni rok mogę podać, bo tak liczymy, to wtedy to około 3000 moim zdaniem. Nie wiem, czy jestem tutaj bardzo precyzyjna, ale bym to zaryzykowała. To są bardzo różne kwestie, w dużej mierze rzeczywiście związane też z tym problemem opisywanym wielokrotnie przez media, czyli no, długotrwałością postępowań związanych z pobytem, prawda? Tutaj rzeczywiście biuro jest w stałym dialogu z urzędem, pytając go o te kwestie. Wiemy też, że były protesty samych w Dniu Niepodległości Ukrainy, Ukrainek i Ukraińców przed urzędem. To jest gro takich spraw, a chociaż oczywiście też biuro podejmuje, czy z urzędu, czy zgłaszane są też takie sprawy dotyczące właśnie chociażby mowy, tak zwanej mowy nienawiści, o czym było bardzo dużo też na tym spotkaniu, które zorganizowałam i takich, no muszę powiedzieć, często bardzo trudnych relacji do usłyszenia, na przykład jeżeli Ukrainki i Ukraińcy mówią, boimy się w autobusie mówić po ukraińsku.
1: Tak,
3: i jeszcze, żeby tak Państwu zobrazować, prawda, to co się działo na tym spotkaniu.
1: A taka codzienna dyskryminacja, bo problemem nie są tylko przypadki przemocy czy agresji, tylko takie po prostu sygnały o odmowie świadczenia usług, czy wynajęcia mieszkania, czy obsługi klienta.
3: Takie sygnały też wpływają do biura, rzeczywiście, i zespół do spraw równego traktowania każdym takim sygnałem się rzeczywiście zajmuje, jeżeli ma możliwość interwencji w takiej sprawie, no bo też proszę pamiętać, że urząd działa w stosunku do organu władzy publicznej, prawda? Więc, ale jeśli nie ma możliwości, to też taka osoba dostaje informację, co może, jakie działania może w tym zakresie podjąć, ale z przykrością muszę stwierdzić, że również takie spotkania, na tym spotkaniu takie informacje od organizacji także padały, właśnie chociażby z trudnością, tak, wynajęcia lokalu, przedłużenia umowy najmu, to rzeczywiście też miało miejsce. Może bym nie powiedziała, że na bardzo dużą skalę, bo tego też tak nie zrozumiałam, ale tak oczywiście mają miejsce.
1: Ukraińskie organizacje też podnoszą wielokrotnie problem tego, że agresja przenosi się również do szkół i dotyka ukraińskie dzieci. Chciałam z panią poruszyć ten temat, no ze względu na to głównie, że jest 1 września, czyli dzieci poszły do szkoły. Czy RPO, pani biuro dostaje sygnały o dyskryminacji dzieci ukraińskich i co w takiej sytuacji może też zrobić?
3: Tak, takie sygnały też padały podczas tego spotkania przede wszystkim, bo wcześniej trudno mi przywołać taką sytuację. No ja też jestem stosunkowo krótko, więc trudno, żebym znała odpowiedź, czy one były na dużą skalę wcześniej. Na pewno podczas spotkania co najmniej 3 osoby zwróciły na to uwagę. Jest to taki temat, który został po tym spotkaniu przez nas zapisany i na pewno przyglądamy się w kierunku tutaj tego, jakie działania generalne też być może podjąć. To jest jakby jeden aspekt, a drugi aspekt oczywiście, jeżeli taki głos, takie sygnały będą wpływać w konkretnych sytuacjach, to też biuro się będzie temu przyglądać, czy może w danej sprawie zainterweniować, ale rzeczywiście takie sygnały do biura wpływały i tam też rzeczywiście państwo opowiadali na przykład na spotkaniu, że uczniowie inni na przykład puszczali przez nagłos, taki odgłos syren, prawda, żeby przestraszyć młodzież ukraińską, tak, czyli takich z alarmów bombowych, tak, więc tego rodzaju sytuacje, bo jakaś jedna sytuacja też niestety muszę z przykrością stwierdzić zachowanie nauczyciela, więc wszystkie takie sprawy, które wpływają do biura, oczywiście biuro w każdej sprawie, jeśli może, to taką interwencję w zależności od tego, co może zrobić, to podejmuje.
1: To jeszcze w temacie szkolnym. Nauczyciele opublikowali list otwarty, skierowany również do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o zbadanie, czy obecna procedura weryfikacji wyników maturalnych zapewnia maturzystom rzeczywistą ochronę ich praw. Ten list został opublikowany kilka godzin temu, więc nie będę pani rozliczała z jego znajomości, ale czy go pani widziała, czy pani odnotowała tę sprawę, czy się pani tym zajmie?
3: Tak, widziałam tę sprawę. Na pewno szybko porozmawiam o tym z zespołami merytorycznymi. Uważam, że to jest sprawa, której powinniśmy się przyjrzeć. W ogóle, jeżeli chodzi o Centralną Komisję Egzaminacyjną, to ja muszę powiedzieć na przykład, że wpływały do mnie sprawy dotyczące na przykład braku szablonów, na przykład dla uczniów ze szczególnymi potrzebami, tak? Albo dla uczniów głuchych, tak? Więc widać, że być może Urząd Rzecznika mógłby konstruktywny dialog z Centralną Komisją Egzaminacyjną jakoś otworzyć i być może to, co dzisiaj było opublikowane, też się będzie w tym zakresie mieścić, bo my oczywiście jako biuro podejmujemy też takie sprawy i na pewno się temu przyjrzymy i poinformujemy państwa o naszych działaniach, ale tak jak mówię, też te inne dwie kwestie, chociażby braku szablonu odpowiedniego, już zostały mi zasygnalizowane, stąd być może jest taka potrzeba właśnie tego otworzenia tego konstruktywnego, merytorycznego dialogu, gdzie urząd będzie pytał o określone kwestie i być może służył pomocą w ich rozwiązaniu.
1: To ja też zapraszam państwa, ale też panią rzeczniczkę do tego, żeby posłuchać rozmowy po godzinie 15. Moim gościem będzie Piotr Szwed, jeden z współautorów tego listu i wyjaśni, o co chodzi z tymi niesprawiedliwie ocenianymi maturami i o co chodzi z kryzysem, w której jest ewidentnie Centralna Komisja Egzaminacyjna. A tymczasem bardzo dziękuję. Sylwia Gregorczyk,
3: Abram, państwu dziękuję.
1: Rzeczniczka Praw Obywatelskich, była moją i państwa gościnią. Czas na informacje Radia Tok FM, a po nich Piotr Adrusieczko.
2: Autopromocja. Ksiądz rzymskokatolicki w Polsce, zwłaszcza wikarzy, ci najniżej w hierarchii, to jest zawód wysokiego ryzyka kryzysu psychicznego. Mamy też przypadki takich diecezji, w których mieliśmy w określonych czasach rządów określonych biskupów wręcz serię samobójstw. W Polsce są księża milionerzy, a są księża, którzy klepią niewiele mniejszą biedę, jak ludzie, z którymi mieszkają na parafii.
4: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM, czwartki.
5: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
2: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
0: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 14.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość proponuje powołanie Komisji Zaufania Publicznego w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Złożenie projektu ustawy w tej sprawie zapowiedział lider PiSu Jarosław Kaczyński. Według niego powołanie komisji jest dużo lepszym rozwiązaniem niż przedstawione dotychczas propozycje, czyli na przykład utworzenie komisji śledczej, co zaproponował lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki. Przynajmniej 80 miliardów złotych, tyle brakuje szkole, tak twierdzi Oświatowa Solidarność. Polska szkoła rozpoczyna nowy rok z niedofinansowaniem, nierozwiązanymi problemami nauczycieli i kryzysem kadrowym, mówią związkowcy, i domagają się stałego zobowiązania państwa do wydatkowania określonej kwoty na cele edukacyjne. Według nich to powinno być przynajmniej średnia 4,7% PKB. Warmińsko-mazurski czek turystyczny ma ruszyć 29 września. To dopłata 300 zł do pobytu obejmującego co najmniej 2 noclegi w obiekcie, który będzie uczestniczył w programie. W pierwszej turze do rozdysponowania będzie około 1,5 miliona złotych, a już od jutra turyści z całej Polski będą mogli skorzystać z lubelskiego czeku turystycznego.
10: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Ktoś całkiem obcy, film w reżyserii Branta Andersena, wchodzi w piątek do polskich kin. Dramat z Jasmin Almastri i Omarem Sy w rolach głównych opowiada historię syryjskiej lekarki, która podczas wojny wraz z córką zostaje zmuszona do ucieczki z miasta Aleppo. Jedna desperacka decyzja uruchamia łańcuch wydarzeń. W 2024 roku film zdobył nagrodę specjalną Amnesty International na festiwalu w Berlinie. A za niespełna 3 tygodnie rozpocznie się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Filmem otwarcia będzie Dziki Wschód Jana Cholubka, który bierze też udział w konkursie głównym. Akcja rozgrywa się zimą 1943 roku, kiedy do sennego miasteczka na wschodzie Polski przybywa tajemniczy urzędnik z Berlina. 15 teatrów zaprezentuje w sumie 27 spektakli jednej nocy. Tak będzie wyglądać Noc Teatrów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a widzowie 12 września będą mogli podziwiać nie tylko spektakle, ale także zajrzeć za kulisy, spotkać się z twórcami i brać udział w warsztatach. To będzie 16. edycja tej regionalnej inicjatywy. Opera Śląska w Bytomiu tego dnia zainauguruje nowy sezon artystyczny 2 jednoaktowymi przedstawieniami. Teatr Mały w Tychach zaprasza na komediodramat Niespodziewany Powrót. W Teatrze imienia Tadeusza Różewicza w Gliwicach publiczność zobaczy Przedmiot Prawdy. Do nowego sezonu artystycznego przygotowuje się także Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr w Radomiu i zapowiada bogatą ofertę zajęć i warsztatów. Nowością są te dla seniorów, mówi Alicja Grys-Wasil z amfiteatru.
11: My w tym sezonie mamy oprócz zajęć ruchowych. Mamy też jogę, mamy takie zajęcia artystyczne, plastyczne, bo rozmowy pędzlem malowane prowadzone przez panią Elę, no to jest taka dosyć stała grupa, niewiele tam osób może się zmienić dopiero jak ktoś wypada, więc postanowiliśmy uruchomić jeszcze jedne zajęcia o charakterze plastycznym, bardziej będzie to akwarela, gwasz, właśnie dla osób dorosłych zainteresowanych.
10: Szczegółowo swój plan na najbliższe miesiące amfiteatr zaprezentuje podczas Święta Chleba, które w ten weekend w Radomiu.
9: Co w pogodzie? Do wieczora nadal sporo chmur, przelotne opady deszczu, głównie w północnej i wschodniej połowie kraju, na północnym wschodzie oraz północy, miejscami także burze. Od 18 stopni na północy do 22 w centrum i na południu, cieplej na południowym wschodzie, tam od 23 do 25.
8: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Anna Piekutowska, zapytam inaczej. Teraz połączyliśmy się z Piotrem Andrusieczko, korespondentem Gazety Wyborczej w Kijowie. Witaj, dzień dobry.
12: Dzień dobry.
0: 1 września w Ukrainie to tak jak w Polsce, ważny dzień. Dzieci wracają do szkoły, zaczyna się ten nowy rok. Tylko że w Kijowie ten dzień zaczyna się po kolejnej nocy rosyjskich ataków. Od kilku dni, nie, tygodni raczej, alarmy są właściwie nieustająco. Jak wygląda ten pierwszy dzień szkoły w mieście, które jest pod taką presją?
12: No tak, rzeczywiście ten od 27 sierpnia w zasadzie te alarmy były bez przerwy. Wcześniej one jednak były z mniejszą częstotliwością. No, natomiast po tym dzisiejszym ataku, ostatni alarm dzisiaj został skasowany o godzinie 10:35 czasu miejscowego, więc mamy teraz dosyć długą przerwę tak naprawdę, jak w porównaniu z tymi ostatnimi dniami. Natomiast na ten pierwszy dzień szkoły zaczął się przede wszystkim bez uroczystości. Tak, i oczywiście na pewno też te dzieci, które poszły do szkoły, to oczywiście były bardzo zmęczone. Tu też ja mówię te, które poszły, dlatego że ten cały jakby plan nauki na ten rok jest uzależniony od bezpieczeństwa. To znaczy wszystko zależy od konkretnej szkoły. Jeżeli szkoła posiada schron i odpowiednie warunki bezpieczeństwa, to może być prowadzona nauka taka stacjonarna. Natomiast w przypadku tych szkół, które nie mają takich miejsc mogących zapewnić schronienie dzieciom, to te szkoły przejdą naukę online. To jest taka smutna rzeczywistość tych dzisiejszych czasów tutaj.
0: No to brzmi bardzo rozsądnie w kontekście tego, że Rosja bardzo intensywnie atakuje. Oczywiście nie tylko Kijów, ale też alarmy właściwie są nieograniczone. Czy to jest zmiana rosyjskiej strategii, że chodzi o to, żeby to miasto cały czas żyło w takim stanie permanentnego zagrożenia?
12: Rzeczywiście obserwujemy taką zmianę, to znaczy tak jak mówisz, te alarmy, ataki mają miejsce w różnych częściach Ukrainy. Znaczy, tutaj my już znamy te miasta, pewnie na pamięć słuchacze też znają, jak Charków, Zaporoże, Cherson, czyli ten cały taki obszar przyfrontowy, on jest cały czas narażony na rosyjskie uderzenia. Kijów gdzieś na równi z nimi, czasami rzadziej, również był atakowany, ale w ostatnich miesiącach widzimy, że Rosja skupiła jakby swoje siły właśnie na atakowaniu ukraińskiej stolicy i to widać było w ostatnich miesiącach po wzrastającej liczbie uderzeń pociskami balistycznymi i to też jakby to wykorzystanie sytuacji przez Rosję do tego, że po prostu Ukraina nie posiada amunicji, pocisków antyrakietowych do amerykańskich wyrzutni Patriot, gdzieś one czasami docierają w bardzo ograniczonej ilości. I rzeczywiście tej balistyki jest po prostu bardzo dużo. Dzisiaj w nocy nie ma oficjalnych danych, ale z tego jak mogłem policzyć tą ilość wybuchów, to mniej więcej na Kijów w nocy i gdzieś okolice Kijowa Rosja wypuściła ponad 20 pocisków balistycznych. Plus do tego jeszcze doszło kilka pocisków manewrujących. Ale to, co się zmieniło też od 27 sierpnia, to jest to, że w tej takiej nowej rosyjskiej taktyce I z tym są związane te właśnie takie praktycznie alarmy z krótkimi przerwami, bardzo duża ich ilość dziennie, to wykorzystywanie dronów o napędzie odrzutowym. To jest to, co niestety Rosja stosuje bardzo umiejętnie, można powiedzieć, i to jest takie nowe narzędzie terroru właśnie, przede wszystkim Kijowa, bo większość z tych dronów właśnie jest skierowane na Kijów i na okoliczne miejscowości.
0: Czyli takie drony, które właściwie działają jak rakiety, skoro mają napęd odrzutowy, tak?
12: Tak, one są bardzo zbliżone w zasadzie po charakterystykach swoich do pocisków manewrujących. Ta główna różnica to jest to, że one po prostu właśnie lecą szybciej od tych takich klasycznych tych dronów, tych wcześniej wykorzystywanych na masową skalę, tak zwanych szachedów i ich rosyjskich odpowiedników Gerań. I to powoduje, to jest takim głównym problemem, jeżeli chodzi o ich zestrzeliwywanie. To znaczy Ukraina zrobiła bardzo duży taki krok naprzód, jeżeli chodzi o przechwytywanie tych klasycznych dronów, produkując drony przechwytujące, ale one dla tych właśnie dronów a la pociski manewrujące są po prostu zbyt zbyt powolne i no, potrzeba czasu, żeby stworzyć właśnie jakąś taką bardziej skuteczną odpowiedź na to zagrożenie.
0: Jest jeszcze jeden wymiar tej wojny, który przez długi, długi czas wydawał się tak dobrze opanowany. To chodzi o podróżowanie koleją po Ukrainie, że kolej działała bardzo sprawnie mimo wojny, ale już od pewnego czasu bardzo często słyszymy o atakach, czy to na infrastrukturę kolejową, czy po prostu o ostrzeliwaniu pociągów pasażerskich. Czy ta kolej już nie daje Ukraińcom poczucia, że państwo funkcjonuje? Czy też ten element codzienności się rozpadł?
12: Ja bym powiedział, że ta kolej mimo takiej skali jakby zagrożeń, uderzeń, ona i tak funkcjonuje bardzo dobrze. Natomiast rzeczywiście no, sytuacja się zmieniła. No, chociażby dzisiaj w nocy jedno z uderzeń właśnie pocisków balistycznych było na infrastrukturę kolejową na lewym brzegu Kijowa i tam zginęło 7 kolejarzy, 7 pracowników ukraińskiej kolei. Takich ataków w ostatnim czasie było bardzo dużo, no, a po drugie są atakowane też same pociągi, to znaczy w tej takiej tam, gdzie bliżej jakby do strefy frontu, to niebezpieczeństwo właśnie zaatakowania takiego składu osobowego jest czymś realnym i dochodziło już do takich ataków. To też powoduje, że jakby no, są wdrożone specjalne protokoły bezpieczeństwa i jeżeli pociąg przejeżdża przez strefę ogłoszonego alarmu przeciwlotniczego, gdzie właśnie w tym gdzieś krążą tam gdzieś te drony rosyjskie, no to taki pociąg jest zatrzymywany i jest ogłaszana ewakuacja pasażerów i to powoduje, że no niekiedy taki pociąg może kilka razy w ciągu swojej trasy, na przykład nocnej, zatrzymywać się, odbywają się te ewakuacje i rzeczywiście no to powoduje opóźnienia tych pociągów i to 27 sierpnia to widać było na dworcu w Kijowie, gdzie no po prostu bardzo dużo ludzi czekało właśnie na te opóźnione pociągi.
0: No to jest jasne, jaki tutaj Rosja ma cel w tym zmasowanym ataku. Chodzi o to, żeby cały czas przeciążać tą obronę przeciwlotniczą, ale też no, męczyć po prostu ludność. I na ile ta strategia jest skuteczna z tego, co obserwujesz?
12: No rzeczywiście chodzi masz rację, o te dwa takie czynniki i wydaje się, że chyba być może najważniejszym jest to jednak, żeby złamać ten duch oporu, żeby właśnie złamać Ukraińców. Ja nie widzę na dzień dzisiejszy takiej zasadniczej zmiany, to znaczy nie widzę, oczywiście no wszyscy są bardzo zmęczeni, bo po prostu nikt tutaj nie śpi tak jakby normalnie podczas tych alarmów jest, to powoduje też ogromne problemy w funkcjonowaniu Kijowa. Ja tylko dodam, że tutaj szacuje się, że w aglomeracji kijowskiej z tymi takimi satelitarnymi miejscowościami no, mieszka gdzieś od 3,5 do 4 milionów ludzi, więc to jest no, ogromna liczba ludzi, którzy też no, jakoś funkcjonują, to znaczy, że dzieci trzeba odprowadzić do szkoły, do przedszkoli.
0: Ale też iść do pracy, uruchomić usługi tak. i tak dalej. No jak to robić, kiedy te alarmy są non-stop?
12: Właśnie, to jest ogromny problem. Jeszcze trzeba pamiętać, że Kijów jest podzielony na dwie części, to znaczy, że bardzo dużo ludzi musi przejechać z jednej części miasta na drugą. I tutaj tym takim największym systemem, który pomaga to robić, to jest metro. Ale problem polega na tym, że metro z tej części Kijowa prawobrzeżnego na tą lewobrzeżną, ono wyjeżdża na otwartą przestrzeń. Czyli wyjeżdża nad Dnieprem i już na lewej części Kijowa te pociągi metra po prostu jadą po ziemi. I to jest problem, że jeżeli są ogłoszone alarmy, no to wstrzymuje się kursowanie tych pociągów po dwóch trasach na lewy brzeg. Dlatego prowadzone są też teraz jakby tutaj rozmowy między władzami miasta, ale też i też władzami i rządem na temat wprowadzenia pewnych zmian. To znaczy, żeby jednak metro mogło jeździć, żeby jednak no, spowodować mniejsze pewne ograniczenia, na ile oczywiście to pozwala jakby sytuacja bezpieczeństwa.
0: My od 4 lat mówimy o tym, że Ukraińcy prezentują swoją postawą niezwykłą odporność, ale czy z perspektywy dzisiejszego Kijowa w ogóle to słowo coś jeszcze opisuje, czy po prostu jest takim sposobem mówienia o tym, że ludzie są zmuszeni żyć w warunkach, które normalnie byśmy uznali za nieludzkie, za nie do zniesienia?
12: Powiem, że ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że ja sam się nad tym zastanawiam. To znaczy, jak widzę, że w zasadzie jakby no, każdego dnia to miasto funkcjonuje, a w ostatnich tych dniach ono funkcjonuje w tych takich no, krótkich przerwach między tymi tymi alarmami, ale nawet nie, no podczas alarmów ono tak samo funkcjonuje, no po prostu inaczej dać, nie dałoby się żyć po prostu. To znaczy jakby ludzie chodzą tam, gdzie muszą iść mimo alarmu. Sklepy w większości funkcjonują, chociaż oczywiście to jest też pytanie o bezpieczeństwo, dlatego że no widzimy, że ta właśnie taka infrastruktura logistyczna, ale też wielkie na przykład markety, no one stają się celami też tych ataków. No ale mimo wszystko no po prostu inaczej dać, no nie dałoby się po prostu tutaj żyć, więc jakby sobie każdy sobie wybiera. Ja też od razu powiem, że jest część mieszkańców Kijowa, która bardzo, no bardzo tak reaguje na te alarmy tak, z taką dużą dozą jakby zagrożenia, czyli na przykład ci ludzie od razu schodzą do metra i to widać, że nawet w nocy niektórzy nocują, ale też w ciągu dnia widać, że jak jest ogłoszony alarm, to część osób się chowa, ale równocześnie w tym samym czasie no jakby metro funkcjonuje normalnie na tej oczywiście części właśnie prawobrzeżnej, więc jakby ludzie się przemieszczają, ludzie wychodzą z tego metra, idą załatwiać swoje sprawy. Tak jak mówiłem, no nie widzę takiego jakby raptownej zmiany jakby tego nastroju, ale oczywiście no też o tym już mówiłem, rzeczywiście jest bardzo odczuwalne to zmęczenie tą sytuacją. No ale tyle, no wszyscy z drugiej strony sobie zdają sprawę, że po prostu innego wyjścia nie ma i trzeba sobie jakoś radzić w tej sytuacji, chociaż też, no też widzę już takie wpisy przynajmniej w sieciach społecznościowych, że niektórzy się zastanawiają nad tym, żeby z Kijowa po prostu wyjechać, a niektórzy już podjęli taką decyzję. Mhm.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Piotr Andrusieczko, korespondent Gazety Wyborczej w Kijowie, był moim gościem. Dziękuję. Jak najwięcej czystego nieba bez dronów i bez pocisków życzę. A w studiu pojawił się Rafał Hirsch, który zaprosi Państwa na magazyn EKG.
13: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
13: W magazynie EKG będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się na rynkach finansowych w ciągu ostatnich dni, zwłaszcza jeśli chodzi o rynek obligacji, czyli rynek długu państwowego, bo tam sytuacja zaczyna wyglądać dość niepokojąco, czyli po prostu obligacje wielu różnych państw na świecie, nie tylko polskie, tracą na wartości. Prawdopodobnie ze względu na to, że inwestorzy coraz bardziej boją się perspektyw związanych z inflacją, bo sytuacja w Zatoce Perskiej cały czas się nie może uspokoić, więc po kilku miesiącach chyba zaczynają się troszeczkę bardziej denerwować. Ale to może mieć negatywne konsekwencje dla zarządzania budżetami, które mają duże deficyty i tak dalej. W związku z tym można sobie zadawać pytanie, czy nam coś grozi z tego powodu, czy będziemy musieli liczyć się z tym w kolejnych miesiącach i w jaki sposób to może wpłynąć na naszą codzienność. O tym więcej już za kilka chwil.
0: Czyli kolejna historia o globalnej niepewności, które opowiadamy tak codziennie naszym słuchaczom.
13: Tak, tylko że poparta tym razem liczbami konkretnymi z rynku finansowego i ta sytuacja się teraz dzieje i wygląda groźniej niż 2 czy 3 miesiące temu tym razem, niestety.
0: Zapraszamy na EKG, to po informacjach TOK FM o 14.40, a ja się z Państwem słyszę po 15.00.
14: Reklama.
15: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. Żeby się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
17: Znowu to samo.
14: Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
17: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
14: A gdzie tak jest?
17: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
14: O, już zatrudniam.
17: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
18: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
19: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
18: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaż.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 14.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Akt sabotażu w Niemczech, blisko granicy z Polską, w Brandenburgii, w pobliżu elektrowni Jęczwalde, odkryto improwizowane ładunki wybuchowe. Kilka linii energetycznych uległo uszkodzeniu, poinformowała policja. Według operatora sieci doszło do krótkotrwałej przerwy w dostawie prądu, ale wszystkie linie znów działają. Nikt nie został ranny. Jęczwalde to trzecia pod względem wielkości elektrownia na terenie Niemiec. Policja zatrzymała kierowcę, który brał udział w wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Zginęły 4 osoby, kolejne 4 trafiły do szpitala w ciężkim stanie. Mężczyzna miał spowodować wypadek, poruszając się ciężarówką. Na miejscu wypadku wciąż pracuje policja. Niemal 5 milionów uczniów i ponad 700 tysięcy nauczycieli rozpoczęło nowy rok szkolny. W szkołach sporo nowości. Oprócz obowiązkowej edukacji zdrowotnej i zakazu smartfonów, do szkół podstawowych wchodzi reforma programowa. Na razie w klasach pierwszych i czwartych wracają przyroda, zajęcia praktyczno-techniczne i moduły międzyprzedmiotowe. Zmienią się też jadłospisy na stołówkach. Ma być mniej potraw mięsnych, więcej kuchni roślinnej i strączków. Pierwszego dnia szkoły policjanci przypominają, że hulajnogą elektryczną można jeździć wyłącznie w kasku, mówi podkomisarz Michał Martyniuk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
5: Aby móc poruszać się legalnie po drogach hulajnogą elektrycznej, należy mieć minimum kartę rowerową, jak również kask ochronny i minimum 13 lat.
4: A kuratorzy w całym kraju rozdadzą ponad 60 tysięcy kasków uczniom, którzy zdali na kartę rowerową. 67 tysięcy podpisów w miesiąc zebrano pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz Warszawy. Inicjator akcji Maciej Wilk przekazał, że celem na wrzesień jest zebranie 100 tysięcy podpisów. Akcja potrwa do 28 września. Aby referendum się odbyło, konieczne jest zebranie około 132 tysięcy podpisów. O stworzenie ogólnopolskiego systemu ochrony drewnianych zabytków przed pożarami zaapelował podkarpacki wojewódzki konserwator zabytków Adam Sapeta. To reakcja na pożar w sanockim Skansenie, gdzie spłonął XVII-wieczny kościół wraz z wyposażeniem. W liście otwartym Sapeta ocenił, że niedostateczna ochrona przeciwpożarowa dotyczy wielu drewnianych kościołów i cerkwi na Podkarpaciu, w tym 6 obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Według konserwatora podobny problem występuje w większości drewnianych zabytków sakralnych w Polsce. Termometry pokazują dzisiaj od 18 stopni na północy do 22 w centrum i na południu, cieplej na południowym wschodzie, tam od 23 do 25. Do wieczora możliwe przelotne opady deszczu, głównie w północnej i wschodniej połowie kraju, na północnym wschodzie oraz północy miejscami także burze.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
6: Dochodzi 14.44, to trzecie dzisiaj wydanie magazynu EKG na antenie Radia TOK FM. Rafał Hirsch, witam bardzo serdecznie. Krótki rzut oka na to, co dzieje się na rynkach finansowych w tej chwili. Zacznijmy od warszawskiej giełdy. Tam mamy spadki dzisiaj. WIG 20 idzie w dół o 0,6%. Warszawski indeks giełdowy też spada w podobnym zakresie. Jeśli chodzi o waluty, to dolary nam dzisiaj drożeją o kolejne 1 grosz i kosztują 3,73 zł, a euro 4,33 zł. I też troszeczkę złoty traci w stosunku do euro, ale to jest niecały grosz, można powiedzieć, że takie ułamki. Ropa naftowa znów dzisiaj drożeje o ponad 4%, czyli o ponad 4 dolary, jakieś tam 2 dolary mniej więcej. $92.60. To jest baryłka Brent. Tak wygląda ta ta sytuacja na tych rynkach i obligacje na koniec, bo tutaj też dzieją się ciekawe rzeczy w ciągu ostatnich dni i za chwilę będziemy o tym też rozmawiać. Powiem tylko, że w tym momencie kolejny już dzień rentowność polskich obligacji 10-letnich jest powyżej poziomu 6%, 6,08 dokładnie. Tyle wynosi ta rentowność, czyli to niedobrze, bo gdyby minister finansów teraz chciał emitować nowe obligacje, pożyczać pieniądze, żeby pokryć w ten sposób deficyt w budżecie, to musiałby umówić się z inwestorami na wyższe odsetki, co oznaczałoby wyższe koszty obsługi długu w przyszłości. Naszym gościem jest pan Piotr Kuczyński, analityk rynkowy z domu inwestycyjnego Xelion. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
6: Zwykle jak rozmawiamy, to rozmawiamy albo o giełdzie, albo o walutach, a dzisiaj chciałem się o te obligacje zapytać, bo to nie jest problem tylko Polski. Podobnie wygląda sytuacja w innych krajach także. Po pierwsze, z czego to wynika, a po drugie, czy to jest groźne?
2: No, na oba pytanie, znaczy na pierwsze pytanie, z czego wynika, zaraz powiemy, na drugie pytanie, czy to jest groźne, tak, to jest groźne, niewątpliwie, dlatego że ten efekt rosnących rentowności obligacji jest wszędzie, oprócz Chin. To zadziwiające. W Chinach tego nie widać, ale wszędzie widać. Japonia, 30-letnie szczyty, Stany Zjednoczone, 30-letnie obligacje na szczycie sprzed 2007 roku, czyli 19 lat, prawda? Tak. 2000 rentowności dziesiątek też na poziomie sprzed najwyższe w historii pana Trumpa tej drugiej kadencji. Także to nie jest tylko Polska, to jest wszędzie.
6: Tak, ja sprawdzałem też, że Niemcy 2011 rok, ostatni raz ta rentowność była. Francja 2008, Wielka Brytania 2007, tak, czyli na tle tych rynków to my i tak nie najgorzej wyglądamy, bo my mamy największą rentowność od tam półtora roku raptem.
2: Tak, zgadza się. No nawet do trzech jakby tak spojrzeć, bo dzisiaj nawet było 6,10, bo teraz tak jak pan powiedział, było 6,08, ale 6,10 było w czasie dnia. W związku z tym no, naprawdę jest to bardzo wysoki poziom. No i teraz na to można spojrzeć, z czego to wynika. No, wynika podstawa, z czego to wynika, to jest taka, że politycy, to co przeleciało rok temu przez rynki, jakoś nikt się tym nie przejął, bo przeleciało dlatego, że było kilka artykułów w Bloombergu, w Reutersie na ten temat, że politycy nic nie robią, a świat się zadłuża. Kraje się poszczególne się potężnie zadłużają, no bo i rzeczywiście Stany Zjednoczone 40 bilionów długu, prawda? Ponad 40 lat PKB Polski mniej więcej, tyle jest długu w Stanach. No u nas na tym tle jest Francja ma 100 kilkanaście procent, Włochy 130% do PKB ichniego. To u nas to zadłużenie około 70% to jest prawie nic, prawda? No ale prawda jest taka, że wszędzie to dramatycznie rośnie i nic nie widać, nie widać niczego, co miałoby to zatrzymywać, bo politycy nie będą tego zatrzymywali, bo boją się elektoratu, prawda? W związku z tym te rentowności idą do góry, idą i idą. No i w przyszłym roku już będziemy płacili za odsetki od naszego długu powyżej 100 miliardów. Zdaje się, że 107 miliardów jest w projekcie budżetu.
6: No tak, ale z drugiej strony można by powiedzieć, że tak właściwie tak jest od lat. W Polsce też przecież od wielu lat słyszymy, jest cała grupa dość szeroka ekonomistów, którzy trąbią wręcz od wielu lat, że mamy niestabilne finanse publiczne, zbyt duży deficyt i że się zbyt mocno zadłużamy. I nigdy się rynek finansowy tym nie przejmował.
2: Nie, mam absolutnie rację. Przy czym nie przejmował się u nas, dlatego między innymi, a właściwie przede wszystkim, że jesteśmy nadal poniżej średniej europejskiej 80% do PKB. Czyli to się mówi, no to na razie jest bezpiecznie. Oczywiście to jest właśnie to słówko na razie tu się liczy, dlatego że z czasem będzie coraz gorzej. Widziałem na przykład, że Piotr Arak, jeden z głównych ekonomistów bankowych, mówił, że 100

0: wzrost cen ropy automatycznie podniósł oczekiwania inflacyjne, te podniosły rentowności obligacji, no i jedno dodało się do drugiego, ten wysoki poziom zadłużenia całego globu plus wzrost cen ropy i polityka amerykańska, no i mamy to, co widzimy w tej chwili. Ja nawet widziałem dzisiaj w Bloombergu naprawdę niezwykle ciekawy wykres. Oni przedstawili tam, zresztą upowszechniłem go na swoim X-ie i LinkedInie, taki wykres rentowności globalnych rentowności obligacji, czyli w wielu krajach, tych głównych krajach dla świata. I tam te zwolennicy analizy technicznej, jakby spojrzeli, to by się przerazili, bo jest klasyczny sygnał wzrostu rentowności, czyli wybicie z tak zwanego proporcja. No i to naprawdę źle wróży.
1: Czyli to, to oznacza, że za chwilę się tutaj jeszcze zlecą spekulanci, ci bardziej krótkoterminowi inwestorzy i zaczną pod to grać, że tak powiem, tak?
0: Tak, i mogą zacząć grać na zniżkę cen, czyli na zwyżkę rentowności. I to według mnie na razie wygląda jak na nieuniknione, tylko że ja ostrzegam dla tych, którzy chcieliby się do tego trendu przyłączyć, że są trzy możliwości opanowania tego. Jedna jest prosta, TACO, czyli Trump always chicken out, prawda? Mhm. Jak prezydent Trump zobaczy, że ta cena wystrzela gdzieś tam ropę w niebiosa, rentowności w niebiosa, gdyby jeszcze indeksy zaczęły spadać, no to on szybciutko się dogada z Iranem, wtedy szybciutko cena ropy spadnie w okolicach tam 70-60 paru i natychmiast rentowności spadną i świat się uspokoi, prawda? No to jest jedna możliwość. Druga to jest globalna interwencja banków centralnych, no tylko wiadomo, że ona na chwilę by zatrzymała wzrost rentowności. I trzecia, trzy banki centralne, Japonia, ECB i Stany Zjednoczone podnoszące stopy procentowe, grożące dalszymi podwyżkami stóp procentowych, żeby świat uwierzył, że one, te banki potrafią opanować inflację. Trzy elementy, które mogą opanować ten przedpróg paniki, tak bym to powiedział. No i dlatego ja bym nie uczestniczył w tym ruchu, bo za chwilę ktoś może dostać mocno po głowie. Czyli inaczej mówiąc, te obligacje mogą zacząć odbijać, rentowności spadać i kto chciałby na tym zyskać w tej chwili, może się sparzyć.
1: Czyli można zakładać, że to się skończy jakąś taką czy inną interwencją, tak? Państw na rynku.
0: Tak. Wyliczyłem trzy możliwości. Tak. Pewno znaleźlibyśmy jeszcze jakieś inne, ale według mnie to jest nieuniknione, bo w tej chwili ja już widzę wszędzie, Bloomberg, Reuters, wszędzie pierwsze artykuły to jest obligacje i wie pan. No to jest.
1: No bo bez tej, bez takiej interwencji, no to trzeba by było chyba za chwilę zaciskać pasa, prawda? No bo w pewnym momencie na tym poziomie to chyba nie ma sensu finansowanie deficytów. To trzeba by nagle zaczynać te deficyty ograniczać.
0: I teraz wszyscy wiemy, że politycy tego nie zrobią. Kiedy mogą zrobić? Wtedy, kiedy byłby totalny krach globalny. Wtedy zrobią, bo będą musieli. Ze strachu to zrobią po prostu. Ale na razie tego nie zrobią, więc na polityków bym nie liczył. Niestety, nie liczyłbym. A te trzy możliwości, które wyliczyłem, tak. No a docelowo, bo według mnie to będzie też krótkoterminowe, to znaczy krótkoterminowe na rok, dwa, trzy, cztery, no to dla mnie jest krótki termin. A i tak dojdziemy kiedyś do tego kryzysu zadłużeniowego, no i wtedy politycy będą musieli zacisnąć nam pasa.
1: A w tym, co się w tej chwili dzieje na rynkach, my jesteśmy jako Polska, polski rynek, my jesteśmy tylko takim pasażerem, który może się przyglądać biernie? Tak. Czy tutaj są jakieś nasze lokalne czynniki też, z którymi można coś zrobić?
0: No wie pan, no teoretycznie można by było. Zamiast deficytu 7,2% w przyszłym roku deficytu budżetowego można byłoby zrobić 6 albo 5 albo jeszcze niżej. Tylko no wiadomo, z czym by się to jadło. To znaczy, skoro nie chcielibyśmy ograniczać zbrojeń, według mnie przesadnych, no ale to jest moje zdanie, no to trzeba byłoby to na jakichś wydatkach socjalnych, na ochronie zdrowia zaoszczędzić. No to jest pewne przegrana wyboru, w związku z tym nie ma takiej możliwości przed wyborami w przyszłym roku w listopadzie. U nas nie ma. Kropka.
1: Ciekawe jest też to, że tak właściwie w porównaniu do tego, co się dzieje na tym rynku długu państwowego, dość spokojnie jest na walutach, prawda? Bo nie widać jakiejś większej utraty wartości po stronie złotego.

0: Ja też to zauważyłem, wręcz odwrotnie. No, widziałem ten ruch chyba przedwczoraj albo wczoraj, kiedy rentowności szybko rosły, u nas również, a złoty bardzo wyraźnie się umacniał. Ja mam wrażenie, że i to jest właśnie ten element PR-owski, to znaczy, wie pan, odbywa się to spotkanie, ten szczyt G20 ministrów finansów, szefów banków centralnych, to jest taki przedszczyt, przed tym w Miami, w grudniu chyba ma się on odbyć, prawda? Ten tak. Szczyt G20. No i na ten przy okazji sporo się mówi o Polsce, mówi się o tym, że jesteśmy tam jako gość, nie jako stały członek G20, jako gość.
1: Ale jesteśmy gwiazdą, rozumiem, tak? Na salonach.
0: Tak. I to, wie pan, no niektórzy inwestorzy tego nie wiedzą. Niektórym trzeba to napisać drukowanymi wielkimi literami, żeby dowiedzieli się, że w Polsce jest sukces gospodarczy. No i ci, którzy dopiero dowiadują się, przychodzą do Polski i stąd prawdopodobnie te ruchy na złotym bardzo sympatyczne. Ja patrzyłem ze zdziwieniem i zadowoleniem, że złoty nie podlega tym trendom ucieczki od obligacji.
1: Czyli kryzysu jeszcze nie ma, bo jakby był, to na złotym też by się wszystko sypało.
0: Oczywiście, prawda? Ale na 100%, tak jest. Absolutnie ma pan rację, jasne.
1: Czyli jest jakiś tam optymizm w takim razie, mimo wszystko, na rynku. Bardzo dziękuję. Pan Piotr Kuczyński, analityk rynkowy Domu Inwestycyjnego Xelion, był naszym gościem. Jeszcze raz zerknę, no cały czas powyżej 6% rentowność polskich obligacji, czyli wysoko, od kilkunastu miesięcy nie było tak wysoko. To już wszystko w popołudniowej odsłonie EKG. Za chwilę informacje, po nich kontynuacja Zapytam Inaczej, a teraz z nami jest już Adam Ozga, który powie, co dziś w TOK 360 po godzinie 16.
2: Dzień dobry. O pieniądzach też między innymi. O tym, ile wart jest wizerunek polskich sportowców i czym można sobie nim od tak handlować, to po doniesieniach Wirtualnej Polski i TVN24, że Polski Komitet Olimpijski dogadał się z Zonda Krypto na oddanie, sprzedaż wizerunków polskich olimpijczyków, między innymi ich głosów, z prawem do modyfikacji tych wizerunków i to nawet wstecz, bo nie tylko tych olimpijczyków, którzy w czasach kryptowalut startowali w igrzyskach, ale i tych, którzy startowali wcześniej.
1: No, brzmi dość paskudnie, więc...
2: Cała ta sprawa jest paskudna.
1: No właśnie, więc więcej szczegółów pewnie interesujących, na pewno interesujących po godzinie 16. W tej chwili kończymy już ostatnie dzisiaj wydanie EKG. Rafał Hirsch, dziękuję za uwagę, a przed nami informacje.
3: Sponsorem programu była Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
4: Reklama.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: First Women od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: W informacjach najnowsze ustalenia prokuratury krajowej w sprawie pożaru w zakładzie w Skarżysku Kamiennej. Jarosław Kaczyński ma już gotowy projekt ustawy w sprawie komisji do spraw afery Zonda Krypto. Jesteśmy bardziej rozważni. Spadła liczba wypadków drogowych i ich ofiar. Jest też mniej utonięć. 1:30 Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Uszkodzonych jest kilka linii przesyłowych, ale nikt nie ucierpiał. Na terenie stacji elektroenergetycznej w pobliżu elektrowni węglowej w Niemczech znaleziono kilka improwizowanych ładunków wybuchowych. Operator sieci, firma 50 Hz, przekazał, że w wyniku tego odkrycia była tylko krótka przerwa w dostawie energii. Prezydent Iranu Masoud Pezeszkian podziękował prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi za stanowisko zajęte przez Moskwę w trakcie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Było to ich pierwsze spotkanie od wybuchu działań wojennych. Doceniamy i dziękujemy za wasze stanowisko na każdym etapie, zarówno w okresie, gdy trwały walki, jak i akty agresji, jak i w normalnych okolicznościach, gdy Stany Zjednoczone nakładały na nas sankcje, powiedział Pezeszkian do Putina podczas spotkania na marginesie szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Kirgistanie. Celowe podpalenie, straty wycenione na kilkanaście milionów złotych i czyn o charakterze terrorystycznym to najnowsze ustalenia prokuratury krajowej w sprawie pożaru zakładów produkujących elementy dronów w Skarżysku Kamiennej. W wyniku pożaru została uszkodzona jedna z hal produkcyjnych. Szczegóły zna Szymon Kępka.
5: Na razie nieoficjalna wersja jest taka, że zamaskowany sprawca miał podpalić zakład przy użyciu łatwopalnej cieczy, a po tym, gdy został zauważony, uciekł. Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
6: Materiał dowodowy wskazuje na uzasadnione podejrzenie, iż było to celowe podpalenie. W wyniku pożaru zniszczeniu uległy powierzchnie magazynowe, a szacowana szkoda przekracza 15 milionów złotych.
5: Śledczy bazują jak na razie na nagraniach z monitoringu przemysłowego, dodaje prokurator Nowak.
6: Prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
5: Jak na razie nie ma żadnych zatrzymań w tej sprawie, nikt nie usłyszał zarzutów. Prokuratura razem z ABW i policją szukają sprawcy podpalenia. Szymon Kępka, TOK FM.
4: Zamiast komisji śledczej, komisja zaufania publicznego powinna zbadać aferę Zonda Krypto. Gotowy projekt ustawy w sprawie jej powołania przedstawił prezes PiSu Jarosław Kaczyński. W skład komisji miałoby wejść 15 ekspertów.
7: Propozycja komisji zaufania publicznego złożonej z ekspertów, nie złożonej z polityków, mających mniej więcej takie uprawnienia jak te, które miała komisja, która badała tą warszawską aferę mieszkaniową. To jest, powtarzam, dużo lepsze rozwiązanie niż te, które zostały już zaproponowane w Sejmie.
4: Byli przedstawiciele PiS należący aktualnie do Stowarzyszenia Rozwój Plus opowiadają się za powołaniem komisji śledczej w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Wtorek to drugi dzień obrad ministrów finansów i szefów banków centralnych państw G20, które odbywają się w amerykańskim Asheville w Karolinie Północnej. Waszyngton ma dzisiaj wzywać państwa do zrewidowania stosunków handlowych z Chinami. Tomasz Orchowski.
8: Świat nie może funkcjonować z Chinami, mającymi nadwyżkę handlową na poziomie $1,200 miliardów, twierdzi amerykański sekretarz stanu Scott Bessent. Taka różnica między wartością towarów i usług sprzedanych za granicę, a wartością tego, co Pekin kupuje, to dla Zachodu coraz większy problem, bo zabija jego przemysł. Amerykanie wykorzystują też spotkanie G20 do zwiększenia presji na Iran. Wzywają do zerwania więzi gospodarczych z Teheranem, inaczej grożą sankcjami wtórnymi. Na obrady zaproszono rosyjskiego ministra finansów. Reuters przekazał, że podczas rozmów Bessent dał mu do zrozumienia, że nie będzie zniesienia sankcji na Moskwę, dopóki trwa wojna w Ukrainie. Tomasz Orchowski, TOK FM.
4: Polskę w Asheville reprezentuje minister finansów Andrzej Domański oraz prezes NBP Adam Glapiński. Nasz kraj nie jest pełnoprawnym członkiem grupy, ale na zaproszenie USA uczestniczy w jej spotkaniach. Dzieci w polskojęzycznych szkołach we Lwowie, Mościskach i Strzelczyskach rozpoczęły dziś czwarty z rzędu rok szkolny w cieniu wojny. Niezmiennie płynie dla nich pomoc z Polski. To podręczniki, lektury, pomoce naukowe, wymienia bibliotekarka Liceum nr 10 we Lwowie Urszula Libruk.
9: Ale piękne wydanie. Idzie niebo i inne wiersze. To do różnych okazji nam się bardzo przydaje. Tam jeszcze inne. Brzechwa. Przepięknie wydane Brzechwa. Te książki są bardzo potrzebne, dlatego że na Ukrainie i we Lwowie kiedyś była księgarnia. Teraz jej nie ma, już dawno jej nie ma. I my mamy tylko jedną drogę, to dostać jej z Polski.
10: Kiedy nie zwrócimy się o pomoc, zawsze ta pomoc zostaje nam udzielona. Mamy mnóstwo lektur szkolnych, które praktycznie idą noga w nogę z lekturami w Polsce. Mamy typowe pozycje, takie jak Kamienie na Szaniec, W pustyni i w puszczy, Quo Vadis.
4: Dodawał Jakub Fołta, nauczyciel języka polskiego. W czterech polskich szkołach we Lwowie, Mościskach i Strzelczyskach nowy rok szkolny wita ponad 800 uczniów i uczennic z rodzin polskich i polsko-ukraińskich. Spadła liczba wypadków drogowych i ich ofiar, nieco mniejsza jest także liczba utonięć. Coraz częściej dochodzi natomiast do niebezpiecznych zdarzeń z udziałem hulajnóg. Policja podsumowała właśnie wakacyjne statystyki. Jakub Medek.
11: W te wakacje na polskich drogach zginęło 50 osób mniej niż w roku ubiegłym i wpisuje się to, jak podkreśla policja, w stały trend. 118 utonięć to też nieco mniej niż w ubiegłym roku, chociaż tu dużej zmiany nie widać, mówi rzecznik Komendy Głównej Policji Andrzej Fiołek.
12: Topią się głównie mężczyźni, jest to około 90% mężczyzn, gubi brawura, alkohol, chęć popisania się.
11: Mamy mniej wypadków, mniej ofiar, mniej przekroczeń prędkości, podsumowuje Podlaskie, nie odbiegające od średniej krajowej statystyki, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji Tomasz Krupa.
13: Natomiast niestety bardzo niepokojąca jest statystyka dotycząca zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych i tutaj mamy dwukrotny wzrost.
11: I tu lokalna statystyka też nie odbiega od krajowej. Od początku roku w wypadkach z udziałem hulajnóg zginęło w Polsce 11 osób, ponad dwa razy więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jakub Medek, TOK FM.
4: Dziś będą i przelotne opady deszczu, i burze, i głównie w północnej i wschodniej części kraju. Na termometrach maksymalnie od 18 do 22 stopni. Cieplej będzie na południowym wschodzie od 23 do 25.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej. Ten rok szkolny poloniści zaczęli od buntu, bo właśnie opublikowali list otwarty, który suchej nitki nie zostawia na Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Chodzi o kryteria oceny matury z języka polskiego, która, przypomnijmy, jest takim egzaminem na studia, a te kryteria mają być bezsensowne i często rujnujące dobrą ocenę z tego, no przecież najważniejszego egzaminu rzekomo w życiu. Ze mną jest Piotr Szwed. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Nauczyciel języka polskiego z 8 Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Asnyka w Łodzi, jeden z autorów tego listu. Parę tygodni temu na twoim Facebooku przeczytałam, że chyba musisz rozważyć rezygnację z pracy nauczyciela, skoro wypracowanie bezdyskusyjnie napisane 16 na 16 punktów po zweryfikowaniu przez komisję egzaminacyjną zasługuje na 2 punkty. Rozumiem, że nie chodziło o to, że nie potrafisz przygotować ucznia do matury, tylko o co? Co dokładnie wydarzyło się w przypadku tej pracy według ciebie ocenionej na 16 punktów, a według egzaminatora na 2?
15: Ta moja reakcja wówczas była mocno emocjonalna, powiem szczerze. Oczywiście doświadczyłem pewnego rodzaju bezradności związanego z tym, no takiego, nie wiem, wstrząsu, powiedzmy, emocjonalnego trochę, ponieważ jest to mocno frustrujące dla nauczyciela, kiedy przygotowuje długo, skrupulatnie, sprawdzając informacje, sprawdzając wiedzę, ale też sprawdzając oczekiwania, które są dostępne w informatorach maturalnych, kiedy bierze udział w szkoleniach i kiedy po wykonaniu tej całej pracy widzi, że przygotował ucznia dobrze, to znaczy, że ten uczeń pisze na temat, pisze z sensem, ma szerszą wiedzę, wykorzystuje funkcjonalnie biografię, pisze na temat, podaje właściwe wnioski. No i nagle okazuje się, że po wglądzie do tej pracy uczeń widzi, że jego praca jest częściowo niefunkcjonalna, że tych punktów jest bardzo mało. No to wtedy może się pojawić taka wątpliwość, no, dotycząca właśnie tego sposobu sprawdzania matur i systemu, w którym funkcjonujemy, ponieważ no, ja nie mam poczucia, że tego ucznia źle przygotowałem. Ja tę pracę jeszcze, o której wtedy napisałem, dokładnie konsultowałem rozmawiałem z wieloma polonistami, ich opinia była też na temat tej pracy bardzo dobra. No a potem było kolejne odwołanie, w którym już ta osoba, która była autorką wspomnianej przeze mnie pracy wówczas, otrzymała, moim zdaniem, naprawdę skandaliczną odpowiedź z arbitrażu, który jest ostateczną instancją odwoławczą, który to arbitraż zamiast poprawić poprzednią błędną punktację, wymawiał uczniowi, że popełniał błąd. Po czymś takim to, powiem szczerze, stwierdziłem, że nie jestem w stanie przejść nad tą sytuacją do porządku dziennego, kiedy oficjalna instytucja państwowa wymawia uczniowi, że popełniał błędy, stwierdza, że w wierszu nie padły słowa, na przykład, które w tym wierszu padły, i tworzy fikcyjne błędy rzeczowe polegające na przykład na tym, tu może podzielę się szczegółowym przykładem, że zarzucano osobie piszącej pracę, że nie miała prawa nazwać bohaterów wiersza Budując barykady Anny Świrszczyńskiej powstańcami, ponieważ nie byli to powstańcy, tylko byli to cywile z niższych klas społecznych. No więc jak ja przeczytałem takie uzasadnienie, to zadzwoniłem do Związku Weteranów Armii Krajowej i się zapytałem, czy ludzie budujący z własnej woli dobrowolnie barykady w powstaniu byli powstańcami. No i weterani powiedzieli mi, że tacy ludzie byli powstańcami. Więc jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której uczniowi wmawia się, że popełniał błędy i nie robi to jakiś jeden przypadkowy egzaminator, tylko instytucja weryfikująca wyniki, to coś musi być głębiej nie tak. Dlatego, ponieważ pojedyncze jakieś dziwne przypadki mogą się zdarzać. Dlatego uznałem, że muszę się skonsultować z innymi polonistami, ze środowiskiem nauczycielskim. Zebrałem grupę osób, która ze mną omawiała przykłady właśnie prac, które były weryfikowane, które uczniowie otrzymywali poprzez właśnie procedurę wglądu. I wspólnie z tymi polonistami pracowaliśmy przez wakacje, żeby wypracować, żeby zrozumieć w ogóle ten mechanizm i sformułować apel, sformułować list otwarty, w którym zauważamy takie powtarzające się błędy i zastanawiamy się, z czego to wynika. Mamy pewne tezy, które właśnie w tym liście, myślę, że wybrzmiały dzisiaj mocno.
14: Ja też przez wakacje czytałam kilka co najmniej artykułów i rozmów z polonistami, którzy mówili, że te lato spędzają na pomaganiu uczniom w pisaniu odwołań do komisji egzaminacyjnej. Rozumiem, że to też twój przypadek. Na czym polega problem akurat z językiem polskim? Jak długo on trwa? Czy to jest tylko przypadek roku 2026?
15: Powiem tak. Myślę, że to jest problem głębszy i sytuacje takie kontrowersyjne zdarzały się wcześniej. W tym roku rzeczywiście dosyć wyraźnie wybrzmiały po prostu te problemy, które zauważaliśmy my jako egzaminatorzy też wcześniej. Piszemy w tym liście zresztą, że wielokrotnie sygnalizowaliśmy, jakie są problemy związane z systemem oceniania, ze sposobem organizacji matur, pisząc wewnętrzne pisma, rozmawiając z przewodniczącymi zespołów egzaminacyjnych, z koordynatorami tego procesu, bo niektórzy z nas, niektórzy z autorów tego listu nadal sprawdzają matury i też w tym liście zdecydowali się napisać o swoich doświadczeniach, jak wygląda procedura sprawdzania i co jest w niej wadliwego z perspektywy egzaminatora. Ponieważ właśnie z takiej perspektywy też widać coś, co nas niepokoi, co okazało się, że nie niepokoi tylko mnie, że to nie jest jakiś tylko mój indywidualny problem, jakiś z postrzeganiem tego egzaminu. No więc generalnie w naszym liście jednym z podstawowych zarzutów wobec systemu organizacji matur jest to, że nauczyciel przygotowujący uczniów ma pewne wytyczne, ma pewne materiały, przygotowuje uczniów do egzaminu, a potem idzie na szkolenie i już przed szkoleniem się zastanawia, co na tym szkoleniu mnie spotka. Czy czasem zasady nie zostaną jakoś zmienione, czy nie zostaną jakoś w nowy sposób zinterpretowane. Właśnie coś takiego niestety wydarzyło się podczas tegorocznej matury i pokazujemy w naszym liście różnicę między tym, jak jest opisywana, właściwie nie jest opisywana, nie są opisywane niektóre kategorie związane na przykład ze strukturą dzieła, tu już nie chcę wchodzić w szczegóły polonistyczne, w pierwotnych informatorach, na których przygotowywaliśmy uczniów, a jak to było traktowane już podczas egzaminu. Więc mamy pewną sytuację, która budzi nasz sprzeciw. Polega ona na tym, że nauczyciel przygotowuje do ucznia na podstawie jakichś wytycznych, na podstawie materiałów CKE, a niestety bywa tak, że przychodzi na sprawdzać egzaminy i okazuje się, że te wytyczne w tym roku rozumiemy trochę inaczej. No, spójrzmy na te kategorie odmiennie, a wymagania co prawda były wcześniej inne, ale teraz zinterpretujemy je w sposób, który jest zawarty w zasadach, które się ukazują już po napisaniu tych matur. No to jest po prostu nieuczciwe w stosunku do uczniów i w stosunku do nauczycieli, którzy chcieliby mieć pewną stabilną sytuację właśnie kryteriów. Ja akurat nie jestem idealistą w kwestii systemu oceniania. Ja wiem, że nie ma możliwości wypracowania systemu idealnego. Obecne kryteria mają swoje zalety, mają swoje wady, można o tym dyskutować. Natomiast największy problem w moim odczuciu polega na właśnie poddawaniu tych kryteriów takim nieuzasadnionym interpretacjom, w nietransparentny sposób, co powoduje, że nie wypracowaliśmy właśnie, a powinno to zostać wypracowane, już ileś lat minęło od czasu wprowadzenia tej nowej matury, pewnych jakichś stabilnych ram. Jeżeli one podlegają zmianom, no to tej stabilności nie ma. Jeżeli ja uczę według jakiegoś sposobu i ten sposób, nie wiem, 2 lata temu jest wspaniały, a w tym roku jest częściowo funkcjonalny, a właściwie to jest przekazywanie podobnych informacji, podobnych sugestii. Oficjalnie się nic nie zmieniło, a okazuje się, że funkcjonuje w jakiejś innej rzeczywistości. No to jest bardzo niepokojące i uniemożliwia nauczycielom takie branie odpowiedzialności po prostu za wyniki maturzystów.
14: W liście piszecie, że maturzysta teraz znalazł się w sytuacji sportowca, który bierze udział w zawodach, w których zasady są niejasne, a niektóre ustala się już po zakończeniu tych zawodów. A mnie zastanawia to, czy w takiej formule matury jest w ogóle miejsce na ocenę tego, czy uczeń dobrze myśli, czy dobrze interpretuje, czy argumentuje, czy po prostu sprawdza się tylko, czy odhaczył wszystkie wymagane elementy. Ale o tym już porozmawiamy po informacjach TOK FM o 15.20. Moim gościem jest Piotr Szwed, nauczyciel języka polskiego z 8 Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Asnyka w Łodzi.
16: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
17: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
18: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
19: Widać tam różnicę na korytarzach, na przykład w czasie przerwy?
16: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Reklama.
0: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z kowuściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Krema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
20: Codziennie.
21: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Anthony Bourdain, ikona, buntownik, odkrywca. Jeden z najbardziej znanych szefów kuchni na świecie. Film Tony to historia początków jego drogi. W rolach głównych Dominik Sessa i Antonio Banderas. Tony w kinach od 4 września.
23: 3, 17, 41.
24: Co tak liczysz?
23: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
24: O, ja też umiem liczyć.
25: 8, 11, 15.
26: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 15.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Poloniści piszą list otwarty do Resortu Edukacji i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Tytuł: Kryzys zaufania do CKE. Apelują w nim o pilne uporządkowanie systemu oceniania matury z języka polskiego. Według nich zasady oceniania są nieprzewidywalne, a wszystko po tym, jak pomagając niektórym maturzystom w odwołaniach, wykryli szereg błędów w ocenie. To nieuczciwe wobec uczniów, tak o systemie oceniania matury mówił przed chwilą w TOK FM Piotr Szwed, współautor listu. 41-latka z Siedlec usłyszała zarzuty znieważenia 13-letniej Ukrainki na tle narodowościowym i używania wobec niej przemocy. Kobieta zaczepiła dziewczynkę, gdy usłyszała, że mówi ona po ukraińsku. Zaczęła ją szarpać za włosy i wyzywać. Wcześniej piła alkohol. Teraz ma dozór policyjny. Grozi jej nawet do 5 lat pozbawienia wolności. O nienawiści wobec cudzoziemskich dzieci można przeczytać w raporcie To jest Polska Ławka. Są w nim pobicia dzieci na przystanku, w autobusie, na ulicy, ataki słowne w szkole i w internecie. Raport przygotowało Stowarzyszenie Nigdy Więcej, które od ponad 25 lat dokumentuje nienawiść w przestrzeni publicznej. Tym razem po raz pierwszy zajęło się dziećmi z innych krajów. Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: W polskiej szkole uczy się ponad 350 tysięcy dzieci cudzoziemskich, mówi Anna Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej.
6: Było to na tyle szokujące i na tyle zaczęło się powtarzać często, że pomyśleliśmy sobie, że to trzeba udokumentować w osobnym raporcie.
5: W raporcie opisano przypadki szykanowania, a nawet pobicia uczniów ze względu na ich narodowość czy kolor skóry.
6: Bardzo wiele zależy od tego, czy nauczyciel odwróci głowę, czy jednak postanowi coś zrobić.
5: Wiktoria Dudek ze Stowarzyszenia Homofaber współdziała ze szkołami. Stara się pomagać w sytuacjach kryzysowych.
7: Kiedy jesteśmy wkurzeni, jest dużo emocji, to szukamy tego, co boli najbardziej, tego, czego nie da się zmienić, czyli właśnie tej tożsamości pierwotnej, i niejednokrotnie te konflikty mają takie podłoże narodowościowe.
5: W tym roku nienawiści wobec dzieci jest wyjątkowo dużo. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
1: Jest decyzja w sprawie inicjatywy referendalnej dotyczącej odwołania Rady Powiatu Mieleckiego przed końcem kadencji. Komisarz wyborczy w Tarnobrzegu odrzucił wniosek. Powód to zbyt mała liczba prawidłowo złożonych podpisów mieszkańców. Nowy król Norwegii Haakon VIII złożył przed parlamentem przysięgę na konstytucję. Monarcha zobowiązał się do rządzenia krajem zgodnie z konstytucją i prawem. Podobnie jak jego ojciec, dziadek i pradziadek, na motto panowania wybrał wszystko dla Norwegii. Poprzedni król i ojciec Haakona Harald VIII zmarł 28 sierpnia w wieku 89 lat. Jego pogrzeb odbędzie się 9 września w katedrze w Oslo. Do wieczora możliwe przelotne opady deszczu, głównie w północnej i wschodniej połowie kraju, na północnym wschodzie oraz północy miejscami także burze. W nocy przeważnie od 10 do 16 stopni pokażą termometry. Jutro może pokropić i zagrzmieć na północy i południowym wschodzie. Będzie od 19 stopni około 22 w centrum do 25 na południowym wschodzie.
22: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej i cały czas rozmawiam z Piotrem Szwedem, nauczycielem języka polskiego z 8 Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Asnyka w Łodzi, a rozmawiamy o liście otwartym, który opublikowali głównie poloniści, a który dyskutuje i polemizuje z Centralną Komisją Egzaminacyjną i jej podejściem do egzaminu z maturalnego z języka polskiego. Powiedziałeś przed informacjami, że są takie przypadki, w których faktycznie uczeń może się poczuć niesprawiedliwie oceniony i że w tym roku było ich zaskakująco dużo. Ale jeśli uczeń czuje się niesprawiedliwie oceniony, ma prawo odwołania. Ale ta procedura według was też pozostawia wiele do życzenia.
15: No, przeanalizowaliśmy wiele takich przypadków. Tutaj na pewno dużą rolę odegrał Paweł Lęcki, który pisał regularnie przez całe wakacje posty na ten temat, upubliczniał wiele prac uczniowskich, ale także upubliczniał cytaty z tego, jak te prace były weryfikowane, jak były sprawdzane już na tym drugim etapie, kiedy uczeń się odwoływał. No i co wyszło z tych materiałów, co właściwie jakie wnioski z tego wynikają, że bardzo rzadko te weryfikacje były faktycznie przeprowadzane w sposób pełni merytoryczny. No, zadziwiające było to i powiem szczerze, dla mnie niezrozumiałe, w jaki sposób zdarzało się często, że weryfikatorzy Nawet jeśli stwierdzą, że no tak, dobrze, to co zaznaczono w pierwszym momencie nie było błędem albo zostało coś źle ocenione, no ale w takim razie znaleźliśmy inne błędy. I to, jakie te inne błędy były znajdowane, no to było momentami bardzo zadziwiające. W tych uzasadnieniach, które weryfikatorzy pisali w odpowiedzi na pracę maturzystów, na apele maturzystów o weryfikację, często pojawiały się takie zwroty, które dla nas, dla polonistów, były szokujące. Na przykład pouczano maturzystę, że to się pojawia też w naszym liście, że przecież wesele nie ma z groteską nic wspólnego. No jest to z punktu widzenia wiedzy polonistycznej szokująca teza, że wesele Wyspiańskiego nie ma z groteską nic wspólnego, prawda? Więc jeżeli nam polonistom zależy, żeby przekazywana w szkole wiedza była uczciwie sprawdzana i jeżeli, no ja też dopuszczam oczywiście takie sytuacje, nikt nie jest doskonały, sam popełniam błędy, pracuję akurat w zespole, który mam wrażenie, kiedy sprawdzam matury, funkcjonuje znakomicie i nie pamiętam takich sytuacji z własnego doświadczenia tej pracy w tym zespole, żebyśmy mieli jakieś, żebyśmy tutaj się upierali, że uczeń popełnił błąd, tylko nie popełnił, prawda? Natomiast no, jeżeli w takim sprawdzaniu egzaminator popełnił błąd, to się może zdarzyć. No to ja oczekuję, żeby już ta procedura weryfikacji, a już procedura arbitrażu, czyli ostatecznej weryfikacji, żeby ona była naprawdę bardzo merytoryczna. Natomiast te pisma, które uczniowie otrzymywali, one były no, jakimś takim czasami złośliwym, czasami niemerytorycznym pouczaniem maturzysty, że powinien się cieszyć, że w ogóle jakieś punkty dostał i zawierały ewidentne błędy. No stąd, tak jak mówię, zaczynam ten rok szkolny w takiej sytuacji, w której pojawia się wątpliwość, czy ja w ogóle mam jakąkolwiek gwarancję, że przygotowani przeze mnie dobrze maturzyści będą stosownie ocenieni.
14: Ale przecież tych matur nie oceniają jacyś eksperci z kosmosu. To są poloniści, polonistki, nauczyciele pracujący w szkołach. Jeżeli zarzucacie systemowi jakąś uznaniowość czy niespójność, no to czy problem nie leży częściowo po stronie samych egzaminatorów?
15: No, moim zdaniem nie. To znaczy, oczywiście, gdyby to była kwestia pojedynczego błędu, to byłoby to właśnie weryfikowane. Zresztą trudno mi sobie wyobrazić, że z własnej woli weryfikator znajduje błąd, na przykład polegający na tym, że uczniowi piszącemu o obozach koncentracyjnych nazistowskich sugeruje, że no, wyraził się nieprecyzyjnie, bo napisał, że obozy koncentracyjne służyły do eksterminacji ludności, a nie wszystkie obozy do tego służyły, prawda? No to jest już takie, powiedziałbym, czepianie się takich drobiazgów, i no, że powstaje taka wątpliwość, czy to jest kwestia, od razu tylko dokończę ten wątek, czy to jest kwestia właśnie indywidualna, czy to jest kwestia systemowa. My napisaliśmy ten list z wyraźną tezą, że to jest kwestia systemowa. Jeżeli CKE i podlegające jej OKE wprowadzają nowe interpretacje kryteriów, jeżeli instrumentalnie podchodzą do swoich własnych kryteriów, to w ten sposób utrudniają albo uniemożliwiają wręcz stworzenie systemu, który będzie stabilny. Dlatego nasze zarzuty nie są skierowane przeciwko innym polonistom, przeciwko temu, że o, źle sprawdzają, a my to jesteśmy tacy mądrzy, bo sprawdzamy dobrze. Nie. Nasze zarzuty są skierowane przeciwko sposobom organizacji tych matur, bo jeżeli poloniści idą na szkolenia przed egzaminem maturalnym i są zaskakiwani nowym sposobem interpretacji kryteriów, to my tak nie wypracujemy żadnych stabilnych reguł, które powinny obowiązywać. Dlatego ten przykład sportowy, że maturzysta znajduje się w takiej sytuacji sportowca, który już mecz rozegrał, a teraz przy stoliku usiądziemy i ustalimy te zasady gry. No to jest coś, co nie powinno mieć miejsca.
14: Ale ja też nie rozumiem, dlaczego matura z języka polskiego ma prowadzić do aptekarskiego liczenia błędów i rozbijania pracy na tabelki, a rolą egzaminatora jest bycie tylko niemym kontrolerem, to przecież jest absurd, jeśli mamy do czynienia z jakąś wypowiedzią, z analizą, z interpretacją. To są rzeczy, które już z natury są jakoś subiektywne i uznaniowe.
15: Dlatego wielki nacisk powinien być w przypadku szkolenia egzaminatorów właśnie na tych zajęciach, które przygotowują nas do sprawdzania matur. Wielki nacisk powinien być położony na elastyczność myślenia. na to, że jeżeli uczeń zaproponuje jakąś interpretację mniej standardową, to powinniśmy się zastanowić, czy on jednak nie ma trochę racji, prawda, chociaż częściowo. Tej elastyczności bardzo brakuje, mimo że ona właśnie jest w informatorach, bo tak jak mówię, ja nie krytykuję, nie odrzucam w pełni tego systemu ocen. Ja uważam, że nie ma systemu ocen idealnego. Największym problemem jest właśnie poddawanie tego systemu ocen nieuzasadnionym zmianom w sposób nietransparentny, po prostu, kiedy to się już odbywa w momencie, kiedy matury zostały napisane. Ponieważ myślę, że oczywiście w idealnym świecie, który nie istnieje, w jakiejś utopii, byłoby tak, że uczniowie mogliby pisać twórcze, w pełni swobodne jakieś teksty, niezwykle oryginalne, a dysponujący niewiarygodnym wyczuciem stylu, języka, poloniści by to wszystko wspaniale sprawdzili. Natomiast oczywiście potrzebne są nam te tabelki czasami, potrzebne są nam wytyczne, potrzebne są nam kryteria i one nigdy nie będą idealne, ale one mogą pozwolić nam funkcjonować według takiej gry, której zasady możemy uczniom przekazać. Ja, jeśli chodzi o moje podejście do pracy polonisty, to powtarzam od lat i w niektórych latach miałem poczucie, że to się da osiągnąć. W tym roku był taki moment, mam wrażenie, kryzysowy, albo po prostu mnie spotkała, tutaj nie tylko mnie, spotkała taka smutna sytuacja. Natomiast myślę, że polonista prowadzący odpowiedzialnie i jakoś w miarę ambitnie swój przedmiot musi mieć świadomość, że ma uczyć myślenia, ma uczyć krytycznego spojrzenia na świat i twórczego spojrzenia na świat. A oprócz tego ma też przygotować do pewnych ram, które powinny być znane, które powinny być przewidywalne. I to są dwie rzeczy, trochę to idzie dwoma turami, prawda? My z jednej strony właśnie musimy pamiętać o tych dwóch aspektach. Z jednej strony odpowiadamy za przygotowanie ludzi do tego, żeby myśleli odważnie, ciekawie i twórczo w świecie, a z drugiej strony funkcjonujemy w takiej rzeczywistości, w której i maturzyści i ich rodzice oczekują, że po prostu otrzymają satysfakcjonujące punkty na egzaminie maturalnym. Więc to są takie dwa zadania, z którymi zawsze się musimy zmagać.
14: To, co państwo słyszą za Piotrem Szwedem, to jest echo pustej klasy szkolnej, która od jutra będzie się już zapełniała młodymi osobami. Czy w tym roku szkolnym też będziesz przygotowywał maturzystów do języka polskiego, do matury z języka polskiego?
15: Oczywiście przygotowuję, jestem wychowawcą nowej klasy humanistycznej. Właśnie miałem takie poczucie, które towarzyszyło mi przez wakacje, bardzo takie smutne poczucie, frustrujące poczucie, że ja mogę przyjść do tej klasy dzisiaj i opowiedzieć im, posłuchajcie, będziemy poznawać kulturę, będziemy poznawać historię literatury, będziemy odkrywać, jak ta historia jest interpretowana, jakie są jej nadawane sensy. No, będziemy przez 4 lata zajmować się czymś, co jest strasznie ciekawe i da nam, myślę, często dużo satysfakcji, no ale nie mogę niestety przyjść po tych ostatnich doświadczeniach i powiedzieć, posłuchajcie, wiem, jak was przygotować, będę was w stanie przygotować dobrze do egzaminu. Bo ja mogę przygotować według aktualnych wytycznych CKE i OKE maturzystów najlepiej, jak potrafię, a potem zderzę się ze ścianą, jak to będzie w tym roku, że no, te wytyczne to trochę zaktualizowano i coś się zmieniło i niestety moi uczniowie będą mieli poczucie jakiegoś nieuczciwego traktowania.
14: Piotr Szwed, nauczyciel języka polskiego z 8 Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Asnyka w Łodzi. Bardzo dziękuję za rozmowę.
15: Dziękuję również.
14: Ten program wydawał Miłosz Nałęcz-Staniszewski i Katarzyna Murawska. Realizowali Szymon Baluta i Adam Szuraj. A po informacjach Przemysław Pozowski zaprosi państwa na jeszcze więcej sportu.
8: Przemysław Pozowski, dzień dobry. To może troszeczkę inaczej. Ja na jeszcze więcej sportu zaproszę już teraz, a właściwie to zaproszą na jeszcze więcej sportu nasze dzisiejsze gościnie i może przedstawią się same. Jest tutaj ze mną
9: Anastazja Kuś, dzień dobry.
8: To ja dodam, to jest nasza lekkoatletka, niezwykle utalentowana, a o tym świadczy chociażby złoty medal Mistrzostw Świata do lat 20 wywalczony na 400 metrów w sierpniu w Eugene. Ale oprócz Anastazji jest ktoś jeszcze?
4: Alicja Kuś, witam Państwa serdecznie.
8: I to jest mama i trenerka, czy jedna z trenerek Anastazji. No i my oczywiście porozmawiamy na sportowo, bo jest też po Memoriale i po ostatnim starcie w Olsztynie. Wrócimy sobie jeszcze i do tej imprezy juniorskiej, czyli do Eugene. Wrócimy sobie do Mistrzostw Europy w Birmingham. No i troszkę też, Anastazja, teraz patrzę na ciebie, porozmawiamy o tym, jak ty łączysz swoją karierę z bardzo intensywnym prowadzeniem mediów społecznościowych, o tym, jakie to budzi reakcje i jak ty się z tym czujesz, o to też zapytam, ale to jeszcze zanim to będziemy mieć oczywiście informacje Radia Tok FM, więc jeszcze troszeczkę trzeba poczekać. Gotowe na rozmowę?
10: Gotowe,
4: tak. Oczywiście.
8: No to jeszcze więcej sportu po godzinie 15.40. Przemysław Pozowski, serdecznie zapraszam.
11: Potrzebujemy związków, potrzebujemy oczywiście.
12: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
13: To też jest związane z tym, że wie pan, wszystko dookoła mamy. Kupię dzisiaj, a jak coś to wyrzucę i tyle. I to samo jest z partnerem.
17: Ja myślę, że chyba nie zdają sobie z tego sprawy, że człowiek na starsze lata potrzebuje kogoś bliskiego. A sam pies i kot, owszem, to jest bardzo miłe, ale to nie zastąpi człowieka.
10: Oczywiście, że jest sens w życiu singlem. Dlaczego nie?
11: A jaki?
10: Jest się szczęśliwym. W związku czy nie w związku jest się szczęśliwym.
20: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem, bo jednak pod koniec dnia to zawsze my jesteśmy sami ze sobą.
22: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
27: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
28: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
27: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
22: Autopromocja.
2: Reklama.
22: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
29: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
30: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
31: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroën C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
32: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Kaufland jest fresh!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
6: fresh. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 15.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Saperzy pracują w miejscu wykrycia ładunków wybuchowych w pobliżu elektrowni węglowej Jędrzwalde w Brandenburgii, w pobliżu granicy z Polską, informują niemieckie media. Według Märkische Allgemeine Zeitung policja miała znaleźć na miejscu kilka wyrzutni rakiet z ładunkami wybuchowymi i je zneutralizować. Domniemanym celem miała być rozległa awaria zasilania w elektrowni. Według wstępnych ustaleń do awarii nie doszło. Dziś uroczyste apele, jutro pierwsze zajęcia. Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po raz pierwszy z obowiązkowymi zajęciami z edukacji zdrowotnej, ale bez części o edukacji seksualnej, która nadal pozostaje dobrowolna. To duży błąd, komentuje Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej.
12: To będzie przedmiot z wyciętym sercem. Cieszymy się oczywiście, że edukacja zdrowotna wchodzi do polskich szkół. Jest to zmiana tak naprawdę w 100% dobra, ale nie cieszymy się, że pewne fragmenty, pewne segmenty zostały usunięte tylko i wyłącznie dlatego, że był strach polityczny przed tym, co może zadziać się w prawicowych mediach, wśród prawicowych polityków, czy chociażby przy episkopacie.
11: Do szkół podstawowych pierwszych i czwartych klas wchodzi reforma programowa. Poza tym od tego roku obowiązuje też zakaz używania smartfonów w podstawówkach. 39-letni mieszkaniec Zielonki pod Warszawą, który w zeszłym tygodniu uciekał przed policją i groził funkcjonariuszom nożem, został aresztowany na 3 miesiące. Jak informuje prokuratura, mężczyzna usłyszał zarzuty handlu narkotykami i posiadania broni. Los prawie 4000 ludzi pozostaje nieznany po ostatniej powodzi błyskawicznej w Nepalu. Ponad 600 zaginionych osób to pracownicy elektrowni wodnych. Prawdopodobnie utknęli w rozległych sieciach tuneli wypełnionych błotem. W akcji ratunkowej bierze udział międzynarodowy zespół złożony z chińskich i nepalskich wojskowych. Zaangażowani są również eksperci z Indii, Korei Południowej oraz Australii.
13: Udzielenie pomocy obszarom dotkniętym katastrofą w Nepalu, współpraca międzynarodowa w zakresie pomocy to nasza ważna decyzja polityczna, która świadczy o przyjaźni wobec Nepalu.
11: Mówił rzecznik chińskiego resortu dyplomacji. Liczba ofiar śmiertelnych w Nepalu przekroczyła 1000. Tegoroczne lato w Wielkiej Brytanii było najgorętszym w historii pomiarów, pobijając rekord z zeszłego roku, poinformowało biuro meteorologiczne Met Office. Średnia temperatura w czerwcu, lipcu i sierpniu wyniosła 16,5 stopnia Celsjusza. Pomiary obejmują zarówno dzień, jak i noc. Początek meteorologicznej jesieni w wielu miejscach królestwa ma przynieść więcej deszczu. Na 5 obszarach Anglii obowiązują alerty powodziowe, a dla północy Anglii Szkocji prognozy przewidują silne wiatry. Do wieczora nadal sporo chmur, przelotne opady deszczu, głównie na północy i wschodzie, miejscami burze. Jutro może pokropić i zagrzmieć na północy i południowym wschodzie. Będzie od 19 stopni na północy, około 22 w centrum, do 25 na południowym wschodzie.
10: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Minęła godzina 15.43. Trochę sobie tu już z moimi gościniami posiedzieliśmy w naszym nowym studiu. Rozmawialiśmy o padlu, o tenisie, ale jeszcze raz w takim razie przedstawię, bo parę minut minęło. Anastazja Kuś, nasza lekkoatletka.
7: Dzień dobry.
4: Dodam, że złota medalistka Mistrzostw Świata do lat 20 w biegu na 400 metrów. No i jest też mama, trenerka Alicja Kuś.
14: Witam serdecznie.
4: To jak o tym tenisie było poza anteną, to ja jeszcze na antenie tylko zapytam, bo przecież kiedyś już byłaś u nas, Anastazja, i wiem, że swoją sportową karierę tak naprawdę to od tenisa zaczynałaś i to mogło pójść w tą stronę. Pewnie, że dzisiaj byś była w Nowym Jorku, ale US Open oglądasz, bo my będziemy mówić o US Open, żeby było jasne, ale to w Sport 360 to będzie po 18.30 dzisiaj trochę o występach naszych.
7: Tak, cały czas ta miłość do tenisa jest, czasami pojawiam się na korcie sama pograć, ale tak, oglądam mecze US Open, więc kibicuję naszym Polakom i cały czas się pasjonuję, bo jednak od tego wszystko się zaczęło tak naprawdę.
4: Na Maję mówiłaś mi, że zerknęłaś wczoraj.
7: Tak, czyli oglądałam mecz Maji, szkoda, że się nie udało, no ale mamy jeszcze kilku Polaków, więc trzymam do nich kciuki.
4: Hubi gra dalej, Iga gra dalej, a Maji rzeczywiście szkoda, no bo tak teraz się wszyscy, prawda, na to patrzą, nie? Że tak było dobrze, był finał na Roland Garros i te oczekiwania od razu idą w górę. Znacie to, prawda? Alicja.
14: No tak, tak, no ale z tego co słyszałam, to taka presja bywa motywująca, bynajmniej tak to działa na nastkę, bo presja to jednak przywilej i lepiej, żeby tak było, bo to świadczy o tym, że się daleko zaszło i faktycznie dobrze idzie. Natomiast no, są sportowcy, którym to może przeszkadzać i na pewno nie czują się komfortowo w takiej sytuacji.
4: No tak, ma, tak z wypowiedzi Maji trochę wynika, że musi jeszcze się oswoić z tym, że jest teraz w innym świecie niż była jeszcze pół roku temu. Anastazja, a ty traktujesz na pewno też jako przywilej to, że mogłaś wystartować w juniorskich mistrzostwach świata do lat 20 w Eugene na 400 metrów i w dodatku z czasem 51.06 zdobyć tam złoty medal, ale pewnie masz też takie przeświadczenie, że to owszem sukces, ale to pewnie jest dopiero początek jakiejś drogi.
7: Tak, zgadza się. Chciałabym, żeby to był początek dopiero tych wielkich sukcesów. Wiadomo, że Mistrzostwo Świata w jakiejkolwiek kategorii wiekowej to jest ogromny sukces, bo jednak być najlepszym w swojej dziedzinie na świecie to nie zdarza się codziennie. Cieszę się bardzo, że zdołałam przywieźć do Polski ten złoty medal na tej amerykańskiej ziemi, co nie było też łatwe, bo nie jechałam jako tam faworytka. Chciałam walczyć o medal, a na ostatnich metrach udało się wyszarpać to złoto.
4: No i też rekord życiowy. Alicja, Eugene to jest takie miejsce, które jest absolutnie kolebką. Nawet nie tylko lekkiej atletyki, myślę, w Stanach Zjednoczonych, ale w ogóle tam czuć, że Eugene równa się sport, a niekoniecznie, jakbym teraz wyszedł tutaj przed naszą siedzibę i zaczął pytać ludzi, Eugene, wiesz co to jest, gdzie to jest, to by wiedzieli o co chodzi. Powiedz więcej o tym miejscu, bo spędziłyście tam trochę czasu.
14: Tak, to prawda. Warunki w Eugene do trenowania są wyśmienite i to widać na każdym, że tak powiem, rogu nawet, ponieważ sportowcy mają tam praktycznie wszystko zapewnione, począwszy od stadionu, po siłownię, po jakieś dodatkowe sale, nawet zimą do ćwiczeń, ale też są przepiękne ścieżki wzdłuż rzeki, gdzie można naprawdę biegać, bardzo miękka nawierzchnia, więc myślę, że specjalnie zrobione po to, żeby właśnie unikać tych kontuzji. Więc tam jest wszystko dopięte na ostatni guzik. Widać, że faktycznie tam stawiają na sport, na bieganie, no ale nie tylko na bieganie, bo tam wiadomo, że różne inne dyscypliny również są na bardzo wysokim poziomie. Natomiast my mieliśmy to szczęście, że Polski Związek zapewnił nam wyjazd dużo wcześniej i ten obóz aklimatyzacyjny był tam na miejscu i mogliśmy tak naprawdę przejść pełen ten okres 9 dni, zanim dzieciaki zaczęły startować, zanim Naska zaczęła startować i porządnie tam potrenować jeszcze i przygotować się do zawodów. Więc naprawdę no, warunki były cudowne.
4: Dzieciak startował, ale dzieciak potem zaraz pojechał do Birmingham, ale inna rzecz, to oczywiście mówię żartobliwie zupełnie, inna rzecz jest taka, że rozmawiałem też to w zeszłym tygodniu chyba było nawet we wtorek z Klaudią Kazimierską po jej starcie też na memoriale Kamili Skolimowskiej. Klaudia Kazimierska przywiozła z Birmingham srebro, natomiast no, będąc odrobinę jeszcze starsza od ciebie, ale jednak podjęła decyzję w pewnym momencie życia. Ja chcę wyjechać, chcę właśnie jechać do Stanów, do Eugene. Ciebie nie kusi taki no, nie chcę powiedzieć amerykański sen, ale taka droga, jaką obrała nasza też inna z lekkoatletek?
7: Tak, wiadomo, są to ciężkie wybory jednak, bo w Stanach można naprawdę na fajnym poziomie trenować, w dobrych warunkach to przede wszystkim, ale na razie podjęliśmy decyzję, że zostaję w Polsce, zacznę studia w październiku w Polsce i będę się przygotowała i trenowała tak jak do tej pory, bo na razie wszystko się sprawdza, jest cały czas progres, więc chcielibyśmy to utrzymać.
4: Studia to jest konsekwencja tego, że była matura i jaki wybór?
7: Tak, idę od października na zarządzanie marketing. Wiadomo, że się skupiam na sporcie głównie, to jest na pierwszym miejscu. Studia będę miała w indywidualnym toku, więc będę mogła się skupić w 100% na trenowaniu.
4: Czyli nie jest tak, że będzie Kuś obecna? A nie ma, znowu trenuję, dobrze.
7: Tak, jesteśmy wiadomo, wiem, że sport jest tu i teraz, więc chciałabym się na tym skupić, ale też nie chciałabym sobie przekreślać drogi, jeśli chodzi o edukację, więc wszystko będzie tak ustalone z uczelnią, żebym mogła kontynuować cały czas sport, no i naukę jednocześnie.
4: Chciałyście, mówię teraz w liczbie mnogiej, bo rozmawialiśmy o tym też w kwietniu, wystartować także w Birmingham na Mistrzostwach Europy. Tam były dwa biegi sztafetowe, ale to była, teraz patrzę na ciebie, Alicja, logistycznie trudna operacja, prawda? Najpierw Stany, potem lot, jetlag i impreza seniorska rangi mistrzowskiej.
14: Tak, zgadza się. Dodatkowo jeszcze u nas troszeczkę się obsunęły, że tak powiem, terminy. Musieliśmy zmieniać lot, bo w pierwszej wersji jeszcze był taki pomysł, żeby wyrobić się na mixta. Aczkolwiek też to wszystko miało być w porozumieniu z nami i samopoczuciem Naski po przylocie. Natomiast widzieliśmy, że na pewno damska sztafeta wchodzi w grę przede wszystkim. No i tak też się udało. Naska kilka dni przeszła tej aklimatyzacji Birmingham. Natomiast przy takim przejściu powinno być co najmniej 9 dni. Natomiast na czwarty dzień ona biegała i na siódmy, więc uważam, że bardzo dobre biegi w jej wykonaniu były jak na ten etap aklimatyzacji, więc no tylko się cieszyć.
4: A już nie zapytam stricte sportowo, bo to wiemy, no tutaj ta nasza sztafeta teraz dopiero jakby rodzi się na nowo, tak, bo nawiązać do tych najlepszych wyników z Tokio chociażby, czy z Mistrzostw Europy w Berlinie, to jeszcze droga daleka, czy z Monachium, ale chciałem ciebie zapytać, Anastazja, o wrażenia w ogóle z samych Mistrzostw Europy w Birmingham, no bo Brytyjczycy, wiadomo, są bardzo mocni w lekkiej atletyce. Ja miałem wrażenie, że

0: wasz koniec sezonu, to tak specjalnie wybrane, że przed, nie chcę powiedzieć własną publicznością, ale w rodzinnym mieście, bo z Olsztyna jesteście i to też memoriał szczególnej osoby dla was, prawda?
1: Tak. Jeżeli chodzi o memoriał, to dla nas głównym celem było uczczenie pamięci, świętej pamięci Naski, trenera pierwszego. I tak też się stało. Natomiast wybraliśmy dystans nieco krótszy, a nawet bardzo krótszy, 150, ale też po to, żeby właśnie zobaczyć, jak w warunkach takich zawodów Naska, na ile może tą swoją szybkość nawet pod koniec sezonu sprawdzić. Natomiast wyszło bardzo dobrze, bo pobiegła całkiem szybko. Jest to wynik drugi w historii U20, a trzeba przypomnieć...
0: 17.51, tak?
1: Tak, a Nastka nie jest krótką sprinterką, tylko tą przedłużoną, więc w perspektywie, jeżeli chodzi o 400, to bardzo dobry prognostyk na to, że Nastka może naprawdę dużo szybciej jeszcze ruszać i przez to jeszcze wyśrubować ten swój wynik końcowy na 400 metrów.
0: No to był memoriał Zbigniewa Ludwichowskiego, tak? I też przy okazji pożegnanie, jak mówiłem o tych sztafetach z Tokio, to przecież sztafeta Mix i Karol Zalewski, który tak trochę po cichu tą swoją karierę zakończył. Chcecie jeszcze Anastazja zapytać, bo tak, sezon sportowy, wyniki sportowe, start w Mistrzostwach Europy Birmingham, złoty medal z Eugene to jedno. Natomiast myśmy się spotykając w kwietniu rozmawiali o tym, że jesteś bardzo aktywna w mediach społecznościowych i strasznie dużo dyskusji wokół tego jest już tam. Nie wchodząc w szczegóły, generalnie mam wrażenie, że to się tylko coraz bardziej nakręca i tak ludzie patrzą na ciebie z jednej strony jako na sportowczynię, lekkoatletkę, z drugiej strony przede wszystkim na postać z mediów społecznościowych. Jak ty to odbierasz? Jak ty się czujesz? Jak czytasz te różne komentarze? Bo one są często pozytywne, czasem są negatywne.
2: Tak, zdawałam sobie sprawę, że przy dużym sukcesie, takim jak Mistrzostwa Świata, tych komentarzy i zainteresowania będzie o wiele więcej. Tak też jest właśnie teraz. No ale ja podchodzę do tego bardzo z chłodną głową. Mam też wiadomo i wsparcie i psychologa sportowego i najbliższych rodziny, więc nie zwracam uwagi tak naprawdę na te komentarze. Wiem, że jest dużo osób, które kibicują mi bardzo i jest o wiele większa część tego. Cieszę się, że mogę po prostu robić w ten sposób, żeby lekkoatletyka była coraz bardziej popularna, bo jednak to jest najważniejsze, żeby ten sport szerzyć, bo jednak młodzież nie garnie się teraz do sportu, wolą spędzać czas przed komputerami, telewizorami, a ja chciałabym, żeby coraz więcej osób trenowało jednak lekkoatletykę, bo jest to sport, jest naprawdę bardzo dużo możliwości i każdy może znaleźć coś dla siebie.
0: A negatywne komentarze cię nie dotykają, czy po prostu starasz się ich nie widzieć?
2: Tak, staram się ich nie czytać, jak to jest tylko możliwe. No i wiadomo, że myślę, że przez też wsparcie, wiadomo, mamy, rodziców, bliskich, nie odczuwam tego tak bardzo i skupiam się tak naprawdę tylko na tym, co jest istotne.
0: No to Alicja, musisz odciągać Nastkę, tak już powiem, jak sama o niej mówisz, od telefonu, czy...
1: Nie, ona szczególnie, jeżeli są zawody, to w ogóle tam nie wchodzi na komentarze, natomiast ja... No poniekąd czasami sprawdzam, bo muszę mieć pieczę też na tym, co się dzieje na Instagramie czy na Facebooku. Natomiast no, nie ukrywam, no, jest mi czasami przykro, kiedy ktoś osądza w dosyć niesprawiedliwy sposób, albo są tworzone specjalnie komentarze z jakichś kont tworzonych na bieżąco, że tak powiem. No ale no, to jest cena też jakiegoś tam sukcesu i popularności. Ten hejt towarzyszyć będzie pewnie cały czas, dlatego no, na szczęście nie
0: że
1: jest
0: to... Że do końca
1: to,
0: kariery mówisz?
1: Tak, na szczęście nie jest to jakiś tam duży odsetek, bo to jest jakiś tam promil w porównaniu do komentarzy, które są dla nas sprzyjające, więc no tak to wygląda, tak dzisiaj świat jest skonstruowany, wiadomo, że byłoby fajnie, jakby tego nie było, natomiast ludzie muszą gdzieś wylewać swój jad, jakieś swoje tam niepowodzenia i po prostu nad innymi się w ten sposób znęcać poniekąd, natomiast nie jest to jakaś tam straszna sprawa, która nam mocno przeszkadza, ponieważ no, nie zwracamy na to po prostu uwagi i idziemy dalej.
0: To mówisz o ludziach generalnie, a jeszcze ciebie zapytam, a środowiskowo ty się czujesz w pewnym sensie, nie wiem, troszkę taka osobna, nie chcę użyć słowa outsiderka, bo no może mieć jakiś negatywny wydźwięk, ale mi nie o to chodzi. Czy czujesz jakiś rodzaj, nie wiem, wykluczenia czasami?
2: Nie, absolutnie. Czy teraz Mistrzostwa Świata w Eugene, gdzie była super atmosfera, w Oregonie naprawdę wszyscy się bardzo mocno wspieraliśmy z zawodnikami. Tak naprawdę byliśmy tam 2 tygodnie, więc mocno się zintegrowaliśmy na i startach, i treningach, wiadomo, wszyscy sobie kibicowaliśmy. Też jestem bardzo wdzięczna, że na mój start tyle osób przyszło z reprezentacji Polski. Mogłam poczuć faktycznie to wsparcie z trybun, bo bardzo było potrzebne na amerykańskiej ziemi, kiedy konkurowałam z Amerykankami. Więc myślę, że mamy bardzo fajny młody team, który będzie coraz...

0: mocniej wchodził do tej kadry seniorskiej, z czego bardzo się cieszę.
1: I zabierzesz go niejako ze sobą do kadry seniorskiej niebawem?
0: Tak, rozumiem. Mam nadzieję.
1: Jeszcze jedna rzecz, patrzę, czy nam starczy czasu. Mamy minutę dosłownie, to jest dość temat długi, ale to do ciebie może pytanie, bo też to się przewijało. Myśmy tutaj rozmawiali na antenie na temat nowych wytycznych European Athletics odnośnie pokazywania ciała lekkoatletek, które być może są troszkę czasami stawiane w niekomfortowej sytuacji, jak ta kamera gdzieś tam zagląda w różne intymne miejsca. Krótko, ale jak ty na to patrzysz? Czy jesteś z tym okej, jak to było do tej pory pokazywane? Czy to jest kierunek dobry zmian, żeby nie eksponować?
0: Tak, ja nigdy nie miałam takiej sytuacji, żebym czuła się niekomfortowo przez jakąś z kamer. Nie dotykała tak mi taka sytuacja, chociaż wiem, że niektóre zawodniczki się czuły z tym niekomfortowo. Najważniejsze jest to, żeby każdy czuł się pewny siebie na starcie, bo tam się liczy tak naprawdę ta pewność siebie i żebyśmy się skupiły tylko na bieganiu, skakaniu, rzucaniu i nie musiały się rozpraszać niczym innym.
1: Jednym zdaniem, wspólny cel na przyszły rok najważniejszy? Mistrzostwa Europy juniorskie czy Pekin Mistrzostwa Świata?
2: Tak, tym bardziej, że są na polskiej ziemi Bydgoszczy, więc to tym bardziej nam będzie bardzo zależało, no ale też będą Mistrzostwa Świata w Pekinie.
0: Seniorów.
2: Tak, seniorów, więc trochę roboty przed nami i długi sezon.
1: Anastazja Kuś, najmłodsza polska olimpijka, lekkoatletka, złota medalistka młodzieżowych Mistrzostw Świata do lat 20 na 400 metrów. Serdeczne dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
1: I mama, trenerka Alicja. Również dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Ja się nazywam Przemysław Pozowski, to był magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Program ten wydawał Miłosz Nawęt-Staniszewski, realizował go Adam Szuraj, a już za chwilę TOK 360. Na ten program zapraszam w imieniu Adama Ozgi. My się zresztą z Adamem jeszcze usłyszymy w Sport 360 po 18.30. Nawet państwo już wiedzą, że będziemy rozmawiać o US Open.
3: Reklama.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: First Women od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę?
11: Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm.
3: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Wtorek, 1 września, jest 16.
18: Prezydent Nawrocki po staremu nie zapomniał wspomnieć o reparacjach.
17: Premier Tusk apelował o solidarność przeciwko agresji i przestrzegał. Na Westerplatte znów wybrzmiał apel w rocznicę wybuchu II wojny światowej.
18: Nie politycy, a eksperci. Nie komisja śledcza, a komisja zaufania publicznego.
17: Taki jest pomysł prezesa PiSu na aferę zonda krypto.
18: Nowy rok szkolny i nowe zasady.
17: Ta najważniejsza i najgłośniejsza to zakaz smartfonów. To jest TOK 360. Marietta Wiśniewska, Adam Ozga. Dzień dobry.
18: Na początek świt na Westerplatte w 87. rocznicę ataku Niemiec na Polskę i rozpoczęcia II wojny światowej.
17: Było trochę polityki, ale też trochę geopolityki.
15: 1 września to była brama do hekatomby i pandemonium na narodzie polskim. Apeluję stąd z Westerplatte do kanclerza Niemiec. Załatwmy sprawę reparacji i zadośćuczynienia z myślą o sprawiedliwości historycznej, ale z myślą o przyszłości.
19: Z Westerplatte krzyczymy do całego wolnego świata. Bądźcie solidarni. Musimy dzisiaj pomóc przetrwać Ukrainie. Nie może powtórzyć się ta upiorna, bezradna, bezsilna polityka ustępowania złu.
18: Tu na Westerplatte musimy to głośno powiedzieć. Najbliższe miesiące, ta jesień i zima, które są przed nami, mogą być kluczowe dla niepodległości Ukrainy, a także bezpieczeństwa Polski, całego wolnego świata, mówił premier Donald Tusk.
17: I do tych słów wrócę dzisiaj w TOK 360, bo te słowa wpisują się w zapowiedzi, a może nawet już eskalację działań hybrydowych Rosji przeciwko Zachodowi. W Niemczech, kilka kilometrów od granicy z Polską, przy stacji transformatorowej w Turnow-Preilach w Brandenburgii, nieopodal dużej elektrowni węglowej, znaleziono dzisiaj ładunki wybuchowe.
18: Policja miała znaleźć na miejscu kilka wyrzutni rakiet z ładunkami wybuchowymi i je zneutralizować. Stacja transformatorowa miała zostać trafiona więcej niż raz, ale do awarii nie doszło.
17: To dzisiaj w Niemczech, no a wczoraj przecież miał miejsce pożar w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej.
18: Śledczy podejrzewają terroryzm i działanie na rzecz obcego wywiadu. Sprawcy wciąż nie zatrzymano. Szymon Kępka.
20: Według dotychczasowych ustaleń zamaskowany sprawca miał dostać się na teren zakładu i wzniecić ogień przy użyciu łatwopalnej cieczy. Kiedy został zauważony, uciekł. Śledczy sprawdzają teraz, kto stał za podpaleniem i jaki był jego motyw. Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
21: W dniu dzisiejszym prokurator wszczął również śledztwo w sprawie umyślnego wywołania pożaru poprzez podłożenie ładunku zawierającego substancje łatwopalne. Prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
20: Służby sprawdzają, czy za podpaleniem mogła stać osoba albo grupa powiązana z obcym mocarstwem. Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA.
22: W związku z tym, że już wcześniej policja otrzymywała informacje o możliwej agresji rosyjskiej ze strony służb na Słowacji i w związku z tym, że tutaj mamy do czynienia z zakładem, który produkuje komponenty do systemów statków bezzałogowych, również na miejscu pojawili się funkcjonariusze ABW.
20: Pożar w zakładzie produkującym części do dronów w Skarżysku Kamiennej to nie jedyna taka sytuacja w ostatnich dniach. W Lublinie także doszło do pożaru hali produkującej elementy kompozytowe do śmigłowców i samolotów. W Skarżysku straty to co najmniej 15 milionów złotych, w Lublinie ponad 20. Szymon Kępka, TOK FM.
17: No właśnie, dużo tego, wrócę do tego w TOK 360.
18: Państwa Unii Europejskiej rozmawiają w Irlandii o pomocy dla Ukrainy.
17: Dzisiaj spotkali się tam ministrowie obrony, ruszają też dwudniowe nieformalne obrady szefów resortów dyplomacji. Tomasz Rochowski.
23: Unia Europejska i NATO chcą, by Hiszpania i Grecja przekazały Ukrainie pociski Patriot, donosi agencja Bloomberga. Propozycja ma też przewidywać możliwość zakupu przez Norwegię pocisków od Madrytu i Aten, a następnie przekazanie ich Ukrainie. Bo władze w Kijowie, który Rosjanie zaatakowali szóstą noc z rzędu, zginęło co najmniej 12 osób, bardzo tych pocisków potrzebują, o czym mówiła w Irlandii szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Lipiec i sierpień były najbardziej śmiercionośne miesiącami dla ludności cywilnej w Ukrainie. Rosja naprawdę eskaluje więc swoje działania, by wyrządzić Ukraińcom jak największą krzywdę i złamać ich opór. Ukraińcy się nie poddają, musimy ich wspierać. Najważniejszą kwestią jest obrona powietrzna. Brakuje im pocisków przechwytujących. O przekazanie pocisków będzie zabiegał w Irlandii szef ukraińskiej dyplomacji. Politico donosi, że Andrii Sibicha ma też apelować o pomoc, która pozwoli wypełnić lukę finansową w wysokości 27 miliardów dolarów w budżecie ukraińskiego MONU. Na tę chwilę wszystkie dane wywiadowcze, zarówno nasze, jak i naszych partnerów, wszystkie sygnały płynące z Rosji wskazują na to, że rosyjski przywódca osobiście dąży do eskalacji wojny. Mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który ostrzega, że Rosja planuje wielką mobilizację i ofensywę. Tomasz Rzuchowski, TOK FM.
18: Alarmy przeciwlotnicze w trakcie lekcji i coraz mniej rąk do pracy. Z takimi wyzwaniami mierzą się dziś polskie szkoły w Ukrainie.
17: To już czwarty rok nauki w cieniu wojny. Na szczegółach Marcin Starzec.
24: Na przykład we lwowskiej dziesiątce, czyli do liceum numer 10, do pierwszej klasy zapisało się tylko 11 dzieci, znacznie mniej niż przed wojną. Dyrektor Aleksander Guły przyznaje, że to efekt niżu i przede wszystkim wyjazdów rodzin za granicę.
25: Mamy też uczniów, którzy są na zdalnym nauczaniu, które są poza granicami państwa ukraińskiego. Najwięcej to też w Polsce.
24: Coraz większy problem jest też z kadrą nauczycielską.
25: Czas od czasu tak wypada, że nie wystarczy nam nauczycieli.
24: Dlatego z pomocą przychodzi Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy Ministerstwie Edukacji. Tylko w tej szkole od 1 września będzie pracować 4 nauczycieli skierowanych właśnie przez ORPEK. Ale to nie jedyne wyzwanie, bo lekcje wciąż mogą być przerywane przez alarmy, mówi nauczycielka matematyki Wira Szerszniowa.
0: Nigdy ty nie wiesz, kiedy będzie alarm i kiedy dzieci trzeba sprowadzić z schronu i prowadzić lekcje tam.
24: Od 1 września w 4 szkołach z polskim językiem wykładowym w Ukrainie uczy się ponad 800 dzieci. Marcin Starzec, TGFM.
1: Nowy rok, nowe zasady.
2: Uczniowie w Polsce, którzy dzisiaj rozpoczęli nowy rok szkolny, nie będą mogli używać smartfonów.
1: Zakaz wprowadziło Ministerstwo Edukacji, a to, czy podoba się uczniom, pytał... trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
4: Widzę telefony w rękach, a w szkole trzeba będzie odłożyć.
5: Do torby póki co.
4: A już wiecie, jak szkoła to rozwiąże u was?
5: Nie, ale pewnie zostawimy w plecakach, bo my zawsze mieliśmy zakres
6: telefonu. Tak, zawsze. Tak przyzwyczajeni jesteśmy mniej więcej, chociaż zawsze ktoś tam, te starsze klasy łamały te zakazy.
4: Okej, czy dla niektórych to będzie problem, tak, tak, że trzeba będzie...
6: No, ale dla nas raczej nie.
26: Nie wiedziałam, że takie coś istnieje, ale teraz będą zabierane.
4: Duże oczy?
6: Nie oddajemy smartfonów.
27: Myślimy nad tym, że będzie chyba w pudełku wkładane przed lekcjami.
28: Troszkę nie przemyślane według mnie.
4: To będzie wyzwanie?
28: No, może być.
29: No źle, bardzo. Telefony są potrzebne dla mnie.
4: A kolega bardzo zmartwiony tym zakazem?
28: Ja mam to wywalone. A. Może jednak używamy trochę, ale raczej staramy się nie używać, tak?
4: A jeśli już nauczyciele rozkażą schować do skrzyni, do szafki albo do jakiegoś worka, będziecie kombinować coś?
28: Tak.
4: W jaki sposób?
28: Nie wiemy jeszcze, musimy to skumować.
30: Trochę wywalone.
1: Dzieci mają dystans. Tak.
30: Sposób wprowadzenia w życie i wyegzekwowanie zakazu, również tym, którzy mają nieco wywalone, ministerstwo pozostawia szkołom.
1: Jest od 4 do 10% drożej niż w zeszłym roku. Tyle za korepetycje muszą zapłacić rodzice.
30: Główny Urząd Statystyczny szacuje, że w ciągu 4 lat korepetycje podrożały o 60%, a rocznie to wydatek nawet 3000 zł. Krzysztof Jedlak, rzecznik GUS-u.
31: Miesięcznie średnio 249 zł, jeżeli mówimy o uczniach szkół podstawowych i ponad 318 zł w przypadku uczniów szkół średnich. Jeżeli przykładowo weźmiemy pod uwagę zajęcia z matematyki czy z języka angielskiego, to średnio w całym kraju stawka w lipcu 2026 roku wynosiła od 76 do 110 zł za godzinę.
1: Jednocześnie z danych CBOS wynika, że w ubiegłym roku szkolnym co trzecia rodzina, w której są uczniowie podstawówek lub liceum, zdecydowała się opłacać dzieciom korepetycje i inne podobne kursy.
30: Jednocześnie na zajęcia wyrównawcze oferowane przez szkoły publiczne uczęszcza niecałe 10% uczniów.
1: Zonda Krypto mogła bez żadnej kontroli dysponować wizerunkiem polskich olimpijczyków i to nie tylko obecnych, ale i byłych.
30: Dziennikarze Wirtualnej Polski oraz TVN24 dotarli do umowy sponsorskiej zawartej pomiędzy giełdą kryptowalut a Polskim Komitetem Olimpijskim. Jak wynika z zapisów tej umowy, gdyby któryś z olimpijczyków miał jakieś zastrzeżenia, zwrócił się z roszczeniami, wygrał w sądzie, to koszty pokrywałby PKOL.
1: Na ten temat i na temat przyszłości Polskiego Komitetu Olimpijskiego, którego prezes siedzi w areszcie, z Robertem Korzeniowskim, czterokrotnie mistrzem olimpijskim, rozmawiała w poranku TOK FM Dominika Wielowiejska.
32: To jest absolutnie porażające i poniżające dla wszystkich olimpijczyków. Owszem, ustawa o sporcie daje możliwość organizacji sportowej, czyli Związkowi Sportowemu Komitetowi Olimpijskiemu do wykorzystywania wizerunku sportowca w stroju reprezentacji. Żadne prawo nie daje nikomu możliwości do dysponowania wizerunkiem bezwarunkowo, nawet wstecznie, wtedy, kiedy ktoś był nominowany do igrzysk w Londynie czy w Rio.
33: Teoretycznie powinna zapaść decyzja o pozbawieniu chyba Radosława Pisiewicza stanowiska PKOL-u, ale z drugiej strony czytam także, że Piesiewicz wyznaczył swojego następcę, pan Mieczysław Nowicki ma kierować PKOL-em i co tam może się wydarzyć tak naprawdę na tym posiedzeniu? Bo jak rozumiem, ono będzie za tydzień, tak?
32: Uporządkujmy tok myślenia. To jeszcze nie jest posiedzenie zarządu. Ja owszem dziwię się nawet, że to posiedzenie zarządu zostanie zwołane tak późno, bo też dysponując opinią profesora Michała Romanowskiego, który jest i konstytucjonalistą, i specjalistą od spraw spółek i stowarzyszeń, przekazuje wyraźnie, że zarząd powinien sam zadbać nawet o to, by się zwołać jak najszybciej. To zarząd wyznacza wiceprezesa PKOL-u, który ma pełnić dalej funkcję. Nie dymisjonowany prezes, tylko zarząd. W związku z tym Mieczysław Nowicki, jeżeli jest umocowany dzisiaj przez prezesa Piesiewicza, to ma to charakter takiego umocowania, gdyby był umocowany na temat, na okres jego, nie wiem, długiego urlopu, choroby i tak dalej, ale to jest chwilowe
33: inna
32: zastępstwo.
33: Sytuacja.
32: Zupełnie inna sytuacja.
33: To pytanie jest takie, już podsumowując to, czy pana zdaniem Radosław Piesiewicz przestanie być prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, bo to jest sytuacja bezprecedensowa, żeby prezes siedział w areszcie.
32: Tak, przestanie być prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ja osobiście głęboko wierzę w to, że 2/3 członków zarządu jest za takim rozwiązaniem.
30: To właśnie 2/3 zarządu potrzebne jest, aby odwołać prezesa Piesiewicza.
18: Nie komisja śledcza, a komisja zaufania publicznego powinna zająć się wyjaśnieniem afery Zonda Krypto.
30: Tak przynajmniej uważa prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który przedstawił gotowy projekt ustawy w tej sprawie.
18: Zgodnie z nim w komisji zasiedliby nie politycy, a eksperci. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
3: Prezes PiS mówi, że komisja miałaby podobne uprawnienia do tej sprzed ładnych kilku lat zajmującej się warszawską aferą reprywatyzacyjną. Kaczyński chciałby, by w komisji zasiadło 15 ekspertów.
7: Bo myśmy się napatrzyli tych wszystkich operacji, które były wykonywane przy okazji pracy tych powołanych na początku tej kadencji Sejmu komisji. Odbieranie głosu, wyrzucanie członków, którzy zadawali niewygodne pytania. No, krótko mówiąc, brak jakiegokolwiek obiektywizmu i dlatego ta propozycja, którą już żeśmy kiedyś przedstawiali, propozycja Komisji Zaufania Publicznego złożonej z ekspertów, mających mniej więcej takie uprawnienia jak te, które miała komisja, która badała tą warszawską aferę mieszkaniową, a więc prawo do przesłuchań, wzywania, korzystania z pomocy organów ścigania.
3: To propozycja Prawa i Sprawiedliwości. Posłowie z Rozwoju Plus, którzy niedawno opuścili ugrupowanie, optują za tradycyjnym rozwiązaniem i sejmową komisją śledczą. W dzisiejszym poranku TOK FM mówił o tym europoseł Piotr Müller. To nic innego jak rozgrywki między skłóconymi politykami, komentuje przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
8: To jest kolejny element nie jakiejś tam walki o to, żeby wyjaśnić kwestię Zonda Krypto, bo to jest wszystko de facto jasne, jeśli chodzi o styk polityki, biznesu. To jest kolejna odsłona walki w PiS-ie, no bo przecież politycy PiS-u najpierw mówili o takiej komisji śledczej. Jak zgłosił projekt Morawieckiego środowisko, to z kolei ci politycy z PiS-u mówią, że taka komisja nie jest potrzebna.
3: Według polityków koalicji Prawo i Sprawiedliwość będzie wykorzystywać teraz różne metody, by odrzucać oskarżenia o powiązania swojego środowiska z upadłą giełdą. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
18: Nie mam sobie nic do zarzucenia, mówi reporterce TOK FM Annie Gmiterek-Zabłockiej, marszałek Lubelszczyzny, który przez długi czas ściśle współpracował z szefem PKOL-u Radosławem Piesiewiczem.
30: Lubelszczyzna była jednym z regionów, które gdy spółki Skarbu Państwa przestały finansować Polski Komitet Olimpijski, dawała mu pieniądze. W 2025 ponad 10 milionów złotych. Gdy na inne rzeczy brakowało, na PKOL pieniądze się znalazły.
9: Pieniądze na PKOL z Lubelszczyzny szły regularnie, mówi dziennikarz Sławomir Skomra z Jawnego Lublina.
10: Co trzeba było zrobić? Trzeba było znaleźć jakieś inne źródło finansowania działań PKOL-u, a województwo lubelskie jest jednym z nielicznych, które w Polsce, gdzie rządzi PiS i po tej właśnie linii to zostało skonstruowane.
9: Tak mówił sam marszałek wiele miesięcy temu.
11: Województwo lubelskie ukuło takie hasło: z dumą wspieramy sport.
9: Radosław Piesiewicz, który dziś siedzi w areszcie, chwalił się znajomością z marszałkiem Lubelszczyzny i tym, że region zdecydował się na finansowe wsparcie dla PKOL-u.
12: Bez takiego wizjonerstwa, jakim jest pan marszałek Jarosław Stawiarski, który był wiceministrem sportu, który rozumie sport, pokazuje, że jest odpowiedzialnym człowiekiem, który widzi, czego potrzebuje sport.
9: W 2025 roku z Lubelszczyzny do PKOL-u poszło ponad 10 milionów. W tym czasie radny opozycji Wojciech Sosnowski zabiegał o wprowadzenie czeku turystycznego, tak by wesprzeć choćby hotelarzy z terenów przy granicy z Ukrainą i z Białorusią, bo od wybuchu wojny w Ukrainie liczba turystów na tym terenie spadła. Ale na to pieniędzy w lubelskim samorządzie nie było. Teraz to się właśnie zmienia.
13: Mam nadzieję, że te czasy już nigdy nie wrócą i zasadność i racjonalność wydatkowania pieniędzy właśnie będzie taka, jak potrzeba, czyli celujmy środki tak, żeby nie było takich wątpliwości.
9: Śledztwo w sprawie giełdy Zonda Krypto cały czas trwa, a na Lubelszczyźnie właśnie wchodzi bon turystyczny. Od jutra będzie można składać wnioski, aby móc dostać 300 zł na osobę na wypoczynek na Lubelszczyźnie. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
18: Jest szereg rzeczy, które powinny być wzięte pod uwagę w przypadku wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, mówiła w programie Zapytam Inaczej rzeczniczka praw obywatelskich.
30: Anna Piekutowska pytała Sylwię Gregorczyk-Abram o zaplanowane na piątek głosowanie w Sejmie nad wyborem Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego.
0: Warunki formalne, to czy mogą sprawować taki urząd, doświadczenie i to, czy były, czy nie politykami wcześniej, rzeczywiście teraz nie ma znaczenia, bo zmiana, która była proponowana jakiś czas temu przez rząd, ona nie weszła w życie, więc tutaj takich przeszkód nie ma. Ale są też inne rzeczy, które w moim przekonaniu powinny być wzięte pod uwagę przy takim wyborze, czyli standardy wypracowane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które no tutaj mówi, że przy tej weryfikacji, ocenie tego, czy organ sądowy jest niezależny, czy nie, należy też brać pod uwagę, jaki był jego rzeczywisty wpływ władzy wykonawczej na tworzenie.
30: Maciej Berek został zgłoszony do Trybunału Konstytucyjnego przez Koalicję Obywatelską. Do niedawna pełnił funkcję ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, a to budzi wątpliwości co do jego niezależności politycznej, choć premier Donald Tusk podkreśla, że jest to właśnie apolityczny fachowiec, niezwiązany też z żadną partią polityczną. No, ale był w rządzie. To jest TOK 360, podsumowanie dnia. Ja nazywam się Adam Ozga. Informacje TOK FM o 16.20, po nich Ekonomia 360, na którą zaprasza Wojciech Kowalik. CPN już zakończony, więc mamy ceny paliw wyżej o mniej więcej 1 zł, a nawet ponad 1 zł. O tym w Ekonomii 360 już niedługo.
2: Ostatnie 30 lat to jest kompletna zmiana krajobrazu. Na przykład lodowce, które tak podziwialiśmy, dzisiaj cofnęły się o połowę.
5: Takie wygrzane owoce, one też zmieniają swoją strukturę wewnątrz. Nie dojrzewają w taki sposób, jak powinny, czyli powoli, bo roślina w momencie takiego wysokiego upału, to jest dla rośliny po prostu stres.
14: Wprowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
15: Jeżeli ktoś może i spodziewa się na przykład jazdy pociągiem PLK pozbawionym klimatyzacji, no to rzeczywiście może sobie lepiej odpuścić tę podróż, zyskać te pieniądze i pojechać dzień później lub dwa, jeżeli możemy oczywiście.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Krema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm. Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
0: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 16.20. Informacje Tok FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Polska wydała zgodę na przeprowadzenie przez Ukrainę prac poszukiwawczych na terenie wsi Łasków na Chełmszczyźnie w miejscu prawdopodobnego pochówku ukraińskich cywilów zamordowanych przez polskich partyzantów w 1944 roku. Taką informację przekazał wiceminister kultury Ukrainy Iwan Werbycki. Potwierdził ją lubelski wojewódzki konserwator zabytków. Prace będą prowadzone na zlecenie Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Węgierska policja informuje o wszczęciu dochodzenia w sprawie domniemanych nadużyć w państwowym Exim Banku. To kolejny krok rządu Petera Modziora, mający na celu zbadanie zarzutów korupcji z czasów rządów Viktora Orbana. Policja zabezpieczyła tysiące stron dokumentów w Ministerstwie Gospodarki i Energii. Resort wcześniej złożył zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw dotyczących 4 transakcji. Publiczna, bezpłatna usługa dokumentacji szkolnej, gwarantująca wysoki poziom bezpieczeństwa, jest potrzebna, napisał prezes UODO Mirosław Wróblewski w stanowisku w sprawie e-dziennika. Według niego funkcjonujące obecnie komercyjne dzienniki elektroniczne często nie zapewniają odpowiedniej ochrony danych. Zadeklarował wsparcie eksperckie przy wdrażaniu państwowego e-dziennika. Ustawę, która miała umożliwić przeprowadzenie pilotażu narzędzia, zawetował w piątek prezydent Karol Nawrocki.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: XVI.21, no to teraz zgodnie z obietnicą Ekonomia 360 i ceny na stacjach benzynowych. Ceny takie, jakie być powinny, biorąc pod uwagę sytuację na Bliskim Wschodzie, do tego VAT i akcyzę. Przed Państwem jak zwykle o tej porze Wojciech Kowalik.
11: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
12: Sponsorem programu jest Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
13: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Spełniły się złe paliwowe scenariusze. Nawet o grubo ponad 1 zł wzrosły dziś ceny paliw. Skończył się rządowy program CPN i benzyna oraz olej napędowy poszły wyraźnie w górę, co oczywiście zauważyli tankujący kierowcy.
14: Za ile tankujemy?
15: Za stówkę.
14: Tylko za stówkę? Ile panu udało się wlać? Tam 11 litrów, patrzę.
15: A, prawie 12.
14: Drogo chyba, co?
15: Bardzo drogo.
16: 8 coś tam.
14: No to drożej. Skończyły się obniżki chyba.
16: No, skończyły się.
14: 8,60 za diesla. Sporo chyba, nie?
16: Sporo, tak. Było sporo, jest sporo. Co możemy zrobić?
13: Z kierowcami na jednej z warszawskich stacji rozmawiał reporter Tok FM Szymon Kępka. A na kolejne dni prognozy nie są dobre, bo nadchodzą dalsze podwyżki cen paliw. Rząd planuje zmiany w ulgach podatkowych. Zupełnie zlikwidować chce na przykład ulgę na internet. Z wprowadzonej 20 lat temu ulgi teraz korzysta niespełna 500 000 podatników, a ci w pierwszym progu podatkowym zyskują na niej raptem 90 zł. Tę ulgę rząd chce wykreślić. Za to chce zwiększyć ulgę podatkową dla honorowych krwiodawców, mówił w porannym EKG doradca podatkowy Andrzej Marczak.
0: Ustawodawca wycenił wartość tego naszego daru na 130 zł za 1 litr krwi. I ta ulga nie była waloryzowana, czyli ta kwota nie była podnoszona prawie od 20 lat. Skumulowana inflacja przez te 20 lat wynosiła praktycznie 100%. W związku z tym rząd teraz proponuje, że 1 litr krwi, który będziemy mogli sobie wartość tego litra odliczyć, to będzie 260 zł. I dobrze, ale też zauważyłem, że w uzasadnieniu do tych zmian nie ma takiego przyznania się, trochę wstydliwego, że nie waloryzowaliśmy tej ulgi przez 20 lat.
13: Zniknąć miałaby też tak zwana ulga na ekspansję firm. Z niej korzysta ułamek przedsiębiorców. Ceny w strefie euro rosną najszybciej od 3 lat. Inflacja w sierpniu sięgnęła tam 3,3%, głównie przez droższą energię i paliwa. I to są efekty wojny w Zatoce Perskiej. Taki poziom inflacji zdecydowanie przekracza cel Europejskiego Banku Centralnego. Dlatego, zdaniem ekonomistów, może on jeszcze we wrześniu podwyższyć stopy procentowe. Amerykański dolar w ostatnich dniach wyraźnie idzie w górę, kiedy okazało się, że nowy szef amerykańskiego banku centralnego może być bardziej jastrzębi, niż się rynkom wydawało. Kevin Warsh ostatnio sugerował możliwość podwyżek stóp procentowych, czym może się narazić prezydentowi Trumpowi, ale to umocniło dolara. A mocniejszy dolar to zła wiadomość dla polskiego złotego, mówił w południowym EKG Marek Rogalski, główny analityk rynkowy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska.
17: Na razie ta słabość złotego się utrzymuje, chociaż trzeba przyznać, że dane inflacji, które się poznali wczoraj z Polski, wypadły w tym sensie nieźle, że oddalają perspektywę obniżek stóp przez naszą Radę Polityki Pieniężnej i to powinno złotemu nieco pomagać.
13: Jakie perspektywy przed nim w tym najbliższym czasie?
17: Złoty myślę, że jednak we wrześniu nam się ustabilizuje na nieco wyższych poziomach, czyli będzie nieco mocniejszy. Natomiast to nie będzie umocnienie 5-6 groszy. Raczej myślę, że umocnienie rzędu 2-3 groszy, ale też to nieźle.
13: Dziś euro kosztuje 4,32 zł, frank szwajcarski po 4,60, dolar 3,73, a funt po 5,05. Jak świat długi i szeroki, rosną rentowności obligacji poszczególnych państw. Nasze zresztą też są już na poziomach najwyższych od lat, a to oznacza, że musimy dużo więcej płacić za pieniądze, które pożyczamy na globalnych rynkach, mówił w TOK FM Piotr Kuczyński, analityk Xeliona.
18: Kraje się poszczególne się potężnie zadłużają, no bo i rzeczywiście Stany Zjednoczone 40 bilionów długu, prawda? Ponad 40 lat PKB Polski mniej więcej, tyle jest długu w Stanach. Francja ma 115%, Włochy 130% do PKB ichniego. To u nas to zadłużenie około 70%, to jest prawie nic, prawda? No ale wszędzie to dramatycznie rośnie. To jest podstawa tych rentowności, bo skoro świat się bezkarnie zadłuża, czyli wypuszcza jak gdyby puste pieniądze, no to za te pieniądze trzeba, jeżeli się pożycza od kogoś i ktoś widzi, że ty sobie możesz praktycznie wydrukować, no to musisz drogo zapłacić za takie pożyczki. I tyle. To jest podstawa.
13: A do tego dochodzi rosnąca, wywołaną przez Donalda Trumpa wojną w Iranie, inflacja, dodaje analityk. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bierze pod lupę tzw. downsizing albo shrinkflację, czyli kiedy producenci, nie chcąc podwyższać ceny towaru, zmniejszają zawartość opakowania. Sprawdzeni będą giganci rynku spożywczego, po tym jak unijny Trybunał Sprawiedliwości uznał, że takie praktyki mogą wprowadzać konsumentów w błąd. Mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny.
19: Zamiast 100 gramów czekolady jest 90. Z kilograma mąki w opakowaniu zostały 900 gramów, a butelka napoju już nie jest litrowa, tylko ma 800 ml. Downsizing powinien być prowadzony w sposób uczciwy. Jeżeli wygląd opakowania nie sugeruje zmian, konsumenci mogą nie zauważyć różnicy. Zmniejszenie gramatury bez zmiany ceny oznacza w rzeczywistości, że za produkt płacimy więcej. To utrudnia konsumentom porównywanie cen. Przedsiębiorcy powinni informować o zmianach gramatury produktów w sposób jasny i czytelny.
20: Bo to, jak argumentuje UOKiK, jest niezbędne dla podejmowania świadomych decyzji zakupowych.
21: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
22: Sponsorem programu była Kordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
10: 16.28, Adam Ozga, a gościem TOK 360 jest pułkownik rezerwy dr Krzysztof Meszyński, ekspert do spraw bezpieczeństwa państwa. Dzień dobry.
23: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam szanownych państwa.
10: Tu na Westerplatte musimy to głośno powiedzieć, najbliższe miesiące, ta jesień i zima, które są przed nami, mogą być kluczowe dla niepodległości Ukrainy, a także bezpieczeństwa Polski, całego wolnego świata, mówił premier Donald Tusk. Jednocześnie od tygodni słyszymy ostrzeżenia związane z eskalacją działań hybrydowych przeciwko Zachodowi, działań hybrydowych, jakie ma prowadzić Rosja. No i dzisiaj przy stacji transformatorowej w Turnow-Preilak w Brandenburgii, bardzo blisko granicy z Polską i bardzo blisko dużej elektrowni węglowej, zostały znalezione ładunki wybuchowe. Lokalna gazeta opisuje, że na miejscu pracują saperzy. Nie ma zagrożenia dla ludności, ale mowa jest o kilku wyrzutniach rakiet z ładunkami wybuchowymi i ich zneutralizowaniu. Mowa jest też o trafieniu tej stacji transformatorowej więcej niż raz. I wiem, że nie da się całkowicie zapobiec tego rodzaju sytuacjom, ale zastanawiam się, w jaki sposób zabezpieczamy się w Polsce przeciwko takim incydentom, czy takim jak na przykład wczoraj w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej, chociaż tutaj nie mamy jeszcze ostatecznej pewności, że doszło do dywersji.
23: Więc tak, jeżeli chodzi o zabezpieczenie, powinno być realizowane na kilku poziomach i w zależności od tego, jakiego to podmiotu dotyczy. Jeżeli mówimy o konkretnym przypadku, jeśli chodzi o Skarżysko Kamienna, tak, jest to zakład zbrojeniowy firmy WB Electronics i on już z założenia powinien być poddany ochronie zewnętrznej i wewnętrznej. Co tutaj mam na myśli? Przede wszystkim jest to zakład, który podlega obowiązkowej ochronie i w związku z tym jest opracowany plan, w którym powinien mieć uzgodnienia i z policją, i z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zagrożeń terrorystycznych. Pytanie, czy ten obieg jest na wykazie infrastruktury krytycznej, jeszcze w rozumieniu starej ustawy, no to jest jakby niewiadoma, dlatego że wykaz ten jest niejawny.
10: Ma to swoją logikę.
23: By musiał opracować plan ochrony infrastruktury krytycznej. Natomiast mamy 100% pewność, że on będzie na wykazie obiektów, powinien być na wykazie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Zaraz odpowiem dlaczego. Dlatego, że zgodnie z rozporządzeniem związanym, którym jest w sprawie obiektów tego typu, od razu na samym początku są wskazane rodzaje obiektów, które tego są uznane za szczególnie ważne. I punkt pierwszy, no to są obiekty, w którym produkuje się, remontuje i magazynuje uzbrojenie, sprzęt wojskowy oraz środki bojowe, tak? Z tym, że tutaj to rozporządzenie jest również kierunkowane do przygotowania na czas zagrożenia zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, o tym trzeba pamiętać. Czyli widzimy, że na pewno te dwa, takie dwa zadania w zakresie ochrony powinny być realizowane. No, nie wspomnę już o tym.
10: Jak to się przekłada na rzeczywistość? No bo wygląda na to. Pracują jeszcze służby, więc to wymaga ostatecznego potwierdzenia, ale ze śledztwa wynika, że tam ktoś zamaskowany pokonał płot i mógł podłożyć ogień.
23: No tak. Ja zawsze tutaj, tak jak pan powiedział, pracują służby, będą to weryfikować i zawsze ja podchodzę z dystansem do tego, póki nie zostaną przedstawione wyniki. Natomiast myślę, że to jest problem generalny w naszym kraju, że budując tego, czy tworząc tego typu obiekty wiele lat wcześniej, no nie rozpatrywano i nie analizowano, nie brano pod uwagę może nawet tego typu działań. Dlatego też ten obiekt może być trochę słabo zabezpieczony, blisko drogi, dostęp, niepodwójne ubezpieczenia. To jest wiele, wiele takich
10: czynników. Czyli my się musimy adaptować do tej nowej rzeczywistości po 2022.
23: No 2022 to już było taki, widać, że coś się zacznie dziać, a no, ostatnie lata pokazują, że to nie jest nasze domniemanie, że może coś się dziać, tylko się dzieje. Dla mnie tutaj może i takim właściwym kierunkiem, bo to trzeba też na to spojrzeć, jest nowa ustawa o zarządzaniu kryzysowym i tam pokazaniu podmiotu, jego budowania odporności. Nowe spojrzenie, analizy ryzyka, tak? Coś, co wcześniej może było realizowane według planu pobieżnie, niedogłębnie, na zasadzie, że pewnie nam to nie grozi. Teraz no, trzeba będzie się przyglądać tym, to jak jesteśmy przygotowani, jak jesteśmy objęci tą ochroną, jakie mamy zabezpieczenia. I to dotyczy zarówno w szczególności tej infrastruktury krytycznej, ale takich podmiotów, no tutaj, które widzimy, odgrywają bardzo dużą rolę, bo to działanie wynika z tego, tak jak tutaj rozmawiamy i to, co jest z przesłuchu takiego początkowego, było celowe albo do zniszczenia, albo pokazania danemu przedsiębiorcy, że my mamy ciebie na, kolokwialnie mówiąc, na celowniku, obserwujemy twoje działania, widzimy twoje słabości, bardzo dokładnie je mamy rozpoznane i możemy zawsze mocniej ingerować, jeżeli ty będziesz może właśnie sprzedawał broń dla Ukrainy. To jest siła nacisku, tak?
10: I sygnał ostrzegawczy, bardzo wyraźny sygnał ostrzegawczy. Możemy zrobić krok dalej, niż nam się to zdarzyło zrobić. Bardzo, bardzo dziękuję. Pułkownik rezerwy dr Krzysztof Myszyński, ekspert do spraw bezpieczeństwa państwa, był gościem TOK 360. Co jeżeli takich przypadków jest więcej? Skarżysko-Kamienna, Lublin, dzisiaj Niemcy. O tym w TOK 360 po godzinie 18. Na razie jest 16.36. Informacje TOK FM 16.40. Po nich trochę o zdrowiu, naszym zdrowiu.
1: Reklama.
2: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12 półlitrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
3: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
5: No.
3: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
24: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
25: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
26: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł.
27: MediaMarkt.
26: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Koniec lata. Nie.
6: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
7: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
6: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
27: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
28: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
29: Pędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
28: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
29: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
27: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
30: Reklama.
31: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
32: 16.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Marcin Horała prawdopodobnie będzie kandydatem klubu parlamentarnego Rozwój Plus na stanowisko wicemarszałka Sejmu. Jak informuje PAP, klub podejmie decyzję poprzez głosowanie podczas spotkania dzisiaj wieczorem. Horała jest wiceprzewodniczącym stowarzyszenia. Sejm zbierze się pierwszy raz po wakacjach jutro. Sanepid skontroluje szkolne stołówki, sprawdzi, czy spełniają nowe wymogi dotyczące żywienia. W szkołach i przedszkolach od nowego roku szkolnego obowiązują zmiany w zasadach żywienia. Dzieci i młodzieży. W jadłospisach obok mięsa mają regularnie pojawiać się ryby i potrawy z nasion roślin strączkowych, a ograniczane są cukier i sól. Zmiany mają pomóc w przeciwdziałaniu otyłości wśród dzieci. Rok szkolny zaczynają także dzieci na Kubie i to po ponad półrocznej przerwie w nauce spowodowanej kryzysem energetycznym na wyspie. Jeszcze kilka tygodni temu nie było jasne, czy będzie można wznowić zajęcia, ponieważ nadal brakuje benzyny, oleju napędowego i produktów pochodnych, a braki w dostawach prądu utrudniają między innymi działanie klimatyzacji.
31: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Adam Ozga, gościnią TOK 360 jest profesor Anna Boroń-Kaczmarska, specjalistka chorób zakaźnych. Dzień dobry.
33: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry wszystkim państwu.
10: Miałem ostatnio w domu grypę mimo szczepienia. Niefajne. To już jest moment, żeby się szczepić?
33: To, że się ma grypę pomimo szczepienia, to się niestety zdarza, ale generalnie szczepić się wręcz należy. Tym bardziej, że oferta szczepień jest bardzo szeroko rozbudowana, w tym mnóstwo szczepień adresowane do różnych grup ludzi, są one po prostu bezpłatne. Także ta szczepionka potrafi nas uchronić przed powikłaniami grypy, bo one stanowią problem zdrowotny.
10: No ale czasem się zaczyna takie cyrklowanie, że właściwie to jest dopiero początek jesieni, szczyt zachorowań będzie dopiero za kilka miesięcy, więc może lepiej poczekać tych kilka tygodni, wtedy ta największa odporność będzie w tym szczycie zachorowań i tylko pytanie, czy się nie zakiwujemy wtedy trochę?
33: No chyba troszeczkę się zakiwujemy. Każde takie rozdrabnianie problemu czy czegoś, co należy rozwiązać, nie służy dobrej drodze, dobrej, słusznej, jedynej słusznej drodze. Ale żarty na bok. Otóż szczepienia przeciwko grypie zaczynają się mniej więcej od właśnie września, jako że sezon grypowy, czyli to, co zostało powtórzone i powielone i wyliczone i zaobserwowane od przez, można powiedzieć, stulecia, zaczyna się generalnie w takiej porze, kiedy się troszkę robi już chłodniej i deszczowo, czyli zmienia się generalnie temperatura zewnętrzna, a ludzie ciągle jeszcze nie są do końca przyzwyczajeni do tej chłodniejszej ciepłoty ciała i tutaj, czyli żeby już nie rozwlekać się, sezon zachorowań na grypę zaczyna się mniej więcej w październiku, trwa właściwie przez całą zimę i kończy się mniej więcej w marcu, kwietniu. Także jest to okres półroczny mniej więcej. Natomiast odporność po przyjęciu szczepionki przeciwko grypie zaczyna się w około miesiąc, 6 tygodni po przyjęciu szczepionki i w zasadzie, przepraszam, szczepionki są tak, że tak powiem, przygotowane, aby zapewniać odporność poszczepienną na zachorowanie na grypę przez okres mniej więcej pół roku. Także szczepienie się we wrześniu nie jest złym pomysłem, a wręcz odwrotnie, pozwala już na ochronę w tym początkowym okresie sezonu grypowego.
10: Mało się szczepimy przeciwko grypie. 6% naszej populacji się szczepi, kilka razy mniej niż w wielu krajach Unii Europejskiej. Seniorzy, a oni też są mocno narażeni i powinni być szczególnie zainteresowani też. Mówiła pani o tym, że system refundacyjny też dociera do różnych grup pacjentów. Też niezbyt się szczepią. 16%. To też jest mało. To może ta refundacja to jest za mało, żeby ludzi skłonić?
33: No ja myślę, że o szczepieniach mówimy tak dużo i tak często jednak, niezależnie od pory roku i drobnoustroju, przeciwko któremu chcemy się szczepić, że chyba jednak sama dyskusja to taka, powiedziałam, przepraszam, państwo macie świetne programy, bo słucham właściwie cały czas Tok FM, ale...
10: Miło.
33: Sama dyskusja to może być troszkę za mało. Sądzę, że trzeba może lepiej organizować w różnych grupach, zwłaszcza wśród młodych ludzi, spotkania, w których rozmawia się po prostu na temat szczepień, bardziej swobodnie, dostosowując zarówno materiał edukacyjny do tego, czego oczekują nasi słuchacze. Czyli po prostu musimy znać, kto jest naszym odbiorcą. Ale to jeden z takich możliwości rozwiązania problemu odporności przeciwko szczepieniu, oporności na szczepienia. Te 6% to i tak jest już troszeczkę więcej, ponieważ jeszcze rok czy dwa lata temu szczepiło się tylko 4% populacji polskiej i najwięcej szczepiło się seniorów. Wśród tych, którzy się zaszczepili w grupach wiekowych, około 14% stanowili właśnie seniorzy, czyli osoby po 65 roku życia. Czyli mamy postęp powolny wprawdzie, ale mamy. Również niewiele się mówi o rodzajach szczepionek, bo jednak dzisiaj na rynku farmaceutycznym są co najmniej 3 rodzaje szczepionki i przygotowywane są kolejne szczepionki, które na przykład prawdopodobnie, sądzę, że to będzie już naprawdę niedługo, będą pomijały kwestię wstrzyknięcia, tylko przygotowywana jest szczepionka donosowa, pozwalająca na rozwój odporności przeciwko wirusowi grypy. Także tutaj są dwa, prawda, zagadnienia. To jest kwestia odporności, czasu jej trwania, skuteczności oraz rodzaju szczepionki, które powinniśmy wybrać po to, żeby być uodpornionym przeciwko szczepieniom. Najbardziej popularne, jeśli mogę, panie redaktorze, to jest szczepionka... Przepraszam, mogę?
10: Ja chciałem powiedzieć proszę bardzo, tylko się zawahałem chwilę i tak to wyszło.
33: No ale to już skończę tylko zdanie. Otóż najbardziej popularna jest szczepionka Vaccive Grip. Jest to szczepionka, która znalazła swoje bardzo powszechne zastosowanie. Jest właściwie bezpłatna dla wielu grup wiekowych, dla dzieci najmłodszych, dla kobiet w ciąży, dla ludzi po 65 roku życia i tak dalej. Także tego jest dosyć, tutaj mamy dosyć duże możliwości, także zaoszczędzenia niewielkiej sumy pieniędzy, bo szczepienia są tanie. Natomiast jest...
10: Oj! I to... Skoro rozmawialiśmy o szczepieniach, to mogła być jakaś niedobra ingerencja nawet. Łączymy się z profesor Anną Borońka-Czmarską, specjalistką chorób zakaźnych, bo ja mam jeszcze jedno zasadnicze pytanie. Czy się słyszymy, pani profesor?
33: Tak, ja słyszę.
10: Zasadnicze, tak. Chociaż może niepopularne, bo wszyscy byśmy chcieli o pandemii jak najszybciej zapomnieć, albo już zapomnieliśmy i gdybyśmy byli w internecie, to już algorytmy by nas wykasowały. Ale nowa szczepionka na COVID kiedy?
33: No... Pytanie za 15 zł, by nie rzec na 15 groszy, ale szczepienia są przygotowywane przez dosyć długi okres czasu i te szczepienia niestety mają to do siebie, że wymagają jednak... Ja jestem starszym pokoleniem lekarzy i należę do tej grupy lekarzy, którzy ufają i dufają, że wszystkie etapy badań poprzedzających wprowadzenie danego preparatu na rynek są zrealizowane. Także najnowsza szczepionka myślę, że będzie lada moment wprowadzona, może jeszcze nie w tym sezonie, ale w przyszłym. I ta nowość polega na tym, że mamy szczepionki, mówimy o szczepionce przeciwko COVID-owi.
10: Tak, aktualizowaną. No, tak. Jeżeli także... dobrze pamiętam, to ostatnią dawkę przyjąłem na jesieni ubiegłego roku, jeżeli nie trochę dawniej, więc zastanawiam się, kiedy ewentualnie dawkę przypominającą mógłbym przyjąć. Tak.
33: To znaczy, jeśli chodzi o dawki, może ta nowa szczepionka. Także ona będzie również bazowała na technologii mRNA, czyli messenger informacyjny kwas rybonukleinowy, ale będzie być może bardziej skuteczna, ponieważ dotychczas zgodnie z rekomendacjami i Światowej Organizacji Zdrowia i CDC szczepić się w zasadzie przeciwko COVID-19 należało co roku. Co roku, ponieważ ta odporność poszczepienna ciągle nie trwa zbyt długo i no niestety można narazić się na zakażenie wirusem i wszelkie komplikacje związane z chorobą. Także panie redaktorze, jeżeli pan się szczepił przed pół rokiem czy przed rokiem, to oczywiście szczepionkę należy wziąć. Natomiast szczepionki przeciwko COVID-19 nie należy powtarzać częściej niż co 3 miesiące.
10: Jestem
33: praktykującym lekarzem, więc wiem, że są takie osoby, które by się najchętniej co tydzień szczepiły przeciwko COVID-owi.
10: To nie ja.
33: Taka jest obawa przed właśnie zakażeniem SARS-CoV-2.
10: To nie ja. Bardzo dziękuję. Profesor Anna Borońka-Czmarska, specjalistka chorób zakaźnych, była gościnią TOK 360. A już teraz gościnią TOK 360 jest dr Karolina Tetłak, ekspertka w zakresie opodatkowania sportu z Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
10: W Wirtualnej Polsce i w TVN24.pl czytam tekst Szymona Jadczaka i Michała Fui. Giełda kryptowalut Zonda Krypto dostała prawa do wykorzystywania twarzy, głosu i zdjęć olimpijczyków obecnych i byłych. A gdyby któryś z zawodników zażądał za to pieniędzy, to płacić miał PKOL. Co więcej, sponsor dostał prawa.

0: w stroju reprezentacji, to przysługuje on na szczególnych zasadach związkom sportowym, czyli na przykład PZPN-owi w stroju reprezentacji Polski w odniesieniu do piłkarzy, a rzeczywiście PKOL-owi przysługuje w odniesieniu do wizerunku w stroju reprezentacji narodowej na Igrzyska Olimpijskie. I w tym zakresie PKOL ma wynikające z ustawy uprawnienia do komercjalizacji wizerunku sportowców. Przy czym oczywiście te prawa są ograniczone, to znaczy ustawa się odnosi do celów gospodarczych PKOL-u i te ramy wyznacza w zakresie wyznaczonym przez przepisy PKOL-u i MKOL-u. Co oznacza, że to nie jest jakaś blankietowa norma pozwalająca na pełne wykorzystanie tożsamości danego sportowca. I jeśli chodzi o te umowy, to rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, one bardzo szeroko pozwalały na eksploatację tego wizerunku. Co więcej, cofając się aż do 2012 roku, bo to chodziło również o przeszłe Igrzyska Olimpijskie, olimpijczyków, którzy kilkanaście lat temu brali udział w Igrzyskach. I jeszcze jedną rzecz warto podkreślić. Tam było również prawo nie tylko do modyfikacji, ale również do udzielania kolejnym spółkom pozwoleń na komercyjne eksploatowanie wizerunku. Więc stanowczo były to niestandardowe uprawnienia i ta umowa bardzo szeroko...
1: Pani mówi dość delikatnie, niestandardowe uprawnienia. Mi to pachnie jakimś rodzajem, no może ja użyję za dużego słowa, ale takiego współczesnego niewolnictwa. No, przepraszam bardzo, ktoś w 2012 roku jest powoływany do kadry na Igrzyska Olimpijskie w Londynie, kiedy o kryptowalutach słyszał mało kto, jeżeli ktokolwiek, a dzisiaj jakaś kryptowaluta ma wykorzystywać jego wizerunek w stroju, w stroju reprezentacyjnym.
0: No, wie pan, panie redaktorze, ja jestem prawnikiem, więc na pewno wypowiadam się też ostrożnie z tego względu, że nie czytałam tej umowy, więc jakby nie znam szczegółów. Na pewno nie użyłabym tutaj słowa niewolnictwo, natomiast stanowczo można mówić o ewentualnym nadużyciu, przekroczeniu uprawnień, czy wręcz złamaniu prawa, no bo jeżeli mówimy o wykorzystaniu wizerunku w zakresie wykraczającym poza to, co dopuszcza ustawa w odniesieniu do PKOL, jeżeli PKOL udostępnił w tej umowie prawo do wykorzystania wizerunku w zakresie większym niż sam posiada, no to też zgodnie z prawem nie można przenieść na kogoś uprawnień, których się nie posiada samemu. Czyli ta umowa mogła też właśnie naruszać ustawę, no a oczywiście tym samym naruszać prawa samych sportowców. Także może rzeczywiście nie tyle o niewolnictwie, co na pewno o nadużyciu, takim bezprawnym komercjalizowaniu i wykorzystaniu wizerunku. No i niewątpliwie sportowcy mogli się absolutnie czuć pokrzywdzeni.
1: A ten głos mnie jeszcze tutaj zastanowił, no bo głosu nie można ubrać w strój reprezentacji Polski. Czy to też mogło być nadużycie, czy...
0: Oczywiście, szczególnie, że mowa w tym przepisie, na podstawie którego automatycznie PKOL ma prawo do wizerunku, właśnie o wizerunku. To obejmuje sylwetkę, twarz, w tym sensie również wypowiedzi, no ale udzielanie prawa w takim zakresie na szerokich polach eksploatacji, również z prawem do modyfikacji, oznacza, szczególnie przy dzisiejszych możliwościach technologicznych, to znaczy tworzeniu deepfake'ów, odtwarzaniu głosu przez sztuczną inteligencję, to mogło oznaczać, że praktycznie głosem sportowca można było stworzyć dowolną reklamę, którą na przykład u państwa puszczano by w radiu. I słuchacz, który zna na przykład charakterystyczny głos danego sportowca, byłby przekonany, że sportowiec w tym momencie reklamuje coś i ma wypowiedź, która jest cała właśnie zmodyfikowana jego głosem. Jeżeli te uprawnienia były szerokie, no nie czytaliśmy konkretnych zapisów, ale potrafimy sobie wyobrazić, że jeżeli mamy prawo do modyfikacji głosu, to tak to mogło wyglądać, no to dosłownie można było tworzyć całe wypowiedzi, zresztą również przecież

0: z wideo, bo jeżeli było prawo do wizerunku i do głosu, no to dosłownie można było stworzyć, na przykład wygenerować w AI pełen filmik, pełną reklamę z wizerunkiem danego sportowca. Więc absolutnie takie coś mogło prowadzić do nadużyć.
1: Daleko to poszło, bardzo daleko. Bardzo dziękuję dr Karolina Tetłak, ekspertka w zakresie opodatkowania sportu z Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Była gościnią TOK 360. Swoją drogą toczy się właśnie proces o kradzież głosu znanego lektora. Wykorzystany był ten głos w reklamie bodajże Szamba. Bardzo jestem ciekaw, jak ten proces się zakończy. Damy znać w TOK 360. Karolina Lewicka już obok mnie. Wywiad polityczny za chwilę. Chwila w wywiadzie.
2: Zajrzymy do Krakowa. Czas najwyższy.
1: Tam się dzieje.
2: Wyborcza tak wchodzi w decydującą fazę. Do urn mieszkańcy pójdą 27 września, mieszkańcy miasta, rzecz jasna. Kandydatów i kandydatek mnogo. Przypomnę, że są potrzebne 3000 podpisów raptem, by się zarejestrować. Nie jest to chyba trudna sztuka, żeby zebrać tyle podpisów w takiej metropolii, ponad 800 tysięcy mieszkańców. Mamy 24 komitety. 24 sztuki, choć oczywiście do czwartku trzeba składać te podpisy, więc pewnie jakaś selekcja będzie, ktoś pewnie nie uzbiera tych podpisów, więc być może kandydatów, kandydatek będzie nieco mniej niż komitetów. Mamy jednego faworyta, Łukasza Gibałę, rzecz jasna, po raz czwarty będzie się ubiegał o to stanowisko i akurat Gibała ma problem z podpisami. To sprawa świeża, na zebranych 5,5 tysiąca, prawie 4 tysiące trafiły do kosza i teraz trzeba 1,5 tysiąca szybko dozbierać. Nie chodzi o fałszerstwa, tylko chodzi o pomyłkę, o błąd, to znaczy na kartach nie wydrukowano słowa Kraków. Mamy też chyba jedną kandydatkę na drugą turę z Gibałą właśnie, Monikę Piątkowską, niby z Koalicji Obywatelskiej, ale nie z Koalicji Obywatelskiej, bo startuje z własnego komitetu, a nie z komitetu Koalicji Obywatelskiej, ale oczywiście została wskazana przez premiera Donalda Tuska. Polityka Insight zleciła stosowny sondaż i on przynosi bardzo wiele ciekawych informacji, na przykład o dużej grupie wciąż niezdecydowanych, na kogo oddać głos. Ale też kandydaci poszczególnych partii mają trudność z zebraniem przy sobie elektoratów tychże ugrupowań. Na przykład na Aleksandrę Owce chce głosować tylko 41% wyborców partii Razem. O wszystkim powiedzą nasi goście z Polityki Insight, Joanna Sawicka, Michał Piedziuk, a już za moment po 17:00 Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej.
1: Karolina Lewicka i wywiad polityczny już za chwilę. Ja wracam punktualnie o 18:00. Adam Oskar, do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: 4 sekundy. Tyle może trwać mikrosen, podczas którego mózg na moment po prostu się wyłącza. Niby niewiele, ale przy prędkości 140 km na godzinę samochód pokona w tym czasie ponad 150 metrów bez świadomej kontroli kierowcy. Zmęczony mózg próbuje ukraść sobie kilka tych sekund snu. I nie pomoże tu nawet kolejna kawa. Dlaczego właściwie musimy spać i co dzieje się wtedy z mózgiem? O tym w audycji z nauką po imieniu w środę po 10:40. Adam Nip, zapraszam.
3: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
5: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Minuta po 17. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Na stacjach paliw dziś bez zaskoczenia mamy oczekiwane podwyżki cen, które wynikają z zakończenia programu CPN. W ciągu najbliższych dni spodziewać się trzeba kolejnych wzrostów, które będą już wynikać z eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Dziś benzyna na większości stacji w kraju kosztuje obecnie między 7,30 a 7,65, a olej napędowy od 8,09 zł do 8,40 groszy za litr. W regionie Balwi na północnym wschodzie Łotwy przy granicy z Rosją rozpoczęły się prace związane z budową bałtyckiej linii obrony. To jest ciąg umocnień planowanych wzdłuż wschodnich granic krajów bałtyckich. O sprawie informuje Łotewska Agencja Nieruchomości Państwowych. Długość wschodniej granicy Łotwy wynosi ponad 450 km, z czego ponad 280 przypada na granicę z Rosją, a około 170 na granicę z Białorusią. W liceach i technikach w całej Polsce działa dziś blisko 200 klas mundurowych Policji i Straży Granicznej, poinformowało MSWiA. Resort przekazał, że ze względu na rosnące zainteresowanie zdecydowano o zwiększeniu liczby pozwoleń na utworzenie kolejnych klas mundurowych, a ich liczba zwiększy się do 300 oddziałów. Oddziały mundurowe o profilu służb podległych MSWiA uruchomiono 1 września ubiegłego roku. Dziś do końca dnia zachmurzenie duże i umiarkowane na północy i na wschodzie. Możliwe burze. Jutro może pokropić i zagrzmieć także, a na termometrach zobaczymy od 19 stopni na północy, około 22 w centrum, do 25 na południowym wschodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Jest z nami Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, były prezes NIK-u i były minister sprawiedliwości. Dzień dobry, panie senatorze.
11: Witam panią redaktor, ale przede wszystkim witam wszystkich radiosłuchaczy Radia TOK FM.
2: Wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest w porządku obrad Sejmu. Posiedzenie Sejmu startuje jutro, głosowanie zaplanowano na piątek. Kadencja sędziego Justyna Piskorskiego dobiega końca 18 września i Justyn Piskorski to jest sędzia dubler, więc Maciej Berek zostanie wybrany na miejsce sędziego dublera. Czy to oznacza, że Maciej Berek też będzie sędzią dublera?
11: Podstawową wątpliwością, która była w pierwotnym procesie obsadzenia składu Trybunału Konstytucyjnego, co znalazło odzwierciedlenie też w wyroku samego Trybunału i później orzecznictwie i sądów krajowych i europejskich, oczywiście był wybór na prawidłowo obsadzone stanowiska pierwotnych sędziów dublerów i tych, którzy ich reprezentowali. No, ale oczywistą rzeczą jest też, że nie możemy mówić, że teraz na wieki wieków amen, każdy, który będzie powoływany na stanowisko sędziego, które kiedyś w przeszłości ileś lat temu było nieprawidłowo obsadzone, jest również nieprawidłowo
2: powołany.
11: Ale powołany.
2: Co się zmieniło, panie senatorze? Zmieniło się tylko to, że wcześniej jak wybierał sędziów do Trybunału PiS, to byli to sędziowie dublerzy, a rozumiem, jak teraz będzie wybierać obecna koalicja rządząca, to już nie będą to sędziowie dublerzy. Przypomnijmy. Te trzy miejsca zostały prawidłowo obsadzone przez Platformę w 2015 roku, jeszcze przed wyborami, tymi, w których wygrał PiS. Państwo w ogóle obsadzili 5 miejsc, 2 na zapas, to zostało zakwestionowane. Natomiast te trzy miejsca zostały prawidłowo obsadzone, a PiS nie uznał wszystkich sędziów, wybrał innych i tak narodziła się figura sędziów dublerów. Dublerstwo było dziedziczne. Jak zmarli sędziowie dublerzy Lech Morawski i Henryk Cioch, to zostali wybrani kolejni sędziowie na te wakaty i oni także byli uznawani za dublerów. Mam przed sobą, panie senatorze, uchwałę Sejmu z marca 2024 roku. Czytam. Jednocześnie w przekonaniu Sejmu pozostają w mocy uchwały w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego Romana Hausera, Andrzeja Jakubeckiego i Krzysztofa Ślebzaka. Sędziowie ci nie zostali do tej pory zaprzysiężeni przez prezydenta.
11: Panie doktor, to proszę też o przynajmniej odrobinę podobnej ilości czasu. Już wszystko tłumaczę. Kiedy mieliśmy pierwotny wybór, tak, w przypadku trzech osób pierwotny wybór w 2015 roku był nieprawidłowy, prawidłowy w przypadku dwóch nieprawidłowy. I my mieliśmy te osoby, które były prawidłowo powołane, a którym uniemożliwiano wykonywanie obowiązków w
2: Trybunale. Andrzej Duda nie przyjął ślubowania.
11: Tak jest. Andrzej Duda nie przyjął ślubowania, uniemożliwił im wykonywanie obowiązków. My w międzyczasie, też tyle mogę publicznie powiedzieć, że kontaktowaliśmy się także już teraz po zmianie większości parlamentarnej z tymi osobami, które były prawidłowo wybrane. Bo w momencie, kiedy my mówiliśmy, że dubler dublera to dalej dubler, my mieliśmy wtedy oświadczenie prawidłowo wybranych sędziów, no oczywiście nie publikowane, ale potwierdzaliśmy ich wolę, że tak, byli gotowi i są gotowi objąć swoje obowiązki.
2: A teraz mają państwo takie oświadczenia, tak, że oni mamy, nie są zainteresowani?
11: Teraz mamy, chociażby z uwagi na wiek też obu kandydatów i ja nie mam tytułu, żeby rozwijać tego na łamach eteru, ale także ze względów zdrowotnych.
2: Ale pan wie, kluczowa sprawa,
11: nie,
2: bo
11: to jest właśnie kluczowa.
2: Sędziowie dublerzy byli podstawą nieuznawania składów z ich udziałem za prawidłowe i nieuznawania wyroków Trybunału Konstytucyjnego. A ja mam wrażenie, że figura sędziów dublerów zniknęła z przestrzeni politycznej.
11: Spróbujmy tą dyskusję prawniczą, naszym radiosłuchaczom, jednak spróbować ukonkretnić. To trochę jakby, przepraszam za takie historyczne porównanie, był prawowity władca, którego wygnano i ten uzurpator, ale prawowity władca mówił, ja chcę wrócić, chcę wykonywać swoje obowiązki. Dzisiaj już jesteśmy w takiej sytuacji, w której ten umowny władca konstytucyjny, czyli sędzia mówi, nie, to jest ten czas, upłynęło tak dużo czasu, że ja w tym momencie nie jestem już zainteresowany ponownym, zresztą ja już pomijam samą sytuację, która by to otwierała, czy ich ponownie wybierać, no to co, dezawuujemy tamten wybór, czy mówimy...
2: No nie, tylko, no myślałam, że właściwie teraz powinno zostać przyjęte ślubowanie przez prezydenta Nawrockiego.
11: Przyjęte ślubowanie przez prezydenta Nawrockiego. Wolne żarty. Przecież władza, z którą się czuje związany, nie przyjęła ślubowania wtedy mimo wyroków, to tym bardziej prezydent Nawrocki nie przyjął wtedy prezydent Duda. To tym bardziej prezydent Nawrocki nie przyjmie teraz. Nie damy się w ten narożnik zagonić. Bo jak zaczniemy tego typu dzielenie prawniczego włosa na czworo, kiedy dzisiaj już mamy jasną sytuację. Sejm dokonał prawidłowego wyboru. To prezydent, łamiąc wszelkie przepisy, głosy ekspertów, którzy mówią o ważności wyboru, decyduje prawidłowo przeprowadzony proces i głosowanie w Sejmie, który się dokonał. Ja nie pozwolę wpuścić tych kandydatów, których prawidłowo wybraliśmy. Oczywiście nie pozwolę w takim sensie przyjmowania tej
2: argumentacji. A ja mam wrażenie, że po prostu teraz figura sędziego dublera nie jest do niczego potrzebna, a nawet żeby przeszkadzała. No wstyd straszny,
11: zgadzam się,
2: że Maciej Berek sędzią dublerem.
11: Sekundę. Gdyby ten Sejm teraz...
2: I dlatego pan już nie widzi problemu.
11: Dokonał wyboru dwóch sędziów, to absolutnie figura sędziego dublera by wróciła, bo wtedy opozycja by miała prawo mówić, tak, my łamaliśmy prawo, ale wy zrobiliście to samo. Nie, nie zrobiliśmy tego samego. Wszyscy, którzy zostali wybrani w tej kadencji, zostali wybrani w sposób nie budzący wątpliwości co do prawidłowości tej procedury.
2: A kto posiada te oświadczenia tych sędziów, że oni nie są już zainteresowani?
11: Panie redaktor, te oświadczenia to nie jest dokument sformalizowany, ale były takie rozmowy z tymi kandydaturami. Generalnie rozmowy są na gębę.
2: A nie powinno być tak, że jednak państwo właśnie mają papier, żeby ta sytuacja była klarowna, jasna, żeby opinia publiczna wiedziała, że te osoby nie są zainteresowane objęciem tychże stanowisk.
11: No zaraz, to panie redaktor, no to dzisiaj będziemy wchodzić w dyskusję i powiemy, to teraz zgłoście takie oświadczenie. To zaraz,
2: nie,
11: panie redaktor,
2: panie sekundę, senatorze,
11: ale do końca pół
2: nie dopatrzyli
11: zdaniem, to panie
2: państwo sprawy.
11: Zada pytanie, to dlaczego ówczesna opozycja, dzisiaj koalicja rządząca, przy okazji wyboru kolejnych nie brała oświadczeń, że są zainteresowani, żeby dalej wykonywać swoje obowiązki? Trochę wchodzimy w taką dyskusję. Ja oczywiście uwielbiam sytuacje, w których mamy 200% od strony formalnej wszystko prawidłowo, no ale nie zapominajmy, kto nas wpakował w tą całą sytuację z Trybunałem Konstytucyjnym.
2: No, ale miało być lepsze wykonawstwo, panie senatorze. To państwo obiecywali.
11: Trochę jest tak, że pani mówi tak, liczyliśmy na piękne figury w ramach jazdy figurowej na lodzie, tylko łyżew wam nie damy. No przecież na końcu jeszcze tego procesu jest prezydent. My w ogóle inaczej chcieliśmy
2: panie
11: to wszystko
2: senatorze,
11: porządkować.
2: Pan próbuje tę sprawę zagadać, a sprawa jest jasna.
11: Ja
2: zagadać? Trzeba było
11: panie
2: wziąć
11: doktorze.
2: Oświadczenie od tych sędziów, że nie są zainteresowani. I ja bym teraz pana nie pytała o to, panie, czy Maciej Berek będzie sędzią dublerem.
11: Znalazłaby pan znalazłaby pani 10
2: ale
11: innych
2: ja
11: szczegółów,
2: nie szukam igły których by mi pani siana. Udowodniła, po prostu że... patrzę sobie na nazwisko Justyna Piskorskiego i myślę sobie, sędzia dubler, na jego miejsce będzie wybierany Maciej Berek. Dublerstwo do tej pory było dziedziczne. Co się zmieniło, że teraz Maciej Berek, oprócz tego, że wybiera Koalicja Obywatelska, a nie Prawo i Sprawiedliwość, nie będzie sędzią dublerem?
11: No nie, ja dzisiaj publicznie mówię, tak, mieliśmy kontakt z tymi kandydatami. Mówię, przed podjęciem decyzji o zgłaszaniu kandydatów sprawdzaliśmy, czy ci kandydaci, którzy byli wybrani, to było 11 lat temu. Przypominam,
2: kawał
11: kandydat
2: czasu.
11: Do sędziego, na sędziego Trybunału Konstytucyjnego
2: i cała ta figura sędziów dublerów
11: musi mieć
2: trwała.
11: Skończone ponad 40 lat, a w przypadku tych kandydatów nie będę nikomu przecież wypominał wieku, bo to wspaniali prawnicy. Mówimy, bym powiedział, o bardziej zaawansowanym wieku. Dlatego nie tego argumentu nie przyjmuję.
2: Dobrze, ja muszę przyjąć pańskie słowo, że taki kontakt był i że ci sędziowie nie są zainteresowani, tak?
11: Z jednym z kandydatów rozmawiałem osobiście, chociaż nie ja prowadziłem oczywiście te rozmowy, no bo Senat w procesie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie uczestniczy. Jest to prerogatywa, to jest kompetencja Izby Niższej Parlamentu.
2: O budżet chciałabym pana zapytać, bo projekt ustawy budżetowej na 2027 rok nie ujmuje dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego. Jak mówił premier, to, co wysłano do ministra finansów, nie spełnia podstawowych wymóg prawnych i z naszego punktu widzenia po prostu nie otrzymaliśmy dokumentu, który pozwalałby przekazać środki budżetowe dla tego ciała, które niektórzy nazywają Trybunałem Konstytucyjnym. Bogdan Święczkowski, prezes tego ciała, wysłał plan finansowania Trybunału pod koniec lipca, ale on nie został zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów. Mamy artykuł 6 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem, który stanowi, że plan finansowy Trybunału Konstytucyjnego musi uchwalić Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Czy to jest jakiś sposób, żeby zmusić Święczkowskiego, pytanie do czego? Na przykład do tego, żeby zwołał Zgromadzenie Ogólne Sędziów? Pytanie w jakim składzie? Czy musi zwołać z czwórką sędziów, których nie dopuścił do orzekania? Czy jeżeli zwoła Zgromadzenie Ogólne z udziałem jedenastki, bo tylu jest, to jest to legalny skład, może się odbyć w takim składzie zgromadzenie, kworum to 10. Czy państwo to uznają wówczas?
11: Panie doktor, trochę przyznaję, to jest sytuacja, o której mówię z pewnym zakłopotaniem intelektualnym, bo nawet zwróćmy uwagę, jak pani musi formułować pytanie. Czy uda nam się zmusić prezesa Trybunału Konstytucyjnego, bo tak się Bogdan Święczkowski przedstawia, do tego, żeby przestrzegał przepisów prawa? Tak, nikt nie przyjmie planu finansowego, jeżeli nie będzie on przyjęty zgodnie z przepisami obowiązującymi w naszym kraju. Mówię jako były prezes NIK-u, który to kontrolował. Każda kontrola NIK-u by powiedziała zaraz, a w oparciu o co przyjęliście budżet Trybunału Konstytucyjnego, uchwalając go w Sejmie, jeżeli ustawa mówi, że on musi być wcześniej przyjęty przez zgromadzenie.
2: Nie mam zastrzeżeń do tego, że państwo...
11: Ogólne. Tu nie ma innej interpretacji, tak? Prezes Trybunału
2: zadziałali
11: Konstytucyjnego...
2: Zadziałali tak, jak zadziałali.
11: Tak musi być zwołane zgromadzenie z udziałem wszystkich prawidłowo wybranych sędziów, czyli także tej czwórki, którą Święczkowski poniewiera w korytarzach Trybunału Konstytucyjnego, sytuując ich między toaletą a biblioteką.
2: No dobrze, to teraz w Trybunale Konstytucyjnym się zastanawiają, czy będą mieli z czego zapłacić rachunki za prąd. I załóżmy, że nic się nie wydarza, nie ma tego zgromadzenia ogólnego i co dzieje się dalej?
11: Nie no, zaraz, panie doktor, jak się nic nie wydarza? Ja sobie nie wyobrażam, że za chwilę nie będzie zwołane zgromadzenie. No przecież Bogdan Święczkowski naraża się na inny typ odpowiedzialności.
2: A ja sobie wyobrażam.
11: To jest jego odpowiedzialność zwołania zgromadzenia, żeby przyjęło chociażby ten plan finansowy. Ja się nie dam wciągnąć w dyskusję, że ja będę rozważał, czy ważny urzędnik publiczny państwa polskiego, no sędzia konstytucyjny, będzie oficjalnie łamał prawo poprzez zwołanie.
2: Ale ja muszę takie pytania zadawać,
11: no,
2: ponieważ trzeba sobie wyobrażać od dawien dawna niewyobrażalne. Bogdan Święczkowski być może nie zwołuje zgromadzenia ogólnego, bo nie jest pewny, jak zachowają się obecni sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. To politycy koalicji sugerowali, że część z nich może się wykruszyć i przejść na drugą stronę.
11: No na pewno zagłosują za planem finansowym.
2: Ale Trybunał Konstytucyjny, panie senatorze, nie udawajmy. To jest sprawa polityczna i wszelkie ruchy mają charakter polityczny, także ruch z Maciejem Berkiem. I ja chcę poznać ciąg dalszy, bo kiedy była kwestia wyboru sędziów nie detalicznie, a hurtowo, to ja zadawałam politykom koalicji rządzącej pytanie, co jeżeli Karol Nawrocki wykorzysta to jako pretekst i nie przyjmie ślubowania od tych sędziów. I słyszałam, pożyjemy, poczekamy, zobaczymy. No to pożyliśmy, poczekaliśmy i zobaczyliśmy, to siedzą na korytarzu, więc chcę się dowiedzieć, co dalej.
11: Ja się uśmiecham, bo proszę zwrócić uwagę, gdybyśmy widzieli się tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, pani czy dowolny inny dziennikarz, który by ze mną rozmawiał, by powiedział, ha, ha, ha, ha, a jak zgmusicie Święczkowskiego, czy, bo te uprawnienia może wykonywać również zastępujący prezesa Trybunału do zwołania zgromadzenia, a ja dzisiaj z anielskim spokojem, szelmowskim uśmiechem na twarzy, ale będący efektem tylko mojego dobrotliwego charakteru, powiem, no bardzo prosto, są przepisy, Trybunał nie będzie miał budżetu, jak nie zwoła zgromadzenia.
2: I
11: powiem więcej, a jestem w związku z tym przekonany też, że to zgromadzenie się odbędzie, bo determinacja pana Święczkowskiego może być jego indywidualną determinacją. No pozostali sędziowie jednak będą chcieli, żeby był budżet, żeby były pieniądze na wypłaty i
2: pensja, te oczywiście. Czyli po prostu nadzieja koalicji rządzącej jest taka, że ci sędziowie wybrani do Trybunału Konstytucyjnego przez PiS przejdą na stronę koalicji rządzącej w tym aspekcie
11: oni mają wykonywać swoje
2: zwołania zgromadzenia ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
11: Nikt do niczego tu nikogo nie zmusza, tylko przypomina, jakie są przepisy prawa i jakie są konsekwencje wynikające z tego, że się ich nie przestrzega. Jeżeli ktoś nie uchwali planu finansowego, to nie ma budżetu, no nie mamy na to
2: wpływu. To jeszcze jedno ważne pytanie, poproszę o krótką odpowiedź. Czy państwo Koalicja Obywatelska, bo to Koalicja Obywatelska zarekomendowała Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ma pewność, że ta kandydatura przejdzie przez Sejm?
11: Ja jestem przekonany, że ta kandydatura zostanie przyjęta, bo to jest bardzo dobry kandydat, który absolutnie wzmocni w sensie merytorycznym funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego i nie mam co do tego wątpliwości.
2: Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, były prezes NIK-u i były minister sprawiedliwości. Dziękuję panie senatorze za rozmowę.
11: Bardzo.
2: Michał Piedziuk i Joanna Sawicka, oboje z Polityki Insight, będą moimi państwa gośćmi tuż po informacjach, a porozmawiamy o zbliżających się wyborach w Krakowie.
3: Autopromocja.
12: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
13: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
12: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
8: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 17.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Sejm, który jutro zbierze się po raz pierwszy po wakacjach, w planie ma wybór nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ma do tego dojść w piątek rano. Kandydatem koalicji jest były minister do spraw wdrażania polityki rządu Maciej Berek. Karolina Lewicka pytała w wywiadzie politycznym w TOK FM senatora KO Krzysztofa Kwiatkowskiego, czy zastępując na stanowisku sędziego dublera Justyna Piskorskiego, Berek będzie także sędzią dublerem, których koalicja nie uznaje. Kwiatkowski stwierdził, że nie będzie. Według senatora nie możemy mówić, że każdy, kto będzie powoływany na stanowisko sędziego powołanego nieprawidłowo, będzie kolejnym sędzią dublerem. A o ważności wyboru sędziego decyduje prawidłowy proces przeprowadzony przez Sejm. Drugim kandydatem jest zgłoszony po raz 7 przez grupę posłów należących do klubu PiSu Artur Kotowski. Jutro w Sejmie wysłuchanie publiczne dotyczące projektu likwidującego instytucję ubezwłasnowolnienia przekazał resort sprawiedliwości. Projekt wprowadza elastyczne instrumenty wsparcia i kompleksowe ochronę przed nadużyciami. PiS zamierza, jeśli dojdzie do władzy, zwiększyć kwotę szkolnej wyprawki. Waloryzację programu Dobry Start z 300 do 800 zł zapowiedział Przemysław Czarnek. Stwierdził, że waloryzacja jest konieczna do tego, aby wyrównać start w szkołach dla wszystkich dzieci z różnych rodzin o różnym statusie materialnym. W związku z rozpoczęciem roku szkolnego policjanci przypominają, że hulajnogą elektryczną można jeździć wyłącznie w kasku. Wielu uczniów nie będzie musiało go kupować. Kuratorzy w całym kraju rozdadzą ponad 60 tysięcy kasków uczniom, którzy zdali na kartę rowerową. Jakub Medek.
17: Podkomisarz Michał Martyniuk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przypomina, że kilka miesięcy temu zasadniczo zmieniły się przepisy dotyczące używania przez nieletnich hulajnóg i zapowiada, że policja patrolująca okolice szkół będzie na to zwracać uwagę.
18: Aby móc poruszać się legalnie po drogach hulajnogą elektrycznej, należy mieć minimum kartę rowerową, jak również kask ochronny i minimum 13 lat.
17: Jeśli chodzi o kaski, to uczniowie, którzy zdali w ubiegłym roku egzamin na kartę rowerową, dostaną takie za darmo. W ramach wspólnej akcji Ministerstwa Infrastruktury i Edukacji ich dystrybucją zajmą się, jak zapowiada podlaska kurator oświaty Agnieszka Krokos-Janczyło, szkoły.
19: Te kaski trafią do szkół, a później do uczniów. Musimy tylko opracować pewien system, w jaki sposób, żeby to się płynnie odbywało.
17: Do Podlaskiego takich kasków trafią blisko 2000. Jakub Medek, TOK FM.
16: Do wieczora wciąż sporo chmur, przelotny opad deszczu, głównie w północnej, wschodniej połowie kraju. Również burze na północnym wschodzie oraz północy. Jutro może pokropić i także zagrzmieć na północy i południowym wschodzie. A na termometrach zobaczymy od 19 stopni na północy, około 22 w centrum, do 25 na południowym wschodzie. Mapa smogowa, cała w zielonych punktach, to oznacza dobrą lub bardzo dobrą jakość powietrza.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: W wywiadzie politycznym czas na dwuosobową reprezentację polityki Insight. Są z nami redaktor Joanna Sawicka. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
2: I redaktor Michał Piedziuk. Dzień dobry.
21: Dzień dobry, kłaniam się.
2: Wybory prezydenta Krakowa będą nas interesować, które odbędą się 27 września. Przypomnę, że kodeks wyborczy wskazuje, że w razie odwołania prezydenta miasta wybory uzupełniające powinny odbyć się w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum. Referendum odbyło się 26 maja, więc premier powinien zarządzić wybory najpóźniej na 23 sierpnia. Już powinniśmy znać to nazwisko, już to powinno być za nami, ale wyznaczenie daty wyborów opóźniły protesty referendalne. W maju w referendum, jak Państwo pamiętają, został odwołany Aleksander Miszalski. Rada Miasta Krakowa nie została odwołana z powodu braku minimalnej liczby głosów do uznania referendum za wiążące. Radę zdominowują Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica. Pierwsza rzecz, bo mamy aż 24 komitety, niektórych kandydatów ciekawych, innych egzotycznych. Jest na przykład Marian Banaś, były prezes NIK-u, ale jest też celebrytka Marianna Schreiber. Pytanie, czy konieczność dostarczenia 3000 podpisów, a musi się to wydarzyć do czwartku, dokona jakiejś selekcji? To znaczy, czy ostatecznie kandydatów i kandydatek będzie nieco mniej, czy też zebranie 3000 podpisów w dużym mieście, jakim jest Kraków, nie stanowi trudności? Też dopytam od razu o problemy Łukasza Gibały, który jest liderem przecież tego wyścigu, a ma problem z podpisami, bo Komisja Wyborcza nie przyjęła kandydatury Gibały. Chodzi o błąd formularzu, na którym zbierano podpisy, brak słowa Kraków. I teraz na 5,5 tysiąca podpisów w toku weryfikacji stwierdzono, że 4 tysiące to są podpisy nieprawidłowe, więc teraz Gibała musi zbierać 1500 podpisów. Joanna Sawicka.
20: Myślę, że Łukasz Gibała nie będzie miał problemu w tym, żeby dostarczyć brakujących podpisów. Faktycznie jest kandydatem z najwyższym poparciem, jest kandydatem, który już to czwarty raz startuje na prezydenta Krakowa. Był takim nieformalnym liderem tej akcji referendalnej, jest postacią rozpoznawalną i dość szeroko popieraną w Krakowie.
2: Jan Hoffman był oficjalnym inicjatorem referendum, a Łukasz Gibała szarą eminencją i ponoć też zapleczem finansowym
20: Tak, wiele o tym słyszeliśmy, że ta akcja była tak bardzo dobrze zorganizowana, między innymi dlatego, że były pieniądze na to, żeby wspierać finansowo wolontariuszy, w cudzysłowie, którzy zbierali podpisy i zebrali ich wystarczająco dużo, żeby to referendum zorganizować. Więc myślę, że w obliczu tego, ile podpisów wcześniej udało się zebrać i te 3000 do zebrania przez Gibałę, myślę, że do zbierania przez Gibałę to będzie kwestia pewnie kilkunastu godzin.
2: A przez wszystkich pozostałych kandydatów, bo wracam do mojego pytania, czy ostatecznie na tej liście wyborczej znajdzie się mniej nazwisk niż 24?
0: Myślę, że na pewno znajdzie się mniej nazwisk. Ja sobie przypomniałem, jakie między innymi te komitety wyborcze pozgłaszały się w Krakowie. No, są tutaj takie postacie, takie ciała, jak na przykład Komitet Wyborczy Wyborców Myśl Krakowska i Historia Matematyczna, albo na przykład Komitet Wyborczy Wyborców Razem Odmienimy Dzielnicę 11. No, domyślam się, że jednak kandydaci tych komitetów będą mieli problemy z dostarczeniem przynajmniej 3, a w rzeczywistości pewnie właśnie około 5-6 tysięcy podpisów, no bo jak widzimy właśnie tych najważniejszych kandydatów, jak im idzie ta zbiórka podpisów i to, ile oni składają do Krajowego Biura Wyborczego tych podpisów, no to właśnie to jest gdzieś w okolicach 5-6 tysięcy podpisów, tak aby był zawsze ten zapas na jakieś błędy, które, jak widzimy, nawet najlepszym i nawet największym się zdarzają, więc ja zakładam, że ograniczymy się ostatecznie do maksymalnie kilkunastu kandydatów w Krakowie, raczej tej liczby 20 nie przekroczymy, także wszyscy się powinni na jednej karcie wyborczej w Krakowie pomieścić.
2: To teraz zapytam was o sondaż, który Opinia 24 przygotowała dla Polityki Insight. Na pierwszym miejscu, co nas nie zaskakuje, bo o tym mówiono od samego początku, Łukasz Gibała 25% poparcia. Joanna powiedziała, że startuje czwarty raz, pierwszy raz w 2014. Wtedy był, jeżeli dobrze pamiętam, trzeci na 8 kandydatów. Przetarł szlak i potem wszedł w buty takiego miejskiego aktywisty. Potem był rok 2018, nie udało się. Do drugiej tury przeszedł Jacek Majchrowski i Małgorzata Wasserman. I wtedy był Gibała nieco rozczarowany, natomiast w 2024 roku, kiedy to zwycięstwo było na wyciągnięcie ręki, a przegrał o 5000 głosów z Aleksandrem Miszalskim, no to Gibała znika na kilka dni, nie odbiera telefonu, jest bardzo rozgoryczony, chyba rozżalony. Pytanie, czy nie jest też trochę już zużyty, bo zastanawiam się nad dwiema sytuacjami. Z jednej strony przez tyle lat zbudował sobie rozpoznawalność, tak? Z tej drugiej strony właśnie, no już tyle razy startował i tyle razy mu się nie udało, że na pewno nie może liczyć na żaden efekt świeżości.
20: Tak, myślę, że na efekt świeżości to raczej nie może liczyć. Myślę, że bardziej stawia na rozpoznawalność, na doświadczenie, na bardzo głęboką znajomość spraw miejskich.
2: Wydeptanie ścieżek.
20: Tak, i myślę, że tym zwycięża na tle innych kandydatów, którzy, no przede wszystkim ta rozpoznawalność w mieście jest u nich słabsza. Jak na przykład Monika Piątkowska, numer 2 w naszym sondażu, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, no ma tylko 15% poparcia, ale też wyniki tego sondażu wskazują na to, że ona przyciąga do siebie niespełna połowę wyborców Koalicji Obywatelskiej, a praktycznie żadnych innych wyborców nie jest w stanie do siebie przyciągnąć. Czy Michał Drewnicki z PiSu, który ma niespełna 8% poparcia, no to też jest jakiś taki niewielki ułamek całego poparcia PiSu, no niespełna 50% całego poparcia PiSu w Krakowie.
2: A kto chce głosować na Gibałę?
0: To jest właśnie chyba największy atut Łukasza Gibały, przynajmniej tak na razie to na razie wynika przynajmniej z tego naszego sondażu, bo widzimy, że Gibała właśnie w Krakowie na razie jawi się nam jako taki gigant, który nie dość, że oczywiście ma 25% poparcia wszystkich krakowian i krakowianek, no to jeszcze dodatkowo bardzo często podbiera właśnie kandydatów kandydatom dużych partii politycznych ich wyborców. No i przez to też właśnie te wyniki pozostałych kandydatów, tak jak na przykład wynik Bartosza Boheńczaka, którego Konfederacja w sondażach ogólnokrajowych ma przecież 15%, a Bartosz Boheńczak zdobywa w Krakowie ledwie 3%. No właśnie przez to te wyniki kandydatów innych dużych partii są znacznie niższe. No, o ile dobrze pamiętam, to właśnie Łukasz Gibała zbiera prawie połowę wyborców
2: 49%,
0: Konfederacji.
2: 49%, tak. I 1/3 wyborców PiSu, 33%.
0: Tak.
2: Udało mu się też przekonać, wedle tego waszego sondażu, 9% osób, to sporo, które w drugiej turze wyborów w 2024 roku zagłosowały na Aleksandra Miszalskiego. Czyli też jakoś się zniechęciły do prezydenta i stwierdziły, że może teraz warto zagłosować za tego, który był jego głównym rywalem.
0: Jak najbardziej. No to jest historia o tym, że rzeczywiście to, co powiedziała przed chwilą Joanna, no reszta tych kandydatów rzeczywiście startuje w Krakowie chyba po raz pierwszy na prezydenta tego miasta. To są ludzie, którzy często są jeszcze relatywnie świezi i mało rozpoznawalni. No, mamy Bartosza Boheńczaka, nominata stricte partyjnego Sławomira Mentzena. Mamy Aleksandrę Owcę z partii Razem, która dopiero niedawno została współprzewodniczącą partii, a wcześniej tak naprawdę no, nie była jakoś wyjątkowo rozpoznawalną polityczką. No, rzeczywiście tutaj pewnie zaraz o tym powiemy. Warto zwrócić uwagę na Darię Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy, której to akurat wyniki wyglądają w miarę obiecująco, też patrząc właśnie, porównując to do ogólnego poparcia Nowej Lewicy w całym kraju.
2: Bo właśnie są zbliżone do tego poparcia ogólnokrajowego dla Lewicy, może troszeczkę niższe. Natomiast to też jest ważne, że posłanka Gosek-Popiołek zbiera dużą część elektoratu lewicowego, bo ponad 70%, tak? I to jest istotne, że ci wyborcy lewicy, którzy mają takie poglądy w sferze ogólnokrajowej, też jeżeli chodzi o podwórko krakowskie, chcą zagłosować na kandydatkę lewicową. Ale jeszcze muszę dopytać o Łukasza Gibałę. Czytałam na portalu Klubu Jagiellońskiego rozmowę z Łukaszem Pawłowskim, prezesem Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, który mówi tak, że okoliczności polityczne w Krakowie nigdy mu nie sprzyjały, tak jak teraz, i że zakłada, że jeżeli nie zostanie prezydentem w tych wyborach, no to już koniec szans, nie zostanie nim nigdy, czyli albo teraz, albo nigdy. A te okoliczności, które sprzyjają Gibale, to na przykład to, że Koalicja Obywatelska najchętniej w ogóle wymazałaby sprawę Krakowa z pamięci, a PiS jest zajęty samym sobą, pozostali kandydaci wyborczo po prostu nie istnieją. Na razie także wasz sondaż wskazuje na to, że będzie jakaś druga tura, prawda? Pytanie, czy Monika Piątkowska wejdzie do tej drugiej tury, czy może właśnie Daria Gosek-Popiołek. Ale no właśnie Gibała ma taką niepowtarzalną szansę. Pytanie, jak wygląda jego kampania wyborcza, bo on zgłosił się dość późno.
20: Tak, zgłosił się dość późno. Tak naprawdę ona się dopiero rozkręca, ta kampania Łukasza Gibały, i on, wydaje mi się, że jeszcze nie pokazał pełnego swojego programu.
2: Bo czekali w ogóle kandydaci na wrzesień, traktując lato jako sezon martwy.
20: Tak, no ta kampania to dopiero wkracza w taką decydującą fazę i dopiero teraz, mam wrażenie, dowiemy się, czego tak naprawdę chcą kandydaci, a przede wszystkim Łukasz Gibała, który jest taki najbardziej niedookreślony ze wszystkich kandydatów. Akcja referendalna, kiedy się toczyła, wiele osób miało wrażenie, że jednym z ważnych czy najważniejszych tematów jest strefa czystego transportu i sprzeciw wobec wdrożonej w styczniu strefy czystego transportu. Natomiast na przykład z tego sondażu Opinii 24 wynika, że strefa czystego transportu jest bardzo szeroko popieranym rozwiązaniem w Krakowie. Dyskusja toczy się wokół
2: szeroko popierana, ale właśnie dlatego odwołano prezydenta Miszalskiego.
20: I właśnie z tego sondażu wynika, że powody były tak naprawdę inne, główne powody. Ten sondaż różni się w tym od exit polu grupy OGB, który wskazywał
2: właśnie na strefę czystego
20: naczelny powód. Według naszego sondażu tutaj chodziło bardziej o nepotyzm w spółkach miejskich, złe zarządzanie miastem, zadłużenie miasta czy politykę transportową, głównie w tym obszarze podwyżki cen biletów. Strefa czystego transportu też się tam pojawiała, ale dopiero na 5. czy 6. miejscu. Wydaje się, że Wiele osób miało takie wrażenie, że mieszkańcy Krakowa mocno skręcają w prawo i Łukasz Gibała też mocno skręcił w prawo, chociażby zrywając swój sojusz z partią Razem, którą zawarł w ostatnich wyborach samorządowych w 2024 roku. Aleksandra Owca, która weszła do Rady Miejskiej właśnie pod szyldem Stowarzyszenia Gibały, rozstała się z klubem Gibały w mieście i teraz prowadzi osobną kampanię i też Łukasz Gibała wcześniej taki liberalizujący polityk należący do twojego ruchu, Janusza Palikota.
2: Wcześniej Platforma Obywatelska.
20: Wcześniej również Platforma Obywatelska.
2: Jeszcze z tych liberalnych czasów Platformy Obywatelskiej.
20: Dokładnie. Wydawało się, że mocno skręcił w prawo i będzie zabiegał przede wszystkim o tych prawicowych wyborców i też nasz sondaż wskazuje, że przyciąga do siebie tych wyborców Konfederacji, przyciąga do siebie wyborców PiSu. Natomiast nie mam takiego wrażenia, że faktycznie Kraków tak mocno aż skręcił w prawo. I myślę, że Łukasz Gibała też analizuje teraz sondaże i zastanawia się, jaką twarz tak do końca pokazać w tej kampanii.
2: Joanna Sawicka, Michał Piedziuk z nami zostają. Wracamy tuż po informacjach.
3: Autopromocja.
1: 0 promila alkoholu we krwi, po przekroczeniu 12 punktów karnych, obowiązkowy kurs doszkalający. Raz popełnione przestępstwo drogowe oznacza cofnięcie uprawnień. To niektóre z założeń okresu próbnego dla nowych kierowców. W najbliższych Skołowanych opowiem, co dokładnie zmieni się od 4 września. Zapraszam w środę po 13.40. Krzysztof Woźniak.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
21: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
22: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
23: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
22: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
23: W końcu będę miał kieszonkowe.
22: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
24: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
25: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
8: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
26: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
27: Koniec lata. Nie.
28: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
29: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
28: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
30: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
31: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
30: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
32: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
26: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Kwiatkowe Asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 17.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. W najbliższy piątek posłowie w Sejmie zagłosują w sprawie wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Miałby on zastąpić Justyna Piskorskiego, określanego przez koalicję jako sędzia dubler. Jednak zdaniem senatora Koalicji Obywatelskiej, Krzysztofa Kwiatkowskiego, Berek nie byłby już sędzią dublerem. Polityk mówił w TOK FM, że kontaktował się w tej sprawie z prawidłowo wybranymi w 2015 roku sędziami.
4: Był prawowity władca, którego wygnano, i ten uzurpator, ale prawowity władca mówił, ja chcę wrócić, chcę wykonywać swoje obowiązki. Dzisiaj już jesteśmy w takiej sytuacji, w której ten umowny władca konstytucyjny, czyli sędzia, mówi, nie, to jest ten czas, upłynęło tak dużo czasu, że ja w tym momencie nie jestem już zainteresowany.
3: W 2015 roku ówczesny prezydent Andrzej Duda nie odebrał ślubowania od pięciorga wybranych sędziów. Po zmianie władzy w sali plenarnej nastąpił ponowny wybór sędziów, mimo że Trybunał orzekł, że poprzedni wybór był legalny. Śledczy chcą zakwalifikować podpalenie zakładu w Skarżysku Kamiennej jako czyn o charakterze terrorystycznym. W sprawie chodzi o celowe wzniecenie pożaru w zakładzie produkującym komponenty do dronów, straty szacowane na co najmniej 15 milionów złotych i podejrzenie działania na rzecz obcego mocarstwa. Służby sprawdzają, czy za podpaleniem mogła stać osoba lub grupa powiązana z obcym wywiadem, mówi Karolina Gałacka z MSWiA.
5: W związku z tym, że już wcześniej policja otrzymywała informacje o możliwej agresji rosyjskiej ze strony służb na Słowacji i w związku z tym, że tutaj mamy do czynienia z zakładem, który produkuje komponenty do systemów statków bezzałogowych, również na miejscu pojawili się funkcjonariusze ABW.
3: Pożar w zakładzie produkującym części do dronów w Skarżysku Kamiennej to nie jedyna taka sytuacja. W Lublinie doszło do pożaru hali produkującej elementy kompozytowe do śmigłowców i samolotów. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas poinformowała, że Unia Europejska przygotowuje największy dotąd pakiet sankcji wymierzonych w przemysł wojskowy Rosji. Jego celem ma być osłabienie rosyjskiej produkcji wojskowej, w której nadal wykorzystywane są m.in. komponenty pochodzące z Europy. Utrudnienia czekają od środy kierowców jadących autostradą A6 w zachodniopomorskiem. W rejonie węzła Klucz startuje remont nawierzchni. Ruch będzie prowadzony jedną jezdnią. Prace potrwają około 3 tygodni. W nocy przeważnie od 10 do 16 stopni pokażą termometry. Jutro może pokropić i zagrzmieć na północy i południowym wschodzie, a na termometrach będzie od 19 stopni na północy, około 22 w centrum, do 25 na południowym wschodzie.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: W wywiadzie politycznym nadal są z nami Michał Piedziuk, Polityka Insight, Joanna Sawicka, ta sama redakcja. Raz jeszcze dzień dobry. Rozmawiamy o kampanii wyborczej w Krakowie przed wyborami prezydenta Krakowa. 27 września pójdą mieszkańcy Krakowa do urn. Chciałabym zapytać, bo omówiliśmy już Łukasza Gibałę, który w sondażu, który przygotowała Opinia 24 dla Polityki Insight prowadzi, ma 25% poparcie. To teraz chciałabym przejść do miejsca numer 2. Już o tym mówiliście, Monika Piątkowska, 15% poparcie. Popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL, ale startująca z własnego komitetu. Widać, uznano, że tak będzie, jak rozumiem, korzystniej. Pytanie, czy faktycznie. Ale najpierw taki wątek, który porusza w swoim tekście w tegotygodniowej Polityce Rafał Kalukin. On twierdzi, że struktury lokalne Koalicji Obywatelskiej nie uznały tej kandydatki, że nie angażują się w jej kampanię wyborczą. Trochę liczą na taki scenariusz. Zwycięża Gibała, zdominowana przez Koalicję Obywatelską Rada Miasta, utrudnia mu życie, jak nie przymierzając na Wrocki Tuskowi, i w kolejnych wyborach samorządowych to my już sobie wystawimy na prezydenta kandydata z naszego krakowskiego grona, a nie takiego kandydata, w tym przypadku kandydatkę narzuconego, wybranego przez premiera Donalda Tuska. Michale?
7: Jest to, myślę, scenariusz, który może gdzieś pewnie chodzić po głowach gdzieś tam krakowskich struktur Platformy Obywatelskiej, no ale na koniec dnia też jednak, po pierwsze, Donald Tusk przyjeżdża do Krakowa i popiera Monikę Piątkowską.
6: Chyba był raz, prawda? Bo zgłoszenie kandydatki miało miejsce w ogrodach KPRM-u. Tak. Stała kandydatka, Kosiniak-Kamysz, Donald Tusk, bardzo to wyśmiano.
7: Niekorzystna to była akurat sceneria dla kandydatki krakowskiej. Natomiast widać, że Donald Tusk bierze na siebie tę nominację Moniki Piątkowskiej. Co prawda ten szyld rzeczywiście nie jest platformersko-PSL-owy, a jednak ten komitet jest gdzieś obok niby tych dwóch partii. Natomiast wszyscy wiemy, jak się sprawy mają. I ja jestem w stanie sobie wyobrazić pewnie część lokalnych struktur, które Moniki Piątkowskiej jej albo za bardzo nie znają, albo nie lubią, albo po prostu właśnie nie chcą na nią pracować, bo wiemy też, co się dzieje w lokalnych strukturach Platformy i ona to na pewno lepiej opowie, no ale ogólnie rzecz biorąc nie jest tam najciekawiej po przegranej Aleksandra Miszalskiego w referendum krakowskim.
6: Struktury zostały rozwiązane przez premiera i Dorota Niedziela miała tam taki zarząd komisaryczny, tak?
1: Tak, i te struktury cały czas nie funkcjonują. Tak naprawdę zapewne zostaną wybrane już po wyborach parlamentarnych przyszłorocznych. I one od dawna nie były silne, nie miały jednoznacznego lidera, nie licząc Aleksandra Miszalskiego, no ale po jego porażce no było jasne, że on już tym liderem nie jest. I też dlatego tak trudno było wskazać kandydata takiego silnie partyjnego, który miałby szansę, należałby do Koalicji Obywatelskiej, byłby tam lubiany, popierany w Krakowie i miałby szansę na wygraną w mieście. Dlatego ostatecznie wskazano na Monikę Piątkowską, która rzeczywiście ma problem z tym poparciem lokalnych struktur i widać, że tej kampanii nie wspiera liczne grono krakowskich polityków Koalicji Obywatelskiej. No widzieliśmy Tuska, widzieliśmy też z drugiej strony Kosiniaka-Kamysza. Poza tym kandydatka prowadzi raczej kampanię samodzielnie i w gronie swoich współpracowników. No i tak jak mówiłam, w badaniu Opinii 24 popiera ją niespełna 50% wyborców Koalicji Obywatelskiej z Krakowa, to wskazuje na to, że no, faktycznie partia nie jest w stanie przekonać własnych
6: swoich wyborców
1: do tego, że Piątkowska jest kandydatką no, wartą uwagi, czy wartą...
6: naszą kandydatką.
1: Dokładnie.
6: Co czwarty wyborca tej partii jest niezdecydowany, a co dziesiąty, o tym już mówiliśmy, popiera Łukasza Gibałę.
1: Tak, tam jeszcze jest jakiś odsetek, który wspiera Darię Gosek-Popiołek. Więc no partia jest podzielona, jest niezdecydowana, jest niezmobilizowana i to nie najlepiej świadczy o kampanii Piątkowskiej i nie najlepiej wróży Piątkowskiej, która jednak ma spore szanse na to, że ostatecznie wejdzie do drugiej tury razem z Gibałą, bo ma 10 punktów straty do Gibały, ale też 7 punktów przewagi nad kolejną kandydatką Darią Gosek-Popiołek. I myślę teraz, że we wrześniu ta kampania będzie jednak mocniej partyjna, będzie bardziej intensywna, partie się jednak bardziej zaangażują i spodziewam się, że ci partyjni wyborcy zbliżą się jednak do kandydatów wskazywanych przez swoje partie. Myślę, że posłowie też wrócą do pracy, będą się częściej pokazywać w mieście, bardziej się zaangażują i myślę, że to poparcie partyjnych kandydatów ma szansę trochę urosnąć w kolejnych tygodniach.
6: Potraktujmy kandydatki z lewej strony sceny politycznej łącznie, ponieważ one tak naprawdę nie biją się o prezydenturę, tylko biją się między sobą. Daria Gosek-Popiołek, jak Joanna powiedziała, niespełna 9% poparcie w tym sondażu. Krakowska posłanka z klubu Nowej Lewicy wcześniej należała do Razem. W 2024 roku opuściła szeregi tej formacji razem z innymi parlamentarzystkami. To był ten rozłam. Startowała już na prezydentkę Krakowa w 2018 roku jako kandydatka Razem. 1,5% poparcia, czyli nie jakiś oszałamiający wynik. Z kolei Aleksandra Owca, 4% poparcie w tym sondażu. Od końca 2024 roku współprzewodnicząca Razem. I o tym też mówiliśmy, Daria Gosek-Popiołek zbiera 74% elektoratu Nowej Lewicy. To dobre osiągnięcie. I jeszcze podbiera 21% elektoratu partii Razem. Natomiast Aleksandra Owca ma problem z wyborcami partii Razem, bo chce na nią głosować 41% tylko tych, którzy uważają się za wyborców partii Razem.
7: Tak, no, wyborcy partii Razem akurat w Krakowie widać, że jeszcze trochę się wstrzymują z decyzją, bo też część z nich jeszcze jest niezdecydowana, natomiast znów no, tutaj wchodzi Łukasz Gibała, który też Razemkom tych wyborców podbiera. No, tak naprawdę to myślę, że dobrze zostało przez panią redaktor powiedziane. Obie kandydatki, zresztą kiedyś współpracowniczki, no Aleksandra Owca pracowała w kampanii Darii Gosek Popiołek nieraz w Krakowie, właśnie jeszcze za czasów wspólnego bytowania w Razem. Obie te kandydatki walczą o to, czyje na koniec dnia w pierwszej turze prawdopodobnie, bo pewnie na pierwszej turze zakończy się ich przygoda, czyjej będzie na wierzchu, tak, która osiągnie wyższy wynik. No, pamiętamy też o tym, że tutaj właśnie w tej kampanii lokalnej, krakowskiej wchodzi nam trochę ta duża polityka, no i jednak traktujemy też tę kampanię jako takie przedbiegi przed wyborami parlamentarnymi, tak? No i jeżeli cały czas, czy raz na jakiś czas wraca nam dyskusja i wracają nam pytania o to, czy partia Razem będzie w stanie na przykład wystartować razem z nową lewicą w wyborach parlamentarnych, no to tutaj celem i zabiegiem nowej lewicy Włodzimierza Czarzastego jest no, zepchnięcie partii Razem w tych sondażach krajowych pod próg, no a pewnie tutaj w Krakowie właśnie też maksymalne osłabienie ale wyniku Aleksandry Owcy, aby pokazać, że no, nowa lewica agreguje większość wyborców lewicowych i to jednak pod szyldem jakiejś nowej lewicy albo przynajmniej szerokiej

0: zostanie ostatecznie ogłoszona, bo tak jak pani mówiła, została ogłoszona z kilkutygodniowym opóźnieniem. I też myślę, że przede wszystkim Aleksandra Owca musiała tutaj mocno walczyć o rozpoznawalność w mieście. Ona jest radną, ale nie jest osobą i jest też współprzewodniczącą razem, tak jak mówił Michał. Natomiast ona, jak widać, wciąż nie jest osobą szeroko rozpoznawalną i tą rywalizację nawet w swojej partii, o wyborców swojej partii, rywalizację z Gosek Popiołek przegrywa i nie jest w stanie nawet przyciągnąć wyborców swojej partii.
1: Ale oddajmy tutaj kandydatce Owcy, że jako druga w Krakowie zebrała wymagane 3000 podpisów i zarejestrowała już nie tylko swój komitet, ale też swoją kandydaturę po Michale Drewnickim. Z jej wynikami, z jej podpisami nie było żadnego problemu i na ten moment no, mamy dwoje kandydatów. Michała Drewnickiego i Aleksandrę Owcę. Czekamy na kolejnych.
2: Michał Drewnicki w waszym sondażu niespełna 8% poparcie. On jest krakowskim radnym PiSu od 2014 roku. W 2023 roku kandydował z krakowskiej listy PiSu do Sejmu, ale się nie dostał. No i będzie walczył, ale to chyba już jest straceńcza walka o poprawienie wyniku Łukasza Kmity, który był kandydatem PiSu na prezydenta w 2024 roku. Niecałe 20% głosów, nie wszedł do drugiej tury, ale to przyzwoity wynik oczywiście, tak? Patrząc teraz na 8% Michała Drewnickiego. W sondażu Opinia 24 dla Polityki Insight zbiera tylko 37% wyborców deklarujących poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, więc ci wyborcy PiSu odpłynęli, o czym też mówiliśmy, między innymi do Łukasza Gibały.
0: Tak, no jest to bardzo słaby wynik. 7,5% poparcia dla Michała Drewnickiego w mieście. On ogólnopolsko nie jest rozpoznawalną postacią, ale jednak radnym jest od dawna. Promuje się jako taki kandydat stąd, który bardzo dobrze zna miasto, zna jego problemy. Prowadzi bardzo aktywną kampanię. Co jakiś czas przedstawia nowe postulaty, bardzo często spotyka się z mieszkańcami. Jego też wspierają różni rozpoznawalni politycy PiSu w czasie kampanii, a jednak no, ten wynik jest zaskakująco słaby. Myślę, że Drewnickiemu no, nie pomaga rozłam w PiSie. Wiadomo, że też bardzo duża część wyborców...
2: Rozwój Plus niby popiera kandydata Drewnickiego.
0: Tak, ale w Rozwoju Plus też bardzo duża część wyborców popiera z kolei Łukasza Gibałę i myślę, że ten rozłam nie sprzyja Drewnickiemu.
2: Ale też Mateusz Morawiecki nie będzie płakał, jeżeli wynik Michała Drewnickiego będzie słaby.
0: Tak, to jest jasne. Też spodziewam się, że Drewnicki urośnie do kilkunastu procent, ale tego bardzo słabego wyniku Kmity z 2024 roku raczej nie przebije.
2: To teraz zapytam o to, czy w ogóle możemy coś przewidywać, skoro z waszego sondażu wynika, że jest bardzo duża grupa niezdecydowanych, co czwarta osoba nie wie, kogo wskaże przy urnie. Pytanie też, jaka będzie frekwencja. Zastanawiam się nad temperaturą. Oczywiście ona będzie rosła, im bliżej będzie data wyborów. Natomiast czy ludzie gremialnie pociągną do urn?
1: Ja myślę, że nie. Wydaje mi się, że no jednak te wybory przedterminowe rządzą się trochę swoimi prawami. Myślę, że po pierwsze bardzo ciężko jest właśnie je prognozować. Już nie mówiąc o frekwencji, która tak naprawdę myślę, że jednak mimo wszystko będzie niska. I to mogę zaryzykować takie stwierdzenie jakieś prognostyczne, że raczej krakowianie nie będą jakoś wyjątkowo skorzy do pójścia do urn, przynajmniej w tej pierwszej turze. Bo rzeczywiście jak już przyjdzie druga tura, będzie rywalizacja Łukasza Gibały prawdopodobnie z Moniką Piątkowską, to myślę, że tam różne elektoraty mogą się zmobilizować, żeby jednak pójść w jedną lub w drugą stronę zagłosować. Natomiast no, tutaj, jeżeli chodzi o te osoby, które też w naszym sondażu już jeszcze teraz twierdzą, że są właśnie niezdecydowane, one w zasadzie po Łukaszu Gibale są na drugim miejscu, takim wirtualnym, powiedzmy to, no to mamy też na przykład dużo kobiet, tak? I to może być jakaś jakaś nadzieja dla Moniki Piątkowskiej, może na tym się zahaczy, no bo Monika Piątkowska ma dobre wyniki wśród kobiet, 20% krakowianek chce na nią głosować, a właśnie wśród niezdecydowanych, no w zasadzie 30% wszystkich kobiet w Krakowie cały czas pozostaje niezdecydowanych.

0: Także może to jest jakiś promyczek nadziei dla kandydatki Platformy Obywatelskiej.
1: Michał Pieciuk, Polityka Insight. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Joanna Sawicka, Polityka Insight. Również dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: Wywiad polityczny tym samym, szanowni państwo, dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, zrealizował go Adam Szuraj. O 18:00 wraca Adam Ozga i podsumowanie dnia w TOK 360 w programie m.in. o zbiórce podpisów pod zmianą prawa łowieckiego. Ja państwu bardzo dziękuję za dziś. Życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
0: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Jest 18.
12: Mogła to być próba ataku na niemiecką elektrownię tuż przy granicy z Polską.
11: Policja miała znaleźć na miejscu kilka wyrzutni rakiet z ładunkami wybuchowymi.
12: Na listach zabrakło słowa Kraków.
11: Niby drobiazg, ale drobiazg symboliczny. Teraz jeden z faworytów wyborów w Krakowie, Łukasz Gibała, ma 2 doby, by zebrać nowe podpisy.
12: Górnicy zakończyli podziemny protest w kopalni Wujek.
11: A to jest wciąż TOK 360, wciąż Marietta Wiśniewska, wciąż Adam Mozga, wciąż dzień dobry.
12: Rosja odpowiada za incydent z dronem z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku, ogłosił szef niemieckiego MSW Aleksander Dobrik.
11: Od kilku dni było wiadomo, że rząd w Berlinie przygotowuje odpowiedź na ten atak hybrydowy z zeszłego miesiąca. No i dzisiaj MSZ Niemiec ogłasza zamknięcie konsulatu Rosji w Bonn oraz rosyjskiego domu w Berlinie.
12: Natomiast kilku godzin niemieckie media piszą o prawdopodobnym zamachu na elektrownię węglową i to tuż przy granicy z Polską.
11: Przy stacji transformatorowej w Turnow-Preilak w Brandenburgii, nieopodal dużej elektrowni węglowej Jęczenwalde, policja miała znaleźć kilka wyrzutni rakiet z ładunkami wybuchowymi i je zneutralizować. Märkische Allgemeine Zeitung dysponuje zdjęciem, które ma przedstawiać takie urządzenie o niejasnej, prawdopodobnie domowej konstrukcji.
12: Ten incydent ma miejsce dzień po tym, jak w zakładach produkcji dronów w Skarżysku Kamiennej. Prokuratura bada je pod kątem udziału obcego wywiadu i terroryzmu.
11: Dzień po pożarze oczywiście w tych zakładach. Przepraszam, ja to pisałem. Takie zdarzenia powinny być brane pod uwagę już przy budowie tych obiektów, mówił mi w TOK 360 ekspert do spraw bezpieczeństwa państwa, pułkownik rezerwy dr Krzysztof Myszyński.
13: Myślę, że to jest problem generalny w naszym kraju, że tworząc tego typu obiekty wiele lat wcześniej nie rozpatrywano i nie analizowano, nie brano pod uwagę może nawet tego typu działań. Dlatego też ten obiekt może być trochę słabo zabezpieczony, blisko drogi.
11: Mimo, że jest bardzo prawdopodobnym celem dywersji.
12: Nie udało się natomiast przeprowadzić oględzin po pożarze hali w Lublinie. Pożar wybuchł w niedzielę w spółce, która produkowała elementy do samolotów dla zakładów lotniczych w Świdniku.
11: Straty oszacowano na ponad 5 milionów euro. Na miejscu był biegły i prokurator, ale niewiele mogli zrobić, mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
14: Z opinii wskazań technicznych wynikało bezpośrednie ryzyko zawalenia się uszkodzonej konstrukcji budynku, co stwarzało realne i bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników oględzin.
12: Oględzin więc nie było, a śledztwo trwa. Prokuratura analizuje dokumentację i przesłuchuje świadków.
11: Musi zbadać, czy pożar w Lublinie nie był akcją sabotażową, czy ogień na przykład nie został celowo podłożony.
14: Byłoby nieprofesjonalne, gdyby prokurator w momencie przystąpienia do czynności śledczych od razu koncentrował się na jednej wybranej wersji zdarzenia. Bierzemy pod uwagę wszystkie potencjalne, hipotetyczne wersje zdarzenia. Od celowego podpalenia poprzez przypadkowe zaprószenie ognia albo pożar, który powstał z przyczyn samoistnych.
12: W dobie aktów dywersji w całej Polsce, w tym celowych podpaleń, również ta hipoteza musi zostać zbadana.
11: Za doprowadzenie do pożaru i strat ogromnych rozmiarów sprawcy może grozić 10 lat więzienia.
12: Jeden z faworytów w prezydenckim wyścigu w Krakowie walczy z czasem po tym, jak Miejska Komisja Wyborcza odrzuciła większość podpisów pod jego kandydaturą.
11: Łukasz Gibała ma czas do czwartkowego popołudnia, by zebrać nowe podpisy, tym razem nieobarczone błędem. A więcej na ten temat teraz Cezary Jaszczyk.
0: Miejska Komisja Wyborcza odrzuciła ponad 3800 z 5000 podpisów zebranych przez Gibałę. Powód na pozór błahy. Brak słowa Kraków przy konkretnych podpisach.
15: Więc jak ktoś pisał tylko nazwisko, nazwę ulicy, blok, w którym mieszka i numer mieszkania i PESEL, to takie podpisy były odrzucane. Często brakowało tego słowa Kraków i to było ponad 80% przypadków odrzuceń. No wiem też, że na przykład moja kontrkandydatka ma problem, bo ponad połowa kart, które złożyła, też zawiera jakiś drobny błąd formalny. Brakuje tam słowa w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Mam nadzieję, że ją bardziej ulgowo potraktuje Komisja Miejska, bo ja uważam, że kandydaci, którzy mają realne poparcie, powinni być dopuszczani. Ci ludzie, którzy się podpisywali czy pod jej kandydaturą, czy pod moją kandydaturą, przecież realnie są poprzeć daną osobę.
0: Wyjaśnia Łukasz Gibała, który nie zamierza rezygnować z kandydatury.
15: Brakuje nam 1400 podpisów, ale realnie potrzebujemy zebrać ponad 2000. No, ruch jest ogromny, odzew jest ogromny. To bardzo miło, że ludzie chcą mi pomóc. Wczoraj do północy przychodzili do naszego biura, po 23 była jeszcze kolejka. Nawet przy okazji, jak w styczniu czy w lutym zbieraliśmy pod referendum, nie było aż takiego odzewu.
0: Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa wyznaczono na 27 września. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
12: Policja zatrzymała sprawcę wypadku na autostradzie A1, do którego doszło na wysokości Mekanowa pod Częstochową. Zginęły 4 osoby, a kolejne 4 trafiły do szpitala w ciężkim stanie.
11: Do wypadku doprowadził mężczyzna kierujący ciężarówką, mówi oficer prasowy policji w Częstochowie, podkomisarz Barbara Poznańska.
16: Ze wstępnych ustaleń policjantów z częstochowskiej drogówki wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na pojazd marki Mercedes, przy którym znajdowały się osoby, które w tym czasie wykonywały prace remontowe na tym odcinku autostrady.
12: Pracownicy prawidłowo zabezpieczyli miejsce remontu, podkreśla rzecznik oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach Marcin Twardysko.
17: Mamy również tutaj potwierdzenia i zapewnienia od firmy, która wykonywała te prace, że wszystko było poprawnie zabezpieczone. Już kilkaset metrów wcześniej była informacja o tych robotach.
12: Badanie alkomatem nie wykazało obecności alkoholu w organizmie kierowcy ciężarówki.
11: Śledczy pobrali też od niego krew, by sprawdzić, czy nie był pod wpływem innych środków odurzających.
12: W tym roku za korepetycje znów zapłacimy więcej.
11: Jak szacuje GUS, może być drożej nawet o 10% niż w zeszłym roku. Z uczniami jednego z liceów w Łodzi rozmawiał o tym Bartosz Kądziołka.
18: Z chemii, matematyki, miałam też z fizyki i z angielskiego.
11: A ty?
18: Matematyka i chemia.
11: Jakie są widełki?
18: No, ja znam od 50 zł do 200.
11: To chyba dużo 200.
18: Bardzo.
19: Z matematyki, za godzinę na przykład 50 zł.
18: Korzystałyśmy i ja korzystam dalej od 5 lat. 7-8 klasa podstawówki chodziłam na polski, angielski 2 razy, matematyka w tygodniu. W pierwszej klasie liceum miałam tylko angielski i matematykę. W tym roku odpuściłam sobie matematykę, tylko angielski.
11: A z czego to wynika, że aż z tylu przedmiotów chodzisz na korepetycje, czy korzystałaś?
18: Wiadomo, w podstawówce chodziło o egzamin ósmoklasisty, żeby przygotować się z testów. Chodzę na rozszerzoną, matematykę jest dosyć trudna, więc wolałam mieć taką osobę, która wesprze mnie z pracami domowymi, ze sprawdzianami. Natomiast dobrze sobie poradziłam w pierwszej klasie, więc uznałam, że sobie odpuszczę. A z angielskiego dobra nie jestem, więc uznałam, że sobie go zostawię.
12: Główny Urząd Statystyczny szacuje, że w ciągu 4 lat korepetycje podrożały o 60%, a rocznie to wydatek nawet 3000 zł. Rząd planuje zamieszać w ulgach podatkowych. Niektóre miałyby zniknąć zupełnie, niektóre się zmienić.
11: Wśród tych pierwszych jest ulga internetowa, która ma 20 lat i teraz korzysta z niej około 500 000 podatników.
20: Realny zysk dla naszych podatników płacących 12% to jest około 90 zł, a dla osób, które wpadają w drugi próg podatkowy, to jest 240 zł zaokrąglając.
12: Mówi doradca podatkowy Andrzej Marczak. Zwiększyć ma się za to ulga dla honorowych krwiodawców. Teraz to 130 zł za litr oddanej krwi.
20: I ta ulga nie była waloryzowana, czyli ta kwota nie była podnoszona też prawie od 20 lat. W związku z tym rząd teraz proponuje, że 1 litr krwi, który będziemy mogli sobie wartość tego litra odliczyć, to będzie 260 zł. I dobrze.
11: Zniknąć miałaby też tak zwana ulga na ekspansję dla firm. Z niej korzysta ułamek przedsiębiorstwa, więcej w podcastach na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w zakładce EKG.
12: Górnicy zakończyli swój podziemny strajk w kopalni Wujek w Katowicach.
11: Zarząd Polskiej Grupy Górniczej zawarł z protestującymi porozumienie. Informuje o tym obie strony sporu i Grzegorz Kosioł.
1: O porozumieniu poinformowała najpierw Ewa Grudniok, rzeczniczka PGG, w krótkim komunikacie.
21: Strony reprezentowane przez Zarząd Polskiej Grupy Górniczej oraz stronę społeczną doszły do porozumienia, a tym samym zakończyła się akcja protestacyjna w oddziale KWK-wujek w likwidacji.
1: Związkowcy potwierdzają te informacje. Strajk się zakończył, ale strona społeczna nie chce informować o treści porozumienia. Jak przekazał mi Damian Hacaś, szef Sierpnia 80 w zakładzie, górnicy uzyskali swoje, ale nie będą upubliczniać na razie żadnych informacji, bo tak się umówili z zarządem PGG. Związkowcy informowali wcześniej, że powodem protestu jest zagrożenie, że w proces likwidacji kopalni mogą zostać zaangażowane firmy zewnętrzne. Bronili też przed dzwonieniem PO dyrektora zakładu, który ich zdaniem sprzyjał likwidacji prowadzonej własnymi siłami. Grzegorz Kozieł, TOG FM.
11: 18.09, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest pułkownik Piotr Lewandowski, pułkownik rezerwy z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Dzień dobry.
22: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
11: Tu na Westerplatte musimy to głośno powiedzieć, najbliższe miesiące, ta jesień i zima, które są przed nami, mogą być kluczowe dla niepodległości Ukrainy, ale także bezpieczeństwa Polski, całego wolnego świata, mówił premier Donald Tusk. Jednocześnie Niemcy informują, że to Rosja odpowiada za incydent dronowy z Lipska z zeszłego miesiąca, zamykają konsulat w Bonn, zamykają dom rosyjski w Berlinie. Wczoraj doszło do pożaru w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Nie mamy jeszcze 100% pewności, że był to akt dywersji, ale jest takie prawdopodobieństwo. Mieliśmy też pożar w Lublinie, w hali w Lublinie, w spółce, która produkowała elementy do samolotów dla zakładów lotniczych w Świdniku. Mieliśmy kolejne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej, a dokładnie przechwycenie rosyjskiego samolotu nad Bałtykiem. On nie doleciał do polskiej przestrzeni powietrznej. Ja tak wymieniam i zastanawiam się, czy to nie jest to, o czym mówi premier. Ta jesień i zima, które mogą być kluczowe dla niepodległości Ukrainy, ale także bezpieczeństwa Polski i całego wolnego świata.
22: No, mieliśmy jeszcze, panie redaktorze, ładunek wybuchowy na torach i zastrzelenie rosyjskiego dysydenta, żeby uzupełnić listę. Więc rzeczywiście ona się robi długa, natomiast nadal nie są to działania na tyle intensywne, które wpływałyby na samą zdolność Polski do pewnych działań. Natomiast są to działania, które mają przede wszystkim testować taką zdolność Polski, na ile ona jest skuteczna we wszystkich obszarach politycznym, społecznym, militarnym. Więc cały czas mamy do czynienia z testowaniem Polski, cel takiego testowania może być głównie taki, że powinniśmy się zastanawiać, co będzie, kiedy ta wojna się skończy. Czyli, że być może Polska przed prawdziwymi zagrożeniami stanie dopiero wtedy, kiedy wojna na Ukrainie się skończy, a Rosja będzie chciała potencjał militarny, który zbudowała podczas tej wojny, wykorzystać na innych kierunkach. Myślę, że powinniśmy głównie patrzeć z perspektywy takiej obecnej, jeżeli mówimy o przyszłości.
11: No, do zakończenia, szybkiego zakończenia wojny miał ponoć namawiać w Moskwie szef CIA John Ratcliffe i jak Władimir Putin dostał taki sygnał, że to o tym mówi Ratcliffe, to odwołał z nim spotkanie. Ja jeszcze jednej rzeczy nie wymieniłem, tego co dzieje się dzisiaj tuż przy granicy z Polską w Brandenburgii, czyli znalezionych ładunków wybuchowych nieopodal dużej elektrowni węglowej. Mowa jest o wyrzutni rakiet, kilku wyrzutniach rakiet z ładunkami wybuchowymi, raczej domowej roboty. A nagromadzenie tych incydentów pana nie niepokoi?
22: No, Niemcy odnaleźli też kilka tygodni temu ukryty magazyn broni duży. Jeszcze uzupełnić, oczywiście nie brzmi to optymistycznie, ale akurat z perspektywy Polski jest dobrze, że nie tylko Polska zdaje sobie sprawę, że jest celem takich ataków, bo jakby stawianie odporu Rosji to musi być obrona komplementarna, czyli wszystkich państw, które są żywotnie zainteresowane, żeby to zagrożenie minimalizować. Więc działania, o których pan redaktor wspomniał, czyli zamykanie konsulatów, jakichś domów przyjaźni, bo niestety te wszystkie organizacje, takie domy przyjaźni i tak dalej, w rzeczywistości są źródłami rosyjskiego oddziaływania. Więc to akurat w interesie Polski jest, powinno postrzegane być pozytywnie. Natomiast to i tak nie jest taki poziom tych działań podprogowych, na których Rosję stać. Dlatego, że Federacja Rosyjska poprzez oddziaływanie przez osoby trzecie, czyli to będą jacyś Białorusini z paszportami, nie wiem, abchaskimi na przykład, prawda? Więc tutaj Rosja taką siatkę z całą pewnością zbudowała. Zbudowała ją też w Polsce, korzystając z diaspory ukraińskiej jakby. Więc to wszystko jest ewidentnie tworzone, ale raczej myślę, że Rosja to wszystko na razie przygotowuje, nie wykorzystuje w pełni, właśnie czekając na moment, kiedy ta wojna skończy się.
2: Bo gdy ta wojna skończy się, będzie można co? Zluzować to, te środki, które idą na Ukrainę i wykorzystać je gdzieś indziej?
22: A ja mogę bazować tylko na tym, o czym mówią wszystkie wywiady zachodnie, a mówią o tym, że należy oczekiwać agresji militarnej ze strony Rosji. Jeżeli tak mówi wywiad amerykański, niemiecki, polski i wszystkie inne, należy z tym się liczyć. Przy czym ja raczej pozostaję w opinii, że to nie Polska będzie celem agresji, jeżeli do niej dojdzie. Polska może stanąć przed wyzwaniem, czy kraj, który stanie się celem agresji, uzyska od Polski pomoc zgodnie z artykułem 5. Bo proszę zwrócić uwagę, że nasi politycy bardzo unikają odpowiedzi na pytanie, i to politycy wszystkich opcji, na pytanie, co zrobimy, jeżeli zostanie zaatakowana Litwa na przykład.
2: No bo to jest bardzo niekorzystne politycznie na rynku wewnętrznym.
22: Oczywiście, że tak. No, żaden polityk nie powie, że polski żołnierz będzie walczył w innym miejscu niż w Polsce, prawda? To jest obecnie samobójstwo polityczne.
2: No dobrze, ale to zagrożenie ze strony Rosji, o którym my dzisiaj mówimy, w 2026 roku, ale patrząc w przyszłość, czy to jest to testowanie jedności NATO w jakiejś formie hybrydowej, czy to jest coś więcej, gdyby doszło do zakończenia wojny w Ukrainie?
22: Znaczy myślę, że to są na razie takie próby, co oddziaływuje najmocniej na sytuację wewnętrzną w krajach i na spójność NATO, żeby potem wykorzystać pewne narzędzia w większej skali.
2: To wracając jeszcze do słów premiera, które padły dzisiaj rano na Westerplatte. Najbliższe miesiące, ta jesień i zima, które są przed nami, mogą być kluczowe dla niepodległości Ukrainy, ale także bezpieczeństwa Polski, całego wolnego świata. Jak my, prości obywatele, trochę przestraszeni, ale mający dużo nadziei, mamy je rozumieć?
22: To będzie najcięższa zima dla Ukrainy. Być może Polska musi się liczyć z kolejną falą emigracji, takiej okresowej, dlatego że bardzo wiele osób, które poza Ukrainą mieszka, mówi, że jedynym sposobem, żeby zapewnić przetrwanie rodzinom na Ukrainie, jest albo przeniesienie tych rodzin na zachodnią Ukrainę, czyli gdzieś rejon Lwowa na przykład, gdzie ta infrastruktura pozwalająca przetrwać zimę jeszcze funkcjonuje, albo zabrać na czas zimy rodziny do siebie, czyli za granicę. Być może Polska musi na to być też przygotowana.
2: Ale ja też pamiętam, że bardzo podobne słowa Donald Tusk mówił kilka miesięcy temu, czy pół roku temu, czy rok temu, że już były zapowiedzi tych kluczowych, trudnych jesieni i zim.
22: Tak, tylko że obecnie infrastruktura energetyczna ukraińska jest znacznie bardziej zniszczona. Ukraińcy nie mają w tej chwili zdolności do zestrzeliwania najgroźniejszych typów uzbrojenia w przypadku uderzeń w elektrociepłownie, czyli pocisków balistycznych, czyli pocisków z dużymi, niszczącymi głowicami. Ponadto Rosjanie używają w dużo większej ilości dronów z napędem odrzutowych, co stanowi o tyle nowum, że znaczna część ukraińskiej obrony przeciwlotniczej jest przygotowana do zestrzeliwania tych powolnych dronów tłokowych, natomiast nie tych bardzo szybkich. A warto też zauważyć, że ostatnio minister polityki rolnej bodajże Ukrainy powiedział, że Ukraina straciła 90% powierzchni magazynowych i dystrybucyjnych produktów żywnościowych po atakach powietrznych.
2: Tego też dużo. Bardzo dziękuję. Pułkownik Piotr Lewandowski, pułkownik rezerwy z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, był gościem TOK 360. 18.19, 18.20 informacje TOK FM, a po nich o tym, czy udało się zebrać 100 tysięcy podpisów, by Sejm zajął się obywatelską inicjatywą ustawodawczą w sprawie zmiany w polowaniach.
4: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Anthony Bourdain. Ikona, buntownik, odkrywca. Jeden z najbardziej znanych szefów kuchni na świecie. Film Tony to historia początków jego drogi. W rolach głównych Dominik Sessa i Antonio Banderas. Tony w kinach od 4 września.
23: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
24: 18.21, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Unia Europejska w pełni solidaryzuje się z Niemcami w obliczu hybrydowego ataku Rosji na lotnisko w Lipsku w sierpniu, oświadczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Berlin twierdzi, że Rosja odpowiada za sierpniowy incydent. W odpowiedzi rząd ogłosił zamknięcie konsulatu Rosji w Bonn oraz ośrodka kulturalnego Rosyjski Dom w Berlinie. Niemcy deklarują, że nadal będą wspierać zmagającą się z rosyjską agresją Ukrainę. Niezależnie od zagrożeń nowy brytyjski rząd też nie zmieni podejścia do Ukrainy, bo jak stwierdził w Izbie Gmin premier Andy Burnham, tam zaczyna się bezpieczeństwo Wielkiej Brytanii. W pierwszym przemówieniu w parlamencie przedstawił swoją wizję rządzenia. Andy Burnham został premierem 20 lipca. Zastąpił na tym stanowisku Keira Starmera, który podał się do dymisji. Dzisiaj Starmer poinformował o rezygnacji z mandatu posła. Sąd w Bośni i Hercegowinie przedłużył o 2 miesiące areszt dla Polaka, który w lipcu zbezcześcił sanktuarium w Medjugorje, poinformował portal Clix. Wniosek w tej sprawie prokuratura uzasadniała ryzykiem ucieczki podejrzanego i powtórzenia przez niego przestępstwa. Mężczyzna przyznał się do winy, nie wyraził skruchy. Zeznał, że jego celem nie było wyrządzenie komukolwiek krzywdy, a jedynie zwrócenie uwagi na rzekome oszustwa związane z działającymi w Medjugorje osobami podającymi się za jasnowidzów.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: No 18.22, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest już Michał Suchora z Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Uwaga, polowanie, przewodniczący Partii Zielonej. Dzień dobry.
25: Dzień dobry.
2: Koniec z polowaniami dla zabawy, zakaz polowań 700 metrów od wszelkich zabudowań, publiczny rejestr polowań i odpowiedzialność za polowanie po alkoholu lub innych środkach odurzających. To bardzo w skrócie są założenia obywatelskiego projektu ustawy, który miałby porządkować trochę polowania w Polsce. Ja kiedyś spacerowałem z psami, trafiłem na polowanie, które nie było w żaden sposób oznaczone. No i po prostu oglądanie mordowania ptaków to jest coś strasznego. Wbrew mojej woli to było wszystko.
3: Mam wrażenie, że każdy i każda z nas, którzy tu nas dzisiaj słuchają, mają takie doświadczenie, bo tak jak pan redaktor nie miał żadnej wiedzy o tym, czy w lesie, po którym spaceruje, odbywa się polowanie, czy nie, tak po prostu nie ma żadnego narzędzia, które pozwoliłoby nam podejmować świadomą decyzję, czy wchodzimy na teren polowania, czy nie. Bardzo ważnym elementem naszej inicjatywy ustawodawczej jest właśnie wprowadzenie otwartego, powszechnego rejestru polowań, tak żeby każdy i każda z nas mógł podjąć decyzję, czy wejść do lasu w czasie polowania, czy nie.
2: To nawet nie był las, to był teren koło autostrady, czyli nawet te argumenty o naturze, kontakcie z naturą są bzdurą. Ale 100 tysięcy podpisów udało się zebrać?
3: Nie chcę zapeszać, jest bardzo dobrze. W Biurze Zielonych na Warszawie na Pięknej sztab wolontariuszy i wolontariuszek cały czas otwiera koperty, które spływają po prostu jak lawina do pobliskiego paczkomatu. Mam wrażenie, że ta liczba może być znacząco większa niż 100 tysięcy, bo mobilizacja Polek i Polaków przeciwko temu bardzo potężnemu lobby, jakim są myśliwi, jest potężna. No, to wszystko przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Dostajemy paczki zarówno z dużych miast, jak i z malutkich miasteczek. To jest bardzo wzruszające, kiedy w kopercie znajdujemy 40-50 podpisów z jednej malutkiej miejscowości, co tylko pokazuje, że ta narracja, którą próbują budować myśliwi, że oto nasza nowelizacja jest wymysłem wielkomiejskich aktywistów, ekosiów, jak nas nazywają, jest bzdurą. Największymi beneficjentami naszej nowelizacji będą właśnie ludzie mieszkający na terenach wiejskich, którzy przez myśliwi traktowani są po prostu jak chłopi pańszczyźniani.
2: Czyli teraz chodzi o co? Żeby odsiać ewentualne błędy i złożyć tych pewnie z górką 100 tysięcy sprawdzonych podpisów w Sejmie. Kiedy?
3: Znaczy, kiedy? 3 września, tak mówi ustawa, 3 września o 13 razem ze sztabem naszych wspaniałych wolontariuszy i wolontariuszek, ambasadorów, bo tutaj też warto wspomnieć, że wielkie nazwiska polskiej kultury wspierały nas w tej zbiórce. Olga Tokarczuk, Maja Ostaszewska, Agnieszka Holland. One niestety również, poza tym, że miały piękne doświadczenie zbiórki podpisów z nami, zostały też ofiarami ogromnego internetowego hejtu. Nie chcę nawet myśleć, czy jakaś część tego 1 200 000 złotych, jakie Polski Związek Łowiecki przeznaczył ostatnio na PR, czy część z tych pieniędzy nie poszła czasem właśnie na takie internetowe trollowanie osób, które zdecydowały się nam pomóc.
2: Gdyby ktoś chciał jeszcze szybko podpisać na przekór tym, co te kampanie przeciwko organizują i na przekór temu hejtowi, to jest jeszcze szansa, no bo termin teoretycznie minął.
3: Termin nie minął, termin mija 3 września. Ja jestem teraz na...
2: Na stronie było napisane, że już koniec. Ale rozumiem, że musi być ten czas, ten bufor.
3: Tak. Chcieliśmy, żeby to był czas określony dla osób spoza Warszawy na to, żeby bezpiecznie nadać paczkę do paczkomatu, co dziesiątki, czy jeśli nie setki osób w ostatnim dniu zrobiły. Ja jestem teraz na Nowym Świecie 35 przed siedzibą Polskiego Związku Łowieckiego, gdzie za chwilę posłanka Zielonych Klaudia Jachira przekaże swoje 1000 podpisów, które zebrała w ciągu tych 3 miesięcy. Dalej koledzy i koleżanki stoją na Placu 5 Rogów. Mieliśmy taki dyżur, stałe miejsce zbiórki w samym centrum Warszawy, gdzie codziennie od 16 do 18 zbieraliśmy te podpisy. Ta machina jest tak rozpędzona i ten entuzjazm jest tak ogromny, że znając moich kolegów i koleżanki, będą zbierali do ostatniej minuty, czyli do do czwartku do godziny 13.
2: Bo to są ważne rzeczy, to jest też zapewnienie właścicielom nieruchomości wpływu na to, żeby nikt na ich terenie nie zabijał zwierząt. To jest doprecyzowanie zasad podejmowania decyzji administracyjnych o uśmiercaniu zwierząt. Mówiłem o tej odległości od budynków, mówiłem o tym publicznym rejestrze polowań, żeby trudniej było się nadziać, tak jak ja się nadziałem. No dobrze, ale potem do gry może wejść polityka już w Sejmie. Zasada jest taka, że wszystkie te projekty są rozpatrywane obywatelskie, ale zasada jest też taka, że to się nie najlepiej dla tych obywatelskich projektów często kończy.
3: Często się źle kończy, ale często też kończy się dobrze, co pokazuje przykład ustawy łańcuchowej, którą podpisało 534 tysiące Polek i Polaków i mimo weta pana prezydenta Nawrockiego przyszła refleksja, prezydent tożsamy niemal projekt zgłosił i Polska stała się krajem wolnym od łańcuchów. Obecnie w Sejmie mimo porażki, nieosiągnięcia tego pułapu 100 tysięcy podpisów. Dalej procedowana jest ustawa o nadaniu osobowości prawnej rzece Odrze. My mamy nadzieję, że nie będziemy musieli posiłkować się tą grupą 15 posłanek i posłów, którzy już zadeklarowali, że taki projekt mogliby złożyć. My liczymy na to, że ponad 100 tysięcy podpisów uda się zebrać i nasz projekt będzie na sali plenarnej rozpatrywany, jak każda inna ustawa. I teraz oczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, wchodzi polityka. My 3 września składamy podpisy, a od 4 września zaczynamy mobilizować te dziesiątki tysięcy osób, które zapisały się na newsletter i zbierały same podpisy do tego, żeby pisać do swoich posłanek i posłów ze swoich regionów i tłumaczyć, jak bardzo potrzebna jest to ustawa. Bardzo byśmy nie chcieli, żeby ta ustawa przepadła w pierwszym czytaniu. Chcielibyśmy, żeby trafiła pod obrady komisji. I co ważne, ustawy zgłaszane przez obywateli nie ulegają dyskontynuacji. To znaczy, nawet jeżeli procedowanie nie skończy się w tej kadencji Sejmu, to Sejm kolejnej kadencji będzie dalej nad tą ustawą pracował, aż do, mam nadzieję, szczęśliwego końca, którym będzie biurko pana prezydenta i podpis pana prezydenta.
2: Bardzo dziękuję. Michał Suchora z Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Uwaga Polowanie, przewodniczący Partii Zieloni, był gościem TOK 360. 18:30. Adam Ozga. I Przemysław Pozowski.
7: Myślałem, że ja mam na przykład powiedzieć 18:31, ale jeszcze nie.
2: Nie, jeszcze 15 sekund.
7: Dobry wieczór.
2: Ale godziny będą tematem naszej rozmowy, bo US Open, jak to wydarzenia dziejące się za oceanem, jak to wydarzenia dziejące się w Stanach Zjednoczonych, to nie jest najbardziej komfortowy turniej do oglądania dla polskich kibiców.
7: No na szczęście już teraz nie trzeba, wiesz, z kalkulatorem przeliczać tych 6 godzin, bo można sobie ustawić w jakiejś odpowiedniej aplikacji po prostu europejski czas i patrzeć, kiedy te mecze się rozpoczynają, ale jest jeszcze jedna zmienna. Deszcz i, jak widzę tutaj w depeszy zagranicznej, bo AFP, no to deszcz opóźnił dzisiaj start meczów na tych kortach zewnętrznych, które nie mają dachu. Nie.
2: Czyli jest jeszcze gorzej, bo jeszcze później jeszcze, ewentualnie tak, będzie można oglądać właśnie dzisiaj.
7: No dzisiaj Polki, tak. Polki, no bo umówmy się, że tym kluczem pójdziemy, że będziemy mieć nasze dwie, jak to się zwykło mówić, Magdy, chociaż jedna ma na imię Magda, a druga Magdalena, Magdalena Fręch oraz Magda Linet mają zagrać swoje pierwsze mecze, no ale to właśnie miało być 23 mniej więcej o godzinie pierwszej.
2: Czyli jeszcze o ludzkiej godzinie i mniej ludzkiej?
7: No, ale nie skończy się chyba o ludzkiej w takim razie, ale to dopiero przed nami i na pewno ma wymagającą rywalkę Magda Arena Frank, bo to jest Amerykanka Iwajowicz, czyli taka zawodniczka na fali wznoszącej zresztą od dłuższego czasu, bardzo utalentowana Francesca Jones, to jest Brytyjka i ona zagra z Magdą Linet. Natomiast no, już są 4 z 6 polskich meczów w turnieju singlowym rozegrane i mamy na razie bilans 3-1, czyli odpadła Maja Chwalińska, a grają dalej Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
2: Iga Świątek, Hubert Hurkacz, to wiem, że spokojnie w pierwszej rundzie, bez szczególnych problemów. Kamil Majchrzak jak?
7: Bardzo spokojnie, bardzo dobrze i to akurat cieszy mnie szczególnie, bo on ostatnio jednak te mecze na kortach twardych, na tych turniejach rozgrywanych, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie, przegrywał. I była obawa, czy nie pójdzie ta forma jeszcze bardziej w dół. Natomiast zrewanżował się bardzo udanie. To był pierwszy mecz w ogóle, bo Kamil Majchrzak grał jako jedyny w pierwszy dzień w pierwszej rundzie. Ta pierwsza runda jest rozłożona na 3 dni. I pokonał Medjedowicza, z którym to Serbem grał w Roland Garros w 2025 roku i wtedy łatwo przegrał w Paryżu. A tu w trzech setach 6-3, 6-3, 6-3 i ten mecz trwał tam godzinę i 41 minut bodaj. Natomiast rzeczywiście, Iga Świątek bez większych problemów z Xiyu Wang, czy Wang Xiyu, jak to powiesz, tak będzie pewnie dobrze. Natomiast 6-2, 6-3 mecz z Chinką, która była bardzo utalentowaną zawodniczką w czasach juniorskich, właściwie tak samo utalentowaną jak Iga Świątek, bo też na koncie ma na przykład właśnie triumf w juniorskim turnieju US Open, był też finał deblowy właśnie w tej juniorskiej karierze. Ze Świątek grała przed tym meczem, który się rozgrywał dziś w nocy na korcie imienia Louisa Armstronga, grała 2 razy i 2 razy przegrała. Raz to było podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, tam było bodaj 6-3, 6-4, 7 gamów w każdym razie Chinka straciła. Leworęczna, więc to nie był też jakiś bardzo łatwy mecz dla Igi Świątek. Igi Świątek, co warto pewnie powiedzieć słuchaczom, którzy mniej się tenisem interesują, która przy swoim nazwisku ma 8, czyli jest rozstawiona z numerem 8. Dawno tak nie było. To jest zwyciężczyni US Open sprzed 4 już lat. No i oczywiście po tym, jak grała, czy to w Cincinnati, czy jeszcze szczególnie wcześniej w Toronto, no to jest jedna z faworytek do wygrania tego turnieju. Pewnie obok, nie wiem, Coco Gauff, no chyba wciąż Aryny Sabalenki, Jeleny Rybakiny, ale no to jeszcze inaczej. To nie jest tak, że jak się grało bardzo dobrze turniej poprzedzający US Open, to w tym US Open to jest gwarantem świetnego wyniku, chociaż ja uważam, że Świątek zrobi przynajmniej dobry wynik w US Open. Przykładem mecz wczorajszy, Arthur Fils wygrał turniej poprzedzający US Open w Cincinnati, przyjechał na fali taki naładowany, grał mecz z Tsitsipasem, czyli z Grekiem, który kiedyś był numerem 3, dziś jest 53 i przez 1,5 seta wszystko wyglądało, jakby Tsitsipas miał rezerwować bilet powrotny do Aten, a nagle jeden gem, przełamanie, mecz się kompletnie odwrócił i zwycięzcy turnieju męskiego w Cincinnati już na przykład w US Open nie ma. Iga Świątek jest w drugiej rundzie, jest Hubert Hurkacz, który pokonał doświadczonego Dżumhura Bośniaka, chociaż jednego seta stracił, drugiego, potem bardzo pewnie wygrana partia numer 3 i partia numer 4 i Hubi, jak to Hubi w takim wywiadzie pomeczowym w Eurosporcie mówił, no tam szału nie było, nie, ale do przodu i generalnie czeka go wezwanie, bo Ben Shelton w kolejnej rundzie, Majchrzak zagra. Ty chcesz zadać jakieś pytanie?
2: Ja nie robię
7: kropki, wiem, ale to tylko powiem jeszcze rywali, że Majchrzak zagra z Valentinem Wascherotem, reprezentującym Monako, dobry tenisista i Iga Świątek zagra z Nadią Podorowską.
2: To jutro już ci zadam to pytanie.
7: Poczekam.
2: Sport 360, Przemysław Pozowski, dzięki wielkie, Adam Ozga, wracam jeszcze za chwilę na chwilę.
8: Reklama.
9: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazji do strefy Szkoła w Auchan.
8: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Naprawdę?
13: Już mam chrapkę na Desnoran.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak?
14: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
25: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm.
26: Marian, o czym myślisz?
0: A o tych multirabatach Media Expert, piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
16: O mega okazjach w Media Expert.
0: A no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze, finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze, finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze, finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze, finance.
4: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
5: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
10: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
9: Znaczy, Frosta kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
12: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
13: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 18.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte ogłosił, że z zadowoleniem przyjął odpowiedź Niemiec na rosyjski atak hybrydowy, do którego doszło 4 sierpnia w Lipsku. Niemiecki rząd ogłosił zamknięcie konsulatu generalnego Rosji w Bonn oraz ośrodka kulturalnego Rosyjski Dom w Berlinie. Próby Rosji, by nas zastraszyć, podważyć naszą gotowość do wspierania Ukrainy, są daremne i zakończą się niepowodzeniem, oświadczył Rutte. MSWiA planuje przedłużenie tymczasowych kontroli na granicy z Niemcami i Litwą o kolejne 6 miesięcy, od 2 października do 30 marca. Resort uzasadnia przedłużenie kontroli funkcjonującym nadal szlakiem migracyjnym przez Białoruś i kraje bałtyckie. Europejska branża tekstylna zaapelowała o wyższy podatek na przesyłki z Azji. Producenci chcą nakładania opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 euro za przesyłki spoza Unii Europejskiej. Od 1 lipca w Unii wobec przesyłek spoza wspólnoty obowiązują już tymczasowe cła w wysokości 3 euro za przedmiot. Ma to powstrzymać falę tanich produktów trafiających na wspólny rynek, głównie z Chin.
15: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Osiemnasta 41, chwila minęła, Ada Mozga, naprzeciwko mnie już Paweł Sulik, bo po 20 mikrofon TOK FM i już wziąłeś wdech, to już musisz mówić.
18: No to będę mówił, no jak zwykle słuchacze i słuchaczki będą dzwonić do nas i odpowiadać na pytanie, które razem z Karoliną Kłaczyńską, wydawczynią, sformułowaliśmy. Jakie znaczenie ma dzisiaj dla nas pamięć o II wojnie światowej? 1 września i na Westerplatte wcześniej rano usłyszeliśmy dwie najważniejsze osoby w państwie, jeśli chodzi o politykę, czyli premiera i prezydenta. Premier powiedział: bądźcie solidarni, dziś z Westerplatte krzyczymy. Nie możemy powtórzyć tamtych błędów, odnosząc się do 1939 roku i kampanii wrześniowej i upadku Polski. Nie może się powtórzyć Monachium, jeśli dziś powiemy to tylko Ukraina, to ktoś za kilka miesięcy, za rok lub dwa powie to tylko Polska. I to mówił premier, robiąc taką ciągnąc taką nić z tego 39 roku i mówiąc, co to znaczy dla niego tu i teraz, dla nas, naszego społeczeństwa. A prezydent powiedział, apeluje z Westerplatte do kanclerza Niemiec i do narodu niemieckiego. Załatwmy sprawę reparacji i zadośćuczynienia.
17: Tak, tam polityka mieszała się z geopolityką dzisiaj rano.
18: Tak, ale ciekawe jest to, że z tego przemówienia prezydenta wynikało, że te pieniądze powinny być zainwestowane w obronność i w nasze bezpieczeństwo. Czyli to znowu jest odwołanie się do tego, co pewnie dzisiaj wieczorem będą słuchacze podkreślali, to znaczy bez względu na to, czy ktoś w PRL-u, czy teraz w III RP przychodził proces edukacji, to jednej rzeczy się ważnej dowiedział, a mianowicie potężna trauma związana z II wojną światową i z tym, że Polska się nie obroniła, nie poradziła sobie. To jest coś, co do dzisiaj buduje, funduje nasze myślenie o zadaniach dla rządu i dla rządów, ale też zadaniach dla społeczeństwa. I zastanawiam się, jak między tymi dwoma spojrzeniami, prezydenckim i premiera, będzie się lokować to, co słuchacze będą chcieli powiedzieć o tym znaczeniu dzisiaj II wojny światowej, tego, co nas spotkało. Rozpoczniemy od rozmowy z doktorem Michałem Przeperskim, rzecznikiem Muzeum Historii Polski z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, a później głosy słuchaczy i słuchaczek. Jakie znaczenie ma dzisiaj dla nas pamięć o II wojnie światowej. Nasz numer to 22 44 044. Proszę po 20 dzwonić do nas.
17: A już teraz można pisać na adres mikrofon@tok.fm. Paweł Sulik zaprasza na mikrofon TOK FM. To po godzinie 20, po 19 dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego. Przed 19 Kuba powie co i jak. Już za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny. Sławek Paruszewski, Jacek Balka. Na TOK 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Natalia Witkiewicz, Adam Szuraj, Marietta Wiśniewska, Adam Ozga. Dobrego wieczoru, do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16, TOK 360 też w samo południe. No a teraz już o pedałach gazu, hamulca, sprzęgła jeszcze niektórzy używają.
0: Magazyn motoryzacyjny, Jacek Balkan, Sławek Paruszewski.
2: Dzień dobry.
0: Zgodnie z wczorajszą obietnicą, dzisiaj nie byle jakie auto. Volkswagen Golf, ósma generacja po faceliftingu. Ósma generacja ma 6 lat. Facelifting miał miejsce 2 lata temu, ale też nie byle jakie jest samochód, który testowaliśmy, bo to nie jest zwykły Golf. Znaczy trudno powiedzieć, który Golf jest zwykły. Jest to po prostu Golf GTI i to jest edycja GTI 50, czyli 50 lat temu pojawił się pierwszy Golf GTI. Od razu mówię, nie pytasz, Jacku, jaki tam był silnik. 1.6, 110 koni, 9,5 do setki, potem się pojawiło 1.8, 112 koni. I to wystarczało, i to było coś fajnego, i to było coś znaczącego, i to był bardzo ważny model. Prawda?
2: Ja tutaj szybko uzupełnię. W 76 roku, w 70 chyba drugim czy trzecim roku Volkswagen zrobił taką usportowioną wersję Garbusa, oznaczoną symbolem GSR. To był samochód z czarną maską, z żółtym lakierem, 50 koni miał. I okazało się, że ludzie chętnie to kupują, chociaż wtedy czasy były niesprzyjające, dlatego że to był czas kryzysu paliwowego. Ale te parę lat później, właśnie w 76 roku, postanowiono zbudować 5000 usportowionych Golfów GTI, choćby po to, żeby wyrobić sobie homologację rajdową i ewentualnie tam coś powalczyć. Tych samochodów chciano sprzedać 5000, sprzedano ich kilkaset tysięcy i to mówię tylko o pierwszej generacji Volkswagena Golfa. Okazało się, że ludzie chcą samochodów, które będą miały tę całą lekkość i użyteczność samochodów miejskich czy kompaktowych, segment B czy C, C najczęściej. Natomiast za mniejszą, czyli cała użyteczność, ale jednocześnie trochę fajniejsza. Mniejsze wnętrze, smaczki i mocniejszy silnik, i lepsze właściwości jezdne, precyzyjnie ustawione zawieszenie, precyzyjnie ustawiony układ kierowniczy. To zadziałało i znalazło wielu naśladowców. Golf GTI nie był pierwszym hot hatchem, gorącym hatchbackiem, jak to się mówi.
0: Czyli gorącym, czyli taką bardzo mocną, najmocniejszą wersją zwykłego modelu, w cudzysłowie zwykłego.
2: Wcześniej był jeszcze Cooper, Mini Cooper na przykład, no premiera rok 59, a Mini Cooper pojawił się chyba w 62 albo 63, ale to właśnie Golf GTI wszedł do mainstreamu i to Golf GTI znalazł naśladowców i tych naśladowców miał jeszcze do niedawna. Pierwsza dekada lat 2000, czasy, w których my już na całego związaliśmy się z dziennikarstwem motoryzacyjnym i też tutaj z radiem, czyli rok 2003 i później, no to była cała masa konstrukcji, które były rewelacyjne i fantastyczne. Renault Megane, 2 litry turbo, 225 koni, Honda Civic, wolno ssąca, ale ostra, twarda, nieziemska, Astra.
0: Były chyba 1.8, 190 koni.
2: Tak. Każdy miał I każdy robił to po swojemu. Mazda 3 MPS. Każdy miał jakiś inny pomysł. Fokusy ST.
0: Parę tak. Koni. ST i RS. No,
2: i wiesz,
0: dobra.
2: Co jest najśmieszniejsze? Że Golf GTI na tle tych wszystkich najmocniejszych hatchbacków z różnych firm wypadał najsłabiej. Ja nie lubiłem tym jeździć 20 lat temu. Mieliśmy piątkę.
0: Mówisz?
2: Naprawdę. Mieliśmy piątkę GTI 200-konną. I to było takie auto bez 200-konna polotu.
0: 200-konna była 2.0, ale nie wiem, czy nie mieliśmy wcześniej 1.8 turbo 150 albo 180 koni, takie
2: ale
0: były.
2: To było nic w porównaniu z Cuprą, która Leon miał 225 tak koni, Cupra R-ka, i to był samochód, który robił robotę. Uh-huh. Wiesz, jak była konkurencja, to Golf GTI był takim zawodnikiem, który przyszedł się tylko popatrzeć. Natomiast teraz tej konkurencji nie ma. Nie ma nic. I został tylko ten Golf GTI i on w tej najmocniejszej wersji od lat, od zawsze, czyli 325 koni ma teraz Golf GTI na 50. urodziny, 265 ma zwykły. I
0: ale
2: on jest samochodem rewelacyjnym.
0: Tak, no. To ważne jest też, żeby jeszcze przypomnieć, że mamy też Golfa R, który nie jest po prostu Golfem GTI, ale jest najmocniejszym Golfem, bo ma 2 litry, 333 konie po faceliftingu, napęd na obiosie.
2: I napęd na 4 koła.
0: Co jest ważne. I najlepsze przyspieszenie poniżej 4,5 do setki, ale...
2: 4,5?
0: Poniżej 4,5, tak, okay. Tak mi się wydaje. Bo zresztą tak jeździ przecież... No może, chyba tak, tak jeździsz też Cupra, prawda? No, mam nadzieję, że...
2: Bo GTI ma 5,2, ale ma napęd to nasze, na jedną oś. Tak.
0: Ale ma rozdział momentu obrotowego między koła. No ma 7-stopniową skrzynię DSG. Ma też parę różnych fajnych rzeczy, obniżone zawieszenie, chociażby o 1,5 centymetra do chyba 11,5 w porównaniu ze zwykłym GTI. No możesz też, ma różne inne fajne smaczki i ma też dodatkowe kolory. My chyba mieliśmy czerwony Tornado, bo jest jeszcze zielony Dark Moss. Czerwony, wiadomo, najszybszy i my mieliśmy najszybszy. Różne nowe felgi, różne wzory, ale słuchaj, jeszcze po drodze jest ten Club Sport, 2 litry, 300 koni. Prawdę mówiąc, byłem zaskoczony najpierw, bo tak jak my zawsze wspominali, mocne samochody sportowe dające frajdę z jazdy zawsze dużo palą. Tutaj tankowanie nie boli tak, bo wiesz, że będziesz dalej się bawił, ale ten samochód najpierw mi nie palił poniżej 10 litrów na 100, nie wiem jak to się stało, a potem bywało tak, że palił między 8 a 10 przy spokojniejszej jeździe. Tam jest kilka trybów, jest adaptacyjne zawieszenie, kilka trybów jazdy, adaptacyjne zawieszenie. Super, przewygodne fotele, no wiadomo, precyzyjny układ kierowniczy, zawieszenie.
2: Poczekaj, bo tak wszystko naraz. Troszeczkę coś uporządkuję. Zacznę od ceny. 150 tysięcy kosztuje zwykły Golf GTI, który ma 265 koni i 7-biegową skrzynię DSG. Nie ma Golfa GTI ze skrzynią manualną. Za takiego jak nasz trzeba zapłacić 180 tysięcy plus dodatki. Te dodatki to m.in. lakier metalik, pewnie head-up można sobie dokupić. Mm-hmm. Dwa rodzaje foteli, one są w kratkę, jedne i drugie. Jedne mogą być skórzane, 13 tysięcy, drugie materiałowe. Mieliśmy materiałowe. Te fotele są absolutnie rewelacyjne. Natomiast wiesz, to co mnie, bo wspomniałeś o R-ce i zobacz, jak to śmiesznie poszło, że przecież Golf miał GTI od tylu dekad, ale mimo wszystko zaczął eksperymentować z literką R. R32 to był ten najmocniejszy Golf w pewnym momencie. No i potem szło to dwutorowo, czyli był Golf GTI taki dla purystów i był Golf R dla tych, którzy chcieli po prostu mocno szybkie auto w kompaktowym nadwoziu. I nie było GTI Line, było R Line, tak? Czy R Design, jeżeli chodzi o wersję nadwozia. I ta literka R była dla Golfa, dla Volkswagena ważniejsza niż to GTI. I dopiero teraz pierwszy raz udało się to wszystko myślę, że w odpowiedni sposób poukładać, dlatego że w końcu to GTI nie jest za słabe. Znaczy trzeba było 50 lat, żeby zrobili naprawdę rewelacyjny samochód. Ale jeszcze jedna rzecz. Najmocniejsza R-ka, ta 330 koni, ona ma napęd na 4 koła i to zupełnie inaczej jeździ niż Ośka. I jeden i drugi samochód, może powiedz troszeczkę o tych różnicach, dlatego że jeden i drugi samochód ma fenomenalnie różne właściwości jezdne. To, co jest na 4 koła, to jest ultraskuteczne.
0: I bardziej, ten samochód był bardziej bezpieczny, on mi dawał mniej emocji z jazdy, naprawdę. A tutaj ten samochód też jest wciąż bezpieczny. Co prawda nie były to, tak bym powiedział, mokre dni, czyli mokra nawierzchnia, więc więc nie miałem okazji ani na torze, ani na zwykłych drogach mieć jakiejś ryzykownej sytuacji z czyjejkolwiek winy. Natomiast zobacz, teraz zwykły GTI przyspiesza w 6 sekund do setki, mniej więcej, trochę poniżej. Nasz przyspiesza 5,2. Ja pamiętam te czasy, nie te czasy z lat 70., ale te czasy, kiedy między 6,5 a 7 do setki dla GTI to był całkiem niezły wynik. Słuchaj, jak, no wiesz, tak jak mówię, nic mi się tutaj złego w tym samochodzie nie stało, w tym sensie, że stwierdziłem, chyba przesadzam, chyba naprawdę ten samochód jednak nie jest aż tak dobry, jak mi się wydawało. On jest, jeśli chodzi o wrażenie,

0: przycisku. Przycisku, który jest w Octavii i chyba w Golfach też jest.
1: No, jakiego?
0: Seatach. To jest przycisk, który umożliwia ci z kierownicy wyłączenie systemów, które chcesz wyłączyć, czyli przede wszystkim systemu informującego błędnie najczęściej. Okay. Dlatego to wyłączamy, bo to jest system, który błędnie informuje o przekroczeniu prędkości.
1: Czyli ograniczy.
0: A drugi to jest line assist, czyli asystent pasa ruchu. Ja to muszę wyłączać, bo mieszkam w okolicy, gdzie nie ma narysowanych linii i po prostu auto chce jeździć, chce się zderzać czołowo bardzo często.
1: Wiesz co, nie chce mi się aż...
0: Trzeba to teraz wyłączać albo przyciskiem pod ekranem, albo przyciskiem na ekranie.
1: Ale wiesz co, taka ciekawostka, bo patrzyłem, jak jest najsłabszy Golf w tej chwili. 1.5, uważaj, miękka hybryda. 115 koni, no. Kosztuje 103 tysiące.
0: A kiedyś były 1.480 przecież, Sławku.
1: No.
0: To jeszcze za naszego życia radiowego.
1: A mieliśmy takie w testach, to nie pamiętam, ale na pewno...
0: Mieliśmy coś takiego, mieliśmy. Chyba raz mieliśmy. Sławek, wiesz, ja jeszcze chcę powiedzieć trochę o tych różnicach pomiędzy R-ką 330 i napęd na 4 koła,
1: tak.
0: A GTI 50 325 koni i napęd na oś z przodu. Też być może pamiętasz, ale kiedyś się mówiło, że 200 koni, 220 250 koni to jest absolutny maks, jeśli chodzi o samochody z napędem na przód. Potem dzięki też temu, że mechanizm jest o ograniczonym poślizgu z przodu, że jest szpera, też udało się nad tą mocą zapanować i w tym samochodzie elektronika i mechanika na tyle dobrze gra, że te 325 koni, oś przednia napędzana. Słuchaj, i to wszystko po prostu działa i robi robotę. Nie wyrywa kierownicy, jak to się wiele razy zdarzało w mocniejszych samochodach. Pełna kontrola. Ale wiesz, też jest ta szczypta czegoś, co oni sobie te 50 lat budowali. Dlatego, że tu jest... wiesz, ja to pierwszy raz w takim... Pierwszy raz mamy tak mocnego Golfa z napędem naprzód, bo Polo GTI, którym ostatnio jeździliśmy, to jest co innego.
1: No bo go nie było. No, mamy go po prostu, bo no się tak. Pojawił. No właśnie.
0: Ale wiesz, ogromną radością doceniam to, jak ustawiony jest ten samochód, jak on świetnie jeździ w zakrętach, jak on lubi te zakręty, jak on się tej drogi trzyma i jak rewelacyjnie przekazuje masę, wiesz, jak on... jaki on jest posłuszny, jak on wie, co powinien zrobić.
1: Co,
0: rewelacyjne.
1: Ważne
0: to
1: też jest to, bo też trzeba podkreślić, że już tu nie ma ograniczonej do 250 prędkości maksymalnej. No to jako ciekawostkę mówię, przecież.
0: Tak, 270.
1: Tak. I to przyspieszenie 5,3, które my tu mieliśmy, czy w Golfie R mamy koło 4,5, ale zobacz, jednak to jest różnica. Tam chyba ten napęd na obie osie umożliwia to, że ten samochód przyspiesza 308 koni więcej zaledwie Golf R. Napęd na obie osie już masz 4,5 sekundy do setki. To jest różnica, oczywiście nie do jazdy, w jeździe codziennej, ale też to tak informacyjnie
0: podaje. Skuteczność jest większa w przypadku R-ki.
1: No właśnie.
0: Natomiast frajda, jeżeli nie jedziesz tam w długą trasę, mam wrażenie, że jest tutaj.
1: Oczywiście.
0: Że to jest auto, które jest zwinniejsze, poręczniejsze, przyjemniejsze i dające dużo więcej informacji z tego, co dzieje się z kołami, co dzieje się z drogą. Słuchaj, podsumowując, 180 tysięcy kosztuje ta wersja GTI 50, 150 tysięcy kosztuje zwykły Golf GTI. To jest rewelacyjny samochód w dalszym ciągu. Dawno się tak dobrze nie czułem w żadnym aucie.
1: No i
0: świetne
1: też...
0: fotele. Dwa zastrzeżenia, słuchaj, muszę. Jedno zastrzeżenie dotyczy tego, że system audio w tym samochodzie nie jest tak dobry, jak powinien być. Harman Kardon, czyli Samsung, jest to podpisane, ale ten dźwięk jest nieodseparowany. Druga rzecz, i to jest po prostu cholerstwo, które strasznie mi przeszkadza. Jeżeli jedziesz i próbujesz cokolwiek zrobić na ekranie, to po kilku sekundach dostajesz informację, że nie możesz tego robić na ekranie, dlatego że jedziesz i to jest niebezpieczne. I musisz czekać, patrząc na ekran.
1: Wiesz co, jedna rzecz, przypomnę, Golf pierwszy miał 3,70 m, Golf ostatni, ósma generacja nasz ma, też jest mały, bo ma 4,28 długości i bagażnik zaledwie 380 litrów, ale komu to przeszkadza, to też nie jest bardzo mało.
0: I to nie jest kombi, kiedy żeśmy mieli Golf, a nie kombi, nie?
1: No, w Golf Kombi ma ponad 600 litrów, o ile pamiętam.
0: Tak.
1: R-ka też jest przecież kombi. Słuchaj, to chyba dzisiaj kończymy, bo mamy Golfa 7, omówiliśmy Golfa 8 generacja po faceliftingu, nie byle jaki, GTI edycja 50, najmocniejsze GTI w historii, 325 koni.
0: Kłaniamy się pięknie, do jutra.

0: To z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate lub wypasione. Jedynie złoty 99 zł za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Oraz wszystkie skyry. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z Polskiej Mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: To Rosja odpowiada za atak dronowy na lotnisku w Lipsku, oświadczył niemiecki rząd. Pieniądze na stałą bazę wojsk USA w Polsce będą, deklaruje minister Domański. Lekcje w podstawówkach bez smartfonów to nowość w nowym roku szkolnym. Minęła 19. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje Tok FM. Niemiecki rząd publicznie oskarżył Rosję o atak dronowy na lotnisku w Lipsku. Na początku sierpnia w porcie lotniczym znaleziono drona wyposażonego w materiały wybuchowe. Według cytowanego przez CNN przedstawiciela amerykańskiego resortu obrony w Europie, maszyna należała do rosyjskiego wywiadu. Nie można wykluczyć, że Kreml przygotowuje się w ten sposób na większe ataki, mówi w Tok FM pułkownik Piotr Lewandowski z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.
10: Myślę, że Rosja to wszystko na razie przygotowuje, nie wykorzystuje w pełni, właśnie czekając na moment, kiedy ta wojna skończy się.
9: Dzisiaj niedaleko elektrowni węglowej w Jęczwalde w Brandenburgii znaleziono kilka wyrzutni rakiet z ładunkami wybuchowymi. W Polsce zaś doszło ostatnio do 2 pożarów. Zapalił się m.in. zakład produkcji dronów w Skarżysku Kamiennej. Polskie służby nie wykluczają, że były to akcje sabotażowe. Próby Rosji, by nas zastraszyć, podważyć naszą gotowość do wspierania Ukrainy, są daremne i zakończą się niepowodzeniem, oświadczył sekretarz generalny NATO Mark Rutte w odpowiedzi na słowa szefa MSWiA Niemiec. Rutte zapowiedział, że NATO będzie nadal wzmacniać swoją zdolność do odstraszania i obrony sojuszników przed każdym zagrożeniem, w tym, jak podkreślił, przed złośliwymi działaniami, takimi jak na przykład te, które miały miejsce w Lipsku. Jeśli zapadną decyzje polityczne, środki na konstrukcję stałej bazy wojsk USA w Polsce znajdą się w budżecie, powiedział minister finansów Rzeczpospolitej Andrzej Domański. Zaznaczył, że bezpieczeństwo jest priorytetem, jeśli chodzi o budżet państwa. Minister złożył taką deklarację w kuluarach spotkania G20 w Asheville w Karolinie Północnej. Nowy rok, nowe zasady. Uczniowie podstawówek, którzy dzisiaj rozpoczęli nowy rok szkolny, nie będą mogli używać smartfonów. Zakaz wprowadziło Ministerstwo Edukacji.
11: Widzę telefony w rękach, a w szkole trzeba będzie odłożyć.
12: Do torby póki co.
11: A już wiecie, jak szkoła to rozwiąże u was?
12: Nie, ale pewnie zostawimy w plecakach, bo my zawsze mieliśmy zakaz telefonów.
13: Tak, zawsze. Tak przyzwyczajeni jesteśmy mniej więcej, chociaż zawsze ktoś tam, to starsze klasy łamały te zakazy.
11: Okej, czy dla niektórych to będzie problem, tak, że trzeba będzie...
13: No, ale dla nas raczej nie.
14: Nie wiedziałam, że takie coś istnieje.
15: Ale teraz będą zabierane.
11: Duże oczy?
15: Nie oddajemy smartfonów.
14: Myślimy nad tym, że będzie chyba w pudełku wkładane przed lekcjami.
16: Troszkę nieprzemyślane według mnie.
11: To będzie wyzwanie?
14: No, może być.
16: No źle, bardzo. Telefony są potrzebne.
9: Z uczniami rozmawiał trójmiejski reporter Paweł Radzewicz, a zakazy są także we Francji i w odróżnieniu od Polski także w liceach. Prezydent Emmanuel Macron na spotkaniu z licealistami z okazji rozpoczęcia roku szkolnego bronił tej decyzji. Powiedział, że sam na spotkaniach w Pałacu Elizejskim prosi ich uczestników, by odłożyli swoje telefony. Szef państwa spotkał się z uczniami liceum w miejscowości Mende w regionie Oksytania na południu kraju. Wszyscy daliśmy się przytłoczyć telefonom, przekonywał i wezwał do odzyskania kontroli. Za kilka minut prognoza pogody na jutro, a teraz czas na sport.
5: Przemysław Pozewski, zapraszam. Ja właśnie odłożyłem telefon, bo sprawdzałem ostatnie wyniki, chociaż w Nowym Jorku pada, więc na US Open zbyt wiele meczów na razie nie ma. Ale za to nowego napastnika ma FC Barcelona. Został nim Brazylijczyk Gabriel Jesus, dotychczas grający w Arsenalu, który z katalońskim klubem podpisał 3-letni kontrakt. Do transferu doszło kilka godzin przed zamknięciem okienka transferowego, po tym jak Barca nie zdołała pozyskać Argentyńczyka Juliana Alvareza z Atletico Madryt. Mistrzowie Hiszpanii za Jesusa mieli według mediów zapłacić około 10 milionów euro. Przed sezonem z Dumy Katalonii odeszli Robert Lewandowski i Ferran Torres. Zostajemy przy piłce nożnej. Dawid Szulczek zastąpił zwolnionego wczoraj Dawida Kroczka w roli trenera występujących w ekstraklasie piłkarzy Rakowa Częstochowa. Wcześniej Szulczek był asystentem Kroczka. Raków po 6 kolejkach zajmuje ostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy. No to właśnie, co do US Open. Magda Linet i Magdalena Fręch jako ostatnie z naszych tenisistek mają dziś teoretycznie, dziś w nocy zagrać mecze pierwszej rundy US Open. Linet z Brytyjką Francesco Jones, a Fręch z Amerykanką Iwą Jowicz. Do drugiej rundy awansowała już Iga Świątek, a już po pierwszym meczu z nowojorskiego turnieju odpadła Maja Chwalińska. Michał Waszkiewicz.
17: Iga Świątek tradycyjnie już w turniej wielkoszymowy wchodzi spokojnie, bez fajerwerków, ale też bez żadnych problemów. Tak było w meczu z Chinką Xiu Wang, której oddała tylko 5 gemów. Myślę, że zagrałam dobrze. Cieszę się, bo w pierwszej rundzie trafiłam na dość mocną rywalkę. Od początku byłam solidna, skupiona i dobrze czułam piłkę, dlatego po prostu się cieszę. Z 12 ostatnich meczów Świątek wygrała 11. Forma jest. Na drugim biegunie jest Maja Chwalińska. Od kapitalnego French Open udało jej się wygrać tylko jeden mecz. Z US Open już odpadła po bezbarwnym spotkaniu z Taylor Townsend. Dobrze zagrał Hubert Hurkacz, pewnie pokonał Bośniaka Damira Dżumhura, a dziś o drugą rundę Magdalena Fręch zagra z Amerykanką Iwą Jowicz, a Magda Linet z Brytyjką Franceską Jones. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
5: W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
18: Sponsorem programu jest Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
9: Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Okresami, głównie na północy i na południowym wschodzie, duże i tam miejscami przelotny deszcz. Na północy oraz na południowym wschodzie lokalnie możliwe także burze. Maksymalnie od 19 do 20 stopni na północy, około 22 stopni będzie w centrum, do 24, może 25 na południowym wschodzie.
18: Sponsorem programu była Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
19: Być może niedawna wizyta Johna Radcliffe'a, szefa CIA w Moskwie, dotyczyła rzeczywiście potencjalnego ataku Rosji na któryś z krajów wschodniej flanki NATO. Być może. Rosyjski opozycyjny portal dziennikarzy śledczych Agentstwo opublikował jednak niedawno artykuł, z którego wynikało, że rozmowy pierwotnie miały być prowadzone z numerem 1, czyli z Władimirem Putinem, który ostatecznie spotkanie odwołał. Podobno poszło o linię argumentacji Amerykanów. Zakończcie wojnę z Ukrainą, a wasza sytuacja gospodarcza się poprawi. Podobno, jak twierdzi źródło portalu Agentstwo, komunikat dyrektora brzmiał tak, jakby Wołodymyr Zełenski stał już na wzgórzu pokłonnym i patrzył na Kreml przez lornetkę. Wszyscy rozumieją, że tak nie jest. Wygląda więc na to, że Radcliffe pomylił adres. Być może jednak przy okazji także Rosji coś obiecano, coś zaproponowano. Administracja Trumpa w pełni świadomie złamała niepisaną zasadę, która obowiązywała od pełnoskalowej wojny z Ukrainą. Do Rosji się nie jeździło i nie zapraszało się jej na żadne rozmowy. Teraz już się jeździ oraz się zaprasza. Na dzisiejszym spotkaniu ministrów finansów grupy G20 w Asheville w Karolinie Północnej pojawił się Anton Siłanow, minister finansów Federacji Rosyjskiej. Został tam w pewnym sensie upokorzony. Nie pozwolono mu uczestniczyć w zbiorowym zdjęciu wszystkich zaproszonych. Nikt poza przedstawicielami Stanów Zjednoczonych nie chciał się z nim fotografować. Ale upokorzenie jest zarazem sukcesem. Wreszcie Rosja ma jakiś argument, by twierdzić, że bez niej nie da się rozmawiać o porządku światowym, że wróciła na arenę, bo tak naprawdę nigdy z niej nie wypadła. I to właśnie zasługa administracji Donalda Trumpa. Równolegle w innej części laboratorium, w Biszkeku, w Kirgistanie, odbył się inny szczyt. Szanghajska Organizacja Współpracy, założona przez Chiny, Kazachstan, Kirgistan, Rosję, Tadżykistan i Uzbekistan, a obecnie zrzeszająca także Indie, Iran, Białoruś i Pakistan, wybrała sobie to miasto na rocznicowe spotkanie 25-lecia istnienia. Do powyższego grona zostali także doproszeni inni. Turcja, Egipt, Arabia Saudyjska, Katar, Wietnam. Ci wszyscy, którzy twierdzą, nie bezpodstawnie, że dominacja Zachodu się kończy i że trzeba napisać nowy światowy porządek. Na tę imprezę przyjechał także Xi Jinping oraz oczywiście Władimir Putin, ale też Narendra Modi, Recep Tayyip Erdoğan oraz, co warte podkreślenia, prezydent Iranu Masud Pezeszkian. Na rozmowy pokojowe umówili się tam Nikol Paszynian, premier Armenii oraz Ilham Aliyev, prezydent Azerbejdżanu. Na agendzie znalazły się wojny, ta w Iranie i ta w Ukrainie, tworzenie nowych szlaków handlowych i ogólne zacieśnianie współpracy. W szerszym planie jednak trzeba odczytywać spotkanie w Biszkeku jako nową orbitę Chin. Grono państw, z którymi Xi Jinping chce zacieśniać więzy i utrzymywać bliskie kontakty. A te bliskie kontakty mogą w niektórych wypadkach oznaczać wspieranie wojen z Zachodem. Wojna Rosji w Ukrainie, wojna Iranu ze Stanami Zjednoczonymi być może obie skończyłyby się już dawno, gdyby nie ten chiński sponsor, który trzyma wszystkich na dłuższej lub krótszej smyczy i wie, co to znaczy prowadzić imperialną politykę.
7: Reklama.
20: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
21: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
22: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
23: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.
24: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Peszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
25: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
26: Volkswagen. O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
27: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
28: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
27: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
28: Ach, ci panowie z Media Expert.
27: Prawda?
29: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Reklama.
19: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Bartłomiej Nowak z uczelni Wistula, a także główny ekonomista Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Dzień dobry.
30: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Dobry wieczór.
19: A będziemy rozmawiali o właściwie o takich dwóch szczytach, czy może szczyty, które są spotkania, które na wysokim szczeblu, które są odzwierciedleniem sytuacji, w której się znaleźliśmy. Z jednej strony Biszkek i organizacja, Szanghajska Organizacja Współpracy, gdzie pojechał Xi Jinping, gdzie się spotkał z przywódcami Rosji, ale też Iranu, a z drugiej strony G20, gdzie też się znalazł przedstawiciel Rosji, z tym, że w randze ministra, bo to nie jest to spotkanie, które odbędzie się w grudniu, spotkanie przywódców G20, które ma się wydarzyć w Miami, jeśli dobrze pamiętam, tylko spotkanie nieco niższej rangi, głównie dotyczące kwestii finansowych, kwestii budżetowych, kwestii takich stricte ekonomicznych. I teraz można sobie zadać pytanie, z kolei na G20, tutaj jeszcze krótki przypis, właśnie awantura o obecność ministra rosyjskiego, którego ponoć nie będzie na tym wspólnym family photo. Tyle się udało wynegocjować, ale Trump złamał tą zasadę niezapraszania przedstawicieli Rosji na szczyty G20 w jakiejkolwiek randze. O czym to świadczy, jak pan sądzi?
30: Ja myślę, że raczej, szczerze mówiąc, na G20 są ważniejsze tematy niż to. Jest temat kluczowy dla całej gospodarki światowej, przynajmniej tak to Amerykanie stawiają. I on ma kolosalne znaczenie w całym kontekście też Bliskiego Wschodu, pozycji gospodarczej Stanów Zjednoczonych, możliwości wystąpienia kryzysu finansowego i to są tak zwane równowagi, nierównowagi makroekonomiczne. Czyli mówiąc w dużym uproszczeniu, to jest stan, w którym jedne kraje mają wyjątkowo duży poziom zadłużenia, a inne kraje pożyczają. I tutaj przede wszystkim chodzi o relacje Stany Zjednoczone-Chiny. Stany Zjednoczone osiągnęły rekordowy poziom zadłużenia, jaki kiedykolwiek miały. Chiny wykupują ten dług Stanów Zjednoczonych, co zresztą jest podkreślane, ma odniesienie do sytuacji na Bliskim Wschodzie, dlatego że wszelkie sankcje związane z Iranem i to, żeby wyizolować ekonomicznie Iran, co będzie też jednym z głównych punktów rozmów, bo Stany chcą podczas tego spotkania doprowadzić do sytuacji, w której inne państwa uczestniczą w sankcjach nałożonych na Iran i doprowadzają de facto do upadku gospodarczego Iranu. I to się nie zdarzy ze względu na zależność Stanów Zjednoczonych od Chin, między innymi w sytuacji finansowej i w związku z tym, że za niedługo Xi Jinping jeszcze pojedzie, prawda, będzie rozmawiał z Donaldem Trumpem i Trump nie chce tych relacji przed samym spotkaniem popsuć, z tym, że te całe obostrzenia nałożone i próba izolacji gospodarczej Iranu prawdopodobnie skończy się niepowodzeniem. Ona oczywiście jest bardzo szkodliwa dla Iranu. Iran ma 80% inflacji w tej chwili, ale to nie doprowadzi do jakiejś zasadniczej zmiany sytuacji na Bliskim Wschodzie, która wpływa też na gospodarkę światową, prawda? Więc ja bym powiedział, że w kategoriach tego, co się dzieje, to zaproszenie Rosji jest oczywiście niedobre, ale nie jest jakąś tam... To nie jest aż takim numerem jeden, patrząc na całość jakby reakcji, całość dyskusji na świecie wokół tego.
19: A gdybyśmy spojrzeli na ten Biszkek właśnie, gdzie Xi próbuje powiedzieć i wysłać taki komunikat do świata, jak sądzę, że on buduje swój własny blok, prawda? I że tutaj jakby inne reguły, inne kryteria.
30: Może warto powiedzieć, skąd to się bierze. To nawet nie jest blok prochiński, ale sytuacja, która w tej chwili się zdarzyła na świecie. Proszę spojrzeć, że są pewne podobieństwa między przywódcą Stanów Zjednoczonych i Rosji, w takim sensie, że oni obaj wywołali wojny, które myśleli, że bardzo szybko zakończą i ugrzęźli. I w całej tej sytuacji to Chiny są zwycięzcą. Bo Rosja stała się de facto wasalem Chin, jeżeli chodzi o gospodarkę, o wsparcie Chin poza takimi oficjalnymi kanałami. Gdyby Chiny odcięły swoje wsparcie, ta wojna by się szybko zakończyła. I myślę, że wszyscy o tym wiedzą. Mało kto mówi o tym głośno. Mówię o wojnie rosyjsko-ukraińskiej. A z drugiej strony w całej sytuacji na Bliskim Wschodzie tą wojnę wywołał Izrael przy pomocy też Stanów Zjednoczonych. I Trump też myślał, że załatwi sprawę bardzo szybko, że będzie zmiana reżimu. I okazało się to nieprawdą. Iran chwycił Stany Zjednoczone za gardło. To, co jest największą przewagą Iranu, jest największą słabością Stanów Zjednoczonych, czyli cieśnina Ormus. I w tej sytuacji Chiny mogły zrobić więcej, szczerze mówiąc, w takim sensie, że mogły rzeczywiście wejść jako taki stabilizator, ale myślę, że one po prostu chciały czekać. Taką strategię przyjęły i zobaczymy, co się będzie działo, ale jeżeli chodzi na przykład o ceny ropy, to ewidentnie to Chiny zadziałały jako stabilizator na rynkach światowych. One nie tylko, znaczy z jednej strony finansują tak naprawdę Iran, 90% ropy Iran sprzedaje Chinom, ale w takim krytycznym momencie to Chiny zgromadziły ogromne rezerwy, również dzięki współpracy z Rosją już wcześniej. Natomiast mocno ograniczyły swój zakupy ropy od Iranu, ale też jeżeli chodzi o oddziaływanie na rynek ropy, to przyjęły de facto taką rolę trochę OPEC-u. Proszę zauważyć, że OPEC był bardzo nieobecny w całej tej sytuacji. Chiny też zaczęły uwalniać swoje rezerwy ropy w tym momencie. I Chiny są w tej chwili takim państwem, które, jeżeli chodzi o Bliski Wschód, wydaje się, że realizacja jakiegokolwiek porozumienia, które miałoby długoterminowe konsekwencje w sensie budowania pokoju między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, ono się nie może chyba obyć bez państw trzecich, tak to trzeba powiedzieć. I tu Chiny będą miały wielką rolę do odegrania. Stany Zjednoczone nie będą chciały do tego dopuścić z punktu widzenia prestiżowego. Ale w tych dwóch wojnach, które się wydarzyły i dzieją cały czas, Chiny w zasadzie stojąc z boku, nie robiąc wiele, tylko w jakiś sposób wspomagając z jednej strony Rosję, z drugiej strony Iran, zaczęły zyskiwać w oczach świata, to pokazują badania w różnych miejscach opinii publicznej, nawet nie jako sojusznik, ale jako państwo, które jest przewidywalne, którego trzeba się bać, które jest bardzo silne, ale jest przewidywalne. I Chiny, nawet chińska dyplomacja powzięła całą akcję de facto z Unią Europejską, aby próbować w jakiś sposób nawiązać lepsze relacje gospodarcze z Europą, bo tu mamy my bardzo poważny problem. To się nie udało ze względu na to, że te relacje gospodarcze, no one wprost dotykają naszych producentów, tak? I całe gałęzie przemysłu mogą być po prostu ponieść kolosalne konsekwencje, już ponoszą w tej chwili. W Polsce też widzimy, jaki jest napływ elektrycznych aut chińskich. Średni poziom subsydiów w Chinach to jest 30% dopłaty do produkcji. Więc one wykaszają po prostu całej grupy przemysłu u nas i z tego powodu to się nie udało. I też Europa ma cały czas w pamięci, że Chiny pomagają Rosji, że to jest takie partnerstwo bez granic, jak było określone przed samym wybuchem wojny w 2022 roku. Natomiast generalnie na świecie to jest tak, że Chiny już są w tej chwili postrzegane jako partner bardziej przewidywalny, niełatwy, ale taki, z którym można się dogadać, jeżeli zawrze się porozumienie, no to porozumienie będzie jakoś tam respektowane. Donald Trump jest dokładnie na takim przeciwnym spektrum takiego pojmowania przez inne państwa na świecie. I Donald Trump w sposób zupełnie nieprawdopodobny zraża swoich sojuszników, zaczynając od Kanady. No w tej chwili będziemy mieli premiera Kanady, który będzie obecny na dorocznym orędziu przewodniczącej Komisji Europejskiej przed Parlamentem Europejskim o stanie Unii, żeby pokazać, jak bliskie są nasze więzi z Kanadą. I Kanada w tej chwili bardzo odcina się od Stanów Zjednoczonych, a Stany Zjednoczone nieprawdopodobnie tracą w opinii publicznej Kanady. Znaczy tam, aby Mark Carney nie mógł się nie postawić Trumpowi, bo by go jego własna opinia publiczna zjadła. Więc to co się dzieje, to te spotkania, które mamy, odbywają się w takim okresie mocnej rekonfiguracji roli Stanów Zjednoczonych w stosunkach międzynarodowych, rekonfiguracji również roli Chin. to jest takie ewidentne, myślę.
19: Ale tutaj pan powiedział o Kanadzie. Ja myślę, że do tego też trzeba dodać Koreę Południową, która też oberwała od Stanów Zjednoczonych, też usłyszała, że no taki element właściwie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa zostanie ograniczony przez Stany Zjednoczone, czyli wspólne ćwiczenia wojskowe. One są istotne dla Korei, są w pewnym sensie jej no, koniecznością dla w ogóle tworzenia polityki obronnej. I tutaj też właśnie jeden z czołowych sojuszników w regionie i też takie zachowanie i taki cios ze strony Stanów Zjednoczonych.
30: No to nie tylko, bo myślę, że wszyscy zastanawiają się, jaka jest wartość sojuszy ze Stanami Zjednoczonymi czy jakichkolwiek porozumień. Można zawrzeć porozumienia handlowe są może dobrym przykładem, dlatego że jakiekolwiek uzgodnienia, które już zostały powzięte, bo Donald Trump wywrócił stolik, mówię o ugrupowaniu, które kiedyś nazywało się NAFTA. Tak. Utworzono nowe na skutek jeszcze w pierwszej kadencji Trumpa, bo on chciał dokonać rewizji tych porozumień. Zawarto nowy pakt i to, co się stało, to Trump po raz kolejny go wywrócił poprzez tak radykalne nałożenie ceł, gdzie jest kolosalna współzależność między tymi trzema gospodarkami. Więc nawet jak jest jakieś porozumienie z Trumpem, on wstanie lewą nogą i to się może wszystko wywrócić, albo on może nie lubić jakiegoś lidera i z tego powodu podejmie jakieś radykalne decyzje. Tu nawiasem mówiąc, trzeba oddać Polsce, że Polska potrafi jakoś tam balansować w tym wszystkim. I na razie te nasze relacje są ze Stanami Zjednoczonymi bardzo dobre, ale też w wielu obszarach są niesłychanie niepewne. Trzeba sobie zdawać też sprawę, że każdy ruch Donalda Trumpa i Stanów Zjednoczonych tego typu powoduje kolosalne perturbacje w ogóle na świecie. Jest takie indyjskie powiedzenie, że nie ma znaczenia, czy słonie ze sobą walczą, czy się kochają, zawsze trawa cierpi. Dlatego, że po prostu każdy ruch takiego giganta gospodarczego, jak Stany Zjednoczone, będzie wywoływał perturbacje w gospodarce światowej i tak się dzieje.
19: No też widać wyraźnie, że na te sojusze patrzą inne kraje, które miały dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, próbują jednak zawiązywać własne, czyli porozumienie z Mekki, prawda? Tak. Czyli Pakistan, Turcja i Arabia Saudyjska.
30: No to była nowość, bo to oczywiście porównujemy to do artykułu 5 NATO, tam zapisy są nawet bardziej czy mocniejsze niż artykuł 5 NATO. Natomiast one nie są wypełnione treścią, bo ciężko sobie wyobrazić, żeby w sytuacji wybuchu konfliktu bądź wojny one rzeczywiście się zmaterializowały, ale to chodziło o to, aby też dać sygnał polityczny. I o czym świadczy też ta cała sytuacja, właśnie ten pakt z Mekki? No to o tym, że Stany Zjednoczone nawet nie tyle, prawda, wychodzą z Bliskiego Wschodu, ale ich rola się zmniejsza. Znaczy w sposób ewidentny stają się najważniejszym wciąż, ale jednym z graczy. I cały problem Stanów Zjednoczonych polega na tym, że one tego nie rozumieją. Znaczy one działają jakby tylko ich działania miały wywoływać jakieś określone skutki na świecie. Nie oglądają się na innych, nie budują koalicji i to ma efekt wręcz odwrotny od tego, co chcą zrobić. A to, że Stany Zjednoczone pokazały taką niemoc w sytuacji Bliskiego Wschodu i też pokazały niemoc w sytuacji również jakby palestyńskiej, czyli tak otwartego popierania Izraela. Bez jakby względu na wszystko. To nie tylko bardzo skomplikowało sytuację, obniżyło wiarygodność, ale też pokazało słabość Stanów Zjednoczonych, to, że ich amunicja, rakiety tak szybko się wyczerpały, to było, muszę powiedzieć, dosyć niesłychane. I tak jak wracam do różnorakich analiz, kiedy wybuchała wojna z Iranem, tam chyba nikt nie zakładał, że Iran odważy się na atak na bazy sojuszniku, na bazy Stanów Zjednoczonych, które są wśród państw sojuszniczych. To była ogromna cena, jaką te państwa zapłaciły za sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. I okazało się, że jakby można i to, mhm. i to przeszło. Więc dzisiaj to takie poparcie Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie nie będzie aż tak w cenie. Poza Izraelem, który w zasadzie tylko na poparciu Stanów Zjednoczonych w tej chwili polega.
19: A wróćmy jeszcze do tych kwestii zadłużeniowych. To znaczy, co to oznacza dla Stanów Zjednoczonych, ten kryzys zadłużeniowy i na ile to się przekłada na sytuację globalną? Tu jeszcze oczywiście jest element, do którego nie nawiązaliśmy w żaden sposób, czyli kwestia cen ropy.
30: Znaczy tak, to co w makroekonomii nazywamy właśnie nierównowagami, jest to systemowy problem gospodarki światowej, bo jak Stany mają problem, to gospodarka światowa ma problem. Jak Stany kichną, to reszta może mieć katar. I problem polega na tym, że jest to sytuacja, która w sposób bardzo oczywisty może prowadzić do kryzysów w finansach światowych.
19: A czy to nie jest tak, przepraszam, że wejdę w słowo, że akurat właśnie z tego Stany Zjednoczone budują takie jednak fałszywe przekonanie, że im wszystko wolno i wszyscy się muszą z nimi liczyć?
30: Na pewno wszyscy muszą się z nimi liczyć, tylko pytanie, kto później za to płaci cenę. Ja pamiętam, jak jeszcze pracowałem w Waszyngtonie, to było ponad dekadę temu. Tam uczestniczyłem też w spotkaniach Funduszu Walutowego i Banku Światowego. I wielką, absolutnie wielką dyskusję, tutaj my tego nie widzimy tak blisko, wywoływały ruchy Banku Centralnego Stanów Zjednoczonych, Fedu tak zwanego. Dlatego, że na świecie jest tak, że to, co zrobi Fed, ma później kolosalne znaczenie dla państw rozwijających się. Dlatego, że dolar jest walutą światową. I dolar, właśnie pozycja dolara na świecie ma przełożenie. Żeby wrócić jeszcze trochę dalej do przeszłości, mało osób zdaje sobie jakby sprawę, że jednym z najbardziej krytycznych momentów w całej powojennej historii, zazwyczaj wiemy o wojnach, o konfliktach militarnych, prawda, które uważam jako krytyczne, ale był upadek systemu tak zwanego z Bretton Woods. Decyzją prezydenta Nixona tak naprawdę, w której nie udało się utrzymać parytetu dolara do złota i jakby Stany rozwaliły cały system, który był od 1934 roku budowany. To było kolosalne wyzwanie dla finansów światowych. I teraz podobnie sytuacja wygląda. Jeżeli mamy dwa takie kolosy, właśnie jak Stany i Chiny, z których jedno jest najbardziej zadłużone, a drugie nie tylko ma ogromną nadwyżkę, ale ma też ogromną nadwyżkę handlową. Chiny z kolei osiągnęły w tym roku rekordowy poziom w historii eksportu. I to jest sytuacja generalnie bardzo niezdrowa, która tworzy takie podglebie, że jeżeli w jakiejś sferze, a możemy sobie takie sfery wyobrazić, wydarzy się kryzys, rozleje się kryzys, to wtedy cały system jest zagrożony. I myśmy też ten problem nierównowag makroekonomicznych mieli przecież w Europie, to że Niemcy tak dużo eksportowali i tak duży poziom oszczędności mieli, a z drugiej strony Grecy, którzy byli bardzo zadłużeni, prawda, i też mieli straszny deficyt, jeżeli chodzi o relacje handlowe. Więc to się może wydarzyć, bo z kryzysami jest zawsze tak, że nigdy nie wiemy, w których momentach one się pojawią. One się długo budują, ale bardzo szybko w jednym momencie wydarzają. One mają bardzo głębokie źródła, ale też kryzysy, my nigdy na nie nie jesteśmy za dobrze przygotowani, bo zazwyczaj one pojawiały się w dziedzinach nowych. No, takim kryzysem ostatnim dla finansów światowych no to był COVID. W rezultacie COVID-u, jak ja porównywałem to, co się wydarzyło na przykład, jeżeli chodzi o fundusz walutowy, kryzys 2008 roku, światowy kryzys finansowy to się nazywał, 2008 roku, w Europie od 2010 kryzys w strefie euro i kryzys covidowy. I Międzynarodowy Fundusz Walutowy pożyczył 4,5-krotnie więcej pieniędzy w kryzysie covidowym, bo COVID wpędził całą grupę państw rozwijających się, cofnął je o półtorej dekady rozwoju i wpędził w stan bankructwa, bo one nie miały pieniędzy, żeby zasilać gospodarki. W takim momencie musiały pożyczać. Teraz z takim kryzysem, który może gdzieś być, ostatnio Fundusz Walutowy w swoich analizach wyliczył, że około połowa wzrostu w gospodarce światowej bierze się już z sektorów, które są związane w sposób bezpośredni bądź pośredni ze sztuczną inteligencją. I jest poważna dyskusja, czy już mamy tam bańkę, prawda? Taką klasyczną, napompowaną jak na innych rynkach. Rynki też mają to do siebie, że po prostu jak są bańki, to one później pękają w różnych sektorach. Więc to jest taka sytuacja, która jest, będzie dyskutowana na poziomie G20. Zresztą patrząc teraz na Polskę, prawda? U nas w Polsce my się szybko rozwijamy, szybciej zdecydowanie niż inne państwa Unii Europejskiej, ale też trzeba pamiętać, że nie mamy żadnej poduszki już w tej chwili. To znaczy, gdyby się, nie daj Bóg, zdarzył kryzys typu jakiś nowy COVID, albo gdyby Rosja zaatakowała jakieś państwo na wschodniej flance NATO, to nasza sytuacja finansów publicznych jest w takim momencie, no nie mamy czym się poratować, jest bardzo zła. Więc na takie sytuacje trzeba być przygotowanym i dzisiejszy jakby stan świata, problem polega na tym, że te poprzednie kryzysy, jak się trochę cofniemy, to one występowały w momentach, które były w sumie dosyć dobre w sensie gospodarki światowej. Gospodarka światowa się rozwijała, ale generalnie to były jeszcze takie lata, w którym nikt nie myślał, że będą wojny, że państwa będą używały siły w sposób tak, w ogóle nie pytały się nikogo, ani nawet nie uzasadniały. Stany Zjednoczone przecież nie uzasadniały, dlaczego zaatakowały Iran. Rosja też nie miała żadnego poważnego uzasadnienia dla ataku na Ukrainę. Ten powrót jakby siły w stosunkach międzynarodowych, ten powrót takich rozwiązań, które nie szukają kooperacji, tworzy dzisiaj zasadniczo inną atmosferę. Jest bardzo duży stopień niepewności na rynkach. To jest coś, czego nie było wcześniej. To trzeba podkreślić wyraźnie. I dzisiaj takie obszary współpracy między różnymi państwami są raczej w mniejszości niż w większości, a jeszcze cały problem polega na tym, że ci, którzy się kłócą, to są te największe państwa i największe systemowo gospodarki. Dlatego też przykłada się właśnie taką uwagę do nawet pojedynczych spotkań Xi Jinpinga i Donalda Trumpa, bo to może mieć później kolosalne przełożenie na całą resztę gospodarki. No i ta sytuacja właśnie jest o tyle różna.
19: A gdzie pan upatruje przyczyn tego braku współpracy? Kiedy to się zaczęło i dlaczego stało się jakby takim problemem globalnym, który właściwie narasta?
30: Wie pan, to zawsze jest tak, ja się ostatnią książkę moją jakby pisałem o ładzie światowym i zawsze takim krytycznym momentem w historii są jakby duże zmiany w ładzie światowym.
19: Czyli pojawienie się Chin?
30: Pojawienie się Chin, ale też trochę abdykacja z przywództwa Stanów Zjednoczonych. Dlaczego mówię o przywództwie? Dlatego, że Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o nominalny PKB, czyli taką całą wartość PKB w świecie, to mniej więcej to się nie zmienia. Będą miały około 25% PKB światowego, jeżeli chodzi o gospodarkę. Ale siła Stanów Zjednoczonych w świecie polegała nie tylko na tym, bo polegała na tym, że miały jeszcze tak zwaną miękką siłę i były punktem odniesienia. Zawsze promowały demokrację, prawa człowieka, a to był ta miękka siła to był silny punkt. Państwa chciały współpracować ze Stanami i bardzo często promowały wartości amerykańskie, kulturę amerykańską jakby u siebie. Stany były punktem odniesienia w każdym razie. To była ta miękka siła i był trzeci element. To był bardzo rozbudowany system sojuszy, którego nie miały Chiny. I dzisiaj te dwa elementy są pod znakiem zapytania albo wręcz roztrzaskują się na naszych oczach. Zostaje tylko jakby siła gospodarcza, ale Stany nawet nie szukają sojuszników. Więc kiedy mówimy o tym świecie, bardzo często jest takie wyrażenie, że prawda, multipolarny, ale generalnie to jest taki, w którym pojawia się dużo więcej nowych potęg, punktów odniesienia na świecie, to Stany Zjednoczone przyspieszyły radykalnie procesy w kadencji Donalda Trumpa, które już były w gospodarce i w polityce światowej. Wszyscy wiedzieli, że ta dominująca rola Stanów Zjednoczonych będzie jakby miała swój koniec, że cały czas będą może najważniejszym graczem, ale nie już jedynym punktem odniesienia. A Donald Trump to po prostu własnymi rękami radykalnie przyspieszył. I te okresy, a w dodatku to się stało, kiedy mamy taki otwarty właśnie powrót siły w stosunkach międzynarodowych, używania siły i narzucania rozwiązań innym albo przymuszania do rozwiązań. Jak zobaczymy na to, ile się sankcji, prawda, teraz nakłada, wszyscy powszechnie sankcje stosują. Ja przypominam, że jedynym ciałem uprawnionym do nakładania sankcji jest Rada Bezpieczeństwa ONZ, zgodnie z prawem międzynarodowym. Ale tam już nikt nie
19: nawet
30: chodzi.
19: Nawet nie próbuje.
30: Tak. I to też jest problem, że te procesy, które się dzieją, to obserwujemy równocześnie radykalne obniżenie wartości instytucji międzynarodowych. Instytucje to jest takie miejsce, które pozwala państwom współpracować. Wielką wartością ONZ-u, poza tym wszystkim, co wiemy o nieefektywności i o problemach, ale wielką wartością było to, że wszystkie inne państwa, tak, mniejsze mogły tam zabrać głos.
19: Że w ogóle wszyscy
30: jednak
19: tam
30: jakoś,
19: byli.
30: Że wszyscy tam byli, wszyscy są cały czas. Teraz to, czego nie widzimy, jeżeli chodzi o ONZ, to radykalnie się zwiększył poziom zaangażowania Chin. Mimo, że Chiny też mają wielki problem, znaczy stwarzają wielki problem, bo nie płacą składek albo płacą w ostatnim momencie, co ich tam sztucznie później sprawia, że te składki są mniejsze. Ale Chiny bardzo zainwestowały w to, żeby mieć ludzi w administracji ONZ-u na najwyższych szczeblach. Poniżej tego, prawda, poziomu Rady Bezpieczeństwa, Zgromadzenia Ogólnego i tak dalej, już są bardzo mocno obecne. I to wszystko dzieje się na naszych oczach. Jak dołożymy do tego jeszcze całą tą sferę, prawda, mediów społecznościowych i komunikacji, która się radykalnie zmieniła w tym czasie. Polityka światowa jest w tej chwili, ja mogę każde wiadomości, w zasadzie oglądam Al Jazeera, France 24, francuską telewizję, BBC. Oglądam kilka na przemian i to mogę wszystko w jednego dnia, mam cały czas dostęp do tego typu wiadomości, ale to jest coś, i to jest jeden z aspektów, który sprawił wielki problem w systemach demokratycznych. Znaczy obserwujemy, Stany Zjednoczone były przykładem demokracji. Dzisiaj nikt nie patrzy na Stany Zjednoczone pod tym kątem, dlatego że chodzi nie tylko o styl uprawiania polityki, o to, że w tej polityce w zasadzie nie ma konsensusu już w Stanach Zjednoczonych i całość okręgów wyborczych, tak zwany gerrymandering, jest tak układana, żeby zapobiec konsensusowi później w procesie politycznym, czy polityka jednak polega na dogadywaniu się w sprawach publicznych, a tam w Stanach Zjednoczonych tego nie ma. I ten problem demokracji, w której większość narzuca swoje zdanie mniejszości, jest po prostu coraz bardziej obecny. I z drugiej strony mamy też w Stanach Zjednoczonych, ale też w wielu innych miejscach, problem wpływu pieniędzy na politykę. Nie tylko big techów, ale w ogóle kongresmen, jeżeli nie spędza 1/3 przynajmniej swojego dnia codziennie na tak zwanym fundraisingu, czyli zdobywaniu funduszy, to nie ma w ogóle szans na reelekcję. To się wszystko jakby dzieje na takim poziomie nie tylko krajowym, ale też ma szerszy wymiar globalny. Dlatego te zmiany są takim wyzwaniem, bo jesteśmy w zupełnie w takiej nowej sytuacji, a nasze połączenia technologiczne, technologia to, co sprawiła wobec globalizacji, to ona sprawiła, że te wszystkie procesy globalizacji, które zachodziły, one dostały sterydy. Znaczy one uległy radykalnemu przyspieszeniu dzięki nowym technologiom i nowe technologie z jednej strony to jest wielki plus, ale też ONZ nie reguluje nowych technologii, prawda? Jeżeli ktoś myśli o jakiejś regulacji, to jest Unia Europejska, ale z drugiej strony jak Unia zacznie regulować nowe technologie, a one mają wymiar globalny, a Stany Zjednoczone nie regulują tak bardzo nowych technologii, Chiny raczej używają na własne cele państwowe, no to Unia po prostu jest jednak w konkurencji międzynarodowej i dzisiaj też musi sobie zadawać pytania, jeżeli tak jak mówię, według Funduszu Walutowego tej ostatniej analiz, 1/3 wzrostu gospodarczego, ponad 50% wzrostu gospodarczego pochodziło już ze sfer związanych ze sztuczną inteligencją, to jest to bardzo poważne wyzwanie dla nas wszystkich.
19: Ale też ciekawe jest to, że Stany Zjednoczone i Chiny zaczynają się w pewien sposób do siebie upodabniać, nie? To znaczy zarówno w Stanach, jak i w Chinach doszło do zawężenia tej grupy, która decyduje o kształcie polityki, czy właściwie o takim zarządzaniu jednoosobowym. Ja oczywiście wiem, że sytuacja konstytucyjna Stanów jest zupełnie inna niż prawo chińskie, ale tak jak tam właściwie Xi Jinping skoncentrował władzę w swoich rękach, coś podobnego zachodzi w Stanach Zjednoczonych.
30: Ta koncentracja to oczywiście są dwa nieporównywalne kraje, też żeby była jasność. I koncentracja władzy w Stanach Zjednoczonych jest czymś takim, co w sposób widoczny postępuje w każdej kolejnej kadencji każdego kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. I proszę zwrócić, wystarczy spojrzeć na to, ile tak zwanych rozporządzeń wykonawczych, po angielsku to się nazywa executive order, i ile oni stosowali. Po prostu regularnie omijali kongres, w którym by się zakleszczyli, gdyby cokolwiek chcieli przeforsować.
19: To tam rośnie, zdaje się, od Obamy bardzo mocno.
30: Tak. Obama na bardzo dużą skalę to stosował. No ale problem jest taki, pytanie, gdzie tu jest właśnie mechanizm demokratyczny, tej kontroli demokratycznej. Oni wszyscy prezydenci Stanów Zjednoczonych zderzyli się z jednej strony demokracja partycypacyjna, otwarta na pewien proces i tak dalej, a z drugiej efektywność po prostu. I to jest rzeczywiście tam problem, a Donald Trump w zasadzie robi to w taki sposób nieprawdopodobny. To znaczy, jak spojrzymy, bo to już nie jest tylko kwestia kongresu, ale również Sądu Najwyższego. I tutaj znowu przykład ceł. Jak spojrzymy, w jaki sposób on momentalnie, kiedy Sąd Najwyższy ogłaszał niezgodność ceł z podstawowymi normami prawnymi, i on po prostu następnego dnia przedstawiał albo wyższe, albo porównywalne cła, jeszcze uzasadniając to innym. Więc jakby, no i to się dzieje, bo każdy eksporter do Stanów Zjednoczonych ponosi tego koszty i konsumenci w Stanach Zjednoczonych ponoszą tego koszty. I nie ma, jakby system nie może zareagować. To jest wielki problem, bo myśmy zawsze do tej pory uważali, że jakby wierzyliśmy w system w Stanach Zjednoczonych, że nawet jak prezydent jest niezbyt okej, to jednak jest w takim systemie, który gdzieś tam go ogranicza. A tak teraz nie jest, prawda? I coraz bardziej widzimy też problem upolitycznienia Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych. Więc no to są takie problemy zupełnie fundamentalne, tak bym powiedział. I ta demokracja ma takie problemy właśnie w takim okresie, w której równocześnie decyduje się pozycja Zachodu, o ile można jeszcze mówić o Zachodzie w takiej sytuacji, prawda? Bo możemy chyba raczej mówić o Europie i Kanadzie, które są dzisiaj sobie coraz bliższe. Australię jeszcze bym zaliczył, pewnie Japonię, ale Stany Zjednoczone niekoniecznie płyną w tej samej łódce.
19: A jakbyśmy sobie zadali pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura, to znaczy, czy Donald Trump jakby zmienia tą politykę, czy jednak pewne procesy, które się zaczęły w Stanach Zjednoczonych, zaowocowały Donaldem Trumpem?
30: Nie, to jest wszystko jakby powiązane. To wszystko ma swoje głębsze po prostu źródła.
19: No jak w tym dylemacie, że nie da się tego rozstrzygnąć.
30: Wie pan, to też jest trochę tak, że prawdopodobnie gdyby przeciwniczką Donalda Trumpa nie była Hillary Clinton, to być może te wybory wyglądałyby inaczej. Nie wiemy tego. Ale generalnie ja się zastanawiam, to
19: jak... A potem można by powiedzieć, że gdyby nie była to Kamala Harris, to też by wyglądało inaczej.
30: Nie, wie pan, ale zanim przejdziemy do Kamali Harris, to okay. Ja ciut wcześniej bym się cofnął, bo co się musi dziać w systemie politycznym, że jedynymi kandydatami są dwaj 80-letni goście na urząd prezydenta.
19: No to właśnie co?
30: No właśnie to jest ten wielki problem. I to też jest bardzo charakterystyczne, że kiedy mówimy o Francis Fukuyama, znany politolog, pisał o gniciu demokracji amerykańskiej, że jakby rozpad Zachodu nie zdarzył się dlatego, że po prostu Chiny urosły, czy inna cała grupa państw urosła, ale to się toczyło równolegle z naszymi własnymi problemami, tak? W Stanach Zjednoczonych, w Europie. Europa jeszcze sobie jakby relatywnie radzi. Zobaczymy, co się stanie po wyborach we Francji w przyszłym roku. To myślę, że będzie to taki krytyczny punkt, bo to jest jednak za duże, za ważne państwo, żeby to nie miało wielkiego wpływu na całe losy Unii Europejskiej.
19: Ale rozumiem, że jesteśmy w takim momencie, kiedy rzeczywiście zaczyna się wyłaniać coś nowego, ale to jest cały czas proces dekomponowania się tego, co było, prawda? Jeszcze nie widzimy tego nowego porządku.
30: Bo to zawsze tak jest. Mm. To jest też bardzo charakterystyczne, że jakby globalizacja ma w sobie to, że tam, gdzie dokonuje się postęp, a w bardzo wielu dziedzinach dokonuje się postęp, no przecież możliwości technologiczne, które się rodzą dzięki AI-owi, są fantastyczne wręcz, prawda? Ale równocześnie w innych dziedzinach albo w dziedzinach nawet z tym związanych dokonuje się regres. I ona, globalizacja idzie właśnie tak bardzo nierówno. I w bardzo różnych sektorach różnie też idzie. Mm. Ale trzeba powiedzieć, jest jedna rzecz, której my nie widzimy po prostu, że we wszystkich sektorach postępuje. Mało kto wie, że wie pan, w trakcie COVID-u handel światowy się nie zmniejszył. Bardzo ograniczyła się prędkość jego wzrostu. Mhm. Ale wszystkie wolumeny handlu były wyższe. Podstawowa sprawa.
19: Potem było odbicie i wzrost.
30: Proszę zobaczyć, jaki mamy bezprecedensowy poziom migracji. Tak? Ludzie będą migrować, bo jeżeli nie wiem, w Afryce subsaharyjskiej jest taki poziom konfliktów, i jest już tak ciepło, że po prostu za chwilę będzie ciężko żyć, to wszystkie badania pokazują, no to gdzie mają iść? Na północ. I takich rzeczy jest bardzo wiele. Ta szybkość zmian jest radykalnie duża, a my nie mamy do tego narzędzi, żeby tym dobrze zarządzać. I bardzo często i bardzo łatwą odpowiedzią po stronie państw jest to, że dobra, to ograniczamy migrację, wycofujemy się z czegoś, albo chcemy się zająć swoim własnym poletkiem. I to jest błąd. bo my te problemy są za duże, żebyśmy ich nie przeskoczyli po prostu wspólnie. No my w tym czasie, kiedy my potrzebujemy wspólnych rozwiązań, my mamy coraz większy problem z tym, że retoryka polityczna idzie w zupełnie odwrotnym kierunku. Podam też z polskiego, wie pan, przykładu. W Polsce pakt migracyjny był tak dyskutowany, prawda? A przecież my bardzo potrzebujemy wspólnej polityki migracyjnej, bo tylko wspólnie jesteśmy w stanie obronić strefę Schengen. Albo zamkniemy Schengen i obronimy się przed migracjami w ten sposób, albo,

0: którzy są po prostu odważniejsi.
1: Bartłomiej Nowak, główny ekonomista Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz wykładowca uczelni Wistula, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
2: Za 6 minut godzina 20. Za 6 minut informacje Radio Tok FM. A po informacjach, jak to po 20, program Mikrofon Tok FM. Dziś pytamy Państwa, jakie znaczenie ma dzisiaj dla nas pamięć o II wojnie światowej. Skoro dziś 1 września i tradycyjne obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej, to będziemy Państwa pytali, czy Państwo są bliżej tej narracji, o której mówił premier, że tak, to znaczenie i pamięć o II wojnie światowej to ewidentnie powinna decydować o naszych teraz priorytetach. I wręcz premier umieścił Polskę, osamotnioną we wrześniu 1939 roku, zaatakowaną z dwóch stron, obok Ukrainy, która została zaatakowana przez Federację Rosyjską i która też nie może być samotna, bo to by oznaczało, że dojdzie do katastrofy. Z kolei prezydent zwraca uwagę na reparacje, zresztą powiedział, apeluje z Westerplatte do kanclerza Niemiec, do narodu niemieckiego, załatwmy sprawę reparacji i zadośćuczynienia. Zresztą prezydent mówił, że te pieniądze powinny zostać przeznaczone na polską obronność. I będziemy pytali Państwa o to, według Państwa, jakie znaczenie dzisiaj dla nas ma ta pamięć o II wojnie światowej, jakie wnioski z tej historii płyną dla teraźniejszości po prostu. Ale zaczniemy od rozmowy z doktorem Michałem Przeperskim, rzecznikiem Muzeum Historii Polski z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. To po godzinie 20 po informacjach Radia Tok FM. Od razu przypomnę Państwu numer. 22 44 044, a można do nas również pisać na adres mikrofon@tok.fm.

0: Autopromocja.
1: Hej, masz psa? Wiesz, że rocznie na spacerach z naszymi czworonogami spędzamy nawet 20 dni? Sporo, prawda? Ale czy dobrze wykorzystujemy ten czas? Mam na imię Karolina. W podcaście Kalna i Pieski szukam odpowiedzi na pytania, jak myślą psy, co czują, czego potrzebują i co robić, by zapewnić im po prostu fajne życie. Nowe odcinki w każdą środę na tok.fm.pl i w aplikacji Tok FM.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: First Women od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Rozpoczęła się nowa fala amerykańskich ataków na Iran, informuje CENTCOM. To ceniony prawnik, ale jednocześnie jeden z najbliższych współpracowników premiera. Jutro głosowanie nad kandydaturą Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. W piłkarskim Pucharze Polski już mamy pierwsze niespodzianki. Więcej o tym w informacjach sportowych. Minęła 20. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Amerykańskie siły zbrojne rozpoczęły nową falę ataków na cele wojskowe Iranu, podało dowództwo centralne. Irańskie media poinformowały o eksplozjach w rejonie cieśniny Ormus, w portach Badnar, Abbas i Sirik oraz na wyspie Kaszm. Jak wyjaśniło dowództwo centralne w komunikacie na platformie X, ataki są wymierzone na cele irańskiej gwardii rewolucyjnej i stanowią odpowiedź na ostatnie uderzenia tej formacji, wymierzone w żeglugę przez Ormus i amerykańskich żołnierzy w regionie. W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do pierwszych od końca lipca wzajemnych ostrzałów między USA a Iranem. Wczoraj późnym wieczorem firmy monitorujące bezpieczeństwo żeglugi poinformowały o ataku na dwa saudyjskie tankowce przepływające przez Ormus. Unia Europejska w pełni solidaryzuje się z Niemcami w obliczu hybrydowego ataku Rosji na lotnisko w Lipsku w sierpniu, oświadczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i zadeklarowała, że mimo nasilających się poważnych działań, jedność Unii Europejskiej zostanie utrzymana. Szef MSW Niemiec Alexander Dobrindt poinformował dziś, że za sierpniowy incydent z dronem z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku odpowiada Rosja. W odpowiedzi na incydent rząd w Berlinie ogłosił zamknięcie konsulatu generalnego Rosji w Bonn oraz ośrodka kulturalnego Rosyjski Dom w Berlinie. Jutro pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu. Harmonogram jest bogaty, a jednym z punktów będzie głosowanie nad kandydaturą Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
6: Kandydatura Macieja Berka budzi kontrowersje, bo w końcu mamy do czynienia z prawą ręką premiera Donalda Tuska, a przed wyborami koalicja zapowiadała odpolitycznienie wymiaru sprawiedliwości. Z drugiej strony opcja rządząca przekonuje, że Berek ma wieloletnie doświadczenie prawnicze. Pytanie, czy docenią je wszyscy koalicjanci.
7: Jestem przekonany, że będzie to poparcie dla Macieja Berka wystarczające, żeby został wybrany.
6: Mówi przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Rękę za Berkiem zamierza podnieść Szymon Hołownia.
8: Jeżeli jest tak, że klasa polityczna w Polsce doszła do wniosku, że Trybunał ma wyglądać, jeżeli chodzi o rekrutację do niego, tak jak ma wyglądać i pan prezydent jest zdania, że politycy w Trybunale Konstytucyjnym to jest okej, to ja pójdę za tym głosem pana prezydenta.
6: Wątpliwości co do kandydatury Berka zgłaszają politycy lewicy. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
5: Górnicy zakończyli podziemny strajk w kopalni Wujek w Katowicach. Zarząd Polskiej Grupy Górniczej zawarł z protestującymi porozumienie, o czym poinformowała w krótkim komunikacie Ewa Grudniok, rzeczniczka PGG.
9: Strony reprezentowane przez Zarząd Polskiej Grupy Górniczej oraz stronę społeczną doszły do porozumienia, a tym samym zakończyła się akcja protestacyjna w oddziale KWK Wujek w likwidacji.
5: Związkowcy potwierdzają te informacje. Strajk się zakończył, ale strona społeczna nie chce informować o treści porozumienia. Jak przekazał naszemu reporterowi Damian Hacaś, szef Sierpnia 80 w zakładzie, górnicy uzyskali swoje, ale nie będą upubliczniać na razie żadnych informacji, bo tak umówili się z zarządem PGG. Związkowcy informowali, że powodem protestu była obawa, że w proces likwidacji kopalni mogą zostać zaangażowane firmy zewnętrzne. Związkowcy bronili też przed zwolnieniem pełniącego obowiązki dyrektora zakładu, który ich zdaniem sprzyjał likwidacji prowadzonej własnymi siłami. W TOK FM czas teraz na sport.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam. Zaczęła się tegoroczna edycja piłkarskiego Pucharu Polski i już mamy pierwsze niespodzianki. Z rozgrywkami pożegnali się pierwsi przedstawiciele Ekstraklasy. Zagłębie Lubin przegrało w Tarnobrzegu z Siarką 2-3, a Wisła Kraków w Opolu z Odrą 1-2. Pierwsza runda potrwa 3 dni i zobaczymy w niej aż 3 bezpośrednie starcia drużyn z najwyższej klasy rozgrywkowej. Pierwsze dziś o 20:30 Motor Lublin zagra z Legią Warszawa. Polskie siatkarki są już w najlepszej ósemce w Europie, a od strefy medalowej mistrzostw z Starego Kontynentu dzieli je jutrzejszy ćwierćfinałowy pojedynek z Holandią. Na pewno trudniejszy niż mecz z Portugalią, w którym biało-czerwone nie straciły nawet seta. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
3: Awans miał być formalnością i owszem, Polki pokonały Portugalię 3-0 i są w ćwierćfinale, ale nie do końca były zadowolone ze swojej gry, mówi środkowa Maja Koput.
11: Mimo, że wygrałyśmy 3-0, Portugalia nam się postawiła, ale myślę, że trochę też pozwoliłyśmy im na rozkręcenie się. Najważniejsze, że z tego trzeciego seta wyszliśmy zwycięsko, bo zaczynało się robić gorąco.
3: To głównie problemy z koncentracją, dodaje rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
12: Gdzieś tam myślimy, że po dwóch takich setach, które gdzieś tam są pewnie wygrane, nagle przeciwnik nam się położy, a tak nie jest.
3: Na pewno z Holandią w ćwierćfinale trzeba będzie zagrać lepiej.
12: Zespół, który gra bardzo szybką siatkówkę, ale myślę, jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że będzie wszystko tak, jak chcemy.
3: Polki o półfinał Mistrzostw Europy zagrają w czwartek. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
10: Francuz Bastien Tronchon wygrał w miejscowości Elche de la Sierra 10. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas. W sobotę po kraksie na 8. etapie z wyścigu wycofał się lider i faworyt Słoweniec Tadej Pogacar. Tegoroczna Vuelta bez Polaków na starcie zakończy się 13 września w Granadzie. W sporcie teraz to wszystko. Za chwilę pogoda.
5: W nocy, szczególnie na północy kraju, prognozowane są przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu lokalnie mogą wystąpić burze. Temperatura minimalna od 7 stopni w Kotlinach Karpackich, 10 na południowym wschodzie, około 14 pokażą termometry na zachodzie, północnym wschodzie oraz miejscami w centrum, a najcieplej do 16 stopni będzie lokalnie nad morzem.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: 6 minut po godzinie 20, słuchamy Radia TOK FM. Przyszedł czas na program Mikrofon TOK FM. W naszym studiu dr Michał Przeperski, rzecznik Muzeum Historii Polski, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór.
14: Kłaniam się, dobry wieczór.
13: Pan słyszał dzisiaj, co premier i prezydent mówili na uroczystościach na Westerplatte i czy, jeśli pan słyszał, to ja mam takie pytanie, czy to są dwie różne wersje spojrzenia na to, co historia mówi nam dziś, albo inaczej. Co powinniśmy robić albo nie robić, wyciągając z niej jakieś lekcje? Według pana może to jest inaczej. Może pan patrzy na to jako w sumie dość spójną wizję tego, jak historia nam mówi halo, halo.
14: Bądźmy ze sobą szczerzy. Aha. Nie jestem dobrze poinformowany, co padło dzisiaj precyzyjnie z ust pana prezydenta i pana premiera. Dotarły do mnie tylko i wyłącznie jakieś omówienia, w związku z czym muszę się uchylić dla dobra i uczciwości naszej dyskusji.
13: Rozumiem.
14: Chyba, że pan redaktor mi szybko
13: streści
14: i powie,
13: do czego mogę się odnieść. To świetna sytuacja, bo tuż przed informacjami ja dokładnie to samo zrobiłem słuchaczom. Znaczy streściłem im, zakładając, że który ze słuchaczy wstaje tak wcześnie rano, żeby teraz śledzić, co ma do powiedzenia prezydent albo premier. No więc w największym skrócie premier mówi tak. Dziś z Westerplatte krzyczymy do wolnego świata. Bądźcie solidarni. Musimy pomóc przetrwać Ukrainie. Jeśli ktoś dzisiaj powie, to tylko Ukraina, to za kilka miesięcy, za rok lub dwa powie, to tylko Polska. Czyli mamy tu jasną taką wizję, że w zasadzie ta historia to nie jest jak są za przeszłe czasy. Nie, to jest ciągle ta sama opowieść o tym, że musimy być solidarni z napadniętymi krajami. Tak? Zostawiliśmy wtedy Czechosłowację, zdarzyło się Monachium i efekt był taki, a nie inny. I premier mówi, jesteśmy w tej samej sytuacji tutaj teraz. A prezydent mówi z kolei inaczej. Apeluje z Westerplatte do kanclerza Niemiec i do narodu niemieckiego. Załatwię sprawę reparacji i zadośćuczynienia. A później jeszcze prezydent powiedział bardzo, moim zdaniem, kluczową rzecz, bo powiedział coś takiego, że te pieniądze posłużą obronności. My je przeznaczymy, no te potencjalne reparacje, na obronność. No czyli znowu myślenie o tym, co funduje naszą pamięć o wrześniu, czyli przynajmniej części Polaków, proszę mi powiedzieć, gdzie się mylę, że my byliśmy trochę do tej wojny albo bardzo nieprzygotowani. Tak?
14: To, panie redaktorze, niech mi będzie wolno zacząć od akcentu osobistego. Wczoraj na cmentarzu ewangelickim w Warszawie pożegnaliśmy pana profesora Tomasza Szarotę. To się odbyło kilka godzin przed tym, zanim dokładnie w tym samym miejscu żegnaliśmy Wandę Traczyk-Stawską. Nie wspominam przypadkowo tutaj Tomasza Szarotę, bo był to mentor, był to nauczyciel, mistrz, ośmielę się powiedzieć, że również mój, z tej samej pracowni w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk i on cytowany z zresztą przez kapłana w czasie obrzędów tych pogrzebowych. Był autorem no niejednej takiej skrzydlatej myśli, które można byłoby właściwie streścić, że on nie uchylał się przed żadną prawdą. Jedno, czego nie zrobił, to nigdy nie stał się propagandystą. I dla historyka, a takim jestem, choć oczywiście także w butach rzecznika prasowego, nie bycie propagandystą i poszukiwanie, i przez to, jak pragnę też rozumieć słowa Szaroty, takie poszukiwanie prawdy jest podstawową wartością. I to powiedziawszy, już przystępuję do odpowiedzi na to, od czego pan zaczął. W moim przekonaniu kawa nie wyklucza herbaty. To znaczy to, co mówi premier Tusk, a zatem jak rozumiem, podkreślenie solidarności z Ukrainą, nie wydaje mi się sprzeczne z tym, żeby pamiętać o bardzo trudnej przeszłości polsko-niemieckiej. Nie wydaje mi się czymś jakoś szalenie niestosownym, żeby przy okazji 1 września, no bo kiedy, jak nie przy 1 września, wspomnieć o tym, że Polska ma swoje roszczenia, moralne przynajmniej roszczenia, pewnego rodzaju pretensje rozumiane oczywiście jako pewna kategoria prawna. Ja w tym momencie po prostu chcę zauważyć, że te dwa spojrzenia, one oczywiście wyostrzają, czy kładą nacisk na nieco inne fragmenty pamięci, ale muszę powiedzieć szczerze i też jako obywatel polski historyk, że ja nie widzę tutaj takiej szalonej sprzeczności.
13: Co by to znaczyło? To by znaczyło, że jest jakiś rodzaj zgody. I zaraz pana zapytam, czy ona była zawsze, co do tego, jak tamte traumatyczne wydarzenia i z września 1939 i później z lat okupacji, jak one ukształtowały nasze myślenie o powinnościach państwa, ale też powinnościach społeczeństwa. Bo jak rozumiem w PRL-u, to co pan mówił o tym, że nie można być propagandystą, no nie zawsze to było prawdą. Historycy często zdarzało się, że wtedy mówili to, co mieli powiedzieć, kropka. No ale z drugiej strony ktoś może, słuchając nas teraz, powiedzieć zaraz, ale chyba wtedy też panowała zgoda co do tego, że nie można dopuścić nigdy więcej do tej tragedii z września 1939. Może metody inne powinny być, ale czy sądzi pan, że jest jakiś rodzaj zgody ogólnospołecznej, ale też politycznej, jeśli chodzi o to, co tamta historia każe nam robić albo czego nie robić dzisiaj?
14: Cieszę się, że takie pytania sobie dzisiaj zadajemy, bo to jest centralnie istotne. Jestem przekonany, że tak prezydent, jak i premier i my wszyscy mamy przekonanie co do tego, że Polska musi być silnym krajem. Musi być silnym krajem siłą swojej ekonomiki, siłą naszej armii, siłą zakupów zbrojeniowych i siłą naszego przemysłu zbrojeniowego. Przyznam szczerze, że mówię to z taką determinacją, może nawet dosyć ponurą determinacją. Proszę mi wierzyć, że pewnie przed rokiem 2008, no może przynajmniej przed 2014, nie mówiąc już o 2022, no pewnie by mi specjalnie do głowy to nie przyszło. Gdzieś ta wojna była bardzo daleka, ale przez te ostatnie kilkanaście lat, a zwłaszcza już od roku 2014, czy tym bardziej od 2022, wojna jest po prostu w horyzoncie naszych wyobrażeń. I to jest paradoksalne, bo równolegle, i mówię to też z perspektywy swoich badań o historii takiej najnowszej, o latach 90., nie wiem, aż tą swoją refleksję snuję przynajmniej do roku 2005, ale często sobie myślę, że pewnie nie mi rok 2010 i 20, może to też już jest historia. I w tym sensie, jak się zobaczy, jak się rozwija trzecia RP, a mamy 37 lat trzeciej RP, to jest to będzie banał powiedzieć, że to jest państwo wielkiego sukcesu ekonomicznego, wielkiego sukcesu cywilizacyjnego, ale za tym też idzie z jednej strony pewnego rodzaju powinność, to znaczy musimy zrobić wszystko, aby to osłonić, ochronić, i z drugiej strony rośnie potencjał, żeby ta ochrona była skuteczna. Innymi słowy, to ja nie wykręcam się w ten sposób od odpowiedzi na pytanie, wręcz przeciwnie, próbuję odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób ta lekcja 1939 roku została przez nas odrobiona, bo mówiąc szczerze, na pewno niejedno imię ma lekcja 1939 roku. I ja podkreślę tutaj na koniec to, że dla mnie lekcja 1939 roku jest przede wszystkim, może tak chcę też na to patrzeć, taka. Polska roku 1939 była nieprawdopodobnie biednym krajem. No bo cóż z tego, że 51, jeżeli dobrze pamiętam, ponad 50 w każdym razie procent całości polskiego budżetu została przeznaczona na rozmaite cele zbrojeniowe w roku 1938 i to nie wystarczyło, żeby się obronić.
13: Połowa?
14: Ponad połowa.
13: No to, że rzeczywiście zmienia myślenie o tym. Ale to dobrze, a pan mówi, że ten czynnik ekonomiczny jest kluczowy, ale zdarzają się historycy, którzy mówią, Ten 39, agresja, najpierw niemiecka, później sowiecka, to też jest pytanie, no oczywiście to bardzo trudno tak rozmawiać, gdybać, ale to też jest pytanie, na ile to nie tylko państwo, ale społeczeństwo było spójne. I część podkreśla, nawet znalazłem takich zachodnich historyków, którzy podkreślają, że ta spójność społeczna była pod dużym znakiem zapytania, bo nie tylko różnice majątkowe, ekonomiczne, nie tylko nieprzeprowadzona do końca reforma agrarna, ale też mniejszości, których było stosunkowo dużo, no i polityka państwa, która nie zawsze włączała te mniejszości, tak jakby to pytanie za kogo ja mam tutaj walczyć, za co ja mam tutaj walczyć, dla części polskiego społeczeństwa było realnym pytaniem. I to już jest lekcja, na przykład, którą warto dzisiaj...
14: Nie, to jest lekcja oczywiście, o której trzeba pamiętać i znowu bardzo się cieszę, że te pytania są zadawane. Natomiast ja muszę powiedzieć, że do pewnego stopnia próbujemy przeprowadzić eksperyment myślowy na materii, która się temu bardzo trudno poddaje. Ale chcę powiedzieć tak, że Polska roku 39 jest krajem niewątpliwie w dalszym ciągu głęboko podzielonym. Jest krajem, który w roku 38 na wysokości kryzysu czechosłowackiego, czyli właściwie w momencie, kiedy no za chwilę odbędzie się haniebny sąd nad Czechosłowacją, Polska sobie funduje wybory. Są to wybory właściwie z gruntu niedemokratyczne, tak jak niedemokratyczna jest tam też ówczesna Polska. To jest kraj autorytarny, to jest kraj, w którym no w gruncie rzeczy wybory może wygrać właściwie tylko jedna opcja i tą opcją jest oczywiście sanacja, czy też spadkobiercy Józefa Piłsudskiego. Więc w 39 roku ci ludzie mają pełnię władzy, mają takie poczucie, że to oni nadają smak tej potrawie, która się nazywa właśnie państwo polskie. Oni wyznaczają kierunki polityki i tak dalej, i tak dalej. Trudno jest tutaj mówić o kompromisie. To w maju, czerwcu 39 roku polscy socjaliści, polski liderzy Polskiego Ruchu Ludowego, Wincenty Witos, to oni manifestacyjnie odrzucają swoje dotychczasowe partykularne urazy, które, no, te urazy to nie były drobne urazy, to byli ludzie, którzy byli przez sanację wtrącani do więzienia. Więc ten 39 rok to pod tym względem politycznie na pewno jest ogromny, głęboki podział, choć jest taki moment, że pamiętamy te słowa, powinniśmy pamiętać te słowa z 1 września, z godzin porannych, a więc wojna, wszystkie spory dotychczasowe odchodzą na plan dalszy. To jest za późno, żeby takie rzeczy odchodziły na plan dalszy dopiero w momencie wybuchu wojny. Na to oczywiście nakładają się szalenie skomplikowane sprawy, które teraz tylko zasygnalizujemy, z mniejszościami narodowymi, żydowską, ukraińską, białoruską, niemiecką, litewską, słowacką to chyba te najważniejsze. I oczywiście też reakcja bardzo licznych mniejszości, z których blisko 1/3 obywateli Polski to byli przedstawiciele mniejszości narodowych. Znowu też trzeba byłoby zastanowić się, czy rzeczywiście oni wszyscy, nie wiem, mieli obojętność wobec Polski. Może nie. Pewnie część wrogość, ale też znowu jak duża część. To jest bardzo skomplikowana układanka. Ja niestety muszę do tego, chciałbym to podsumować takim moim spojrzeniem, które jest może nieco bardziej pesymistyczne. Mianowicie Polska okresu dwudziestolecia była krajem niezwykle ambitnym, w tym sensie, że jak patrzymy sobie na tą drugą RP, to chcemy chyba czasem być tak ambitni jak ta druga RP. Kiedy indziej się śmiejemy, myślimy sobie, nie, przesada, hasła o Polsce mocarstwowej, o tym, że nie oddamy ani jednego guzika, w sytuacji, w której 2 miesiące później, te słowa padły 6 sierpnia 39 roku, Edward Rydz Śmigły w czasie przemówienia na święcie legionistów, na ostatnim święcie legionistów, takie słowa powiedział. No ale cóż on powiedział tak naprawdę? Przecież to nie była jakaś taka banalna papka. Ten człowiek tak naprawdę powiedział w pewnym określonym kontekście politycznym, że Polska nie będzie tak jak Czechosłowacja, to znaczy Polska będzie się bić. To ma swoje znaczenie. I jak patrzymy na Rydza Śmigłego, który być może by okazał się słabym człowiekiem, uciekł do Rumunii i tak dalej, ale musimy pamiętać, że on nie był szaleńcem. On należał do pokolenia, którego credo z jednej strony wystawił 5 maja 1939 roku Józef Beck w swoim przemówieniu, kiedy powiedział o tym, że nie tylko, że Polska od morza odepchnąć się nie da, ale też, że honor jest rzeczą najważniejszą w życiu
13: nie
14: Polaków.
13: Ma ceny, tak.
14: I nie jest to w tym sensie banał, choć oczywiście trzeba trzeźwo oceniać sukcesy i porażki Józefa Becka. Spróbujmy zrozumieć ludzi tamtego okresu. niestety czasem tak bywa i to jest kazus Polski roku 1938-1939, że znajdujemy się w sytuacji jak w greckiej tragedii prawdziwie bez wyjścia. W 1938 roku i 9 zwłaszcza było niestety tak, że dwa mocarstwa, z którymi Polska graniczyła, Niemcy hitlerowskie i stalinowski Związek Sowiecki, one oba bardzo dążyły do tego, żeby wywrócić stolik właściwie polityki światowej.
13: Ja rozumiem, ale to, co dzisiaj mówił rano premier o tej Solidarności, to jak my w takim razie w obliczu tych dwóch potęg, które rosną w siłę, Niemiec i Rosji, to jak my sobie ułożyliśmy stosunki z sąsiadami, z Litwą, z Czechosłowacją?
14: To jest bardzo dobre pytanie. Mianowicie dosyć powszechnie można usłyszeć taki zarzut pod adresem nawy państwowej tych, którzy ją kierowali w 1938 roku, że oto w marcu 1938 roku Polska wobec Litwy właściwie stosuje groźbę wojny. To nie ledwie jest groźba wojny, już ultimatum, wyjątkowe ultimatum zresztą, które ma doprowadzić do nawiązania stosunków wzajemnych. To jest 17-19 marca 1938 roku. Dochodzi do nawiązania tych stosunków z Litwą. Przez 20 lat na granicy polsko-litewskiej tory kolejowe porasta trawa. Tam jest wrogość tak zapiekła, że aż właściwie trudna do wyobrażenia. Litwini pamiętają ją chyba lepiej aniżeli Polacy. Gdzieś to ziarno tego czegoś bardzo niedobrego w relacjach polsko-litewskich niestety gdzieś tam jest nawet i dziś z nami. A w relacjach polsko-czechosłowackich, czasem się sprowadza je do relacji polsko-czeskich, sytuacja była następująca. W 1938 roku Czechosłowacja znalazła się rzeczywiście w bardzo trudnym położeniu. Najpierw w maju, a następnie we wrześniu 1938 roku. W zasadzie Niemcy hitlerowskie groziły raz inwazją i drugie w gruncie rzeczy pewnego rodzaju rozsadzeniem Czechosłowacji od środka. No i teraz tak, czy Polska rzeczywiście mogła sobie pozwolić, czy do pomyślenia była jakiegoś rodzaju ścisła współpraca? Polsko-litewska, pewnie o to było bardzo trudno, Litwa miała bardzo, bardzo słaby potencjał, zostawmy tę możliwość. Polsko-czechosłowacka, a to jest kuszące. Jak sobie można pomyśleć, że Czechosłowacja to był potężny przemysł? Co do tego nie ma dyskusji, że Czechosłowacja to jest szóste, najlepiej uprzemysłowione i jeżeli chodzi o PKB, szóste lub siódme miejsce w Europie w końcówce lat 30, więc nie byle co. Daleko wyżej od Polski. To bezwzględnie. Tylko czy realnie istniała możliwość współpracy Pragi z Warszawą? Mówi się, jakżeż głupi byli ci ludzie. Józef Beck 5 lutego 1938 roku na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych Polskiego Sejmu mówi, że w gruncie rzeczy mówi, że istnienie Czechosłowacji dla Polski nie jest żadną wartością. No tak, i dlaczego on tak mówi? On tak mówi, okej, na pewno do jakiegoś stopnia jest to brak sympatii, by tak to oględnie powiedzieć, czy wręcz pewnego rodzaju takie lekceważenie wobec Czechosłowacji, jakie mieli ludzie Piłsudskiego. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest wojna czechosłowacko-polska, polsko-czechosłowacka, ale wywołana przez Czechosłowaków 23 stycznia bez żadnego uprzedzenia. 23 stycznia 1919 roku Polska się wówczas bije, trwa powstanie Wielkopolskie. Polska się bije o Lwów i czechosłowackie siły wkraczają na Śląsk Cieszyński, który został przegrodzony linią demarkacyjną, jak się wydawało z perspektywy Warszawy, taką, która ostatecznie stanie się granicą. Ale Praga patrzyła na to zupełnie inaczej. Bo tutaj dochodzimy do sedna sprawy. Ja nie chcę w tym momencie czynić rachunku krzywd, tylko raczej pewną rzecz do sztambucha przesadnym optymistom wrzucić. Niestety jest tak, że praskie elity w gruncie rzeczy, czy to był Taticzek Masaryk, czyli Tomasz Masaryk, prezydent i twórca Czechosłowacji w latach 1918-35 pełniący właśnie funkcję prezydenta, czy jego następca Edward Beneš, prezydent w latach 35-38, jeden i drugi bardzo konsekwentnie podpisywał się pod stwierdzeniem, że Polska to jest Sejzenstaat, mein Herr.
13: Ale w sytuacji, kiedy z jednej strony Niemcy, z drugiej strony Sowieci, to takie kraje jak Litwa czy Słowacja, one nie widzą, że na dobrą sprawę nie ma innej opcji, jak właśnie jakiś rodzaj solidarności z krajami, które są pod identyczną opresją.
14: No, czy one nie widzą? One pewnie widzą, tylko że wybierają tak, jak wybierają. W tym sensie oczywiście słowa pana premiera myślę, że są bardzo cenne i gdyby rzeczywiście było tak, żeby one się mogły zmaterializować. Gdybyśmy sobie wyobrazili, oby się nigdy nie ziścił ten scenariusz, o którym teraz myślę, ale załóżmy, że oto wojska rosyjskie pojawiają się pod jakimkolwiek pretekstem na Łotwie. w perspektywie kilku godzin, najdalej kilkunastu godzin, polskie wojska na tej Łotwie powinny być bić się z Łotyszami o łotewską ziemię, ponieważ łotewska ziemia jest dla nas w tym momencie, kiedy jesteśmy wszyscy razem w NATO, zjednoczeni jednym wspólnym sojuszem, jest tak ważna strategicznie i moralnie jak polska ziemia.
13: A muszę pana zapytać o jedną rzecz. Jak to jest, że osoby starsze, które pamiętają opowieści o tym, co się stało we wrześniu 1939 i efektem czego była ta klęska, i pamiętają z PRL-u takie opowieści, mniej więcej w skrócie mówiąc, to państwo było dysfunkcyjne, źle rządzone przez wstrętnych kapitalistów. Wiadomo, że powinno upaść. No i wtedy się zaczyna ten wrzesień 1939, który, jak rozumiem, w PRL-u w ogóle był opowiadany tak, że no, to trochę dobrze, że się takie w pewnym sensie wydarzyło, bo później wielkie zwycięstwo nad Niemcami u boku Armii Czerwonej. I ta opowieść była o tyle oczywiście ktoś mógł potraktować ją w ogóle poważnie, ale wszyscy wiedzieli mniej więcej, że to jest taka opowieść, że walczy się o ten pokój na całym świecie, że w przeciwieństwie do kapitalizmu, no to komunizm walczy o pokój i wszystko, co kapitalistyczne, złe. No ale po 89 roku nie miał pan wrażenia, że to, o czym pan mówił na początku, czyli to przekonanie, że musimy być silni i to też militarnie silni, to ono nie miało takiego mocnego umocowania jakiegoś ideologicznego dopiero teraz, jak Rosja powiedziała, tak, my po prostu napadamy na inny kraj. No, panie redaktorze, to dopiero teraz to nabrało takich konkretów.
14: No nabrało konkretów, bo nam się wydawało, że to jest przecież niemożliwe. Chodzi o to, że jak się patrzy na inwazję na Ukrainę w 22 roku, to pół świata się w głowę pukało, w jaki sposób można 300-tysięczną armią próbować zdobyć tak ogromny kraj, ludny.
13: W Europie, to też ważne, w Europie to było szokiem.
14: No oczywiście, że tak. Z armią, która jest po podobnej liczebności, a wydawało się Rosjanom, że oni po prostu po Kreszczatyku zrobią, wylądują na lotnisku w Hostomelu i Kreszczatyk będzie rozbrzmiewał podkutymi butami współczesnych krasnoarmiejców. Tak się nie stało, ale chodzi o to, że po prostu musimy się obudzić. Myślę, że już to się stało, ale przez długie lata my wszyscy, mówiący te słowa również, ja też, mnie się to po prostu w głowie nie mieściło. No bo jaki sens ma dzisiaj wojna? Po co wojna? Dogadywać się, porozumiewać się. No oczywiście są rozmaitego rodzaju układy sił, można handlować lepiej, gorzej. No masz ropę, masz gaz, no to możesz nas szachować. No ale to jest już gra w szachy, a nie, no właśnie, nie wiem, w salonowca, że się tak wyrażę. Więc po prostu... To, co nam się wydawało, nie chcę to odwoływać się do tego nieszczęsnego Fukuyamy, którego nie rozumiemy i nadinterpretujemy oczywiście z jego myślą o końcu historii. Po prostu taka dobra era, zwłaszcza w polskiej historii. Dla nas to jest wspaniałe 30-lecie, to co się... No właśnie nie wiem, czy teraz się kończy. Może już się skończyło, może jesteśmy w innej epoce. To historycy za 20
13: no właśnie,
14: lat powiedzą.
13: Ale dzisiaj rozmawiamy o wrześniu 39 i oczywiście o tym, jak to funduje nasze myślenie o obowiązkach państwa, społeczeństwa. No i nie mogę nie zapytać o taką rzecz, która się... Oczywiście to było bardzo silne w PRL-u, ale też było... Tam było wykorzystywane trochę przez propagandę, ale teraz też pobrzmiała czasami w różnych rozmowach, a mianowicie myśmy zostali wtedy zdradzeni, a tak naprawdę porzuceni przez naszych sojuszników. I to jest ta głęboka trauma. Ona jest o tyle ważna, że ona trochę rozstrzyga to kluczowe pytanie. Czy my powinniśmy naciskać na sojuszników solidarność, czy my powinniśmy, nie patrząc na nikogo, a nuż znowu nas zdradzą, budować tylko i wyłącznie suwerenną potęgę militarną. Czy ma pan wrażenie, że ta dyskusja ona trwa trochę do dzisiaj i ta zdrada z tego 39, ona jest tak silną traumą, że ona do dzisiaj jest powodem, dla którego ludzie dyskutują?
14: Wie pan co, moim zdaniem ta narracja o zdradzie, ona jest bardzo destrukcyjna, ona jest bzdurna. Polska nie została zdradzona we wrześniu 1939 roku. 3 września 1939 roku Francja i Wielka Brytania wypowiedziały wojnę III Rzeszy Niemieckiej. Reakcją Hitlera w bunkrze w Berlinie, czy też w kancelarii Rzeszy w Berlinie, była wściekłość, było niedowierzanie. Joachim von Ribbentrop musiał się chować i trzymać się jak najdalej od Hitlera, bo Hitler nie wierzył. Przecież Ribbentrop go przekonywał, że to się nigdy nie wydarzy. Dlaczego? Bo wojna z Polską to miała być krótka, prosta wojna lokalna i Hitler sobie zdobędzie Polskę, no i zobaczymy, co tam będzie dalej. Tak to miało wyglądać.
13: Druga Czechosłowacja.
14: A skończył... No dokładnie, dlatego też powiedziałem o tym, że te słowa Śmiłego Rydza, które potem były ośmieszane na 150 różnych sposobów, one miały pewne swoje znaczenie. My nie dajmy się zwieść temu, że jakieś hasło polityczne jest li tylko hasłem politycznym. Ono zawsze ma swoje znaczenie w okresie określonym układzie odniesienia. Więc Polacy nie zostali zdradzeni w tym sensie i o tym trzeba pamiętać. To była w gruncie rzeczy też realizacja testamentu Józefa Piłsudskiego.
13: Ale pan to mówi wszystko jako historyk. Tymczasem mimo wszystko w polskich rodzinach ludzie gadają w ten sposób, że Francuzi i Brytyjczycy nie przyszli nam z pomocą kropka.
14: Ja rozumiem, że
13: to dwie osobne narracje, obie historyczne.
14: Rozumiem, że tak jest. Ja pozwolę sobie powiedzieć tyle, bo przecież to pewnie moglibyśmy godzinami i pewnie warto jest rozmawiać o tym. Wierzę, że jeszcze będzie na to okazja. Ale chcę powiedzieć, że ta narracja o zdradzie jest bałamutna, jest bardzo niedobra, ponieważ ona nas prowadzi do czegoś takiego, co niestety w niejednej książce można przeczytać. Te książki mają oczywiście swoich bardzo konkretnych autorów. Myślę, że bez problemu sobie państwo tych autorów tutaj mogą w głowie wymienić. To są te autorzy, którzy nas przekonują, że oto uwaga, Londyn i Paryż, no właściwie to nas wypchnęły do wojny przeciwko Niemcom. Że właściwie my to z tymi Niemcami mogliśmy się dogadać, jakoś porozumieć. Proszę państwa, ja nie mam bladego pojęcia, w jaki sposób sobie ci autorzy tak do końca i tak na serio, tak na poważnie, a nie na żarty, żeby sprzedać dużo książek, wyobrażają, w jaki sposób Polska i Niemcy miałyby uzgodnić swoje strategiczne interesy. Kiedy strategicznym interesem Polski jest to, żeby być państwem suwerennym, z dostępem do morza, z Wielkopolską, Śląskiem i silną przez Polaków rządzoną.
13: To pan mówi z perspektywy faktów, że mogliśmy się dogadać co najwyżej.
14: Warto jest rozmawiać o faktach.
13: Tak, co najwyżej byśmy się dogadali tak jak Słowacy, którzy myśleli, że mają swoje państwo, a to było państwo satelickie, ale czy Chorwaci i tak dalej. Ale w tym myśleniu o zdradzie jest jeszcze jeden wątek, i być może ważniejszy. Wątek, który mówi coś takiego, w ogóle umowy międzynarodowe są z innego poziomu metafizycznego niż czołgi, artyleria, które mamy tu u siebie i bardzo silna armia. Że to jednak trzeba wykonać taki ruch myślowy, powiedzieć sobie, tak, państwa się umawiają, są, tworzą wspólnoty gospodarcze, militarne i tak dalej, umawiają się państwa. Mhm. I to jest ważne, i to jest realne. Chociaż to są tylko literki na papierze, tak? Wyrazy. Ale mimo wszystko to jest istotne. Ale część z nas mówi sobie, no tak, ale na samym końcu, w sytuacji naprawdę dużego kryzysu, a mamy dowody, szczególnie ostatnio, na to, że duża część umów jest brana w nawias, nierespektowana. I to takie umowy, które wydawało nam się, że one są absolutnie ponad to wszystko, nie wiem. Jeśli amerykański prezydent potrafi mówić o pewnych, nam się wydawało, że już że organizacjach czy systemach współpracy międzynarodowej jako czymś, co w ogóle nie jest warte uwagi, to oznacza, że część osób myśli sobie z powrotem. Aha, czyli znowu się zbliża taki 39, kiedy my mamy jakieś umowy popodpisywane, a to NATO i tak dalej. Ale niestety ten taki radykalny suwerenizm w takim sensie, nawet izolacjonizm, to jest jeszcze taki motyw myślenia o 39 jako o zdradzie aliantów.
14: Panie redaktorze, ja oczywiście doskonale rozumiem ten moment, czy też te emocje, które towarzyszą przecież nam wszystkim. No, ja również oglądam wystąpienia pana prezydenta Trumpa i tak dalej, które budzą czasem niepokój, czasem poważny niepokój. Natomiast myślę, że stać nas na to, żeby rozmawiać o faktach, stać nas też na to, żeby pewne rzeczy uporządkować. To znaczy Polska nie była ani w 10%, ani w procencie, albo jeszcze nawet i mniej, chroniona w 39 roku, tak jak jest dzisiaj traktatowo. To nie oznacza, że NATO jest absolutnie polisą do szczęśliwego życia mojego pokolenia, pokolenia tych, którzy przyjdą po nas i jeszcze x pokoleń w przód. To nie znaczy. Oczywiście, że raz jeszcze to powtórzę, kawa naprawdę nie wyklucza herbaty, a zatem inwestowanie w silną polską armię, kupowanie czołgów, czy moglibyśmy za to, nie wiem, fundować sobie jakieś, no właśnie, nie wiem, nie, pewnie inne ważne rzeczy, nie wiem, infrastrukturę jakąś potrzebną, edukacyjną,
13: edukacja,
14: taką inną.
13: Edukacja, system emerytalny, system zdrowotny.
14: Tak, oczywiście zdrowotne. To są wszystko rzeczy bardzo istotne. Proszę mi wierzyć. Myślę, że w każdej rodzinie, nie wiem, jest ktoś, kto na przykład choruje w sposób przewlekły, bardzo nieprzyjemny. Wiem, o czym jest mowa. Proszę mi wierzyć. Natomiast to wszystko nie zmienia faktu, że albo my w to zainwestujemy, to znaczy zainwestujemy w naszą obronę, zainwestujemy poważne pieniądze, albo się potem nie dziwmy, że zostaliśmy potraktowani w jakiś sposób brutalny. Polityka to nie jest zabawa dla dzieci w piaskownicy, choć czasem może się wydawać co innego, jak oglądamy niektórych polityków, ale nasze państwo to jest bardzo poważna sprawa. My musimy z jednej strony inwestować w siebie i z drugiej strony nie zapominać o tym paradygmacie solidarnościowym. Prawda jest taka, że jak się analizuje europejską, zwłaszcza historię środkowej Europy, ja się tym zajmuję od lat, to jest moja pasja, robię to z głębokim przekonaniem i muszę powiedzieć, że już lata temu doszedłem do wniosku i nic do tej pory nie wybiło mnie z takiego głębokiego przekonania, że albo będzie współpraca środkowej Europy, ona może być kulawa, ona na pewno będzie kulawa, bo politycy pomogą nam w tym, żeby ona była odpowiednio kulawa z różnych powodów. Natomiast ostatecznie albo ona będzie, no albo nas nie będzie. To znaczy Europa Środkowa jest takim terenem, który bardzo jest łatwo rozegrać. Mogę sobie bardzo łatwo wyobrazić, jak mogłoby to wyglądać w przyszłości, no bo historia pokazuje nam, jak już to wyglądało. I niestety w tym sensie, 1 września 1939 roku to jest fragmentem tej, w tym sensie najgorszej historii.
13: No właśnie, ale a widzi pan jako historyk takie elementy tego, co się wydarzyło, które warto właśnie teraz w XXI wieku w takiej sytuacji podkreślać, oprócz tej solidarności? Bo mi się wydaje, że ten wątek, o którym część historyków mówi właśnie o spójności społecznej, o tym, co pan mówił, o mniejszościach, o tym, że szczerze mówiąc, no, duża część społeczeństwa nie czuła, że partycypuje w tym państwie, bo po prostu wybory były w cudzysłowie ustawione. Mało tego, część historyków nawet twierdzi, że ten system przed wojną to nie był demokratyczny system.
14: Nie, to z pewnością nie był demokratyczny system.
13: Wręcz, więc tam jest ileś motywów w tej tragedii 1939 roku, które pokazują nam, że to nie tylko i wyłącznie chodzi o to, żeby mieć silną armię i dobre sojusze, tak? I w sensie być solidarni w tym znaczeniu, że jak napadną sąsiada, to my mu biegniemy z pomocą. Ale tam są też głębsze rzeczy, to znaczy zastanowienie się, to szczególnie po tej całej fali historii ludowej, takie dyskusje są, na ile społeczeństwo jest spójne wewnętrznie w tym sensie, nie, że wie, jak przeprowadzić pierwszą pomoc, wie, gdzie zadzwonić, jak zrozumieć alert z RCB, który do niego przyjdzie i co oznaczają syreny. Nie, to raczej chodzi o pewną postawę. I to jest dobre pytanie, bo ktoś może pytać o ten 39 i wiedzieć, że duża część społeczeństwa była w takim hurra patriotycznym zrywie, ale część społeczeństwa, mało że nie była w żadnym hurra patriotycznym zrywie, to może oczekiwała, że rzeczywiście coś się w końcu z tą niesprawiedliwością, rzeczywistością społeczną niesprawiedliwą stanie.
14: Na to, panie redaktorze, nie ma dobrej odpowiedzi. To znaczy, tak naprawdę codziennie aktualizuje się nasz patriotyzm tak rozumiany. Albo my czujemy się, że jesteśmy w swoim państwie, albo nie. Do tego zmusić nikogo nie można. To nie jest Związek Sowiecki, którego żołnierze bili się dziennie,
13: ale właśnie o tym mówię.
14: NKWD-zistów, którzy strzelali im w plecy.
13: Fałszując wybory, albo patrząc, że w rządzie połowa ludzi ma mundury, no to jednak to tak średnio się człowiek czuje, że jest częścią tego społeczeństwa.
14: Wie pan co, no, pewnie można byłoby na ten temat dyskutować. Proszę zważyć na to, że teraz przyjmuje pan takie kategorie z lat 20. XXI wieku, gdzie tak jak i dla mnie, tak dla pana, demokracja jest czymś najbardziej oczywistym. Ludzie z mundurami w rządzie, to budzi bardzo poważne wątpliwości. A jeszcze w otwarty sposób autorytarny system, który był zaprowadzony od 1935 roku, no to obaj byśmy zmarszczyli brwi i powiedzieli, nie, to takiej Polski sobie nie życzymy. Tymczasem...
13: To jest historyczne myślenie raczej.
14: To jest po prostu bądźmy tutaj, spróbujmy wejść w głowy, na tyle, na ile jesteśmy w stanie to zrobić, ludzi, którzy żyli w latach 30. Chcę panu powiedzieć, że jest bardzo wiele źródeł, takie źródła, które mnie na przykład na mnie zrobiły duże wrażenia. To są oczywiście źródła elitarne, więc w tym sensie na pewno niedoskonałe. Ja nie chcę w ten sposób powiedzieć jakiegoś bardzo generalizującego sądu, ale pamiętam opublikowane przez Marcina Kulę listy jego ojca Witolda Kuli jako chłopaka pewnie nastoletniego lub jakby młodego dorosłego z lat 30., w których on, a wychowany przecież w klimacie lewicowym, takim wolnościowym, no bardzo niesanacyjnym, a jednocześnie z ogromnym szacunkiem dla państwa, dla instytucji państwa, z takim ogromnym przekonaniem o takiej głębokiej wartości tego. I dlaczego ten przykład podaję, bo wydawałoby się, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka, że no, człowiek z takim tłem rodzinnym, no to właściwie powinien nie wiem, może komunizować nawet, w jakiś sposób mówić bardzo krytycznie o Polsce, a on zupełnie inaczej. Dlatego też byłbym ostrożny z tym, z tym takim warstwowym, klasowym spojrzeniem na Polskę 1939 roku, chociaż oczywiście ta dyskusja będzie trwała dalej.
13: Doktor Michał Przeperski, rzecznik Muzeum Historii Polski, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
14: Bardzo dziękuję.
13: Za chwilę słuchacze i słuchaczki będą mierzyli się z pytaniem, jakie znaczenie ma dzisiaj dla nas pamięć o II wojnie światowej. Proszę do nas dzwonić pod numer 22 44 044, pisać na adres mikrofon@tok.fm.
15: Reklama.
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
17: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
16: TravistoFast i Travisto.
17: Aflofarm.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
15: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Za 20 minut godzina 21. Dziś 1 września, rocznica ataku na Polskę Niemiec. No i jak wszyscy pamiętamy z historii, nie minęło wiele czasu, jak Rosja sowiecka nas napadła. I to w 1939 roku niestety była tragedia, która spowodowała, że Polska znalazła się pod okupacją. Wiele osób myśli o tym w kategoriach pewnego ostrzeżenia, które historia nam daje. Tylko właśnie, ostrzeżenia, z którego wynika według Państwa co? Bo dzisiaj rano na Westerplatte premier mówił, nie może się powtórzyć Monachium, czyli ten rozbiór Czechosłowacji przy zgodzie państw Europy Zachodniej. Nie może powtórzyć się polityka ustępowania złu. Jeśli dziś powiemy, to tylko Ukraina, to ktoś za kilka miesięcy, za rok lub dwie powie, to tylko Polska. A jeszcze mówił o tym, że żołnierz polski nie może być samotny, nie może być osamotniony. A prezydent z kolei powiedział, apeluję z Westerplatte do kanclerza Niemiec i do narodu niemieckiego. Załatwmy sprawę reparacji i zadośćuczynienia. Tu trzeba dodać ważną rzecz. Prezydent dziś powiedział, że te środki z reparacji i zadośćuczynienia, one będą przeznaczone na wzmocnienie polskiej armii, polskiej obronności. No ale dobrze, mamy 2026 rok, 1 września, odbyły się uroczystości, dwaj najbardziej znaczący politycy, czyli prezydent i premier, odwołali się do tego 1 września, obaj potraktowali to, co się wtedy stało, tą tragedię, początek tej tragedii, potraktowali jednak jako coś, z czego wynikają działania, które my powinniśmy podejmować, albo nasze postawy, tak? I na poziomie państwa, czy społeczeństwa, czy nas wszystkich. A według państwa jak to wygląda? Proszę powiedzieć, to jak to teraz widać z perspektywy czasu? 22 44 044. Pan Łukasz z Gdańska jest z nami. Dobry wieczór, panie Łukaszu.
18: Dobry wieczór panu, dobry wieczór wszystkim. Czy ja mogę mówić dosyć wolno? Tak dwa razy wolniej niż pan?
13: Tak, proszę bardzo.
18: Wie pan, ja jestem byłym nauczycielem i krótko uczyłem, ale też jestem przyrodnikiem po studiach oceanograficznych, czyli można powiedzieć, że takim ekologiem, i marzyło mi się kiedyś uczyć o ochronie środowiska, ochronie przyrody i tak dalej. Ale zrozumiałem w pewnym momencie, że szkoła bez dyscypliny to jest tak jak państwo bez armii. Czyli bym teraz, 1 września jest takim szczególnym dniem w Polsce, że zaczęła się wojna, ale też jest, zaczyna się rok szkolny. Ja bym chciał tutaj to połączyć, że jeżeli bo w klasie rządzi nauczyciel. Zgadza się pan?
13: Tak, ale jakoś to połączenie wojny ze szkołą jest...
18: A kto rządzi w państwie? Czy rządzą ekonomiści, czy rządzą politycy, których siłą jest armia. I kiedy dyplomacja stara się odgrywać jakąś rolę w rzeczywistości współczesnej bez silnej armii, no to trudno.
13: Czyli ja rozumiem, panie Łukaszu, że pan mówi nie tylko, że ta nauczka z 1 września to nie tylko silna armia, ale również silne przywództwo, tak? Dobrze rozumiem?
18: Oczywiście, ale wie pan co, bo te 80 kilka lat temu to był czas, kiedy Polska
13: ale,
18: była...
13: Panie Łukaszu, właśnie, przepraszam bardzo, muszę panu przerwać, ale myśmy mieli w 1939 roku tak silne, nawet bardzo silne przywództwo. Oj, to było bardzo silne przywództwo.
18: Ale
13: tego nawet nie nazywa się demokracją już.
18: W stosunku stosunku do sił i potencjału armii niemieckiej i armii rosyjskiej, no nie było silne, wie pan. Także,
15: ale przywódcy było. Panie Łukaszu,
18: może tak. Jeszcze jedną rzecz?
15: Tak.
18: Niech pan zważy, że współcześnie i Rosja, i Chiny, które mają największy wpływ na rzeczywistość współczesną, globalnie, żyją w systemie sterowanym odgórnie, sterowanym jak armia. Mm-hmm. I proszę się zatem zastanowić, czy mamy szansę z takimi systemami. Dziękuję, dobranoc.
15: Dziękujemy bardzo, panie Łukaszu. No, Ukraińcy pokazują, że Rosja, pomimo tego, że pod wieloma względami ma duże zasoby, nie jest w stanie zwyciężyć narodu ukraińskiego. A co do Chin? Trudno szukać tu analogii, ale super, że pan w ogóle tak szeroko to widzi. Pan Paweł z powiatu częstochowskiego jest z nami. Dobry wieczór, panie Pawle.
19: Dobry wieczór.
15: Słuchamy pana.
19: No powiem panu, panie redaktorze, że wbrew pozorom pytanie, jakie pan zadał, jest bardzo trudne i odpowiedź na nie wcale nie jest taka jednoznaczna, bo to jest, jak rozumiem, panu chodzi o to, jakie znaczenie ma dla nas pamięć o II wojnie światowej, tak? Tak mam to rozumieć?
15: Tak.
19: No właśnie, jak to mówię, historia to jest historia i zawsze uważałem, że należy mieć do niej podejście krytyczno-refleksyjne. To jest, wiem, że często się mówi o tym, że historia uczy, że niczego nie uczy, ale dobrze jest mówić o różnych rzeczach z przeszłości, dobrze jest mówić na spokojnie, chłodnym okiem, oddać dyskusję najlepiej w ręce albo też w usta naukowców. A najgorzej jest, jak się za to zabierają politycy, bo wtedy, powiem panu szczerze, zaczyna się to nieszczęsne rozpamiętywanie. I to jest tak, że wie pan, ja nawet miałem takiego znajomego, który właściwie do śmierci nie pogodził się z tym, że utraciliśmy Lwów. I żądał, żeby nam oddano Lwów. Tylko nie wiem, kto miałby to niby zrobić. Bo, no nie wiem, Ukraina, czy może Rosja, bo to w końcu Związek Radziecki.
15: Panie Pawle, a czy to była osoba, która miała korzenie rodzinne gdzieś tam? Tak? Czy to była realna strata w życiu tego człowieka, czy jego przodków, tak?
19: Ten Lwów? Wie pan, to nie, raczej czy... nie. On się raczej wywodził gdzieś z południowych terenów obecnej Polski. No ale powiem panu szczerze, no i co jakiś czas politycy no niestety podbijają ten bębenek, a to reperkusje różnego rodzaju zadośćuczynienie finansowe, a to zapłaćcie za powstanie warszawskie, taka była jakaś akcja lat temu ze 20, a to niech nas Rumunii przeproszą, że unieruchomili rząd, a to niech nas Brytyjczycy i Francuzi przeproszą, bo nas rzekomo zdadzi, no i tak dalej, i tak dalej.
15: Ja rozumiem, tylko panie Pawle, czy ja rozumiem to pana perspektywę, tylko mimo wszystko większa część osób myśli o tym wrześniu 39 i jako o początku pewnej tragedii narodowej, tak? I albo się zastanawiamy wtedy, czy mogliśmy być lepiej przygotowani i co to by miało znaczyć, albo część osób może sobie powiedzieć, nie mieliśmy na to najmniejszego wpływu. Pan jest raczej w którym obozie pan jest, panie Pawle?
19: Wie pan co, no to jest taka troszkę, jak tak sobie rozmawiamy o tym, co mogło się zdarzyć, to jest coś, co niektórzy naukowcy nazywają historią alternatywną i to jest oczywiście fascynujące, bo ja wiem, że...
15: To ja zapytam o rzeczywistość tu i teraz. Czy pan jest zwolennikiem tego, żebyśmy wchodzili w sojusze, budowali silną armię, czy pan na samym końcu by powiedział i tak Chiny są tak przepotężne i Ameryka, że czego byśmy nie zrobili, to za nas tutaj będą decydować?
19: No i właściwie co mam panu odpowiedzieć? No właściwie zawsze, a czy jedno wyklucza drugie? No oczywiście warto jest mieć silną armię, warto jest mieć sojusze. Nawet to, co pan, który był w studiu, zapomniałem kto to był.
15: To mówił, był doktor Michał Przeperski z Muzeum Historii Polski.
19: No właśnie, jak było, rozmawialiście o tym, że w pewnej chwili doszło do takiej sytuacji, że trzy kraje, Litwa, Polska i Czechosłowacja znalazły się w bardzo podobnej sytuacji geopolitycznej, no i... I pan zadał pytanie, no i nie przyszło do głowy, żeby zawiązać jakieś sojusze, żeby współpracować. Oczywiście, ja mówię, no jasne, dobrze jest mieć sojusze, dobrze jest mieć silną armię, ale też no chodźmy po ziemi. I wiem, że no w razie jakiegoś wielkiego konfliktu, tak to mówię, no cóż dają traktaty, cóż dają różnego rodzaju konwencje, prawa międzynarodowe, jak przychodzą jakieś umundurowane lub nieumundurowane bandziory i mogą zrobić wszystko, co chcą. I cóż wtedy zrobić? No trzeba po prostu walczyć, no.
15: Tak, panie Pawle, ale to właśnie ta perspektywa jest niezwykle istotna. Na ile my myślimy o tym, że my powinniśmy i w jaki sposób się przygotowywać. Bardzo dziękuję, że pan w ogóle zadzwonił do nas dzisiaj, pan Paweł z powiatu częstochowskiego i zwrócił uwagę na jedną zasadniczą kwestię. Jak my pytamy, jakie znaczenie ma dziś dla nas pamięć o II wojnie światowej, to jest trudne pytanie. bo z pewnej perspektywy i to, co mówił dzisiaj prezydent i to, co mówił premier, to były rzeczy komplementarne. W sensie to się absolutnie nie musi wykluczać, tak? Czyli żądanie reparacji od Niemiec, które później przeznaczymy na zbrojenia, oraz pamiętanie o tym, że jeśli jakiś kraj zostanie z naszych sojuszników napadnięty, to my powinniśmy natychmiast mu podążyć z pomocą, ponieważ nam w 1939 nikt nie przyszedł z pomocą, tak? Pani Gosia z Krakowa jest z nami. Dobry wieczór, pani Gosiu.
20: Dobry wieczór. Ja, panie redaktorze, dzisiaj nie wniosę nic chyba. Ja tylko na 1 września zawsze od lat mam tylko jedno. Strach, strach, strach. I żadnej racjonalnej myśli. Ja w rodzinie mam miałam brata dziadka, który został zgarnięty z ulicy w 1941 roku. Do dzisiaj mamy bardzo wyraźne zdjęcia, bo wiadomo, Niemcy bardzo lubili fotografie. En face, prawy profil, lewy profil, mężczyzna 32-letni w pasiaku, jego twarz i to, co jest na tej twarzy, jest dla mnie wykładnikiem wszystkiego, co stanowi słowo wojna. Strach i straszne przerażenie, że doczekałam czasu, kiedy się o tym mówi.
15: Pani Gosiu, ale czy to znaczy, że pani oczekuje od polityków i będzie oczekiwać właśnie czego? Konkretnych działań? Czy tego,
20: niczego. Ja zachowam się egoistycznie. Pierwsze, co pomyślę, to gdzie uciekać. Nie ufam ani politykom, ani pieniądzom, ani armiom, bo mój dziadek został zgarnięty z ulicy. Cierpienie, tortury. Tego nikt nie bierze pod uwagę. To, że w ciągu jednego dnia ludzie zostali żebrakami. To, że pozamykano kąta. To, jak wygląda do dzisiaj plac getta, czyli stołki i tylko tyle, ile mogłeś zmieścić na tych stołkach. I tory, które płyną przez środek miasta i nie wiesz, co cię czeka. Ja widzę to tylko tak. I nie chcę nikomu ufać. To mnie nauczyła II wojna światowa, pomimo, że jej nie przeżyłam. Ale z opowieści rodziny, którzy akurat byli blisko. Dziękuję, dobranoc.
15: Bardzo dziękujemy, pani Gosiu, za pani głos. Pani Gosia z Krakowa była z nami. Pod numer 22-44-044 pan Adam z Gdańska zadzwonił. Dobry wieczór, panie Adamie.
21: Dobry wieczór.
15: Słuchamy pana.
21: Chciałbym zacytować taki, niestety nie wiem, ale może ktoś znajdzie, kogo ja cytuję. Jeżeli zdarzy się jakieś wielkie nieszczęście, na przykład wojna, to człowiek zniewolony wini wszystkich naokoło, a człowiek wolny wini sam siebie.
15: Ale to jaki z tego morał dla naszych czasów tu i teraz wynika według pana?
21: No, proszę pana, to jest cytat poetycki.
15: Nie, ja rozumiem, ale to też trochę muszę...
21: Jak pan to zrozumiał?
15: Albo będziemy myśleli aktywnie o tym, co możemy zrobić tu i teraz, albo faktycznie powiemy sobie, że nie jesteśmy w stanie zrobić nic. Ja to tak rozumiem. W sytuacji, kiedy się wydarzy. No, a pan jak to widzi?
21: No to już na zapas już, że nie możemy zrobić nic, a jeżeli patrzymy, jak coś źle idzie, no to szukamy winnych koło siebie.
15: Tak, panie Adamie, oczywiście ma pan rację, tylko że chciałem zauważyć, że większość historyków jednak wini polityków międzywojennych za ich nieprzemyślane myślenie właśnie o tym.
21: Ale to jest, ten cytat mówi o myśleniu w przyszłość, a nie analizowaniu tego, co było.
15: No tak.
21: No to, bo pytanie zresztą jest takie, co dzisiaj w temacie. No dzisiaj w temacie trzeba patrzeć, żeby nie doprowadzić do... I nie tylko wtedy, kiedy się jest premierem albo z kimś w tym rodzaju.
15: Panie Adamie, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Adam z Gdańska był z nami. 22-44-044. Pan Dariusz z Warszawy. Dobry wieczór, panie Dariuszu.
22: Dobry wieczór.
15: Słuchamy pana.
22: Już jestem na linii. Proszę pana, gdyby pan przypomniał tego pana doktora, co był tak mądrze mówił, pan Marek?
15: Doktor Michał Przeperski.
22: Michał Przeperski, tak?
15: Przeperski, rzecznik Muzeum Historii Polski.
22: Dobrze, dobrze. Dziękuję bardzo, bo bardzo dużo się dowiedziałem pomóc tego pana. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę, bo tu nie zostało powiedziane, choć też wypowiedź była pani Rutkiewicz na Westerplatte, czytałem w telefonie, że ubolewała, chodzi o oblężenie Leningradu i że tam zginęło bardzo dużo ludzi. No powiem panu tak, uważam, że to było nie na miejscu. Pomyliła trochę uroczystości, bo powinna pojechać do Leningradu i to tam mówić, także to było bardzo, powiem panu, takie niesmaczne. Natomiast jeśli chodzi o pana prezydenta, jeśli mogę się odnieść do tego, co powiedział, mogę się odnieść, tak? To powiem panu, że jestem oburzony. On mi trochę przypomina wypowiedzi wcześniejsze pana Mularczyka, który przygotował tą wielką księgę tych strat z żądaniem, zapłaty tych odszkodowań. Ja coś panu powiem. Żadnych odszkodowań Niemcy nam nie zapłacą. To jest...
15: Zaraz, panie Dariuszu, ale tak. Pan jest oburzony tym? Tak. No przecież prezydent w imieniu chyba bardzo wielu ludzi w Polsce mówi, są takie rachunki, które nie zostały wyrównane i prezydent mówi, że chcemy to wykorzystać na obronność. Myśli pan, że to jest rzeczywiście... A co pana oburza dokładnie w tym porządku?
22: Oburza mnie, proszę pana, że chodzi o prezydenta Nawrockiego, że jakby jak mantra

0: wczesnych latach 90., a nie, proszę pana, w 26 roku, kiedy trwa wojna i kiedy mamy Białoruś.
1: Rozumiem, tak, że czas jest po prostu nieodpowiedni.
0: I powiem panu, że my musimy, wie pan, sąsiadami jakoś żyć, a mówię, gdyby prezydent miał informację, że oni chcą zapłacić, mówię tu o Niemcach, to jak najbardziej. A druga sprawa, powiem panu, to nie jest miejsce, żeby, wie pan, i krzyczeć, tak? No to już druga sprawa. Wie panu, co chodzi, na Westerplatte domagać się odszkodowań. Powiem panu, z niesmakiem do tego podchodzę i mówię, mi się przypomina pan Mularczyk, ten, który tą księgę opracował. Tak.
1: Panie Dariuszu, bardzo dziękuję za pana głos. Dziękuję, że pan do nas zadzwonił. Pan Dariusz z Warszawy był z nami, który na początku swojej wypowiedzi odwoływał się do wypowiedzi prezydentki Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, która rzeczywiście podczas dzisiejszych obchodów wybuchu II wojny światowej na Westerplatte wspomniała o wyzwalaniu Gdańska przez Armię Czerwoną, co część osób potraktowała bardzo negatywnie, ale też oprócz tych wszystkich tragedii, które wymieniła również blokadę Leningradu, gdzie tyle ludzi umarło po prostu z głodu. Obok tego, że władze Związku Sowieckiego dopuściły się czystek etnicznych na Polakach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to też jest komentowane, ta wypowiedź pani prezydent Gdańska. Pani Anna z Krakowa jest z nami. Dobry wieczór, pani Anno.
2: Dobry wieczór.
1: Słuchamy.
2: Tak się składa, że zaczęłam czytać bardzo grubą książkę pana, który się nazywa Montefiore i która nazywa się Romanowowie 1613-1918. Taka jest bardzo pouczająca książka, jeżeli idzie o przedstawienie takiego, no powiedzmy, mentalności Rosji od niepamiętnych czasów i tego, jakie wdrażali tam rozmaite zasady rządzenia Romanowowie, którzy bardzo długo tam rządzi. Ale to tak na marginesie, dlatego że wydaje się, że z tej książki, tej historycznej w jakimś sensie książki, wynika bardzo mocno ugruntowany szacunek ludności, która zamieszkuje Związek Radziecki do władzy, jakakolwiek by nie było. I że to może stanowić jakąś trudność w nawiązaniu porozumienia.
1: Ja rozumiem. Tylko pani Anna, dzisiaj 1 września pytamy, czy to, co się wtedy wydarzyło i to, jak o tym opowiadamy, o tragedii i września, i później okupacji i sowieckiej, i niemieckiej, czy to ma, jaki to ma mieć wpływ na naszą rzeczywistość tu i teraz? Co my z tego powodu, że wiemy, że co się wydarzyło i wiemy, jak to oceniać, to co my dzisiaj powinniśmy robić?
2: No byłoby może dobrze, żeby kobiety tutaj coś miały do powiedzenia, a nie tylko panowie. I taka organizacja, w której pracowałam, kiedyś przeprowadziła projekt Kobiety Wędrowne, który polegał na tym, że spotkały się kobiety, które musiały w okresie II wojny światowej uciekać z miejsc swojego zamieszkania. No i były tam Ukrainki, były tam Niemki, były tam Żydówki, były tam Łemkinie, były tam Greczynki i tak dalej. I udało się przeprowadzić wywiady z tymi paniami, które mieszkały w Polsce i później spotkać je razem. Pomysł był taki, czy te osoby, które przeżyły bardzo traumatyczne doświadczenia w czasie II wojny światowej, są w stanie budować jakiś konsensus, pracować nad tym, żeby było lepiej, a nie gorzej. I okazało się, że to jest absolutnie możliwe, tak? Że ich własne doświadczenie olbrzymiego cierpienia i własnego, i ich dzieci, i rodzin, i tak dalej, i otoczenia całego, pozwoliło im zbudować taką wielką wolę, żeby cokolwiek zrobić, żeby wojny już nie było, prawda? Że odwołać się do doświadczeń ludzi, którzy cierpią bardzo ciężko z powodu wojny. I tak jak pani Gosia z Krakowa, która mówiła, że jak ona wypuchnie, to ona będzie uciekała, bo żadnej innej rady tutaj nie znajdzie, ale wszystkie nie możemy uciec. Bardzo jest ważne, żeby kobiety miały jakiekolwiek możliwości, argumentowanie, jakie są możliwości, żeby powstrzymać wojnę, jak można pracować nad tym, żeby porozumieć się z narodami, które w rozmaity sposób podsycana jest w nich wrogość. Tak?
1: Pani Anno, musimy kończyć, ale wybrzmiał pani głos bardzo mocno i wyraźnie, za co bardzo pani dziękuję. Pani Anna z Krakowa była z nami. Za chwilę informacje, które przedstawi Sylwia Chreczańska, a po informacjach kolejne państwa głosy na naszej antenie. Jakie znaczenie ma dziś dla nas pamięć

0: o II wojnie światowej. Właśnie dziś, 1 września, o to pytamy. Nasz numer to 22 44 044.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
1: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Jeżeli Iran odpowie na nasze ataki, zareagujemy ze znacznie większą siłą, grozi prezydent USA. Przywódca Ukrainy ostrzega, że niebo nad Rosją ze względu na liczbę dronów nie jest bezpieczne dla lotnictwa. Będzie więcej pieniędzy na naukę, zapewnia ministerstwo, jednak naukowców zapowiedzi te nie do końca zadowalają. Minuta po 21:00, Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Burza tropikalna Lowell na Pacyfiku przekształciła się w huragan, który według prognoz będzie się dalej nasilał, ostrzegło amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów, cytowane przez Associated Press. Lowell znajdował się około 925 km na południowy wschód od Hilo na Hawajach, kiedy maksymalna prędkość wiatru wzrosła do 130 km na godzinę. Prezydent USA Donald Trump ogłosił nową falę nalotów na Iran, podkreślając, że jeżeli spotka się ona z odpowiedzią, Stany Zjednoczone uderzą na Iran ponownie ze znacznie większą siłą. Trump we wpisie na True Social ocenił amerykański atak jako w pełni uzasadniony. Zagroził, że największy atak dopiero czeka w gotowości, a kiedy już nastąpi, z Islamskiej Republiki Iranu niewiele pozostanie. To kolejny amerykański nalot po ponad miesięcznej przerwie we wzajemnych ostrzałach USA i Iranu. Według CENTCOMu ataki są wymierzone w cele irańskiej Gwardii Rewolucyjnej i stanowią odpowiedź na ostatnie uderzenia tej formacji, wymierzone w żeglugę przez Ormuz i amerykańskich żołnierzy w regionie. Rzecznik irańskiej gwardii, jak przekazała agencja Fars, skomentował, że USA pożałują swoich nowych uderzeń. Rosyjskie niebo stanie się niebezpieczne dla cywilnych samolotów, a liczba dronów w przestrzeni powietrznej Rosji sprawia, że wojna rozpętana przez ten kraj de facto zamyka jego niebo, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, dodając, że rusza kampania mająca na celu zablokowanie rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Zełenski w komunikatorze Telegram ostrzegł linie lotnicze korzystające z rosyjskiej przestrzeni powietrznej, każdego ubezpieczyciela oraz wszystkich, którzy nadal korzystają z kluczowych rosyjskich lotnisk. Prezydent zaznaczył, że Ukraina nie chce, aby ginęli niewinni ludzie, dlatego ostrzega, że na rosyjskim niebie skończyły się bezpieczne momenty. Przywódca Rosji, USA i Chin, Władimir Putin, Donald Trump i Xi Jinping mogą odbyć w listopadzie trójstronne spotkanie, poinformował Jurij Uszakow, doradca Putina do spraw polityki zagranicznej, cytowany przez agencję Reutera. Uszakow przekazał, że do spotkania mogłoby dojść podczas najbliższego Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku, w którym w połowie listopada w chińskim Shenzhen mają wziąć udział wszyscy trzej przywódcy. Biały Dom do tej pory nie zareagował na te doniesienia. Rząd planuje zamieszać w ulgach podatkowych. Niektóre miałyby zniknąć zupełnie, inne nieco się zmienić. Zwiększyć ma się ulga dla honorowych krwiodawców. Teraz to 130 zł za litr oddanej krwi, mówi doradca podatkowy Andrzej Marczak.
9: I ta ulga nie była waloryzowana, czyli ta kwota nie była podnoszona też prawie od 20 lat. W związku z tym rząd teraz proponuje, że 1 litr krwi, który będziemy mogli sobie wartość tego litra odliczyć, to będzie 260 zł. I dobrze.
8: Zniknąć miałaby ulga internetowa czy ulga na ekspansję dla firm. Z tej drugiej korzysta ułamek przedsiębiorców. W przyszłorocznym budżecie będzie więcej pieniędzy na badania, przekonuje Ministerstwo Nauki. Środków ma być więcej niż w tym roku, o ponad 2,5 miliarda złotych. W maju w tej sprawie badacze protestowali przed Sejmem. Domagali się m.in. większych wynagrodzeń dla doktorantów i zwiększenia środków na Narodowe Centrum Nauki, czyli instytucję, która przyznaje granty, mówi minister Marcin Kulasek.
10: To efekt wielu tygodni negocjacji. Udało nam się zwiększyć środki ponad pierwotnie zaplanowany limit wydatków. To więcej pieniędzy na granty Narodowego Centrum Nauki, rozwój fabryk sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa.
8: Nie do końca można mówić o sukcesie, uważa natomiast jeden z organizatorów protestu pod Sejmem i współautor petycji do rządzących, profesor Łukasz Okruszek.
11: Cieszę się, że udało się znaleźć dodatkowe środki. Konkretne pieniądze znalazły się dla Narodowego Centrum Nauki, no ale wciąż jest to mniej niż połowa tego, co w ramach protestu prosiliśmy. I też nie wiem, w jaki sposób adresuje to pozostałe generalnie postulaty, no bo jeżeli mówimy o zrównaniu pensji ze średnią krajową w gospodarce, to 3% zapowiedzianych podwyżek tak naprawdę dalej nas od tego celu oddala, a nie przybliża.
8: Naukowcy nie wykluczają, że będą kolejne protesty, mniejsze, na poszczególnych uczelniach. W majowej akcji pod Sejmem wzięło udział ponad 700 osób. 25 uczniów rozpoczęło dziś naukę w pierwszej klasie liceum w Szkole Mistrzostwa Sportowego Szczyrk z siedzibą w Puczkowicach niedaleko Bielska Białej. Placówka cieszy się w tym roku wyjątkową popularnością. W poprzednich latach kandydatów było zwykle dwa razy mniej. A więcej na ten temat reporter TOK FM Grzegorz Kozieł.
12: Iwona Mętner, dyrektorka placówki, podkreśla, że szkoła ruszyła we wrześniu z nowymi dyscyplinami, biatlonem i narciarstwem wysokogórskim.
13: Raczkujące jeszcze w Polsce. Myślę, że to jest taki pierwszy etap. Jeżeli będziemy to pielęgnować, współpracować z Polskim Związkiem Alpinizmu, myślę, że przyniesie to efekty do 5 lat.
12: To specyficzna szkoła, mówią jej uczniowie.
14: Rano zamiast szkoły mamy treningi i dopiero od godzin popołudniowych, czyli od tej 12:00 zaczynamy lekcje. Mamy je trochę dłużej, lecz programowo tak samo i na pewno pomaga to zawodnikom.
15: Jestem wicemistrzynią w skokach narciarskich i mistrzynią w kombinacji narciarskiej.
16: Jest praca od rana do wieczora.
17: Ale podoba ci się to, rozumiem?
16: Podoba mi się.
12: Na ostatnich igrzyskach we Włoszech z 4 medali dla Polski aż 3 zdobyli absolwenci szkoły, to skoczkowie Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
8: Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 22:00. Teraz jeszcze pogoda. Dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy i południowym wschodzie okresami będzie wzrastać i tam prognozowane są przelotne opady deszczu. Na północy oraz południowym wschodzie lokalnie mogą też wystąpić burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północy, około 22 pokażą termometry w centrum, a do 25 będzie na południowym wschodzie.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 7 minut po godzinie 21:00. Słuchamy Radio TOK FM i programu Mikrofon TOK FM, czyli Państwa głosów na naszej antenie. Jakie znaczenie ma dziś dla nas pamięć o II wojnie światowej, 1 września, po dzisiejszych porannych obchodach, w których wzięli udział i prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk? Myśmy cytowali na początku programu i w trakcie rozmowy z naszym gościem, doktorem Michałem Przeperskim, fragmenty tych wypowiedzi. Państwo dzwonią, próbując znaleźć, no właśnie, taką linię, która od tego września 1939 i zapoczątkowanej tragedii de facto całego państwa, śmierci milionów ludzi i upadku państwa pod okupacją, bo to na dobrą sprawę można powiedzieć, że to jest trauma, która się ciągnie przez pokolenia. W bardzo różny sposób można to opisywać, ale ewidentnie to jest jedno z najbardziej traumatycznych wydarzeń w historii naszego kraju w 20 stuleciu. I co z tego wynika, jeśli chodzi o teraźniejszość? Znaczy skupienie się państwa, społeczeństwa, na jakiego rodzaju wyzwaniach? W jaki sposób w ogóle widzimy naszą rzeczywistość tu i teraz, kiedy dziś 1 września patrzymy w telewizji, słuchamy w radiu, czytamy w prasie o obchodach 1 września i wybuchu II wojny światowej? To gdzie widzimy te priorytety dla nas? Chyba że część z państwa uważa, że być może my nie powinniśmy w ten sposób na to patrzeć, ponieważ świat się zmienił tak dramatycznie i te wyzwania, które są teraz obecne, tak nie przypominają tego, co było 100 lat temu, że po prostu nie powinniśmy w ogóle się tym sugerować. 22 44 044, pod nasz numer zadzwonił pan Michał z Warszawy. Dobry wieczór, panie Michale.
18: Dobry wieczór.
0: Jak pan to widzi?
18: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. To jest temat, który, wydaje mi się, zajmuje serca Polaków już przynajmniej od III RP, od całego początku. Jak będziemy na nowo pisać politykę historyczną związaną z naszymi doświadczeniami w II wojny światowej? I myślę, że zamiast wyciągnąć lekcje z historii i nauczać, do czego doprowadzają nacjonalizmy, zakłamanie i poważne niesienie nienawiści w sercu, i zamiast wyciągnąć lekcję z tego, my rozpisujemy się na ten temat na zasadzie, co można aktualnie ugrać, jaką politykę z tego zrobić. Ja prezydentem nie jestem, natomiast bym był, sposobem wyszedł na Westerplatte i powiedział tak: Szanowni Państwo, tu wydarzyła się tragedia. Tragedia, która doprowadziła miliony ludzi do śmierci. Wyciągnijmy z tego lekcję, że teraz ponad podziałami jesteśmy w stanie stanąć, podać sobie dłoń i współpracować na platformie Unii Europejskiej, na platformie NATO i wyciągając wnioski z tej historii, jak możemy podziałać za naszą wschodnią granicą na Ukrainie. Jak wspólnie zapobiec tragedii, która się tam dzieje.
0: Czyli przepraszam, ale panie Michale, dla pana ta lekcja to jest lekcja o tym, że tamten porządek międzynarodowy i tamten porządek myślenia o świecie, on dał tragiczne rezultaty, więc tu zmienimy ten porządek, pan, tak? Myślmy o solidarności i współpracy.
18: Tak jak pan Adam powiedział wcześniej, ludzie zniewoleni są pełni agresji. Wiadomo, według można odnieść się do fizyki kwantowej, tak? Z wyżu do niżu, bilansowania się emocji, energii na świecie. Różne są teorie. Natomiast ludzie wolni mają tą przestrzeń w sercu, żeby znaleźć tą iskierkę swojej nieumyślności na wyciągnięcie wniosków z przeszłości, na uderzenie się w pierwsze przeproszenie. Kolejnym takim elementem, który moim zdaniem jest skazą na honorze naszych przywódców wielu lat, to jest niezałatwienie sprawy Wołynia. My zrobiliśmy jesień średniowiecza przez 300 lat. Kolonizowaliśmy Rusinów, Ukraińców, jak pan by chciał ich nazywać, krwiożerczo. W 1939 roku szła ogromna akcja polonizowania i wypleniania ukraińskości i żydowskości z tamtych terenów. Ten naród był wkurzony i miał prawo tak zareagować. Ja nie będę tu bronił skandalicznych zachowań na Wołyniu wywołanych przez banderowców, ale mają też ludzie prawo po drugiej stronie reagować w taki, a nie inny sposób. I na tym polega cała sztuka, żeby spojrzeć oczami tego drugiego człowieka i wyciągnąć wnioski z tego, co można wspólnie budować, a nie jak się antagonizować. Mhm. Ja przepraszam bardzo, ale nie przypominam sobie, że cywilizacja do Polski przychodziła ze wschodu, może trochę z Mongołami w postaci pierogów, w dużym skrócie mówiąc. Kiedyś stała granica zachodu na Łabie, potem
0: przyprawy, stroje, część architektury, olbrzymia ilość różnych produktów rolniczych i tak dalej.
18: Zgadza się, ale mówię o życiu kulturalno-polityczno-prawnym. Blokowanie miast na prawie magdeburskim przyszło jednak z Niemiec,
0: a nie z Rosji. Tak, to mam pan rację, ale co z tego wynika?
18: Wynika dla mnie to z to, że kiedyś zachód się kończył na Łabie, potem na Odrze, dzisiaj się kończy na Bugu i chyba jest walka o to, żeby te struktury, w których żyjemy, kończyły się na Dnieprze. I nie zapominajmy o tym.
0: Panie Michale, ja pana rozumiem, tylko że mimo wszystko ktoś, kto pana słucha, może pomyśleć, to co pan mówi jest swego, tylko bez obrazy. Trochę idealistyczne, ponieważ każdy polityk za chwilę, jak zobaczy, że nacjonalizmy dają mu punkty wyborcze, to jednak będzie zbierał te punkty wyborcze, a nie myślał o tym.
18: Ale pytanie jest takie, czy prezydent jako ojciec narodu powinien być idealistą, wyznaczającym kierunki, w które powinniśmy wspólnie wierzyć? Czy powinien być konspiratorskim politykiem, który będzie rozgrywał swój partykularny interes? I moim zdaniem mąż stanu, który umie odsunąć swoje ego od pozycji, którą pełni w narodzie, w rodzinie, w firmie, do tego stopnia, żeby wyznaczać kierunki, które są dla wszystkich dobre.
0: Ale pan, panie Michale, rozumiem pana, świetnie, że pan to powiedział, zaskakujący moment na naszej antenie, a gdyż dlatego, że ja teraz będę bronił naszego prezydenta. Bo on powiedział coś takiego. W Berlinie nadal nie ma pomnika poświęconego polskim ofiarom II wojny światowej. Dziękuję wszystkim Polakom i Niemcom, którzy zabiegają o to, żeby taki pomnik powstał. I prezydent mówi coś takiego. To nie jest realny sojusz, jeśli nie możemy postawić takiego pomnika w Berlinie. Prezydent mówi o realnym sojuszu.
18: W upadku muru berlińskiego w Warszawie?
0: No nie ma takiego pomnika, ale no myśmy też...
18: Pytanie jest takie, czy budowanie tożsamości historycznej ma się opierać na budowaniu spiżowych elementów, o których można zbudować narodową martyrologię? No ale... Czy powinno się opierać, przepraszam bardzo, o ideały współpracy, współdziałania i kreowania rzeczywistości do tego stopnia, której wszyscy ludzie, a przynajmniej ta część, która się na to zapisuje, jest w stanie współdziałać i iść dalej.
0: Panie Michale.
18: Ja dla mnie rozpisywanie się o pomniki przeszłości bez rozwiązania takiej sprawy, że my Polacy powinniśmy się uderzyć w pierś za wszystkie te rzeczy, które negatywne zrobiliśmy dla narodów dookoła i dopiero potem może zacząć oczekiwać, że inni będą dokładnie chcieli zagrać tą samą tą samą piłką. Bo problem polega taki, że my mamy bardzo duże oczekiwania. Jak polska szlachta z pierwszej RP. Wspanialszy naród na świecie, już nie mówiąc aktualnie.
0: Tak, panie Michale, ja wiem. Ja
18: mam... tragicznym serialu, kto pokazuje.
0: Natomiast, panie Michale,
18: może zacznijmy od tego.
0: Tylko wydaje mi się, że 1 września to ta pamięć o stratach w każdej rodzinie, ta pamięć o zniszczeniu kraju, to jest coś tak silnego, to są takie emocje i one są transportowane na przyszłe pokolenia. Że teraz
18: ale
0: mówienie o uderzaniu, uderzanie się we własną pierś w tego dnia jest moim zdaniem niemożliwe, psychologicznie niemożliwe.
18: Ma pan rację, troszkę połączył pan dwie rzeczy, o których już jakby odszedłem w bok. Chodzi mi o to, że w takim tragicznym dniu powinien się patrzeć na to, jak do tego więcej nie dopuścić.
0: Rozumiem. Panie Michale,
18: nie pokazywać palcem na drugi naród.
0: Tak, to jest winny. Rozumiem. To wybrzmiało. Panie Michale, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Michał z Warszawy był z nami. Pan Bartosz ze Skawiny. Dobry wieczór, panie Bartoszu.
19: Dobry wieczór. Słuchamy ja tylko taka krótka wypowiedź, bo jak oglądamy teraz to, co się dzieje na Ukrainie, nawiązujemy do tego 39 września. Mhm. To dla mnie jest dziwne, że my nie chcemy jakby pomagać Ukrainie. Czy jesteśmy w strukturach NATO, powinniśmy budować swoją własną siłę i współpracować z tym NATO i jednocześnie pomagać Ukrainie. No bo przecież mamy przykład, że 39 nam nie pomogły teoretycznie te kraje ościenne i widzimy przykład, że sami nie damy rady. Więc budujmy własną siłę. Silne wojsko, w strukturach NATO powinniśmy cały czas działać i cały czas atakować wszystko, żeby jak najlepiej współpracować. I to nam pomoże w przyszłości w razie W jakoś wyjść z tej sytuacji. Bo jak będziemy sami, no to nie damy rady. Mamy przykład Ukrainy, no oni nie dają rady bez naszej pomocy, bez pomocy Unii Europejskiej, tam NATO i wszystkich tych struktur, tak? Więc ja nie rozumiem, dlaczego mamy ten 39 przykład, 39, i dalej jeszcze się zastanawiamy, czy pomagać, czy nie pomagać, czy sojusznikom tam pomagać. No to dla mnie to jest dziwne. Niby jesteśmy patriotami, chcemy walczyć, ale z drugiej strony no, nie potrafię tego zrozumieć. Przecież musimy budować tę siłę.
0: Panie Bartoszu, ale nie ma pan...
19: jakoś to wszystko dobrze, ale pan to rozmawia... czas na dorosłość dla naszego kraju, żeby już przestać.
0: Ale jak pan, kiedy pan rozmawia
19: ze... na siebie,
0: kiedy pan rozmawia ze znajomymi na przykład, nie wiem.
19: Być w jakiejś tam strukturze natowskiej, tak?
0: Halo, pan mnie słyszy, panie Bartoszu? Słyszy mnie pan teraz? Świetnie. Czy kiedy pan rozmawia... Nie słyszy mnie pan. O. Słyszy mnie pan, panie Bartoszu? Proszę powiedzieć tak, a nie...
19: Teraz tak.
0: Pytanie brzmi, czy kiedy pan rozmawia ze swoimi znajomymi, i to rzeczywiście spotyka pan generalnie ludzi, którzy nie chcą pomagać Ukrainie, czy jednak ludzi, którzy myślą tak jak pan? To znaczy, że no w naszym interesie jest pomoc, wsparcie Ukrainy.
19: Ostatnio raczej wolą tym Ukraińcom nie pomagać. Ta narracja zewnętrzna, czy tam wewnętrzna, są na nie. Są antyukraińscy, bo wtedy jak wybuchła ta wojna, to wszyscy pomagali. I to było tam pod spodem, ta niechęć do Ukraińców. Ale teraz słyszę ogólnie, że oni już Ukraińcom nie chcą pomagać. Mhm. To jest takie też dla mnie dziwne, bo to jest w naszym interesie. Wiem, że to zabrzmi niezbyt fajnie, ale wojny się prowadzić powinno nie na swoim terenie. Pomagając Ukrainie, pomagamy
0: tak,
19: sobie.
0: Mówił pan o tym. Bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił i swój punkt widzenia tu pokazał. Pan Bartosz ze Skawiny, który w skrócie mówi po prostu, ta lekcja 39 września 39 to jest taka, że wspierajmy teraz Ukrainę, bo później jak zostaniemy sami, jak w 39 albo Ukraina teraz zostanie sama, to koniec może być tragiczny. Pan Marek z Lublina jest z nami. Dobry wieczór, panie Marku.
20: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchaczy.
0: Słuchamy, panie Marku.
20: Ja mam refleksję trochę innego rodzaju. Mhm. Różnym narodom przychodzi czasem do głowy, że my jesteśmy tacy doskonali, tacy potężni, tacy rozwinięci, tacy kulturalni, że w zasadzie to od nas się powinien cały świat uczyć i właśnie powinniśmy sobie podporządkować wszystko dookoła. Jak popatrzeć na historię, to chyba połowa narodów europejskich takie coś zaliczyła. I no, kilka lat temu oglądałem taki film Wszystkie twarze Kremla. I tam w pewnym momencie wyskakuje taka mapka, gdzie Polska sięga od Estonii po Mołdawię. Nie przeszłość, to jest przyszłość. Projektowana w myśl pewnych wydarzeń. Mhm. To jest przerażające.
0: No tak, no ale wniosek z tego taki. Dzisiaj jest 1 września, uroczystości na Westerplatte się odbyły, najważniejsi politycy wypowiadali się w tej kwestii i pan uważa, że ta lekcja zasadnicza, podstawowa dla nas z tego, co się wtedy wydarzyło, jest jaka? Jak to brzmi według pana, panie Marku?
20: No, to właśnie ja mówię trochę w poprzek, dlatego że to nie to, że ja tam powiedzmy celebruję to, że Niemcy, że konkretnie Niemcy albo konkretnie Rosjanie, albo ktoś inny nas napadł. Tylko ja mówię, że i Polakom, i Niemcom, i Węgrom, i Rumunom, i Serbom, bardzo różnym narodom, i Turkom, bardzo różnym narodom zdarzały się rojenia o wielkości. I Polakom niestety też to chodzi po głowach. W tym momencie może nie jesteśmy aż tak potężni.
0: Ale jak to się ma do 1 września i wybuchu II wojny światowej? No, i tego, że jesteśmy podjęci?
20: Po prostu ma się w ten sposób, że... Ja mam takie wyobrażenie, że gdyby Polska była na tyle mocna militarnie i gospodarczo, to mogłoby się dokładnie to samo zdarzyć z naszej strony, niestety.
0: Panie Marku, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Marek z Lublina był z nami. Pan Lucjan z Rzeszowa. Dobry wieczór, panie Lucjanie.
2: Dobry wieczór.
0: Słuchamy pana.
2: Pozdrawiam całą antenę, wielki szacunek za radio, które prowadzicie. I co mi przychodzi na myśl w kontekście właśnie wybuchu II wojny światowej? Chciałbym jeszcze na wstępie zgodzić się z dwoma panami przede mną chwilkę temu mówiącymi, a szczególnie z panem, który zobaczył kontekst Wołynia z dwóch stron. I to jest bardzo istotne, Należy pamiętać o tym, jakie tam złe rzeczy nastąpiły, ale przyczyny też uwzględnić. Ale do meritum. Tutaj pięknym cytatem lub uzasadnionym tekstem byłby cytat z pani Agnieszki Holland, która stwierdza, że szczepionka Holokaustu przestaje działać. Przestaje działać, dlatego że uważam, coraz więcej osób przestaje interesować się historią. Ludzie są mniej świadków tych fatalnych wydarzeń i o nich zapominamy. I dlatego ta dyskusja jest bardzo pożądana, te głosy są bardzo pożądane, żeby o tym przypominać.
0: Ale to panie Lucjanie, co właśnie o czym dokładnie dotknął pan sedna? Co dokładnie z tej historii z 1939 roku i początku tej strasznej traumy, jaką była okupacja niemiecko-rosyjska, to sowiecka, to co według pana, jaka nauka płynie? Mamy przypomnieć, po co przypominać tę historię, bo...
2: Po to, na przykład, całą genezę tych wszystkich fatalnych wydarzeń, które poprzedzają 1939 rok, to jest Noc Długich Noży, to jest kryształowa noc, to budzenie nienawiści wobec innych osób, innych nacji, innych narodowości. Proszę pana, szanowni słuchacze, ja z przerażeniem patrzę, z jaką swobodą wykształceni ludzie rozmawiają w zakładach pracy głośno, co by, jakby zrobili z osobami innego pochodzenia, innych nacji. I proszę uwierzyć, rozumiemy się, na pewno nie pożyczyliby im 100 zł, nie poszli z nimi na zakupy i nie pomogli. Prawda? Rozumiemy się, co mamy na myśli. To jest przerażające, to jest powtórka z historii, Polska brunatnieje i właśnie tej wiedzy, przypomnienia o tych procesach nam brakuje i cieszę się z tej dyskusji.
0: Panie Lucjanie, bardzo dziękujemy za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Lucjan z Rzeszowa był z nami, który zwrócił uwagę na kontekst. Faktycznie w Polsce ksenofobiczne postawy są coraz częstsze. Nie tylko deklarowane, bo też oprócz postaw to jeszcze zachowania niestety. Na szczęście niewielkiej części społeczeństwa, ale stają się coraz bardziej ksenofobiczne. To bardzo smutne i pan Lucjan mówi, no właśnie dziś, 1 września, rozmawiajmy o tym poważnie, do czego prowadzą takie sytuacje. Bardzo dziękuję za tą perspektywę. W międzyczasie na adres mikrofon@tok.fm napisała do nas pani Anna ze Sztokholmu. I pani Anna pisze tak. Dobry wieczór. Osobista refleksja. Po dłuższej przerwie odtworzyłam dziś polskie radio Tok FM i w zasadzie zorientowałem się szybko z kontekstu, że dziś 1 września. Tak, i pierwsze skojarzenia, pierwszy dzień szkoły i rocznica wojny. Jestem tym pokoleniem połowy lat 70., czyli tak mocno żyjącym i edukowanym na temat wojny. Nawet ostatnio opowiadałam niemieckim kolegom, że w zasadzie całe nasze dzieciństwo to zabawa w drugą wojnę, czterech pancernych, okopy. Gdzieś ta nasza młodość ciągle kręciła się wokół tego tematu. Członek mojej rodziny był twórcą zespołów harcerskich w Ravensbrück. Nie wiem, czy to smutne, czy prawdziwe, ale taka pierwsza refleksja właśnie po słuchaniu dzisiaj Tok FM, że temat II wojny jest dla mnie osobiście bardzo odległy. I w zasadzie nie ma dla mnie osobiście już żadnego znaczenia. Jest to dla mnie bardzo, bardzo smutna, ale odległa historia. Napisała pani Anna ze Sztokholmu. Pani Anno, bardzo dziękujemy za pani list. Również na adres mikrofon@tok.fm otrzymaliśmy list od pana Marka, który pisze tak. 1 września kojarzy mi się z początkiem tego, co skończyło się w maju 45. Wolnego i autonomicznego Śląska. Mój dziadek walczył z komunistami, a przegrała jego i moja ojczyzna. Przegrał Śląsk, który po dziś dzień jest pod okupacją Polski, pisze pan Marek. Co mogę z tym zrobić tu i teraz? Nic. Nawet nasz język został zablokowany i moje dzieci nie mogą się go uczyć w szkołach. Mogę pamiętać o Śląsku, mojej ojczyźnie, przekazać to dzieciom, a one swoim. Tak jak Polacy pod zaborami dali radę zachować swoją polskość przez ponad 100 lat. Napisał pan Marek i pewnie część osób czytając, słuchając listu pana Marka myśli sobie, no zaraz, 1 września pisać o takiej perspektywie słusznej z punktu widzenia pana Marka i chyba każdego przedstawiciela mniejszości śląskiej. Myślę, że część Ślązaków, którzy nas słuchają, to w ogóle myślą tak jak pan Marek, no ale akurat 1 września. Pytanie, czy to jest dobry czas i dobre miejsce, żeby w tym kontekście to ustawiać. Pod numer 22 44 044 pan Paweł z Płocka zadzwonił. Dobry wieczór, panie Pawle.
3: Dobry wieczór. Więc słuchamy. Ja chciałem powiedzieć, że bardzo się zgadzam z tym, co powiedział pan Lucjan. Do tego, co on powiedział i do tych głosów, do których on się odwołał. Do tego chciałbym dodać. Pytanie brzmi, jak?
0: Jakie znaczenie ma dziś dla nas pamięć o II wojnie światowej?
3: Tak, więc ja przy tym pytaniu i potem tam w wypowiedziach różnych uzmysłowiłem sobie tak, jakby tam jeszcze było takie jedno pytanie. Czy Polska zrobiła wszystko, co mogła, czy zdała się na to, co jest i nic nie mogła zrobić i w związku z tym, jak ja bym postępował dzisiaj. Otóż Polska na przykład wzięła udział, znaczy zaakceptowała Monachium, a nawet skorzystała na tym, czyli dała przykład, co należy robić. I potem, potem była bardzo zdziwiona, gdy to samo, co zrobiła Czechosłowacji, spotkało Polskę.
0: Także... Ale panie Pawle, jakby pan to nazwał? To, co zrobiła, to, co spotkało, to, czyli o co tu chodzi?
3: Znaczy inaczej. No Polska napadła zaraz. Niemcy napadły na Czechosłowację, dokonały po prostu Anschlussu Czechosłowacji, zajęły Czechosłowację, a Polska sięgnęła poza Olzie. Po prostu wzięła udział w rozgrabieniu Czechosłowacji. Także
0: czyli nie można rozgrabiać sąsiedniego kraju, tak by pan to nazwał?
3: Tak. Ale nauki z tego nie wyciągnięto. To jest taka jedna myśl. Druga taka myśl, odwoływano się dzisiaj do pewnych przemówień i zdaje się, ktoś potępił panią Dulkiewicz, że wspomniała o Leningradzie. Tak. To był fakt. A dlaczego nie miała nie wspomnieć? To był fakt. Co było w tym niestosownego, bo jak ktoś to ujął? Trzecia sprawa.
0: No panie Pawle, no część polityków, to widzę, że z prawej strony sceny politycznej, o dziwo nawet z Konfederacji, twierdzi, że w skrócie branie w ochronę Rosjan akurat w tych czasach jest nie na miejscu.
3: Co jest nie na miejscu, że byli ofiarą wojny, do której wywołania się bardzo, bardzo mocno przyczynili.
0: To nie, to trzeba, jest zapyta- fakt. Trzeba zapytać tych polityków.
3: Proszę pana, więc jeszcze jedno. I jeszcze jednego, wie pan, będzie jedno do odwołania do polityków prawicowych. Pan Karol N., tak to ujmę, dzisiaj powiedział, wie pan, że należą nam się te repatriacje. Wie pan, to są dziecinne, naiwne mrzonki. I to jest, wie pan, granie na po prostu rozgrywanie tak zwanej polityki historycznej, czyli, wie pan, uderzanie w bębenek antyniemiecki, to co robi pan Kaczyński, Mularczyk i ten pan, wie pan, to jest chore. To się nie zdarzy. Dlatego
0: Ale panie Pawle, a pan kiedyś umówił nas na antenie o tym, ale ci politycy to robią z jakiego pana powodu?
20: Ja się dziwię, wie pan, że pan w taki ton wpada. Przecież tak Polacy myślą. Polacy, wie pan, dużo durnych rzeczy myślą. To się nie zdarzy. Wie pan,
0: Panie Pawle, pan to mówił już wielokrotnie, ale...
20: I ten pan, który jest historykiem podobno, wie pan, takie brednie wygaduje, wie pan, próbuje grać, wie pan, swój polityczny interes. Ten pan powinien, wie pan, korzystać z każdej okazji do milczenia w tych sprawach.
0: Panie Pawle, dziękujemy za pana głos. Pan Paweł z Płocka był z nami. Jest z nami pan Łukasz z Wrocławia. Dobry wieczór, panie Łukaszu. Panie Łukaszu, czy my się słyszymy?
5: Słuchasz mnie?
0: Tak, wspaniale pana słuchać. Dobry wieczór, panie Łukaszu. Słuchamy pana.
5: Dobry wieczór. Chciałem pozdrowić wszystkich na antenie i w pierwszym podziękować do naszego prezydenta Karola Nawrockiego za przepiękną wypowiedź na Westerplatte. Miał dużo racji. Wielu ludzi musi sobie uświadomić, czy umieramy na stojąco, czy żyjemy na kolanach. Trzeba przypominać o tym, co było, co nam się należy. Nie wiem, czy państwo mają świadomość, jaki kamień polny Niemcy wystawili nam w ramach pamięci II wojny światowej. Tam Krzysztof Stanowski zrobił cały artykuł o tym.
0: Tak. Proszę powiedzieć, spróbować odpowiedzieć na to dzisiejsze pytanie, na jakie odpowiadają słuchacze. Jakie znaczenie ma dziś dla nas pamięć o II wojnie światowej? Do jakich rzeczy powinna nas teraz zmobilizować ta pamięć o tamtej tragedii?
5: Przede wszystkim sojusze, które i tak były nieskuteczne. Trzeba zobaczyć, czy obecne są skuteczne. W 2014 roku, jak były embargo na Rosję, jednak Niemcy i Deutsche Bank pod stołem prowadzili swoje działania, co potem oburzenie na arenie międzynarodowej. Ale tym bardziej jesteśmy silni, ile sami jesteśmy silni jako kraj, więc też powinniśmy patrzeć na to, ile pomagamy i ile możemy.
0: Ja rozumiem, ale to znaczy, ta lekcja mówi o sojuszach, ale sojuszach w sensie NATO, sąsiedzi, nasz główny partner ekonomiczny, czyli Niemcy. Nie wiem, co pan ma na myśli? Jakie sojusze?
5: Sąsiedzi. Sojusze z sąsiadami. Ponadto dla młodzieży. Jeżeli by nawet wybiła godzina W, proszę sobie uświadomić, kto zostanie bronić ojczyzny. Na Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu pani Agnieszka Taurogińska prowadziła takie badania, bodajże się w pracę doktorską pisała, wśród piątych roczników podoficerów i jej wyszły, że tak powiem, badania drastyczne, które pokazują, że nie ma tam ani patriotów. Jest zdeprecjonowane całe myślenie odnośnie obrony ojczyzny.
0: Panie Łukaszu, bo pan bardzo generalizuje, ja to rozumiem. Pan generalizuje.
5: Nie generalizuje.
0: Czy pan zna kogoś, kto jak Rosjanie tu wkroczą, to po prostu ucieknie? Osobiście zna pan taką osobę? Rozmawiał pan z jakimś znajomą? Czy jak ludzie mówią o tej sytuacji? Mówią, że raczej będą próbowali jakoś włączyć się tutaj w działania? Kojarzy pan takie rozmowy?
5: Ci, co doprowadzili do tego stanu, w jakim teraz się znajdujemy...
0: Pytam o pana znajomych.
5: Tak, moich znajomych?
0: Tak, pana znajomych.
5: Zdania są bardzo podzielone. I tak, i nie. Ale i tak, i to, nie. Że ktoś mówi dzisiaj tak, to nie wiadomo, czy tak naprawdę w godzinie W.
0: Albo inaczej zapytam, bo godzina W trochę już wybiła. Rosja napadła Ukrainę, następni pewnie będą, nie wiem, może Łotysze, może Litwini, może my. Czy pan teraz na przykład od tych kilku lat coś robi w kierunku wsparcia? Nie wiem, chodzi pan na szkolenia wojskowe, wspomaga pan jakoś, nie wiem, inaczej?
5: Jestem byłym funkcjonariuszem. Osobiście, że tak powiem, prywatnie się szkolę zarówno z pierwszej pomocy, strzelectwa, survivalu, jak i samoobrony. Także tak to wygląda. Moje środowisko raczej będzie bronić. Tylko teraz kogo?
0: Znaczy, panie Łukasz, jak pan tak pyta, to odpowiem. Mnie na przykład.
5: No, a pan coś robi w tym temacie? Bo wielu ludzi na przykład się nie interesuje w ogóle niczym na chwilę obecną. Grać panie Łukaszu, czyli oglądać Netflixa i tylko to i pojechać w czasach inkluzji raz do roku i tylko tylu ludzi to interesuje na chwilę obecną.
0: Rozumiem, ale panie Łukaszu, pan uważa, że taki dzień jak dziś, jak 1 września, to pan by przypomniał wszystkim, że za granicą trwa wojna, Rosjanie napadli Ukrainę i jako imperium będą chcieli sięgnąć dalej i że to jest... Pan by co powiedział wtedy takim ludziom, którzy, jak pan powiedział, grają w Netflixa i chcą tylko pojechać za granicę? Co by pan im powiedział?
5: Grają na PlayStation, oglądają Netflixa, w takiej kolejności mówiłem.
0: Tak, co by pan im powiedział? W taki dzień jak dzisiaj, 1 września, rocznica agresji.
5: To już każdy sam sobie musi odpowiedzieć w serduszku. Ja osobiście nie wykładem, a przykładem. To trzeba pokazać, a nie mówić.
0: Panie Łukaszu, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia. Pan Łukasz z Wrocławia był z nami. Bardzo chciałem podziękować wszystkim, którzy dziś wzięli udział w naszym programie. Głosy bardzo różne, z akcentami rozłożonymi w bardzo różnych miejscach, co pokazuje, że ten 1 września, proszę państwa, i to dziwne spotkanie, o którym nasza słuchaczka powiedziała, pani Anna z Krakowa, rocznica ataku Niemiec na Polskę, początek II wojny światowej, strasznego dramatu światowego, po prostu, tak jak ten przymiotnik tutaj mówi, a z drugiej strony początek roku szkolnego. Jestem coś niesamowitego i to jest udziałem po prostu wszystkich nas. Wszyscy przez to przechodziliśmy, przechodzić będziemy. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w naszym programie. Jeśli ktoś nie słuchał od początku, zapraszam do aplikacji TOK FM albo na stronę www.tokfm.pl, bo rozpoczęliśmy od rozmowy z doktorem Michałem Przeperskim, rzecznikiem Muzeum Historii Polski z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która program przygotowywała i wydawała, Krzysztofa Olesiewicza, który program realizował. Za 5 minut o 21.40 książka na głos. Książkę Agnieszki Dobkiewicz i Mateusza Myketysztyna, Zamek Książ. Historia opowiedziana głosami służących, czyta dla państwa Olga Żmuda, a o 22.00 informacje, na które zaprasza Sylwia Chreczańska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
4: Dobry wieczór. 28 sierpnia mieliśmy Święto Lotnictwa Polskiego no i z pewnym opóźnieniem chciałem, żeby ono jakoś zaistniało na naszej antenie i może akurat 1 września, inna rocznica, znacznie bardziej smutna, to jednak dobry moment, żeby wspomnieć o polskich pilotach. Główną postacią, czy najważniejszą w tej audycji będzie Bolesław Orliński, a to dlatego, że przy okazji tegorocznych obchodów święta specjalnie obchodzono 100. rocznicę jego lotu z mechanikiem Leonardem Kubiakiem na trasie Warszawa-Tokio-Warszawa. No i o początkach polskiego lotnictwa, ale też i o wielkich polskich pilotach będzie dzisiejsza audycja. Zapraszam zaraz po informacjach o 22.00.
0: Zapraszam, Maciej Zakrucki. Jutro rano proszę włączyć Radio Tok FM, kiedy państwo wstaną. Tomasz Sekielski prowadzi poranek. I jego gościem po 7.20 będzie Sławomir Ćwik, poseł Unii Centrum, członek Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Oczywiście rozmowa na pewno dotknie tematu afery Zonda Krypto, ale też nominacji pana Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Po 7.40 w naszym radiu Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, poseł z klubu parlamentarnego PSL Trzecia Droga. O tym, co się dzieje w Komitecie Olimpijskim, o tym, na jakim etapie jest ustawa, o której myśmy wspominali kilkakrotnie w Radiu Tok FM, a mianowicie ustawa o najmie krótkoterminowym. Ona miała kilka tam takich wątków, które mocno poruszały państwa emocje, pamiętam. No, po 7.40 jutro dowiemy się, co w końcu z tą ustawą. O godzinie 8 jutro w TOK FM Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Rozmowa dotyczyć będzie między innymi tego, co stało się w Skarżysku Kamiennej, a tam mianowicie w fabryce dronów, i to największej w Polsce w sumie, czy też należącej do firmy, która jest największa, doszło prawdopodobnie do aktu sabotażu, aczkolwiek to pewnie z każdą godziną coraz więcej informacji będzie na ten temat. Też próba, skoro to wiceminister spraw wewnętrznych, no to mam nadzieję, że będzie próba podsumowania tego, jak w końcu się udały te sobotnie ćwiczenia, które w całym kraju, w bardzo wielu miejscach miały miejsce, jeśli chodzi o obronę cywilną. Po 8.20 dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, adiunkt w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, członek Team Europe Direct i Magdalena Rigamonti z Onet.pl. A to dlatego, że po 8.20 część publicystyczna jutrzejszego poranka, poranka TOK FM, który prowadzi jutro Tomasz Sekielski. Do usłyszenia, do jutra, do godziny 20, mówi Paweł Sulik.
21: Jak pani na przerwie mówi, że idziemy na dwór, to nasza klasa tak krzyczy, że muszę zatkać uszy.
22: 10 kabin takich wyciszających, wygłuszających postawiliśmy. Dodatkowo mamy 6 foteli też wyciszających.
23: Bo ta kabina to nie tylko takie miejsce wyciszenia, gdzie dzieci, które mają problemy z hałasem w szkole, którego jest dużo, mogą przyjść, odpocząć, odsapnąć, ale jest to też doskonałe miejsce do prowadzenia zajęć indywidualnych, do prowadzenia rozmów z rodzicami. Daje to dużo intymności, dużo takiego poczucia bezpieczeństwa.
24: Hałas w szkole jest tak okropny, ja mam zwłaszcza
1: zwłaszcza dzieci takie dosyć wrażliwe na te wszystkie audio, że tak powiem, szumy i hałasy, także jak najbardziej.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Wydawnictwo Agora zaprasza. Agnieszka Dobkiewicz i Mateusz Myketyszyn. Zamek Książ. Historia opowiedziana głosami służących.
1: Lindenau spał bardzo źle. Właściwie całą noc 54-latek kręcił się na łóżku, aż jego żona, Augustę, zaczęła gniewnie na niego pomrukiwać. Z ulgą, więc dokładnie o 6 rano, tak jak przez ostatnie ponad 20 lat, usiadł wyprostowany i przeciągnął się tak, że aż zatrzeszczały mu kości. Choć był styczeń, za oknem było już widno. Słyszał charakterystyczne odgłosy budzącej się ulicy wielkiego miasta. Uchylił zasłonę w dużym oknie za łóżkiem. Berlin. Szepnął sam do siebie i przetarł czoło. Po chwili dodał rozzłoszczony. Oburzające. Ponad 300 kilometrów stąd, w Zamku Książ, gdzie przez wiele lat służył jako osobisty kamerdyner księcia Hansa Heinricha XV, panowałyby jeszcze ciemności i kompletna cisza. Gdy Lindenau budził się na Śląsku o 6 rano, słyszał jedynie szybkie kroki swojego sąsiada, Aleka Stewarta, dyrektora stajni książęcych, który wychodził do swoich ledwo rozbudzonych wierzchowców, by dopilnować młodych stajennych. Zaraz potem dochodził do niego charakterystyczny sygnał z zamkowej wieży. Znak dla muszkieterów do otwarcia wszystkich bram w książu. Wiedział, że za chwilę jeden z nich, najpewniej stary, poczciwy Paul Böhm, podejdzie do 300-letniego zegara na budynku bramnym, wyreguluje jego wskazówki i sprawdzi mechanizm. Pozostali muszkieterowie zsynchronizują z nim inne zegary na zamku, a według nich z kolei zostanie uregulowany czas na zegarkach zamkowej służby. W dalszej kolejności wszystko odbywać się będzie w zgodzie z obowiązującym rytmem. Muszkieterowie pogaszą latarnie zamkowe, co rozpocznie już na dobre dworskie życie. Wtedy w stajniach książęcych zacznie się prawdziwy ruch. Stajenni wypuszczą na wybiegi pełne energii wierzchowce, z ich pysków buchnie para. Lindenau jako osobisty kamerdyner księcia nie musiał wstawać bladym świtem. Oczekiwano, że rytm swojego życia dopasuje do rytmu życia księcia, a Hans Heinrich i Daisy nie wstawali przed 10. Józef lubił jednak czas, gdy jeszcze spali, przeznaczać na smakowanie życia. Obserwował kłusujące po wybiegu konie. Witał się ze stewardem, który nigdy nie zapomniał do niego podejść i podać ręki. Spokojnym krokiem, wyprostowany jak struna, udawał się następnie w stronę zamku. Lubił te spacery, zwłaszcza zimą, czego Augustę nie mogła zrozumieć. Sama najchętniej nie wychylałaby wtedy nosa z mieszkania. Odwiedzał książęcą kuchnię, w której Francuz, Louis Ardois, zawsze witał go z radością i zapraszał na śniadanie, jakiego nie jeden wielki tego świata mógł mu pozazdrościć. Zdarzało się często, że na tarasie kasztanowcowym wypijali razem pierwszą poranną kawę. Nim Lindenau pojawił się w komnatach książęcych na piętrze, stawał przed szafkowym zegarem z kurantem w sali bilardowej. Lubił jego wiktoriański styl i melodię menueta, którą wygrywał, a ta wpadała mu w ucho i nastrajała nostalgicznie. Wyciągał wtedy swój zegarek kieszonkowy i sprawdzał, czy wskazówki idą zgodnie z zamkowym czasem. Czuł, że wszystko jest w najlepszym porządku i nic niespodziewanego nie zakłóci ich stabilnego życia pełnego zasad i reguł. Gdy w końcu wchodził niespiesznie do pokoju księcia Hansa Heinricha w ciszy i sprawnie, tak jak jego wysokość lubił, przygotowywał jego garderobę i szykował toaletę. Zanim Lindenau trafił na służbę do Prinza von Pless, był przez wiele lat grenadierem w elitarnym pierwszym pułku piechoty gwardii Armii Cesarskiej, stacjonującym w Poczdamie. Ich mottem było hasło Semper Talis, zawsze taki sam. Gdy skończył 29 lat, zdecydował się starać o prestiżową pracę na Zamku Książ i ku swojej radości podjął służbę u śląskiego arystokraty, przyjaciela przyszłego następcy tronu, Wilhelma II, noszącego ciemny mundur tego samego pułku, co Lindenau. Książę Hans Heinrich nie tylko wysoko cenił sobie przyszłego cesarza, ale też jego żołnierzy. Sam również służył w pruskiej armii, najpierw podobnie jak jego ojciec, jako ochotnik w Królewskim Pułku Huzarów, później w Pułku Huzarów Gwardii, gdzie był porucznikiem. Po 2 latach opuścił jednak armię, biorąc bezterminowy urlop i rozpoczął podróże po świecie. Hansowi Heinrichowi zawsze imponowało wojsko i chętnie podkreślał swoje związki z nim. Dlatego wszyscy lokaje, których zatrudniał, byli przynajmniej przez 3 lata grenadierami właśnie w pierwszym pułku piechoty gwardii. Książę przykładał wagę do ich wzrostu i aparycji, a także ubioru. Nawet gdy w końcu na dworze zrezygnowano z peruk, noszono je już wtedy chyba tylko w książu, bo na świecie dawno wyszły z mody. Lokaje wciąż musieli pudrować włosy, by wydawały się jasne. Lindenau stał się szybko jednym z najbardziej zaufanych służących na dworze, a bezpośredni dostęp do samego księcia sprawiał, że zabiegano o znajomość z nim. Gdy ten były żołnierz z Warmii poznał miejscową dziewczynę, czarnowłosą Augustę Steinkę, i postanowił wziąć z nią ślub, książę za jego wierność ofiarował im mieszkanie w malowniczo położonym kompleksie książęcych stajni.

Lata na służbie u księcia wspominał jako najlepsze w życiu. Razem z żoną doczekali się trójki dzieci. Najstarszej ulubienicy Józefa, Lucy, jedynego chłopca, Alojza, i najmłodszej, Margarety. Trud ich wychowania spoczywał na Augustę, bowiem Józef był zobowiązany do towarzyszenia swojemu pracodawcy w jego podróżach. Były okresy, że nieczęsto bywał w domu. Wielka wojna była dla nich stosunkowo łaskawa. Wielu książęcych służących zostało internowanych z racji swojej narodowości, jak kucharz Ardua czy dyrektor stajni Stewart, lub musiało służyć na froncie. On jednak prowadził dość spokojne życie między książem a pszczyną, gdzie umiejscowił się sztab generalny cesarza Wilhelma II, którego adiutantem został książę Hans Heinrich. Jednak jeśli Augustę łudziła się, że zmiany na świecie ich nie dotkną, on wiedział, że to tylko kwestia czasu. Po wojnie życie tylko pozornie wskoczyło na dawne tory. Owszem, wrócili Stewart i Ardua, ale z tym pierwszym Lindenau witał się już tylko z daleka, uchylając lekko kapelusz, a z drugim przestał pijać poranną kawę. Jedyną stałą wydawał się Ezechiel Cywier, zamkowy archiwista, który jak przed wojną wydawał się nieco obojętnie patrzeć na otaczającą go rzeczywistość i ludzi. Na zamek wciąż nie wróciła też angielska księżna Daisy i Józef miał wrażenie, że nie przez wszystkich była oczekiwana. Co prawda księżna zajmowała się chorą matką i ratowaniem własnego zdrowia nadszarpniętego podczas wojny pracą w Czerwonym Krzyżu. Jednak Lindenau doskonale wiedział, że ona również ociągała się z powrotem. W książu pojawiła się dopiero na Boże Narodzenie 1920 roku i jeszcze przed Sylwestrem przeniosła się do sanatorium w Baden-Baden. Wróciła ponownie w czerwcu, tym razem witana z wielką pompą przez męża, jakby na powrót w niej zakochanego. Jednak kilka miesięcy później służbę zelektryzowała wieść o rozwodzie i wkrótce potem, zgodnie z przeczuciami Józefa, nadchodzące zmiany dotknęły także Lindenauów. To, co się stało, zaskoczyło nawet jego wieloletniego kamerdynera, znającego księcia na wylot i spełniającego jego pragnienia, zanim ten je wyraził. Hans Heinrich zlecił mu w dyskretnej rozmowie, by teraz służył właśnie księżnej Daisy, która zamieszkała w Berlinie i nie zamierzała już wracać na Śląsk. Lindenau miał nieodparte wrażenie, że książę po latach wiernej służby pozbywa się go ze swojego otoczenia w białych rękawiczkach. Długo rozmawiali o tym z Augustę. W końcu przekonała go, że to stan przejściowy, a książę potrzebuje przybyłej żonie osoby zaufanej, która będzie go informowała o jej wszystkich krokach. Kilka dni później Lindenau opuścił więc książ i żegnany przez Augustę wyjechał do Berlina. Był świadkiem podpisania protokołu rozwodowego pomiędzy księżną Daisy a księciem Hansem Heinrichem. Na jego mocy stała się ona właścicielką letniej willi Marguerite w Lanapul na Rivierze Francuskiej, którą kupiła jeszcze przed wojną, zauroczona posiadłością kazbek wielkiego księcia Michała Michajłowicza i jego żony Sophie, księżnej de Turbi w Cannes. Lindenau znał ich doskonale z licznych wizyt i rewizyt, jakimi wymieniali się nieustannie z Hochbergami. Inna sprawa, że rosyjskim księciem Michałem z niezrozumiałego dla niego powodu zafascynowana była niania młodych hrabiów, Angielka Tirca. Czasem usłyszał też więc o jego życiu coś, o czym niekoniecznie chciał wiedzieć.

Daisy nie chciała już mieszkać na Śląsku, więc książę obiecał jej także dom w Monachium, który miał wyposażyć i utrzymywać. Zapewnił jej też wysokie alimenty, które miały pozwolić na życie na poziomie, do jakiego przywykła. Józef stał się niejako częścią tej umowy, bo książę Hans Heinrich zobowiązał się także do zapewnienia służby byłej żonie. Dokument rozwodowy, który von Plessowie podpisali osobiście przed Sądem Krajowym w Berlinie, uprawomocnił się w grudniu 1922 roku. Księżna mieszkała wtedy od pewnego czasu w hotelu Aldon w pobliżu Bramy Brandenburskiej, który uchodził za jeden z najmodniejszych adresów w mieście. Lindenau dostrzegał wyraźną ulgę, którą obojgu Plessom przyniosło zakończenie ich małżeństwa. Obydwoje, opowiadał później Augusta, gdy zaraz po Nowym Roku odwiedziła go w Berlinie. Wyglądali tak, jakby niczego bardziej nie pragnęli. Czy był tym, co zaszło, zaskoczony? Chyba zdecydowanie mniej niż reszta książeńskiej służby. Za wiele widział, podróżując z Hansem Heinrichem po całym świecie. Ale o tym nie mówił nawet swojej Augustę. Uzgodnienia, które na papierze wróżyły Daisy spokojne życie, okazały się trudne do realizacji. W imieniu księcia majątkiem zarządzał marszałek dworu Rudolf von Deimhagen. Księżna określała go raczej mianem dworskiego urzędasa. Zaraz po uprawomocnieniu się rozwodu, jeszcze w grudniu, Lindenau dostał od niego nader chłodny list. Von Deimhagen wyraźnie wskazywał mu, że choć służy teraz księżnej, nie powinien mieć wątpliwości, że pozostaje pod jego bezpośrednim zwierzchnictwem. Nakazał informować się o urlopach, jakich księżna mu udzieliła. Lindenau, który zawsze odpowiadał bezpośrednio przed Hansem Heinrichem, nie nawykł do takiej kontroli. Nowe porządki niekoniecznie mu się podobały. Tej nocy spał źle, bo poprzedniego popołudnia otrzymał kolejny list od marszałka, w którym ten dosłownie łajał go jak dziecko. Po lekturze do tej pory nie mógł się uspokoić. Kiedy ostatnio byłeś w książu, pan Kauszat polecił ci, abyś przed wyjazdem zgłosił się do prywatnego sekretarza w celu odebrania 500 tysięcy marek dla hrabiny Hendrikow. Nie zrobiłeś tego. Surowo pana karcę za to zaniedbanie i nakazuję panu wykazanie się większą dbałością i dokładnością w pełnieniu służby. Pisał von Deimhagen. Lindenau nie mógł zrozumieć, że po dekadach wiernej służby właśnie do niego kierowane są tak ostre słowa. Pan von Pohl, poprzedni marszałek dworu i dziś jego sąsiad, nigdy nie zdobyłby się na podobną impertynencję. Co więcej, von Deimhagen kazał mu złożyć wyjaśnienie w sprawie grudniowej faktury, którą przedstawił wspomnianej hrabinie Hendrikow, a miała być niezapłacona. Hrabina Hendrikow. Książęcy kamerdyner się wzdrygnął. No tak. Zdrowy rozsądek podpowiadał mu, że to ona stoi za wszystkim, co się teraz działo. Oburzające. Ponownie szepnął Lindenau do siebie, patrząc na budzący się za hotelowym oknem Berlin. Sytuacja Daisy była dramatyczna i, jak sądził, to właśnie wskutek intryg będącej na uchodźstwie hrabiny. Księżna nie miała za co płacić rachunków zarówno za prowadzenie domu, jak i za swoje podróże. Zdaniem służby księżnej pani Hendrikow ignorowała to jednak, skupiona na sobie i opowiadaniu wszystkim, w jak trudnej sytuacji znalazła się po rewolucji w Rosji, jako córka rosyjskiego gubernatora. Zdawała się nie zauważać, że sytuacja księżnej, którą miała się opiekować, była znacznie gorsza. Daisy podupadła na zdrowiu i wymagała leczenia, na które także brakowało pieniędzy. Jeszcze do niedawna Lindenau i Anna Fitzpatrick, bliska kuzynka księżnej i dama dworu, różnymi fortelami wydobywali od von Deimhagena mniejsze lub większe sumy na codzienne wydatki. Ostatnia taka próba skończyła się jednak fiaskiem. Gdy kamerdyner przedstawił, że bilety na Rivierę Francuską będą kosztowały 2 miliony marek, marszałek wysłał chłodną odpowiedź i niedługo później hrabina Hendrikow objęła zarząd nad

0: Autopromocja.
1: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
2: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
1: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
0: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Przedstawiciele Szanghajskiej Organizacji Współpracy krytykują wojnę na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie prezydent USA informuje o nowej fali ataków na Iran. Liderzy państw europejskich wyrażają solidarność z Niemcami po tym, jak szef MSW poinformował, że za dron znaleziony na lotnisku w Lipsku odpowiada Rosja. Uroczystości za nami i jutro uczniowie oficjalnie rozpoczną naukę w nowym roku szkolnym. Lekcje rozpoczną się także w polskich szkołach za granicą. Minęła 22. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje.

0: FM. Służby zakończyły działania i przejazd autostradą A1 w kierunku Gliwic wieczorem został udrożniony. Utrudnienia w tym miejscu były od rana. Po śmiertelnym wypadku na wysokości Mykanowa w powiecie częstochowskim, w którym zginęły 4 osoby, a 4 w stanie ciężkim zostały przetransportowane do szpitala. Kierujący ciężarówką z nieustalonych dotąd przyczyn wjechał w pociąg pojazdów ekipy remontującej jezdnię, znajdującej się na prawym pasie ruchu. Mężczyzna został zatrzymany. W chwili zdarzenia był trzeźwy. Pobrano mu krew do badania. Przywódcy m.in. Rosji, Chin, Indii i Iranu, którzy spotkali się na szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy w stolicy Kirgistanu, Biszkeku, we wspólnej deklaracji po obradach skrytykowali amerykańsko-izraelskie ataki na Iran i jednostronne sankcje. W przyjętym na koniec obrad dokumencie zaznaczono, że w trwającej od lutego wojnie zginęło wielu cywilów, a Iran poniósł znaczne straty gospodarcze. Podkreślono też, że ataki na ten kraj łamią podstawy i normy prawa międzynarodowego i karty Narodów Zjednoczonych oraz stwarzają poważne zagrożenie dla światowego pokoju, bezpieczeństwa i stabilności. Prezydent USA Donald Trump ogłosił dziś natomiast nową falę nadlotów na Iran, podkreślając, że jeżeli spotka się ona z odpowiedzią, Stany Zjednoczone uderzą na Iran ponownie ze znacznie większą siłą. Według dowództwa centralnego ataki są wymierzone w cele irańskiej gwardii rewolucyjnej i stanowią odpowiedź na ostatnie uderzenia tej formacji wymierzone w żeglugę przez Ormus i amerykańskich żołnierzy w regionie. Premier Szwecji Ulf Kristersson zapowiedział wezwanie przez szwedzkie MSZ ambasadora Rosji w Sztokholmie w związku z potwierdzeniem przez rząd Niemiec, że za sierpniowy incydent w Lipsku odpowiada Rosja. O solidarności z Berlinem zapewnili też premierka Włoch Giorgia Meloni czy prezydent Francji. Emmanuel Macron, komentując incydent na lotnisku w Lipsku, wyraził też poparcie dla nowych sankcji Unii Europejskiej wobec Moskwy. Niemiecki rząd publicznie oskarżył Rosję o atak dronowy na lotnisku w Lipsku. Na początku sierpnia w porcie lotniczym znaleziono drona wyposażonego w materiały wybuchowe. Według cytowanego przez CNN przedstawiciela amerykańskiego resortu obrony w Europie, maszyna należała do rosyjskiego wywiadu. Nie można wykluczyć, że Kreml przygotowuje się w ten sposób na większe ataki, ocenił w TOK FM pułkownik Piotr Lewandowski z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.
1: Myślę, że Rosja to wszystko na razie przygotowuje, nie wykorzystuje w pełni, właśnie czekając na moment, kiedy ta wojna skończy się.
0: Z kolei dzisiaj niedaleko elektrowni węglowej w Jęszwalde w Brandenburgii znaleziono kilka wyrzutni rakiet z ładunkami wybuchowymi. W Polsce natomiast doszło ostatnio do 2 pożarów, w tym zakładu produkcji dronów w Skarżysku Kamiennej. Polskie służby nie wykluczają, że były to akcje sabotażowe. Pobicia dzieci na przystankach, w autobusie, na ulicy, ataki słowne w szkole czy w internecie, to wszystko opisane jest w raporcie To jest Polska Ławka. Raport przygotowało Stowarzyszenie Nigdy Więcej, które od ponad 25 lat dokumentuje nienawiść w przestrzeni publicznej. Tym razem po raz pierwszy zajęło się dziećmi z innych krajów. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: W polskiej szkole uczy się ponad 350 tysięcy dzieci cudzoziemskich, mówi Anna Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej.
3: Było to na tyle szokujące i na tyle zaczęło się powtarzać często, że pomyśleliśmy sobie, że to trzeba udokumentować w osobnym raporcie.
2: W raporcie opisano przypadki szykanowania, a nawet pobicia uczniów ze względu na ich narodowość czy kolor skóry.
3: Bardzo wiele zależy od tego, czy nauczyciel odwróci głowę, czy jednak postanowi coś zrobić.
2: Wiktoria Dudek ze Stowarzyszenia Homofaber współdziała ze szkołami. Stara się pomagać w sytuacjach kryzysowych.
4: Kiedy jesteśmy wkurzeni, jest dużo emocji, to szukamy tego, co boli najbardziej, tego, czego nie da się zmienić, czyli właśnie tej tożsamości pierwotnej. I niejednokrotnie te konflikty mają takie podłoże narodowościowe.
2: W tym roku nienawiści wobec dzieci jest wyjątkowo dużo. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
0: Uczniowie uroczyście rozpoczęli dziś nowy rok szkolny, a rodzice już rozglądają się za zajęciami dodatkowymi czy korepetycjami dla swoich dzieci. Ceny takich usług ciągle rosną. Jak szacuje GUS, w tym roku korepetycje w porównaniu z ubiegłym rokiem mogą być droższe nawet o 10%. Z uczniami jednego z liceów w Łodzi rozmawiał o tym Bartosz Kądziołka.
5: Z chemii, matematyki, miałam też z fizyki i z angielskiego.
6: A ty?
5: Matematyka i chemia.
6: Jakie są widełki?
5: No, ja znam od 50 zł do 200.
6: To chyba dużo 200.
5: Bardzo.
7: Z matematyki. Za godzinę na przykład 50 zł.
5: Korzystałyśmy. I ja korzystam dalej od 5 lat. 7-8 klasy podstawówki chodziłam na polski, angielski 2 razy matematyka w tygodniu. W pierwszej klasie liceum miałam tylko angielski i matematykę. W tym roku odpuściłam sobie matematykę, tylko angielski.
0: Główny Urząd Statystyczny szacuje, że w ciągu 4 lat korepetycje podrożały o 60%, a rocznie to wydatek nawet 3000 zł. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 23:00. W najcieplejszym momencie dnia jutro od 19 stopni na północy, około 22 pokażą termometry w centrum, a do 25, czyli najcieplej będzie na południowym wschodzie. W dzień przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy i południowym wschodzie okresami zachmurzenie będzie wzrastać i tam prognozowane są przelotne opady deszczu, a lokalnie mogą wystąpić burze.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Dobry wieczór we wtorek. 1 września to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której we wtorki nasi goście przypominają nam ciekawe, ważne wydarzenia i postaci z historii Polski. Ta data jest niemal wryta w naszą pamięć. Już zawsze będzie sklejona z początkiem II wojny światowej, która na pół wieku tak dramatycznie wpłynęła na losy Polski. Za nami tradycyjne obchody rocznicy na Westerplatte w Wieluniu i setkach mniej znanych miejsc, w których lokalna społeczność oddała hołd ofiarom wojny. Ja jednak nie dlatego, by silić się na oryginalność, chciałbym odnieść się do innej rocznicy, którą mieliśmy 28 sierpnia. To od 1993 roku jest Święto Lotnictwa Polskiego. Zostało ustanowione na podstawie decyzji ministra obrony narodowej Janusza Onyszkiewicza, zatwierdzonej przez prezydenta Lecha Wałęsę. W tym roku święto było okazją do przypomnienia brawurowego lotu sprzed 100 laty Bolesława Orlińskiego i Leonarda Kubiaka na trasie Warszawa-Tokio-Warszawa. Takie historyczne podejście do dziejów polskiego lotnictwa pozwoli nam także nawiązać do dzisiejszej rocznicy wybuchu wojny, bo przecież nasi piloci w czasie jej trwania znaleźli się w pierwszym szeregu bohaterów czasu próby i w sposób szczególnie wyraźny dowiedli, że hasło "Za naszą wolność i waszą" nie było jedynie sloganem. Zapraszam. Gościem dzisiejszej audycji jest pan Bartosz Głowacki, redaktor naczelny Skrzydła tej Polski. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
9: Zaczniemy najlepiej zresztą chyba od początku, ale ciekaw jestem pana no chyba refleksji raczej, bo to chyba pod ten termin najbardziej mnie przynajmniej się wydaje podchodzi, bo no, kiedy myślimy o początkach lotnictwa, to chociażby ze szkoły przypominamy sobie braci Wright, ich pierwszy lot. Wiemy, że to wszystko gdzieś tam zaczęło rozkręcać w końcówce XIX wieku. No tyle, że chociażby właśnie nawiązując do Wilbura i Orville'a Wright, to faceci, którzy mieli warsztat, wytwórnię rowerów, zajmowali się mechaniką, jakimiś konstrukcjami. Tymczasem u nas, jak się mówi i szuka o pionierów lotnictwa, to się pojawia artysta malarz, który na dodatek studiował w Akademii Sztuk Pięknych i to w różnych miejscach. Skąd raptem Czesław Tański, pana zdaniem, no, staje się właśnie w naszych dziejach pionierem lotnictwa?
10: Jest takie stare lotnicze powiedzenie, że jak coś ładnie wygląda, to znaczy, że będzie dobrze latać, więc ten zmysł estetyczny jest niezbędny przy konstruowaniu statków powietrznych. Trochę ta zasada została zakłócona ostatnio przy samolotach stealth bojowych piątej generacji, ale jak się na
9: to
10: nie
9: to
10: popatrzy...
9: To niewidzialne, tak?
10: Tak, no niewidzialne w pewnym zakresie fal radaru. No, natomiast jak się na nie popatrzy, jak one latają w powietrzu, to człowiek nabiera przeświadczenia, że jednak ludzie, którzy je konstruowali, wiedzieli, co robią i wiedzieli, dlaczego robią. Wracając jeszcze do początków, do prapoczątków lotnictwa, zawsze ostrzegano mnie, kiedy zaczynałem karierę dziennikarską, żeby nie zaczynać żadnego artykułu od słów "od zarania dziejów człowiek marzył o lataniu". Jest to...
9: No jeszcze Ikar coś... się pojawia bardzo często.
10: Tak,
9: w takich...
10: i właśnie tu chciałem nawiązać do Ikara i Dedala. Dlaczego Ikar jest symbolem lotnictwa, który zabił się? Dedal przeżył. I to właściwie Dedala powinniśmy cały czas hołubić jako tego, który wiedział, co należy robić. Nie leciał do słońca, żeby nie roztopił mu się wosk spajający pióra. Wiedział, że trzeba stosować się do ograniczeń, tak jak to teraz należy się stosować we współczesnym lotnictwie. Znowu może przeskoczymy, ale pewnie fani lotnictwa widzieli i wiedzą, co się stało kilka dni temu, kiedy samoloty linii Air Link przeleciały nad stadionem przed meczem rugby. To też wzbudziło bardzo wiele kontrowersji na świecie i po raz kolejny przywołało dyskusję o bezpiecznym lataniu i pomysłach na niebezpieczne latanie, do których w trakcie naszych rozmów pewnie naszej rozmowy wrócimy, bo jeden z bohaterów naszej audycji zasłynął takimi właśnie wyczynami. Wracając do Tańskiego, dzięki Tańskiemu mamy słowo lotnia w języku polskim. Lotnia, która kojarzy nam się z duraluminiową konstrukcją, z pokrytą dakronem. Trójkątny płat, mamy lotnie, mamy paralotnie, mamy motoparalotnie. Pierwsze statki powietrzne, które pozwalały się unieść w powietrzu. No, trudno to nazwać lataniem, to właściwie były pierwsze podskoki. Historia lotnictwa zna wielu takich pionierów, wynalazców, wizjonerów, twórców, którzy klecili skrzydła i próbowali na nich skakać z różnych wież kościelnych, z pagórków, z drzew. Bardzo często kończyło się to tragicznie, kończyło się to śmiercią, czy w najlepszym razie połamaniem oby tylko nóg. I właśnie kolejna dygresja. Czy wiedzą Państwo, skąd mówiło się lotnikowi przed lotem, że życzy mu się połamania nóg? Otóż w czasach pionierskich, kiedy awiacja dopiero raczkowała, połamanie nóg było właściwie najmniej szkodliwym wypadkiem, najmniej szkodliwym obrażeniem. Najczęściej można było sobie złamać kark, co skutkowało śmiercią, a połamanie nóg... Z połamanymi nogami można było jeszcze żyć.
9: No i tutaj mamy Tańskiego, który tworzy lotnie. Lotnie Tańskiego, tak przeszły one do historii. Chociaż on też w jakimś sensie można powiedzieć, no na pewno w naszych warunkach jest pionierem, jeśli chodzi o śmigłowce, które chyba bardziej wtedy nazywano śrubowcami.
10: Śrubowiec, ale to też nie jest nazwa niewłaściwa, ponieważ każde, czy to śmigło samolotu, czy wirnik nośny śmigłowca, w teorii, kiedy uczymy się podstaw aerodynamiki, porównuje się do śruby wkręcającej się w nakrętkę i w tym przypadku śrubą jest to właśnie śmigło, czy wirnik nośny śmigłowca, a olbrzymią nakrętką o nieskończonej wielkości jest powietrze. Więc tutaj doskonale widzimy, jaka jest idea napędu śmigłowego w lotnictwie. Mhm. Tański oczywiście próbował konstruować swoje statki powietrzne, ale na początku nie miał możliwości zabudowania w nich napędu, więc siłą rzeczy musiały one być napędzane siłą ludzkich mięśni, co oczywiście skutkowało tym, że były nieefektywne, że nie mogły się wzbić w powietrze. Zresztą pamiętam, że za moich czasów studenckich, ponad 30 lat temu, modny był konkurs dla studentów. Miał on polegać na zbudowaniu mięśniolotu, czyli statku powietrznego, który uniesie się w powietrze napędzany siłą ludzkich mięśni. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy udało się już skonstruować takie urządzenie, czy nadal jeszcze nie. Ale jest to wyzwanie dla przyszłych pokoleń i dla ekologów oczywiście, którzy chcieliby latać bez emitowania szkodliwych substancji w powietrze.
9: Lotnie, śrubowce... No ale też, no tym bardziej, że już właśnie wiemy, że na świecie próby z lataniem samolotem zaczynają być coraz bardziej, no takie obiecujące, więc Tański również i za skonstruowanie samolotu się bierze. On przeżywa różnego rodzaju, jak doczytałem, kłopoty, oczywiście finansowe, no bo to wszystko, co robił wcześniej, miało wielkie ambicje, ale nie zawsze się kończyło sukcesem właśnie. No i nie szło mu najlepiej, co tu dużo mówić, no ale się wziął za skonstruowanie samolotu, który przeszedł do historii pod nazwą Łądka.
10: No tak, ale też ten samolot tylko pozostał na ziemi, mimo tego, że miał silnik.
9: No właśnie.
10: Sterowanie było analogiczne do sterowania, jakie zastosowali bracia Wright, czyli skręcanie płata za pomocą cięgien. No ale niestety kolejny problem, właściwie zawsze trapiący lotnictwo. Zbyt duża masa konstrukcji, zbyt mała moc silnika i wiele konstrukcji pozostawało w tamtych czasach na ziemi z tego właśnie powodu, że okazywało się, że silnik jest za słaby, czy w trakcie procesu konstruowania nagle konstrukcja przybierała na masie, przybierała i okazywała się zbyt ciężka. Zresztą to też kolejna dygresja, bodajże w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, czy w Afryce, no w jakimś kraju naprawdę bardzo, bardzo słabo rozwiniętym technicznie, inżynierowie wpadli na pomysł, że zbudują własny śmigłowiec. Niestety wszystko było dobrze do momentu właśnie, kiedy nie okazało się, że śmigłowiec się nie może oderwać od ziemi, ponieważ zamiast z aluminium skonstruowano go ze stali, która jest ponad trzykrotnie cięższa. Nie mieli oczywiście do dyspozycji odpowiedniej mocy silnika, poza tym no chyba nie byłaby to zbyt udana próba i ten śmigłowiec nie poleciałby zbyt daleko i zbyt wysoko.
9: No w każdym razie bez większych sukcesów, ale w gronie...
10: Ale Tański jest uznawany za ojca polskiego lotnictwa i oddajmy mu honor, że próbował i pewne sukcesy miał.
9: No i to właśnie w tej audycji się stało. A teraz przejdźmy do momentu, w którym oczywiście Tański jeszcze dalej się bawi i też konstruuje. Mówiliśmy o tym samolocie Łądka i to jest mniej więcej między 1909 a 12 rokiem. No a mamy właśnie sytuację, w której w tym czasie pojawiają się samoloty w Polsce. No i przy okazji może pan rozstrzygnie spór, który przynajmniej wtedy był bardzo gorący. Która była pierwsza? Czy samolot pionierski, zbierański, cywiński, zbudowany w Warszawie, czy jaskółka, która powstała w Lwowie, konstruktorem inżynier Edmund Libański był?
10: Ja chyba się nie podejmę, bo mamy naprawdę rozbieżne dane na ten temat, więc myślę, że tu obydwu konstruktorom należy oddać hołd i chyba traktujmy ich na równi, że są to ludzie, którzy próbowali, osiągnęli pewne sukcesy i niech oni wszyscy razem zostaną w panteonie polskiego lotnictwa.
9: No to tak robimy. W każdym razie mamy jaskółkę, mamy samolot zespołu Zbierański i Cywiński, no ale oczywiście pojawiają się też konstrukcje z innych państw. Mamy opis pierwszego poważnego latania, które miało miejsce na polu mokotowskim. Autorem tego wyczynu był rosyjski pilot Siergiej Utoczkin, który w czerwcu 1910 roku na wysokości 25 metrów latał i przebywał aż 20 minut. No to już można powiedzieć poważne latanie, no ale gdybyśmy chcieli tu się znowuż do polskich sukcesów odnosić, to mamy kolejną datę, 13 sierpnia 1911 roku, samolot Taube, co znaczy po niemiecku gołąb, a w nim... No Polak, no. Oczywiście, że Polak. No, Polak potomek włoskiej Polak. Rodziny. Michał Scipio del Campo. No właśnie. No, z czasów królowej Bony ta rodzina jest w Polsce, więc śmiało możemy powiedzieć oczywiście, że Polak.
10: Tu należy wspomnieć jeszcze o jednej organizacji, Towarzystwo Lotnicze Awiata, które zostało utworzone właśnie, Warszawskie Towarzystwo Lotnicze Awiata, utworzone w czerwcu 1910 za zgodą oczywiście władz rosyjskich, mieszczące się na polu Mokotowskim. Jeżeli ktoś jest z Warszawy, to zapewne doskonale wie, gdzie jest Rogatka, na placu Unii Lubelskiej. Jeżeli nie, to gdyby był przypadkiem w tym miejscu podczas wycieczki czy przejazdu przez Warszawę, to warto spojrzeć chociażby, bo jest to miejsce historyczne. Tam narodziło się polskie lotnictwo. Towarzystwo Lotnicze Awiata, gdyby ktoś był zainteresowany szczegółową historią, to ja sobie pozwolę na małą prywatę. Skrzydlata Polska z marca 2022 roku, artykuł niezrównanego inżyniera Andrzeja Glasa. Tam jest wszystko opisane, jak to się zaczęło. Wspomniał pan o Utoczkinie. Pan Glas napisał, że Utoczkin wznosił się na wysokość 40 metrów,
9: o, proszę,
10: wożąc pasażerów. I ludzie po pewnym czasie przyzwyczaili się do tego, że mogą latać. Potem specjalnie chyba brał Utoczkin pasażerów najcięższych, pod którymi aeroplan dyszał ciężko i latał bardzo krótko. Według artykułu pana Glasa największą wysokość osiągnął Polak Supniewski, 80 metrów, ale jeden z pilotów zagranicznych rozbił samolot. I wracamy do Michała Scipio del Campo, który uważany jest za pierwszego polskiego pilota. Oczywiście w Polsce wtedy Polska nie istniała, nie było polskich władz lotniczych, nikt nie nadawał polskich patentów pilota, więc del Campo zrobił kurs i uzyskał licencję pilota francuską. Został potem instruktorem właśnie w awiacie. I w roku, tak jak pan wspomniał, w 1910 przeleciał na wysokości 500 metrów wzdłuż Marszałkowskiej nad Ogród Saski, wykonał krąg nad Starym Miastem i Zamkiem Królewskim, po czym powrócił na lotnisko wzdłuż krakowskiego Przedmieścia, Nowego Światu i Alei Jerozolimskich. To był pierwszy lot samolotu nad Warszawą wykonany przez polskiego pilota.
9: No i dobrze, że ten fragment w naszej historii awiacji się pojawia. Teraz proponowałbym, żebyśmy może dwa słowa powiedzieli, no właśnie, bo Polski nie było, no ale pojawia się pierwsza wojna światowa i to jest ten czas, kiedy szczególnie w końcówce tejże wojny zaczynają pojawiać się samoloty wykorzystywane no, najpierw głównie chyba do obserwacji, ale potem również do działań bojowych. Wiele lat robiąc różnego rodzaju historyczne programy w telewizji polskiej, przypominam sobie materiały archiwalne, jakie udawało się znaleźć, a więc ruchome obrazki z czasu I wojny światowej dotyczące lotnictwa i to strasznie fajnie wygląda, kiedy widać jak piloci samolotu tam grzebią pod nogami, wyciągają coś, co ewidentnie przypomina pocisk, właśnie no pocisk, bombę i po prostu ręcznie wyrzucają na ziemię.
10: No tak, wtedy bomby tak miały masę, tak, bomby miały masę kilku kilogramów. Właściwie pierwsze bojowe użycie samolotu to już rok 1911, wojna włosko-turecka. I tam zrzucano ręcznie bomby dwukilogramowe. Potem stopniowo bomby miały coraz większą masę, ale cały czas jeszcze uzbrojenie było wożone na pokładzie. Zresztą z tamtych czasów też jest slangowe określenie Winchester, którego używają piloci samolotów czy śmigłowców bojowych, kiedy już zużyją całą amunicję i wszystkie bomby, pociski rakietowe i inne miny, inne typy uzbrojenia, jakie samolot przenosi. Otóż w pierwszej wojnie piloci wozili ze sobą często rewolwery, pistolety czy właśnie karabiny Winchester. I kiedy już nie było nie było żadnego uzbrojenia na pokładzie, sięgali właśnie po broń osobistą, między innymi po Winchestera. To już była ostateczność i do dziś w slangu pilotów Winchester oznacza, że już wystrzeliliśmy się ze wszystkiej amunicji, musimy wracać do bazy, żeby odnowić gotowość bojową. Mm-hmm. Natomiast ja oczywiście... to, o czym pan wspomniał, jeżeli mogę jeszcze, użycie bojowe lotnictwa do rozpoznania. Lotnictwo bardzo szybko zdobyło sobie uznanie jako kawaleria powietrzna. Ja wiem, że my teraz mamy zupełnie inne pojęcie kawalerii powietrznej, ukute podczas wojny w Wietnamie, ale wtedy lotnictwo działało dokładnie jak kawaleria. Potrafiło szybko i niespodziewanie znaleźć się w miejscu, gdzie spodziewano się przeciwnika, czy gdzie przeciwnik miał się znaleźć. Dzięki temu samolot był na początku właśnie bardzo dobrym środkiem rozpoznania. Działał niekonwencjonalnie i dzięki temu wielu słynnych pilotów miało wcześniej za sobą służbę w kawalerii, bo zasady działania, taktyka były bardzo zbliżone.
9: Troszeczkę przyspieszymy naszą opowieść, ale no może niech chociaż pojawi się nazwisko porucznika pilota Stefana Bastyry. To z jego właśnie postacią w historii lotnictwa wiąże się pierwszy polski lot bojowy. Miał on miejsce 5 listopada 1918 roku. Porucznik pilot Stefan Bastyra, z obserwatorem Januszem de Burian leciał z oswobodzonej Lewandówki we Lwowie właśnie do tego lotu. Tak się zaczyna w ogóle historia walk powietrznych z udziałem właśnie polskich pilotów. To jest końcówka już przecież I wojny światowej. Myślę, że dwa słowa bym pana poprosił o roli lotnictwa w wojnie polsko-bolszewickiej. Dużo się o tym mówiło, szczególnie kiedy była setna rocznica, kiedy przypominaliśmy również obecność amerykańską w tej wojnie, no ale żeby właśnie już tą polską historię niepodległej Rzeczpospolitej zaznaczyć, to chyba to jest taka pierwsza wojna, w której można mówić rzeczywiście o takim udziale, prawda, pilotów, lotników, tak, samolotów w polskiej armii.
10: Tak, i to była wojna, która pokazała i udowodniła wagę lotnictwa, przydatność lotnictwa i okazało się, że lotnictwo jest nagle niezastąpione. Każdy dowódca chciał mieć eskadrę, która służyła początkowo właśnie do rozpoznania, tak jak rozmawialiśmy, a potem też do działań bojowych. I nagle okazało się, że ten wyśmiewany aeroplan, ta etażerka sklecona z linek i płótna i sklejki jest czymś doskonałym, może nie doskonałym, ale jest czymś nowym, czymś przełomowym, co daje dowódcy zupełnie inne możliwości bojowe. No i oczywiście wojna z bolszewikami, to też eskadra kościuszkowska, Meriam Cooper, cała historia. Tu może znowu, skoro mało czasu, polecam książkę profesora Ciska Przeciwko bolszewikom. Tam jest to wszystko bardzo szczegółowo opisane. Naprawdę czyta się to jednym tchem.
9: To bardzo dziękuję za tę rekomendację, bo to bliska mi postać, niezależnie od pracy zawodowej i audycjach, które robiłem z panem profesorem. Mieliśmy dużo też fajnego, wspólnego czasu. Przypomnę, że gościem audycji jest pan Bartosz Głowacki, redaktor naczelny Skrzydlatej Polski. No i teraz może to jest dobry moment, żeby pojawił się główny bohater naszego dzisiejszego spotkania, to znaczy Bolesław Orliński, bo to jest właśnie żołnierz, który jest w 16 roku jeszcze w czasie I wojny światowej w armii rosyjskiej, ale no w momencie, kiedy właśnie odradza się Rzeczpospolita w końcówce wojny, wstępuje do tworzonego przez generała Dowbor-Muśnickiego w Rosji pierwszego korpusu polskiego. I właściwie no, jest od samego początku i już w marcu 19 roku przenosi się właśnie do lotnictwa, aczkolwiek...
10: Ale skąd się przenosi? Z kawalerii.
9: No właśnie, i tu już oddaję panu głos.
10: Przenosi się z kawalerii, to o czym mówiliśmy. I potem okazuje się, że jest doskonałym lotnikiem. Właściwie Orliński był pilotem cywilnym, bo mimo tego, że oblatywał samoloty wojskowe, to i tak był pracownikiem polskich zakładów lotniczych. W 28 wystąpił ze służby wojskowej i został pilotem doświadczalnym PZL. Więc oczywiście oblatywał wszystkie kolejne myśliwce P1, P6, P7, 11, P24, Jastrzębia, ale też cywilne PZL-19, Wichra. I na dobrą sprawę był pilotem doświadczalnym najwyższej klasy. To znowu muszę wrócić, jedna z opowieści inżyniera Glasa, który opowiadał na podstawie wspomnień ówczesnych, że Orliński potrafił latać samolotem na słuch. To oczywiście kierowcy też zrozumieją, bo słyszymy, czy silnik pracuje prawidłowo, czy pracuje nieprawidłowo, ale proszę sobie wyobrazić, że nawet jeżeli jakiś przyrząd, których w samolocie jest bardzo dużo, było kiedyś bardzo dużo, zostanie uszkodzony, to pilot doświadczalny i tak wie, czuje, słyszy samolot, czy wszystko jest w porządku, czy coś jest nie tak. Więc naprawdę postać wybitna, doskonały pilot, który latał na ponad 100 typach samolotów, w powietrzu spędził 7 tysięcy godzin i to nie było tylko takie latanie komunikacyjne z punktu A do punktu B, tylko właśnie to były obloty nowych konstrukcji, gdzie właściwie w każdej chwili wszystko mogło się zdarzyć. Orliński kilka katastrof przeżył szczęśliwie. Zasłynął też jako człowiek, który wykonał 242 pętle. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy miał możliwość wykonania lotu samolotem czy szybowcem i może miał okazję też być w pętli, może nie jako pilot, ale jako pasażer, bo to jest trochę inne odczucie, to proszę sobie teraz wyobrazić, jak człowiek się czuje po 242 takich akrobacjach. No i oczywiście znowu rocznica, tym razem setna, rajd do Tokio. Tu znowu mała prywata i rekomendacja. Mój serdeczny znajomy, pan Stanisław Błasiak, wieloletni pilot komunikacyjny Polskich Linii Lotniczych LOT, który miał okazję spotkać Bolesława Orlińskiego, napisał niedawno książkę Do krainy wschodzącego słońca, która właśnie wspomina rajd Orlińskiego i Kubiaka z Warszawy do Tokio i z powrotem.
9: No to jeszcze możemy pana poprosić, niezależnie od tego odesłania do książki, kilka słów o tym locie, no bo to rzeczywiście w tamtym czasie to jest no, niezwykłe wydarzenie. No, wydarzenie, które zresztą będzie tak pamiętane i traktowane z tak wielkim szacunkiem przez władze Japonii, że no dość powiedzieć, że właściwie do śmierci pana Orlińskiego Japończycy no co jakiś czas mu właśnie taki hołd oddawali za to, co wtedy dokonał.
10: No właśnie, bo pamiętajmy, przez jakie tereny wiodła trasa. To znowu było... Była Mandżuria, to znowu były bezdroża Rosji, Syberii. Do tej pory Syberia i Mandżuria nie są raczej krainami zaludnionymi i sieć lotnisk też nie jest tam zbyt gęsto rozbudowana. A wyobraźmy sobie, co tam się działo 100 lat temu. 10300 kilometrów. Uszkodzone śmigło, uszkodzone skrzydło w wyniku burzy. Dwie trzecie trasy pokonane samolotem z częściowo obciętym lewym dolnym skrzydłem ze względu właśnie na to, żeby wyrównać siłę nośną. Przeciwległe skrzydło zostało odarte z pokrycia. Zużyty silnik. Wcześniej jeszcze zdarzyło się pęknięcie śmigła. Na szczęście w Japonii udało się to śmigło wymienić. Przepraszam. No i potem lot. I właściwie wszędzie, tak jak jest to opisane w książce, wszędzie jest to lecenie w bardzo trudnych warunkach, bez żadnych map, z minimalną ilością przyrządów. Ale na szczęście napotkali na swojej drodze bardzo życzliwych, gościnnych ludzi. Udawało się kupić czy to benzynę, czy olej. I cała wyprawa się powiodła.
9: Zresztą w tamtych latach... Warto jeszcze przypomnieć oczywiście jego mechanika, pana Kubiaka, który...
10: Tak, oczywiście.
9: Który właśnie w tych momentach, kiedy się coś psuło, tak, dokonywał takich, można by powiedzieć, tak, typowo polskich cudów, tak?
10: Tak, poza tym Orliński też wspominał, że to był człowiek, któremu wystarczało kilka godzin snu i właściwie zawsze był wyspany. Złota rączka, no to też o polskich mechanikach to Arkady Fiedler napisał, że są niezrównani i najlepsi na świecie. Właściwie chyba każdy mechanik lotniczy musi być złotą rączką. Ma tak skomplikowaną konstrukcję pod opieką, że nie ma możliwości, żeby coś zostało zaniedbane czy przeoczone. I w tamtych czasach...
9: Jeden z fragmentów dotyczących przeloty... już powrotu obu panów, to jeśli pan pozwoli, bo to pokazuje właśnie no jakąś niezwykłość tej historii, bo oni początkowo chyba był taki plan, że jakoś inaczej wrócą koleją do Polski, no ale właśnie Bolesław Orliński poprosił szefa Departamentu Lotnictwa o to, żeby mogli wracać samolotem, dostał zgodę, ale w czasie tego powrotu właśnie na terytorium Związku Radzieckiego mieli kłopot z olejem, bo pękł przewód i oni lądują we wsi Byrka. Nieważne, gdzie to jest, ale jak to mówimy, pośrodku niczego. I tutaj czytam w tych wspomnieniach, Orliński telefonował do najbliższego, oddalonego o 260 km lotniska z prośbą o przysłanie oleju. No ale to wszystko trwało, więc w miejscowej aptece kupił cały zapas oleju rycynowego.
10: Tak, ale jak więc sam pisze...
9: Jeżeli takie patenty były stosowane, no to rzeczywiście szapoba.
10: To znaczy pierwsze silniki w czasie pierwszej wojny były smarowane olejem rycynowym, więc to nic dziwnego. Natomiast
9: no tylko my mamy zupełnie inne skojarzenia.
10: Tak. No, zresztą Orliński wspominał, że musiał w twardej walucie płacić za ten dodatkowy olej. Nie było tak prosto i nieskomplikowanie i wspaniale, ale udało się. No dzisiaj może byłoby trochę łatwiej logistycznie, trochę bardziej skomplikowanie politycznie, ale na pewno przy oprzyrządowaniu samolotów i Google Maps taki wyczyn nie byłby niczym bardzo, bardzo nadzwyczajnym, czymś niezwykłym.
9: Tutaj zróbmy małą dygresję, bo oczywiście jeszcze do pana Orlińskiego wrócimy. Natomiast, żeby zachować trochę chronologii, no po jego wyczynie oczywiście jest bohaterem, awansuje, prawda, no jest bardzo cenionym w Polsce człowiekiem. No ale za chwilę mamy kolejnych bohaterów i chciałbym, żeby przynajmniej dwa zdania na ich temat powiedzieć, choć postaci znane w Warszawie, nie tylko ulica i pomnik, no ale w końcu święto lotnictwa polskiego, to, które teraz obchodzimy, bo tych świąt na przestrzeni naszych dziejów było kilka, natomiast no, ta ostatnia data ustanowiona w 93. na wniosek ministra Janusza Onyszkiewicza, no, wiąże się właśnie z postaciami Franciszka Żywirki i Stanisława Wigury, bo to oni 28 sierpnia 1932 roku w Berlinie zwyciężyli w międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych Challenge 1932. No i ponieważ właśnie to było tego 28 sierpnia, to na pamiątkę tego zdarzenia mamy tego dnia święto lotnictwa polskiego. Żwirko, no wybitny pilot wojskowy, prawda? Tak się
10: tak. mówi. Tak. No znowu anegdota. Te dwa nazwiska zrosły się tak bardzo ze sobą, że niejednokrotnie przyjezdni w Warszawie pytają o ulicę Żwirki i Wigórki, a sam syn Franciszka Żwirki, pan Henryk Żwirko, niejednokrotnie opowiadał i pisał, że na wielu różnych spotkaniach okolicznościowych przedstawiano go jako syna Żwirki i Wigury.
9: Ja jeszcze słyszałem swego czasu, że właśnie w Warszawie jest Wigura Franciszka Żwirki.
10: No tak. A propos pomnika pilota, też jest słynny dowcip. Nie wiem, czy w dzisiejszych czasach on jest poprawny politycznie, ale kiedyś się mówiło, że w Polsce jest trzech pilotów, którzy nie piją alkoholu. Automatyczny, ten stojący właśnie na pomniku lotnika, a trzeciego cały czas szukają.
9: No ale... tak, ale odnotujmy tak, sukces.
10: Tak, bądźmy poważni. Sukces, challenge. Znowu tu odeślę do kolejnej książki Bohdana Arcta, Rycerze Biało-Czerwonej Szachownicy. Tam jest to doskonale opisane. No generalnie ocena techniczna samolotów, starty, lądowania, prędkości minimalne, prędkości maksymalne, lot okrężny wokół Europy, ponad 7300 kilometrów. Rywalizacja z potęgą lotniczą w tamtym czasie, z Niemcami, które już rozbudowywały swoje lotnictwo, czekając na nadchodzącą wojnę. Nasze samoloty RWD, konstruowane właśnie między innymi przez inżyniera Wigurę i jego kolegów z Politechniki Warszawskiej. I Polacy okazali się najlepsi. Okazało się, że nasze samoloty są najdoskonalsze, najlepiej dopracowane aerodynamicznie. Robią to, co do nich należy. Zresztą samoloty RWD były bardzo znane, bardzo lubiane przed wojną. Niestety po kilku latach już ta koncepcja się trochę, koncepcja górnopłata jednosilnikowego trochę się przeżyła i w czasie wojny obronnej Polski już niewiele mogły zdziałać. Czy to RWD, czy samo inne myśliwce Zygmunta Puławskiego. Też górnopłaty. I tu też może też warto wspomnieć o innym konstruktorze, właśnie o Zygmuncie Puławskim, który opracował to swoje słynne skrzydło Puławskiego, Mewi Płat. Więc konstrukcje inżyniera Puławskiego też były górnopłatami, podobnie jak samoloty RWD, ale miały w miejscu połączenia z kadłubem wypłaszczenie, dzięki któremu pilot miał znacznie lepszą widoczność do przodu, a po bokach kadłuba już skrzydło wznosiło się do góry i dalej znajdowało się nieco wyżej nad kadłubem. Też doskonałość swoich ówczesnych czasów, doskonałość swoich czasów. I w czasie wojny niestety już przegrywały ze znacznie doskonalszymi konstrukcjami niemieckimi. Ale skrzydło Puławskiego też jest polskim wkładem w myśl techniczną. I znowu mamy potwierdzenie, że jeżeli coś jest ładne, to bardzo dobrze sprawuje się w powietrzu.
9: No jak dobrze RWD sprawuje się w powietrzu, udowodnił już rok po sukcesie Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, Stanisław Skarżyński, no bo to jest maj 1933 roku, kiedy wyruszył w lot przez Atlantyk na RWD-5
10: tak, bis. Tak, to też jest kolejny wyczyn Polski niesamowity. 20 godzin nad... No, w sumie 20 godzin, ale prawie cały lot nad oceanem, nad południowym Atlantykiem. Ciekawostka. Skarżyński odbył lot w garniturze. Chciał wyglądać elegancko pewnie po lądowaniu. A to też jest polska specjalność. W we wspomnieniach Wacława Makowskiego, pierwszego dyrektora Polskich Linii Lotniczych LOT, też znajdziemy taką anegdotę, że kiedy przyprowadzali samoloty do Polski ze Stanów, mieli ze sobą mundury wyjściowe, mundury oczywiście LOT-u, nie wojskowe, i przed wyjściem już do publiczności przebrali się w te mundury, żeby wyglądać jak najbardziej elegancko.
9: I tutaj mamy sytuację, która... Tak?
10: Niestety Skarżyński nie przeżył wojny. Jak napisał Bohdan Arzt, zdobywca Atlantyku pokonało morze, zginął w czasie po awaryjnym lądowaniu bombowca. Ewakuował się, nie wiadomo, czy został zmyty przez falę, czy zszedł na niewłaściwe skrzydło. Jego ciało znaleziono. I to pokazuje, jak trudny jest zawód lotnika, jak wiele jeszcze człowiek ma wyzwań przed sobą, jak wiele wyzwań stawia mu natura, mimo tego, że teraz już po pierwszej ćwierci XXI wieku wydaje nam się, że opanowaliśmy pogodę, znamy świat, znamy przyrodę, ale jeszcze nie i chyba jeszcze długo nie.
9: Na moment jeszcze wrócę do tego września, ale tylko po to, żeby właściwie właśnie przejść do tej sytuacji już Polaków w Wielkiej Brytanii, bo o tym, jak wyglądała proporcja sił, ale też i mimo tej dysproporcji sił, bohaterstwo polskich pilotów w kampanii wrześniowej, powstało mnóstwo opracowań, książek, audycji również w Radiu Tok FM. Natomiast ponieważ pan już właśnie powiedział o Stanisławie Skarżyńskim i jego śmierci, to dokładnie było w nocy z 25 na 26 czerwca 1942 roku. On był wtedy pilotem, drugim pilotem i brał udział w lotach bombowych w 305 Dywizjonie. A w tymże 305 Dywizjonie pojawił się również nasz główny bohater
10: Orliński.
9: Czyli właśnie Orliński. On jest od 1943 roku, a więc już po śmierci Skarżyńskiego, przydzielony do tegoż dywizjonu bombowego. Klasyczna droga, tak? Jak Skarżyński dostał się przez Rumunię, potem Francję do Wielkiej Brytanii. Tak samo Orliński, który też przez Rumunię, dokładnie jeszcze Jugosławię, Włochy, Francję dociera do Wielkiej Brytanii, gdzie powstają polskie siły powietrzne i no już nie jest młody, ma 40 lat, kiedy tam jest, a mimo to właśnie bierze czynny udział w walkach. Szkolił pilotów, poza tym, że sam właśnie był w tym dywizjonie bombowym. Łącznie tutaj znalazłem taką statystykę. Wykonał 49 lotów bojowych o czasie 246 godzin i 50 minut. Został zdemobilizowany 22 października dopiero 1948 roku, no i przeniósł się najpierw do RPA, a potem do Kanady. Może kilka słów jednakowoż o tym losie Polaków, losie w rozumieniu pozytywnym, bo też miałem okazję robić swego czasu taki film dokumentalny o Polakach w siłach powietrznych, które zostały stworzone w Anglii, ale również i o tych, którzy latali w jednostkach brytyjskich. I pomysłem na ten film było pokazanie bez jakiejś specjalnej udawania, tak, stosunku pilotów brytyjskich, weteranów. To było na tyle dawno temu, że jeszcze wielu ich żyło i wystąpiło w tym filmie, właśnie do naszych. No to za każdym razem można było powiedzieć, że mówili, że byli wściekli, bo podrywali najładniejsze dziewczyny, ale z drugiej strony wiele opowieści w tym dokumencie jest takim, z jakim szacunkiem odnosili się do ich wyszkolenia, do odwagi, czasami do brawury, która zdyscyplinowanych Brytyjczyków mogła irytować, szczególnie w pierwszym okresie, bo nasi po prostu rwali się w końcu do walki na porządnych samolotach i czasami nie chcieli słuchać wszystkich rozkazów. Pana, no nie wiem, taka refleksja, znowuż wrażenie, co powinniśmy zapamiętać właśnie z tego okresu.
10: Powinniśmy zapamiętać przede wszystkim to, że nasi piloci byli wojskowi, byli przed wojną jednymi z najlepiej wyszkolonych na świecie. Program szkolenia w Dęblinie obejmował m.in. wyprowadzenie z korkociągu na ślepo. Wtedy, teraz, to jest oczywiście standard. Kiedyś nie było, to nie było standardem, to było coś...
9: Można to jakoś opisać?
10: No wyobraźmy sobie, że... Przepraszam. Wyobraźmy sobie, że lecimy nocą, nagle zaczynamy obniżać lot i obracamy się dookoła osi poprzecznej samolotu, cały czas zniżając się w dół. Cały czas zniżając się z coraz większą prędkością. Nie widzimy, gdzie jest ziemia, nie widzimy, co się dzieje za owiewką kabiny. Mamy do dyspozycji tylko przyrządy, na których widzimy, jak daleko jest do ziemi i wiemy, że trzeba uniknąć zderzenia z tą ziemią. Więc tak byli szkoleni nasi piloci. Kiedy już znaleźli się w Anglii, też mieli możliwość otrzymania przydziału razem ze swoimi kolegami. 303 dywizjon, 302 to były dywizjony stworzone z pilotów z tych samych pułków, więc ci ludzie znali się, znali swoje możliwości, byli wcześniej w Polsce wyszkoleni dokładnie tak samo i potem po przeszkoleniu brytyjskim też myśleli w podobny sposób, wiedzieli, czego oczekiwać od swoich kolegów. No oczywiście wspomniał pan o innym podejściu do walki. Dla Brytyjczyków druga wojna do pewnego czasu to były jeszcze dżentelmeńskie starcia, kiedy oczywiście tak jak w pierwszej wojnie zrzucano kwiaty w czasie pogrzebu poległego pilota strony przeciwnej. Po zestrzeleniu potrafiono podjąć przeciwnika uroczystym obiadem, oczywiście suto zakrapianym alkoholem w kasynie. Nasi piloci mieli zupełnie inne podejście do tej wojny. Oni widzieli, jak Niemcy zachowywali się w Polsce i czego mogą się spodziewać po pilotach Luftwaffe. Więc...
9: No z kampanii wrześniowej znane były opisy, tak, że nawet skaczący na spadochronie pilot, który się ratował, do niego strzelano, prawda?
10: Tak. Zresztą nasi piloci też mieli początkowo takie inklinacje, ale potem nasi dowódcy wytłumaczyli im, żeby jednak się tak nie zachowywali, ale też we wspomnieniach można znaleźć kilka takich opisów, zwłaszcza w początkowych tygodniach bitwy o Anglię, więc nasi piloci walczyli z zupełnie inną zaciętością. Anglicy po walce wracali do swojej rodziny, wracali do swojego domu, wracali do swojego spokojnego życia i herbaty o piątej. Nasi piloci nie mieli dokąd wracać. A jeszcze, jeżeli dodamy do tego informacje napływające z kraju o pół biedy, jeżeli były jakieś informacje o losie rodziny, gorzej, jeżeli tych informacji nie było i nie było wiadomo, co się dzieje z rodziną, która została w kraju, no to frustracja była olbrzymia.
9: Myślę, że na koniec wrócimy na sekundę do naszego bohatera. Ja wspominałem, że on mieszkał w Republice Południowej Afryki, potem przeniósł się do Kanady. W 1967 roku przeszedł na emeryturę, ale jeszcze pracował jako strażnik w organizacji kombatanckiej i woźny w sądzie. Ostatnie lata życia spędził w domu dla polskich kombatantów i tu jest właśnie ta informacja, o której napomknąłem, że co roku w rocznicę lądowania w Tokio odwiedzał go przedstawiciel ambasady japońskiej. Całe swoje oszczędności, 250 tysięcy dolarów kanadyjskich, przeznaczył w testamencie dla Funduszu Pomocy Ośrodkowi dla Ociemniałych w Laskach koło Warszawy, na polskie harcerstwo w Kanadzie, na ośrodek opieki Wawelville Villa w Toronto i na szkolenie lotnicze młodzieży. Sprowadzone prochy zostały przez rodzinę do Polski. Jest pochowany na Sympolnie, na cmentarzu we Wrocławiu. Chciałem przytoczyć te zdania, no bo one też właśnie pokazują to coś, o czym pan przed chwilą powiedział, tak? To znowuż mi się pojawił przed oczami ten Skarżyński w garniturze, prawda? I ten pewien styl, pewna klasa,

0: obdarował kilkanaście osób, między innymi też mnie, miałem ten zaszczyt, specjalną monetą z okazji setnej rocznicy powstania kanadyjskich wojsk lotniczych. Bardzo ciekawie opowiadał swoje losy i też zawsze podkreślał, jak bardzo czuje się związany z Polską, jak kultywuje polskość. I mamy piękną klamrę spinającą. Bolesław Orliński był przyjacielem ojca pana Wiktora, Konstantego Kowalczyka. Czytam właśnie z upamiętnienia. Jako rówieśnicy szkolili się w niższej szkole pilotów w Bydgoszczy, a potem w wyższej szkole pilotów w Grudziądzu. Tam zgrodziła się ich prawdziwa przyjaźń i lotnicza przygoda.
1: No to mamy klamrę. Pięknie dziękuję za dzisiejszą opowieść. Przypominam, naszym gościem był pan Bartosz Głowacki, redaktor naczelny Skrzydlatej Polski. No i choć kilka dni minęło od 28 sierpnia, święta, to bardzo się cieszę, że ono dzisiaj jakoś wróciło i zostało dostrzeżone na naszej antenie. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
0: Ja też bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nie zanudziłem słuchaczy.
1: Oczywiście, że nie. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Podziękowania też dla wydawcy Macieja Stępurskiego. Państwu życzę dobrej nocy, a my się usłyszymy jutro, jak zawsze, zaraz po 22. Dobranoc.

0: ostatnie 30 lat to jest kompletna zmiana krajobrazu. Na przykład lodowce, które tak podziwialiśmy, dzisiaj cofnęły się o połowę.
1: Takie wygrzane owoce, one też zmieniają swoją strukturę wewnątrz. Nie dojrzewają w taki sposób, jak powinny, czyli powoli, bo roślina w momencie takiego wysokiego upału, to jest dla rośliny po prostu stres.
2: Wprowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
3: Jeżeli ktoś może i spodziewa się na przykład jazdy pociągiem PLK pozbawionym klimatyzacji, no to rzeczywiście może sobie lepiej odpuścić tę podróż, zyskać te pieniądze i pojechać dzień później lub dwa, jeżeli możemy oczywiście.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: 4 sekundy. Tyle może trwać mikrosen, podczas którego mózg na moment po prostu się wyłącza. Niby niewiele, ale przy prędkości 140 km na godzinę samochód pokona w tym czasie ponad 150 metrów bez świadomej kontroli kierowcy. Zmęczony mózg próbuje ukraść sobie kilka tych sekund snu. I nie pomoże tu nawet kolejna kawa. Dlaczego właściwie musimy spać i co dzieje się wtedy z mózgiem? O tym w audycji Z nauką po imieniu w środę po 10:40. Adam Nik, zapraszam.
4: Tylko w Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: W ramach rozpoczętej dziś nowej fali ataków amerykańskich na Iran uderzono w dom, w którym odbywało się wesele. Są zabici i ranni. Czy dwa pożary fabryk, do jakich doszło ostatnio w Polsce, były wzniecone na zlecenie obcych służb? To próbują ustalić śledczy. Uroczystości za nami, jutro uczniowie oficjalnie rozpoczną naukę. Lekcje ruszą także w polskich szkołach za granicą. Minęła 23. Sylwia Hryczańska. Zapraszam na informacje Tok FM. 4 osoby zginęły, a 35 jest ciężko rannych po amerykańskim ataku na dom na południu Iranu, w którym odbywało się wesele, poinformowała państwowa irańska telewizja. Do ataku doszło w portowej miejscowości nad cieśniną Ormus, wokół której skupiają się obecne działania trwającej od pół roku wojny USA z Iranem. Stany Zjednoczone na razie nie odniosły się do tych doniesień. Wcześniej jednak wojsko USA ogłosiło nową falę uderzeń na Iran. Służba dyplomatyczna Unii Europejskiej zauważyła próby wykorzystania kryzysu migracyjnego w Ceucie przez Rosję, podała agencja EFE. Rząd Hiszpanii twierdzi, że ma dowody na to, iż fora internetowe związane z Izraelem i Rosją nagłośniły kryzys w Ceucie w celu wywołania podziałów we wspólnocie. W związku z tymi tezami rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróciło się do Hiszpanii o przedstawienie dowodów na udział Rosji w kampaniach dezinformacyjnych, które miały doprowadzić do kryzysu migracyjnego.

0: Innego. Z kolei izraelski minister spraw zagranicznych Gideon Sar na platformie X zarzucił premierowi Hiszpanii Pedro Sanchezowi kłamstwo. Śledczy chcą zakwalifikować podpalenie zakładu w Skarżysku Kamiennej jako czyn o charakterze terrorystycznym. W sprawie chodzi o celowe wzniecenie pożaru w zakładzie produkującym komponenty do dronów i podejrzenie działania na rzecz obcego mocarstwa. Według dotychczasowych ustaleń zamaskowany sprawca miał dostać się na teren zakładu i wzniecić ogień przy użyciu łatwopalnej cieczy. Kiedy został zauważony, uciekł i do tej pory nie został zatrzymany. Śledczy starają się ustalić, kto stał za podpaleniem i jaki był jego motyw, mówi Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej.
1: W dniu dzisiejszym prokurator wszczął również śledztwo w sprawie umyślnego wywołania pożaru poprzez podłożenie ładunku zawierającego substancje łatwopalne. Prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
0: Służby sprawdzają, czy za podpaleniem mogła stać osoba lub grupa powiązana z obcym mocarstwem, wyjaśnia Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA.
2: W związku z tym, że już wcześniej policja otrzymywała informacje o możliwej agresji rosyjskiej ze strony służb na Słowacji i w związku z tym, że tutaj mamy do czynienia z zakładem, który produkuje komponenty do systemów statków bezzałogowych, również na miejscu pojawili się funkcjonariusze ABW.
0: Pożar w zakładzie produkującym części do dronów w Skarżysku to nie jedyna taka sytuacja w ostatnim czasie. W niedzielę w Lublinie doszło do pożaru hali produkującej elementy kompozytowe do śmigłowców i samolotów. W Skarżysku straty to co najmniej 15 milionów złotych, w Lublinie ponad 20 milionów. Zonda krypto bez żadnej kontroli mogła dysponować wizerunkiem polskich olimpijczyków. Dziennikarze Wirtualnej Polski oraz TVN24 dotarli do umowy sponsorskiej zawartej pomiędzy giełdą kryptowalut a Polskim Komitetem Olimpijskim. Jak wynika z jej zapisów, gdyby któryś z olimpijczyków zwrócił się w tej sprawie z roszczeniami, to ich koszty pokrywałby PKOL. Doniesienia w TOK FM komentował czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
3: To jest absolutnie porażające i poniżające dla wszystkich olimpijczyków. Owszem, ustawa o sporcie daje możliwość organizacji sportowej, czyli Związkowi Sportowemu, Komitetowi Olimpijskiemu do wykorzystywania wizerunku sportowca w stroju reprezentacji. To już nie jest nawet kramik z biznesami pana Piesiewicza, to jest taki hipermarket z danymi osobowymi, który uwzględnia wiele rynków.
0: Z wizerunku polskich olimpijczyków mogły bowiem korzystać spółki zależne od Zonda Krypto zarejestrowane na Cyprze oraz w Estonii. 1 września to także pierwszy dzień nauki dla dzieci w polskojęzycznych szkołach za granicą. W Ukrainie uczniowie zdobywają wiedzę w cieniu wojny. Na rozpoczęciu roku szkolnego w liceum nr 10 we Lwowie był reporter TOK FM Marcin Starzec. Jakie wyzwania czekają te szkoły w tym roku?
4: Przede wszystkim to troska o zapewnienie bezpieczeństwa nieco ponad 200 dzieciom, mówi nauczycielka matematyki Wira Szerszniowa.
5: Na pewno będą alarmy w szkole w czasie nauki i wtedy pójdą do schronu. Schrony są przygotowane. Obawiamy się, jaka będzie zima.
4: Ale nawet w takich wymagających warunkach jest czas na radość i na pozytywne wyzwania. Na przykład pani Julia Grzegocka dziś poznała swoją nową klasę, której będzie wychowawczynią.
6: Życzę im radości. Radość jest tej nauki z przebywaniem w szkole. Bo to jest piękny okres, kiedy właśnie jest nam dany po to, żeby jak ta gąbka nasiąknąć.
4: Łącznie dziś pierwszy dzwonek rozległ się dla ponad 800 dzieci, które rozpoczęły swoją naukę w polskich szkołach w Ukrainie. Oprócz Lwowa takie szkoły działają jeszcze w Mościskach i Strzelczyskach. Z Lwowa Marcin Starzec, TOK FM.
0: Rozstawiona z numerem 2 Jelena Rybakina awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open. Kazaszka wygrała z Amerykanką Theo Frodin 6-3, 6-2. A jeśli w Nowym Jorku dotrze do półfinału, zostanie liderką światowego rankingu tenisistek. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o północy. Teraz jeszcze pogoda na nadchodzący dzień. Dzień przed nami z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na północy i południowym wschodzie okresami będzie wzrastać do dużego i tam prognozowane są przelotne opady deszczu, a lokalnie na północy i południowym wschodzie mogą też wystąpić burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północy, około 22 pokażą termometry w centrum, a najcieplej do 25 będzie na południowym wschodzie.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: To jest wtorkowy cykl z podcastem Półka z książkami. Podcastem, w którym Anna Sobańda rozmawia z autorami książek non-fiction, a więc przede wszystkim książek reporterskich. Na premierowe rozmowy zapraszamy co środę do aplikacji TOK FM i na tokfm.pl. A my taki premierowy odcinek mamy dla Państwa właśnie dziś. Zapraszam.
9: Cześć, przy mikrofonie Anna Sobańda. Zapraszam na kolejny odcinek Półki z Książkami, czyli podcastu, w którym do rozmowy o ciekawych książkowych nowościach z gatunku non-fiction zapraszam ich autorów. Marię Konopnicką większość z nas kojarzy jako wielką polską poetkę, autorkę Roty i Sierotki Marysi. Po jej śmierci rodzina zadbała o to, by wybudować wieżce spiżowy pomnik, odzierając ją przy tym z wszelkich ludzkich przywar. Tymczasem Konopnicka była postacią nietuzinkową i nieoczywistą. Jako matka kochała swoje dzieci, ale córki Heleny się wyrzekła. Przełamywała konwenanse, ale była jednocześnie kobietą swojej epoki. Była społeczniczką, pomagała innym, ale potrafiła być też dla otoczenia szorstka i oceniająca. Przez 20 lat żyła w związku z Marią Dulębianką, którą po śmierci poetki najbliżsi wygumkowali z jej biografii. Była patriotką i jednocześnie antyklerykałką. W tym odcinku Półki z Książkami zapraszam na rozmowę o różnych obliczach Marii Konopnickiej. Moją dzisiejszą rozmówczynią jest Magdalena Grzebałkowska, reporterka, pisarka. Cześć Magda.
10: Cześć, to ja.
9: Dziś będziemy mówić o twojej najnowszej książce, czyli Dezorientacja, biografia Marii Konopnickiej. Muszę ci powiedzieć, że taka ci bardzo ludzka ta Maria wyszła w tej książce. Taka bardzo niepomnikowa, bo ja wcześniej miałam taki obraz Konopnickiej, nie? Ta Rota i w ogóle, więc to się tak zazwyczaj kojarzy. Ale ja nie wiem, czy ja ją lubię po tej książce.
10: Jakie, to dobrze.
9: Jakie
10: to
9: ty dobrze. Masz odczucia wobec?
10: Dokładnie takie same, czyli że strasznie mi zależało, żeby zobaczyć, jaką kobietą, jakim człowiekiem była Maria Konopnicka. Nie wiedziałam, czy to mi się uda, ale no, były pewne przesłanki, że jednak nie do końca jest taka, jak widzimy ją na pomnikach albo na tych portretach w szkole, co pamiętasz, zawsze wisiały w podstawówce i w liceum. I ona nie jest do lubienia, to nie jest zupa pomidorowa, prawda? Więc to nie jest taka bohaterka jednoznacznie pozytywna, ale wydaje mi się, że też łatwiej się przez to z nią zidentyfikować wbrew pozorom, bo chciałaby się na przykład oglądać film o bohaterach jednoznacznie pozytywnych. Właśnie fajnie, jak zawsze bohater ma coś mrocznego w sobie. I ludzie też tacy są. Może nie jesteśmy takimi rodzicami jak Maria Konopnicka, ale to też jest inna epoka, więc nie można na nią patrzeć tak z dzisiejszego punktu widzenia. Na pewno jest człowiekiem w tej mojej książce.
9: Mhm. No właśnie, ty pokazujesz od na przykład jej problemów zdrowotnych, z którymi się borykała, przez takie, mam wrażenie, że przez całą książkę się przewija też taka jej walka o taką materialną codzienność, czyli o pieniądze po prostu, o to, że ona musiała, mimo tego, że była no, w pewnym momencie bardzo uznaną poetką, no to jednak o te pieniądze musiała gdzieś tam cały czas zabiegać. Ale ona jest właśnie taka niejednoznaczna w wielu warstwach.
10: Dezorientująca, stąd tak. Ten tytuł, tak.
9: Tak. I wspomniałaś o tym jej macierzyństwie, o tym, jaką ona była mamą. Ja przez całą książkę tak sobie cały czas do tej głowy wkładałam, że to był inny czas. To był, no przypomnijmy, to był przełom wieków, końcówka XIX, sam początek XX. Więc no my trochę nie możemy jej oceniać według naszych standardów, tego, co my teraz wiemy o rodzicielstwie, o problemach psychicznych. No ale jednak jest parę takich rzeczy, na których wytłumaczenia nie umiem znaleźć. Ona miała 6 dzieci.
10: Masz tak, poczucie, urodziła 8, ale 2 zmarło tuż po porodzie, tak.
9: Masz takie poczucie też, że ona faworyzowała chłopców?
10: Tak, oczywiście. No ale słuchaj, pokaż mi, pewnie co druga polska rodzina obecnie także faworyzuje chłopców, to my z mlekiem matki wysysamy. Ja mam tylko córkę jedną i faworyzuję mojego pieska, który jest chłopcem. Nie, żartuję, ale to tak jest, przecież teraz też się mówi, prawda? To jest synek, to się teraz zmienia na szczęście. Już kobiety z naszego pokolenia, przynajmniej z mojego, wydaje mi się, że potrafią zobaczyć, że chłopców należy wychować tak samo jak dziewczynki, a dziewczynki tak jak chłopców. Ale jeszcze dzieciaki z mojego pokolenia, które są urodzone na początku lat 70., to tak było, że syneczkowie lepsi niż córeczki. No to co dopiero w XIX wieku? Mniej się wymagało od chłopców. To jakoś tak było w kulturze zakorzenione.
9: No ona wobec nich była bardzo nadopiekuńcza, taka do później, oni już byli dorosłymi mężczyznami, kiedy ona ich tam...
10: No tak, Stanisław wspierał. Zwłaszcza był taką melepetą, który miał, mając 30 parę lat, to jeszcze ona mu robiła, znaczy on miał 30 parę lat, to Maria mu robiła na przykład wyprawki, tam wysyłała mu majteczki, skarpetki, pisała, wysyłam skarpetki cieniutkie niestety, ale będą dobre na lato i monogramy mu wyszywała na bieliźnie, żeby od praczki wróciły do niego jego właściwe ubrania. Ale ona była też matką opiekuńczą też dla swoich córek. Ona w ogóle była matką helikopterową. Z tym, że właśnie dziewczynki wychowała w dużej samodzielności. Mhm. Może Janek też był samodzielny. Ona nie była nad Jankiem taką nadopiekuńczą matką. Natomiast Stanisław i Tadeusz, który wcześniej zmarł, ale jednak no, zdążył się ożenić, to faktycznie oni byli takimi nieogarami po prostu. No. Tak wyszło i dlatego ona tak się troszczyła o nich. Córkami też się bardzo interesowała, no oprócz Heleną. Heleną się interesowała w inny sposób. Natomiast Zosia była jej oczkiem w głowie i Laura też. Właściwie Maria Konopnicka postępowała jako bardzo postępowa matka, taka pozytywistyczna, korzystająca ze zdobyczy współczesnej pedagogiki. Przeczytałam parę fascynujących poradników, jak wychowywać dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt, na przykład takie były tytuły. No to tam są różne rzeczy, które budzą trwogę tego typu, że na przykład dziewczęta nie powinny czytać książek dłużej niż 2 godziny dziennie. To też jest takie kuriozum, prawda, 2 godziny dziennie, ale nigdy nie powinny czytać po cichu, bo mogą mieć brudne myśli, mogą myśleć o czymś innym. Zawsze dziewczęta muszą czytać na głos. I najlepiej, żeby czytać książki tylko do 12 roku życia, bo potem trzeba się już uczyć gospodarstwa i tak dalej, a potem dopiero na starość. Ale w tych książkach, oprócz takich rzeczy, na które na szczęście Maria nie zwracała uwagi, bo dzieci czytały książki, w tych poradnikach jest coś takiego, co zwróciło jednak moją uwagę. Czyli nie ma w ogóle informacji o tym, że dzieci należy karać biciem. Mhm. Nie. To jednak ja miałam taki stereotyp w głowie, że dzieci trzeba bić. że tak myślano. Jest napisane, że wręcz przeciwnie. Nie za każdym razem trzeba dziecko bić, natomiast dziecko trzeba kochać. To było dla mnie takie zdumiewające, że bo też myślimy o tym czasie jako takim zimnym chowie, prawda? Natomiast jedna rzecz była taka, że w każdym tym poradniku do wychowania było napisane, dziecko musi być posłuszne. I Maria Konopnicka najbardziej kochała dzieci, które były jej kompletnie posłuszne. Wyrzekała się czasowo nieposłusznych, a Heleny, która nigdy nie była posłuszna, no wyrzekła się na zawsze.
11: No Helena to jest bardzo smutna historia. Zresztą historia, którą rodzina Konopnickiej próbowała trochę wymazać chyba z pamięci. Czy ja mogę tu przytoczyć takie jedno zdanie, które piszesz chyba z listu Konopnickiej? Mogę tylko stryjeczkowi powiedzieć, że z moich 6 dzieci mam teraz tylko 3 moich poczciwych chłopaków, tudzież moją dobrą Zośkę i równie zacną Lorkę. A że nie śmierć zabrała mi 3 Helenę, nad tym boleję.
10: No to jest strasznie smutny list Marii Konopnickiej do swojego stryja i kilka razy powtarza się w listach żal Konopnickiej, że Helena żyje, albo żeby już umarła, to przyniesie nam wszystkim ulgę. No co powiedzieć, nie mam słów na to i za to jej właściwie... Znaczy staram się właśnie myśleć po XIX-wiecznemu i że może tak bywało. Ale z drugiej strony Jan Kochanowski tak cierpiał nad śmiercią Orszulki. No trudno to powiedzieć.
11: Ale tutaj, bo wyjaśnijmy też, że Helena prawdopodobnie cierpiała na jakąś chorobę psychiczną, wówczas nazwaną
10: Histerią z kleptomanią, tak. Mhm. Ale nie ma w ogóle dokumentacji, nie zachowała się dokumentacja ani z rozpraw sądowych Heleny, ani ze szpitali, w których, znaczy właściwie z zakładów dla obłąkanych, w których Helena przebywała, a z rodzinnych dokumentów to zostało zczyszczone. Helena od początku sprawdzała kłopoty. Być może miała na przykład bardzo silne ADHD albo spektrum autyzmu i przez to była nieposłuszna, bo to wymagano wtedy bezwzględnej posłuszności całowania rodzica w rękę. I słuchania wszystko, co rodzice powiedzą, to święte. A Helena nie. Helena była taką współczesną nastolatką dzisiejszą. A to uciekała z domu, a to była zbuntowana. I im bardziej matka ją od siebie odpychała, odsyłała z miasta na wieś, na przykład jak już mieszkała w Warszawie, tym bardziej Helena była w sprzeciwie. I czy to był zalążek choroby psychicznej, która się ujawniła, jak Helena dorosła? Czy po prostu to się rozwinęło? To odepchnięcie od matki rozwinęło się w chorobę psychiczną. Tego nie wiemy. Psychiatria w tamtym czasie naprawdę raczkowała. To jeszcze Freud nawet jeszcze nie wymyślił psychoterapii, tylko psychoanalizy, tylko w tym czasie hipnotyzował dopiero pierwsze pacjentki w Paryżu, a jak Helena trafiła do pierwszy raz do zakładu dla obłąkanych, to był oddział w kościele świętego Jana Bożego, nie w kościele, co ja mówię, w szpitalu Jana Bożego w Warszawie, to pierwszą łopatę wkopywano pod tworki, więc w ogóle nie było narzędzi. A czym była ta histeria? To był taki worek, do którego wrzucano wszystkie niekonwencjonalne zachowania, zwłaszcza kobiet, nie potrafiąc ich nazwać, co to jest. Tam były i takie histerie w naszym zrozumieniu, czyli afery jakby, dramy. Tam było sztywnienie, tam było wywrócanie oczu na drugą stronę, tam były omdlenia. Tam były także takie zachowania, że na przykład ktoś się uparł, że nie chce wyjść za mąż, to histeria. Nie można było histeryzować za długo, bo kończyło się w szpitalu psychiatrycznym. No i teraz Helena, czy miała udawaną histerię, czy naprawdę miała jakąś chorobę, okradała ludzi, to mówię, ją zdiagnozowano jako kleptomania. Psychiatrzy mówili, bo też czytałam podręczniki do psychiatrii ówczesne, mówili, drogi czytelniku, chętnie bym wam powiedział, czym jest histeria, ale tak dokładnie to nie wiadomo. Więc wszyscy byli bezradni. Ale jest w tych podręcznikach do psychiatrii znalazłam takie zdanie, że ludzi z histerią należy od siebie oddalić. Jeżeli ktoś z krewnych, z bliskich ma histerię, należy go odseparować od rodziny i albo wyzdrowieje, albo trafi do szpitala psychiatrycznego. Takie bezwzględne zdanie. No to, jeśli spojrzeć to z takiej perspektywy, to Konopnicka postąpiła zgodnie z zaleceniami współczesnych lekarzy, czyli jakby zaufała nowoczesnej medycynie, tak jak my dzisiaj ufamy.
11: No tak, a też nie wiemy do końca, prawda?
10: No tak.
11: Czy wszystko jest faktycznie zgodne z tym, jak to działa. Chociaż wiele takich zachowań, które opisuje nawet sama Konopnicka w listach zachowań Heleny, wydaje mi się, że można odebrać jako taką chęć zwrócenia uwagi matki na siebie. Nie? Że
10: tak, przyjeżdżanie pod drzwi matki, właśnie ataki histerii pod drzwiami, przybieganie do ogródka z rewolwerem, jeżdżenie po mieście, okradanie ludzi, ogłoszenia w prasie, bo to wtedy ogłaszano w prasie, że ta i ta osoba okradła nasz dom i była to Helena Konopnicka, no więc słynna poetka, była naznaczona. No, niełatwo na pewno było być też matką Heleny. To też nie jest jednostronne, że Helena spokojnie robiła tę histerię, a zła Konopnicka, tylko Helena naprawdę dawała do pieca. I kompletnie sobie z tym nie umiano poradzić, więc odpychano taką osobę od siebie.
11: No tak, a dla Konopnickiej, znanej już wówczas pisarki, bardzo ważna była też jej reputacja, jej wizerunek.
10: Bardzo, tak. Który był bardzo nadszarpnięty, bo Towarzystwo Warszawskie tak zwane, czyli mieszczaństwo, inteligencja, ta warstwa taka średnia i wyższa Warszawy. Bo Warszawa była wszystkim wtedy. To jak się mówi Warszawa, to znaczy, że chodzi w ogóle o ten świat takiej średniej klasy w Królestwie Polskim. Miasto Towarzystwo Warszawskie potwornie plotkowało. To dzisiejszy plotek i te wszystkie różne tam internetowe plotki, jesteśmy dokładnie dziećmi tamtych czasów też. I to wszyscy mówili o Konopnickiej. Ona nie chciała, żeby były o niej plotki. No kto chce, żeby o nim były? Więc no też... Mąż nie chciał też współpracować z nią. Ona porzuciła męża, ale no w sprawie dzieci zawsze miała z nim kontakt, bo się nigdy nie rozwiedli. No i on też powiedział, że nie jest w stanie jej pomóc przy Helenie, więc po prostu Konopnicka wzięła i uciekła. Jedyne, co mogła zrobić, co chciała zrobić.
11: No ten motyw jej takiej tułaczki, bo ona, tak to chyba trochę można nazwać, ona ciągle podróżowała w poszukiwaniu spokoju, w poszukiwaniu czasami chyba jakiejś inspiracji, czasami zdrowia, bo to były też takie wyjazdy dla zdrowia. No ale właściwie większą tę część swojego życia takiego dojrzałego spędziła w podróży. To też musiało być trudne.
10: Ja to zastanawiam się cały czas nad tym, za czym ona tak gnała. Bo faktem jest, że uciekła przed córką.
11: I mężem trochę, prawda?
10: Przed mężem, tak. Ale ona w ogóle miała kilka ucieczek. Przed mężem uciekła do Warszawy ze wsi. Miała już wtedy te wszystkie swoje dzieci. Była po trzydziestce, więc w ogóle była już dosyć wiekową. Już na pewno była w naszym dzisiejszym średnim wieku. I zabrała te dzieci, uciekła od męża. Nie rozwiedli się, bo rozwody nie miały sensu, sensu wówczas. A potem uciekła przed Heleną w świat i przez 20 lat prawie nie wracała. Miała potem swój dworek w Żarnowcu, ale potem to już dla zdrowia podróżowała. I coś się gnało, coś się pędziło. Miała ogień w sobie, który nie pozwalał jej usiedzieć na miejscu. A podróżowanie wtedy było... Oret tysiąc razy trudniejsze. Przecież połączenia kolejowe, także bezpośrednia podróż dokądś, to była niemożliwa. Ciągłe przesiadki, ciągłe nocne przesiadywanie na stacjach, stacyjkach. Nie każda stacja miała restauracyjkę. jedyna rzecz, która była o wiele lepsza niż u nas obecnie, to według pociągów można było ustawiać zegarki. No były idealnie punktualnie. Nie zdarzało się, żeby pociąg się spóźnił, no chyba, że była powódź we Włoszech, no to pociągi w ogóle nie jeździły. To nie to, co u nas, że u nas pociągi doznają ciągle opóźnień, jak to mówią na stacji. Natomiast ona była zawsze bardzo biedna, ciągle nie miała pieniędzy. Do końca życia właściwie zmagała się z ubóstwem, no może pod koniec życia, no to już z biedą po prostu. I nie stać ją było na pierwszą klasę nigdy. Pierwsza klasa była luksusowa. Ja sobie przejrzałam także historię kolejnictwa, pooglądałam jakieś prospekty z ówczesnymi reklamami pociągów. No to pierwsza klasa to była rewelacja. To tak jakby się jechało salonką właśnie, bardzo wygodnym salonem. Wchodziło się z peronu, taki przedzialik był prosto z peronu. Druga klasa to było też jeszcze wygodnie, jeszcze były miękkie kanapy, jeszcze było światło gazowe, to naprawdę jeszcze było wszystko takie wspaniałe. Trzecia klasa to były drewniane ławki i taki wagon bezprzedziałowy, jak w Pendolino, tylko siedziało się na drewnianych ławkach, a czwarta klasa to siedziało się po prostu na swoich tobołkach. Jak nie miało się nic, to się siedziało na ziemi. Konopnicka czasami jeździła czwartą klasą, nasza wielka poetka, natomiast przeważnie brała trzecią klasę. I to było takie zabawne, bo oczywiście to jest bardzo zbliżone do dzisiejszych czasów, czyli nam się wydaje, że poeci, pisarze żyją sobie luksusowo, bo wiemy, że Remigiusz Mróz sprzedaje bardzo dużo książek i mamy wizję życia pisarza, pewnie z jakichś amerykańskich filmów, gdzie ma dom, służącą, żonę, siedzi sobie w swetrze, w jakiejś biblioteczce. Nie. U nas w Polsce pisarze zmagają się z życiem bardzo, bardzo, bardzo ciężko. Jest sprzedaż książek słaba, bardzo niskie tantiemy. Mówię o tym dlatego, że należy do Unii Literackiej, która walczy o to, żebyśmy chociaż mogli płacić ubezpieczenie państwu, tak jak to za granicą mają pisarze, bo jesteśmy freelancerami i nie możemy się nawet ubezpieczyć, ale Maria Konopnicka miała tak samo. No w ogóle o ubezpieczeniach wtedy nie było mowy, ale właśnie wszyscy myśleli, że jest wielką pisarką. Ona była uważana za wieszczkę. Ona zawsze trzymała gardę i nigdy nie pokazywała, że jest biedna. I jak na przykład była na jakimś we Lwowie, to zawsze tłumy ją odprowadzały na dworzec albo gdzieś tam w Krakowie. A ona nie chciała, bo nie chciała, żeby zobaczyli, że ona jedzie trzecią klasą. W związku z tym próbowała wyjechać na przykład tydzień wcześniej, mówiąc ludziom, że wyjeżdża tydzień później. A i tak wszyscy przychodzili na dworzec. Więc szybko leciała na przykład do Lębianka, której towarzyszyła i kupowała szybko bilet na mały odcinek na pierwszą klasę albo na drugą, no żeby ludzie nie zobaczyli, że wielka poetka jedzie z biedotą, z włościanami albo z klasą robotniczą, więc musiała trochę ukrywać tę swoją biedę przed swoimi wielbicielami, którzy jej przynosili, zamiast, nie wiem, przynieść jej pieniądze na ten peron, to obkładali ją po prostu kwiatami. Tak.
11: No to też jest ta walka o ten PR, o którym powiedziałyśmy, tak? O ten wizerunek, że dbała o to, a to jak walczyła o ten byt, to jakby przykład tego, że na przykład zastawiała w lombardach jakieś zgarki, swoje cenne rzeczy osobiste.
10: Jak miała dziurawe buty, to sobie wykładała gazetą, jak ją nie było stać na nowe.
11: Tak, także te opisy są, a z drugiej strony te podróże, które tak, nie wiem, mam wrażenie, że tak jak podróżowała Konopnicka, to one były chyba trochę tańsze niż są obecnie.
10: Oj tak, no przecież ona jeździła bardzo często do Szwajcarii, dlatego że ona była najtańszym krajem w Europie. No może była tam jakaś Portugalia tańsza, ale to w ogóle nie wchodziło w grę wtedy. Ona chciała się trzymać jednak tego, najchętniej jeździła w kręgach zaborowych, czyli Austro-Węgry, cesarstwo albo niemieckie, albo Szwajcaria, no bo to zaraz za rogiem. No i najchętniej jeździła właśnie do Szwajcarii, bo była najtańsza i najwygodniejsza, pomyślmy, prawda? Wszystkich, pozdrawiamy wszystkich z kredytami we frankach szwajcarskich, ale też tanie było Monachium, tylko że w Monachium nie można było się zameldować na dłużej bez paszportu, a paszport to był jej pięta Achillesowa, bo paszport mogła dostać tylko jakby mąż jej pozwolił mieć paszport, a on nie pozwala, więc ona jechała a paszporty bardzo szybko się kończyły. Tam pół roku paszport miał ważność i już trzeba było wracać do Rosji. Natomiast tak, podróże były tańsze. Ona jechała gdzieś, wynajmowała mieszkanie i miała tylko parę groszy na przykład na tydzień, żeby zapłacić za mieszkanie. Żywiła się naprawdę skromnie. Bułka na śniadanie, mleko, ta sama bułka na kolację i obiad brany z jakiejś restauracji stacyjnej, też bardzo biedny, albo gotowała sama, jak była gdzieś na dłużej. Gotowała dla siebie i dla Dulębianki, dla swojej partnerki. I tak sobie żyła skromniutko i pisała coś i poczta była tak samo genialna jak koleje wtedy i naprawdę mi to tak szokuje, że na przykład jest w Monachium i pisze do redaktora naczelnego we Lwowie, wysyłam panu tekst, jakby poszedł pojutrze, to proszę dać znać. Pojutrze z Monachium, to dzisiaj to jest niemożliwe, to tylko internetem. Mhm. A wówczas to było oczywiste. Albo na przykład, kiedy jechała do Mediolanu, a nie wiedziała, gdzie się zatrzyma, to była instytucja post-restant, czyli poczta czekała na poczcie, czyli korespondencja dla niej czekała na poczcie i ona po prostu szła na główną pocztę Mediolanu i mówiła, dzień dobry, czy są dla mnie listy. I czekały na nią. I to ją wyprzedzało. To było coś pięknego. I tak samo gazety za nią jechały przez całą Europę. To było tak zorganizowane. Nam się wydaje, że my żyjemy teraz w takim świecie szybkiej informacji i luksusu internetowego, ale jakoś sobie ludzie wtedy radzili.
11: Tak, to dla wszystkich, którzy myślą, że nie było życia przed internetem, to ono jednak było i było całkiem dobrze zorganizowane. To prawda. Wracając do tego, że ona była taka niejednoznaczna, to kolejnym takim aspektem, w którym ona też była, wydaje mi się, taka właśnie trudna do określenia, to jest ten patriotyzm. Bo z jednej strony była patriotką, no, napisała Rotę. A z drugiej strony to był czas, w którym patriotyzm wiązał się chyba nierozerwalnie z katolicyzmem, z wiarą. A ona jednocześnie była antyklerykałką, za co obrywała po głowie. Dla mnie bardzo takim szokującym był opis tego, co ona musiała zrobić po tym, jak wydała...
10: Z przeszłości.
11: Z przeszłości, tak, ten poemat.
10: Tak, wiesz co, ale to chyba nie jest do końca tak, że patriotyzm musiał koniecznie się łączyć z katolicyzmem. Takie mamy oczywiście myślenie, bo najgłośniej w tarabany bił Sienkiewicz, a prawda, u niego jednak te książki ku pokrzepieniu duszy są jednak bardzo związane z religijnością, on był religijny. No natomiast jednak lewica, ta nieskrajna, która nie chciała tej jednej wielkiej międzynarodówki, byli też socjaliści, którzy chcieli, żeby Polska była wolna, walczyli, na przykład Agnieszka z Nocy i Dni, prawda, która no, jest postacią fikcyjną, ale jednak bardzo dobrze jest to bardzo... Obejrzałam ostatnio ten cały serial, zbingowałam po śmierci Barbary Niechcicowej, czyli pani Jadwigi. I to jest bardzo dobrze oddane realia tamtej epoki. Więc no byli też Żydzi, którzy chcieli, no niewielu, ale też, którzy dali się porwać pozytywistom i chcieli też Polski. Wiedzieli, czym jest tożsamość narodowa, czuli się Polakami, no też nie byli katolikami. Niektórzy przechodzili na katolicyzm, ale to też nie było ich tak wielu. Natomiast Maria Konopnicka bardzo mnie zdumiała tym, że była taką antyklerykałką, że tak bardzo nie lubiła kościoła katolickiego. Ja jednak byłam przekonana, jak się zabierałam do pracy, że jednak ta Rota to musiało być coś. Po pierwsze okazuje się, że Rota nie była napisana przez Marię Konopnicką, nie klękła do pisania, nie wzięła pióra gęsiego w dłoń, nie myślała długo, jak tu stworzyć taki przyszły hymn polski. To był tekst publicystyczny. Ona go napisała w 1907 roku z mega wściekłości na Senat Pruski, który odbierał Polakom ziemię, który wznowił jakby jeszcze bardziej germanizację i który rozważał, czy nie zakazać Polakom w Wielkopolsce mówić po polsku. To zaczęło się wcześniej. Ona już jeszcze pod koniec XIX wieku pytała Sienkiewicza, czy mógłby pojechać do Poznania i przemówić do Polaków, żeby trochę się otrząsnęli, bo germanizacja była straszna. Tam ludzie byli bardzo przytłumieni. To nie było taki bałagan rosyjski, że coś tam się ciągle działo, Rosjan można było przekupić, ani ta dość duża swoboda w Galicji, gdzie można było jednak mieć swoich reprezentantów w Senacie Galicyjskim. To jednak tam był ciężki but germański. I w niej krew się wzburzyła, jak ona, jak była września, jak była akcja zakazania dzieciom modlenia się po polsku i dzieci we wrześniu się zbuntowały i przecież były, bardzo proces był i dzieci zostały pobite. I to wtedy Maria Konopnicka zrobiła taką ogólnoświatową akcję zbierania podpisów w proteście przeciwko cesarzowi Prus i przeciwko Prusom, znaczy cesarzowi Niemiec i przeciwko senatowi pruskiemu. Zebrała kilkadziesiąt tysięcy podpisów. Naprawdę miała moc i naprawdę była taką działaczką. Ona by dzisiaj po prostu była niesamowitą działaczką, ale w 1907 roku właśnie się dowiedziała, że po pierwsze cesarz Prus dostał nagrodę, nie nagrodę, tylko doktorat honoris causa w kategorii pokojowej od Oksfordu, więc tu już jej, już ją szlak trafił. A potem właśnie się okazało, że ten senat pruski chce jeszcze przykręcić śrubę Polakom. Siadła i napisała Rotę. napisała rotę, napisała 4 zwrotki roty, 3 zwrotki wybrała z tego, 4 nie wysłała nikomu. Ona jest znana, ale nie wysłała nikomu. I wysłała te 3 zwrotki do tygodnika, który się nazywał Kobieta, Gospodyni Wielkopolska. Nie pamiętam nazwy, przepraszam. I one to opublikowały, ale ponieważ nie mogły opublikować w Wielkopolsce w Prusach wiersza antypruskiego, więc opublikowały to takimi maluteńkimi literkami w winiecie swojej gazety. Także naprawdę tylko kto chciał, to tam zobaczył. Na wszelki wypadek wykropkowały słowo Niemiec i wykropkowały słowo dzieci. Bo tych słów Polacy nie mogli używać wtedy, bo to było już tam zakazane. Więc a propos ostatniej awanturki takiej, nie spotkałam się z tym, żeby Konopińska napisała "Nie będzie Krzyżak pluł nam w twarz". Zdecydowanie to był tekst publicystyczny, chodziło jej zdecydowanie, może myślała, czy Prusak, ale ponieważ nie cierpiała wszystkich Niemców, a nie tylko samych Prusaków, więc uważam, że Niemiec od początku było i była patriotką, bardzo jej zależało i bardzo ubolewała na przykład nad tym, że kobiety, który wspierała feministki, chociaż sama uważała, że mówiła, że nie jest feministka, ale ona w ogóle unikała przyklejania jej jakichkolwiek łatek, do szeregowywania jej do jakiejkolwiek grupy. Więc była bardzo lewicowa i bardzo socjalistyczna. Natomiast mówiła, że do żadnej partii proszę jej tam nie przypisywać i ubolewała, że kobiety były prawicowe feministki i lewicowe feministki, że nie potrafią się dogadać, że się kłócą z sobą, że sobie dogryzają. No normalnie te czasy, co dzisiaj. I ona była tą antyklerykałką, ona była wierząca, wierzyła w Boga, jej zależało na kościele modernistycznym. Był taki nurt w kościele takiej reformacji kościoła katolickiego, żeby zostać przy katolicyzmie, nie robić z tego protestantyzmu kolejnego odłamu, tylko po prostu, żeby zmodernizować kościół katolicki. Ale papież to szybciutko uciszył. Natomiast ja nie wiem, skąd się to w niej wzięło, bo ona nie chrzciła dzieci. I to normalnie mi szczęka upadła, jak się tego dowiedziałam. Bo wyobraźmy sobie, nie chrzcić dzieci na wsi. Dzieci się rodzą od 1861 roku. Rodzi się pierwszy syn Tadeusz. On jest ochrzczony, a potem dzieci nie. Potem one są chrzczone, kiedy jest potrzeba. A to ślub Zofii, no to nie może iść do ołtarza bez chrztu. A to Laura musi iść do szkoły katolickiej, potrzebuje chrztu. A to chłopców, każde dziecko było, tam chyba 2 chłopców było chrzczonych w tym samym czasie. Jak to jest możliwe, żeby na wsi nie ochrzcić? Nawet rozmawiałam ze znajomym księdzem, który powiedział, że to jednak byli dziedzice. Oni mieli inne prawa, ale przecież to okolica widziała. Przecież chłopi poszliby na chrzest pańskiego dziecka do kościoła. Nie było chrztu. Szok. I ona się tego trzyma, chociaż naprawdę ponosiła za to mocną konsekwencję. Tak jak mówiłaś, kiedy napisała Z przeszłości, to był taki poemat trzyczęściowy o 3 bohaterach, Hypatii, Galileuszu i jeszcze o 3 chirurgu, który postaciach historycznych, którzy wszyscy byli jakoś tam przeciwko kościołowi katolickiemu, albo działali wbrew, co się kościołowi nie podobało. I ten chirurg kradł ciała z cmentarzy w jakimś tam XVI wieku, żeby no, badać, żeby rozwój nauki był, anatomii. I ona o tym napisała. I no, strasznie ją spotkało za to. Sienkiewicz napisał w anonimowej recenzji, ale to było wiadomo, że to on, że to jest, no, to jest po prostu zbrodnia, bluźnierstwo, że tylko Kościół, że tylko z Kościołem. Wszyscy się od niej odsunęli. Ona już wtedy była bardzo wszczytująca, sławę już miała wielką i nagle upadek. I w końcu wymyślili jej przyjaciele, że musi odbyć spowiedź publiczną na oczach Towarzystwa Warszawskiego. Ogłoszono chyba, że ta spowiedź będzie, bo się naprawdę zachowały takie niewielkie informacje na ten temat. To było w kościele karmelitów bosych w Warszawie Namiodowej, który istnieje do dzisiaj. Byłam tam. Maluśki kościół. No i tam Konopnicka przed ołtarzem przyznawała się, że wierzy w Boga, że w ogóle przeprasza bardzo. Strasznie płakała, bo to przyjaciel Elizy Orzeszkowej był tam i potem jej donosił właśnie, że bardzo płakała. Eliza mówiła, płaczę, bo takie jest nasze kobiece wychowanie i co ma zrobić, jak ma się nie przyznać do tego, że popełniła błąd, jeśli ma 6 dzieci do wykarmienia, więc Więc
11: ona się chyba czuła upokorzona tym.
10: Oj, bardzo. Więc Eliza czuła, że Maria płacze z upokorzenia, a nie z prawdziwego żalu, bo Maria Konopnicka nigdy potem nie zmieniła zdania. Już nie pisała tak otwarcie przeciwko Kościołowi, ale do pewnego czasu. A potem wróciła już na swoje tory i dalej w papieża nie cierpiała zwłaszcza.
11: Ale w ogóle Sienkiewicz, on był taką wyrocznią w tamtym czasie warszawki, bo
10: bardzo.
11: Od jego recenzji się zaczęła też popularność Marii, tak. Pozytywnej. Później była właśnie ta historia. Później te ich relacje się tam poprawiły, ale mam takie wrażenie, że jakby wszyscy patrzyli na to, co pisze Sienkiewicz.
10: Bardzo. Sienkiewicz był złotym dzieckiem Warszawy tamtego czasu i nawet jeżeli nie napisał jeszcze wcześniej Ogniem i Mieczem i Pana i trylogii i tak dalej, za co był, Boże, był królem, był Bogiem za to, co napisał, to już go rozpoznawano, że jest wybitną osobowością, wybitnym jakby, że coś wielkiego stworzy, dzięki samym felietonom, które pisał. Jego początki były jakieś takie mierne, krytykowano go, ale szybko, on się bardzo szybko uczył, więc on w ogóle wyjechał z grupą Polaków do Ameryki, jak wiemy, i tam przez jakiś czas mieszkał z Heleną Modrzejewską i z grupą kilku Polaków prowadzili farmę w Ameryce, próbowali być farmerami. Nie wyszło im to. On stamtąd też pisał felietony i do niego dotarła, Boże, w którym to było roku, 76 chyba, dotarła gazeta z Polski z dużym opóźnieniem. I on na podstawie tego, co przeczytał w gazecie, to też pisał felietony, ale też co tam dzieje się w Ameryce, jak widzi, co on tam widział w tej Ameryce. I to są takie naprawdę opowieści Wolka i Lorka z Dzikiego Zachodu. Przysięgam, jak to się czyta, to jest fascynujące. No i właśnie przeczytał wiersz nieznanej jemu poetki i napisał felieton. Ach, cóż to za młodziutka panienka, taki piękny wiersz napisała. No, Konopnicka nie była wtedy młodziutka, bo miała 30 parę lat. I to zresztą, jak twierdzi Lena Manion, taka doktorka, która napisała doktorat o Konopnickiej, to zamknęło Konopnicką na całe życie w takiej bańce panienki. Ona w ogóle się odmładzała i nigdy nie... Co najmniej 4 lata zawsze pisano o niej, że jest młodsza i nigdy tego nie prostowała. Albo sama też podawała w życiorysach, że się urodziła później. Zresztą Orzeszkowa też. Chyba wtedy wszystkie kobiety tak robiły.
11: Do tej pory niektóre tak robią.
10: Tak, bo że dzisiaj to łatwiej znaleźć, nie? I właśnie on to napisał i to sprawiło, że przed Konopnicką otworzył się świat. Nagle zaczęły się sypać zamówienia, nagle zaczęto ją publikować. Sienkiewicz był wyrocznią w każdym calu i kiedy właśnie 3 lata później ona wydała, to Orzeszkowa w ogóle jej wydała, bo Orzeszkowa miała swoje wydawnictwo. Orzeszkowa wydała jej te z przeszłości, fragmenty dramatyczne, to właśnie on anonimowo potępił, a po tej publicznej spowiedzi, która miała miejsce jakieś parę miesięcy dobrych później, Sienkiewicz napisał znów anonimową recenzję jej ostatniego tomiku poezji, o którym w czasie tego ostracyzmu to napisał tylko Świętochowski w swojej prawdzie, no ale Świętochowski był jakby ideologiem pozytywizmu, ateistą, więc jemu się te wiersze podobały. Cała reszta milczała. Nie krytykowano, ale milczeli. A jak nagle się ukazuje znowu anonimowa recenzja, och, ta autorka może ma pewne tam, no powiedzmy ma coś za uszami, on nie użył tego zwrotu, ale że no może nie do końca ze wszystkim się z nią zgadzamy, ale wiersze na pewno pisze genialne. I nagle świat się przed Konopnicką znowu otworzył i autorem tego kończącego ostracyzm felietonu też był Henryk Sienkiewicz.
11: No, to bardzo ciekawa ta relacja. Zresztą tak samo jak relacja z Orzeszkową też jest
10: tak.
11: Bardzo ciekawie się tam układała. Ale porozmawiajmy jeszcze na koniec w takim razie trochę o Dulębiance. No bo trudno mówić o Konopnickiej bez Dulębianki. Co prawda twoja książka jakby koncentruje się na Marii Konopnickiej, obie Marie.
10: Tak, bo to książka o Marii Konopnickiej. Tak. Bo tam jest świetna biografia Dulębianki, więc można połączyć sobie.
11: Dokładnie. Natomiast ta druga Maria jest z boku, ale ja mam po lekturze takie wrażenie, że jakby więcej sympatii mam dla Dulębianki. Ona była bardzo Marii oddana. Ale piszesz o tym, że na koniec to rodzina Marii przyłożyła rękę do tego, że Dulębianka została jakby zepchnięta do roli takiej opiekunki, tak. Bardziej towarzyszki.
10: No tak. Tak, to jest zadziwiające, a z drugiej strony nie jest zadziwiające. Władysław Mickiewicz spalił listy swojego ojca, za co powinno się go po prostu skazać na męczarnię, bo chcielibyśmy zobaczyć prawdziwy obraz tego poety naszego wielkiego. który nic by nie stracił, nic by jego literatura nie straciła, byśmy zyskali żywego człowieka, a nie pomniczek, prawda? Tak samo zrobiła rodzina Konopnickiej po jej śmierci, znaczy dzieci, spalili listy, które ich zdaniem mogłyby zaburzyć obraz Marii Konopnickiej. Znaczy, nigdy się nikt tego z rodziny nie wypowiedział, to było palone w sekrecie, ale no takie rzeczy wychodzą na wierzch i ostatnio z rodziny była przecudowna praprawnuczka Marii Konopnickiej, która mi opowiedziała, że ostatni pakiecik listów, które były przekazywane od ciotki do babki i tak dalej, spaliła chyba w 87 roku, nie czytając. Ja sądzę, że tam akurat nie było listów od Dulębianki do Konopnickiej. Myślę, że one pierwsze poszły w ogień jeszcze przed wojną, bo córki Konopnickiej sprzedały bardzo dużo listów do Biblioteki Narodowej, a już tam nie było i była pewna naukowczyni, zapomniana zresztą po wojnie, którą mi się udało odnaleźć jej notatki, znaczy odnaleźć, no były na wierzchu, tylko nikt po niej nie sięgał. Pani Rotertowa Niesiołowska i ona była u Zofii Mickiewiczowej, która była córką Konopnickiej i czytała listy i tam dostałaby też listy od Dulębianki, gdyby one były. Więc one musiały być spalone od razu po śmierci Konopnickiej. Tak, jak za życia Dulębianki nie było w ogóle dla rodziny problemu, że jest Dulębianka. Nawet chyba to było, odpowiadało rodzinie, no bo jednak matka zawsze, matka Maria miała bardzo chore serce, więc zawsze matka była pod opieką. Zresztą podróżowanie kobiety po świecie samotnej w tamtym czasie było niewykonalne.
11: Ona w jednym z listów pisze do nich, żeby pamiętali o tym, tak, jak dobra była
10: tak
11: dla niej.
10: I właśnie Konopnicka prosiła, żeby pamiętali o niej. Rodzina lubiła ją. Dulębianka bywała na wszystkich świętach, na wszystkich uroczystościach, odkąd się znały z Konopnicką. A potem nagle zaczynają taką... Tak ona zaczęła być zczyszczana. Ale nie jest to tylko wina rodziny. Ja myślę, że to też jest hipokryzja ówczesnych biografów, historyków literatury, którzy nie wiedzieli, jak sobie poradzić z figurą Dulębianki, bo co mieli mówić, że były partnerkami? Nie było takiego słowa. Były żonami? No, tym bardziej. Dzisiaj nie ma takiego, niestety, takiej możliwości, żeby kobiety brały ślub. Więc myślę, że nie wiedziano, jak sobie poradzić z tą figurą, więc tak jak Mickiewiczowi wymazano jego kochanki, Dulębianka nie była kochanką, bo to też by odbierało Dulębiance godność, ale jakby degradowano ją z równorzędnej partnerki życiowej, intelektualnej i życiowej, i miały wspólne pieniądze, i robiły wszystko wspólnie, i pielęgnowały się w chorobie, i uwielbiały ze sobą przebywać, i tęskniły za sobą. Przecież jest taki list Konopnickiej, która pisze, że już nie mogę wytrzymać z nudy, kiedy ta Dulębianka do mnie przyjedzie. One po prostu uwielbiały przebywać, miały wspólne pasje, które były wędrówki. One mogły godzinami wędrować i miały taką tajną mowę, taki tajny język, w którym nazywały siebie wzajemnie czeladnikiem i majstrem. Majstrem była Dulębianka, czeladnikiem była Konopnicka. I sobie gadały takim językiem chłopskim niby, czyli takim prostym, czyli Konopnicka mówiła: majster, a będziemy dzisiaj spać we wsi, bo dzwony biją. A tam majster coś odpowiadał. I no to co? To co były tylko... Dulębianka nie była opiekunką Marii. Ale pewnie w czasach, które stawały się coraz większą hipokryzją, coraz więcej, chociaż niby mówimy, że XIX wiek to gorset, ale się okazuje, że im dalej, tym gorzej. Aż doszło do dzisiejszych czasów.
11: No właśnie, bo ona w czasach, kiedy, no przecież mówiłaś o tym, że towarzystwo plotkowało, pisano o różnych skandalach w towarzystwie. Natomiast ta relacja nie budziła chyba jakichś kontrowersji.
10: Nie znalazłam. Być może budziła. Być może o tym rozmawiano. Być może to było tak kulturowo trudne, że nie pisano o tym w gazetach. Dlatego, że w gazety pisały o wszystkim. Obgadywano Orzeszkową, że jest rozwódką. Rozwód to był straszny skandal wtedy. Więc czemu nie pisano, że Konopnicka prowadza się z kobietą, z Dulębianką? Było wtedy zjawisko takich przyjaciółek, po prostu kobiet, które są samotne i mieszkają razem. To nawet nazywało się małżeństwa bostońskie. Może to był ten przypadek. Tego nie wiemy, dlatego że no, rodzina spaliła listy, natomiast nie trafiłam na żadne informacje, ale być może są, tylko ja nie trafiłam, to też nie mówię, że jestem wiedźma wszystko wiedząca, tylko nie trafiłam ani w gazetach, ani w prywatnych korespondencjach, ani we wspomnieniach na informacje, że ktoś by pisał: a ta Konopnicka to żyje z Dulębianką. Być może to była sensacja, być może Dulębianka miała wcześniej jakąś inną partnerkę, Konopnicka raczej nie sądzę. nie trafiłam przynajmniej na taki ślad. Być może na przykład zostawiła tamtą partnerkę dla Konopnickiej. Ale to jest tylko moje... To może o tym gadały w środowisku kobiety. Wiadomo, że Paulina Reinschmidt, taka topowa feministka, matka feministka tej takiej fali po Elizie Orzeszkowej, to ona też przecież żyła z, nie pamiętam imienia, z panią Bojanowską. To ona wcześniej miała męża, rozwiodła się i żyły razem. I o tym też nie trafiłam na jakieś plotki. Pierwsze wspomnienia są jakieś z lat 60. i to jest niezłe, czy z lat 50. jakaś jedna z feministek też takich topowych, nie pamiętam jej nazwiska, napisała wspomnienia z tego feminizmu końca XIX wieku i napisała, że to była taka oczywistość, że były takie kobiety jak Rodziewiczówna i jej partnerka, że była właśnie Reinschmidtowa i Bojanowska, była Konopnicka i była Dulembianka. To proszę sobie wyobrazić, że w latach 50. Ocenzurowano tę książkę i ten wycinek jest tylko w rękopisie. Bo przecież, Boże mój, kobiety żyły z sobą, orety. A przecież to są lata... To nie robiło tego wydawnictwo katolickie, tylko jakieś wydawnictwo Czytelnik pewnie, albo inne komunistyczne, więc orety.
11: Wiesz, zastanawiam się, czy to w tamtych czasach nie było na tyle właśnie takie nie do przebrnięcia, że może jakby chwytano się tej takiej maski, że wy przyjaciółki.
10: Też nie wykluczam, że dlatego na przykład już w ogóle nie pisano o tym, tak, nawet że... w gazetach. Natomiast gazety pisały otwarcie, że do Krakowa na jubileusz przyjechała Maria Konopnicka z nieodłączną towarzyszką. Konopnicka pisała: stryju, przyjadę gdzieś tam z moją towarzyszką, wierną przyjaciółką Marią Dulembianką, więc one się na pewno nie ukrywały.
11: Mm-hmm. No to nie budziło skandali, ale skandale wokół Konopnickiej były nie tylko związane z Heleną, ale już może nie zdradzajmy wszystkiego, dobra, bo był tam też taki skandal związany ze złamanym młodym sercem, który opisujesz. No bardzo barwna jest ta biografia, a co zaskakujące, to w ogóle od tego zaczynasz, ale to też jest dosyć ważne. Ja może przytoczę ten cytat z Orzeszkowej. Przeznaczenie dziwne, do lat 30 kilku siedziała na wsi, nieznana, prawie uboga, skłopotana gospodarstwem i dziećmi. W latach 40 wykreowała się na genialną, światową i piękną kobietę. Zazwyczaj bywa to pora schodzenia z pola pod każdym względem. Ona tymczasem w porze tej weszła na wszystkie możliwe. I to faktycznie jest kazus, tak, Konopnickiej, że ona bardzo długo była po prostu gospodynią, jakby weszła w te role kobiece, które w tamtym czasie były, a później wyszła z nich.
10: Coś w niej narastało przez ten czas życia na wsi, bo na początku była bardzo szczęśliwa, no ale potem przyszły dzieci, bankructwa męża, bieda, chaos związany z nieustającym towarzystwem, które w ich niewielkim dworku przebywało, jej potrzeba bycia samej gdzieś tam na wsi, jej rozwój, samorozwój intelektualny dzięki znalezionym na strychu książkom i dzięki temu, że sprowadzała sobie z miasteczka gazety i sprowadzała z Warszawy książki. I nagle Maria po tych tam 10 latach życia na wsi odwraca się do tyłu i widzi, że ma męża, który już jej nie dorasta intelektualnie, chociaż to nie był głupi człowiek, ale jego intelekt był spożytkowany w inną stronę, że ma te dzieci, które albo zostaną, albo pójdą w ślady ojca, czyli chłopcy będą dzierżawić ziemię, a dziewczynki zostaną wydane za mąż i będą za jakichś ziemian, którzy też będą bankrutować, bo to wtedy była taka fala bankructw też z powodu reform. W końcu chłop mógł być wolny, to też nie było. Wszystko było strasznie skomplikowane i wszyscy byli wtedy nieszczęśliwi. I chłopi, i szlachta, i wszystko było źle zorganizowane, ale jakoś to się musiało toczyć. I ona miała w sobie jakąś niezwykłą siłę, z którą się musiała urodzić. Ojciec jej dał dużo mocy, bo ojciec jej pozwolił się uczyć. To było bardzo nietypowe w tamtych czasach, ale jej siostra Wanda była jeszcze zdolniejszą poetką podobno od niej, tak pisała Orzeszkowa, bo one się znały z pensji. Natomiast Wanda została wydana za mąż i została gospodynią domową. Jak pisała Maria, nie miała w domu nawet pióra i pisała o papierze. Nie miała pióra, papieru i inkaustu. Natomiast Maria Konopnicka to jeszcze miała taką wewnętrzną moc. Przekonanie, że umie pisać, że dobrze robi. I siłę dodało jej to, że opublikowano jej kilka wierszy i właśnie jeden z tych wierszy przeczytał Sienkiewicz i jakby dał jej jeszcze takiej mocy. Więc pakuje 6 dzieci i wyjeżdża do Warszawy, gdzie jest jej ojciec, więc mogła liczyć na jego opiekę, która się bardzo szybko skończyła, bo po 4 miesiącach ojciec zmarł. I Konopnicka na chwileczkę wróciła na wieś do męża, zebrała siły, przeorganizowała się i znowu wyjechała od męża. Nie mówiąc mu, że oczywiście wyjeżdża już na zawsze. To był swego rodzaju separacja. Na rozwód to nie było szans.
11: No ta siła przebija z tej książki. Myślę, że to jest bardzo taka feministyczna historia. Mimo tego, że Konopnicka gdzieś tam te ślady swojej epoki w swoich różnych decyzjach i zachowaniach...
10: Tak, była dzieckiem XIX wieku w niektórych rzeczach absolutnie.
11: Ale mimo wszystko jednak miała faktycznie tę siłę, no i tę odwagę, żeby żyć w którymś momencie już zupełnie po swojemu, choć to życie wcale nie było usłane różami. No, tak jak pisałyśmy, ono było dość ciężkie. Bardzo ci dziękuję za
10: Dziękuję za zaproszenie.
11: I za tę Marię z krwi i kości, która jest w tej książce. Także wszystkim słuchaczom, których zaintrygowałyśmy i chcieliby Marię poznać, taką prawdziwą Marię, nie tę pomnikową, to ja bardzo gorąco polecam Dezorientację, biografia Marii Konopnickiej autorstwa Magdaleny Grzebałkowskiej.
10: Dziękuję ślicznie. Jest śliczna okładeczka, więc
11: okładka jest śliczna.
10: Jak ktoś nie chce czytać, to można sobie postawić dla urody.
11: Popatrzeć. W środku też są fajne zdjęcia takie archiwalne, więc też można zobaczyć, jak Maria wyglądała, bo to czasami też jest tak, że te kobiety z przeszłości, z tych obrazków zlewają się w te kapelusze
10: tak, i tak dalej.
11: A tu widać twarz.
10: Wiesz, to w ogóle jest tak, że chyba tam są wszystkie Konopnickie, które w ogóle ona zrobiła sobie zdjęcia, bo ona nienawidziła się fotografować. Bardzo niewiele jest zdjęć. Wtedy był szał na fotografie. Ludzie robili sobie w różnych konfiguracjach, z rodzinami, bez. A jest jedno zbiorowe zdjęcie Konopnickich. Może inne po prostu nie przetrwały. I dosłownie 5 zdjęć Konopnickiej, a w internecie jest mnóstwo fałszywych zdjęć Konopnickiej. Są to panie i panny, które są podpisywane jako Konopnicka, ale to nie jest Konopnicka.
11: Tak, tam jest więcej stroju niż ten. Natomiast tutaj faktycznie widać twarz i tej twarzy widać trochę też charakteru, tak mi się przynajmniej wydaje. Także dzięki jeszcze raz.
10: Dziękuję ślicznie.
11: Dziękujemy naszym słuchaczom za uwagę. To był kolejny odcinek Półki z książkami przy mikrofonie Anna Sobańda. Do usłyszenia za tydzień.
8: To był odcinek podcastu Półka z książkami, którego mogą Państwo słuchać w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl. Podcast z premierowymi odcinkami powróci we wrześniu, a my przez całe wakacje we wtorki będziemy przypominać wybrane rozmowy. Kolejna już za tydzień, we wtorek po 23:00. Za chwilę informacje Tok FM o północy. Dobranoc, Adam Szuraj.

0: Autopromocja.
1: Ksiądz rzymskokatolicki w Polsce, zwłaszcza wikarzy, ci najniżej w hierarchii, to jest zawód wysokiego ryzyka kryzysu psychicznego. Mamy też przypadki takich diecezji, w których mieliśmy w określonych czasach rządów określonych biskupów wręcz serię samobójstw. W Polsce są księża milionerzy, a są księża, którzy klepią niewiele mniejszą biedę, jak ludzie, z którymi mieszkają na parafii.
2: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki.
0: Autopromocja. Radio tok.fm. Pierwsze radio informacyjne.
3: Rosja eskaluje napięcie w całym regionie, mówi polski premier o doniesieniach niemieckiego MSW w sprawie incydentu z dronem na lotnisku w Lipsku. Ze względu na ryzyko zawalenia się budynku, śledczym nie udało się przeprowadzić oględzin w miejscu pożaru. Śledztwo w sprawie hali w Lublinie trwa. Nowy rok szkolny przyniesie rodzicom większe wydatki. Droższe, nawet o 10%, są m.in. korepetycje. Minęła północ, jest środa, 2 września. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Rosja chce zakończyć, a nie zamrozić konflikt na Ukrainie, oświadczył na marginesie szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy Władimir Putin. Podczas rozmowy z dziennikarzami Putin stwierdził, że Moskwa pozostaje otwarta na negocjacje z każdym, kto wyrazi taką wolę. Polska, kraje bałtyckie, Rumunia, a teraz także Niemcy. Rosja eskaluje napięcie w całym regionie, oceniał we wpisie na X polski premier. Donald Tusk zapowiedział jednocześnie, że odpowiedzią na to będzie dalsze wsparcie dla Ukrainy. Podkreślił też, że Rosja nie wygra tej wojny. Szef MSW Niemiec Aleksander Dobrindt poinformował, że Rosja odpowiada za sierpniowy incydent z dronem i materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku. W odpowiedzi rząd w Berlinie ogłosił zamknięcie konsulatu Rosji w Bonn oraz ośrodka kulturalnego Rosyjski Dom w Berlinie. Solidarność z Niemcami oprócz premiera i szefa polskiego MSZ wyrazili też liderzy innych europejskich krajów, m.in. Szwecji, Francji czy Włoch. Szef generalny NATO Mark Rutte zapowiedział, że NATO będzie nadal wzmacniać swoją zdolność do odstraszania i obrony sojuszników przed każdym zagrożeniem, w tym, jak podkreślił, przed złośliwymi działaniami takimi jak te, które miały miejsce w Lipsku i gdzie indziej w sojuszu. Nie udało się przeprowadzić oględzin po pożarze hali w Lublinie. Na miejscu był biegły i prokurator, ale niewiele mogli zrobić, bo z powodu uszkodzeń budynek grozi zawaleniem. Mimo braku oględzin śledztwo trwa. Prokuratura analizuje dokumentację i przesłuchuje świadków. Musi zbadać, czy pożar w Lublinie nie był akcją sabotażową, czy ogień na przykład nie został celowo podłożony. Mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
4: Byłoby nieprofesjonalne, gdyby prokurator w momencie...

0: przystąpienia do czynności śledczych od razu koncentrował się na jednej wybranej wersji zdarzenia. Bierzemy pod uwagę wszystkie potencjalne, hipotetyczne wersje zdarzenia. Od celowego podpalenia poprzez przypadkowe zaproszenie ognia albo pożar, który powstał z przyczyn samoistnych.
1: Pożar wybuchł w niedzielę w spółce, która produkowała elementy do samolotów dla zakładów lotniczych w Świdniku. Straty oszacowano na ponad 5 milionów euro. Dziś rusza pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu, w ramach którego w piątek posłowie zagłosują w sprawie wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Miałby on zastąpić Justyna Piskorskiego, który został okrzyknięty sędzią dublerem. Zdaniem senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Kwiatkowskiego Maciej Berek nie byłby już sędzią dublerem. Polityk mówił w TOK FM, że kontaktował się w tej sprawie z prawidłowo wybranymi w 2015 roku sędziami.
2: Był prawowity władca, którego wygnano, i ten uzurpator, ale prawowity władca mówił: ja chcę wrócić, chcę wykonywać swoje obowiązki. Dzisiaj już jesteśmy w takiej sytuacji, w której ten umowny władca konstytucyjny, czyli sędzia, mówi: nie, to jest ten czas, upłynęło tak dużo czasu, że ja w tym momencie nie jestem już zainteresowany.
1: W 2015 roku ówczesny prezydent Andrzej Duda nie odebrał ślubowania od pięciorga wybranych sędziów. Po zmianie władzy w sali plenarnej nastąpił ponowny wybór sędziów, mimo że Trybunał orzekł, że poprzedni wybór był legalny. Kandydatura Macieja Berka budzi jednak kontrowersje z innego powodu, bo choć jest on cenionym prawnikiem, to jest też jednym z najbliższych współpracowników premiera, a jeszcze przed wyborami Koalicja Obywatelska zapowiadała odpolitycznienie wymiaru sprawiedliwości. Początek roku szkolnego to dla rodziców czas organizacyjny, szukanie zajęć dodatkowych, kursów czy korepetycji, za które, jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w tym roku trzeba będzie zapłacić od 4 do 10% więcej niż w roku ubiegłym. Główny Urząd Statystyczny szacuje, że w ciągu 4 lat korepetycje podrożały o 60%, a rocznie to może być wydatek nawet 3000 zł. Mówi Krzysztof Jedlak, rzecznik GUS.
3: Miesięcznie średnio 249 zł, jeżeli mówimy o uczniach szkół podstawowych, i ponad 318 zł w przypadku uczniów szkół średnich. Jeżeli przykładowo weźmiemy pod uwagę zajęcia z matematyki czy z języka angielskiego, to średnio w całym kraju stawka w lipcu 2026 roku wynosiła od 76 do 110 zł za godzinę.
1: Z danych CBOS wynika, że w ubiegłym roku szkolnym co trzecia rodzina, w której są uczniowie podstawówek lub liceum, zdecydowała się opłacać dzieciom korepetycje lub podobne kursy. Jednocześnie na bezpłatne zajęcia wyrównawcze oferowane przez szkoły publiczne uczęszcza niecałe 10% uczniów. Kolejny mecz Pucharu Polski drużyny Ekstraklasy zakończył się dla kibiców sporym zaskoczeniem. Legia Warszawa odpadła w pierwszej rundzie rozgrywek. Drużyna z Warszawy uległa Motorowi Lublin 3-0. Wcześniej pierwszoligowa Odra Opole także ku zaskoczeniu kibiców pokonała na swoim stadionie ekstraklasową Wisłę Kraków 2-1. Za moment pogoda na nadchodzący dzień, a na kolejne informacje TOK FM o pierwszej zapraszam w imieniu Arkadiusza Urbanka. Najcieplej będzie dziś w ciągu dnia na południowym wschodzie, gdzie termometry pokażą do 25 stopni. Około 22 stopni będzie w centrum, a najniższe wartości na termometrach na północy, około 19 stopni Celsjusza. Dzień przed nami z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na północy i południowym wschodzie okresami chmur będzie przybywać i tam prognozowane są przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
5: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek TOK FM. Zaczynamy od przeglądu prasy i portali internetowych, a na pierwszej stronie Gazety Wyborczej Agata Kądzińska i Iwona Szpala piszą: były premier chce komisji śledczej, afera zonda krypto wchodzi do Sejmu, Rozwój Plus chce komisji śledczej, a PiS jest sceptyczny. Oczywiście tutaj jest prowadzona pewnego rodzaju gra, bo wydaje się, że Mateusz Morawiecki po prostu stwierdził, iż powołanie takiej komisji da mu jakieś polityczne punkty z tego względu, że akurat on sam nie był zaangażowany w te wszystkie podchody i branie pieniędzy od Przemysława Krala. Natomiast PiS tego nie chce, ponieważ wie, że trzeba będzie wzywać, a zapewne będzie wezwany i Jarosław Kaczyński, i ministrowie Karola Nawrockiego, i posłowie, którzy brali pieniądze, w każdym razie ich fundacje brały pieniądze od Przemysława Krala, więc w sumie nie jest to zbyt wygodne. Myślę, że Konfederacja też nie będzie chciała tej komisji śledczej, bo tutaj właśnie bohaterem mógłby się stać poseł Konfederacji Przemysław Wipler, którego fundacja też dostała sporo pieniędzy od Przemysława Krala. Więc zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Widać, że koalicja rządząca też na razie nie ma do tego przekonania, bo uważa, że musi działać prokuratura i najpierw trzeba pewne rzeczy wyjaśnić, dokończyć śledztwa, a nie wszystko wyrzucać na widok publiczny, dlatego że wtedy zazwyczaj śledczy, prokuratorzy mają problemy ze zbieraniem dowodów czy prowadzeniem generalnie śledztwa. I o tym zresztą pisze Mariusz Jałoszewski na stronie OKO.press, który zebrał wszystkie informacje pojawiające się w tej sprawie. I Mariusz pisze tak. Dziennikarz Wirtualnej Polski Szymon Jadczak napisał na swoim koncie na portalu X, że w przyszłym tygodniu będą kolejne odsłony afer, które opisuje Jadczak, tu cudzysłów, będzie gorąco. Zresztą jakieś nagrania, to już mój komentarz zapowiadał także Roman Giertych, w każdym razie takie wysyłał sugestie. Z kolei zastępca redaktora naczelnego Onetu Andrzej Stankiewicz mówił wcześniej, że działania prokuratury w tej sprawie mogą objąć nawet kilkanaście osób związanych z prawą stroną sceny politycznej. O tym, że afera Zonda Krypto się dopiero rozkręca, pisał na portalu X premier Donald Tusk. Przyspieszenie działań prokuratury, pisze Mariusz, można się spodziewać jeszcze z jednego powodu. Pojawiające się publikacje ujawniają dowody w tej sprawie. Nikt dziennikarzom nie może tego zabronić, wykonują swoją pracę. To znaczy, jeżeli otrzymują takie informacje od swoich nieoficjalnych źródeł, sprawdzają je, no to później publikują. Ale dla prokuratury to jest problem. Uderza to w tak zwane dobro śledztwa. Prokuratura musi się więc spieszyć, by potencjalni podejrzani o dowodach nie dowiadywali się z prasy, co pozwoli im przygotować linię obrony. Innymi słowy, wychodzą z założenia tutaj śledczy, że jeżeli są takie postacie, które mogą mieć postawione za zarzuty, to jednak trzeba to przeprowadzić szybko, zanim media opublikują szczegóły. I teraz jeszcze Państwu chciałam powiedzieć, że właśnie Szymon Jadczak i Wirtualna Polska i Michał Fuja, TVN24, opublikowali artykuł o tym, jak wyglądał ten układ sponsorski między PKOL-em a Zonda Krypto. Giełda kryptowalut, która wkrótce potem upadła, dostała prawo do wykorzystywania twarzy, głosu i zdjęć olimpijczyków, obecnych i byłych. A gdyby ktoś z zawodników zażądał za to pieniędzy, zapłacić miał komitet. Sam PKOL miał założyć konto na giełdzie, rozdawać jej tokeny i brać połowę wpływów z ich sprzedaży Polakom. Innymi słowy, to już mój komentarz, Polski Komitet Olimpijski bierze na siebie namawianie ludzi na inwestycje i moralnie jest odpowiedzialny za to, że ludzie potracili swoje pieniądze. Dotarliśmy, piszą dziennikarze, do pełnego tekstu umowy sponsorskiej, na podstawie której Zonda Krypto została w październiku 2025 roku sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Co jeszcze mogą Państwo znaleźć w mediach? Otóż na pierwszej stronie Gazety Polskiej widzimy informację, że Krzysztof Wyszkowski został kawalerem Orderu Orła Białego. I to oczywiście budzi bardzo duże emocje. Myślę, że było to zresztą zrobione całkowicie świadomie, dlatego że Krzysztof Wyszkowski budzi bardzo silne emocje. Ja tutaj sobie wynotowałam rozmaite elementy jego działalności publicznej. Między innymi zaatakował Wandę Traczyk-Stawską i to jest właśnie symptomatyczne, że w dniu pogrzebu pani Wandy prezydent nagradza Krzysztofa Wyszkowskiego najwyższym polskim odznaczeniem, więc Wyszkowski zaatakował Wandę Traczyk-Stawską i Annę Przedpełską-Trzeciakowską, porównując je do zbrodniarza niemieckiego, hitlerowskiego, odpowiedzialnego za rzeź Woli. Czyli przecież mówimy tutaj o uczestniczeniu uliczkach Powstania Warszawskiego. Jest to wyjątkowy skandal, świństwo i łajdactwo. Ale przecież nie tylko to Wyszkowski opowiadał. Prezydentkę Gdańska, Aleksandrę Dulkiewicz, bardzo kłamliwie zaatakował za jej prywatne życie. Był wulgarny Wyszkowski wielokrotnie. Przy okazji jednego z koncertów mówił, że pani dyrygent widać odcisk stanika i prześwit. Ach, właściwie już nie chcę tego kończyć, bo przepraszam w ogóle, że to cytuję. Ale to jest właśnie kawaler Orderu Orła Białego. O Idze Świątek właśnie specjalnie nawet cytuję wszystko to, co Wyszkowski wypisywał albo mówił w stosunku do osób, które nie są politykami, prawda? O Idze Świątek mówił: zwykła siemiana tandeciara, tylko dlatego, że wsparła WOŚP Jurka Owsiaka. Poza tym oczywiście atakował Lecha Wałęsę, no to już tradycyjnie, ale też atakował innych polityków, pomawiając ich kłamliwie o współpracę ze służbami. Oczywiście mało kto go pozywał, dlatego że no niewiele osób chce się taplać w błocie razem z Wyszkowskim. Nie jest to żadna przyjemność, to jest po prostu kłamca i oszczerca, tak to trzeba sobie jasno powiedzieć. I muszę Państwu powiedzieć także, że tutaj dobrze podsumował tę sprawę Waldemar Kuczyński, też działacz opozycji demokratycznej. Bardzo aktywny, ponieważ napisał po prostu, że to, iż Nawrocki, w końcu przyjaciel Sławomira Cęckiewicza, nagrodził Wyszkowskiego tą właśnie, tym właśnie odznaczeniem, to po prostu miało związek z tym, że była to nagroda, napisał Kuczyński, za wieloletnie opluwanie Lecha Wałęsy, a nie za jakieś nadzwyczajne jego zasługi w czasie sierpnia 80. I to chyba dobrze podsumowuje ten wątek. Dosyć to jest bulwersujące, ale takie jest prawo prezydenta, ale my z kolei mamy prawo oceniać te decyzje prezydenta i pokazywać, jakie są kulisy i przyczyny. Jeszcze wracam do OKO.press, bo tutaj Mariusz Jałoszewski wskazuje, co się wydarzy w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Wydaje się, że faktycznie pętla, czy też no, sytuacja Bogdana Święczkowskiego, działacza PiSu Solidarnej Polski, który został szefem Trybunału Konstytucyjnego, ta sytuacja staje się coraz gorsza. Zresztą Święczkowski sam się miota. Oczywiście namówił Karola Nawrockiego, żeby ten nie odbierał ślubowania od legalnie wybranych sędziów Trybunału. Nie dopuszcza tych sędziów do orzekania. W Trybunale trwa nieustająca awantura. Oczywiście wiemy, że Karol Nawrocki ma obowiązek odebrać to ślubowanie. Nie zrobił tego. W związku z tym ci sędziowie złożyli ślubowanie i przesłali go na ręce prezydenta. W oczywisty sposób lepiej by się stało, gdyby złożyli te ślubowania w Pałacu Prezydenckim. Dla mnie to nie ulega wątpliwości. Natomiast ci sędziowie, powtórzę to jeszcze raz, nie mieli wyjścia, dlatego że jeżeli nie złożą ślubowania, to będzie to jednoznacznie z tym, że zrzekają się funkcji, a oni zrzekać się nie chcą. Więc oczywiste jest, że musieli dokonać właśnie takiej formy ślubowania. I teraz sytuacja wygląda tak, że chcieli oni wejść na zgromadzenie ogólne sędziów TK, no ale Święczkowski zrobił awanturę i zerwał posiedzenie tego zgromadzenia. I tym samym, właśnie o tym pisze zresztą Mariusz, skoro nie udało się zwołać zgromadzenia, no to nie przygotowano wszystkich kwestii związanych z projektem budżetu Trybunału na przyszły rok. Chodzi oczywiście o rok 2007. A skoro nie ma propozycji Trybunału w sprawie budżetu, to z tego powodu rząd nie uwzględnił żadnych środków dla Trybunału na przyszły rok, bo musi mieć podkładkę w tej sprawie od Trybunału. To oznacza, że Trybunał po prostu stanie, bo Nie będzie środków na pensje dla pracowników, sędziów i na emerytury dla sędziów TK w stanie spoczynku. I to jest sytuacja bardzo trudna, ale podkreślam jeszcze raz, że do tego doprowadził Święczkowski, bo gdyby on dopuścił zgodnie z prawem legalnie wybranych sędziów do orzekania, odbyłoby się normalne zgromadzenie ogólne sędziów TK, zostałyby przyjęte założenia dotyczące budżetu i Ministerstwo Finansów w oczywisty sposób byłoby zobowiązane do tego, żeby jakąś propozycję przedstawić. Natomiast w tej sytuacji Ministerstwo Finansów właśnie tych kosztów Trybunału nie uwzględniło. Co to może oznaczać? To może oznaczać, że także wśród tych sędziów wybranych za kadencji Prawa i Sprawiedliwości może jednak narastać bunt i Święczkowski będzie w bardzo trudnej sytuacji. Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach Piotr Miller, europoseł Stowarzyszenie Rozwój Plus. Dzień dobry, panie pośle.
6: Dzień dobry.
5: Szef klubu PiS-u, Mariusz Błaszczak, zarzucił pańskiemu ugrupowaniu, że działacie na rzecz Donalda Tuska, ponieważ chcecie zablokować wybór Marcina Ociepy na wicemarszałka Sejmu, a zdaniem Mariusza Błaszczaka ta funkcja właśnie PiS-owi się należy.
6: Przede wszystkim w normalnie funkcjonującym parlamencie to zarówno drugi, jak i trzeci klub parlamentarny powinni mieć wicemarszałka Sejmu i to jest nasze stanowisko. My przedstawiliśmy do też podpisu kolegów z Prawa i Sprawiedliwości projekt uchwały o rozszerzeniu składu prezydium Sejmu i uważamy, że oba kluby parlamentarne powinny mieć wicemarszałka i taki powinien być standard i w związku z tym stąd planowane jest zgłoszenie naszego kandydata.
5: Mateusz Morawiecki zgłosił propozycję powołania Komisji Śledczej do spraw Zonda Krypto, ale Prawo i Sprawiedliwość uważa, że to jest bezsensowny pomysł.
6: W sytuacji, w której opozycja nie ma żadnych instrumentów rzeczywistej kontroli tego, w jaki sposób będzie postępowała w tej sprawie prokuratura, niestety jedynym elementem, jedynym organem, który jest w takim teoretycznej możliwości użytkowania przez opozycję jest właśnie komisja śledcza, bo jeżeli by ona powstała, to zachowując zasady parytetów dla klubów parlamentarnych, członkowie również opozycji mieliby tam przedstawicieli, a podczas obrad komisji sejmowej udziela się odpowiedzi pod rygorem odpowiedzialności karnej, więc nie ma żadnego innego narzędzia w tej chwili opozycja niż właśnie próba powołania komisji śledczej, żeby na przykład odpytać szefa służb specjalnych czy ministra nadzorującego służby specjalnej, jak dawno temu wiedzieli o nieprawidłowościach w Zondzie Krypto i dlaczego nie poinformowali o tym obywateli. Dziwię się, szczerze mówiąc, tutaj.
5: Ale dlaczego pana zdaniem PiS nie chce tej komisji śledczej?
6: Nie wiem, ja mam wrażenie, że chyba dlatego, że my zgłosiliśmy ten projekt. Po prostu na zasadzie, że nie chcą poprzeć projektu, który zgłosiło Rozwój Plus, ponieważ nie ma innego żadnego narzędzia. Słyszałem o takich propozycjach, w sensie gdzieś tam tak między wierszami, przynajmniej to zrozumiałem, że miałby być jakiś projekt ustawy, ale przecież żadnej ustawy, tym bardziej ta większość parlamentarna nie przyjmie. Jedynie co może się udać, to właśnie powołanie komisji śledczej w przypadku, gdyby kilkunastu przedstawicieli aktualnie rządzących mało się na przykład poparło taką komisję, bo to może być po prostu też w ich dobrze rozumianym interesie, żeby wyjaśnić.
5: A pan jest pewien, że Konfederacja będzie chciała poprzeć taką komisję? Ja przypomnę, że Fundacja Przemysława Wiplera, polityka Konfederacji, dostała bardzo dużo pieniędzy od Przemysława Krala.
6: Rozumiem, ja zdaję sobie z tego sprawę, że tam pojawiły się tego typu sytuacje. Natomiast nie wiem, nie sądzę, żeby Konfederacja była przeciwko temu, a przynajmniej nie ta część związana z Ruchem Narodowym. W związku z tym że oni tam
5: bo oni nie lubią Wiplera.
6: Przekonają pozostałych kolegów.
5: Nie,
6: może dlatego, że też to jest okazja do zapytania faktycznie o to, co się działo w służbach. Niech pani zauważy, że faktycznie jest tak, że po prostu nie ma innego sposobu na to, żeby odpytać funkcjonariuszy służb specjalnych czy nadzorów służby na tę okoliczność. Po prostu nie ma innych narzędzi niż właśnie komisja śledcza w aktualnych okolicznościach.
5: Panie pośle, jako premier zakażę kryptowalut albo wprowadzę bardzo restrykcyjne zasady, powiedział premier Mateusz Morawiecki w 2018 roku w wywiadzie dla telewizji Bloomberg. Co się stało, że przez 5 lat rząd nie wykonał tego planu? Rząd Prawa i Sprawiedliwości.
6: Przede wszystkim pamiętajmy
5: Mateusza
6: o tym, że w tamtym czasie trwały właśnie prace nad rozporządzeniem MiCA, czyli regulacjami unijnymi, więc w tym sensie Polska brała udział w powstawaniu tych regulacji i dzisiaj tym właśnie tą odpowiedzią jest ta ustawa, która jest złożona przez pana prezydenta, czyli wdrożenie tych przepisów unijnych. I to byłoby rozwiązanie wystarczające, które pomogłoby uregulować ten
5: premier
6: obszar.
5: Premier Morawiecki nic nie mówił, że będzie czekał na rozporządzenie. Powiedział, że albo zakaże, albo wprowadzi bardzo restrykcyjne zasady. I przecież nic nie szkodziło uchwalić ustawę i potem ewentualnie ją znowelizować, jeżeli będą jakieś odstępstwa od tej zasady zawartej w MiCA, prawda?
6: Wie pani, to jest o tyle problem, że jeżeli zaczynamy wdrażać wymogi krajowe równolegle, gdy powstają przepisy unijne, to później się pojawia problem rozbieżności regulacyjnej, więc tutaj są różne strategie. To rozporządzenie, o ile dobrze pamiętam, było chyba przyjęte w 2023 roku, finał tych prac.
5: Czyli można było zgłosić projekt w 2023 roku, bo rząd Mateusza Morawieckiego rządził do końca tego roku.
6: Wie pani co, o ile dobrze pamiętam, to ono było przyjęte chyba w czerwcu, wejście w życie w czerwcu.
5: Nie, no ono weszło w życie w czerwcu, ale przecież jego treść była znana wcześniej. Można było przygotować projekt ustawy.
6: Rozumiem, ale z implementacją prawa unijnego jest zawsze tak, że niestety ono jest wdrażane zazwyczaj w terminach, które obowiązuje z prostej przyczyny, że inaczej dochodziłoby do nadregulacji. Natomiast nie zmienia to faktu, że to była druga połowa 2023 roku. I w związku z tym, no, po to był projekt ustawy późniejszy, który powinien być przyjęty, bez nadregulacji. To jest ten spór, który...
5: No, ale właśnie Mateusz Morawiecki mówił całkowity zakaz albo bardzo ostre regulacje, po czym głosuje przeciwko tym ostrym regulacjom. No, czy pan widzi tutaj konsekwencje? Bo ja nie.
6: Widzę konsekwencję taką, że my od dłuższego czasu mówimy, że rozporządzenia i przepisy unijne powinny być wprowadzane wyjść z zasady Unia Europejska plus zero, czyli krótko mówiąc
5: Ale co innego mówił Mateusz Morawiecki w 2018 roku? Co innego
6: mówił?
5: Pani
6: redaktor, pan premier mówił, że należy ten sektor uregulować.
5: Bardzo ostro uregulować. Nie tak, mówił, że będzie rozporządzenie MiCA plus zero. Powiedział, że bardzo ostro albo w ogóle zakazać. Panie pośle.
6: Pani redaktor, w 2018 roku rozporządzenia MiCA nie było, w związku z tym się rzecz pan premier nie mógł się odwoływać wtedy do tego, tylko do prac, które w tamtym czasie trwały. I finał tych prac był w 2023 roku i w związku z tym później należało przyjąć tę implementację właśnie w ramach zasady Unia Europejska plus zero. I z tego to wynika, pani redaktor. Plus, zresztą zacznijmy od jednej rzeczy. W 2024, 2025 roku wszystko wskazuje, że rząd Donalda Tuska wiedział o tym, że budowana jest piramida finansowa. Nie reaguje na ten fakt.
5: No ale przecież państwo głosowali przeciwko temu, żeby rząd miał instrumenty ogłaszania ostrzeżeń. Przecież przeciwko temu zagłosowaliście właśnie. Bo tam były przepisy dotyczące tego, że można wystąpić do regulatora w Estonii, poprosić o szczegółowe informacje na podstawie tej ustawy, a następnie umieścić na oficjalnej liście KNF ostrzeżeń. To przeciwko temu pańskie stowarzyszenie głosowało. Przeciwko.
6: Pani redaktor, służby specjalne w Polsce mają dużo instrumentów, żeby ostrzegać Polaków przed oszustwami. Między innymi, gdy widać, że jest zorganizowana grupa przestępcza, która prowadzi wyłudzenie, bo tak należy to nazwać, to co się zadziało, również może działać. To nie jest tak, że państwo bez tych przepisów było ślepe. Znaczy było ślepe, dlatego że być może dostało takie polecenie. Jeżeli premier polskiego rządu mówi, że wie o tym, że coś było piramidą finansową, twierdzi, że było to powiązane z Rosjanami, a dzisiaj obrońcą tego pana rzekomo powiązanego z Rosjanami staje się Roman Giertych, to tutaj państwo stoi na głowie, bo jeden z najbardziej wpływowych polityków Platformy Obywatelskiej, Roman Giertych, jest obrońcą bossa tej mafii finansowej, rzekomo powiązanej z Rosją, tak twierdził wcześniej Donald Tusk.
5: Ale panie pośle, bo tutaj prezes Jarosław Kaczyński też zarzuca premierowi Morawieckiemu i pisze tak, jak szybko niektórzy zmieniają maski. O zakazie kryptowalut w Polsce wielokrotnie mówiłem osobiście, co więcej zainicjowałem złożenie w tej sprawie ustawy. Niestety dopiero teraz, to już mój komentarz. Jeśli chodzi, pisze pan prezes Kaczyński, o sceptycyzm Mateusza Morawieckiego wobec tego rynku, to z naszych spotkań jako żywo go sobie nie przypominam.
6: Na szczęście wystarczy przeczytać wywiady publiczne pana premiera. Pani wymieniała rok 2018, nawet gdy...
5: No właśnie, ale potem się nic nie działo. W żaden sposób państwo nie zabezpieczyli inwestorów przed takimi piramidami. Mieliście na to 5 lat.
6: Pani redaktor, jeszcze raz powtórzę.
5: Pan premier powiedział tak, musimy to natychmiast zrobić, żeby się nie powtórzyła afera Amber Gold. Tak mówił i przez 5 lat nic się nie dzieje.
6: I w sytuacji, gdy poprzedniczka zondy krypto prowadziła różnego rodzaju działania, które miały charakter właśnie wątpliwy, to KNF właśnie reagował za naszych czasów, pani redaktor, w tym obszarze, ponieważ też miał instrumenty w tym zakresie, więc nie jest tak, że państwo jest bez instrumentów pomimo braku tej ustawy, choć oczywiście życzyłbym sobie, żeby ona w zakresie tym, który wynika wprost z rozporządzenia, została przyjęta i to jest nasze stanowisko jako klubu parlamentarnego Rozwój Plus, ale bez nadregulacji.
5: Zarzut wobec rządu Mateusza Morawieckiego był taki, że Sylwester Suszek, twórca BitBeja, czyli poprzedniczki zonda krypto, zaginął w 2022 roku, czyli wtedy, kiedy rządził PiS. I w zasadzie prokuratura nie była w stanie nic w tej sprawie zrobić, żeby się dowiedzieć, co się z nim stało. Co więcej, Marian W., pseudonim Maniek, któremu postawiono zarzuty za uprowadzenie Sylwestra Suszka, a wcześniej był zamieszany w mafię paliwową, dostał list żelazny. To jak to jest możliwe? Zarządów Prawa i Sprawiedliwości. To jak to się stało?
6: Pani redaktor doskonale wie, lepiej nawet pewnie ode mnie, że akurat w zakresie działań prokuratury, my na działania prokuratury, a w szczególności pan premier Mateusz Morawiecki żadnego wpływu nie miał. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ja nie znam szczegółów dokładnie tej sprawy, o której pani w tej chwili mówi. Nie zmienia to jednak faktu, że jak rozumiem, od blisko 3 lat prokuratorem generalnym najpierw był pan Adam Bodnar, a teraz jest pan Waldemar Żurek. Nie wiem, czy w tych sprawach się coś posunęło do przodu.
5: Zostali zmienieni prokuratorzy, którzy pracowali nad tym w czasie Prawa i Zarządów Prawa i Sprawiedliwości. W każdym razie na razie to się zmieniło. Ale problemem jednak jest to, że Fundacja Zbigniewa Ziobry jednocześnie otrzymała pieniądze od Przemysława Krala. Jak to jest możliwe?
6: Później, nie jednocześnie.
5: Tak, nie jednocześnie, dopiero teraz, tak.
6: No oczywiście jest to dla mnie sytuacja, która nie może być chwalona, prawda? W związku z tym, no siłą rzeczy powiem w ten sposób, ja nigdy na taką sytuację bym się nie wystawił, ponieważ tego typu działania, gdzie się bierze środki finansowe od osoby, która nie jest zweryfikowana na działalność fundacji, którą się prowadzi osobiście, zawsze tworzy ryzyka o charakterze politycznym i ja bym po prostu takiego ryzyka nie podjął. Podobnie jakbym nie poleciał na Ibizę na spotkanie z tego typu osobą.
5: Czy myśli pan, że spotkanie na Ibizie posła Moskala miało związek z tym, że później zgłaszał poprawki do ustawy o aktywach kryptowalutowych?
6: Nie twierdzę, że tak było, bo nie musiało tak być wcale. Tym bardziej, że nie wiem, czy poprawki były zgłoszone przed,
5: Po spotkaniu.
6: Mogło być zupełnie w innym celu, ale nie usprawiedliwia to w żaden sposób tego spotkania, żeby była jasność. Po prostu ja nie chcę stwierdzać, z jakiego powodu to się odbyło, natomiast uważam, że jest nieostrożnością ze strony polityka spotykanie się z tego typu personą, co do której w tamtym czasie już było wiadomo, że jest kontrowersyjna, prawda? Bo oczywiście mogą się zdarzyć spotkania z przedsiębiorcami czy z osobami, które później okażą się kontrowersyjne i wtedy siłą rzeczy trudno mieć zarzut do osoby, która się spotyka, że w tamtym czasie tego nie wiedziała. Natomiast w tym czasie, kiedy spotkanie pana posła Moskala się odbywało, akurat już pan Kral budził duże wątpliwości i emocje.
5: Europoseł Piotr Miller, Stowarzyszenie Rozwój Plus, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę.
6: Dziękuję, pani redaktor, dziękuję państwu.
5: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Robert Korzeniowski, 4-krotny mistrz olimpijski, doradca ministra sportu i turystyki do spraw strategii sportu. Dzień dobry, witam w naszym studiu.
7: Dzień dobry, bardzo miło.
5: Chciałam zacząć naszą rozmowę od artykułu Szymona Jarczaka i Michała Fuj. Otóż okazuje się, że giełda kryptowalut, zonda krypto, dostała prawo do wykorzystywania twarzy, głosu i zdjęć olimpijczyków, obecnych i byłych, a gdyby któryś z zawodników zażądał pieniędzy, to zapłacić miał komitet. Sam PKOL miał założyć konto na giełdzie, rozdawać tokeny i brać połowę wpływu z ich sprzedaży Polakom. W związku z tym, jak rozumiem, to PKOL miał zachęcać do inwestycji właśnie w tę zonda krypto, która upadła. Jak pan skomentuje tę umowę?
7: To jest absolutnie porażające i poniżające dla wszystkich olimpijczyków. Owszem, ustawa o sporcie daje możliwość organizacji sportowej, czyli Związkowi Sportowemu, Komitetowi Olimpijskiemu do wykorzystywania wizerunku sportowca w stroju reprezentacji i w okolicznościach związanych z działalnością tejże organizacji. Natomiast żadne prawo nie daje nikomu możliwości do dysponowania wizerunkiem bezwarunkowo, nawet wstecznie, wtedy, kiedy ktoś był nominowany do igrzysk w Londynie czy w Rio, by tego wizerunku wykorzystywać, by ten wizerunek wykorzystywać, to już nie jest nawet kramik z biznesami pana Piesiewicza, to jest taki hipermarket z danymi osobowymi, to jest hipermarket, który uwzględnia wiele rynków, bo przecież to spółki zależne Zonda Krypto, które funkcjonowały na Cyprze, w Estonii, miały też dysponować wizerunkami naszych olimpijczyków. Przez długi czas dziwiliśmy się, dlaczego w żaden sposób, nawet żadne elementy tej umowy Zonda Krypto nie są ujawniane.
5: Przez ktoś starał się doprowadzić do ujawnienia tego?
7: Szeroko pojęte środowisko domagało się ujawnienia. Natomiast uważam, że poziom determinacji tych, którzy odpowiadali za nadzór w tym czasie, no nie był chyba dostateczny.
5: No a zarząd PKOL-u, który, tak jak żeśmy tu przed chwilą pan policzył, liczy 59 osób, to tam ktokolwiek wiedział o tej umowie, pana zdaniem?
7: Według członków zarządu, według opinii prezentowanej przez nich dzisiaj i wtedy w okolicznościach podpisywania tej umowy, to nikt o tym nie wiedział, co jest zawarte w umowie. Umowę kontrasygnował Marek Pałusz, czyli sekretarz generalny. Umowa została ogłoszona w Monako, podpisana kilka dni później. Nastąpił sprzeciw kilkunastu członków zarządu. Ja teraz nie wymienię po kolei tych nazwisk,
5: tak, ale to mniejszość.
7: Ale to zdecydowana mniejszość. I właściwie taki onieśmielony zarząd siedział i czekał, co takiego przyniesie ta umowa. I generalnie rzecz biorąc, jakiejś takiej ostrej reakcji nie było, dlatego że potem, kiedy na przykład byłem na igrzyskach w Milano Cortinie, taki wóz, ten mobilny dom polski, cały pomalowany Zonda Krypto i wszystkie reklamy Zonda Krypto funkcjonowały tam bez problemu i nikt nie miał...
5: Ja myślę tak, że Radosław Piesiewicz mógł myśleć, a co w tym złego? Prezydent Karol Nawrocki w strojach z napisem na uroki, to się później okazało, że to jest takie logo, które ma być wykorzystywane w biznesie jego rodziny, i też się fotografował z olimpijczykami. Określono, że wartość marketingowa tego typu, no, rozpropagowania marki, potem sprzedaży, czy koszulek, czapek, zegarków, już nie wiem czego tam, no to Radosław Piesiewicz mógł pomyśleć, no jak prezydent może promować markę swojej rodziny, to właśnie nie ma w tym nic złego, w wykorzystywaniu tego wizerunku olimpijczyków.
7: Ja myślę, że tutaj po prostu mamy do czynienia z osobą, która nie ma nic wspólnego ze sportem. On wyłącznie rósł w biznesie politycznym, okołosportowym. Przecież Radosław Piesiewicz nigdy sam swojego wizerunku, poza przyklejaniem się do olimpijczyków, nie udzielał. Nie wie, jaka jest wartość tego. Albo inaczej, wie, jaka jest wartość handlowa, natomiast nie wie, jaka jest cena zbudowania tej wartości. To jest cyniczne handlowanie wizerunkiem, obojętnie przez kogo, kto się przykleja do tych sportowców i robi biznes.
5: Ale jest pan krytyczny wobec tego, co Karol Nawrocki robił w związku z marką na uroki?
7: Oczywiście, uważam, że to się nigdy nie powinno było wydarzyć. I co więcej, sam prezes Komitetu Olimpijskiego powinien stać na straży tego, żeby to się nie wydarzyło. Normalnie rzecz biorąc, za promowanie jakiejkolwiek marki obcej wiosce olimpijskiej można zostać zdyskwalifikowanym albo poważnie ukaranym przez Narodowy Komitet Olimpijski. Nie mówiąc już o tym, że łamie się kartę olimpijską po prostu, bo się wprowadza obcy marketing do miejsc, które są miejscami świętymi dla olimpizmu i koniec.
5: Chciałam zapytać, co się może wydarzyć na przyszłym posiedzeniu, jak rozumiem, zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, bo słyszę takie opinie. No, teoretycznie powinna zapaść decyzja o pozbawieniu chyba Radosława Piesiewicza stanowiska PKOL-u, ale z drugiej strony czytam także, że Piesiewicz wyznaczył swojego następcę, pan Mieczysław Nowicki ma kierować PKOL-em. I co tam może się wydarzyć tak naprawdę na tym posiedzeniu? Bo jak rozumiem, ono będzie za tydzień, tak?
7: Uporządkujmy tok myślenia. To jeszcze nie jest posiedzenie zarządu. Ja owszem dziwię się nawet, że to posiedzenie zarządu zostanie zwołane tak późno, bo też dysponując opinią profesora Michała Romanowskiego, który jest i konstytucjonalistą, i specjalistą od spraw spółek i stowarzyszeń, przekazuje wyraźnie, że zarząd powinien sam zadbać nawet o to, by się zwołać jak najszybciej i te 2/3 członków zarządu by doprowadziły do...
5: Czyli na razie dymisji. Nie mam jeszcze zwołania.
7: Mamy wyznaczoną datę prezydium, a prezydium to jest takie ciało doradcze nad zarządem, które owszem rekomenduje, które dyskutuje.
5: Ale to jest część zarządu,
7: ale to jest tylko część zarządu. Mhm. Prezydium nie reprezentuje 59 członków zarządu i do prezydium wchodzą również wiceprezesi, spośród których może być wybrany ten, który będzie w czasie dokończenia mandatu sprawował funkcję prezesa PKOL-u, czyli będzie, mówiąc już tak kolokwialnie, PO prezesa PKOL-u do końca tego mandatu i to też powinien zarząd zdecydować, czy ten mandat będzie trwał do kwietnia, czyli tak jak się kończy regularnie, czy też będzie wcześniej zwołane walne zgromadzenie i mandat zostanie skrócony. Także potraktujmy to spotkanie 8 kwietnia jako spotkanie konsultacyjne. Spotkanie zarządu musi się odbyć w terminie jak najszybszym. Co więcej, Radosław Pisiewicz mawiał wszystkim członkom zarządu, że nie mogą spotykać się zdalnie, czyli tak jak dzisiaj przyjęliśmy, czy hybrydowo, że jedni są na miejscu, inni są na online i w czasie realnym podejmują decyzje. Nie ma żadnych przeszkód, żeby tak się wydarzyło. W związku z tym nawet to spotkanie prezydium, ono zasadniczo, uwzględniając nowoczesne środki łączności, mogłoby się odbyć pewnie i wcześniej.
5: No i co się może wydarzyć na posiedzeniu
7: na
5: prezydium?
7: Na pewno będzie się dyskusja, kto będzie następcą tymczasowym Radosława Pisiewicza. Temat związany z
5: wynikiem szuflady... A to nie będzie ten pan Mieczysław Nowicki, którego Pisiewicz
7: uwaga,
5: wskazał?
7: Uwaga, jeżeli chodzi o interpretację przepisów, to też według profesora Romanowskiego, ale myślę, że to jest dosyć oczywiste, jeżeli czyta się przepisy nawet przez laika, jeżeli interpretacja jest robiona, to zarząd wyznacza wiceprezesa PKOL-u, który ma pełnić dalej funkcję. Nie dymisjonowany prezes, tylko zarząd. W związku z tym Mieczysław Nowicki, jeżeli jest umocowany dzisiaj przez prezesa Pisiewicza, to ma to charakter takiego umocowania, gdyby umocowany na okres jego, nie wiem, długiego urlopu, choroby i tak dalej, ale to jest chwilowe
5: inna
7: zastępstwo.
5: Sytuacja.
7: Zupełnie inna sytuacja. Dzisiaj 59 członków zarządu, którzy reprezentują swoje środowiska, związki sportowe, stowarzyszenia, są osobami czynnymi w świecie sportu, one zdecydują, kto będzie na ten czas reprezentował PKOL i one też zdecydują, jaki będzie tryb dalszego funkcjonowania. Czy będziemy zwoływać walne zgromadzenie wcześniej, czy odwołamy się do tego, co zostało złożone już 29 maja, bo wtedy został złożony wniosek o formalne odwołanie Radosława Pisiewicza, czy też będziemy dokańczać mandat i będziemy sprzątać dzisiaj ten bałagan administracyjno-wizerunkowy i przygotowywać nowy etap po kwietniu.
5: To pytanie jest takie, już podsumowując to, czy pana zdaniem Radosław Pisiewicz przestanie być prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, bo to jest sytuacja bezprecedensowa, żeby prezes siedział w areszcie.
7: Tak, przestanie być prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ja osobiście głęboko wierzę w to, że 2/3 członków zarządu jest za takim rozwiązaniem. Jeżeli ktoś wahał się do tej pory...
5: Potrzeba właśnie większości 2/3.
7: I zarządu, podkreślam, nie prezydium. W związku z tym poczekajmy na wyznaczoną datę spotkania zarządu. Ta data pewnie padnie 8 września, kiedy spotkają się członkowie prezydium, a w tym prezydium są też takie postaci uznane dla sportu, jak na przykład Maja Włoszczowska, która jest członkinią MKOL-u, przedstawicielką MKOL-u w Polsce i to ma bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi też o relacje komitetu i MKOL-u. I dowiemy się wtedy. Mam nadzieję, że ten zarząd zostanie zwołany. Tam potrzeba tydzień przynajmniej na to, żeby powiadomić członków zarządu. I nie będzie żadnych wymówek, że ktoś może nie dojechać albo że nie będziemy mieli kworum w momencie, kiedy będzie zarządzone to spotkanie zarządu, dlatego, że on może być również realizowany zdalnie. Mam nadzieję, że taką decyzję też podejmie prezydium, bo to jest decyzja prezydium o tym, by zdalnie prowadzić posiedzenie zarządu i członkowie zarządu oddolnie de facto, reprezentując swoje środowiska, zdymisjonują prezesa PKO.
5: Czy Międzynarodowy Komitet Olimpijski może zainterweniować, jeżeli nic się nie zmieni?
7: To jest, panie redaktor, taka broń atomowa, której Międzynarodowy Komitet Olimpijski bardzo niechętnie używa. Owszem, użył jej teraz wobec Armenii, ale my jesteśmy bardzo dalecy od takiego rozwiązania. Mamy dzisiaj normalnie funkcjonujący zarząd. Mamy strukturę, która zawiera i komisję rewizyjną, i mamy odpowiedzialnych ludzi na każdym szczeblu PKOL-u. Nawet jeżeli funkcjonowali w poprzednim układzie władzy, to oni jednak rozumieją wagę sytuacji. I jestem przekonany, że w ciągu najdalej kilku tygodni, a wolą, żeby to było raczej kilkanaście dni, PKOL przedstawi już program naprawczy z nowym tymczasowym prezesem i z nowym programem na funkcjonowanie. Także mam nadzieję też, że spokojnie starty naszej młodzieży nie będą niezagrożone.
5: Ja czytam, że w przyszłości największe szanse na bycie szefem PKOL-u ma Marian Kmita, szef sportu w Polsacie.
7: O tym, kto będzie nominowany przez środowisko, albo o tym, jacy będą kandydaci, zdecyduje środowisko. Myśmy nawet dzisiaj nie podjęli jeszcze poważnej, szerokiej dyskusji na temat tego, jaki ma być PKOL, jaka jest funkcja prezesa
5: w przyszłości. Ale czy to będzie tak, że następny prezes też będzie pobierał takie ruchome, ale jednak spore wynagrodzenie, bo kiedyś prezesi PKOL-u nie pobierali wynagrodzenia, jak rozumiem.
7: Przede wszystkim wynagrodzenie prezesa, jeżeli będzie pobierane przez prezesa, ono powinno być absolutnie jawne, wynikające z kondycji PKOL-u, z jego zaangażowania czasowego w ramach pełnionej funkcji jego i potencjalnie innych członków zarządu. Nie powinien być przedmiotem jakiegokolwiek emocjonalnego oscylatora, bo przypomnę, że Radosław Piesiewicz zaczyna od 100 tysięcy, potem jak trzeba było, to zarabiał 50, teraz ma 61 i jest to kompletnie niezależne od kondycji PKOL-u. W związku z tym to jest coś, co trzeba też przesądzić w ramach dzisiejszej dyskusji.
5: Ja chciałam zapytać o jedną rzecz. Jak to możliwe, że szefowie związków sportowych jednak tak długo popierali Radosława Piesiewicza? Chociaż przecież on jeszcze wcześniej robił taki numer, że sobie brał pieniądze za pośrednictwo w umowach sponsoringowych między związkami sportowymi a spółkami Skarbu Państwa, czego w ogóle nie było potrzeby, żeby mu za to płacić, bo jeżeli spółki Skarbu Państwa chciały finansować te związki, to powinny finansować, ale bez pośrednika. A on brał ciężką kasę za to pośrednictwo.
7: On mówił związkom, że jest biurem marketingu, że jest gwarantorem funkcjonowania relacji popartych jego osobistymi związkami też z zarządzającymi.
5: Czyli z ministrem aktywów Jackiem Sasinem?
7: I raport Komisji Rewizyjnej PKOL-u, który jest niestety mało znany tak naprawdę, bo znowu nikomu się nie chce głębiej wejść w raport, ale wyraźnie mówi, że 50% tylko docierało tych środków do związków sportowych. I teraz, jeżeli mamy na uwadze tutaj związek sportowy, który ma słabo rozwinięty dział marketingu, który nie potrafi sięgnąć po środki sponsorskie, czy to prywatne, czy państwowe i dostaje nagle kwotę X, umowne 400 tysięcy złotych, to jest kwota, której on nigdy nie widział, ale on nie wie, że kolejne 400 tysięcy złotych za ten związek przyjął Radosław Piesiewicz. I to jest takie szachowanie, że on będzie wypłacał związkowi w imieniu sponsora, narzuca dość podobne też ograniczenia też i dysponowanie wizerunkiem, jak w przypadku umowy Zonda Krypto warunki. I jest to układ zamknięty, z którego bardzo trudno wyjść, ponieważ prezes związku, który by wychodził z tego układu, no może być posądzony o to, że działa na szkodę związku, bo on też nie zna umowy Radosława Piesiewicza podpisanej ze spółką Skarbu Państwa. To jest w ogóle skandal absolutny, że do tego doszło. Ale to tworzyło właśnie to nieme wsparcie nawet wtedy, kiedy bolało.
5: Robert Korzeniowski, doradca ministra sportu do spraw strategii sportu, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję bardzo.
4: To jest powtórka. Yeah.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: To Rosja odpowiada za incydent dronowy w Lipsku, to stanowisko niemieckiego rządu. W ramach nowej fali amerykańskich ataków na Iran uderzono w dom, w którym odbywało się wesele, są zabici i ranni. W hiszpańskiej Ceucie kilkaset osób protestowało przeciwko obecności migrantów. Dziś w całej Hiszpanii mają odbyć się kolejne protesty. Minęła pierwsza, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Niemiecki rząd publicznie oskarżył Rosję o atak dronowy na lotnisku w Lipsku. Na początku sierpnia w porcie lotniczym znaleziono drona wyposażonego w materiały wybuchowe. Według cytowanego przez CNN przedstawiciela amerykańskiego resortu obrony w Europie, maszyna należała do rosyjskiego wywiadu. Nie można wykluczyć, że Kreml przygotowuje się w ten sposób na większe ataki, mówił w TOK FM pułkownik Piotr Lewandowski z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.
2: Myślę, że Rosja to wszystko na razie przygotowuje, nie wykorzystuje w pełni, właśnie czekając na moment, kiedy ta wojna skończy.
1: Z kolei wczoraj niedaleko elektrowni węglowej Jęczwalde w Brandenburgii znaleziono kilka wyrzutni rakiet z ładunkami wybuchowymi. W Polsce zaś doszło ostatnio do dwóch pożarów. Zapalił się m.in. zakład produkcji dronów w Skarżysku Kamiennej. Polskie służby nie wykluczają, że były to akcje sabotażowe. Jest szereg rzeczy, które powinny być wzięte pod uwagę w przypadku wyborów sędziów Trybunału Konstytucyjnego, podkreślała w TOK FM rzeczniczka praw obywatelskich. Sylwia Gregorczyk-Abram w ten sposób odniosła się do zaplanowanego na piątek głosowania w Sejmie nad wyborem Macieja Berka do Trybunału.
3: Warunki formalne, to czy mogą sprawować taki urząd, doświadczenie i to, czy były, czy nie politykami wcześniej, rzeczywiście teraz nie ma znaczenia, bo zmiana, która była proponowana jakiś czas temu przez rząd, ona nie weszła w życie, więc tutaj takich przeszkód nie ma. Ale są też inne rzeczy, które w moim przekonaniu powinny być wzięte pod uwagę przy takim wyborze, czyli standardy wypracowane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które no tutaj mówi, że przy tej weryfikacji tego, czy organ sądowy jest niezależny, czy nie, należy też brać pod uwagę, jaki był jego rzeczywisty wpływ władzy wykonawczej na tworzenie.
1: Maciej Berek został zgłoszony przez Koalicję Obywatelską. Do niedawna pełnił funkcję ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, a to budzi wśród wielu środowisk wątpliwości co do jego niezależności politycznej. W sali plenarnej posłowie rozpatrzą też wybór drugiego kandydata, Artura Gotowskiego, zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość. Podczas amerykańskiego nalotu zaatakowano dom na południu Iranu, w którym odbywało się wesele. Zginęły co najmniej 4 osoby, a 35 jest ciężko rannych, poinformowała państwowa irańska telewizja. Wojsko USA ogłosiło wcześniej nową falę uderzeń na Iran, ale nie odniosło się do tych doniesień. Prezydent Donald Trump zagroził, że jeśli Iran odpowie na nowe ataki, USA ponownie uderzą na ten kraj ze znacznie większą siłą. Irańskie wojsko poinformowało później w mediach, że rozpoczęło operację odwetową, wysyłając rakiety oraz drony.

0: i podkreślając, że będzie to miażdżący i niszczycielski cios dla USA. Starcie pozostaje nierozstrzygnięte, a Waszyngton i Teheran nie prowadzą obecnie negocjacji dotyczących rozejmu. Kilkaset osób protestowało w Ceucie przeciwko obecności na ulicach kilku tysięcy migrantów, którzy pozostali w tej hiszpańskiej eksklawie w Afryce po masowym przekroczeniu granicy z Marokiem pod koniec lipca. Na dziś zwołano liczne manifestacje w całym kraju. Kryzys migracyjny w Ceucie doprowadził do kryzysu politycznego w Hiszpanii. W Ceucie według różnych szacunków nadal przebywa od 5 do 8 tysięcy migrantów. Rząd zapewnia, że jego priorytetem jest jak najszybsze zawrócenie ich do Maroka, ale z poszanowaniem prawa międzynarodowego. Opozycja z kolei zarzuciła rządzącym bierność w rozwiązywaniu kryzysu. Od dziś turyści z całej Polski będą mogli korzystać z lubelskiego czeku turystycznego. To dofinansowanie w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczone na pobyt obejmujący co najmniej 2 noclegi. I co ciekawe, czek mógłby pojawić się wcześniej, gdyby nie związki marszałka województwa z PKOL-em i jego prezesem Radosławem Piesiewiczem. O szczegółach Hanna Gmiterek-Zabłocka.
1: O to, by w budżecie znaleźć pieniądze na czek, zabiegał od dawna radny Wojciech Sosnowski. Chciał pomóc firmom, które straciły dochody w związku z wojną w Ukrainie.
2: Spadek rezerwacji sięgał nawet do 70%.
1: Pieniędzy na czek nie było, bo marszałek Lubelszczyzny dofinansowywał PKOL. Tak mówił o tym szef Komitetu Olimpijskiego, dziś siedzący w areszcie Radosław Piesiewicz.
3: Pokazuje, że jest odpowiedzialnym człowiekiem, który widzi, czego potrzebuje sport.
1: Jak tłumaczy dziennikarz Jawnego Lublina Sławomir Skomra, pieniądze z Lubelszczyzny dla PKOL-u, czyli ponad 10 milionów złotych, zaczęły płynąć w konkretnym momencie.
4: W którym PKOL został odcięty od środków państwowych spółek Skarbu Państwa, od tego sponsoringu warszawskiego.
1: Marszałek Lubelszczyzny z PiSu Jarosław Stawiarski nie chciał rozmawiać o Radosławie Piesiewiczu i Zonda Krypto. Powiedział mi jedynie, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
0: Kolejne informacje w TOK FM o drugiej. Dzień z umiarkowanymi miejscami dużym zachmurzeniem. Najwięcej chmur dziś na północy i południowym wschodzie i tam miejscami przelotny deszcz oraz lokalnie burze. Termometry pokażą od 19 stopni na północy do 22 w centrum i 25 stopni na południowym wschodzie.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji, poseł Polski 2050. Dzień dobry, panie ministrze.
7: Dzień dobry, panie redaktor. Oboje życzymy wszystkim uczniom pierwszego dnia szkoły efektywnego i owocnego, prawda? I całego roku szkolnego też. Bez komórek, tak.
6: Czytałam taki sondaż właśnie w Rzeczpospolitej, że właściwie główny sukces Ministerstwa Edukacji to właśnie, że te komórki będą wycofane ze szkół.
7: To jest sukces Szymona Hołowni, bo to on jako pierwszy z tym pomysłem wystąpił. To jest jedyny przykład kandydata, który nie został prezydentem, a realizuje swój program wyborczy. Proszę zwrócić uwagę, kiedy on to mówił, wszyscy mówili, że to nie jest za mądry pomysł, Ben się tam koniem ustawiał, a po kilku miesiącach udało się to uchwalić, wszedł ten pomysł do realizacji. Nauczycielki, nauczyciele mają instrumenty prawne, żeby dzieciom poprosić ich, żeby te telefony schowały, żeby ich nie wyciągały i na lekcjach, i na przerwach, i bardzo dobrze, bo to kilka godzin dla edukacji bez telefonu jest okej.
6: Okay. Panie ministrze, skoro jesteśmy przy sprawie Szymona Hołowni, to Rzeczpospolita donosi, że już do prokuratury krajowej od prokuratora prowadzącego śledztwo w sprawie Collegium Humanum wpłynęły wnioski o uchylenie immunitetu. Chodzi o Michała Koboskę, europosła oraz Szymona Hołownię. I tutaj zacytuję Renatę Kim. Byli pracownicy twierdzą, że Szymon Hołownia był na liście studentów, ale nie przychodził na zajęcia. Sam Szymon Hołownia zaprzeczał, stwierdził, że złożył wniosek o przyjęcie na studia, ale ich ostatecznie nie podjął. Ale tam chodziło o to, że prokuratura najprawdopodobniej podejrzewa, że zarówno poseł Kobosko, jak i marszałek Hołownia po prostu zabiegali o ten dyplom. No tam są jakieś rozmaite SMS-y na komunikatorach, rozmowy zapewne. Jak pan ocenia możliwość wpłynięcia takiego wniosku?
7: No z tym wnioskiem o uchylenie immunitetu Kobosko i Hołowni to jest trochę tak jak z dochodzeniem do prawdy na każdej kolejnej miesięcznicy smoleńskiej. Pan prezes mówi, że jesteśmy coraz bliżej. Ten wniosek już jest prawie gotowy. Ten wniosek, następna informacja pewnie Rzeczpospolitej będzie, że wniosek właśnie opuścił drukarkę i teraz czeka na na ostateczną akceptację, na ostateczny podpis, ale nikt go nigdy nie widział. No więc pokażcie ten wniosek. Pokażcie, bo ja sam jestem bardzo ciekawy, co w tym wniosku miałoby się znaleźć. Jeżeli Hołownia mówi, że nigdy nie studiował, że nigdy z nikim na ten temat nie rozmawiał, z żadnym przedstawicielem tej uczelni, że nigdy tam nie był, że nie uczestniczył w żadnych zajęciach i że jedyna jego aktywność sprowadzała się do złożenia podania o przyjęcie na studia, których w końcu nie podjął, no to ja chcę zobaczyć ten wniosek.
6: Rozumiem, czyli zakłada pan, że tutaj jakiekolwiek oskarżenia czy zarzuty wobec Szymona Hołowni są bezpodstawne, bo tutaj chodzi o to, że te doniesienia nieoficjalne mówią o tym, że jednak były jakieś dokumenty świadczące o tym, że niby Szymon Hołownia uczestniczył w zajęciach, że tam były w tych rubrykach wypełniane punkty i że to się działo za jego zgodą. No, mimo, że nie uczestniczył w zajęciach. To rozumiem, że pan uważa to...
7: Współpracownicy z Kolegium Humanum mówią, że na liście studentów był, a w zajęciach nie uczestniczył, a nieoficjalne informacje mówią, że jednak uczestniczył. To już samo to przecież jakby to nie trzyma się... Przepraszam za wyrażenie całości.
6: Pan uważa, no niezależnie od tego, czy uważamy, że te zarzuty są bezpodstawne, czy nie, ale czy uważa pan, że w takiej sytuacji byłoby dobrze, żeby Szymon Hołownia zrzekł się immunitetu, jeżeli taki wniosek znajdzie się w Sejmie?
7: No ale nawet jeżeli, to musiałby się ten wniosek znaleźć, a tego wniosku nie ma. My o nim rozmawiamy ja pamiętam temat wniosku od roku, no bo to przecież przy okazji kampanii wyborczej wychodziły te tematy wniosków. Znam i Hołownię, i Kobozkę, wiem, że to są uczciwi ludzie. To są ludzie, którzy nie szukają dróg na skróty. Więc od roku chyba powinniśmy ten wniosek zobaczyć. W momencie, kiedy go zobaczymy i okaże się, że z wielkiej chmury nie ma deszczu, bo w tym wniosku nic nie ma, to wtedy będziemy dużo bliżej prawdy, tak jak pan prezes.
6: Panie ministrze, chciałam zapytać, czy uważa pan, iż powinna powstać komisja śledcza do spraw Zonda Krypto?
7: Nie wiem. Myślę, że to nie jest potrzebne, że wystarczy polska prokuratura, a potem polskie sądy. Natomiast bezwzględnie uważam, że powinniśmy w Polsce przyjąć dyrektywę Majka, czyli to rozporządzenie, które wprawdzie działa wprost, natomiast bez wskazania władz odpowiedzialnych za realizację zapisów tego rozporządzenia, na przykład Komisja Nadzoru Finansowego, jest bezradna. Bo głównym wyzwaniem w tej sprawie jest bezpieczeństwo Polek i Polaków, którzy kupują kryptoaktywa. To o to chodzi. To, czy się tam, nie wiem, przy okazji jeden czy drugi polityk skompromitował, to jest naprawdę marginalne z mojego punktu widzenia. Powinniśmy mieć w Polsce przepisy, które zabezpieczają wszystkich ludzi, którzy inwestują w kryptoaktywa, bo to są legalne instrumenty finansowe, obarczone bardzo dużym ryzykiem i żeby nie dochodziło do takich sytuacji, do jakich doszło z tą giełdą Zonda Krypto, no to Polki i Polacy powinni być zabezpieczeni.
6: No, słyszałam zapowiedź, że będzie ponownie głosowane weto prezydenta Nawrockiego do ustawy o kryptoaktywach.
7: Czyli więcej tego samego. No jest takie powiedzenie, że więcej tego samego przyniesie to samo.
6: Uważa pan, że premier popełnia błąd, forsując tę decyzję, żeby głosować weto jeszcze raz? Bo to już 3 razy prezydent wetował.
7: Największy błąd w mojej ocenie popełnił pan prezydent Nawrocki, wetując tę ustawę w zasadzie w imię nie wiadomo czego, dlatego że rozmawialiśmy, jako że Polska 2050 była jednym z inicjatorów dialogu z kancelarią prezydenta na temat tej ustawy, dlatego że zdajemy sobie sprawę z tego, jak to jest ważne, jak to jest istotne, żeby w Polsce przepisy chroniły ludzi, którzy inwestują w kryptoaktywa. Rozmawialiśmy z kancelarią prezydenta i próbowaliśmy przekonać, żeby podpisać tę ustawę albo żeby w jakiś sposób nawiązać współpracę. I tam w zasadzie w 3 elementach się rozjeżdżaliśmy, to znaczy rządowy projekt ze stanowiskiem pana prezydenta, z czego jeden element udało się załatwić poprawką, która została przyjęta w Sejmie, a potem utrzymana w Senacie.
6: Zostały 2 punkty sporne.
7: Tak, zostały 2 punkty sporne. Jakie? Dotyczące, zdaje się, możliwości blokowania domen internetowych, tak jak jest to w tym ustawodawstwie hazardowym. I zdaje się drugi element związany z opłatami na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego. I w tych 2 elementach nie było zgody, nie było porozumienia pomiędzy tym.
6: Ale teraz PiS mówi tak... To rząd Tuska zawalił, bo nie ostrzegł Polaków przed piramidą finansową Zonda Krypto.
7: No bo oni będą robić wszystko, żeby z tego robić aferę polityczną. A ja w tym widzę przede wszystkim kwestię zabezpieczenia ludzi, którzy kupują kryptoaktywa. No przecież w Polsce dzisiaj, jeżeli wierzyć badaniom, na przykład tym, które przedstawiają posłowie zajmujący się kryptoaktywami, to około 2-3 milionów Polek i Polaków inwestuje w kryptoaktywa. Oni mogą to robić na zagranicznych giełdach tylko, dlatego że w Polsce już żadna giełda nie powstanie, bo ten element nam uciekł, dlatego że nie zdążyliśmy wdrożyć tego prawa.
6: Bo nie ma przepisów. Ale panie ministrze, powtórzę jeszcze raz. Czy rząd mógł ostrzec Polaków wcześniej przed Zonda Krypto? Czy na przykład należało koniecznie robić utajnione posiedzenie Sejmu, zamiast po prostu ujawnić, odtajnić te informacje?
7: Ta giełda była wpisana na listę ostrzeżeń przez Komisję Nadzoru Finansowego, to nie wiem, miała wycofaną weryfikację, autoryzację przez aplikację mObywatel, o co zresztą Konfederacja robiła burzę w Sejmie. Przywróćcie im możliwość logowania przez aplikację mObywatel. To zdaje się pan poseł Wipler
6: tak, z
7: takimi płomiennymi apelami występował. To jest po prostu biznes, który jest obarczony dość dużym ryzykiem. Same kryptoaktywa.
6: Ale takiego mocnego komunikatu ostrzegamy przed inwestowaniem w Zonda Krypto, to nie było ze strony rządu. Czy istniała możliwość prawna, żeby taki komunikat się pojawił?
7: Szczerze wątpię, żeby taki komunikat się pojawił, dlatego że to była wówczas legalnie działająca na rynku polskim firma, która w dodatku uczestniczyła, budowała swoją wiarygodność w oparciu o politykę marketingową z wieloma bardzo poważnymi koncernami medialnymi w tej samej Polsce, prawda?
6: No dobrze, ale czy rzeczywiście nie można było odtajnić tego posiedzenia Sejmu? Czy to ono musiało być utajnione? Przypominam, że to chodziło o posiedzenie Sejmu, gdzie rząd chciał poinformować posłów, co tak naprawdę wokół tej sprawy się dzieje i jakby przekonać posłów opozycji do odrzucenia weta prezydenckiego.
7: Ja pamiętam to posiedzenie. To nie są moje decyzje, ani nie jestem w stanie ocenić, czy to posiedzenie mogłoby być jawne, czy nie. Jeżeli pan premier zdecydował, że te informacje przekaże w trybie ograniczonej jawności, to widać miał ku temu powody. Mam do niego zaufanie, więc uważam, że zrobił dobrze. Dyskusja wokół tych giełd, w mojej ocenie to, co należy mówić, to, że inwestowanie w kryptoaktywa zawsze jest niezwykle ryzykowne. Zonda Krypto, wszystko na to wskazuje, była oszustwem finansowym. I to oszustwem na wielką skalę.
6: Rozumiem, ale też słyszałam Janusza Kowalskiego, byłego posła PiSu, który twierdził, że ta ustawa, która została przyjęta przez parlament, dotycząca kryptoaktywów, to w sumie jest korzystna dla Zonda Krypto, bo ona działała z zagranicy, a była tak restrykcyjna, żeby uderzała w krajowe firmy, więc tak w ogóle to była ustawa, która sprzyjała Zonda Krypto.
7: No bo w momencie, kiedy dyskutowaliśmy na ten temat jeszcze przed przyjęciem tego prawa, przecież odbywały się spotkania i zespołu powołanego przez, wspomnianego przez panią redaktor posła Kowalskiego, i zespołu powołanego przez pana posła Adama Gomołę, który też zajmował się przecież kryptoaktywami. To sama branża kryptoaktywów podnosiła, że ta ustawa jest bardzo restrykcyjna, ale rozporządzenie Majka, czyli to rozporządzenie Unii Europejskiej, ono też jest restrykcyjne, dlatego że ono wprowadza do obrotu kryptoaktywami zasady, które są podobne do obrotu bankowego. To znaczy, trzeba wiedzieć, kto jest klientem. Kryptoaktywa z samej swojej zasady są bardzo antysystemowe, one są rozproszone, więc łatwo było ukryć tożsamość osób, które dokonywały transakcji. Zakaz inwestowania środków, które pochodzą od ludzi. Tego typu rozwiązania, które są obecne w systemie bankowym. System bankowy jest bardzo dobrze uregulowany.
6: Ale jak to wyjaśnić, że tak, Przemysław Kral i teraz Janusz Kowalski mówią, że to była ustawa, która była dla niego korzystna, a jednocześnie Kral zrobił tak duży wysiłek, że jeszcze się wkręcił Związek Banków Polskich i za pomocą tego związku zgłaszał poprawki do tej ustawy. To o co tu chodziło?
7: Brali udział w tworzeniu prawa. Na tym polegają społeczne konsultacje.
6: Z jednej strony mówi, że to jest dla niego dobra ustawa, a z drugiej strony robi tak duży wysiłek, żeby lobbować za poprawkami do tej ustawy.
7: No ale to taki lobbing koniec końców i tak kończy się na zdaniu koalicji, czyli zdaniu większości sejmowej. Większość sejmowa utrzymywała rozwiązania rządowe. Tam udało się jedną poprawkę, zresztą proponowaną przez Polskę 2050, przyjąć. Natomiast cała reszta reszta tych punktów, które były sporne pomiędzy rządem a kancelarią prezydenta, nie została przyjęta. Stąd pewnie pan prezydent tę ustawę zawetował. Moim zdaniem to weto było absolutnie niepotrzebne. To, co jest najważniejsze, to narzędzia prawne, które umożliwiają Komisji Nadzoru Finansowego sprawdzanie takich przedsięwzięć. W przypadku Zonda Krypto, co z tego, że Zonda Krypto działała w estońskim reżimie prawnym, skoro KNF nie mógł spytać swojego odpowiednika w Estonii, nie mógł zasięgnąć od niego informacji, a rozporządzenie daje mu takie możliwości i ta ustawa dawała takie możliwości właśnie Komisji Nadzoru Finansowego.
6: Panie ministrze, co będzie z Trybunałem Konstytucyjnym? Bo okazuje się, że w projekcie budżetu nie ma przewidzianych pieniędzy na funkcjonowanie Trybunału w przyszłym roku, bo się nie było zgromadzenia ogólnego sędziów TK.
7: No bo nie ma w Polsce Trybunału Konstytucyjnego. Mam nadzieję, że tę sytuację uda się naprawić. Pierwszym takim stopniem do naprawy tej sytuacji jest głosowanie zaplanowane na najbliższym posiedzeniu Sejmu z powołaniem pana doktora Macieja Berka.
6: Nie ma pan wątpliwości co do tej kandydatury?
7: Żadnych wątpliwości nie mam. Znam go osobiście, współpracowałem z nim podczas posiedzeń Sejmu. Nie wierzyłem w momencie, kiedy ta informacja wyszła, czyli kiedy dziennikarze zaczęli mówić o tym, że...
6: No ale był członkiem rządu Berek... i od razu z rządu do Trybunału. Taki był zarzut.
7: Ale przewodniczący Trybunału Jerzy Stępień został powołany, zdaje się, również bezpośrednio
6: do Trybunału. Ja wiem, ale koalicja przygotowała projekt, który przewidywał 4-letnią karencję dla wszystkich kandydatów.
7: Który nigdy nie stał się prawem, bo trafił do kosza, został nawet
6: no,
7: nie został zawetowany.
6: Wydawało się, że tych standardów koalicja będzie się trzymać.
7: Jak gdyby cały paradoks tej sytuacji polega na tym, że ten projekt, który uchwaliliśmy, on nawet nie został zawetowany przez prezydenta Dudę, tylko on został odesłany do Trybunału Konstytucyjnego.
6: Tak, gdybyśmy mieli funkcjonujący,
7: bo nie mamy w Polsce Trybunału, mamy zgliszcza, tam gdzie jest w systemie ulokowane sądownictwo konstytucyjne, my mamy pożogę, tam nie
6: Panie
7: ma nic.
6: Ministrze, czy jest szansa, żeby Bogdan Święczkowski przestał kierować Trybunałem? Czy pana zdaniem przeprowadzenie takich procedur ma szansę?
7: Moim zdaniem pan Bogdan Święczkowski przede wszystkim powinien stracić swój immunitet, dlatego że on jest przedmiotem kilku postępowań karnych.
6: Ale utrata immunitetu jeszcze nie oznacza, że przestanie być szefem Trybunału.
7: No w momencie, kiedy zostanie wobec niego wszczęte postępowanie, już jest. Natomiast no, nie ma możliwości postawienia mu zarzutów. On się po prostu powinien skonfrontować z polskim systemem.
6: Będzie szansa na uchylenie immunitetu?
7: No do tego potrzeba zgromadzenia sędziów, no bo tam są tego typu rzeczy głosowane. Właśnie to pokazuje całą dysfunkcję sądownictwa konstytucyjnego w Polsce. Oni nawet nie są w stanie uchwalić budżetu, dlatego że nie są w stanie zwołać zgromadzenia sędziów, które proponuje taki budżet.
6: A Karol Nawrocki nie odbierze być może ślubowania od Macieja Berka.
7: Wtedy popełniłby delikt konstytucyjny. Proszę zwrócić uwagę, że tam, gdzie nie ma wątpliwości co do wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, pan prezydent Nawrocki odbiera to ślubowanie. Ostatnie ślubowanie odebrał, chociaż po drodze dość...
6: Długo trwało.
7: No, długo, ale skutecznie.
6: Bardzo dziękuję za rozmowę. Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji Polska 2050, był gościem TOK FM. Dziękuję, panie ministrze.
7: Bardzo dziękuję. Piękne nowe studio.
6: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin, Kultura Liberalna. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Oraz profesor Sławomir Sowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
6: Chciałam państwa zapytać o opinię na temat propozycji. Tutaj w tej chwili to przede wszystkim firmuje ją Stowarzyszenie Rozwój Plus i Mateusz Morawiecki, a mianowicie potrzebę powołania Komisji Śledczej do spraw Zonda Krypto. Bo przypomnę państwu, że tutaj jest wiele wątków, a zaczęło się w zasadzie od 2022 roku, kiedy to zaginął Sylwester Suszek, twórca giełdy BitBay, która później zmieniła nazwę na Zonda, potem Zonda Krypto, przejął po Suszku tę giełdę Przemysław Kral. Następnie oczywiście zostało wszczęte śledztwo, tylko że jakoś dziwne to śledztwo było za czasów PiSu, bo nic się nie działo. Pan Marian W., pseudonim Maniek, o którym niektórzy mówią, że on jest właściwie głównym tam maherem w sprawie Zonda Krypto, a Przemysław Kral to był tylko właśnie takim słupem. Dziwna sprawa, bo miał niby ten pan Maniek postawione zarzuty, ale w sumie się nic nie działo. On jeszcze miał żelazny list przyznany wcześniej, bo był zamieszany w mafię paliwową. No dziwnie. W 2022 roku jakoś się po prostu nic nie działo. Potem ta Zonda funkcjonowała mimo tych wątpliwości i podejrzeń, że Suszek nie żyje. Pan Maniek miał zarzuty o uprowadzenie, ale w zasadzie policja myślała, że pan Suszek już nie żyje. No dziwna historia, prawica się zaangażowała, bardzo wzięła pieniądze od Przemysława Krala. No i pytanie, czy faktycznie należy powoływać komisję, czy też być może trzeba poczekać na działania prokuratury, służb, żeby wyjaśniły, no bo widzimy, że sprawa się toczy. Radosław Pisiewicz, szef PKO, znalazł się w areszcie. No i pytanie właśnie, co dalej z tą sprawą powinno się dziać? Bardzo proszę, Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin.
8: Oczywiście prokuratura nigdy nie działa szybko. To materiał, który może dostarczyć i wyjaśnienia, których może dostarczyć, nie pojawią się szybko. Ale i tak uważam, że komisja śledcza absolutnie niczego tu nie wyjaśni. Mieliśmy już historię trzech komisji śledczych w tej kadencji Sejmu, które niewiele wniosły, na które można było nie przychodzić, nie składać wyjaśnień, unikać ich. Nie było czegoś takiego, że poznajemy na nich fakty i dochodzimy sprawiedliwości jakiejkolwiek. Można było raczej patrzeć, jakich sprytnych uników, jakie sprytne uniki stosują ci, którzy mieliby faktycznie coś do powiedzenia. Poza tym to jest wielki nadmiar szczegółów, które sprawiają, że te komisje, wbrew temu, co się mówi, nie są wcale spektaklem. One się w pewnym momencie stają po prostu nudne. Więc słuszna sprawa do wyjaśnienia staje się sprawą w pewnym momencie takiej przepychanki politycznej, nadmiarowych słów, wykrzykiwań, co też sprawia, że już wszyscy sobie myślą, a dajcie spokój z tym wszystkim, to już jest nieważne, bo oni niepoważnie to rozgrywają. Więc uważam, że komisja śledcza absolutnie nie powinna się tym zajmować. Natomiast rzeczywiście ta sprawa powinna zostać solidnie, poważnie wyjaśniona, no bo to jest jednak sprawa niewiarygodna.
6: Ja tylko dodam, panie profesorze, zaraz panu oddam głos, że moim zdaniem Mateusz Morawiecki proponuje tę komisję, ponieważ uważa, że ta komisja uderzy w PiS i uderzy w Konfederację ze względu na Przemysława Wimplera, którego fundacja wzięła pieniądze od Przemysława Krala. No i w tym sensie Morawiecki uznał, że to jest dla niego tak zwane polityczne złoto, panie profesorze.
9: No, w takim planie najpierw bardziej pryncypialnym, bardziej państwowym, niezależnie od tego, jak wiele dzisiaj, można powiedzieć, linków łączy tę sprawę czy tę aferę z prawą stroną sceny politycznej, o czym zresztą sami politycy prawicy przyznają, no to jest tutaj jakieś szersze pytanie, jak to jest możliwe, że państwo polskie, które w 2018 roku, prawda, dostało od KNF-u bardzo jednoznaczne ostrzeżenie, że coś złego jest z tą giełdą, przez 6 lat, tak, nie potrafiło sobie z tym poradzić. I gdybyśmy tak sformułowali ten problem, to tu pewnie jakaś komisja parlamentarna miałaby co robić. Ale w planie politycznym oczywiście nikomu dzisiaj na powołanie takiej komisji nie zależy i właśnie dlatego Mateusz Morawiecki zgłasza taki projekt, bo doskonale wie, że nie ma on żadnej szans realizacji. Natomiast pozwala to w takim bardzo bieżącym, można powiedzieć, w takim bardzo bieżącej perspektywie odróżniać się Mateuszowi Morawieckiemu od PiSu. Tak, jeśli sobie przypomnimy, dlaczego Zbigniew Ziobro po wyjściu z PiSu, można powiedzieć, zaliczył katastrofę w 2010, 11, 12 roku, to właśnie dlatego, że on był cały czas przez szerokiego wyborcę prawicowego jakoś sklejany z PiS-em, prawda? W związku z tym otóż Morawiecki robi dzisiaj wszystko, żeby powiedzieć, tu jesteśmy, nie jesteśmy PiS-em, jesteśmy na swoim. Natomiast ta komisja pewnie nie powstanie, bo ona się politycznie przede wszystkim opłaci obozowi władzy z powodów, o których powiedziała pani redaktor, tak? Komisje w 2024 roku, można powiedzieć, te trzy komisje parlamentarne skompromitowały tak naprawdę ideę komisji. Po przejściu przez komisję spraw, które miały być rozliczane, te sprawy stały się zagmatwane, niejasne, prawda? To też ograniczyło działanie prokuratury, więc z całą pewnością Donald Tusk na żadną komisję się nie zgodzi. Jarosław Kaczyński też pewnie nie chce, żebyśmy sobie stawiali pytania, czemu w roku 2018, 19, 20, 21, 23, prawda, tak niedziele działo się w tej sprawie. Również Konfederacja, także pewnie Mateusz Morawiecki ostatecznie nie byłby najszczęśliwszy, gdyby musiał na te pytania odpowiadać. W związku z tym, wiedząc, że ta sprawa jest nierealna, można powiedzieć, stawiają wysoko na sztandarze, żeby wyjść na jedynego sprawiedliwego i tego, który wchodzi w spór, w rywalizację z Jarosławem Kaczyńskim.
6: Czy faktycznie obecny rząd, tak jak twierdzi PiS, jest współodpowiedzialny za to, że nie było ostrzeżeń wobec zonda krypto? Katarzyna Skrzydłowska.
8: No raczej No to, czy ja rozumiem, że ta argumentacja się pojawia o ostrzeżeniach, natomiast kto jest zamieszany w tę aferę, tak? Zobaczmy, kto osiągał korzyści, kto mógł osiągać korzyści, z kim walczył rząd, a minister sportu konkretnie.
6: Korzyści,
8: a kto
6: osiągała
8: jest,
6: prawica.
8: No więc właśnie o to chodzi. Więc tutaj nie ma wątpliwości, że to jest łapanie ręki w kieszeni, o to, znaczy nie właśnie nie łapanie ręki w kieszeni, tylko przekierowywanie uwagi, tak? To jest ta już zabawna wina Tuska. Więc to nie ma wątpliwości, że to nie ten rząd za to odpowiada. I tak samo jak zresztą mówiłaś, rozmawiałaś z gościem swoim o tym, że przecież Mateusz Morawiecki zapowiadał, że
6: w 2018
8: tak,
6: roku
8: walczył z kryptowalutami, że wprowadził ustawę na ten temat. Nie zrobił tego do tej pory, więc to też jest zabawne, to jego odcinanie się od afery.
9: Oczywiście opozycja dzisiaj broni się, odwracając trochę znaczenie tego obrazu, który widzimy, i to jest wielcze prawo opozycji, ale myślę, że jednak jakieś tutaj, ja bym powiedział, jądro problemu jest, tak? Bo ja to zawsze tłumaczę studentom na wykładach, czym innym w polityce jest bezpośrednia wina, prawda? Czym innym w polityce jest jakby bezpośrednie zaangażowanie w jakieś sytuacje kłopotliwe, a czym innym jest odpowiedzialność polityczna, tak? Władza zawsze wiąże się z odpowiedzialnością. Niezależnie od tego, czy władza jakieś problemy, można powiedzieć, wywołała, jest odpowiedzialna za to, żeby je rozwiązywać. I pytanie teraz, czy rząd Donalda Tuska na zasadzie tej odpowiedzialności politycznej zrobił wszystko, co mógł zrobić w tej sprawie w roku 2024-2025, uważam, że jest zasadne. A w każdym razie myślę, że dzisiaj no, premier ma obowiązek odpowiedzieć na te wszystkie pytania, które stawia opozycja, prawda? Co się działo z tą sprawą, co robiły służby? Tu jest potrzebna jakaś biała księga. Nie dlatego, że ktoś jest winien, tylko dlatego, że jest odpowiedzialny.
6: Przedstawię argumentację. Otóż istota rzeczy sprowadza się do tego, że jeżeli ludzie zainwestowali bardzo dużo pieniędzy na jakiejś giełdzie i rząd w zasadzie, no nie mając podstaw i informacji o kondycji takiej giełdy, bo nie mają, dlatego że to jest regulator estoński, ogłasza, że ona jest zagrożeniem, to powoduje lawinę i panikę. I taka firma może skutecznie pójść do sądu i żądać odszkodowania od Skarbu Państwa, że bezpodstawnie oskarżyli ją o bycie piramidą finansową, bo powtórzę jeszcze raz, dane finansowe są poza zasięgiem polskiego regulatora. I tłumaczenie może być w tej chwili takie, że ustawa, którą prezydent Karol Nawrocki trzykrotnie zawetował, dawała jakieś instrumenty tej administracji. Mm-hmm. Natomiast no, tych instrumentów zabrakło. Ten instrument to jest wystąpienie do regulatora estońskiego po to, żeby podał informację na temat kondycji tyle, na ile może, a druga sprawa umieszczenie formalnie na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego. Dzisiaj nie ma podstawy prawnej do tego. Taka firma może się domagać odszkodowania. KNF nie ma podstawy prawnej, ponieważ nie jest wyznaczony jako regulator do kontroli rynku kryptoaktywów. To jest ten argument.
9: Jasne. Ja nie czynię tutaj strony rządowej winną, tylko zwracam uwagę, że w 2024-2025 roku ponosiła pewną odpowiedzialność związaną ze sprawowaniem władzy i powinna z tego zdać sprawę. Tak? Choćby wyjaśniając to wszystko, o czym mówiła pani redaktor, że mieliśmy pewne informacje, ale prawda, no, były też jakieś okoliczności prawne, czy być może kwestia konsekwencji, robiliśmy to i to. Myślę, że takie wyjaśnienie też się wyborcom należy.
6: No tak, tutaj jeszcze musimy dodać jedną rzecz, że PiS przecież właśnie krytykował premiera Donalda Tuska czy TVN za to, że mają zastrzeżenia do działalności zonda krypto. Przecież tam cały czas się pojawił Rafał Bochenek, który wczoraj był w Polsacie i obaczał rząd Tuska. Sam mówił, że zły Tusk niszczył firmę zonda krypto. Przemysław Wiper mówił to samo.
9: Bądźmy też...
8: Pamiętajmy o tym cały czas. Ja uważam, że to cały czas powinno być powtarzane. To jest oczywiste, do czego ty nawiązujesz, czyli to, że ustawa o regulacji rynku kryptowalut została zawetowana. I to jest... To nie jest tak, że rząd nie próbował nic zrobić. Rząd został, jak to zwykle przy kolejnych ustawach, zablokowany przez prezydenta.
9: Choć też bądźmy sprawiedliwi, prezes Jarosław Kaczyński nie był nigdy, że tak powiem, chyba jakimś przesadnym entuzjastą tego rynku. Nawet zarzucali mu niektórzy politycy prawicy, że no już jest takiego pokolenia, że się nie zna, prawda, że już jakby nie rozumie tych mechanizmów ekonomicznych. nieważne, jakie są tutaj, jak jest naprawdę, ale też no, to nie jest tak, że cały PiS, prawda,
6: nie, stał... Nie, oczywiście, no, ale na początku prezes Kaczyński zgadzał się, żeby jego partia głosowała przeciwko ustawie, żeby nie Jasne. Odrzucać weta, no to jest odpowiedzialność na... PiSu. Potem zmienił tak. zdanie, bo zobaczył, że jest tak. coraz gorzej, że można utonąć.
9: Tak. I dzisiaj...
6: I przyjął dzisiaj inną opcję, ale to jest niekonsekwencja.
9: Płaci też jakąś za to wizerunkową cenę, tutaj zgoda.
6: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin i profesor Sławomir Sowiński. Dzisiaj prezydent Karol Nawrocki wygłosił przemówienie podczas uroczystości na gdańskim Westerplatte. Oczywiście chodzi o 1 września. I pan prezydent powiedział, że w kwestiach symbolicznych, ale też w kwestiach zasadniczych reparacje i zadośćuczynienie Polsce powinny zostać wypłacone nie tylko dla przeszłości, dla sprawiedliwości historycznej, ale także dla przyszłości. I chodzi o to, że no właśnie nasi sojusznicy z Berlina powinni wypłacić zadośćuczynienie, które Polska przekaże na polskie siły zbrojne, na polski przemysł zbrojeniowy, żebyśmy nie musieli brać zachodnich kredytów. Więc ja widzę, że pan prezydent już porzucił tę myśl, że prezes NBP Adam Glapiński dostarczy gotówkę. Przypomnę, że NBP jednakowoż notuje co roku stratę i nie przekazuje nic do budżetu i teraz właśnie przerzucił się, jest nowy pomysł, że będą to reparacje. Prezydent skrytykował rząd za to, że nie stara się o reparacje. Ja pamiętam taką deklarację wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który powiedział jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości, że on oczywiście popiera starania PiSu i jak najbardziej niech PiS się stara i czeka na skuteczne działania. No niestety okazało się, że te działania były nieskuteczne, ponieważ za rządów Prawa i Sprawiedliwości mimo licznych starań PiS nie załatwił tych reparacji, no ale teraz domaga się tego od rządu Donalda Tuska, pan profesor Sowiński.
9: No cóż, jeśli chodzi o same reparacje, to tu chyba nie ma dzisiaj w polskiej klasie politycznej jakiegoś sporu dotyczącego, że relacje polsko-niemieckie na tyle już są w tej chwili dojrzałe, że w imię wspólnej przyszłości trzeba także tę sprawę zamknąć. Ani w roku 1953, kiedy po raz pierwszy ta sprawa była rozstrzygana, ani w roku 1991, kiedy mieliśmy traktat polsko-niemiecki, Polska nie była wystarczająco podmiotowa, żeby móc się, że tak powiem, w tej sprawie po partnersku dogadać z Berlinem. Dzisiaj jesteśmy na takim etapie rozwoju tych relacji. Mówię to też jakby z całą taką, całym szacunkiem i rewerencją dla naszego partnera, dla Niemiec. Ja studiowałem w Niemczech, więc nie ma we mnie żadnej tutaj jakiejś antyniemieckiej nuty. Ta sprawa powinna być moim zdaniem domknięta. Znaczy, natomiast oczywiście rzecz nie tylko w deklaracjach, które gdzieś tam politycy powtarzają, żeby nabić sobie punktów, że tak powiem, procentowych popularności, tylko rzecz jest w skuteczności, w narzędziach, w instrumentach, prawda? Jak przy pomocy których możemy naszego berlińskiego partnera przekonać, żeby w tej sprawie wykonał jakiś gest. No i tutaj mamy kłopot, dlatego że w ogóle te relacje polsko-niemieckie w ciągu ostatnich kilku lat i to ciekawe, one też nie poprawiły się po roku 23. One są dosyć napięte, bo z jednej strony z Niemcami współpracujemy w różnych sprawach, prawda? Na przykład Niemcy w jakimś sensie też są obecni w Polsce wojskowo i w jakimś sensie bronią też Polski przed potencjalnym zagrożeniem ze strony Rosji. No ale z drugiej strony kwestia Nord Stream, prawda, kwestia też tego, że na przykład bardzo długo Niemcy współpracowali z Rosją wojskowo, również o czym się dowiedzieliśmy w zeszłym roku. To są sprawy, że te sprawy są napięte i nie ma chyba też pomysłu, żeby te relacje odblokować z Berlinem. Dopóki się to nie dokona, to będą tylko takie właśnie w pewnym sensie symboliczne, odświętne deklaracje, z których nic nie wynika.
6: No, ja tylko chcę powiedzieć dwa słowa, żebyśmy odróżnili jednak dwie kwestie. Dlatego, że jeśli chodzi o reparacje, to powołam się tutaj na opinię notabene kontrowersyjnej postaci zwolennika SLD, potem PiSu, potem Konfederacji, czyli profesora Żerkę z Instytutu Zachodniego, który stwierdził, że od strony prawnej bardzo trudno byłoby nam załatwić reparacje, ponieważ właściwie państwo polskie się ich zrzekło i tutaj prawnie tego raczej nie wygramy. Więc reparacje to jest właściwie taka figura retoryczna, którą można się posługiwać. Niektórych to oburza, ale jednak warto przypomnieć w tym kontekście, że Polska straciła ziemię na wschodzie, ale zyskała ziemię zachodnie. I wiem, że niektórzy twierdzą, że nie należy tych dwóch kwestii wiązać, a ja je wiążę. Mhm. Dlatego, że żeśmy przejęli bardzo duży majątek na ziemiach zachodnich i wracanie do reparacji jest otwieraniem dyskusji też na temat ziem zachodnich, dlatego uważam to za szkodliwe. Natomiast osobną kwestią jest zadośćuczynienie. I Radosław Sikorski przypominał, że pisma, które rząd PiS słał do rządu Niemiec, w ogóle nie zawierały słowa reparacje, ponieważ oni doskonale wiedzieli, że od strony prawnej jest to niezwykle trudne. Natomiast jest kwestia zadośćuczynienia. I to można byłoby załatwić, takie starania były. Natomiast niestety ani rządowi PiSu, ani niestety rządowi Donalda Tuska takiego zadośćuczynienia dla ofiar II wojny światowej nie udało się załatwić. Ja chcę Państwu właśnie to podkreślić, że tutaj są te dwie osobne kwestie od strony prawnej. Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin.
8: To jest jedno, że to jest od strony prawnej, ale jest jeszcze druga bardzo ważna rzecz w tym wszystkim, od strony symbolicznej czy też świadomościowej, co jest naprawdę ogromnie ważne, bo w Niemczech panuje bardzo mała świadomość roli Niemiec wobec Polaków w czasie II wojny światowej. Tam więcej się mówi wobec Rosjan na przykład, tak? Ale nie wobec Polaków. W szkołach niemieckich nie uczy się dużo na ten temat na lekcjach historii, a zauważmy, że teraz bardzo wysokie notowania zdobywa Alternatywa dla Niemiec. W niedzielę w wyborach w Saksonii może zdobyć w rząd i większość, a jedną z agent...
6: Bartek mówi zawsze, mój Bieliński, Saksonia-Anhalt, bo to jest ważne.
8: No tak, dobrze, tak, alteracja Saksonii-Anhalt.
6: Bo mnie poprawiał.
8: A jednym z postulatów, czy jednym w agendzie AfD mieści się również to, aby sprowadzić w ogóle II wojnę światową do takiej kropeczki na wielkiej mapie, długiej mapie historii Niemiec. Czyli jakby to troszeczkę jeszcze pomijać, tak? Mniej temu uwagi poświęcać, obarczyć się winą. Wobec tego to jest bardzo ważne, aby nie rezygnować z tej takiej trochę polityki pamięci. Nawet nie, czy my dostaniemy pieniądze, jakieś materialne korzyści z tego, to jest jedno, a drugie to jest ta polityka pamięci. I ona jest ważna. Natomiast jeszcze wracając do tego, czy brać kredyty zachodnie, czy reparacje, no to bardzo cieszę się, że prezydent po prostu ma takie złote pomysły. Raz naprawdę złote, a raz tak w cudzysłowie złote.
6: Z grubsza nierealistyczne, ale...
8: Tak, na szybkie zdobycie pieniędzy.
6: Ale nośne.
8: Widzę te reparacje, nie musi sejf. Faktycznie słusznie zawetowany, mamy reparacje.
6: 8 lat PiS rządził, mógł zdobywać reparacje, nikt im nie bronił.
8: Znaczy, no nie wiem, kolejna wojna, powiedzmy gwiezdne wojny za 300 lat, to może te reparacje by sfinansowały.
9: Tak, to pewnie jest też tak, że prezydent wraca do tej sprawy finansowania, że tak powiem, wojska, finansowania armii i szuka jakby ciągle nowych pomysłów, no bo pewnie gdzieś na takich, mówię tutaj teraz o obozie prezydenta, jednak uwiera ich ta sprawa sejf, prawda, bo to jednak chyba nie przekonało Polaków, a na pewno nie przekonało...
6: Wojskowych przede wszystkim.
9: Tak, wojskowych,
6: że
9: tak.
6: Taka
9: figura, że możemy, prawda, Polskę dzisiaj czynić bezpieczniejszą i tutaj, prawda, mnożymy jakieś wątpliwości, więc tu pewnie będzie chciał prezydent jakoś to wrażenie, prawda, zatrzeć, formując inne jakieś propozycje. Natomiast wydaje mi się, że bardzo jest też ważne to, o czym mówiła pani redaktor, tak, bo to, kiedy wracamy jeszcze do naszego niemieckiego partnera, do Berlina, myślę, że wszyscy powinniśmy jednak trzymać kciuki za to, żeby te główne partie niemieckiej polityki, a więc CDU, SPD, FDP, prawda, dalej sprawowały odpowiedzialność za państwo niemieckie. I kiedy możemy sobie wyobrazić, w jaki sposób możemy Niemców, obywateli niemieckich przekonywać do tego, no, że jednak AfD nie jest żadnym lekarstwem, nie jest żadną receptą, nie jest żadnym panaceum, no to właśnie też przypominać Niemcom, choćby przez nawiązywanie do kwestii odszkodowań, o ich odpowiedzialności historycznej, prawda, związanej ze zbrodniami II wojny światowej, co AfD rzeczywiście, jak jakoś tam relatywizuje. W tym sensie ten głos prezydenta no nie jest niczym, powiedziałbym, poza takim wątkiem wewnątrzpolitycznym, jakoś dla mnie problematycznym.
6: Ja zresztą uważam, że równie dobrze, bo to jest ciekawe, że ciągle tylko reparacje od Niemiec, a dlaczego nie domagamy się reparacji od Rosji? Rozumiem, że tutaj jest też taki element, że no, łatwiej uderzać w Niemcy, ale od Rosji też powinniśmy się domagać reparacji, bo to zresztą z winy Związku Sowieckiego tak naprawdę, żeśmy się zrzekli reparacji od Niemiec.
9: No tak, no. Ale może powiedzieć, że od przyjaciół wymagamy więcej.
6: Tak, można tak powiedzieć, oczywiście, ale ja mam takie poczucie, że 17 września Związek Sowiecki na zasadzie paktu Ribbentrop-Mołotow wkroczył do Polski i na równi, że tak powiem, z hitlerowcami zaatakował Polskę. I ja powtórzę cały czas, jeżeli Sławomir Mentzen jest taki odważny, że jedzie do Berlina, to niech 17 września pojedzie do Moskwy protestować z racami. Bo ja widzę, że odwaga jest bardzo tania, jak się jedzie do państwa demokratycznego, a jak już trzeba by zaprotestować w państwie autorytarnym, to już tej odwagi nie ma. Więc tutaj jest moja dość istotna wątpliwość co do postępowania polskiej prawicy. No ale zapewne nikt do Moskwy się nie wybierze. Ale chciałam jeszcze państwa zapytać o jedną rzecz, a mianowicie jak sądzicie, co się będzie działo z Trybunałem Konstytucyjnym, bo przed nami wybór Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj budziło to duże wątpliwości. No nie wiem, co klub Lewicy zdecyduje, ale widzę, że no raczej koalicja rządząca uważa, że Maciej Berek powinien znaleźć się w Trybunale, że jest doświadczonym konstytucjonalistą, niezależnie od tego, że przed chwilą był w rządzie. Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin.
8: No pierwsza rzecz to rzeczywiście, no dobrze, może jest doświadczonym konstytucjonalistą, ale nie jest jedynym w Polsce doświadczonym konstytucjonalistą. Inni doświadczeni konstytucjonaliści, którzy byli prezesami Trybunału, uważają, że to jest bardzo źle, to co się teraz stało i że Maciej Berek nie powinien zasiadać w Trybunale. To jest jedno. Drugie to jest to, że słuszne są wątpliwości koalicjantów, ale myślę, że one są też takie, że pewnie coś się za to dostanie, coś się wypolitykuje. Myślę, że koalicja rządząca cała poprze tę kandydaturę, bo nie wierzę w to, żeby... Znaczy w tej sytuacji, w której jest obecnie, nie wierzę w to, żeby to głosowanie się nie udało. I czy to zmieni coś w Trybunale? No to też to nie jest pewne, tak? Znaczy będzie większość teraz sędziów, którzy nie są sędziami politycznymi PiS-u. Będzie trochę trudniej o tym mówić tym, którzy chcą powrotu praworządności, no bo jednak pozostaje teraz ten sędzia, co do którego można mówić, że on jest polityczny, czyli drugiej strony, tak? Więc tu jest trochę gorzej, jeśli chodzi o taką prawdę praworządnościową. Natomiast jest szansa na to, że upolityczniony PiS będzie, zostanie pozbawiony swojego głosu. No jeszcze kwestia ewentualna zmiany przewodniczącego. Być może za 2 lata nie będziemy pamiętać już tych wszystkich wątpliwości, tylko Trybunał wróci do swojej roli. Być może. Ale chciałoby się, żeby to wszystko zostało załatwione zupełnie tak, jak należy.
9: Po pierwsze, ja też podzielam wątpliwości wszystkich tych, którzy mówią, że nie po to w 17, 18 roku protestowaliśmy przeciwko upolitycznieniu sądów, żeby dzisiaj tam wysyłać polityków. Jeśli chodzi o natomiast taki plan czysto polityczny, ja się trochę też dziwię premierowi Tuskowi, bo wydaje mi się, że wśród osób, że tak powiem, krytycznych wobec tego, co się dzieje dzisiaj w Trybunale, jest też sporo prawników poza panem ministrem Berkiem, który nawiasem mówiąc był no, wielkim takim wsparciem tego rządu, więc ten ruch jest dosyć jakby zastanawiający, jakby premier Tusk nie widział nikogo w tym świecie prawa poza ministrem Berkiem. Trudny orzech do zgryzienia koalicjantów w tej sytuacji, Lewicy i PSL-u. Ja powiem szczerze, nie jestem pewien ostatecznie, jak oni podejmą decyzję. Natomiast na końcu najważniejsze. Moim zdaniem, gdyby dzisiaj premier Tusk trochę na siłę przejął Trybunał, to nie rozwiąże to problemu upadku autorytetu tej instytucji. Tak? Ta instytucja wróci do porządku prawnego, kiedy odbuduje swój autorytet. W ten sposób swojego autorytetu moim zdaniem nie odbuduje.
6: Musimy kończyć naszą dyskusję. Bardzo wam dziękuję. Profesor Sławomir Sowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin, Kultura Liberalna. Bardzo wam dziękuję.
9: Dziękujemy.
6: Wtorkowy poranek TOK FM wydawał Jakub Żebrowski. Program zrealizowała Liwia Prądzyńska. Ja się z państwem żegnam. Zapraszam na nasz podcast. Dzieje się zawsze. Publikujemy go w piątki o godzinie 17 i na Wybory w Toku w sobotę o godzinie 9. Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia.
5: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Unia Europejska w pełni solidaryzuje się z Niemcami w obliczu hybrydowego ataku Rosji w Lipsku, przekazuje szefowa Komisji Europejskiej. Spotkanie ministrów grupy G20 bez wspólnego komunikatu. Stany Zjednoczone obwiniają za to Chiny. Rozpoczął się rok szkolny, pierwszy z obowiązkowymi zajęciami z edukacji zdrowotnej, chociaż dobrowolna wciąż pozostaje część o edukacji seksualnej. Minęła druga, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Unia Europejska w pełni solidaryzuje się z Niemcami w obliczu hybrydowego ataku Rosji na lotnisko w Lipsku. W sierpniu oświadczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i zadeklarowała, że mimo nasilających się poważnych działań, jedność Unii Europejskiej zostanie utrzymana. Szef MSW Niemiec Aleksander Dobrindt poinformował, że za sierpniowy incydent z dronem z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku odpowiada Rosja. W odpowiedzi na incydent rząd w Berlinie ogłosił zamknięcie konsulatu generalnego Rosji w Bonn oraz ośrodka kulturalnego Rosyjski Dom w Berlinie. Spotkanie ministrów G20 w Asheville w Karolinie Północnej zakończyło się bez wspólnego oświadczenia wszystkich uczestników. Powodem był sprzeciw Chin wobec krytyki nierynkowych praktyk. USA i inne państwa Zachodu od dawna oskarżają Pekin m.in. o otrzymywanie sztucznego kursu swojej waluty, by zdominować światowy eksport. Globalne nierównowagi były jednym z głównych tematów spotkania w Asheville. Według amerykańskich urzędników Chiny były jedynym krajem, który sprzeciwiał się wspólnemu oświadczeniu. Zamiast oświadczenia swoje oświadczenie wydała amerykańska prezydencja G20. Podkreślono zaniepokojenie ciągłymi zakłóceniami w handlu energią i podkreślono, że swobodna, bezpieczna i przewidywalna żegluga przez cieśninę Ormus i na całym świecie, a także rozwiązywanie trwających wojen i konfliktów są niezbędne do utrzymania trwałego wzrostu. Nie znalazły się tam żadne wzmianki dotyczące wojny na Ukrainie. Amerykański sekretarz skarbu Scott Bessent odniósł się też do wojny z Iranem i prób gospodarczego odizolowania go, w tym odcięcia od wsparcia Iranu i Rosji. Jak stwierdził, miał ciche rozmowy z przedstawicielami obydwu państw. Odrzucił też sugestie, że Chiny chronią Iran przed zapaścią. Ocenił przy tym, że Iran nie kontroluje cieśniny Ormus, a reżim w Teheranie znajduje się w spirali śmierci. Wczoraj uroczyste apele, dziś pierwsze zajęcia. Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po raz pierwszy z obowiązkowymi zajęciami z edukacji zdrowotnej, ale bez części o edukacji seksualnej, która nadal pozostaje dobrowolna. To duży błąd, komentuje Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
2: To będzie przedmiot z wyciętym sercem. Cieszymy się oczywiście, że edukacja zdrowotna wchodzi do polskich szkół. Jest to zmiana tak naprawdę w 100% dobra, ale nie cieszymy się, że pewne fragmenty, pewne segmenty zostały usunięte tylko i wyłącznie dlatego, że był strach polityczny przed tym, co może zadziać się w prawicowych mediach, wśród prawicowych polityków, czy chociażby przy episkopacie.
1: Krytyczny wobec wyłączenia edukacji seksualnej z obowiązkowego przedmiotu jest też część nauczycieli, w tym lider Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Rząd planuje zamieszać w ulgach podatkowych. Niektóre miałyby zniknąć zupełnie, niektóre się zmienić. Jakie byłyby najważniejsze zmiany? O tym Wojciech Kowalik.
3: Zupełnie zniknąć ma ulga internetowa, która ma 20 lat i teraz korzysta z niej około 500 000 podatników.
4: Realny zysk dla naszych podatników płacących 12% to jest około 90 zł.
3: Mówi doradca podatkowy Andrzej Marczak. Zwiększyć ma się za to ulga dla honorowych krwiodawców. Teraz to 130 zł za litr oddanej krwi.
4: I ta ulga nie była waloryzowana, czyli ta kwota nie była podnoszona też prawie od 20 lat. W związku z tym rząd teraz proponuje, że 1 litr